0: Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W ciągu dnia sporo słońca, tylko miejscami słabe przelotne opady deszczu. Termometry na przeważającym obszarze kraju pokażą od 20 do 25 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam od 17 do 19. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i najpierw będzie spadało, a następnie rosło.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: Prezydent Ukrainy w opublikowanym w sieci liście otwartym zaproponował Władimirowi Putinowi spotkanie w celu zakończenia wojny. W dokumencie Wołodymyr Zełenski zwraca uwagę m.in. na wysokie rosyjskie straty ludzkie na Ukrainie i słabnącą pozycję gospodarki Rosji. Wybór jest twój, wystarczy wojny. Ukraina proponuje jej zakończenie. To musi być zrobione szczerze, z godnością i z gwarancjami, że wojna nie wybuchnie znowu, napisał Wołodymyr Zełenski. A gościem Polskiego Radia 24 jest Jan Piekło, były ambasador Polski w Ukrainie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Panie ambasadorze, jak odczytywać ten list Wołodymyra Zełenskiego, list otwarty do Władimira Putina?
4: No właśnie, to jest list otwarty, więc on ma charakter również publicystyczny. Jest skierowany również do obywateli Ukrainy i do świata. Myślę, że ten list jest częścią pewnej strategii i myślę, że był również konsultowany, czy nie wiem, sama treść może nie, ale idea z Waszyngtonem. No i zdaje się, że postawił Zełenski Putina troszeczkę do pionu w trudnej sytuacji. Putin zareagował w ten sposób, że zaprasza Zełenskiego na rozmowy do Moskwy. No to wiadomo, że to by była ostatnia najgłupsza rzecz, jaką można by było zrobić, żeby prezydent Zełenski pojechał na zaproszenie Putina do Moskwy. Więc teraz będą się pewnie pojawiać nowe newsy w tym temacie. Natomiast no, celem tego wszystkiego jest jakaś próba rozbrojenia tego właśnie nie konfliktu, tylko tej rosyjskiej agresji na Ukrainę. I myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie. Natomiast jestem głęboko przekonany, że koniec wojny będzie wtedy, kiedy skończy się również rola prezydenta Putina w Rosji. Jego koniec to będzie jednocześnie oznaczał koniec wojny.
3: Czy Władimir Putin daje w ogóle jakiekolwiek sygnały, że jest gotów do jakichkolwiek rozmów? No bo nie wiem, na ile ta odpowiedź i propozycja rozmowy w Moskwie można traktować to poważnie. Wczoraj Władimir Putin oświadczył, że jest gotów do zawarcia porozumienia pokojowego, ale chce w zamian od Ukrainy kompromisu, czyli wycofania się Ukrainy z całości Donbasu. Cały czas ta narracja ze strony rosyjskiej jest podobna.
4: Tak, wiemy. No, Rosja chce uzyskać kontrolę nad Donbasem, ponieważ kontrola nad Donbasem, czyli nad Słowiańskim i Kramatorskim jeszcze, to jest otwarcie wrót do Kijowa i do Charkowa, więc to by było samobójcze ze strony Ukrainy, żeby się dała nakłonić do czegoś takiego. Ja sądzę, że to jest pewna próba sił o charakterze bardziej dyplomatycznym i tutaj bardziej przegrywa Putin niż Zełenski. A chciałem jeszcze nadmienić, że właśnie Stany Zjednoczone deklarują wsparcie, kontynuację wsparcia wojskowego dla Ukrainy.
3: No właśnie, bo podejrzewam, że pan ambasador mówi o tej

0: deklaracji środowej Marco Rubio, że Ukraina może otrzymać od Stanów Zjednoczonych wsparcie wojskowe o wartości 400 milionów dolarów. W tych ostatnich miesiącach, tak naprawdę od początku drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, no jeżeli chodzi o to wsparcie amerykańskie, no to raczej ono się zamykało niż otwierało. Czy można mówić o jakiejś zmianie?
1: No, można mówić niewątpliwie o świadomej i skutecznej polityce amerykańskiej w tej chwili. Amerykanie byli zainteresowani tym, żeby Europa przejęła dominującą rolę w pomocy Ukrainie, uzbrojeniu Ukrainy. No, Europa jakoś nie przejawiała specjalnie entuzjazmu, choć się stara no, na swój sposób. Natomiast Europa, szczególnie politycy z pewnej partii AfD w Niemczech najwyraźniej sugerują, że fajnie by było dogadać się z Rosją i uruchomić znowu być może Nord Stream 3. Więc no, jesteśmy w takim zawieszeniu w tej chwili. Tu jeszcze jest kontekst taki, że Xi Jinping przybywa z wizytą do Korei Północnej, gdzie pewnie będzie o tym również rozmawiał z Koreańczykami, którzy przecież, jak wiemy, walczą na froncie z Ukraińcami. Więc robi się generalnie, no w ogóle jest bardzo interesujące, jak chodzi o globalną politykę i myślę, że jeszcze wiele zobaczymy. Natomiast Putin ma ogromne problemy wizerunkowe w tej chwili i to ma w swoim własnym kręgu, to się przejawia różnymi komentarzami, niekoniecznie przychylnymi dla Putina wśród blogerów wojskowych rosyjskich.
0: Kto w tej wojnie na ten moment ponosi większe straty? Czytam różne komentarze, czytam różne badania. Jak pan odbiera taktykę Putina w ostatnich tygodniach atakowania cywilów w Kijowie czy w innych miastach? Czy to jest pokazywanie siły, bo na froncie sytuacja nie układa się tak, jakby chciał tego Putin?
1: Niewątpliwie, ponieważ sytuacja się nie układa tak, jakby chciał tego Putin, dlatego Putin atakuje cele cywilne. Po prostu morduje dzieci, kobiety, bije w miasta, szczególnie w Charków i w Kijów. Natomiast cały czas trwa jakaś próba wciągnięcia Białorusi w konflikt i sygnalizują to również Ukraińcy, że istnieje takie niebezpieczeństwo, że Łukaszenka będzie zmuszony do tego, żeby bardziej aktywnie włączyć się w wojnę w Rosji z Ukrainą.
0: Jakie mogłyby być tego konsekwencje?
1: No, po pierwsze zdaje się, że Ukraińcy są na to gotowi i są w stanie odpowiedzieć skutecznie na coś takiego. Obawiam się, że Białorusini nie są na to gotowi i zdaje się, że Putin w tej chwili ma ogromne problemy wizerunkowe w samej Rosji.
0: To panie ambasadorze, proszę o tym powiedzieć więcej. Na czym te problemy wizerunkowe polegają?
1: Po pierwsze na sytuacji gospodarczej i na generalnym niezadowoleniu. Takie bardzo wpływowe grono blogerów wojskowych, którzy się tam komunikują ze sobą, rosyjskich, dość mocno zaczęła krytykować działania Putina i pojawiły się tam również tematy w kwestii zawarcia jakiegoś korzystnego dla Rosji pokoju, co korzystny dla Rosji pokój no, oznacza właściwie koniec Putina, bo jeżeli dojdzie do podpisania pokoju, który będzie niekorzystny dla Rosji, a nie widzę innej możliwości, to jest przegrana Putina, który będzie musiał się liczyć z tym, że może nawet czeka go odpowiedzialność karna.
0: Panie ambasadorze, a jeżeli chodzi o ewentualne negocjacje, kto w tym procesie pokojowym mógłby odegrać rolę, bo Stany Zjednoczone od końca lutego zaangażowane są w wojnę na Bliskim Wschodzie. Zresztą to, co mieliśmy w ubiegłym roku, czy to spotkanie z Putinem, rozmowy telefoniczne, czy ten plan pokojowy, nie przybliżały w żadnym stopniu nawet do zawieszenia broni. Nie

0: mówiąc już o trwałym pokoju. Teraz pojawiają się takie głosy, że Unia Europejska deklaruje gotowość włączenia się w rozmowy pokojowe z Rosją i Ukrainą. I tak wynika z projektu chociażby wniosków na unijny szczyt, który odbędzie się za 2 tygodnie w Brukseli. Czy Europa może mieć tutaj jakiś większy decydujący głos? Czy to jest tylko takie deklaracje, dlatego że Władimir Putin do tej pory jedynego rozmówcę, którego uznawał, no to był Donald Trump.
1: No powiem tak, że niestety, jeżeli Europa ma być reprezentowana czy to przez kanclerza, byłego kanclerza Schrödera, czy przez Angelę Merkel do prowadzenia ewentualnych rozmów z Putinem, no to myśmy już tu ćwiczyli. I wiemy, jaki był tego rezultat. Ten nie wchodzi w rachubę. Taki wariant nie wchodzi w rachubę. To tak samo jak chodzi o ewentualne jakieś mediacje Francji, prezydenta Macrona, który jest prezydentem schodzącym, nie wschodzącym, tylko schodzącym, który zresztą też deklarował ewentualną gotowość do podjęcia się takiej misji, no to wygląda po prostu fatalnie. No, nie widzę w Europie rzeczywistej gotowości do tego, żeby uruchomić to jakąś właściwie
0: jakąś misję dyplomatyczną, prawda? No bo jak przeczytałam ten projekt tych wniosków na ten unijny szczyt, no to Unia Europejska uważa, że warunkiem rozpoczęcia jakichkolwiek rozmów z Rosją jest jej zgoda na pełne, bezwarunkowe i natychmiastowe zawieszenie broni. W projekcie wniosków na szczyt napisano, że Rosja na razie nie wykazała takiej woli. No to jest po prostu mowa trawa.
1: No mniej więcej. Ja myślę, że Europa niebezpiecznie zaczyna reagować na zagrożenie wojną tak, jak reagowała w 1938 roku przed atakiem hitlerowców, Niemców na Polskę w 1939 potem. Więc coś się niedobrego dzieje w naszej matce Europie i ona nie potrafi po prostu podejmować skutecznie decyzji.
0: Panie ambasadorze, wracając jeszcze do słów Marco Rubio, bo on mówił nie tylko o wsparciu dla Ukrainy, ale także padły takie słowa, że inwazja Rosji na Ukrainę okazała się dla Moskwy strategiczną katastrofą. Rosja z pewnością nie osiągnie celów, które wyznaczyła sobie pierwszego dnia, być może nawet militarnie nigdy nie zdoła osiągnąć celów, których domagają się obecnie w negocjacjach. Mówił także o stratach rosyjskich. Rosjanie tracą 5 tysięcy nierannych, martwych. Jest to jeden z pierwszych konfliktów w historii, w którym wskaźnik śmiertelności jest wyższy niż wskaźnik rannych po stronie rosyjskiej. Jak takie...
1: Tak. Znam te słowa Marka Rubio, czytałem je przed niedawno. I muszę powiedzieć, że Marco Rubio wie, co mówi. Pamiętajmy, on jest synem migrantów Kuby, którzy doskonale znają komunizm. On również wie, co to jest. Myślę, że prawdopodobnie Marco Rubio ma duże ambicje polityczne na przyszłość i myślę, że to byłby też dobry kandydat na prezydenta w przyszłości. I on się gdzieś do tej roli pewnie przymierza. Natomiast jakbyśmy zbalansowali to, co mówi Marco Rubio i to, co mówił poprzednio Donald Trump, to mam wrażenie, że tu jest między nimi jakiś podział ról i bardzo skutecznie po prostu prowadzą dyplomację amerykańską.
0: Podział ról, który polega na czym? Bo to jest ciekawe, bo to są jednak dosyć, bym powiedziała, no, rozbieżne stanowiska.
1: Ja bym nie powiedział, że one są takie rozbieżne. One są uzupełniające. A prezydent Trump...
0: To lepsze słowo, rzeczywiście.
1: One są uzupełniające, tak, pani redaktor. Tak bym to nazwał.
0: No dobrze, panie ambasadorze, to jeszcze jeden wątek, który chciałabym poruszyć, dlatego że cały czas szeroko komentowana jest decyzja. Prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA. Ta decyzja wywołała falę komentarzy w Polsce. Rus krytykowało MSZ. Premier Donald Tusk ocenił, że decyzja

0: z Jazełańskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza naszą wrażliwość historyczną. No, a prezydent Karol Nawrocki zapowiedział złożenie do kapituły Orderu Orła Białego wniosku o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego państwowego odznaczenia. Panie ambasadorze, dlaczego teraz taka decyzja prezydenta Zełenskiego? No, chyba każdy mógł się spodziewać tego, że to wywoła falę negatywnych komentarzy w Polsce.
1: No, niestety tak. Natomiast chciałem po pierwsze powiedzieć, że właśnie wyczytałem, że jest zgoda na kolejne ekshumacje.
0: Do tego też chciałam przejść. To wczoraj wieczorem się pojawiło. I pytanie jest takie, czy to jest jakiś taki ruch łagodzący?
1: Ja myślę, że to jest ruch uzupełniający, że to wszystko się wpisuje w jedną całość. Natomiast pytanie pani redaktor jest, dlaczego teraz coś takiego wykonał prezydent Zełenski? A no pewnie dlatego, że mu wizerunkowo by to pasowało, ponieważ no, przykryła go niestety dość poważnie afera korupcyjna z Mindyczem i z Andrzejem Jarmakiem, jego najbliższym doradcą i szefem kancelarii. Tam zdaje się całkiem spore pieniądze poszły. I zdaje się, że część tych pieniędzy została przez niejakiego Mindycza wywieziona. On uciekł, zdążył się przedostać przez polską granicę i chyba...
0: Chyba jest w Izraelu.
1: Właśnie. Więc myślę, że to była decyzja przemyślana. A poza tym, jeszcze na dodatek, to może spowodować jakiś problem z ewentualnym akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej, bo to po czymś takim rzeczywiście Polska może zachować się tak, jak się zachowywała do niedawna, jak się zachowywały orbanowskie Węgry. Więc być może chodzi o to, żeby to właśnie Polska coś takiego zrobiła, niekoniecznie Niemcy na przykład.
0: Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do władz Ukrainy, to jest to najnowsze oświadczenie ze strony polskich władz o ponowne rozważenie decyzji. Czy jest możliwa pana zdaniem jakakolwiek, no nie wiem, zmiana, rewizja? Czy to już po prostu została decyzja podjęta i nie ma odwrotu? Czy próby nacisku ze strony Polski mogą mieć jakiekolwiek znaczenie?
1: Sądzę, że mogą mieć znaczenie, ale niekoniecznie przekonujące. Coś się cały czas gdzieś dzieje. No, gdzieś tam są jakieś próby rozwiązania. Słyszałem już o różnych. Natomiast nie chciałbym niczego uprzedzać. Zobaczymy. Natomiast nie uważam, że prezydent Zełenski się będzie mógł, powiem już jeszcze raz, mógł z tego się wycofać.
0: Panie ambasadorze, to chciałabym wrócić do czasów, kiedy pan był ambasadorem. Jak wyglądały te dyskusje o trudnej przeszłości polsko-ukraińskiej? Bo można powiedzieć, no, że rzeczywiście no, wczoraj mamy kolejne informacje z Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, że Ukraina wydała kolejne zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej oraz polskich żołnierzy i te prace poszukiwawcze będą się mogły rozpocząć w Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej i we Lwowie. Panie ambasadorze, jak to wyglądało w tym czasie, kiedy pan był ambasadorem, te dyskusje o przeszłości polsko-ukraińskiej?
1: Bardzo podobnie. Robiliśmy to samo. Ja jako ambasador starałem się też wzmocnić dialog historyczny, dialog pamięci polsko-ukraiński z Instytutami Pamięci Narodowej Ukraińskimi i polskim. No i zawsze pojawiały się jakieś przeszkody. Jedną z takich przeszkód był brak zgody na emisję filmu Smarzowskiego Wołyń w Ukrainie. No tak, no jaki najbardziej drastyczny przykład, no to może nie do końca w tym samym kontekście, to jest to, że w pewnym momencie pojawił się, właściwie no nie pojawił się, ale doszło do ataku na polski konsulat w Łódzku, kiedy byłem ambasadorem, kiedy granatnika przeciw

0: narodowego, po prostu ktoś zaatakował konsulat. To spowodowało zamrożenie wręcz stosunków, jakieś problemy, gigantyczne zresztą, nie ma się co dziwić. No i jest mnóstwo przedstawicieli agentury rosyjskiej na całym świecie, w Europie, w Polsce, na Ukrainie, których zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby nigdy nie doszło do możliwej zgody między Polakami i Ukraińcami, bo to jest największe zagrożenie dla Rosji.
1: No bo to zdecydowanie służy Rosji. To jeszcze poruszył pan ten wątek związany z negocjacjami i członkowskimi Unii z Ukrainą, no bo Węgry w tym tygodniu zniosły weto w sprawie tych negocjacji. Przypomnijmy, poprzedni premier Viktor Orban przez prawie 2 lata blokował formalne rozpoczęcie rozmów akcesyjnych i ten nowy rząd zmienił tę decyzję. Co to oznacza dla Ukrainy?
0: No, to oznacza, że ewentualnie w tej sytuacji to Polska może również blokować przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. Natomiast myślę, że ten temat koniecznego przyjęcia Ukrainy w tej chwili do Unii Europejskiej już jest tematem zastępczym. To on nie jest tak istotny, nie jest tak ważny. Pamiętajmy, że Niemcy również miały obiekcje i usiłowały mówić o jakimś takim tym członkostwie niepełnym, to takie różne tam się pojawiały koncepcje.
1: No właśnie, czy to, co się teraz wydarzyło, czy to jest po prostu symboliczny gest? Bo jak patrzymy na to, jak te negocjacje i kolejne rozdziały mogą być długotrwałe, no to może potrwać jeszcze wiele lat.
0: Pani redaktor, chciałem przypomnieć, że w kolejce jest wiele krajów, w tym jest również Turcja, która jest kandydatem na członka Unii Europejskiej. No i do tej pory tam nic się w tym temacie nie dzieje. Ukrainie jest bliżej do Turcji, ponieważ Turcja wspiera Ukrainę. Nigdy nie zaakceptowała aneksji Krymu. Więc ja myślę, że pozycja Ukrainy w tej chwili jest bardzo silna. Natomiast bardziej trzeba tu myśleć o NATO w tej chwili. I jeżeli chcemy mieć silną Europę, to tą silną Europę możemy mieć dzięki dwóm wielkim armiom, które są rzeczywiście silne i najsilniejsze na kontynencie europejskim. To jest armia ukraińska i armia turecka.
1: Panie ambasadorze, to na koniec jeszcze chciałam zapytać, jak rozwiązać ten spór wokół decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego? No, czy to może eskalować, bo na razie mamy i zapowiedzi Karola Nawrockiego, no tej najnowszy film opublikował szef MONU, słowa Donalda Tuska. Jak to może dalej się rozwijać, a może co należałoby zrobić, żeby ten spór się zakończył i nie miał dalszych konsekwencji, chociażby takich, że Polska nagle stanie się krajem na arenie międzynarodowej, która będzie blokowała wejście Ukrainy do Unii Europejskiej?
0: No właśnie. Tu należy zaufać mądrości klasy politycznej polskiej i klasy politycznej ukraińskiej i należy po prostu próbować w jakiś sposób znaleźć wyjście. No, wyjściem na pewno jest w tej chwili zezwolenie na ekshumację. Jest jeszcze parę innych wyjść, o których nie będę w tej chwili mówił, bo nie jestem do tego upoważniony. Zobaczymy.
1: A my musimy puentować, więc nawet pana ambasadora nie miałabym czasu dopytać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jan Piekło, był ambasador Polski w Ukrainie, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra, piątkowe wydanie, a moim i państwa gościem jest pan Mateusz Pawłowski z firmy Turim oraz Pro Residence. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To ja tylko dodam, że nasz gość jest

częstym uczestnikiem wielu forów dyskusyjnych na temat technologii i biznesu w modelu dual use. Bardzo modny temat w ostatnim czasie, to w takim razie na początek bardzo proszę o wyjaśnienie, czym ten dual use jest i dlaczego dzisiaj to jest taki topowy temat biznesowy?

0: o dual use, czyli wszystkie teoretycznie rzeczy mogłyby być podwójnego zastosowania i mogłyby mieć zastosowanie właśnie w wojsku, bo często to jest hasło, którego się używa, czy można technologię cywilną albo w ogóle rzeczy z obszaru cywilnego przenosić do obszaru militarnego. Jakbyśmy poszli w pewnego rodzaju już taki, no trochę absurd, no moglibyśmy powiedzieć, że wszystko tak naprawdę jest wszystko jest podwójnego zastosowania.
1: Widelec
0: no bo,
1: na przykład.
0: Bo widelec też będzie podwójnego zastosowania, bo wojskowy musi jeść. Co do zasady, chodzi nam tutaj o technologię, o pewnego rodzaju rozwiązania. Te rozwiązania, które kiedyś z rynku militarnego przenosiliśmy do rynku cywilnego, no bo to był ten kierunek, który dawał nam największą technologię, to znaczy najszybszy rozwój technologii takiej specjalistycznej i przenosiliśmy to na rynek cywilny, a dzisiaj bardzo często ze względu na tempo, w jakim się biznes cywilny rozwija i jak szybko rozwija technologię, to właśnie ten kierunek jest bardzo często od rynku cywilnego do militarnego, choć nie zawsze.
1: No właśnie, panie Mateuszu, bo trochę się pozmieniało, bo doskonale wiemy, że na przykład technologia GPS to jest technologia, która na początku była technologią tylko wojskową i potem ona migrowała do zastosowań cywilnych. Podobnie jest z często przypominaną mikrofalówką. Kiedyś to miała być część radaru, a teraz pozwala nam podgrzać wczorajsze jedzenie na przykład. Więc jak to jest do końca z tą technologią? Co takiego się stało, że dzisiaj częściej mówimy jednak o odwrotnym kierunku? Rynek cywilny i kierunek do wojskowości.
0: Myślę, że technologia przede wszystkim przeżyła taki dość mocny skok. Dużo łatwiej się ją rozwija w tani sposób, niż było to kiedyś. I ten potencjał do właśnie ten kapitał, który jest potrzebny do tego, żeby wdrożyć jakieś rozwiązanie na rynek, nawet w ramach takiego, trochę posłużę się skrótowcem, MVP, czyli takim najbardziej podstawową wersją produktu, który wdrażamy na rynek, testujemy, jeżeli nie, no to zmieniamy tego zastosowanie i po prostu dostosowujemy do klienta. Dużo łatwiej jest to zrobić na rynku cywilnym. Dużo taniej jest to rozwiązanie wprowadzić na rynku cywilnym i ze względu na procedury, które mamy, no bardzo często jest to dużo szybsze, no bo procedury wojskowe są wymagające, są skupione na przede wszystkim jakości i niezawodności, a procedura, że tak powiem, cywilna jest taka, jeżeli coś mam, to to oferuję rynkowi, jeżeli rynek sobie życzy tego rozwiązania, to po prostu je kupuję.
1: No właśnie, i tutaj wejście na ten rynek wcale takie proste nie jest. To nie jest tak, że ktoś ma pomysł, wysyła maila ze swoim pomysłem, nie wiem, do sztabu generalnego albo do jakiejś firmy wojskowej i potem szybko to jest wdrażane. Nie, to jest bardzo często bardzo długa droga i pan w swojej działalności często uczestniczy w tym procesie. To jest często długa, skomplikowana, pełna zwrotów akcji droga.
0: To prawda, to znaczy to, co pan powiedział, oczywiście można tak zrobić, można wysłać maila i oczekiwać na odpowiedź, ale nie wróżę sukcesów. Jeżeli chodzi o tą drogę, czy ona jest długa i czy ona jest wyboista, ja bym powiedział w ten sposób. To jest droga na pewno dla zdeterminowanych, dlatego że mamy pewnego rodzaju wymagania i podam tutaj bardzo obrazowy przykład z mojej ostatniej rozmowy w ramach takiego fireside chatu z jednym z naszych generałów doświadczonych i po stronie militarnej i po stronie biznesowej, co jeszcze nie jest tak częste. No tutaj bardzo, bardzo takim obrazowym przykładem jest to, że jeżeli my się pomylimy na tym rynku cywilnym, to ta pomyłka nie, że tak powiem, nie powoduje w cudzysłowie strat w ludziach. Jeżeli byłaby odwrotna sytuacja, że my na przykład damy złe koordynaty artylerii, to artyleria nie może strzelać losowo w różne miejsca. My musimy dokładnie wiedzieć, jaki jest ten punkt, że tak powiem, przyłożenia siły. To jest oczywiście pewnego rodzaju obraz, żeby nasi słuchacze po prostu zrozumieli, jaki jest poziom abstrakcji i dlaczego ta droga w wojsku jest trudniejsza. No bo musimy zapewnić pewien system zarządzania jakością, żeby tą jakość mieć na powtarzalnym, weryfikowalnym poziomie. Musimy mieć takie, że tak powiem, warunki formalne spełnione jak koncesja. MSWiA, dla producentów, dla osób, które obracają

0: że tak powiem, tymi rozwiązaniami, czyli są w... No, producent może sprzedawać, ale też może sprzedawać firma, która nie jest producentem, tak? To może być dystrybutor. Firmy, które są związane z magazynowaniem tego sprzętu wojskowego, czy tam podwójnego zastosowania, no to one też muszą spełniać określone warunki. Dlaczego? No bo chcemy wiedzieć, kto tak naprawdę produkuje, kto magazynuje, kto obraca tym towarem. Chcemy mieć jako kraj, że tak powiem, pełną kontrolę nad tym, co się z tym dzieje. Jeżeli eksportujemy, importujemy, no to wchodzi nam wewnętrzny system kontroli, tak zwane WSK. Czyli wiemy, do kogo wysyłamy nasz produkt, kto jest odbiorcą końcowym, żeby się nie okazało, że sprzedaliśmy coś za granicę na przykład. I to nie było ostateczne miejsce, w cudzysłowie, lądowania tego produktu, tej technologii, tylko ona została sprzedana do jakiegoś innego kraju albo do organizacji, która no niekoniecznie jest nam przychylna albo przyjazna. Więc to są tego typu rzeczy. No i oczywiście możemy powiedzieć jeszcze o jednym obszarze. Ja tutaj troszeczkę to rozwlekam, ale specjalnie, dlatego że mówimy też o ochronie informacji niejawnych. I to jest pewien standard, który nas obowiązuje wewnątrz krajowo, w ramach NATO. No mamy pewne informacje o znaczeniu krytycznym, strategicznym, które chcemy, żeby były, żeby takie pozostały. Więc jeżeli weźmiemy sobie te wszystkie procedury plus nałożymy na to cykle kontraktowania, no to to jest na pewno od kilkunastu do no, 20 paru, 30 miesięcy taki cykl wdrożeniowy, jeżeli chodzi o technologię. Więc tak jak powiedziałem, no, na pewno jest to ścieżka dla zdeterminowanych. I jeżeli dochodziłoby do takiej sytuacji, że się firma zastanawia, czy wchodzić, czy nie wchodzić, no to musi po prostu założyć, że no nie będzie ani tanio, ani szybko.
1: Nie będzie ani tanio, ani szybko. Ja się też zastanawiam, czy to nie działa w drugą stronę. Bo tak, jeżeli jakiś podmiot sektora publicznego czegoś potrzebuje, no to rozpisuje przetarg, wpisuje tam konkretne wymagania. Czy podobnie jest w wojsku? Czyli na przykład jakaś jednostka wojskowa potrzebuje jakiegoś rozwiązania. Nie wiem, czy z zakresu dronów, czy z zakresu rozpoznawania pola walki, czy z zakresu kartografii na przykład. Czy to jest tak, że są takie konkursy rozpisywane i drodzy przedsiębiorcy, znajdźcie nam rozwiązanie na nasze bolączki, czy to rodzi się jakoś jeszcze inaczej?
0: To się rodzi w bardzo różny sposób. Oczywiście, no, mówimy tutaj o zamówieniach. Wojsko jest zamawiającym, działającym pod PZP, jak bardzo wiele podmiotów państwowych, ale też spółki, które działają w ramach na przykład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czyli poszczególne podmioty, które w ramach tego nazwijmy to dużego gracza państwowego polskiego, one też mają na siebie nałożone PZP, więc to oczywiście tak. Główny zamawiający, czyli najczęściej MON, idzie tą ścieżką. Te firmy, które szukają rozwiązań na rynku i są powiązane właśnie z Polską Grupą Zbrojeniową, no mówię o tym tak swobodnie, dlatego że no to jest polski gracz, do którego najwięcej firm dzisiaj referuje. Więc oni też w jakiejś mierze korzystają z tej procedury. No i trzeba się po prostu w to wpisać. Jeżeli się jest oczywiście tym, który bezpośrednio do nich kontraktuje. Jeżeli jesteśmy firmą, która kontraktuje jakby poza na rynku zbrojeniowym, ale być może nie do tych podmiotów, albo nie bezpośrednio do tych podmiotów, to procedura jest różna. To znaczy w zależności od tego, jak nisko kaskadowo przerzucona jest odpowiedzialność w dół, no to możemy kontraktować się albo szukać kontraktów z wolnej stopy, albo po prostu w ramach tego porozumienia, no zależnie od tego, czy jesteśmy podwykonawcą, czy konsorcjantem, to może być różne.
1: A od czego zacząć drogę współpracy z wojskiem? Bo słuchają nas teraz na pewno też przedsiębiorcy, serdecznie pozdrawiamy, którzy słyszą w różnego rodzaju komunikatach, czytają w artykułach, słyszą u nas w radiu informacje, że teraz w zbrojeniówce są pieniądze, że to jest też szansa dla wielu firm, aby rozwinąć skrzydła, aby się rozwinąć. No to chcieliby wsiąść do tego pociągu. Od czego trzeba zacząć? No jeżeli jedziemy pociągiem, kupujemy bilet, a jeżeli chcemy jechać pociągiem po sukces razem ze zbrojeniówką, to co na początek?
0: Myślę, że dobrą odpowiedzią będzie od pomysłu, a może nawet przed pomysłem od pewnej analizy. Musimy sobie określić przede wszystkim,

0: wszystkim w zależności od tego, czy jesteśmy firmą usługową, czy produkcyjną, musimy określić, w czym tak naprawdę jesteśmy dobrzy i czym się posługujemy jako naszym tym narzędziem właśnie biznesowym, który dostarcza nam tlen do organizacji, czyli pozwala nam wystawiać faktury, które, daj Boże, nam jeszcze ktoś opłaci. Mhm. Więc to jest oczywiście taki żart, ale chodzi mi o to, że jeżeli firma nie ma pomysłu na to, jak wejść do zbrojeniówki, to bardzo dobrze jest po prostu przeprowadzić taką analizę wejścia na rynek, żeby zastanowić się, w jaki sposób nasz produkt czy usługa pasuje do tego rynku. Na pewno trudno będzie na tym rynku znaleźć sobie miejsce, takie trwałe miejsce, firmom, które uznały, że dzisiaj jest tam dużo więcej pieniędzy, o tym rynku się dużo więcej mówi, ale trochę na zasadzie sprawdzimy bojem ten rynek, zrobimy rozpoznanie bojem i może nam coś z tego wyjdzie, może nam coś z tego nie wyjdzie, wejdziemy na ten rynek. Ja tego nie polecam, bo akurat na tym rynku rozpoznanie bojem słabo się sprawdza z różnych względów. Po pierwsze, ze względu na to, że jeżeli przyjdziemy nieprzygotowani na rynek, nie mówimy jego językiem, nie wiemy, czego szukamy i nie wiemy, co chcemy zaoferować, no to trudno jest rozmawiać z takim partnerem ze strony jakiegokolwiek zamawiającego, kupującego poważnie, a z drugiej strony, jeżeli nie ma takiej analizy dotyczącej no przede wszystkim tej części produkcyjnej, to możemy sobie zrobić krzywdę, no bo to jest rynek silnie regulowany. Więc możemy nawet podejść do kogoś, powiedzieć, słuchajcie, będziemy wam oferowali różnego rodzaju rozwiązania, a ktoś powie, no dobrze, ale wróćcie, jak będziecie mieli na przykład koncesję MSWiA. I w dzisiejszych realiach, biorąc pod uwagę ten czas, który szczególnie dla producentów jest takim czasem optymalnym, no to jest 12-15 miesięcy, wtedy wracamy do rozmów przy stole. Więc jeżeli mamy pomysł, no to możemy dookoła tego pomysłu po prostu zacząć konfigurować nasze działania na tym rynku. Bez pomysłu będzie trudno. Czy da się wejść bez pomysłu? Da się, jeżeli pójdzie się do kogoś, kto pomoże nam stworzyć ten pomysł.
1: Mhm. A proszę wyjaśnić, czym jest ta koncesja? Co to za dokument? W jaki sposób się o nią możemy starać? Jakie aspekty naszej działalności są w tym procesie koncesjonowania sprawdzane?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o koncesję, podmiot koncesjonowany to jest podmiot, który może albo obracać, albo produkować, albo magazynować, albo, i tutaj można wybrać więcej niż jeden, technologie, rozwiązania, wytwory, materiały wybuchowe, broń, amunicję o przeznaczeniu policyjnym lub militarnym. Więc jeżeli chcemy działać na tym rynku, przede wszystkim oczywiście jako producent, czasami jako usługodawca. Ja tutaj rozróżnię dwie rzeczy, biorąc pod uwagę usługi. Przepraszam, wejdę w dygresję. Czym innym, przynajmniej z mojej perspektywy, jest usługa dla przemysłu, czym innym dla biznesu? No, bo czym innym jest gwintowanie rur, a czym innym jest dostarczanie pracowników z rynku? Ale w zależności od tego, gdzie się chcemy zlokalizować, no to warto by było się zastanowić, czego potrzebujemy. Myślimy przede wszystkim, jeżeli chodzi o koncesję, właśnie o tych podmiotach, które są związane przede wszystkim właśnie z tą częścią produkcyjną albo z częścią związaną z obrotem. I teraz tam są weryfikowane, tam jest tak naprawdę weryfikowane to, czy jesteśmy podmiotem, z którym nawet nie, że jesteśmy wystarczająco dużym podmiotem, żeby prowadzić działania, tylko czy jesteśmy podmiotem wystarczająco poważnym, żeby takie działania prowadzić. No bo jednak, jeżeli myślimy o koncesji, no to mówimy tutaj o pieniądzach. Bardzo często prawdopodobnie będziemy się stykać z pieniędzmi publicznymi, ze sprzętem o znaczeniu strategicznym. Więc będzie nas weryfikowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, będzie nas weryfikowało SKW, ABW, tak, pod kątem tego, czy jesteśmy, no, że tak powiem, rzetelnym partnerem. Komenda Policji zweryfikuje, czy tutaj przejdzie się po sąsiadach i zweryfikuje, czy jesteśmy osobą, która no nie budzi zastrzeżeń, że tak powiem, w tym kręgu sąsiedzkim. I oczywiście będziemy musieli dostarczyć dokumentację, która potwierdza, że no nie byliśmy w żadne tematy związane z defraudacją pieniędzy albo w ogóle z pieniędzmi zaangażowani w sposób negatywny. Więc państwo chce po prostu mieć potwierdzenie, i zweryfikować nas na każdy możliwy sposób, znaczy każdy w cudzysłowie oczywiście, że jesteśmy podmiotem bezpiecznym do tego, żeby prowadzić rozmowy na tym rynku i dostarczać być może jakieś rozwiązania albo sprzedawać jakieś rozwiązania.
1: Ależ długa droga. To w takim razie wiemy już, że to nie jest tak, że z marszu można w ten rynek wejść, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy producentami, strzelam,

0: ołówków. I te ołówki nam się dobrze sprzedają na rynku cywilnym. Są chwalone za trwałość, za jakość wykonania. Chcielibyśmy wejść też z tymi ołówkami do zbrojeniówki, bo ołówek żołnierzowi też się przyda. Ja wiem, że to może bardzo prosty przykład i w pewnym uproszczeniu się tutaj poruszamy, ale czy faktycznie ta droga też będzie taka trudna w tym przypadku?
1: Nie, to znaczy można by było pójść w tym kierunku, że ołówek wykorzystywany przez żołnierza jest już o przeznaczeniu militarnym, ale co do zasady nie ma. Znaczy tak jakby powiedzieć, że skoro żołnierz stacjonujący w jednostce musi jeść, to bułka i kiełbasa też jest o przeznaczeniu, że tak powiem, wojskowym i potrzebujemy koncesji. Wiele rzeczy jest po prostu realizowanych zgodnie z normalnymi zamówieniami, takimi, które po prostu są dostępne z rynku, tak? Kartki papieru możemy sprzedawać, ale jeżeli dochodzimy tutaj do bardziej skomplikowanych i złożonych rozwiązań, szczególnie takich, które się wpisują w technologię, no właśnie, taką, którą będziemy wykorzystywali, albo będzie to jakiś system dowodzenia, albo będą to komponenty do dronów, które są aktualnie bardzo, bardzo często teraz omawiane, albo jakikolwiek inny obszar, który jest związany z technologią, ale taką, którą po prostu później żołnierz weźmie w ręce i wykorzysta w ramach ćwiczeń, w ramach działań, że tak powiem, już w boju, no to tutaj musimy się bardzo poważnie zastanowić, czy to nie jest to ten obszar, który powinniśmy zaopiekować. W większości przypadków tak będzie.
0: No dobrze, to teraz kwestia też pewnego rodzaju tajemnicy wojskowej, tajemnicy państwowej, bo ja jestem przekonany o tym, że jeżeli na przykład firma informatyczna dostaje kontrakt na zbudowanie jakiegoś oprogramowania, które będzie wykorzystywane na polu walki, albo to będzie producent dronów, czy jakichś elementów do tych dronów, również będzie wtajemniczony w chociażby specyfikacje, wymagania ze strony wojskowej. Jak to wygląda? To się podpisuje jakiś dodatkowy dokument? No bo też nie wyobrażam sobie, żeby to był taki słaby punkt, przez który te tajemnice uciekają gdzieś dalej.
1: To znaczy, to jest bardzo dobre pytanie, bo ono zahacza o obszar właśnie ochrony informacji niejawnej, właśnie o tą informację chronioną. Tych poziomów informacji chronionej mamy kilka. Poufną, zastrzeżoną, tajną, ściśle tajną, w zależności od tego, do czego tak naprawdę będziemy dopuszczeni. Bo to też nie jest tak, że my będziemy dopuszczeni, mając taki jakby bazowy, że tak powiem, bazowe poświadczenie, czyli poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego albo poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, to my możemy się zgłosić po wszystko, co tak naprawdę chcielibyśmy zobaczyć. To niekoniecznie. Wszystko to, co jest jakby zasadne do tego, żeby na przykład stanąć w przetargu albo jako podwykonawca wykonać jakąś rzecz. Jeżeli chcemy wejść w, tak jak pan powiedział, systemy właśnie IT, te właśnie teleinformatyczne, no to bardzo często jest tak, że firma musi posiadać swoją kancelarię tajną wewnątrz organizacji z ograniczonym dostępem, z dostępem tylko i wyłącznie dla osób, które mają poświadczenia na określonym poziomie, bo tak jak rozmawialiśmy, tych poziomów jest kilka. No tutaj naprawdę możemy dzielić włos na czworo i rozbijać to na atomy i każdej z tych rzeczy poświęcić co najmniej godzinę, jak nie dwie, dlatego że to jest po prostu gra niuansów. Ale jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, w której mamy, powiedzmy, firmę, która jest firmą budowlaną albo robi monitoring wizyjny, tak? Albo jakąś perymetrię, czyli po prostu czujniki ruchu, czujniki drgań i tak dalej. Bardzo często taka firma jedzie już bezpośrednio do rozpisującego przetarg, żeby w ramach jego kancelarii zrobić notatkę niezbędną do tego, żeby złożyć ofertę na to postępowanie, które się toczy. Więc tutaj mówimy o pewnym zniuansowaniu. Nie zawsze potrzebujemy najwyższego, że tak powiem, poziomu dopuszczeń, żeby operować na tym rynku. W wielu przypadkach, co dużo osób pewnie zdziwi, w ogóle tego nie potrzebujemy.
0: Naprawdę?
1: To znaczy, oczywiście, no, tak jak mówię, w zależności od tego, co dostarczamy, ale jeżeli mamy określone zamówienie, rozpisane, że produkt, który dostarczamy, jest dostarczany zgodnie z określoną normą, to ta norma

0: Ma definiuje, no, już jakby czego zamawiający oczekuje. Jeżeli oczekuje bardzo konkretnej normy obronnej albo czegoś, co się wpisuje w tak zwany AQAP, czyli tą normę natowską, i mamy dokładnie podane, w jakiej jakości dostarczamy rozwiązanie, no to jest to już duża wskazówka, która no niekoniecznie zmusza nas do tego, żebyśmy wchodzili w informacje, które są krytyczne albo w jakiś tam sposób chronione czy niejawne.
1: To na koniec o współpracy międzynarodowej. Taka prosta analogia. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej, a zatem mamy tutaj wolny rynek na terenie Unii Europejskiej. Nie ma granic celnych, możemy kooperować z różnego rodzaju firmami, podmiotami na terenie całej wspólnoty, no ale jesteśmy też członkami NATO. Czy na przykład z naszymi produktami albo naszymi usługami jesteśmy w stanie wejść na przykład do armii norweskiej, tureckiej, czyli państwa też poza Unią Europejską? Czy tutaj też mówimy o możliwości kooperacji no, ze wszystkimi członkami Paktu Północnoatlantyckiego? Czy tutaj też no, jednak są jakieś ograniczenia i najlepiej zacząć na swoim poletku, czyli pracą dla Sił Zbrojnych RP?
0: To jest trudne pytanie, nie dlatego, że jakby Unia Europejska jest zła, czy NATO jest złe, tylko dlatego, że biorąc pod uwagę oczywiste wykluczenia, tak, czyli kraje objęte sankcjami, będące na czarnych listach, no to tutaj rzeczywiście tego tematu nie dotykamy, ten kierunek jest zakazany. Może się otworzy, może się nie otworzy. Wiadomo, że sytuacja geopolityczna jest dynamiczna, więc Ten temat pomijam, traktuję go jako oczywisty. Ale gdzie polskie firmy szukają swojego szczęścia? Bardzo często, to z naszego doświadczenia wynika, jest tak, że szukają swojego szczęścia bardzo szeroko na arenie międzynarodowej. To, co jest dla wielu bardzo nieoczywistym kierunkiem, to jest Afryka, to jest Daleki Wschód, to jest rejon Zatoki, czyli cały obszar GCC. Oczywiście my z naszymi europejskimi partnerami, amerykańskimi partnerami współpracujemy, chociażby w ramach na przykład przetargów, które są realizowane w ramach US Army, NATO czy ONZ. Są specjalne bazy, do których się trzeba zarejestrować, pozyskać określony numer, tak zwany NCAGE, żeby po prostu być zarejestrowanym w tej bazie, być firmą, która została zweryfikowana, a potem normalnie podchodzić do przetargów. Ale te relacje są bardzo często wielokierunkowe i gotowe komponenty, tak przynajmniej patrzę pod kątem i dużych, i małych polskich graczy, często są, można powiedzieć, związane z dalekim eksportem. Jeżeli chodzi o współpracę właśnie w ramach Unii i NATO, to tutaj to już jest case by case, że tak powiem po staropolsku, dlatego że w wielu przypadkach jest to kraje bywają, albo podmioty państwowe bywają po prostu montowniami pewnych rozwiązań będących na licencji. Tak jak w Polsce niektóre spółki PGZ-u oczywiście dostarczają pewne rozwiązania, żeby nie wchodzić, że tak powiem, w żaden product placement, mówię po prostu bezpiecznie o PGZ-cie, że dostarczają pewne rozwiązania, które są na licencjach międzynarodowych, no bo wszystkiego sami nie produkujemy. Powerpacki z jednego kierunku, optoelektronika z innego kierunku, lufy jeszcze z jakiegoś innego miejsca i po prostu w ramach tego naszego, że tak powiem, naszych sojuszy, tych naszych porozumień międzynarodowych, po prostu kupujemy różne rozwiązania z różnego miejsca i potem montujemy je w Polsce, przybijając pieczątkę Made in Poland. Albo robią to nasi partnerzy zagraniczni dokładnie w ten sam sposób, czyli kupując od nas rozwiązania i przybijając pieczątkę, na przykład, no, wyprodukowane w Norwegii. Więc to bardzo zależy, ale kierunków jest bardzo wiele.
1: Jestem przekonany, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać wielokrotnie na antenie Polskiego Radia 24. Ja bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu naszemu ekspertowi, pan Mateusz Pawłowski, firma Turim i Pro Resilience, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: I dodam, że nasz gość jest ekspertem właśnie od technologii Dual Use, czyli technologii podwójnego zastosowania. Polskie Radio 24, to był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra.

0: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
1: Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.
2: Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na świecie, gdybym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.
3: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
5: Każdą sobotę rano o 9.06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek kino o 9.06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
6: Cieszymy się z najniższego bezrobocia w Europie, ale to średnia. W różnych miejscach kraju jest różnie, a dla ludzi młodych jest ono już dwucyfrowe. Jakie są zatem perspektywy dla naszego rynku pracy? Czy nadzieją mogą być seniorzy, czy raczej migranci? A może wystarczy zwiększyć produktywność, a część ludzkiej pracy zastąpić nowoczesnymi technologiami? Kto widzi w tym nadzieję, a kto zagrożenie? O tym ze znawcą tematu, profesorem Jackiem Męciną, porozmawiam dziś, zaraz po godzinie 15 w audycji Kapitał i Praca. Anna Grabowska, zapraszam.
7: Wojna z Ukrainą, wojna hybrydowa z państwami bałtyckimi i Polską, napięcia w kontaktach z Rumunią, Mołdawią, Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem. Czy Rosja kiedykolwiek szanowała swoich sąsiadów? Jak widzą sąsiadów przeciętni Rosjanie i jak się odnajdują w innych krajach? O tym już dziś o 17.06 w audycji Prawdziwa Rosja na antenie Polskiego Radia 24 i w podcastach polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Autopromocja.

Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. W Warszawie jest szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanów. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego przyleciał do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich

0: ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
1: Ukraińska delegacja była w kancelarii premiera, gdzie spotkała się z przedstawicielami szefa rządu. Wcześniej Kiryło Budanow gościł w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie rozmawiał z wiceszefem resortu Marcinem Bosackim. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził, że głównym tematem była kwestia nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
2: Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Więc będziemy oczekiwali i oczekujemy przedstawienia propozycji naprawienia tej sytuacji. Panowie potwierdzili, że Polskę i Ukrainę wiąże strategiczna relacja, szczególnie w świetle rosyjskiej agresji.
1: Kiryło Budanow ma spotkać się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W planach jest też spotkanie z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Prezydent Rumunii Nicuș Ordan zwołał na dziś nadzwyczajne posiedzenie z udziałem przedstawicieli wojska, służb bezpieczeństwa i administracji państwowej w sprawie wybuchu ukraińskiego drona. Odbędzie się ono w Konstancy, gdzie doszło do incydentu. Prezydent chce rozmawiać nie tylko o wzmocnieniu obrony rumuńskiego wybrzeża Morza Czarnego, ale również o obronie nieba. W ostatnich dniach, poza wybuchem ukraińskiego drona morskiego, rosyjski bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz. Oba zdarzenia wywołały debatę o bezpieczeństwie Rumunii, która graniczy z Ukrainą i należy do NATO. Tymczasem szef resortu obrony Radu Miruta poinformował, że Ukraina wysłała sygnał do Rumunii dopiero po ponad 4 godzinach od wykrycia bezzałogowej łodzi przez marynarzy z Konstancy. 4 ukraińskie drony wpłynęły na wody terytorialne w Rumunii po zagłuszeniu ich przez Rosjan. Lekarze walczą o życie 5-letniej dziewczynki, która wypadła z 11 piętra bloku we Włocławku. Matka została zatrzymana, była pijana i prawdopodobnie pod wpływem narkotyków, mówiła w TVP Info rzeczniczka prasowa włocławskiej prokuratury Małgorzata Kręcicka.
3: Kobietę poddano badaniem stanu trzeźwości. Wynik oscylował w granicach około 1 promila alkoholu w organizmie kobiety i wykazywał tendencję rosnącą. Wstępnie ustalono, iż kobieta mogła znajdować się również pod wpływem działania narkotyków.
0: Grozi jej do 5 lat więzienia. Policjanci ustalają przyczynę i przebieg zdarzenia. Papież Leon XIV rozpoczyna dziś podróż apostolską do Hiszpanii. W ciągu tygodnia odwiedzi Madryt, Barcelonę i 2 z Wysp Kanaryjskich. Przed południem na lotnisku w Madrycie papieża powita hiszpańska para królewska z premierem Sanchezem. Następnie zaplanowano ceremonię w Pałacu Królewskim. Dziś papież odwiedzi też centrum dla osób bezdomnych prowadzone przez Caritas. Wieczorem weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. Do 12 czerwca papież odwiedzi hiszpańskie miasta i regiony, pokonując w sumie około 2500 kilometrów. Na spotkaniach i mszach z Leonem XIV spodziewanych jest w sumie 500 000 wiernych. Papież odwiedzi m.in. Bazylikę Sagrada Familia w Barcelonie w setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego.
4: To są aktualności jedynki.
0: Sargis, laureatem konkursu premiery 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu za utwór Ziemia, artystę wyróżniło jury. Także nagroda imienia Karola Musioła, przyznawana przez publiczność w głosowaniu SMS-owym, trafiła do Sargisa. Nagrodę wręczył prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Moja piosenka jest o miłości do moich dwóch ojczyzn, czyli do Armenii i Polski. Dziękuję, że mogę tu być. Nie ma narodu bez kultury i sztuki, dlatego nie dajmy się podzielić. Pielęgnujmy kulturę i tradycję, mówił po odebraniu nagród Sargis.
5: Czułem, że jeżeli uda mi się wejść w piosenkę i tak przekazać prawdę, to wtedy będzie to rezonowało i tylko na tym mi zależało. A to, że to się stało, ta historia się stała, bo kiedyś w wywiadzie mi powiedzieli, że jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś wygrał debiuty, główną nagrodę i premiery główną nagrodę. I mam teraz tą Karolinkę i no nie mogę w to uwierzyć naprawdę. Jestem wzruszony.
0: Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAIKS otrzymał Krzysztof Iwaneczko za muzykę do utworu Zatrzymaj się. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Sobota z przejaśnieniami, tylko miejscami słabe i przelotne opady deszczu. Termometry na przeważającym obszarze kraju pokażą od 20 do 25 stopni Celsjusza, chłodniej w górach i nad morzem od 17 do 19. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie zachodni. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1003 hektopaskale i rośnie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24.

0: Antery. Powtórka programu. Kierunek kino.
1: Dzień dobry, witamy w wyjątkowym wydaniu audycji Kierunek Kino w Polskim Radiu 24. Gościem programu jest dzisiaj Artur Liebhardt. Witamy serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie.
1: Organizator, przedsiębiorca kulturalny, założyciel Against Gravity, szef Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity, no i kawaler Orderu Sztuki i Literatury. O co chodzi z tym odznaczeniem francuskim?
2: Republika Francuska po prostu doceniła moje wysiłki na rzecz sztuki, na rzecz wykorzystywania sztuki w edukacji, na rzecz demokracji, na rzecz kompetencji kulturalnych, kompetencji empatii. I dostałem też przy okazji tego medalu bardzo piękny list od minister kultury Republiki Francuskiej z uzasadnieniem tego wyboru. Aha. Byłem niezwykle zaszczycony i bardzo, bardzo sobie cenię ten, co prawda, odległy sposób docenienia mnie. Wolałbym, żeby to się działo z Warszawy.
1: No ale nie pogardzisz Paryżem.
2: No, tak, nie pogardzę.
1: I to ci przyznano w 2025 roku, tak. Czyli nie tak dawno temu. Jak rozumiem, wzięto pod uwagę całą twoją działalność od chmurnej młodości przez dojrzałość i to, co robisz na niwie tych filmów dokumentalnych i sposobie ich pokazywania oraz prezentowania.
2: Tak jest, bo ten to oznaczenie jest właśnie dla tych, którzy traktują sztukę jako sposób na życie, jako metodę na poznawanie świata i na docenienie jego wartości.
1: Wspaniale. Gratulujemy, przyklaskujemy i kłaniamy się panu kawalerowi tegoż orderu.
2: Kawaler się cieszy.
1: Tak jest. I jak się ładnie, cudownie uśmiechnął. Millennium Dogs Against Gravity. Największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce?
2: No, to znaczy tak, natomiast...
1: Od kiedy? Przecież zawsze był krakowski.
2: No, ale już od dłuższego czasu już wspaniały festiwal krakowski nie jest największym festiwalem filmów dokumentalnych, ale ja niestety muszę tutaj zrobić małe sprostowanie.
1: Tak, proszę.
2: Ponieważ od dobrych kilku lat już Millennium Dogs Against Gravity jest najpopularniejszym festiwalem filmowym w Polsce. Spośród wszystkich festiwali filmowych, jakie w Polsce są organizowane. Przy okazji powiem, że naprawdę Polska festiwalami filmowymi stoi.
1: Tak jest, no konkurencja
2: jesteśmy znani z tego na całym świecie, że kultura filmowa u nas jest na jednym z wyższych poziomów w Europie i na świecie. Przez ostatnie dwa lata publiczność Millennium Dogs Against Gravity to jest suma ponad 180 kilku tysięcy widzów.
1: Na każdą edycję
2: i, okay. to plasuje nas zdecydowanie jako najpopularniejszy festiwal filmowy w Polsce.
1: I tę popularność festiwalową mierzy się właśnie ilością widzów.
2: Tak? Ilością sprzedanych biletów. Po prostu
1: czyli
2: chcemy
1: uczestników.
2: Jesteśmy po prostu dokładni, nie są to mrzonki, nie są to jakieś tam wyobrażenia. Popularność mierzy się ilością widzów.
1: Może dlatego, że to jest festiwal dokumentu i może chodzi o tę formułę filmowej twórczości. Z całym szacunkiem Gutek Film Festival, Kazimierz, Grażyny Torbickiej, Off Camera i tak dalej, no to są wszystko festiwale
2: fantastyczne,
1: pełne, tylko, że tak powiem, czerwonych dywanów i gwiazd.
2: Absolutnie, fantastycznie, tylko że do nas przychodzi więcej widzów.
1: No właśnie. No dobrze, no to nic tylko gratulować i się cieszyć. To oznacza, że

0: dokument jest modny, czy przeżywa renesans, chwilę chwały?
1: Ja nie wiem, czy można nazwać renesans, bo film dokumentalny nigdy nie był tak popularny, jak jest teraz. Przykład Millennium Docs Against Gravity jest jednym z wielu. Taki sam status największego festiwalu, najbardziej popularnego festiwalu filmowego w swoich krajach ma festiwal ITFA w Amsterdamie, czyli chodzi o Niderlandy, bo od 2 lat tak nazywamy Holandię,
0: tak
1: jaki festiwal CPH Docs w Kopenhadze. W Danii też ten festiwal ma status najbardziej popularnego festiwalu filmowego w kraju. A więc filmy dokumentalne aktualnie są na świecie bardzo popularne. Bierze się to stąd, że te filmy świetnie się ogląda w kinach. One nie tylko angażują emocjonalnie, ale mają też dużą wartość produkcji, wspaniały poziom zdjęciowy i są to prawdziwe historie w odróżnieniu od fikcji.
0: Prawdziwe w bardzo, bardzo różny sposób, bo formuła dokumentu jest dzisiaj bardzo poszerzona. To, co powiedziałeś o produkcji, czyli jakości zdjęć, ilości czasu trwania realizacji i to, co sprzyja wielkiemu ekranowi, skupieniu na jakimś bohaterze czy problemie. Być może to też jest tak, z całym szacunkiem, że fabuła, fikcja nie skończyła się, ale gdzieś jest zamknięta do jednak pewnych ram i tylko formalne wybryki mogą je poszerzać, rozsadzać, co już zdarza się niezwykle rzadko, a dokument leży i bierze to, co jest w rzeczywistości.
1: Ja myślę, że tutaj moglibyśmy spokojnie zrobić oddzielną audycję na temat dlaczego, co się dzieje aktualnie z fabułą i dlaczego film dokumentalny jest tak popularny, ale jednym z takich powodów, które bym teraz chciał położyć jakby na stół, jest to, że film dokumentalny jest formą sztuki filmowej bardzo otwartą. Nie ma, natomiast film fabularny, kiedy się wychodzi na plan zdjęciowy, to wszystko jest ustalone. Wszyscy dążą do tego, żeby się nic nie zmieniło. I dlatego ta przewidywalność zaczyna zabijać sztukę filmu fabularnego.
0: Albo ją ograniczać, tak.
1: Plus ci, którzy dają pieniądze na film fabularny, grają bardzo ostrożnie. To wszystko najczęściej muszą być to filmy, które w jakiś sposób albo przynajmniej zwrócą nakłady, albo dadzą jak największy zysk, na co plus do tego jeszcze seriale u streamerów kompletnie w sposób pośredni zabijają fabuły, dlatego, ponieważ to jest niby popularne i tak mają wyglądać fabuły, czyli mają wyglądać nijak po prostu, mają być gumą do rzucia, a nie sztuką.
0: Tak jest, wyczerpują źródło niejako, a z drugiej strony schematy, prawda, to co mówiłeś o ludziach pilnujących biznesu filmowego, że poruszamy się w jakichś schematach sprawdzonych, rozwiązaniach fabularnych, a dokumenty zaiste mogą wszystko, niejako, co pokazuje na przykład ostatnia edycja. Jeszcze na chwilę do frekwencji i popularności. Wyczytałem, że właśnie przy 17 edycji osiągnęliście te 170-180 tysięcy widzów i to było przed pandemią. Potem pojawiła się pandemia, która zrewolucjonowała, zmieniła wszystko. I co się stało wtedy z wami, z waszym festiwalem? Wtedy rozszerzyliście formułę o VOD?
1: Znaczy 2019 rok, ten jeszcze, że chciałoby się powiedzieć, romantyczny, przedpandemiczny, to było 94 tysiące. Myśmy się, to już za rok na pewno przekroczymy 100 tysięcy, prawda? I nagle przyszedł COVID, rok 2020, my byliśmy pierwszym festiwalem filmowym w Polsce, który oficjalnie ogłosił, że przenosi swoją edycję na wrzesień.
0: Jako że COVID, przepraszam, przyszedł w lutym, w marcu, a wasza edycja była w maju.
1: Tak. I myśmy w pierwszych dniach marca, jeszcze przed ogłoszeniem stanu pandemii, kilka dni dosłownie,

0: doszliśmy do wniosku, że już trzeba działać, że nie ma co czekać i przenieśliśmy festiwal na wrzesień. Oczywiście była to nasza intuicja. My wtedy nie mogliśmy wiedzieć, ponieważ nikt nie miał takiego doświadczenia tak naprawdę. Nikt z nas nie jest specjalistą w zespole od chorób zakaźnych, tak. Że we wrześniu pojawi się tak zwane okno, kiedy COVID trochę odpuści, polecie i jeszcze będzie można zrobić festiwal. Ale od razu wtedy zabraliśmy się za budowę własnej platformy VOD, ponieważ wiedzieliśmy, że albo to będzie coś, co w zamian, gdzie w zamian niż w kinie zrobimy, albo w sposób ograniczony będzie to i w kinach, i na platformie VOD.
1: Tak.
0: No i właśnie wtedy, w 2020 roku, udało nam się przeprowadzić festiwal w kinach. Też przypomnijmy, że to były totalne obostrzenia, bo sala kinowa mogła być zajęta tylko w 50%. No i to, co się wydarzyło w czasie festiwalu online, to już przerosło wszystkie możliwości wyobrażenia. Myśmy przez 14 dni festiwalu online byli najpopularniejszym portalem VOD w Polsce, prawda?
2: A jak szło w kinach?
0: W kinach szło dobrze.
2: Mimo tych naprawdę okrutnych obostrzeń. Tak.
0: Natomiast było widać, że ludzie się boją chodzić do kina, prawda? Że jednak pandemia...
2: Zamknięta sala, ograniczone miejsca, klimatyzacja.
0: Że jednak pomimo, że tylko 50% sali mogło być zajęte, to mimo wszystko ten lęk był. I wtedy pamiętam, właśnie udało nam się, ta platforma nam wyszła fantastycznie i wtedy też dostaliśmy od tygodnika Polityka specjalną taką nagrodę, paszport za najlepsze dostosowanie się do czasów cyfrowych. Tak to wtedy nazwano.
2: Ładne określenie. Czy paradoksalnie w rozwinięciu tej formuły VOD on demand cyfrowo, niestacjonarnie, pomogło to, że właśnie mamy do czynienia z filmem dokumentalnym, z filmami dokumentalnymi łatwiejszymi, jeśli chodzi o prawa, o pozyskanie, bo fabuły znowu są obudowane wieloma ograniczeniami.
0: Tak jest. Było nam na pewno łatwiej niż kolegom i koleżankom, którzy działali i działają w świecie fabuły, ale to też już powoli się kończy. To też już na tegorocznym festiwalu takie największe hity, które były w kinach były pokazywane, nie mogliśmy ich pokazać na festiwalu online.
2: Aha.
0: Ponieważ filmy te będą miały swoje premiery w drugiej połowie roku u streamerów. Więc...
2: Lub zaraz po waszym festiwalu, to jak nowy film Herzoga Wernera.
0: Tak, do którego wprowadzamy do kin,
2: jeszcze wrócimy. Tak. Rozumiem. Dobrze, czyli tak to się rozwija. Natomiast swoją festiwalową projekcję i pokazy, zgodnie z rytuałem festiwalowym, te filmy mają, ale nie przechodzą do pokazów cyfrowych.
0: Tak jest.
2: Rozumiem. Czyli okazuje się, że poza wszystkim ważna jest też fizyczna obecność na festiwalu, tak jak to miało miejsce w tym roku przez kilka dni w warszawskiej kinotece. Tłum napierał.
0: No tak, w Warszawie jesteśmy w sześciu kinach. Poza tym nasz festiwal w tym samym czasie odbywa się w Katowicach, we Wrocławiu, w Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi i Gdyni, więc to jest siedem miast w tym samym czasie, gdzie też tak samo jak w Warszawie odbywają się nie tylko pokazy filmowe, ale również spotkania z twórcami, koncerty muzyczne, inspirowane filmami festiwalowymi, większe debaty na tematy poruszane w filmach. Także no, było to wielkie święto sztuki filmowej, które inspiruje do myślenia o świecie, w którym żyjemy.
2: Z całym szacunkiem znowu dla fabuły i fikcji wielkiego, wspaniałego, artystycznego kina. Ile może dyskusji wywołać świetny nowy film Stevena Spielberga nawet, a ile zacny

0: dokument, prawda? Dokument to jest źródło dyskusji a propos debat i spotkań.
1: Tak jest. Dokładnie, dokładnie się z tą supozycją zgadzam, że film dokumentalny przez to, że jest o tym, co się dzieje w rzeczywistości, nie odwołuje się do tej rzeczywistości, tylko ją pokazuje w sposób artystyczny, zgodnie z wizją reżysera czy reżyserki, bezpośrednio wręcz wywołuje reakcję i bezpośrednio też pobudza do myślenia, do empatii i pobudza chęć do dyskusji.
0: Inny rodzaj emocji. Zróbmy krótką analizę porównawczą. Ludzie Macieja Ślesickiego i Ciało wojny Małgorzaty Szumowskiej i Macieja Englerta, prawda?
1: Tak, tak, tak, tak.
0: No oczywiście. O wojnie tu fikcja rozłożona na postacie, na losy dzieciaków i różnych kobiet w zasadzie. I Ciało wojny, czyli taka rzetelna, reporterska, bardzo naturalistyczna momentami relacja ze szpitala wojskowego.
1: Tak jest. Nie? A ja jeszcze do tego wobec tego jakby w mianowniku teraz dałbym film belgijskiego reżysera Petera Jana de Puy pod tytułem Marinka. Epickie dzieło, kręcone przez 11 lat od 2014 roku. Reżyser podąża za życiem trzech braci sierot, których spotyka w sierocińcu w małym miasteczku na wschodzie Ukrainy, właśnie w tej tytułowej Marince, i pokazuje nam, jak przez te 11 lat, jak się losy tych trzech braci potoczyły. I ten czas, który, ten mijający czas, który widzimy na ekranie, no po prostu działa jak najlepszy scenariusz. On jest, czas jest tutaj tak. Autorem scenariusza.
0: 14 lat.
1: I tego żaden scenarzysta lepiej tego nie napisze, ponieważ nie ma nic ciekawszego i nic bardziej prawdziwego niż samo życie.
0: Ile musiało być skrótów i uproszczeń w takim scenariuszu fabularnym. Marinka, tytuł polecany przez naszego gościa Artura Liebharda. Nagrody tegorocznej edycji twojego festiwalu, waszego festiwalu, przepraszam. A propos tych 14 lat realizacji, to przychodzi mi do głowy natychmiast kandydaci śmierci. Maciej Jacuzkę z Nagrodą Polską.
1: Tak,
0: prawda? To też jest
1: fantastyczny film.
0: No właśnie, i też trochę inny gatunek albo formuła, ale też kilkanaście lat realizacji.
1: No właśnie, i tu właśnie mamy taką sytuację, że jeżeli talent pozwala, to można zrobić wspaniały, angażujący widownię film dokumentalny praktycznie z wszystkiego, prawda? Maciej Cuskę ze swoim synem i z jego dwoma kolegami przez ponad 15 lat w czasie wakacji jeździł z nimi, aby oni się bawili i w sposób zabawowy robili horrory.
0: Tak, dla zabawy w plenerze.
1: Tak, i była to forma zabawy, forma spędzania czasu z rodzicem, przy okazji reżyserem, prawda? Mhm. W międzyczasie jego syn stał się coraz lepszym operatorem i od 3 lat Maciej zrozumiał, że w zasadzie to on ma materiał na bardzo ciekawy film o dorastaniu, o kontakcie z synem, tak. o przemianach w młodych ludziach, o tym, jak to jest, jak zabawy można zrobić sposób na życie, sposób na bliski kontakt.
0: A jednocześnie kanwą są te horrory jako gatunek filmowy, tak. Jako zabawa filmowa, edukacja także i rozwój w jakimś sensie, aczkolwiek horror to dosyć zamknięty znowu gatunek.
1: Tak, wydawałoby się, tak.
0: No właśnie, więc to jest nagroda główna
1: w konkursie polskim,
0: ale Grand Prix. Tak. Grand Prix, czyli nagroda główna, najgłówniejsza.
1: Grand Prix festiwalu Nagroda Banku Millennium i zwycięzca i zdobywca Grand Prix ma zdecydowanie skróconą ścieżkę do nominacji oscarowych. Jesteśmy jako festiwal członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej i to jest taki

0: właśnie ten przywilej takiego festiwalu. Tytuł Córki Góry. Film w reżyserii Bijany Tutorow i Petara Gdomazica w sposób wspaniały, piękny pokazuje nam przywiązanie do natury, przywiązanie do miejsca, w którym się wychowaliśmy i o obronę tego miejsca. Rzecz się dzieje w Czarnogórze, gdzie wspaniała natura może być zniszczona poprzez to, że w tym miejscu ma być zbudowany, przepraszam, bardzo duży poligon wojskowy. Relacje międzyludzkie, relacje pomiędzy obywatelami a władzą, miłość do miejsca, w którym się człowiek urodził i wychował, to wszystko jest bardzo pięknie filmowo pokazane. Hmm.
1: I jaki temat? Natura versus poligon. Córki Góry, tak? Produkcja... Tak.
0: Produkcja Czarnogóra, ale również pieniądze i fundusze francuskie, słoweńskie, chorwackie, cały ten region to... jakby złożył się, ponieważ to bardzo ważny temat.
1: Tak, ale zapytałem o produkcję, dlatego że chciałem się dowiedzieć, kogo będzie reprezentował ten film na tej short liście.
0: Czarnogórę. Czarnogórę. I bardzo często...
1: I będzie czarnym koniem,
0: tak. Bardzo często się tak też zdarza, że wybitny film dokumentalny też często się tak zdarza, reprezentuje dany kraj w wyścigu o Oscara fabularnego, ponieważ jakość tego filmu jest tak wysoka i znajomość tego filmu już w świecie filmowym jest tak duża, że czasami kraje nie szukają fabuły. Także może tak być też w tym roku.
1: Niesamowite. Nieźle tam kombinujecie, panie Lipkart. Dobrze, jeszcze Lis i Różowy Księżyc.
0: Oj, tak.
1: Film wyróżniony. Dlaczego i za co?
0: Lis i Różowy Księżyc to jest film produkcji duńskiej i irańskiej. Chociaż tej irańskiej to tak żadnych tam państwowych pieniędzy się z Iranu ten film nie doczekał, ale chodzi o to, że dwójka reżyserów, reżyser Mehdad Uskurej, który już kilka lat temu uciekł z Iranu i teraz pracuje we Francji, oraz jego bardzo daleka krewna Soraya Al-Hagaki, oni na odległość porozumiewali się i Soraya, która jest współreżyserką i główną bohaterką filmu, wysyłała mu swoje wideo przez 7 lat, kiedy została zmuszona do wyjścia za mąż, kiedy miała 14 lat. Jej nieszczęśliwe małżeństwo i kolejne próby ucieczki.
1: Czyli taki pamiętnik wideo.
0: Taki pamiętnik wideo. Ona okazuje się w trakcie tych lat, ma niesamowity talent artystyczny, zarówno do tworzenia materiału wideo, ale też ma talent manualny. Tak. Robi wspaniałe rzeźby, które też są które są bardzo ważną częścią tego filmu. Widzimy jej nieudane próby ucieczki do Europy. Widzimy jej walkę z samą sobą, ale też dorastanie, bo ona się bardzo przez te lata zmienia. Znów czas,
1: znowu
0: jest najlepszym
1: tak,
0: scenarzystą.
1: Czasu, znakomite, niesamowite. Ciągle to powtarzamy i podkreślamy. Wiele jeszcze innych nagród, bo nagradzacie też debiut, zdjęcia, montaż, słusznie. Nie ma nagród aktorskich, wiadomo. Ale na przykład też Green Warsaw Awards i Nos Chopina. Bardzo mnie to interesuje. Cóż to jest ten Nos Chopina? Co to za nagroda?
0: Nos Chopina to jest... To jest nasza nagroda dla najlepszego filmu o sztuce. W tym konkursie mamy filmy, które traktują o muzyce, o artystach, o jakichś wydarzeniach artystycznych, istotnych, które są bardzo pięknie, ciekawie, nowocześnie pokazane.
1: Dobra nazwa.

0: No, no, satyryczna, ale też international.
1: Tak, ale to nie jest przypadek, jak u nas nie ma żadnych przypadków. Oprócz nagrody pieniężnej, statuetką jest nos Chopina w skali 1:1.
0: Naprawdę?
1: Tak. To jest statuetka.
0: A więc... nos to jest coś, co Fryderyk miał bardzo...

0: Jedna sytuacja, Werner Herzog i jego Sny o słoniach. Film, który był pokazywany w ramach waszego festiwalu, a za dni kilka, dokładnie 12 czerwca, znajdzie się w kinach. Znowu sytuacja, że wielki twórca, wielkie nazwisko, legenda kina, także fabularnego, idzie w ulubioną przez siebie i stosowaną często formę dokumentu i wizji. Cóż to takiego? Polećmy to na koniec.
1: Werner Herzog więcej w swoim życiu zrobił filmów dokumentalnych niż fabularnych. My mieliśmy ten zaszczyt gościć Wernera w Polsce w 2010 roku. To był na razie jedyny raz, kiedy Werner Herzog w XXI wieku zawitał nad Wisłę. Więc to tym większy zaszczyt. Sny o słoniach są takim, chciałbym powiedzieć, klasycznym filmem dokumentalnym Wernera Herzoga. Bohaterem jest naukowiec, szalony naukowiec, który ma pewną wizję, za którą podąża, która ma coś udowodnić, i Werner podąża za nim w tym szaleńczym wyścigu z czasem, z miejscami, z trudnościami, aby pokazać, że nie ma nic piękniejszego niż pasja, jakakolwiek by ona była, tak. Ale właśnie pasja jest tym, co samego Wernera napędza jako artystę.
0: A on jako autor także jest narratorem tego filmu, wprowadza
1: oczywiście
0: tego bohatera.
1: Jego klasyczny angielski z mocnym niemieckim akcentem
0: bawarskim.
1: Jest po prostu legendą,
0: tak,
1: prawda?
0: Prawda.
1: Ja tylko chciałem przypomnieć, może państwo pamiętają, sprzed wielu lat jest taki jego wspaniały film Spotkania na krańcach świata. Aha. I jest tam taki jeden element, który jest już wiralowy w ogóle. Tam są dziesiątki milionów ludzi, którzy zareagowali na ten fragment tegoż filmu, kiedy Werner pokazuje nam i opowiada o pingwinie, który nagle, podążając razem z innymi w jakimś kierunku, pozostawia swoją grupę i podąża gdzieś w przestworza Antarktydy. Co nim kierowało? Dlaczego wybrał samotność i niepewny los,
0: tak,
1: prawda?
0: Jest. Co się stało z instynktem stadnym pingwina? Artur Liebhardt, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dogs Against Graffiti numer 23 za nami, edycja niezwykle udana. Dopiero za rok kolejna. Również życzymy powodzenia i A sny o słoniach Wernera Herzoga polecamy w kinach, drodzy państwo, bo tyle jest tych opowieści, tyle mitów i tyle obrazów do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i zapraszam do kin.
0: Andrzej Sołtysik, ja również zapraszam i wraz z Pauliną Olak słyszymy się za tydzień o tej samej porze.
2: Kierunek kino. Powtórka programu. Studio Wiedzy.
3: Karolina Rożej, dzień dobry państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy na tapet bierzemy coś, co przyda się chyba każdemu z nas. Na pewno każdemu, kto łapie się na tym, że dzień zaczyna i kończy z telefonem w ręku. To jest higiena cyfrowa, czyli remedium na tak zwany technostres. I co ciekawe, sam termin technostres ukuto w połowie lat 80., czyli w takim czasie, gdy szczytem technologii, przynajmniej w Polsce, w domu był telewizor, magnetowid i Walkman. 40 lat później w małym błyszczącym prostokącie w kieszeni mamy niemal cały świat, łącznie ze sztuczną inteligencją, więc i konsekwencje tej rewolucji są wiele bardziej odczuwalne niż ten stres z powodu wciągniętej przez magnetowid taśmy VHS. I w naszym studiu już państwo słyszą gościa, Filip Dębowski, technohumanista, co oczywiście wyjaśnimy, trener, ekspert od mądrego wykorzystania nowych technologii, potencjału nowych technologii, edukator i wykładowca Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie Filipie.
4: Dzień dobry.
3: Technohumanista rozumiem jako kogoś, kto łączy pasję do nowych technologii z kimś, kto stawia jednak człowieka w centrum.
4: Tak, to taka bardzo bystra intuicja. To nie jest łatwe pojęcie, kiedy zostałem posądzony, że technohumanista to humanista, który jest fanem muzyki techno, więc może od razu zdemistyfikuję tę teorię. Technohumanista zajmuje się potrzebami, godnością, dobrostanem, zdrowiem, etyką działalności człowieka. w jego środowisku technologicznym. Dlatego właśnie technohumanizm jest to takie nowe słowo ukute nie przeze mnie, ale przez jedną z prezesek warszawskich fundacji, a myślę, że bardzo dobrze oddaje moją pasję do technologii.

0: ale stawianie człowieka właśnie w centrum.
1: No i bardzo też jest to aktualne zajęcie, biorąc pod uwagę, jak cały czas mam wrażenie, większość z nas trochę po omacku się porusza, jeśli przynajmniej chodzi o sztuczną inteligencję. Ale właśnie, zacznijmy od definicji tego technostresu, bo to słowo się już pojawiło. Definicja, zdaje się, to był rok 84, kiedy to słówko zostało wymyślone. I mówi się, że dzisiaj to jest taka cicha epidemia współczesnego cyfrowego świata. Czy to prawda?
0: Tak, ja myślę, że to jest taka pełzająca katastrofa, bo ta granica, w której my zaczynamy odczuwać negatywne skutki świata cyfrowego, to nie jest nagłe tąpnięcie. To się zakrada powoli do naszej kieszeni, sypialni, notyfikacji, pracy, domu, głowy. I faktycznie technostres opisywano już w książkach i pracach naukowych w latach 80. Wtedy bardzo ogólnie, jako ogół stresów, napięć, dyskomfortów związanych z używaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, komputerowych, komputerów stacjonarnych w tamtym przypadku. Obecnie, jak sobie pod słowo komputer włożymy smartfon, tablet, laptop, ale też monitor na ulicy, ale też ekrany w metrze, ale też ekrany w taksówkach, które zaczynają nas atakować z różnych stron, no to technostres staje się pojęciem nie tylko bardzo aktualnym, ale nawet jeszcze bardziej pojemnym.
1: Ja uśmiecham się teraz, dlatego że przypomniałam sobie, gdy byłam młodą dziewczynką i oglądałam w telewizji film Pamięć Absolutna z Arnoldem Schwarzeneggerem, jeszcze tamtą wersję. Akcja tego filmu oczywiście dzieje się na Marsie w bardzo odległej przyszłości i tam sposobem komunikacji po Marsie są takie, nazwijmy to, tramwaje, taki rodzaj metra naziemnego. No i w tych wagonach są telewizory, wyświetlacze pokazujące różne programy informacyjne i reklamy. I do tej pory pamiętam siebie zachwyconą tym, wow, telewizory.
0: Wszędzie.
1: W pociągu, wszędzie, tak. No a tymczasem w mgnieniu oka stało się to naszą rzeczywistością.
0: Też warto sobie odświeżyć takie popkulturowe diamenty, jak na przykład animacja Wall-E, która pokazuje cywilizację ludzką osadzoną gdzieś tam na orbicie ziemskiej, totalnie już niewoloną ekranami. Tam są tacy ludzie w fotelach, którzy rozsiedli się i mają wyłącznie ekranozę wokół siebie.
1: Tak, mają nad sobą ekrany i nawet nie przemieszczają się, tylko suną w takich pojazdach ponad ziemią, no tak. Bo po co chodzić, prawda?
0: Jedyne co robią cały dzień, to patrzą właśnie w ten ekran przed nosem.
1: No i to jest nasza przyszłość, zdaje się.
0: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że dzięki higienie cyfrowej, promowaniu jej, no i też takiego dbaniu o siebie, ale też młodzież czy seniorów, bo higiena cyfrowa nie ma metryki, jak mówi Magda Bigaj. Będziemy walczyć jednak o trochę lepszą przyszłość.
1: No dobrze, ale by wspomniał pan o tym, że ten technostres możemy odczuwać na każdym obszarze naszego życia. Ten główny podział, no to pewnie strefa zawodowa i strefa prywatna. Co się z nami dzieje? Jakie są konsekwencje tego technologicznego przeciążenia i zawodowo, i prywatnie?
0: To może zacznę od tego w ogóle, że stres sam w sobie nie jest niczym złym. My potrzebujemy go ewolucyjnie i biologicznie, żeby wiedzieć, co nam nie służy, żeby walczyć, uciekać, żeby być może zmieniać swoje nawyki.
1: Niektórzy mówią, że gdyby nie nacisk, pressure, stress, no to węgiel nie zmieniłby się w diament.
0: Tak? Dokładnie, dokładnie. No może mieć stres właśnie takie formujące efekty. Natomiast taki stres nazywamy eustresem. Ale kiedy stresu jest za dużo i on się powtarza, nie maleje w czasie, tylko jest ciągły, to wtedy jest dystresem, czyli stresem negatywnym, który, i to są badania naukowe, zmniejsza nasze zdolności poznawcze. Czyli zaczynamy w cudzysłowie być coraz bardziej głupsi. Mniej łączymy fakty, jesteśmy mniej kreatywni.
1: Przecież wszystko jest smart wokół nas, tylko człowiek robi się głupszy.
0: No niestety, niestety. Przeciążony tym nadmiarem informacji. No ludzki mózg nie jest przystosowany do korzystania z urządzeń ekranowych. Ewolucyjnie jeszcze. Ewolucja tak szybko nie działa. Mamy internet i urządzenia ekranowe od 20 lat, więc jeszcze się nie przestawiliśmy. No i ten technostres może też sprawiać, że jesteśmy bardziej podirytowani czy źli. Noblista Daniel Kahneman udowodnił w swoich badaniach, że ludzie przeciążeni poznawczo właśnie z powodu notyfikacji, technostresu, mają tendencję po pierwsze do podejmowania samolubnych wyborów, czyli nie mają empatii, przestrzeni, żeby pomyśleć o innym człowieku. To też jest zrozumiałe, tak? Jak nie mamy siły na koniec dnia, to ostatnie, o czym myślimy, to to, żeby jeszcze zrobić przyjemność sąsiadowi, tak? A po drugie, używają bardziej wulgarnego języka i bardziej krzywdzącego innych ludzi niż ci ludzie, którzy tego technostresu nie doświadczają.
1: A czy to jest konsekwencja tylko i wyłącznie obcowania z technologią, takiego nadmiernego obcowania z technologią, że tu ekran, tam ekran, tu powiadomienia, czy jednak takich działań na przykład no stricte stresujących, czyli że na przykład szef do nas wyzwania, albo wypisuje do nas maile po godzinach pracy, które my oczywiście odczytujemy, robiąc zakupy, albo tuląc swoje dziecko do snu.
0: Tak, to super, tutaj pani dotknęła tematu, bo technostres opisuje się w

0: literaturze w takich pięciu składnikach. Ma pięć bardzo różnych wymiarów. Jeden z wymiarów to jest technoinwazyjność, czyli te technologie zakradają się w różnych miejscach. Telefon dzwoni nam z sypialni, szef pisze po godzinach, kiedy bawię się z dzieckiem, to nie mogę się skupić i tak dalej. Ale jest też technozłożoność, czyli to, że świat cyfrowy jest tak skomplikowany, że wychodzą co chwilę te apki AI-owe, że ja nie wiem do końca, którego narzędzia użyć, czy potrzebuję czwartego, piątego czy szóstego CRM-a w pracy firmowej, albo szóstego komunikatora w życiu prywatnym, po prostu mnie to przeciąża. Ale jest też na przykład techno niejednoznaczność, czyli my nie jesteśmy pewni tego, czy technologia nam służy, czy nie. Czy zmierza w dobrą stronę, czy nie. Czy się szkolić w tym AI-u, czy nie. Czy jak wejdę na stronę banku, to zostanę okradziona, czy nie. Więc ta niejednoznaczność sprawia, że też nas to stresuje i tych elementów jest pięć, natomiast no warto przede wszystkim sobie zdefiniować, co mnie stresuje technologicznie w moim życiu i taka świadomość już, że to, to i to jest dla mnie stresorem, już zdejmuje część napięcia.
1: A jeśli chodzi o tę strefę zawodową, czy takim głównym stresorem nie jest przypadkiem to, że my tak naprawdę nigdy już nie jesteśmy offline i ta granica między sferą zawodową a prywatną, no nie to, że się zatarła, tylko po prostu już nie istnieje.
0: No tak, to jest duży sukces dużych platform technologicznych. Sukces przyzwyczaił nas do tego, że pracujemy, myślimy, działamy, rozwijamy się, budujemy relacje, komunikujemy się w świecie cyfrowym coraz więcej. To się nazywa taki tryb always on, czyli zawsze jesteśmy włączeni. No i to też stopniowo zmienia układ sił i energię naszego dnia. Jeżeli na przykład ktoś jest na spotkaniu w firmie i jednocześnie pracuje na mailu, to bardzo szybko przełącza się między kontekstami. To nie jest tak, że my potrafimy multitaskować, być wielozadaniowi w kontekście umysłowym, no bo wielozadaniowość w kontekście na przykład koszenia trawnika i słuchania sobie na słuchawkach jakiejś książki jest możliwa, ale przełączanie się między zadaniami tak naprawdę to jest to, co my robimy, kiedy myślimy, że jesteśmy wielozadaniowi. Szacuje się, że tam 2-3% populacji potrafi faktycznie skupić się na dwóch rzeczach umysłowo jednocześnie. Są to osoby atypowe, neuroróżnorodne. Natomiast my za każdym razem tracimy siłę woli. I na przykład dużo lepiej jest dołączyć na pół godziny do spotkania, powiedzieć, że nie będzie mnie drugie pół godziny i skupić się na tych ludziach, na tych emocjach, na tym spotkaniu, a potem pół godziny w skupieniu odpisywać na maile. Tylko niestety kultura obecnych firm, charakter pracy, presja na wyniki nie budują systemu, który to wspiera.
1: No albo kreuje taką atmosferę, w której sięgamy po narzędzia, tutaj znowu wracamy do sztucznej inteligencji, żeby teoretycznie sobie coś zoptymalizować i ułatwić, a tak naprawdę sami na siebie zostawiamy pułapkę.
0: Tak, no sztuczna inteligencja w ogóle może nam bardzo pomagać. Ja sam też buduję asystentów czy agenty AI i pomagam też firmom robić to mądrze i zdrowo. Natomiast jest też coś takiego jak paradoks automatyzacji. I to polega na tym, że jak sobie tych asystentów budujemy, delegujemy te rzeczy sztucznej inteligencji, to my możemy zacząć poświęcać więcej czasu na zarządzanie tym wszystkim niż na samą pracę. A co więcej, jak zobaczymy, że nam się czas uwolnił, albo szef zobaczy, to nam dołoży nowe zadania. Jeżeli jesteśmy ambitni, albo szef jest ambitny, to automatyzacja wcale nie sprawi, że będziemy sobie siedzieć z kawką na Malediwach, tylko będziemy pracować jeszcze więcej. Inny przykład zagrożenia to tak zwany deskilling, to jest atrofia umiejętności. I to polega na tym, że jeżeli zaczynamy delegować myślenie, kminienie, pisanie, tworzenie muzyki tej sztucznej inteligencji, no to nasze zdolności twórcze, jak nieużywany mięsień, po prostu będą słabnąć, więc to, co
1: to
0: ja...
1: tak jakbyśmy delegowali ćwiczenie bicepsów sztucznej inteligencji, no to sztuczna inteligencja swoje wytrenuje, a nasze będą
0: dokładnie
1: coraz mniejsze.
0: A to bardzo fajna metafora w ogóle jest. Dokładnie tak. Więc warto o tym pamiętać. Mamy też coś takiego jeszcze jak nadpoleganie. I to też jest nowe zjawisko, które polega na tym, że...
1: Czyli nadmierne zaufanie.
0: Nadmierne zaufanie. Jeżeli sztuczna inteligencja, bo to potrafimy dobrze, nie wiem, promptować, nadać kontekst, nam pomogła pierwszy, drugi, trzeci raz, no to za czwartym, piątym razem przyjmujemy jej wyniki, wysyłamy zespołowi, ogłaszamy w audycji radiowej, czy mówimy na spotkaniu zarządu i takie kwiatki się dzieją. Przecież polscy politycy już takie wtopy mieli, no bo nie weryfikujemy tych faktów, tylko nadmiernie właśnie polegamy.
1: Podobno pojawia się też taki syndrom cyfrowego oszusta 2.0, czyli sięgamy troszeczkę po tę AI-ową protezę, no ale cały czas mamy tę świadomość, że po nią sięgnęliśmy. No i ten imposter syndrome też taki jest zjawisko bardzo często w sferze zawodowej, czyli teraz próbuję na szybko przetłumaczyć to słówko imposter. No taki
0: syndrom oszusta.
1: Syndrom oszusta, no właśnie. Tak. Więc niby nam to sprawę ułatwiło, ale

0: jakoś dumni się z tego nie czujemy.
1: Tak, to jest w ogóle ciekawe zjawisko, bo syndrom oszusta oznacza, że my mimo pewnych zdolności, wiedzy, tworzenia materiałów, mamy wrażenie, że umiemy za mało, że mamy za małe talenty, więc my oszukujemy klientów, czy szefa, czy zespół. I to jest cecha ludzi, którzy są bardzo ambitni, są perfekcjonistyczni, ale nie zawsze. Natomiast w przypadku sztucznej inteligencji możemy zacząć myśleć, że skoro to nie ja tworzę te grafiki, to nie ja piszę te maile, to nie ja piszę te piękne teksty.
0: To nie ja wymyślam pytania do gości. Na przykład.
1: No to trochę oszukuję. I to jest bardzo ciekawe, bo kilka miesięcy temu pojawiły się badania, które pokazują, że jeżeli ja podzlecę coś za pieniądze jakiejś firmie czy osobie, już nie mówię o wykonywaniu samemu, bo to jest jeszcze inna bajka, to po pierwsze, jeżeli ta sytuacja zakończy się sukcesem, będę zadowolony ze współpracy, to w moim mózgu wydziela się dopamina, czyli taki hormon, neuroprzekaźnik nagrody, że ta czynność jest warta powtórzenia, fajna. Poza tym, jeżeli pojawiła się jakaś mała więź z tą osobą, to serotonina i oksytocyna, czyli substancje, tak w cudzysłowie mówię teraz, przywiązania i szczęścia. Natomiast jeżeli ja coś podzlecam AI-owi, i AI to za mnie wykona, to po pierwsze nie ma serotoniny, nie ma oksytocyny, no bo jak czuć więź z robotem, a to jest też temat na inną okazję, jak ludzie wpadają w towarzyszy AI, bo też ta więź się może pojawić, a po drugie jest 10 razy mniej dopaminy. Czyli używanie AI-a może spowodować wypalenie, poczucie braku sensu, jeżeli robimy to nadmiarowo.
0: Tu poruszył pan ciekawy temat i jednak chciałabym przy nim na chwilę zostać, czyli kwestia tego związania, przywiązania się do sztucznej inteligencji, tej generatywnej. Właściwie mogłoby się wydawać tylko w teorii generatywnej, no bo to, jaki czasem potrafi mieć styl komunikacji ta sztuczna inteligencja. Przykładowo niech to będzie chat GPT, którego nie wykorzystujemy w pracy, tylko na przykład wykorzystujemy do zadawania pytań, czegoś nie wiemy, o coś się martwimy i zwracamy się do chata GPT, który bardzo szybko się uczy tego, jaki styl komunikacji i jaki styl podawania nam tych rad czy informacji jest najlepszy dla odbiorcy. Tutaj oczywiście mówię też na podstawie swojego doświadczenia, więc to nie jest tak, że ja z lekkim dystansem tylko i wyłącznie to obserwuję, ale złapałam się parę razy na tym, że chat GPT komunikuje mi pewne rzeczy, no jak najlepszy przyjaciel albo dobry terapeuta.
1: No niestety, ja też czasami się na tym łapię, generuję jakieś myśli, pomysły, zadaję pytania i tam Claude, czy właśnie chat GPT, czy Gemini mi pisze: Filip, to genialne pomysły, tak? I oczywiście to ego rośnie przez chwilę, ale potem sobie zdajemy sprawę, że to jest po prostu...
0: Nie musisz się martwić, świetnie sobie radzisz,
1: tak,
0: wszystko
1: dziękuję
0: jest okay.
1: Ci za to pytanie. Tak. I jak sobie zdamy sprawę, że to jest wielki kalkulator na sterydach, tak, proszę Państwa, o tym myślcie, to jest olbrzymi Excel, który ma olbrzymi zestaw reguł, co powiedzieć kiedy. To nie czuje, nie myśli, nie wie, jak wygląda drzewo, nie wie, jak smakuje herbata i nawet jeżeli pisze rozumiem cię, to totalnie cię nie rozumie. I niestety firmy budują na tym dość duży biznes właśnie tych towarzyszy AI. Jak chcecie państwo sobie trochę więcej o tym poczytać, to jest coś takiego jak sykofancja tych modeli sztucznej inteligencji. I sykofancja to jest taka cecha, że one mają nas zadowalać. Czyli mają takie treści generować, żeby nam było miło, żebyśmy byli zadowoleni. Więc jeżeli...
0: I żeby potwierdzały już istniejące w nas przekonania.
1: Dokładnie, więc jak ktoś, sztuczna inteligencja wykryje, że ma poglądy prawicowe, no to będzie osobę w tych poglądach utwierdzał, bo wtedy dyskusji jest więcej, więc ta firma więcej też zarobi na tych różnych rzeczach. No i ci towarzysze AI, czyli specjalne AI asystenci wytrenowani do tego, żeby udawać jakąś postać z komiksu, z gry albo fikcyjną, nie wiem, żołnierza, lekarza, robią się olbrzymim biznesem. Szacuje się, że w ciągu kilku lat ten rynek będzie wart ponad 3 miliardy dolarów. Niestety młodzież, głównie na razie w Azji i w Stanach, mocno w to wpada. Mamy już pierwsze uzależnienia od towarzyszy AI. Mamy pierwsze próby niestety samobójcze i udane przypadki też samobójstw.
0: To głośny przypadek z Kalifornii. To już rodzice 16-latka, który popełnił samobójstwo, pozwali OpenAI właśnie za to, że chat GPT miał rzekomo zachęcać do popełnienia samobójstwa i utwierdzać tego młodego człowieka w tym przekonaniu, że jest to słuszne rozwiązanie, no bo rodzice mu nie pomogą, rodzice go nienawidzą tak naprawdę.
1: Dokładnie, dokładnie tak. No tych przypadków niestety jest więcej. Dlatego warto sobie zobaczyć na badania i okazuje się, że w zależności od modelu zastosowanie AI-a do celów terapeutycznych to jest pierwsza trójka. To jest czasami na trzecim, czasami na drugim miejscu. I okej. Jako pierwsza doraźna pomoc, rozeznanie, być może w przypadkach jakiegoś skrajnego, nie wiem, introwertyzmu, czy

0: faktycznie poczucia osamotnienia, czy we wczesnych fazach depresji, to może trochę pomóc, tak? Bo nas skieruje do specjalisty, coś opowie, natomiast nigdy nie może być długotrwałą protezą i zastępstwem za lekarza czy specjalistę.
1: Musimy pamiętać, że my nie jesteśmy jego przyjacielem, tylko jego bankomatem, a raczej
0: dokładnie.
1: Dla jego twórcy.
0: To pięknie powiedziane.
1: Cieszę się. Tak. Jest pan moim czatem GPT dzisiaj. To świetna odpowiedź,
0: dziękuję
1: panie
0: za
1: redaktor.
0: Dziękuję za zaproszenie. Czy chciałaby pani posłuchać jeszcze o...
1: Panie tak. Filipie, podawał pan kilka bardzo ciekawych terminów. Powiedział pan o deskillingu. Co to jest jeszcze cyfrowa demencja i cognitive debt, czyli taki dług poznawczy?
0: Jasne.
1: To też w kontakcie z technologią się pojawia.
0: Jasne. Cyfrowa demencja to pojęcie ukute przez Manfreda Spitzera w jego książce Cyfrowa demencja. I już niektóre kraje dopuszczają to jako jednostkę chorobową. I po prostu diagnozują ludzi, dając im glejt, słuchaj, masz cyfrową demencję, co oczywiście brzmi przerażająco. No i nie jest niczym innym jak objawami starczej demencji, czyli gubienie się, niełączenie faktów, nawet mniejsze IQ w niektórych badaniach, czyli mniejsze zdolności nasze umysłowe, ale też zapominanie, ale też gorsze zdolności wypowiadania się, czyli już nie mamy takiej bystrości i takiej dużej rozdzielczości w naszych wypowiedziach, w budowaniu relacji, w komunikacji, ale spowodowane nie wiekiem, tylko nadużywaniem technologii. I właśnie kiedy badano nałogowych graczy, jest to bardzo duży trend, ale też zjawisko społeczne, no właśnie przede wszystkim w Azji, no to okazywało się, że u 18, 20, 25-latków te objawy właśnie cyfrowej demencji diagnozowano. Więc warto pamiętać o tym i też edukować, no i rozmawiać po prostu, tak, z młodszymi, ale też z ludźmi w naszym wieku, czy z seniorami na temat tego, co to może spowodować.
1: A ten dług poznawczy?
0: A dług poznawczy to jest taka naleciałość, taki nawis. Przecież jak mamy dług do oddania koledze albo w banku, no to coś tam nam wisi, tak, coś komuś wisimy. I to jest kumulowanie się właśnie takich nawisów spowodowane nadużywaniem technologii, czyli im więcej my tej technologii używamy, to paradoksalnie mamy mniejsze szanse jej zrozumienia. Wydaje nam się, że kolejny kurs, kolejna apka, kolejne testowanie nam zwiększa nasze umiejętności, ale my przez to przeciążenie, przez to przebodźcowanie tworzymy w naszej głowie po prostu coraz gorsze zdolności do uczenia się tego.
1: Na razie wyszła nam bardzo pesymistyczna rozmowa, panie Filipie, więc żeby nie kończyć tak bardzo negatywnie, no to pomówmy jeszcze chwilę o tym remedium, czyli o higienie cyfrowej. Co tu i teraz by pan polecił wszystkim nas słuchającym, poza tym, żeby właśnie wyjść z domu i przytulić się do drzewa.
0: O, super. W ogóle ja myślę sobie, że pomimo tych zagrożeń, to ja czuję się bardzo dobrze dzisiaj w tej rozmowie, bo mówimy o higienie cyfrowej. Jest o niej coraz głośniej w Polsce, w firmach też. Zaczynają być pierwsze odważne firmy, bo też współpracuję z biznesem, które stawiają na to, żeby zrobić warsztaty, dać pracownikom też przestrzeń na stworzenie swoich kontraktów higieny cyfrowej w zespołach i potem ich przestrzegania. Więc super. Widzę się z panią na żywo, a nie w internecie i to jest piękne. I faktycznie według badania Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa już prawie 50% Polek i Polaków to pojęcie kojarzy. I pamiętajmy o tym, że higiena cyfrowa to nie są zakazy, to nie są cyfrowe detoksy radykalne na miesiąc bez telefonów w puszczy, tylko to są zdrowe nawyki i zachowania, które mają chronić nasze zdrowie w kontekście internetu i urządzeń ekranowych. Tak jak przy higienie jamy ustnej mamy szczotkowanie, chodzenie do dentysty, edukowanie się. Więc higiena cyfrowa to przede wszystkim zarządzanie czasem ekranowym, czyli ja sobie ten czas ograniczam, ale go też mierzę, ale też...
1: Bardzo świadomie musimy podejść do tego tak ostro też wobec siebie, ile tego czasu naprawdę
0: tak
1: spędzamy.
0: Warto odpalić taką apkę czas przed ekranem, to na większości telefonów już
1: ja
0: jest.
1: Ja dostaję
0: sobie
1: tygodniowe raporty, nieco niepokojące.
0: No niestety. Okazuje się, że już 58% Polek i Polaków mówi, że zdecydowanie za dużo używa nowych technologii, więc te badania są niepokojące. 40% Polek i Polaków deklaruje, że ma problem ze smartfonem. Więc to jest to zarządzanie czasem ekranowym, ale to jest też wyciszanie powiadomień. Może ja mogę przyzwyczaić znajomych, że na WhatsAppie odpisuję co drugi dzień. Albo wyciszanie maila po godzinie 16 automatycznie w telefonie. Da się to ustawić. Higiena cyfrowa to też szukanie pasji niecyfrowych. Czyli szukamy źródeł dopaminy, które nie są cyfrowe. Czyli zamiast serialu gra planszowa. Zamiast TikToka bawienie się z psem. Zamiast scrollowania na toalecie być może książka papierowa, tak? Więc to są różne tego typu dobre praktyki. Ale higiena cyfrowa to też szukanie i tworzenie takich stref i warunków do tego, żebyśmy mogli się skupić, żeby system nas wspierał. Na przykład sypialnia jako strefa

0: wolna od technologii. Umawiamy się z domownikami, że nie ma laptopa, nie ma telefonu w sypialni. To już super początek. Albo na przykład zawsze posiłki jemy bez telefonów i bez telewizora. 15 minut, spróbujmy, damy radę. Ale to też, i to być może najważniejsze, traktowanie siebie jak najlepszego przyjaciela. Bo w świecie porad dla rodziców, dla pracowników, AI-owych, newsletterów, podcastów, kursów, my naprawdę pod wielką presją jesteśmy, jak trzeba żyć. Pod każdym kątem.
1: Oczywiście zawsze się okazuje, że źle żyjemy.
0: Dokładnie. Koleżanka nam podeśle na Instagramie, że źle wychowujemy dzieci, a ktoś, że źle się odżywiamy. Dlatego ja bym proponował zdjęcie trochę tej presji, pokazanie, okej, wszyscy nie dajemy rady, ja znam te mechanizmy, ale to są tak podstępne narzędzia, że mi też się zdarzy po nocy zasiedzieć, nie?
1: Bo my tutaj sobie możemy porozmawiać, posiedzieć i pomądrzyć się troszkę, jak to ważne jest, żeby zachować tę higienę cyfrową, po czym myk, myk do domku i poskrolujemy sobie TikToka i oglądamy o trzeciej w nocy, jak ktoś czyści dywan.
0: Albo dokładnie, albo śmieszne koty, albo w metrze pierwszy odruch to jest wyciąganie ręką telefonu. Takie samo współczucie, pogłaskanie siebie, traktowanie siebie jak przyjaciela jest bardzo ważne. Ale to też na przykład renesans harcerstwa. Może warto zapisać dzieciaki, zapisać siebie na jakąś grę zespołową albo jakieś kółko. Jak nie lubimy się ruszać, to niech to będzie kącik filmowy, tak, w Domu Kultury. To są fajne rzeczy, o których my zapomnieliśmy trochę, a są genialną przeciwwagą do świata cyfrowego.
1: No i tak jak pan powiedział, przede wszystkim one przynoszą to, że mamy kontakt z prawdziwym człowiekiem, a nie z wielkim kalkulatorem, który może nam wysyłać emoji serduszka, ale absolutnie nic do nas nie czuje.
0: Dokładnie.
1: Panie Filipie, moglibyśmy, mam wrażenie, jeszcze jedną godzinę i drugą godzinę i trzecią godzinę rozmawiać, więc musimy się na jeszcze kolejną rozmowę umówić. Niech ta będzie wstępem do tego, żeby tę naszą głowę troszeczkę oczyścić i trochę bardziej świadomie podejść do tego, w jaki sposób korzystamy z technologii, co się z nami dzieje w związku z tym. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Filip Dębowski, technohumanista, był gościem Studia Wiedzy. Dziękuję.
0: Pięknie dziękuję. Bardzo ważne tematy i życzę powodzenia w trenowaniu higieny cyfrowej.
2: Do wiedzy. Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Podobno w piłce nożnej wszystko komplikuje obecność przeciwnej drużyny.
2: Dzisiaj w audycji Co jest na tej taśmie? Po godzinie 22 poznamy prawdziwych kibiców i rodzinę wielkiego trenera Kazimierza Górskiego. W reportażach Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej Kibice inaczej i Eweliny Karpacz-Obuładze Mieszkanie na Madalińskiego.
1: Porozmawiamy też z dziennikarzem sportowym Markiem Wawrzynowskim o polskich mundialach, polskich sukcesach, porażkach, no i o kibicach i kibolach.
2: Zapraszamy Dorota Boniecka-Górny
1: i Wiesław Molak.
0: Autopromocja.

Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Na ten mecz czeka cała Polska. Maja Chwalińska zagra dziś w finale turnieju Rolanda Garrosa, w którym zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. Już sam awans do finału sprawił, że Polka zapisała się na kartach historii paryskiego turnieju i odniosła największy sukces w swojej karierze. Francuzi będą dziś kibicować Maji Chwalińskiej, powiedział Polskiemu Radiu dziennikarz sportowy Le Figaro Roman Schneider. Jego zdaniem Polka stała się symbolem tegorocznego turnieju pełnego niespodzianek i sukcesów zawodniczek z poza grona faworytek. Schneider podkreśla, że Chwalińska zdobyła sympatię kibiców dzięki swojemu nietypowemu stylowi gry. Ma naprawdę nietypową grę, przeszkadzającą rywalkom, która zachwyca widzów. Jestem przekonany, że publiczność będzie ją wspierać, bo jest odkryciem tego turnieju. Jej gra podoba się ludziom. Cała francuska publiczność będzie po jej stronie. Początek meczu Maja Chwalińska, Mira Andrijewa o 15, a o 14.

0: 45. Zapraszamy Państwa na specjalną audycję w radiowej Jedynce przy muzyce o sporcie, a w niej m.in. relacje meczowe naszego wysłannika do Paryża Cezariego Guriewa. W poniedziałek poznamy nazwisko kandydata koalicji na prezydenta Krakowa, poinformował Donald Tusk. Premier zasugerował, że możliwe jest, że będzie to wspólny kandydat KO i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: Rozmawiałem z premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmawialiśmy także o sytuacji w Krakowie i wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji. W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony koalicji i PSL-u albo koalicji.
0: W referendum 24 maja krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Fałszywy alarm w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów, Dział do Spraw Wojskowych, nadzoruje postępowanie w tej sprawie przeciwko Wojciechowi S. Jest podejrzany o to, że pod koniec maja w Urzędzie Pocztowym w Poznaniu nadał przesyłkę adresowaną do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie z opisanym w jej wnętrzu pakunkiem broń chemiczna. Mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
2: Czym wywołał czynności instytucji użyteczności publicznej w postaci straży pożarnej, policji, żandarmerii wojskowej, służb medycznych, mające na celu wykluczenie i uchylenie tego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Podejrzany po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień.
0: Skierowano także wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Prokuratura zapowiada także badania sądowo-psychiatryczne mężczyzny. Amerykańska armia przeprowadziła atak na irańskie nabrzeżne stacje radiowe. Doszło do tego po zestrzeleniu 4 irańskich dronów kierujących się w stronę cieśniny Ormus. Według armii USA celem wystrzelonych przez Iran bezzałogowców był regionalny ruch morski. Amerykanie zaatakowali następnie znajdujące się nad cieśniną Ormus irańskie stanowiska. Prezydent Trump, który udzielił wywiadu stacji NBC, powiedział, że chociaż większość irańskich zakładów produkujących drony i pociski została zniszczona, Irańczycy nadal mają dostęp do około 1/5 swoich zasobów. Mają trochę rakiet, mają trochę dronów. Powiedziałbym, że procentowo to może 21-22% ich rakiet, powiedział Trump. Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę, przeprowadzając ataki na Iran pod koniec lutego.
3: To są aktualności Jedynki.
0: Niezwykłe odkrycie w kopalni Grabiszyce na Dolnym Śląsku. Naukowcy pomiędzy dwiema warstwami bazaltu znaleźli drzewo, którego wiek szacuje się na 20-25 milionów lat. Pierwsze opinie specjalistów sugerują, że odnaleziony okaz to najprawdopodobniej drzewo iglaste. Do tego w jego strukturze odkryto naturalne minerały piryt i markasyt, mówi dr Bartosz Kajda z Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
4: Jest to rzecz bardzo nietypowa. To, co my nazywamy dzisiaj bazaltem, to była po prostu gorąca, wylewająca się lawa. Więc jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy jeden wylew takiej gorącej lawy, potem pojawia się ten pień, na to wylała się następna fala.
0: Obiekt zostanie teraz poddany badaniom i konserwacji. W Polsce podobne okazy znajdowano w kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie i w kopalni soli w Wieliczce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Sobota słoneczna, ale też lokalnie przelotnie będzie padał deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na Podlasiu do 25 w Lubuskiem. Na ziemi łódzkiej 23, na Mazowszu 24. Chłodniej w górach i nad morzem, tam od 17 do 19. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie się wahać.
3: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: Prezydent Ukrainy w opublikowanym w sieci liście otwartym zaproponował Władimirowi Putinowi spotkanie w celu zakończenia wojny. W dokumencie Wołodymyr Zełenski zwraca uwagę m.in. na wysokie rosyjskie straty ludzkie na Ukrainie i słabnącą pozycję gospodarki Rosji. Wybór jest twój, wystarczy wojny. Ukraina proponuje jej zakończenie. To musi być zrobione szczerze, z godnością i z gwarancjami, że wojna

0: nie wybuchnie znowu, napisał Wołodymyr Zełenski. A gościem Polskiego Radia 24 jest Jan Piekło, były ambasador Polski w Ukrainie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Panie ambasadorze, jak odczytywać ten list Wołodymyra Zełenskiego, list otwarty do Władimira Putina?
1: No właśnie, to jest list otwarty, więc on ma charakter również publicystyczny. Jest skierowany również do obywateli Ukrainy i do świata. Myślę, że ten list jest częścią pewnej strategii i myślę, że był również konsultowany, czy nie wiem, sama treść może nie, ale idea z Waszyngtonem. No i zdaje się, że podstawił Zełenski Putina troszeczkę do pionu w trudnej sytuacji. Putin zareagował w ten sposób, że zaprasza Zełenskiego na rozmowy do Moskwy. No to wiadomo, że to by była ostatnia najgłupsza rzecz, jaką można by było zrobić, żeby prezydent Zełenski pojechał na zaproszenie Putina do Moskwy. Więc teraz będą się pewnie pojawiać nowe newsy w tym temacie. Natomiast no, celem tego wszystkiego jest jakaś próba rozbrojenia tego właściwie nie konfliktu, tylko tej rosyjskiej agresji na Ukrainę. I myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie. Natomiast jestem głęboko przekonany, że koniec wojny będzie wtedy, kiedy skończy się również rola prezydenta Putina w Rosji. Jego koniec to będzie jednocześnie oznaczał koniec wojny.
0: Czy Władimir Putin daje w ogóle jakiekolwiek sygnały, że jest gotów do jakichkolwiek rozmów? No bo nie wiem, na ile ta odpowiedź i propozycja rozmowy w Moskwie można traktować to poważnie. Wczoraj Władimir Putin oświadczył, że jest gotów do zawarcia porozumienia pokojowego, ale chce w zamian od Ukrainy kompromisu, czyli wycofania się Ukrainy z całości Donbasu. Cały czas ta narracja ze strony rosyjskiej jest podobna.
1: Tak, wiemy. No, Rosja chce uzyskać kontrolę nad Donbasem, ponieważ kontrola nad Donbasem, czyli nad Słowiańskim i Kramatorskim jeszcze, to jest otwarcie wrót do Kijowa i do Charkowa, więc to by było samobójcze ze strony Ukrainy, żeby się dała nakłonić do czegoś takiego. Ja sądzę, że to jest pewna próba sił o charakterze bardziej dyplomatycznym i tutaj bardziej przegrywa Putin niż Zełenski. A chciałem jeszcze nadmienić, że właśnie Stany Zjednoczone deklarują wsparcie, kontynuację wsparcia wojskowego dla Ukrainy.
0: No właśnie, podejrzewam, że pan ambasador mówi o tej deklaracji środowej Marco Rubio, że Ukraina może otrzymać od Stanów Zjednoczonych wsparcie wojskowe o wartości 400 milionów dolarów. W tych ostatnich miesiącach, tak naprawdę od początku drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, no jeżeli chodzi o to wsparcie amerykańskie, no to raczej ono się zamykało niż otwierało. Czy można mówić o jakiejś zmianie?
1: No, można mówić niewątpliwie o świadomej i skutecznej polityce amerykańskiej w tej chwili. Amerykanie byli zainteresowani tym, żeby Europa przejęła dominującą rolę w pomocy Ukrainie, uzbrojeniu Ukrainy. No, Europa jakoś nie przejawiała specjalnie entuzjazmu, choć się stara no, na swój sposób. Natomiast Europa, szczególnie politycy z pewnej partii AfD w Niemczech najwyraźniej sugerują, że fajnie by było dogadać się z Rosją i uruchomić znowu być może Nord Stream 3. Więc no, jesteśmy w takim zawieszeniu w tej chwili. Tu jeszcze jest kontekst taki, że Xi Jinping przybywa z wizytą do Korei Północnej, gdzie pewnie będzie o tym również rozmawiał z Koreańczykami, którzy przecież, jak wiemy, walczą na froncie z Ukraińcami. Więc robi się generalnie, no w ogóle jest bardzo interesujące.

0: co jak chodzi o globalną politykę i myślę, że jeszcze wiele zobaczymy. Natomiast Putin ma ogromne problemy wizerunkowe w tej chwili i to ma w swoim własnym kręgu, to się przejawia różnymi komentarzami, niekoniecznie przychylnymi dla Putina wśród blogerów wojskowych rosyjskich.
1: Kto w tej wojnie na ten moment ponosi większe straty? Czytam różne komentarze, czytam różne badania. Jak pan odbiera taktykę Putina w ostatnich tygodniach atakowania cywilów w Kijowie czy w innych miastach? Czy to jest pokazywanie siły, bo na froncie sytuacja nie układa się tak, jakby chciał tego Putin?
0: Niewątpliwie, ponieważ sytuacja się nie układa tak, jakby chciał tego Putin, dlatego Putin atakuje cele cywilne. Po prostu morduje dzieci, kobiety, bije w miasta, szczególnie w Charków i w Kijów. Natomiast cały czas trwa jakaś próba wciągnięcia Białorusi w konflikt i sygnalizują to również Ukraińcy, że istnieje takie niebezpieczeństwo, że Łukaszenka będzie zmuszony do tego, żeby bardziej aktywnie włączyć się w wojnę w Rosji z Ukrainą.
1: Jakie mogłyby być tego konsekwencje?
0: No, po pierwsze zdaje się, że Ukraińcy są na to gotowi i są w stanie odpowiedzieć skutecznie na coś takiego. Obawiam się, że Białorusini nie są na to gotowi i zdaje się, że Putin w tej chwili ma ogromne problemy wizerunkowe w samej Rosji.
1: To panie ambasadorze, proszę o tym powiedzieć więcej. Na czym te problemy wizerunkowe polegają?
0: Po pierwsze na sytuacji gospodarczej i na generalnym niezadowoleniu. Takie bardzo wpływowe grono blogerów wojskowych, którzy się tam komunikują ze sobą, rosyjskich, dość mocno zaczęła krytykować działania Putina i pojawiły się tam również tematy w kwestii zawarcia jakiegoś korzystnego dla Rosji pokoju, co korzystny dla Rosji pokój no, oznacza właściwie koniec Putina, bo jeżeli dojdzie do podpisania pokoju, który będzie niekorzystny dla Rosji, a nie widzę innej możliwości, to jest przegrana Putina, który będzie musiał się liczyć z tym, że może nawet czeka go odpowiedzialność karna.
1: Panie ambasadorze, a jeżeli chodzi o ewentualne negocjacje, kto w tym procesie pokojowym mógłby odegrać rolę? Bo Stany Zjednoczone od końca lutego zaangażowane są w wojnę na Bliskim Wschodzie. Zresztą to, co mieliśmy w ubiegłym roku, czy to spotkanie z Putinem, rozmowy telefoniczne, czy ten plan pokojowy, nie przybliżały w żadnym stopniu nawet do zawieszenia broni, nie mówiąc już o trwałym pokoju. Teraz pojawiają się takie głosy, że Unia Europejska deklaruje gotowość włączenia się w rozmowy pokojowe z Rosją i Ukrainą i tak wynika z projektu chociażby wniosków na unijny szczyt, który odbędzie się za 2 tygodnie w Brukseli. Czy Europa może mieć tutaj jakiś większy decydujący głos? Czy to jest tylko takie deklaracje, dlatego że Władimir Putin no, do tej pory jedynego rozmówcę, którego uznawał, no to był Donald Trump?
0: No powiem tak, że niestety, jeżeli Europa ma być reprezentowana czy to przez kanclerza, byłego kanclerza Schrödera, czy przez Angelę Merkel do prowadzenia ewentualnych rozmów z Putinem, to myśmy już tu ćwiczyli i wiemy, jaki był tego rezultat. Ten nie wchodzi w rachubę. Taki wariant nie wchodzi w rachubę, tak samo jak chodzi o ewentualne jakieś mediacje Francji prezydenta Macrona, który jest no, prezydentem schodzącym, nie wschodzącym, tylko schodzącym, który zresztą też deklarował ewentualną gotowość do podjęcia się takiej misji, no to wygląda po prostu fatalnie. No, nie widzę w Europie rzeczywistej gotowości do tego, żeby uruchomić tu jakąś Właściwie no
1: jakąś misję
0: wiarygodną misję
1: dyplomatyczną,
0: negocjacyjną.
1: prawda? No bo
0: Tak,
1: jak
0: dokładnie.
1: przeczytałam ten

0: projekt tych wniosków na ten unijny szczyt, no to Unia Europejska uważa, że warunkiem rozpoczęcia jakichkolwiek rozmów z Rosją jest jej zgoda na pełne, bezwarunkowe i natychmiastowe zawieszenie broni. W projekcie wniosków na szczyt napisano, że Rosja na razie nie wykazała takiej woli. No to jest po prostu mowa trawa.
1: No mniej więcej. Ja myślę, że Europa niebezpiecznie zaczyna reagować na zagrożenie wojną tak, jak reagowała w 1938 roku przed atakiem hitlerowców Niemców na Polskę w 1939 potem. Więc coś się niedobrego dzieje w naszej matce Europie i ona nie potrafi po prostu podejmować skutecznie decyzji.
0: Panie ambasadorze, wracając jeszcze do słów Marco Rubio, bo on mówił nie tylko o wsparciu dla Ukrainy, ale także padły takie słowa, że inwazja Rosji na Ukrainę okazała się dla Moskwy strategiczną katastrofą. Rosja z pewnością nie osiągnie celów, które wyznaczyła sobie pierwszego dnia, być może nawet militarnie nigdy nie zdoła osiągnąć celów, których domagają się obecnie w negocjacjach. Mówił także o stratach rosyjskich. Rosjanie tracą 5 tysięcy nierannych, martwych. Jest to jeden z pierwszych konfliktów w historii, w którym wskaźnik śmiertelności jest wyższy niż wskaźnik rannych po stronie rosyjskiej. Jak takie...
1: Tak, no znam te słowa Marka Rubio, czytałem je przed niedawno. I muszę powiedzieć, że Marco Rubio wie, co mówi. Pamiętajmy, on jest synem migrantów Kuby, którzy doskonale znają komunizm. On również wie, co to jest. Myślę, że prawdopodobnie Marco Rubio ma duże ambicje polityczne na przyszłość i myślę, że to byłby też dobry kandydat na prezydenta w przyszłości. I on się gdzieś do tej roli pewnie przymierza. Natomiast jakbyśmy zbalansowali to, co mówi Marco Rubio i to, co mówił poprzednio Donald Trump, to mam wrażenie, że tu jest między nimi jakiś podział ról i bardzo skutecznie po prostu prowadzą dyplomację amerykańską.
0: Podział ról, który polega na czym? Bo to jest ciekawe, bo to są jednak dosyć, bym powiedziała, no, rozbieżne stanowiska.
1: Ja bym nie powiedział, że one są takie rozbieżne, one są uzupełniające. A prezydent Trump...
0: To lepsze słowo, rzeczywiście.
1: One są uzupełniające, tak, pani redaktor. Tak bym to nazwał.
0: No dobrze, panie ambasadorze, to jeszcze jeden wątek, który chciałabym poruszyć, dlatego że cały czas szeroko komentowana jest decyzja prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA. Ta decyzja wywołała falę komentarzy w Polsce. Rus krytykowało MSZ. Premier Donald Tusk ocenił, że decyzja Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza naszą wrażliwość historyczną. No, a prezydent Karol Nawrocki zapowiedział złożenie do kapituły Orderu Orła Białego wniosku o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego państwowego odznaczenia. Panie ambasadorze, dlaczego teraz taka decyzja prezydenta Zełenskiego? No, chyba każdy mógł się spodziewać tego, że to wywoła falę negatywnych komentarzy w Polsce.
1: No niestety tak. Natomiast chciałem po pierwsze powiedzieć, że właśnie wyczytałem, że jest zgoda na kolejne ekshumacje.
0: Do tego też chciałam przejść. To wczoraj wieczorem się pojawiło. I pytanie dokładnie jest takie, czy to jest jakiś taki ruch łagodzący?
1: Ja myślę, że to jest ruch uzupełniający, że to wszystko się wpisuje w jedną całość. Natomiast pytanie pani redaktor jest, dlaczego teraz coś takiego wykonał prezydent Zełenski? A no pewnie dlatego, że mu wizerunkowo by to pasowało, ponieważ no, przykryła go niestety dość poważnie afera korupcyjna z Mindyczem i z Andrzejem Jarmakiem, jego najbliższym doradcą i szefem kancelarii. Tam zdaje się całkiem spore pieniądze poszły. I zdaje się, że część tych pieniędzy została przez niejakiego Mindycza

0: wywieziony, a on uciekł, zdążył się przedostać przez polską granicę i chyba...
1: Chyba jest w Izraelu.
0: Właśnie. Więc myślę, że to była decyzja przemyślana. A poza tym, jeszcze na dodatek, to może spowodować jakiś problem z ewentualnym akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej, bo to po czymś takim rzeczywiście Polska może zachować się tak, jak się zachowywała do niedawna, jak się zachowywały orbanowskie Węgry. Więc być może chodzi o to, żeby to właśnie Polska coś takiego zrobiła, niekoniecznie Niemcy na przykład.
1: Wicepremier szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do władz Ukrainy, to jest to najnowsze oświadczenie ze strony polskich władz o ponowne rozważenie decyzji. Czy jest możliwa pana zdaniem jakakolwiek, no nie wiem, zmiana, rewizja? Czy to już po prostu została decyzja podjęta i nie ma odwrotu? Czy próby nacisku ze strony Polski mogą mieć jakiekolwiek znaczenie?
0: Sądzę, że mogą mieć znaczenie, ale niekoniecznie przekonujące. Coś się cały czas gdzieś dzieje. No, gdzieś tam są jakieś próby rozwiązania. Słyszałem już o różnych. Natomiast nie chciałbym niczego uprzedzać. Zobaczymy. Natomiast nie uważam, że prezydent Zełenski się będzie mógł, powiem jeszcze raz, mógł z tego się wycofać.
1: Panie ambasadorze, to chciałabym wrócić do czasów, kiedy pan był ambasadorem. Jak wyglądały te dyskusje o trudnej przeszłości polsko-ukraińskiej? Bo można powiedzieć, no, że rzeczywiście no, wczoraj mamy kolejne informacje z Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, że Ukraina wydała kolejne zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej oraz polskich żołnierzy i te prace poszukiwawcze będą się mogły rozpocząć w Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej i we Lwowie. Panie ambasadorze, jak to wyglądało w tym czasie, kiedy pan był ambasadorem, te dyskusje o przeszłości polsko-ukraińskiej?
0: Bardzo podobnie. Robiliśmy to samo. Ja jako ambasador starałem się też wzmocnić dialog historyczny, dialog pamięci polsko-ukraiński z Instytutami Pamięci Narodowej Ukraińskimi i polskim. No i zawsze pojawiały się jakieś przeszkody. Jedną z takich przeszkód był brak zgody na emisję filmu Smarzowskiego Wołyń w Ukrainie. No tak, no jaki najbardziej drastyczny przykład, no to może nie do końca w tym samym kontekście, to jest to, że w pewnym momencie pojawił się, właściwie no nie pojawił się, ale doszło do ataku na polski konsulat w Łódzku, kiedy byłem ambasadorem, kiedy z granatnika przeciwczołgowego po prostu ktoś zaatakował konsulat. To spowodowało zamrożenie wręcz stosunków, jakieś problemy, gigantyczne zresztą, nie ma się co dziwić. No i jest mnóstwo przedstawicieli agentury rosyjskiej na całym świecie, w Europie, w Polsce, na Ukrainie, których zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby nigdy nie doszło do możliwej zgody między Polakami i Ukraińcami, bo to jest największe zagrożenie dla Rosji.
1: No bo to zdecydowanie służy Rosji. To jeszcze poruszył pan ten wątek związany z negocjacjami i członkowskimi Unii z Ukrainą, no bo Węgry w tym tygodniu zniosły weto w sprawie tych negocjacji. Przypomnijmy, poprzedni premier Viktor Orban przez prawie 2 lata blokował formalne rozpoczęcie rozmów akcesyjnych i ten nowy rząd zmienił tę decyzję. Co to oznacza dla Ukrainy?
0: No, to oznacza, że ewentualnie w tej sytuacji to Polska może również blokować przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. Natomiast myślę, że ten temat koniecznego przyjęcia Ukrainy w tej chwili do Unii Europejskiej już jest tematem zastępczym. To on nie jest tak istotny, nie jest tak ważny. Pamiętajmy,

0: że Niemcy również miały obiekcje i usiłowały mówić o jakimś takim tym członkostwie niepełnym. To takie różne tam się pojawiały koncepcje.
1: No właśnie, czy to, co się teraz wydarzyło, czy to jest po prostu symboliczny gest? Bo jak patrzymy na to, jak te negocjacje i kolejne rozdziały mogą być długotrwałe, no to może potrwać jeszcze wiele lat.
0: Pani redaktor, chciałem przypomnieć, że w kolejce jest wiele krajów, w tym jest również Turcja, która jest kandydatem na członka Unii Europejskiej. No i do tej pory tam nic się w tym temacie nie dzieje. Ukrainie jest bliżej do Turcji, ponieważ Turcja wspiera Ukrainę. Nigdy nie zaakceptowała aneksji Krymu. Więc ja myślę, że pozycja Ukrainy w tej chwili jest bardzo silna. Natomiast bardziej trzeba tu myśleć o NATO w tej chwili. I jeżeli chcemy mieć silną Europę, to tą silną Europę możemy mieć dzięki dwóm wielkim armiom, które są rzeczywiście silne i najsilniejsze na kontynencie europejskim. To jest armia ukraińska i armia turecka.
1: Panie ambasadorze, to na koniec jeszcze chciałam zapytać, jak rozwiązać ten spór wokół decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego? No, czy to może eskalować, bo na razie mamy i zapowiedzi Karola Nawrockiego, no ten najnowszy film opublikował szef MONU, słowa Donalda Tuska. Jak to może dalej się rozwijać, a może co należałoby zrobić, żeby ten spór się zakończył i nie miał dalszych konsekwencji, chociażby takich, że Polska nagle stanie się krajem na arenie międzynarodowej, która będzie blokowała wejście Ukrainy do Unii Europejskiej?
0: No właśnie. Tu należy zaufać mądrości klasy politycznej polskiej i klasy politycznej ukraińskiej i należy po prostu próbować w jakiś sposób znaleźć wyjście. No, wyjściem na pewno jest w tej chwili zezwolenie na ekshumację. Jest jeszcze parę innych wyjść, o których nie będę w tej chwili mówił, bo nie jestem do tego upoważniony. Zobaczymy.
1: A my musimy puentować, więc nawet pana ambasadora nie miałabym czasu dopytać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jan Piekło, był ambasador Polski w Ukrainie, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra, piątkowe wydanie, a moim i Państwa gościem jest pan Mateusz Pawłowski z firmy Turim oraz Pro Resilience. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To ja tylko dodam, że nasz gość jest częstym uczestnikiem wielu forów dyskusyjnych na temat technologii i biznesu w modelu dual use. Bardzo modny temat w ostatnim czasie. To w takim razie na początek bardzo proszę o wyjaśnienie, czym ten dual use jest i dlaczego dzisiaj to jest taki topowy temat biznesowy?
4: To jest pytanie, które się bardzo często pojawia i wydaje mi się, że warto by było sobie właśnie tą definicję przybliżyć, bo dużo osób ten obszar myli. Mhm. Dual use to przede wszystkim jest technologia. Często jest to rozumiane jako dual use, czyli wszystkie teoretycznie rzeczy mogłyby być podwójnego zastosowania i mogłyby mieć zastosowanie właśnie w wojsku, bo często to jest hasło, którego się używa, czy można technologię cywilną albo w ogóle rzeczy z obszaru cywilnego przenosić do obszaru militarnego. Jakbyśmy poszli w pewnego rodzaju już taki, no trochę absurd, no moglibyśmy powiedzieć, że wszystko tak naprawdę jest wszystko jest podwójnego zastosowania.
3: Widelec
4: no
3: na przykład.
4: Bo widelec też będzie podwójnego zastosowania, bo wojskowy musi jeść. Co do zasady, chodzi nam tutaj o technologię, o pewnego rodzaju rozwiązania. Te rozwiązania, które kiedyś z rynku militarnego przenosiliśmy do rynku cywilnego, no bo to był ten kierunek, który dawał nam największą technologię, to znaczy najszybszy rozwój technologii takiej specjalistycznej i przenosiliśmy to na rynek cywilny, a

0: Dzisiaj bardzo często ze względu na tempo, w jakim się biznes cywilny rozwija i jak szybko rozwija technologię, to właśnie ten kierunek jest bardzo często od rynku cywilnego do militarnego, choć nie zawsze.
1: No właśnie, panie Mateuszu, bo trochę się pozmieniało, bo doskonale wiemy, że na przykład technologia GPS to jest technologia, która na

0: Co takiego się stało, że dzisiaj częściej mówimy jednak o odwrotnym kierunku? Rynek cywilny i kierunek do wojskowości.
1: Myślę, że technologia przede wszystkim przeżyła taki dość mocny skok. Dużo łatwiej się ją rozwija w tani sposób, niż było to kiedyś. I ten potencjał do właśnie ten kapitał, który jest potrzebny do tego, żeby wdrożyć jakieś rozwiązanie na rynek, nawet w ramach takiego, trochę posłużę się skrótowcem, MVP, czyli takim najbardziej podstawową wersją produktu, który wdrażamy na rynek, testujemy, jeżeli nie, no to zmieniamy tego zastosowanie i po prostu dostosowujemy do klienta. Dużo łatwiej jest to zrobić na rynku cywilnym. Dużo taniej jest to rozwiązanie wprowadzić na rynku cywilnym i ze względu na procedury, które mamy, no bardzo często jest to dużo szybsze, no bo procedury wojskowe są wymagające, są skupione na przede wszystkim jakości i niezawodności, a procedura, że tak powiem, cywilna jest taka, jeżeli coś mam, to to oferuję rynkowi, jeżeli rynek sobie życzy tego rozwiązania, to po prostu je kupuję.
0: No właśnie, i tutaj wejście na ten rynek wcale takie proste nie jest. To nie jest tak, że ktoś ma pomysł, wysyła maila ze swoim pomysłem, nie wiem, do sztabu generalnego albo do jakiejś firmy wojskowej i potem szybko to jest wdrażane. Nie, to jest bardzo często bardzo długa droga i pan w swojej działalności często uczestniczy w tym procesie. To jest często długa, skomplikowana, pełna zwrotów akcji droga.
1: To prawda, to znaczy to, co pan powiedział, oczywiście można tak zrobić, można wysłać maila i oczekiwać na odpowiedź, ale nie wróżę sukcesów. Jeżeli chodzi o tą drogę, czy ona jest długa i czy ona jest wyboista, ja bym powiedział w ten sposób. To jest droga na pewno dla zdeterminowanych, dlatego że mamy pewnego rodzaju wymagania i podam tutaj bardzo obrazowy przykład z mojej ostatniej rozmowy w ramach takiego fireside chatu z jednym z naszych generałów doświadczonych i po stronie militarnej i po stronie biznesowej, co jeszcze nie jest tak częste. No tutaj bardzo, bardzo takim obrazowym przykładem jest to, że jeżeli my się pomylimy na tym rynku cywilnym, to ta pomyłka nie, że tak powiem, nie powoduje w cudzysłowie strat w ludziach. Jeżeli byłaby odwrotna sytuacja, że my na przykład damy złe koordynaty artylerii, to artyleria nie może strzelać losowo w różne miejsca. My musimy dokładnie wiedzieć, jaki jest ten punkt, że tak powiem, przyłożenia siły. To jest oczywiście pewnego rodzaju obraz, żeby nasi słuchacze po prostu zrozumieli, jaki jest poziom abstrakcji i dlaczego ta droga w wojsku jest trudniejsza. No bo musimy zapewnić pewien system zarządzania jakością, żeby tą jakość mieć na powtarzalnym, weryfikowalnym poziomie. Musimy mieć takie, że tak powiem, warunki formalne spełnione jak koncesja MSWiA dla producentów, dla osób, które obracają, że tak powiem, tymi rozwiązaniami, czyli są w... Producent może sprzedawać, ale też może sprzedawać firma, która nie jest producentem, tak? To może być dystrybutor. Firmy, które są związane z magazynowaniem tego sprzętu wojskowego, czy tam podwójnego zastosowania, no to one też muszą spełniać określone warunki. Dlaczego? No bo chcemy wiedzieć, kto tak naprawdę produkuje, kto magazynuje, kto obraca tym towarem. Chcemy mieć jako kraj, że tak powiem, pełną kontrolę nad tym, co się z tym dzieje. Jeżeli eksportujemy, importujemy, no to wchodzi nam wewnętrzny system kontroli, tak zwane WSK. Czyli wiemy, do kogo wysyłamy nasz produkt, kto jest odbiorcą końcowym, żeby się nie okazało, że sprzedaliśmy coś za granicę na przykład. I to nie było ostateczne miejsce, w cudzysłowie, lądowania tego produktu, tej technologii, tylko ona została sprzedana do jakiegoś innego kraju albo do organizacji, która no niekoniecznie jest nam przychylna albo przyjazna. Więc to są tego typu rzeczy. No i oczywiście możemy powiedzieć jeszcze o jednym obszarze. Ja tutaj troszeczkę to rozwlekam, ale specjalnie, dlatego że mówimy też o ochronie informacji niejawnych. I to jest pewien standard, który nas obowiązuje wewnątrzkrajowo, w ramach NATO. No mamy pewne informacje o znaczeniu krytycznym, strategicznym, które chcemy, żeby były żeby takie pozostały. Więc jeżeli weźmiemy sobie te wszystkie procedury plus nałożymy na to cykli kontraktowania, no to to jest na pewno

0: od kilkunastu do no, 20 paru, 30 miesięcy taki cykl wdrożeniowy, jeżeli chodzi o technologię. Więc tak jak powiedziałem, no, na pewno jest to ścieżka dla zdeterminowanych. I jeżeli dochodziłoby do takiej sytuacji, że się firma zastanawia, czy wchodzić, czy nie wchodzić, no to musi po prostu założyć, że no nie będzie ani tanio, ani szybko.
1: Nie będzie ani tanio, ani szybko. Ja się też zastanawiam, czy to nie działa w drugą stronę. Bo tak, jeżeli jakiś podmiot sektora publicznego czegoś potrzebuje, no to rozpisuje przetarg, wpisuje tam konkretne wymagania. Czy podobnie jest w wojsku? Czyli na przykład jakaś jednostka wojskowa potrzebuje jakiegoś rozwiązania. Nie wiem, czy z zakresu dronów, czy z zakresu rozpoznawania pola walki, czy z zakresu kartografii na przykład. Czy to jest tak, że są takie konkursy rozpisywane i drodzy przedsiębiorcy, znajdźcie nam rozwiązanie na nasze bolączki, czy to rodzi się jakoś jeszcze inaczej?
0: To się rodzi w bardzo różny sposób. Oczywiście, no, mówimy tutaj o zamówieniach. Wojsko jest zamawiającym, działającym pod PZP, jak bardzo wiele podmiotów państwowych, ale też spółki, które działają w ramach na przykład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czyli poszczególne podmioty, które w ramach tego nazwijmy to dużego gracza państwowego polskiego, one też mają na siebie nałożone PZP, więc to, oczywiście tak. Główny zamawiający, czyli najczęściej MON, idzie tą ścieżką. Te firmy, które szukają rozwiązań na rynku i są powiązane właśnie z Polską Grupą Zbrojeniową, no mówię o tym tak swobodnie, dlatego że no to jest polski gracz, do którego najwięcej firm dzisiaj referuje. Więc oni też w jakiejś mierze korzystają z tej procedury. No i trzeba się po prostu w to wpisać. Jest... Jeżeli się jest oczywiście tym, który bezpośrednio do nich kontraktuje. Jeżeli jesteśmy firmą, która kontraktuje jakby poza na rynku zbrojeniowym, ale być może nie do tych podmiotów, albo nie bezpośrednio do tych podmiotów, to procedura jest różna. To znaczy w zależności od tego, jak nisko kaskadowo przerzucona jest odpowiedzialność w dół, no to możemy kontraktować się albo szukać kontraktów z wolnej stopy, albo po prostu w ramach tego porozumienia, no zależnie od tego, czy jesteśmy podwykonawcą, czy konsorcjantem, to może być różne.
1: A od czego zacząć drogę współpracy z wojskiem? Bo słuchają nas teraz na pewno też przedsiębiorcy, serdecznie pozdrawiamy, którzy słyszą w różnego rodzaju komunikatach, czytają w artykułach, słyszą u nas w radiu informacje, że teraz w zbrojeniówce są pieniądze, że to jest też szansa dla wielu firm, aby rozwinąć skrzydła, aby się rozwinąć. No to chcieliby wsiąść do tego pociągu. Od czego trzeba zacząć? No jeżeli jedziemy pociągiem, kupujemy bilet, a jeżeli chcemy jechać pociągiem po sukces razem ze zbrojeniówką, to co na początek?
0: Myślę, że dobrą odpowiedzią będzie od pomysłu, a może nawet przed pomysłem od pewnej analizy. Musimy sobie określić przede wszystkim, w zależności od tego, czy jesteśmy firmą usługową, czy produkcyjną, musimy określić, w czym tak naprawdę jesteśmy dobrzy i czym się posługujemy jako naszym tym narzędziem właśnie biznesowym, który dostarcza nam tlen do organizacji, czyli pozwala nam wystawiać faktury, które daj Boże nam jeszcze ktoś opłaci. Więc to jest oczywiście taki żart, ale chodzi mi o to, że jeżeli firma nie ma pomysłu na to, jak wejść do zbrojeniówki, to bardzo dobrze jest po prostu przeprowadzić taką analizę wejścia na rynek, żeby zastanowić się, w jaki sposób nasz produkt czy usługa pasuje do tego rynku. Na pewno trudno będzie na tym rynku znaleźć sobie miejsce, takie trwałe miejsce, firmom, które uznały, że dzisiaj jest tam dużo więcej pieniędzy, o tym rynku się dużo więcej mówi, ale trochę na zasadzie sprawdzimy bojem ten rynek, zrobimy rozpoznanie bojem i może nam coś z tego wyjdzie, może nam coś z tego nie wyjdzie, wejdziemy na ten rynek. Ja tego nie polecam, bo akurat na tym rynku rozpoznanie bojem słabo się sprawdza z różnych względów. Po pierwsze, ze względu na to, że jeżeli przyjdziemy nieprzygotowani na rynek, nie mówimy jego językiem, nie wiemy czego szukamy i nie wiemy co chcemy zaoferować, no to trudno jest rozmawiać z takim partnerem ze strony jakiegokolwiek zamawiającego, kupującego poważnie, a z drugiej strony, jeżeli nie ma takiej analizy dotyczącej no przede wszystkim tej części produkcyjnej, to możemy sobie zrobić krzywdę, no bo to jest rynek silnie regulowany. Więc możemy nawet podejść do

0: kogoś powiedzieć, słuchajcie, będziemy wam oferowali różnego rodzaju rozwiązania, a ktoś powie, no dobrze, ale wróćcie, jak będziecie mieli na przykład koncesję MSWiA. I w dzisiejszych realiach, biorąc pod uwagę ten czas, który szczególnie dla producentów jest takim czasem optymalnym, no to jest 12-15 miesięcy, wtedy wracamy do rozmów przy stole. Więc jeżeli mamy pomysł, no to możemy dookoła tego pomysłu po prostu zacząć konfigurować nasze działania na tym rynku. Bez pomysłu będzie trudno. Czy da się wejść bez pomysłu? Da się, jeżeli pójdzie się do kogoś, kto pomoże nam stworzyć ten pomysł.
1: Mhm. A proszę wyjaśnić, czym jest ta koncesja? Co to za dokument? W jaki sposób się o nią możemy starać? Jakie aspekty naszej działalności są w tym procesie koncesjonowania sprawdzane?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o koncesję, podmiot koncesjonowany to jest podmiot, który może albo obracać, albo produkować, albo magazynować, albo, i tutaj można wybrać więcej niż jeden, technologie, rozwiązania, wytwory, materiały wybuchowe, broń, amunicję o przeznaczeniu policyjnym lub militarnym. Więc jeżeli chcemy działać na tym rynku, przede wszystkim oczywiście jako producent, czasami jako usługodawca, ja tutaj rozróżnię dwie rzeczy, biorąc pod uwagę usługi. Przepraszam, wejdę w dygresję. Czym innym, przynajmniej z mojej perspektywy, jest usługa dla przemysłu, czym innym dla biznesu, no bo czym innym jest gwintowanie rur, a czym innym jest dostarczanie pracowników z rynku, ale w zależności od tego, gdzie się chcemy zlokalizować, no to warto by było się zastanowić, czego potrzebujemy. Myślimy przede wszystkim, jeżeli chodzi o koncesję, właśnie o tych podmiotach, które są związane przede wszystkim właśnie z tą częścią produkcyjną albo z częścią związaną z obrotem. I teraz tam są weryfikowane, tam jest tak naprawdę weryfikowane to, czy jesteśmy podmiotem, z którym nawet nie, że jesteśmy wystarczająco dużym podmiotem, żeby prowadzić działania, tylko czy jesteśmy podmiotem wystarczająco poważnym, żeby takie działania prowadzić. No bo jednak, jeżeli myślimy o koncesji, no to mówimy tutaj o pieniądzach. Bardzo często prawdopodobnie będziemy się stykać z pieniędzmi publicznymi, ze sprzętem o znaczeniu strategicznym. Więc będzie nas weryfikowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, będzie nas weryfikowało SKW, ABW, tak, pod kątem tego, czy jesteśmy, no, że tak powiem, rzetelnym partnerem. Komenda Policji zweryfikuje, czy tutaj przejdzie się po sąsiadach i zweryfikuje, czy jesteśmy osobą, która no nie budzi zastrzeżeń, że tak powiem, w tym kręgu sąsiedzkim. I oczywiście będziemy musieli dostarczyć dokumentację, która potwierdza, że no nie byliśmy w żadne tematy związane z defraudacją pieniędzy albo w ogóle z pieniędzmi zaangażowani w sposób negatywny. Więc państwo chce po prostu mieć potwierdzenie i zweryfikować nas na każdy możliwy sposób, znaczy każdy w cudzysłowie oczywiście, że jesteśmy podmiotem bezpiecznym do tego, żeby prowadzić rozmowy na tym rynku i dostarczać być może jakieś rozwiązania albo sprzedawać jakieś rozwiązania.
1: Ależ długa droga. To w takim razie wiemy już, że to nie jest tak, że z marszu można w ten rynek wejść, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy producentami, strzelam, ołówków. I te ołówki nam się dobrze sprzedają na rynku cywilnym, są chwalone za trwałość, za jakość wykonania. Chcielibyśmy wejść też z tymi ołówkami do zbrojeniówki, bo ołówek żołnierzowi też się przyda. Ja wiem, że to może bardzo prosty przykład i w pewnym uproszczeniu się tutaj poruszamy, ale czy faktycznie ta droga też będzie taka trudna w tym przypadku?
0: Nie, to znaczy można by było pójść w tym kierunku, że ołówek wykorzystywany przez żołnierza jest już o przeznaczeniu militarnym, ale co do zasady nie ma. Znaczy tak jakby powiedzieć, że skoro żołnierz stacjonujący w jednostce musi jeść, to bułka i kiełbasa też jest o przeznaczeniu, że tak powiem, wojskowym i potrzebujemy koncesji. Wiele rzeczy jest po prostu realizowanych zgodnie z normalnymi zamówieniami, takimi, które po prostu są dostępne z rynku, tak, kartki papieru możemy sprzedawać, ale jeżeli dochodzimy tutaj do bardziej skomplikowanych i złożonych rozwiązań, szczególnie takich, które się wpisują w technologię, no właśnie, taką, którą będziemy wykorzystywali, albo będzie taki system dowodzenia, albo będą to komponenty do dronów, które są aktualnie bardzo, bardzo często teraz omawiane, albo jakikolwiek inny obszar, który jest związany z technologią, ale taką, którą po prostu później żołnierz weźmie w ręce i wykorzysta w ramach ćwiczeń, w ramach działań, że tak powiem, już

0: w boju, no to tutaj musimy się bardzo poważnie zastanowić, czy to nie jest to ten obszar, który powinniśmy zaopiekować. W większości przypadków tak będzie. Mhm.
1: No dobrze, to teraz kwestia też pewnego rodzaju tajemnicy wojskowej, tajemnicy państwowej, bo ja jestem przekonany o tym, że jeżeli na przykład firma informatyczna dostaje kontrakt na zbudowanie jakiegoś oprogramowania, które będzie wykorzystywane na polu walki, albo to będzie producent dronów, czy jakichś elementów do tych dronów, również będzie wtajemniczony w chociażby specyfikacje, wymagania ze strony wojskowej. Jak to wygląda? To się podpisuje jakiś dodatkowy dokument? No bo też nie wyobrażam sobie, żeby to był taki słaby punkt, przez który te tajemnice uciekają gdzieś dalej.
0: To znaczy, to jest bardzo dobre pytanie, bo ono zahacza o obszar właśnie ochrony informacji niejawnej, właśnie o tą informację chronioną. Tych poziomów informacji chronionej mamy kilka. Poufną, zastrzeżoną, tajną, ściśle tajną, w zależności od tego, do czego tak naprawdę będziemy dopuszczeni. Bo to też nie jest tak, że my będziemy dopuszczeni, mając taki jakby bazowy, że tak powiem, bazowe poświadczenie, czyli poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego albo poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, to my możemy się zgłosić po wszystko, co tak naprawdę chcielibyśmy zobaczyć. To niekoniecznie. Wszystko to, co jest jakby zasadne do tego, żeby na przykład stanąć w przetargu albo jako podwykonawca wykonać jakąś rzecz. Jeżeli chcemy wejść w, tak jak pan powiedział, systemy właśnie IT, te właśnie teleinformatyczne, no to bardzo często jest tak, że firma musi posiadać swoją kancelarię tajną wewnątrz organizacji z ograniczonym dostępem, z dostępem tylko i wyłącznie dla osób, które mają poświadczenia na określonym poziomie, bo tak jak rozmawialiśmy, tych poziomów jest kilka. No tutaj naprawdę możemy dzielić włos na czworo i rozbijać to na atomy i każdej z tych rzeczy poświęcić co najmniej godzinę, jak nie dwie, dlatego że to jest po prostu gra niuansów. Ale jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, w której mamy, powiedzmy, firmę, która jest firmą budowlaną albo robi monitoring wizyjny, tak? Albo jakąś perymetrię, czyli po prostu czujniki ruchu, czujniki drgań i tak dalej. Bardzo często taka firma jedzie już bezpośrednio do rozpisującego przetarg, żeby w ramach jego kancelarii zrobić notatkę niezbędną do tego, żeby złożyć ofertę na to postępowanie, które się toczy. Więc tutaj mówimy o pewnym zniuansowaniu. Nie zawsze potrzebujemy najwyższego, że tak powiem, poziomu dopuszczeń, żeby operować na tym rynku. W wielu przypadkach, co dużo osób pewnie zdziwi, w ogóle tego nie potrzebujemy.
1: Naprawdę?
0: To znaczy, oczywiście, no, tak jak mówię, w zależności od tego, co dostarczamy, ale jeżeli mamy określone zamówienie, rozpisane, że produkt, który dostarczamy, jest dostarczany zgodnie z określoną normą, to ta norma definiuje już jakby czego zamawiający oczekuje. Jeżeli oczekuje bardzo konkretnej normy obronnej albo czegoś, co się wpisuje w tak zwany AQAP, czyli tą normę natowską, i mamy dokładnie podane, w jakiej jakości dostarczamy rozwiązanie, no to jest to już duża wskazówka, która no niekoniecznie zmusza nas do tego, żebyśmy wchodzili w informacje, które są krytyczne albo w jakiś tam sposób chronione czy niejawne.
1: To na koniec o współpracy międzynarodowej. Taka prosta analogia. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej, a zatem mamy tutaj wolny rynek na terenie Unii Europejskiej. Nie ma granic celnych. Możemy kooperować z różnego rodzaju firmami, podmiotami na terenie całej wspólnoty. No ale jesteśmy też członkami NATO. Czy na przykład z naszymi produktami albo naszymi usługami jesteśmy w stanie wejść na przykład do armii norweskiej, tureckiej, czyli państwa też poza Unią Europejską? Czy tutaj też mówimy o możliwości kooperacji ze wszystkimi członkami Paktu Północnoatlantyckiego? Czy tutaj też jednak są jakieś ograniczenia i najlepiej zacząć na swoim poletku, czyli pracą dla Sił Zbrojnych RP?
0: To jest trudne pytanie, nie dlatego, że jakby Unia Europejska jest zła, czy NATO jest złe, tylko dlatego, że biorąc pod uwagę oczywiste wykluczenia, tak, czyli kraje objęte sankcjami, będące na czarnych listach,

0: No to tutaj rzeczywiście tego tematu nie dotykamy. Ten kierunek jest zakazany. Może się otworzy, może się nie otworzy. Wiadomo, że sytuacja geopolityczna jest dynamiczna, więc ten temat pomijam, traktuję go jako oczywisty. Ale gdzie polskie firmy szukają swojego szczęścia? Bardzo często, to z naszego doświadczenia wynika, jest tak, że szukają swojego szczęścia bardzo szeroko na arenie międzynarodowej. To, co jest dla wielu bardzo nieoczywistym kierunkiem, to jest Afryka, to jest Daleki Wschód, to jest rejon Zatoki, czyli cały obszar GCC. Oczywiście my z naszymi europejskimi partnerami, amerykańskimi partnerami współpracujemy, chociażby w ramach na przykład przetargów, które są realizowane w ramach US Army, NATO czy ONZ. Są specjalne bazy, do których się trzeba zarejestrować, pozyskać określony numer, tak zwany NCAGE, żeby po prostu być zarejestrowanym w tej bazie, być firmą, która została zweryfikowana, a potem normalnie podchodzić do przetargów. Ale te relacje są bardzo często wielokierunkowe i gotowe komponenty, tak przynajmniej patrzę pod kątem i dużych, i małych polskich graczy, często są, można powiedzieć, związane z dalekim eksportem. Jeżeli chodzi o współpracę właśnie w ramach Unii i NATO, to tutaj to już jest case by case, że tak powiem po staropolsku, dlatego że w wielu przypadkach jest to kraje bywają, albo podmioty państwowe bywają po prostu montowniami pewnych rozwiązań będących na licencji. Tak jak w Polsce niektóre spółki PGZ-u oczywiście dostarczają pewne rozwiązania, żeby nie wchodzić, że tak powiem, w żaden product placement, mówię po prostu bezpiecznie o PGZ-cie, że dostarczają pewne rozwiązania, które są na licencjach międzynarodowych, no bo wszystkiego sami nie produkujemy. Powerpacki z jednego kierunku, optoelektronika z innego kierunku, lufy jeszcze z jakiegoś innego miejsca i po prostu w ramach tego naszego, że tak powiem, naszych sojuszy, tych naszych porozumień międzynarodowych, po prostu kupujemy różne rozwiązania z różnego miejsca i potem montujemy je w Polsce, przybijając pieczątkę Made in Poland. Albo robią to nasi partnerzy zagraniczni dokładnie w ten sam sposób, czyli kupując od nas rozwiązania i przybijając pieczątkę, na przykład, no, wyprodukowane w Norwegii. Więc to bardzo zależy, ale kierunków jest bardzo wiele.
1: Jestem przekonany, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać wielokrotnie na antenie Polskiego Radia 24. Ja bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu naszemu ekspertowi, pan Mateusz Pawłowski, firma Turim i Pro Resilience, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: I dodam, że nasz gość jest ekspertem właśnie od technologii Dual Use, czyli technologii podwójnego zastosowania. Polskie Radio 24, to był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
3: Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.
4: Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na świecie, bym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.
5: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: Autopromocja.
1: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
2: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
3: Cieszymy się z najniższego bezrobocia w Europie, ale to średnia. W różnych miejscach kraju jest różnie, a dla ludzi młodych jest ono już dwucyfrowe. Jakie są zatem perspektywy dla naszego rynku pracy? Czy nadzieją mogą być seniorzy, czy raczej migranci? A może wystarczy zwiększyć produktywność, a część ludzkiej pracy zastąpić nowoczesnymi technologiami? Kto widzi w tym nadzieję, a kto zagrożenie? O tym ze znawcą tematu, profesorem Jackiem Męciną, porozmawiam dziś, zaraz po godzinie 15 w audycji Kapitał i Praca. Anna Grabowska, zapraszam.
4: Wojna z Ukrainą, wojna hybrydowa z państwami bałtyckimi i Polską, napięcia w kontaktach z Rumunią, Mołdawią, Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem. Czy Rosja kiedykolwiek szanowała swoich sąsiadów? Jak widzą sąsiadów przeciętni Rosjanie i jak się odnajdują w innych krajach? O tym już dziś o 17:06 w audycji Prawdziwa Rosja na antenie Polskiego Radia 24 i w podcastach polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. To drugi dzień wizyty szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanowa w Warszawie. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego przybył do Polski wczoraj w związku z nadaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wczoraj w tej sprawie spotkał się m.in. z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem i wiceszefem resortu dyplomacji Marcinem Bosackim. Rzecznik MSZ dodał, że spotkanie dotyczyło też innych kwestii, w tym sytuacji na froncie i wpływu na możliwe przyszłe rozmowy pokojowe. Dziś przed południem Kryło Budanów ma spotkać się z wicepremierem, szefem resortu obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W planach ma też spotkanie z szefem prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcinem Przydaczem. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania prezydentowi Ukrainy tego odznaczenia. Dziś Maja Chwalińska powalczy o wielkoszlemowy tytuł na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Jej rywalką w finale będzie Rosjanka Mirra Andrijewa. Polka, która do turnieju głównego sensacyjnie przeszła przez wymagające kwalifikacje, rozpala dziś emocje kibiców. Eksperci przyglądają się za to jej nieszablonowej technice, która całkowicie wymyka się współczesnym kanonom opartym na sile. Była zawodniczka, obecnie trenerka Joanna Kalawa podkreśla, że styl gry Mai to na tle dzisiejszych rywalek absolutny, finezyjny unikat.
1: Obecnie praktycznie nie ma zawodniczek grających w tak różnorodny sposób, tak finezyjnie.

0: Jej styl troszkę przypomina Jasmine Paolini, chociaż myślę, że styl Mai jest naprawdę wyjątkowy. Jest to po prostu mieszanie różnych elementów gry.
1: Wielki finał w Paryżu z udziałem reprezentantki Polski rozpocznie się o 15, a o 14.45 w radiowej jedynce audycja przy Muzyce o Sporcie, w którym ten mecz komentował będzie nasz specjalny wysłannik do Paryża, Cezary Guriew. Donald Trump uważa, że udało mu się doprowadzić do momentu, w którym Ukraina i Rosja znacząco zbliżyły się do porozumienia pokojowego. Amerykański prezydent podkreśla, że nie ma nic przeciwko, by Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski spotkali się twarzą w twarz.
2: Donald Trump o kwestię zakończenia wojny Ukrainy z Rosją został zapytany przez dziennikarzy na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One. Prezydent ponownie stwierdził, że gdyby on sprawował swój urząd w 2022 roku, do tego konfliktu zbrojnego nigdy by nie doszło i że to on doprowadził do zbliżenia stanowiska ukraińsko-rosyjskiego. Pozwólmy im rozmawiać. To ja doprowadziłem Putina i Zełenskiego do tej pozycji negocjacyjnej i myślę, że wszystko to zostanie załatwione. Mówił Donald Trump. Amerykański prezydent ponownie stanowczo zaznaczył, że nieakceptowalna jest sytuacja, gdy na froncie po obu stronach ginie tak wielu żołnierzy. Media w Stanach Zjednoczonych podkreślają jednak, że Władimir Putin odrzucił możliwość osobistego spotkania z ukraińskim prezydentem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Po raz 30 na Polach Lednickich odbędzie się dziś apel trzeciego tysiąclecia. Tegoroczny odbywa się pod hasłem Genesis. Specjalnymi gośćmi będą m.in. bracia ze wspólnoty TZ, mówi duszpasterz Lednicy ojciec Tomasz Nowak.
3: To była też inspiracja ojca Jana Góry, dzięki bratu Roże, założycielowi wspólnoty z TZ i potem kolejnym braciom, liturgii, śpiewowi. Zmienił myślenie na temat duszpasterstwa akademickiego i to miało bardzo konkretny wpływ na spotkanie lednickie.
1: Organizatorzy lednickiego spotkania spodziewają się tym razem około 30 tysięcy młodych uczestników.
4: To są aktualności jedynki.
1: Słońce, deszcz i możliwe burze. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega, że do końca długiego weekendu w Tatrach pogoda będzie zmieniać się bardzo dynamicznie. Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR, przypomina, że turyści wybierający się na wycieczki powinni obserwować zmieniające się warunki pogodowe i na bieżąco sprawdzać prognozy.
5: Żeby było wiadomo, czego możemy się spodziewać. No nie ma jakiejś zasady, że te burze przechodzą konkretnych godzinach, w związku z czym tutaj trzeba być szczególnie ostrożnym. Oczywiście, jeżeli w górach nas coś takiego zaskoczy, absolutnie nie pozostajemy na grani. Należy schodzić w dół, pamiętać o tym, że no najbezpieczniej to jest jednak w schroniskach.
1: Na początku długiego weekendu w Tatrach doszło do śmiertelnego wypadku na rysach. Po upadku z wysokości zginął turysta. Do szpitala w Krakowie w ciężkim stanie trafiła też kobieta, która również spadła z rysów. Ratownicy pomagali także grupie turystów, którzy wracali z Giewontu i nie mieli latarek. Bezpiecznie sprowadzili ich do Zakopanego. Wysoko w Tatrach, w zacienionych żlebach, wciąż zalega spora warstwa śniegu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Dziś sporo słońca, ale też lokalnie przelotnie może padać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni w Suwałkach do 25 w Zielonej Górze. W Łodzi 23, w Warszawie 24. Chłodniej w górach i nad morzem od 17 do 19 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie się wahać.
4: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
6: Marta Hoppe, zapraszam. 5 czerwca, czyli dzisiaj, to Światowy Dzień Środowiska. Uchwalony w 1972 roku, do dziś stanowi jeden z najważniejszych dni mobilizacji na rzecz ochrony środowiska. No i takie dni w ciągu roku przypominają nam o tym, że warto działać, warto coś robić. A jakie hasło towarzyszy dzisiejszym obchodom, o tym na pewno porozmawiamy. No i w ogóle o tym, co możemy zrobić dla środowiska. Bo w studiu gość Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP GRID Warszawa. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Ale to zacznijmy i wyjaśnijmy, czym jest UNEP GRID.
7: Bardzo chętnie.

0: Jesteśmy organizacją, która w tym roku będzie obchodziła 35-lecie. Jesteśmy organizacją afiliowaną przy Programie Narodów Zjednoczonych do spraw środowiska, a więc właśnie tym United Nations Environment Program, w skrócie UNEP, który tak naprawdę to historia tego Światowego Dnia Środowiska wiąże się z ustanowieniem właśnie UNEP-u, bo to w 1972 roku ONZ powołał dedykowaną agendę ONZ-owską, która miała się zajmować kwestiami, zajmuje się cały czas kwestiami środowiskowymi o nazwie UN Environment Program. Ta agenda postanowiła w roku 1985 z kolei utworzyć taką sieć ośrodków na całym świecie, które będą zajmowały się zbieraniem danych i analizami środowiskowymi. My jesteśmy jednym z ośrodków, który został otwarty w Europie Środkowo-Wschodniej w 1991 roku i od tego momentu działamy, aby wspierać zarządzanie środowiskiem.
1: Czyli odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, odpowiedniego dnia, czyli w Światowy Dzień Środowiska. Pani Mario, a jest jakieś hasło tegorocznych obchodów? Dlatego, że no, czasami właśnie te dni, które są świętem, mają też jakieś hasło przewodnie, żeby zwrócić uwagę na konkretny temat.
0: Tak, Światowy Dzień Środowiska, czyli w języku angielskim World Environment Day, obchodzony jest globalnie, obchodzony jest co roku pod innym hasłem. Rokrocznie skupiamy się też na innych wyzwaniach. W tym roku skupiamy się na wyzwaniach klimatycznych i to hasło przewodnie to jest Now for Climate, które ma nas mobilizować do działania, uświadamiać też nam pewne jak gdyby sygnały, które słyszymy od planety i które niejednokrotnie ignorujemy albo udajemy, że ich nie słyszymy. My w naszym polskich obchodach, które też realizujemy już od szeregu lat, skupiamy się, chcemy pokazać również rolę bioróżnorodności, bo uważamy, że odpowiedzią na zmiany klimatu jest właśnie pochylenie się nad tematem różnorodności biologicznej, dbałość o nią, odtwarzanie ekosystemów, wszelkie działania, które temu służą.
1: Planeta wysyła nam jasny sygnał, to trochę tak jak z organizmem. Też nam często wysyła sygnał, że coś jest nie tak, że coś się dzieje, no i wtedy albo idziemy do lekarza, albo bagatelizujemy, licząc na to, że przejdzie. Planecie nie przejdzie. Musimy działać, ale czy tylko tego jednego dnia? Bo często tak jest. Mamy Dzień Ziemi, no to wtedy idziemy sprzątać okolice. To jest taki dzień, kiedy możemy się pochylić, kiedy jest ta mobilizacja, że wszyscy sprzątamy albo tego dnia, albo no w najbliższy weekend. Dzisiaj mamy piątek, długi weekend, więc pewnie spędzamy sporo czasu na świeżym powietrzu, w tej przyrodzie, w tym środowisku. No to jak tak w ogóle obchodzić taki dzień albo weekend, albo ten czas, kiedy o środowisku mówimy i myślimy, no i właśnie działamy?
0: No to są takie właśnie dni, kiedy sobie w pewien sposób jakiś, powiedzmy, taki mocniejszy uświadamiamy to, jak istotna jest rola środowiska w naszym życiu. Jeżeli by się tak głębiej nad tym zastanowić, to tak naprawdę w ogóle byśmy nie mogli funkcjonować bez środowiska o odpowiedniej jakości, bo potrzebujemy czystego powietrza i potrzebujemy wody, a woda właśnie pochodzi ze środowiska, więc do tego też, no i potrzebujemy oczywiście jedzenia, ale tak naprawdę najbardziej jest nam potrzebne powietrze i czysta woda po to, żebyśmy mogli jak najdłużej przetrwać. Dlatego też ta jakość środowiska, w którym funkcjonujemy i nasz wpływ i ta świadomość, czy te informacje, które mówią o pogarszającej się jakości środowiska, no powinniśmy akurat, właściwie nie chciałabym mówić, że tego dnia szczególnie uwzględniać, bo to jest dzień, kiedy my akcentujemy. My jako organizacja staramy się mówić o tym permanentnie i bardzo się cieszymy, że są takie programy jak właśnie ten, w którym bardzo dużo mówicie i o kwestiach związanych z różnymi elementami, o kwestiach zmian klimatycznych. Tak naprawdę chciałabym chyba najwięcej powiedzieć o wodzie, bo wydaje mi się, że to jest temat, który dotyka nas szczególnie. Nie możemy funkcjonować bez wody, tak jak mówiłam, ale też i cała nasza gospodarka nie może funkcjonować bez wody, ale również i bezpieczeństwo kraju jest zagrożone, jeżeli te zasoby wodne na przykład, no nie wiem, znikną. Dlatego tutaj ta dbałość o oszczędzanie, o jakąś taką świadomość jest szczególnie istotna. Pani wspomniała o Dniu Ziemi, który jest w kwietniu, 22 kwietnia, ale też myślę, że warto, żebyśmy wspomnieli o tym, że w tym roku

0: Światowy Dzień Długo Ekologicznego w Polsce wypadł 28 kwietnia.
1: A to już za nami, to my chyba zapomnieliśmy tego zauważyć w audycji Zmiana Klimatu, bo w zeszłym roku to było w maju albo w czerwcu,
0: tak,
1: a w tym roku
0: tak.
1: Już w kwietniu.
0: Już 28 kwietnia, my już żyjemy na kredyt i myślę, że wielu z nas też właśnie się zastanawiało, kiedy ten, czy my już przekraczamy, czy nie, a to się okazało, że już w tym roku w Polsce, bo tak w skali globalnej jest on szacowany, że wypadnie w dniu 23 lipca, więc jeszcze troszeczkę mamy czasu.
1: Taki prezent na moje urodziny, a dokładnie dzień przed.
0: A, no dobra, zapamiętam.
1: Ale średnio fajny.
0: Więc tak to wygląda, no, że tak naprawdę z roku na rok stan planety się pogarsza. I ta planeta wysyła nam sygnały, tak jak organizm nam wysyła sygnały, tylko myślę, że też już słuchacze niejednokrotnie słyszeli o tym, że planeta sobie będzie trwała w takim czy gorszym stanie i ona wróci w pewnym momencie do równowagi. Natomiast my po prostu nie będziemy mieli odpowiedniego środowiska do tego, żeby na niej funkcjonować. I tak naprawdę mówiąc o tych wszelakich wyzwaniach, no trochę to jest takie też egoistyczne podejście, bo my musimy dbać o tą przestrzeń do tego, żebyśmy mogli w niej spokojnie działać nie tylko w ramach naszego pokolenia, ale w kolejnych pokoleniach.
1: Dlatego niektórzy nie decydują się na dzieci, to o tym też ostatnio rozmawialiśmy w audycji Zmiana Klimatu, że boją się, jak będzie wyglądało to ten świat dla kolejnych pokoleń. Takie najbardziej palące problemy dla naszego środowiska na teraz, na ten moment, no to woda na pewno.
0: Woda jest ogromnym wyzwaniem. Bardzo dużo też mówimy właśnie o tym, żeby dbać o mokradła, bo mokradła są specyficznym ekosystemem, który zatrzymuje wodę, ale nie tylko wodę, bo też zatrzymuje węgiel. Często też mówimy, szczególnie w kontekście gospodarki i planowania, funkcjonowania miast, mówimy o zielonej infrastrukturze, czyli właśnie o zieleni w miastach i o tym, jaka jest rola drzew, zakrzewień i wszelakiego rodzaju też nawet chociażby łąk kwietnych, które w mieście mogą funkcjonować, zarówno w kontekście zatrzymywania wody, jak i w ogóle takich, nazywa się to usługi ekosystemowe, czyli tego, co na przykład drzewa świadczą, a więc produkcja tlenu, pochłanianie dwutlenku węgla, retencja wody, pochłanianie też różnego rodzaju zanieczyszczeń, których akurat w mieście mamy bez liku. I to są określone wartości, które są wyliczalne. Naukowcy mają specjalne algorytmy, które potrafią powiedzieć, ile dany gatunek w określonym wieku może takich właśnie wyprodukować tlenu, czy zatrzymać dwutlenku węgla. Ale też to sprawia, że można wyliczyć, czyli tak naprawdę korzyści finansowe, które płyną z utrzymania takich zasobów, zielonych zasobów w mieście.
1: To, co pani wspomniała o tym długu ekologicznym, który już w tym roku w kwietniu się pojawił, jeśli chodzi o Polskę, czyli wyczerpaliśmy zasoby na ten rok. W zeszłym roku było to trochę później. Mam wrażenie, że my jednak od kilku lat robimy więcej dla ratowania planety, dla tego środowiska. Więcej organizacji, więcej się działa. Przechodzimy trochę w te odnawialne źródła energii. Myślimy o tym, jak oszczędzać wodę, nie marnować jedzenia, segregować odpady, ograniczać podróże samochodem. Mamy bardziej ekologiczne te samochody. A tymczasem jest coraz gorzej. Czyli te wszystkie działania nie mają sensu?
0: Wszystkie działania mają sens i to mają bardzo głęboki sens, ale jest ich troszeczkę za mało. Pewne zmiany rozpędzają inne zmiany i zatrzymanie tych zmian jest niezwykle trudne wtedy, kiedy podejmujemy, no w sumie nam by się wydawało, że duże działania, natomiast tak w skali właśnie planetarnej są to bardzo niewielkie. Poza tym bardzo często jest tak, że są one podejmowane w określonych tylko częściach tej planety, a nie ma tego globalnego porozumienia. Bo to są chyba jedne z największych wyzwań, właśnie osiągnięcie globalnego porozumienia. Takim przykładem jest proces tworzenia traktatu, który miał zatrzymać zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi, tak zwanym plastikiem. I to jest proces, który rozpoczął się w roku 2022, kiedy została przyjęta rezolucja na zgromadzeniu ONZ do spraw środowiska. Ten proces dotyczył wszystkich krajów, chodziło o to, aby w pewnym sensie przyjąć podobne regulacje w skali globalnej, jakie my mamy w Europie. Oczywiście nie aż tak czasami restrykcyjne jak u nas, ale właśnie eliminowanie określonych opakowań. Nie wiem, no my

0: tworzenie opakowań tak, aby one były, czy innych produktów wytwarzanych z tworzyw sztucznych, aby one się nadawały do recyklingu. A więc jak gdyby ta gospodarka o obiegu zamkniętym, o której my mówimy już właściwie codziennie i jest dla nas czymś takim oczywistym, żeby ona stała się czymś oczywistym w skali globalnej. No niestety minęło już ponad 4 lata. W tym piątym roku jakoś nie widać, żeby ten proces miał ulec zakończeniu. Właśnie z prostej dosyć przyczyny. Po prostu interesy niektórych krajów są sprzeczne z celami takiego traktatu. I tak długo, póki będziemy myśleli tylko z perspektywy swoich własnych interesów, a nie interesu globalnego, interesu całej planety, to te wszystkie procesy związane z ochroną bioróżnorodności, właśnie z zatrzymaniem zanieczyszczania tworzywami sztucznymi, z ochroną klimatu, no będą niestety tworzyły się bardzo powoli, bądź też tak jak no, przyjęliśmy porozumienie paryskie w roku 2015, już 11 lat temu i wydawało się to porozumienie, które mówiło o też o zatrzymaniu wzrostu temperatury globalnej, globalnego wzrostu temperatury w stosunku do ery przedprzemysłowej do 1,5 stopnia. To wszystkie kraje nie podejmują wystarczających wysiłków, czy wystarczających działań.
1: Działań, wysiłków, no tak naprawdę nie udało się tego osiągnąć.
0: Nie udało się tego osiągnąć. Jesteśmy w tej chwili, w roku ubiegłym przekroczyliśmy na przykład to 1,5 stopnia. W tej chwili jeszcze tak, jeżeli chodzi o średnią, jesteśmy poniżej 1,5 stopnia, ale szacuje się, że niestety do końca 2030 roku już w sposób trwały przekroczymy 1,5 stopnia. Czyli ta granica, którą sobie zakładaliśmy, że będzie nieprzekraczalna,
1: 10 lat temu, 11 już.
0: 11 lat temu w ciągu prawdopodobnie, no myślę, że w tym roku będzie przekroczona, jeżeli chodzi o taką o roczne przekroczenie, no bo mamy coraz częściej też słyszymy o rozwijającym się El Niño, który wpłynie właśnie na znaczący wzrost temperatury i nie tylko, bo tam będzie jeszcze cała masa innych efektów związanych z El Niño, ale to znaczy, że no mimo tego, że podejmujemy te działania, które wydają nam się takie znaczące, to jednak to jest za mało do tego, żeby zatrzymać zmianę klimatu.
1: Czyli właśnie to jest coś takiego, co pokazuje, że efektów brak. Są działania, mówi się o tym, robi się coś, ale cały czas za mało i cały czas nie ma tych efektów, a to znowu sprawia, że no, nie będziemy mieli motywacji. Ta motywacja siądzie. Trochę znowu bym porównała do organizmu i do na przykład odchudzania. Łatwo jest przytyć. Czasami to tak wychodzi trochę po trochu, trochę po drodze, trochę niechcący. Człowiek nagle patrzy, wchodzi na wagę, że przytył tyle i tyle kilogramów. Podejmuje decyzję, że zrzucę, schudnę i to nie jest takie proste. Czyli z planetą trochę podobnie. Myśmy przez wiele lat zbyt mocno z niej korzystali, czerpali, nie zastanawiając się, jakie będą konsekwencje. Kiedy chcieliśmy powiedzieć stop, to okazuje się, że to już jest za późno, a jeżeli chcielibyśmy coś zrobić, poprawić, ograniczyć, to nie jest takie łatwe, nawet wprowadzając pewne działania.
0: Ja myślę, że to jest genialny przykład z tym odchudzaniem, bo on dociera chyba do świadomości większości osób.
1: I jak ta waga nie spada, to mówimy, trudno, muszę się pogodzić z tym, jak wyglądam i przyzwyczaić. I podobnie z tą planetą, tak? Robimy, coś robimy, nic się nie dzieje, no to po co to robić?
0: Jak mi się nie udaje, no to w takim wypadku, nie wiem, no robię się coraz większa i większa i mam coraz większy stres, a jednocześnie jestem podatna na różnego rodzaju choroby i zaczynają się pojawiać inne jeszcze rzeczy, które sprawiają, że komfort się zwiększa.
1: Pojawiło nam się na początku rozmowy hasło bioróżnorodność w kontekście właśnie Światowego Dnia Środowiska i tego, jak bardzo ona jest ważna. No to jeszcze może wyjaśnijmy tak na koniec. To pojęcie i to, jakie działanie, jakie znaczenie ma ta bioróżnorodność i co tak naprawdę możemy zrobić, bo tutaj możemy trochę działać ponad podziałami. Mam wrażenie, że możemy sobie tutaj w swoim nawet przysłowiowym ogródku, ale i też w swoim kraju w tę bioróżnorodność inwestować, działać tak, żeby właśnie można było powiedzieć, że jest w porządku.
0: Kwestia bioróżnorodności jest istotna i na poziomie globalnym, i na poziomie kontynentalnym, i na naszym poziomie lokalnym. I spadek bioróżnorodności jest bardzo różny w zależności od tego poziomu. Na poziomie globalnym szacuje się, że około 1 000 000 gatunków jest zagrożonych. że ta utrata bioróżnorodności wynika też z ogromnej presji człowieka na powierzchnię lądu, w związku z czym ingerujemy w ekosystemy przyrodnicze, ingerujemy w jakość wód, ingerujemy w morza i oceany. Mówiłyśmy przed chwilą o tworzywach sztucznych, czy o tych zanieczyszczeniach związanych z tworzywami sztucznymi, ale utrata żywności tak

0: samo. To są określone zanieczyszczenia, które są, teraz bardzo dużo się również mówi o odpadach tekstylnych, które są zupełnie czasami bardzo trudno przetwarzalne albo w ogóle nieprzetwarzalne i bardzo mocny sposób zanieczyszczają środowisko. I to wszystko wpływa na bioróżnorodność, czyli wpływa na jakość ekosystemów. Myślę, że jak mówimy o bioróżnorodności, to najczęściej myślimy o ptakach, o ssakach, o takich najbardziej...
1: Ale o owadach też.
0: O owadach też, o żabach powinniśmy też pamiętać. Żaby są nam niezmiernie potrzebne, a teraz akurat jest ten okres, kiedy żaby się rodzą i robią bardzo dużo hałasu i czasami to ludziom też bardzo przeszkadza.
1: Ale
0: prawda?
1: I poszukują też wody, bo już widziałam parę historii, że właśnie wracały do miejsca, gdzie w zeszłym roku jeszcze była woda, był staw, a w tym roku wszystko wyschło.
0: No więc właśnie.
1: Na żaby trzeba zwrócić szczególną uwagę.
0: No więc właśnie, znaczy wszystkie zwierzęta i rośliny również potrzebują wody. I znowu wracamy do tego punktu naszego, od tego, od czego zaczęłyśmy, że wszystkie działania, które mogą służyć zatrzymywaniu wody w przestrzeni są niezwykle ważne. I tu możemy, każdy z nas może bardzo dużo zrobić, bo jak spojrzymy na statystyki dotyczące zużycia wody, to okazuje się, że ponad 60% to jest woda, którą wykorzystujemy do celów sanitarnych, do spłukiwania toalet, bądź też do po prostu, nie wiem, takich higienicznych. Niedużo zużywamy jej w takim naszym codziennym użyciu żywieniowym, ale te 60% to jest ogromna ilość, którą moglibyśmy zdecydowanie zmniejszać, chociażby właśnie poprzez zmiany naszych nawyków. To jest najprostsza rzecz. Kolejna rzecz, o czym mówimy bardzo dużo, jest retencja wody opadowej. I to też zarówno na poziomie własnego domu, ale również i własnego balkonu, bo też możemy zbierać deszczówkę. Oczywiście z nadzieją zawsze, że ten deszcz spadnie.
1: Że będzie co zbierać.
0: Że będzie co zbierać, tak. Bo są już też takie specjalne urządzenia, które pozwalają zbierać deszczówkę na balkonie i wykorzystywać ją właśnie do tych naszych kwiatów balkonowych. Czy też po prostu robić określone, nie wiem, konstrukcje na terenie podwórek i na terenie miast po to, żeby wodę nie tylko zbierać, ale ją magazynować i wykorzystywać w sposób jak najbardziej racjonalny. Wtedy, kiedy jest nam potrzebna, żeby nie wykorzystywać wody z wodociągów do podlewania kwiatów czy innych roślin na podwórku szczególnie, no bo to jest absolutne marnotrawstwo.
1: I tym zdaniem kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Uzależnienie od alkoholu to nie tylko, proszę Państwa, w Polsce poważny problem zdrowotny, ale także i społeczny. Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych problem uzależnienia dotyczy około 900 tysięcy Polaków, na to prawie milion osób. Inne źródła podają, że problem dotyczy około 4% populacji.
5: Wszelkiego rodzaju uroczystości, teraz jest czas komunii, wesela, imieniny, urodziny. Na wszystkie spotkania to zawsze na stole pojawia się wódka.
4: Artur Wolski. No i dziś opowiem, czym jest choroba alkoholowa i jakie czyni spustoszenia w naszym zdrowiu. Przedstawiam eksperta, jest nim pan Piotr Szwendrowski. Pan jest ekspertem zdrowia psychicznego, Fundacja Rozwoju Młodego Pokolenia. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Czy alkohol to tylko wysokoprocentowy trunek, czyli wódka?
6: Nie. Często się uważa, że właśnie, że alkohol, że piwo to nie alkohol, czy nawet piwo bezalkoholowe to całkowicie nie alkohol, bo przecież sama nazwa wskazuje, ale każda dawka tego związku chemicznego jednak ma wpływ na nasz organizm. Także to nie jest powiedziane, że jak ja nie piję wódki albo mocnych alkoholi, to ja nie mam problemu. Także absolutnie, absolutnie każdy alkohol to alkohol.
4: A kiedy zaczyna się choroba alkoholowa i jak zmienia się nasz biochemizm w ustroju, dając w efekcie uzależnienie?
6: Problem się zaczyna wtedy, tak patrząc z punktu widzenia osoby pijącej, wtedy, kiedy zaczynam sobie zadawać pytanie, czy ja piję okej. Czyli jeżeli zaczynam mieć wątpliwości, to już może być jakiś dla nas sygnał, że to nie jest w porządku. Poza tym alkoholik, osoba uzależniona, to jest zazwyczaj ostatnia osoba, która widzi, że ma problem. Wszyscy z otoczenia to widzą, tylko nie ta osoba. Jak szybko można się uzależnić? Ulubiona odpowiedź, to zależy. Każdy ma

0: swoje uwarunkowania. Kobiety mają mniejszą tolerancję na alkohol i szybciej się uzależniają. Mężczyźni piją w sposób trochę inny i bardziej ryzykowny i nie ma tak szybkiego uzależniania się od alkoholu. Więc tutaj nie ma przepisu, że w tydzień, w miesiąc, w trzy miesiące można się uzależnić. Wszystko zależy od naszego organizmu, od naszych predyspozycji.
1: Ja myślę, że takie stałe dostarczenie dawek alkoholu zmienia nasze szlaki metaboliczne i tam w środku wszystko się przestawia do góry nogami.
0: Zdecydowanie tak. Tego nie odczuwamy, no bo jako istota ludzka organizm jest tak genialnie skonstruowany, że teoretycznie możemy nie odczuwać nawet dolegliwości, bo niektórzy mają dużą tolerancję i mogą wypić dużo, tak? Albo pić przez dłuższy czas i nic im nie jest. Więc organizm ma swoje, nazwijmy to, uwarunkowania, że potrafi się dostosować, tak?
1: A jaka jest w ogóle skala problemu, jeśli tak popatrzymy na kobiety, na mężczyzn, ale też i na dzieci, bo przecież problem uzależnienia od alkoholu dotyka także tych najmłodszych, prawda?
0: Dokładnie tak, chociaż dzisiaj mamy, można powiedzieć, trochę fenomen i bardzo takie pozytywne trendy wśród młodzieży, że coraz więcej abstynentów mamy wśród młodych ludzi. Ale jeśli chodzi o różnice damsko-męskie, to na przykład jest więcej mężczyzn pijących ryzykownie i mężczyźni piją generalnie więcej niż kobiety. To jest taka, można powiedzieć, pierwsza różnica. Jest tak zwane picie rauszowe. Kobiety lubią tak po troszku, te takie uzależnione, tak?
1: Dla kurażu.
0: Tak, dokładnie, albo na trawienie i tak dalej. Natomiast w przypadku młodych ludzi, to na przykład tutaj się sytuacja wyrównuje. Czyli tutaj dziewczyny piją mniej więcej tyle, ile chłopcy. To też jest taka ciekawostka, tak? Czyli jednak ten wiek dojrzewania, dorastania ma swoją specyfikę, nie usprawiedliwiając, tylko stwierdzając fakty, że jednak taki ten bunt, tak? I eksperymentowanie i szukanie, no po prostu, doświadczenie.
1: A co wynika z badań, z obserwacji, kiedy dzieci sięgają po alkohol? No alkohol też kosztuje, no ale dla chcącego nie mieć trudnego.
0: Znaczy, dla młodego człowieka, który sięga po alkohol, to przede wszystkim jest taka trochę ciekawość, ale jednocześnie chęć bycia zaakceptowanym przez grupę. Tak? Zaczyna się ten okres dorastania, to już rodzic, nauczyciele czy inne osoby dorosłe przestają być dla nas autorytetami i najważniejsi są rówieśnicy. Więc bardzo często do inicjacji alkoholowej dochodzi po prostu ze względu na to, żeby grupa mnie nie wykluczyła. Bo młody człowiek ma mniej asertywności w sobie i tak jak powiedziałem, dla niego najważniejsi są w tym momencie koledzy, koleżanki, rówieśnicy. Także tutaj mamy przede wszystkim budowanie relacji, czyli można powiedzieć, że takim pretekstem jest, młody człowiek nie wie, że to jest złe, no ale przecież nie wypada, głupio mi i tak dalej, a jak jeszcze dochodzą do tego problemy z domu, niskie poczucie wartości, no to po prostu nie ma opcji odmówić, no co. No. Jest to powszechne od wielu, wielu lat, że no ciężko młodemu człowiekowi, rówieśnikom swoim odmówić.
1: Choroba alkoholowa jest jednostką chorobową i leczy się ją tak jak każdą inną chorobę, ale czy mamy skuteczne narzędzia lecznicze?
0: Teoretycznie tak, ale praktycznie tak naprawdę kluczowym aspektem w procesie leczenia osoby chorej na alkoholizm jest decyzja danego człowieka. Jeżeli ktoś na siłę został wepchnięty w te takie tory lecznicze, trzeźwieniowe, zdrowieniowe, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie wyjdzie z tego, bo pójdzie po to, żeby odhaczyć, żeby pokazać innym, że nie ma problemu. Poza tym bardzo często alkoholicy robią sobie przerwy, żeby pokazać światu i sobie, że oni nie mają problemu. Więc tutaj system w Polsce, jeśli chodzi o trzeźwienie, tudzież w zależności od szkoły, bo są różne szkoły, zdrowienie, tak, są bardzo skuteczne, chociażby wspólnota anonimowych alkoholików, ale kluczowa jest ta decyzja.
1: A jaką rolę właśnie spełniają te kluby anonimowych alkoholików?
0: To są grupy pomocowe. Jest to fenomenalna wspólnota. Chyba nie ma takiej drugiej na świecie. Jeszcze parę lat temu liczyła chyba 15 milionów członków na całym świecie, czyli jak jadę, lecę na wakacje, jest duża szansa, że tam znajdziemy również klub AA. Wystarczy wejść na, wygooglować stronę tą główną anonimowych alkoholików i znajdziemy meetingi, czyli spotkania na całym świecie.
1: Tam jest lekarz, jest psychoterapeuta, ale głównie ci, którzy przychodzą na takie spotkanie, mają pomóc sami sobie, żeby nie ulec nałogowi, jeżeli przestali pić, to żeby się wzmocnić, żeby pogadać o tym, na czym to polega.
0: Inna nazwa, tak jak pan powiedział, to jest grupa samopomocowa, tak? Czyli spotykają się i dzielą się radościami, smutkami, wspierają się, nazwijmy to, w nadziei, w procesie trzeźwienia. I jeszcze dokończę wątek anonimowych alkoholików. To jest wspólnota, która powstała w Stanach Zjednoczonych. Na początku XX wieku założył ją dr Bill Wu i dr Bob.

Bill W. trzeźwiał za pomocą służby, czyli pomaganiu innym, a dr Bob, jak to się mówi w literaturze, był przebudzony duchowo. I stworzyli taki program, który się nazywa programem 12 kroków. Jest to taka, nazwijmy to, skrzynka narzędziowa, która, jeżeli ją zrealizujemy, uwaga, na początku to było tak ustalone, z drugim alkoholikiem, którego się nazywa sponsorem, i nie jest to

0: ważny i z należytą starannością, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że naprawdę długoterminowo wyjdziemy z alkoholizmu, ponieważ samemu wyjść z alkoholizmu jest bardzo, bardzo trudno, jeśli nie niemożliwe. Oczywiście może to być psycholog, w tym przypadku psychoterapeuta, a w grupie samopomocowej, czyli u anonimowych alkoholików, oprócz samej grupy, bardzo ważne, żeby mieć takiego towarzysza drogi, przyjaciela, czyli sponsora, który pomoże nam przejść, bo my często pewnych rzeczy, siłą rzeczy mamy takie mechanizmy w głowie, nie jesteśmy w stanie dostrzec tych rzeczy. A inny alkoholik jest naszym lustrzanym odbiciem.
1: No dobrze, ale na takim meetingu trzeba się otworzyć, trzeba się zwierzać, trzeba opowiadać. Nie wszyscy ludzie mają taką zdolność i taką potrzebę i taką chęć, żeby opowiadać o rzeczach, no takich bardzo prywatnych, wręcz powiedziałbym intymnych. Czy ta grupa jakoś otwiera taką odwagę do tego, żeby to z siebie wyrzucić?
0: Użył pan sformułowania, że trzeba. Nic nie trzeba. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest chęć zaprzestania picia. Taka jest jedna z zasad AA. Więc tam tak naprawdę można przyjść i nie otwierać buzi i słuchać innych. Samo słuchanie i słuchanie historii, alkoholik w innych historiach znajduje swoje różnego rodzaju perypetie, zakręty życiowe, więc tak naprawdę tam nie ma obowiązku, że ktoś ma się otwierać. Poza tym obowiązuje anonimowość, czyli to, co na grupie jest mówione, to nie ma opcji, nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktoś wynosił rzeczy z AA, bo to jest wspólnota, to są ludzie, którzy się mniej lub bardziej znają i nawet jeżeli ktoś mówi o jakichś bardzo często trudnych rzeczach, to nie wychodzi.
1: Czyli nie robi się zdjęć, nie wrzuca się tych zdjęć ani opisów do mediów społecznościowych, nie
0: Absolutnie.
1: Robi się z tego żadnego show,
0: Absolutnie.
1: Stand-upu, zabawy, ani rozrywki, tylko to są zajęcia no takie za zamkniętymi drzwiami, żeby sobie wzajemnie pomóc.
0: Dokładnie tak. Poza tym mam też takie informacje, że osoby zamknięte, introwertycy, którzy na przykład czasami trafiają w cudzysłowie przez przypadek i jak ktoś przyjdzie i zacznie słuchać innych osób, to ma bardzo mocną moc taką terapeutyczną i poszerzającą świadomość.
1: To są osoby dorosłe, no a czy dla tych najmłodszych, dla dzieciaków takie grupy też istnieją?
0: Już powoli powstają takie grupy, a że próg wieku świadomość, że chyba mam problem, zaczyna się już coraz wcześniej, czyli jakby mamy generalnie postęp duży, jeśli chodzi o szeroko pojęte diagnozy w różnych jednostkach chorobowych. Więc zaczynają się tworzyć grupy, które faktycznie są dla młodszych, ale są to, można powiedzieć, przypadki, więc tu jest problem, ale jest coraz więcej różnych aplikacji, które są też takimi, nazwijmy to w cudzysłowie, towarzyszami w procesie trzeźwienia. Ale to też nie jest powiedziane, że młody człowiek, w zależności od wieku, że też nie może pójść na taką grupę, żeby posłuchać. I na pewno w jakiś sposób dostanie wsparcie od innego alkoholika.
1: A czy badania potwierdzają predyspozycje genetyczne do choroby alkoholowej? Mamy jakąś wiedzę na ten temat?
0: Są różne badania, że genetyka, od lat się tak mówiło, że ktoś ma uwarunkowania. Tylko, że ja dzisiaj z punktu widzenia im bardziej poszerzam wiedzę, widzę, że tak naprawdę środowisko, w jakim dorastamy, rodzina, oczywiście predyspozycje genetyczne to jest jeden z elementów, który może mieć wpływ.
1: No dobrze, a co nas pcha do choroby alkoholowej? Słabość, jakieś załamania, jakieś zakręty życiowe, wstrząsy, traumy, no tysiące różnych rzeczy może to być.
0: Dokładnie. Dla każdego może to być coś innego, a może to być po prostu najzwyklejsza ucieczka od świata, od problemów albo od tego, że nikt mnie nie rozumie, czyli mam poczucie, nie wiem, wewnętrznej pustki i osamotnienia. Więc alkohol niestety często jest taką ucieczką. Dla niektórych może to być na przykład lekarstwo na kompleksy.
1: Ale bardzo też często, nie wiem, czy sprawiedliwie jest to oceniane przez ludzi, którzy stają z boku, że to jest ktoś słaby, ktoś, kto sobie nie radzi i ucieka po pomoc alkoholu, czyli wybiera najprostsze rozwiązanie.
0: Alkoholicy to są osoby wrażliwe i często bardzo zdolne. I to nie jest tak powiedziane, że to jest słabość. Być może ta osoba, nie chcąc obciążać, bojąc się w jakiś sposób, bo z domu wyniosła, że nie wiem, że problemy to wstyd, albo nie proś nikogo o pomoc, czy inne nieprzepracowane tematy z dzieciństwa. Więc tak naprawdę alkoholicy to bardzo zdolni, ale jednocześnie wrażliwe osoby, tak? Być może można to tak w sposób prosty spłaszczać, że to tchórzostwo. Trochę tak, ale czasami ci ludzie nie znają innego rozwiązania.
1: Ciekawe, no już tak z pewnej praktyki pana, jak długo można w miarę normalnie funkcjonować z chorobą alkoholową, a kiedy człowiek się zderza ze ścianą, no i sprawa się wydaje?
0: Niestety można bardzo

0: długo żyć z tą chorobą i alkoholicy to są mistrzowie aktorstwa. Są tak zwani wysoko funkcjonujący alkoholicy, tak?
1: Kamuflaż mają opanowany.
0: Kamuflaż mają świetnie opanowany, a jak wracają do swojego domu, mieszkania, to wtedy po prostu puszcza ich i muszą sobie niestety w jakiś sposób znaleźć tą swoją niby ucieczkę, tak? Więc niestety można funkcjonować przez wiele, wiele lat, dopóki nie doświadczy alkoholik konsekwencji.
1: No właśnie, a te konsekwencje to może być, jak się sprawa wyda, utrata pracy, stanowiska, czasami bardzo dobrego stanowiska, pozycji, jaką się osiągnęło. A czyli to już krok do depresji i załamania nerwowego, no bo wszystko się wali. Ale myślę, że życie z alkoholikiem do łatwych nie należy, szczególnie jak się ma dzieci też.
0: Poruszył pan bardzo ważną, prawie najważniejszą kwestię, bo to, że jest to choroba, jednostka chorobowa, to sobie powiedzieliśmy, ale niestety jest to choroba całej rodziny. Promieniuje to na całą rodzinę, na męża czy na żonę oraz na dzieci. Bo jeżeli, lubię taką metaforę do samochodu i do czterech opon, jeżeli mamy flaka albo mniej powietrza w jednej z opon, no to już nie jedziemy tak pewnie, już nie jest tak bezpiecznie. To powstają deficyty w relacjach, w więziach, które powinny się wytworzyć w takiej rodzinie. Mało tego, jeżeli nie zostanie przerwany ten proces choroby, nie nastąpi trzeźwienie, zdrowienie, to wtedy to też przenosi się, mówiąc na dzieci, na przykład jako dorośli dzieci alkoholików, tak? Takie osoby mają bardzo często nieświadomie różne mechanizmy związane z tym, że musiały się albo ukrywać, albo po prostu ich psychika zakrzywiała rzeczywistość w domu, żeby przetrwać. To samo jest z małżonkiem. Jest tak zwane współuzależnienie. Uwaga, są grupy samopomocowe również dla tak zwane Al-Anon, czyli osób współuzależnionych, którzy mają w domu kogoś albo mieli kogoś, bo to są takie wyrwy, które powstają w emocjonalności, w naszych relacjach, w naszych więziach, że to później trzeba latami leczyć, bo to się w nas po prostu jakby wkodowuje. Jeżeli przez x lat coś było powtarzane, to później trzeba się naprawdę mocno nagimnastykować, zakasać rękawy, żeby to uzdrowić.
1: Takie proste dosyć wytłumaczenie, dlaczego u dzieciaków przejawia się taka skłonność do nadużywania alkoholu i w ogóle sięgania po ten alkohol, no to jest pochodzenie, to są rodziny albo niepełne, albo patologiczne, no różnie to bywa, ale przecież z dobrych domów, tych, gdzie niczego nie brakuje, też ten problem alkoholowy się pojawia. Jak to wytłumaczyć?
0: Ja to określam jako taki, z jednej strony, wołanie o pomoc, na zasadzie tato, mamo, zauważ mnie, albo jeżeli już w domu tego nie dostaję, już skreśliłem rodziców, szukam właśnie wsparcia wśród rówieśników. I po alkoholu ludzie się zachowują inaczej. Zaczynają być najczęściej bardziej otwarci, są akceptowani przez grupę, więc tutaj z punktu widzenia młodego człowieka to jest przede wszystkim chęć poczucia się częścią wspólnoty moich rówieśników. Jest to też, tak jak mówiłem wcześniej, taki trochę element dorastania tudzież buntu, eksperymentowania, doświadczania. Poza tym jest zakaz alkoholu i w sumie bardzo słusznie, że do 18 roku życia teoretycznie nie można kupić alkoholu, ale jak to mówią, zakazany owoc smakuje najlepiej, tak? A nie ma takiej edukacji, wciąż jest za mała taka edukacja, psychoedukacja dotycząca choroby alkoholowej, że jest to choroba i jakie to robi faktycznie spustoszenie długoterminowo dla organizmu. Także wśród młodych ludzi to przede wszystkim takie chęć bycia zaakceptowany, a czasami, jeżeli to już zaczyna być takie bardzo ryzykowne picie, to może też być taki krzyk wołania o pomoc albo po prostu przykrycie innych schorzeń, na przykład depresji.
1: Taka słabość do nadużywania alkoholu i w efekcie też choroba alkoholowa czynią spustoszenie z naszą psychiką. Jaka cena jest tego?
0: Każde upicie się niszczy kilkaset tysięcy szarych komórek. Uwaga, szare komórki się nie odbudowują. I jeżeli regularnie się upijamy, no to powstają tak zwane dziury w mózgu. I to nie jest straszenie na zasadzie wymyślania jakichś baśni do tego, do alkoholu, tylko to jest fakt. I faktycznie w miejscach, gdzie się leczy uzależnienie albo w jakichś specjalistycznych szpitalach można zobaczyć, jak wygląda taki mózg. Oczywiście też wątroba i wszystkie inne narządy, które jednak faktycznie zostają nadszarpnięte. Jeśli chodzi o psychikę, to jest temat rzeka, bo alkohol odcina nas od emocji, od uczuć, które są naszą częścią, niezbędną częścią i jeżeli my uciekamy od kontaktu z samym sobą, to później odbudowanie tego, to się stosuje przy procesie trzeźwienia, tak zwany dzienniczek uczuć, czyli obserwowanie swoich emocji, uczuć.

0: co mi jest, nazywanie tego i taki osoba na przykład dorosła, która wychodzi z alkoholizmu, to czuje się często jak przedszkolak, czyli jak zaczyna nazywać emocje w wieku kilkudziesięciu lat, w domu tego nikt mnie nie uczył, przez lata byłem odcięty od emocji i się odcinałem za pomocą swojego nałogu, to naprawdę jest po pierwsze proces na lata, ale da się to odbudować, ale z dużym trudem.
1: No właśnie i potem taką drogą życiową i celem staje się tylko to, żeby mieć dostęp do tego alkoholu i żeby się napić.
0: Tak, ale jeszcze taka mała gwiazdka, bo poruszał pan właśnie temat zdrowia psychicznego, bo uzależnienia często chodzą parami, tak? I często alkohol zaczyna być mieszany z różnymi używkami, ale też może być właśnie taką trochę świecą dymną w zależności od danej osoby. Tak jak powiedziałem, może to być związane z depresją czy innymi jakimiś kryzysami psychicznymi, w którym, w cudzysłowie podkreślam, alkohol ma być niby lekarstwem.
1: Ciekawe, co mówią badania o udziale osób z problemem alkoholowym, z chorobą alkoholową w przestępczości.
0: Mam tu doświadczenie i zaszczyt jednocześnie. Byłem w wielu zakładach karnych. Nie, że odsiadywałem wyrok, tylko jeździłem do innych alkoholików. Bardzo dużo ludzi przebywa w zakładach, bo popełniali przestępstwa pod wpływem alkoholu. Bo alkohol często dodaje tej niby odwagi, tak, żeby robić głupie rzeczy, więc faktycznie po pijaku, nie przytoczę dokładnych badań, ale faktycznie po rozmowach z osadzonymi wiem, że dużo głupot się, najwięcej rzeczy wydarza się właśnie pod wpływem alkoholu.
1: No i nieszczęściem są wszystkiego rodzaju zdarzenia drogowe, gdzie pod wpływem tak zwanego podwójnego gazu siadamy za kierownicę, no i staje się nieszczęście.
0: Tak.
1: Że powodujemy wypadek i odbieramy komuś życie.
0: To najgorsze, co może być, tak.
1: A czy w ogóle choroba alkoholowa stygmatyzuje i na czym to polega? Jak już sprawa się wydaje i nie da się tego zakopać pod dywan?
0: Zdecydowanie tak, ale tu też w grę wchodzi środowisko, w jakim żyjemy. Bo jeżeli jest na wsi albo w średnim mieście, to jednak jest różne podejście, jest różna tolerancja, że tak się wyrażę, do tej stygmatyzacji. Tak jak powiedziałem, wśród młodych ludzi i w ogóle teraz na imprezach coraz mniej ludzi teoretycznie pije albo pije te tak zwane zerówki bezalkoholowe. Więc stygmatyzacja zdecydowanie jest, ale też wszystko zależy od naszego najbliższego środowiska, bo czasami te współuzależnienie nie dotyczy tylko rodziny, ale jeżeli ktoś zajmuje, tak jak powiedziałem, alkoholicy są często wysoko funkcjonujący, bardzo inteligentni, na stanowiskach. Jeżeli ktoś od lat, nie wiem, ma swój biznes albo, nie wiem, pracuje w samorządzie, pełni jakieś, nazwijmy to, wysokie stanowiska, to często też w te swoje gierki i osoby z otoczenia zapewniają komfort. I nawet jeżeli coś się wyda, to bardzo często, myśląc, że pomagają tej osobie, ją krzywdzą. Czyli na przykład chęć zamiatania pod dywan. To są takie syndromy związane ze współuzależnieniem i z tym, jak alkoholicy niestety są świetnymi aktorami.
1: A jaką, dodam jeszcze, czy ważną rolę odgrywa tu wsparcie psychologiczne w chorobie alkoholowej?
0: Zdecydowanie tak. Są różne odcinki w procesie trzeźwienia i na początku, w zależności, jeżeli ktoś dużo pił, to zalecany jest detoks czy terapia zamknięta. Później terapia dochodząca. Grupa bardzo dużo weryfikuje. Oczywiście może być też wspólnota AA, chociaż niektórzy twierdzą, że wspólnota nie jest dla każdego. Ja też uważam, że to zależy tak naprawdę, ale wsparcie psychologiczne, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tych wyrwach, brakach na psychice, jest niezbędne, bo ten proces dochodzenia do, nazwijmy to, stanu równowagi, to jest ciągły proces.
1: A czy trudno jest utrzymać stan trzeźwości? Co powoduje, że ludziom się udaje, a niektórym nie?
0: Najważniejsza jest decyzja. Jeżeli osoba chora zda sobie sprawę, że ma problem, albo nawet zaczyna się zastanawiać, że ma problem, to już warto się gdzieś rozejrzeć, czy nawet na jakichś stronach internetowych poczytać, czy w tych aplikacjach, żeby poobserwować siebie, to najważniejsze jest trafić na odpowiednie środowisko i znaleźć kogoś, kto mi w tym pomoże. Nie da się wyjść z nałogu alkoholowego samemu, bo samemu to weszliśmy do tej choroby. Więc ile czasu taki proces wychodzenia trwa? Zależy od płci, zależy od środowiska, zależy od tego, ile czasu piliśmy, zależy od tego, na jaką grupę trafimy. Każda grupa AA, na przykład przywoływana dzisiaj, też jest inna.
1: Proszę Państwa, o problemie uzależnienia od alkoholu i o chorobie alkoholowej opowiedział Piotr Szwendrowski, ekspert zdrowia psychicznego z Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia. Bardzo Panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Artur Wolski, ja też Państwu bardzo dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie są od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24, zaraz po godzinie 19:30.

0: Samo zdrowie.
1: Powtórka programu.
2: A my połączyliśmy się z redaktorem Bogusławem Hrabotą, publicystą Rzeczpospolitej i wieloletnim redaktorem naczelnym Gremi Media. Dobry wieczór wielce szanownemu redaktorowi.
3: Kłaniam się nisko, dobry wieczór.
2: Tak się zastanawiam, co redaktor robił 5 czerwca 89 roku?
3: No świętowałem, dlatego że byłem bardzo zaangażowany wtedy w wybory parlamentarne, pierwsze częściowo wolne. Ja byłem związany z opozycją antykomunistyczną od mniej więcej 83 roku i no cóż, na rynku w Krakowie zorganizowaliśmy dzień wcześniej takie stanowisko oplakatowane Solidarnością i tak dalej. Puszczaliśmy Kaczmarskiego na cały głos. No i mocno pracowaliśmy na ten wynik, który nas wszystkich zaszokował. A piątego, no to był entuzjazm. To była zupełnie nowa sytuacja, w której się znalazła Polska. I wszyscy mieliśmy poczucie tego, że zmienia się rzeczywistość, że sięgamy jakichś nowych przestrzeni politycznych. No i cóż, no po 30 paru latach...
2: Siedmiu, dokładnie.
3: Prawie 40. Mogę mieć satysfakcję, że rzeczywiście coś tam się udało.
2: No dobrze, wobec tego też nieco historii, ale historia roczna, rok prezydentury Karola Nawrockiego. Jak pan ocenia ów rok? No tych prezydentów nieco mieliśmy, więc właściwie porównania są możliwe i pewne wzorce też są możliwe.
3: No cóż, no, miałem nadzieję, że Karol Nawrocki po objęciu tego stanowiska zdystansuje się nieco do partii i do prawicy. Co prawda do PiSu się zdystansował i to jest w jakimś sensie zaskoczenie, że dość szybko urwał się ze smyczy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Natomiast jest jednak więźniem polaryzacji, jest prezydentem prawicowej Polski, a nie lewicowej czy liberalnej i nawet nie aspiruje do tego, żeby udawać, że próbuje stanąć po drugiej stronie. Ciągle wierzę, że gdzieś tam rozumie albo uczy się powoli racji stanu. Za chwileczkę to zobaczymy na przykład przy głosowaniu czy przy kwestii podpisywania tej ustawy o związkach partnerskich. Większa część Polaków, młodzież na poziomie 60%, starsi, przeciętni Polacy na poziomie 50-60%. Wspierają ideę podpisania tej ustawy przez prezydenta. Niewielka część jest, 1/3 jest przeciwko. 10% ludzi nie wie, jak się powinien zachować. W związku z tym powiedziałbym tak, no, głos narodu jest jednoznaczny. Większość Polaków chce podpisania tej ustawy, która jest daleka od systemu wartości Karola Nawrockiego, ale w związku z tym, że naród się wypowiada dość jednoznacznie, no, powinien tą ustawę podpisać. To będzie jeden z tych testów, prawda? Czy racja stanu jest ważniejsza od osobistych poglądów Karola Nawrockiego?
2: Drogi redaktorze, vox populi, vox dei, tak? Tak naprawdę wydawać by się mogło. Chociaż tutaj się nasuwa to pytanie, ponieważ Karol Nawrocki zaskakuje, a twierdzi, że ma bardzo twarde poglądy na ten temat, więc tak naprawdę nie wiemy, czym to się skończy. Zobaczymy. Zobaczymy, a ta sfera wet prezydenckich, no to taki rekordzista jest z pana.
3: No zdecydowanie na razie się rozpędza chyba. Tych wet już jest ponad 30 i myślę, że będą kolejne. Karol Nawrocki znowu nie ukrywa, że on zwalcza rząd. Powiedział to wprost. Jego intencją jest doprowadzenie do zmiany władzy w Polsce, do zmiany premiera. Jest osobistym przeciwnikiem Donalda Tuska i daje temu wyraz. Te weta są najczęściej motywowane jego poglądami, jego osobistą aksjologią, nie zawsze interesem państwa, no bo no przecież takie weto w sprawie SAFE jest ewidentnie wbrew interesowi państwa polskiego. W związku z tym Karol Nawrocki zagrał politycznie, a nie w ślad za wskazówkami, które można wyciągnąć czy wyinterpretować z racji stanu. W związku z tym weta to jest instrument walki z rządem, to jest instrument realizacji jego agendy politycznej, a gdzieś tam na końcu tej agendy mam wrażenie, że istnieje takie przekonanie, że Karol Nawrocki może być liderem polskiej prawicy i poprowadzić ją do ochrony takiego konserwatywnego, patriotycznego państwa. No czy by się to uda, zobaczymy. No, w Europie, jak wiemy, fale polityczne się przelewają, raz prawica jest na górze.

0: górze, raz na dole. No teraz akurat po upadku Viktora Orbana na Węgrzech wydawać by się mogło, że ta fala prawicy, sukcesów prawicy się troszeczkę odwraca. Zobaczymy.
1: No dobrze, ale wymienił pan jedno weto, to ja wobec tego wymienię drugie weto i zastanawia mnie, dlaczego prezydent Nawrocki zawetował ową ustawę, ustawa o utworzeniu Parku Dolnej Odry. No już tak niepolityczny temat, a środowiskowy. No chyba, że ochrona środowiska i parki narodowe są tematem politycznym.
0: Są, wszystko w Polsce jest tematem politycznym. Nie ma takiego tematu, który nie można by było zakwalifikować politycznie. Karol Nawrocki wielokrotnie dawał do zrozumienia, że jest przeciwnikiem idei Zielonego Ładu i tego szaleństwa ekologicznego, jak się mówi w PiS-ie i w jego kręgu. W związku z tym tworzenie kolejnego parku, które wyłącza interesy gospodarcze, wyłącza interesy różnych grup, stowarzyszeń, wędkarzy, na przykład myśliwych i tak dalej, mieści się gdzieś tam w tej części agendy przeciwnej Zielonemu Ładowi. W związku z tym można tam, ale ja sądzę, że raczej doszło do jakiejś interwencji w kancelarii prezydenta, prawdopodobnie ludzi, którzy nie byli tym zainteresowani, czy z tym walczą od lat, przecież znamy ich, identyfikujemy, złożyli kurtuazyjną wizytę i przekonali Karola Nawrockiego, że to może nie czas, może za wcześnie, może nie ten moment.
1: Czyli Karol Nawrocki chce działać w myśl zasady, czyńmy sobie ziemię poddaną.
0: No raczej politykę, nie ziemię. Do czynienia ziemi poddanej to ma jeszcze kawałek. Myślę sobie, że nawet Donald Trump, który ma aspiracje królewskie, jak wiemy, nie jest w stanie nad tą ziemią zapanować, tak jak monarchowie panowali. No ale myślę, że ten plan polityczny Karola Nawrockiego, żeby przejąć kontrolę nad polską prawicą i zbudować formację prezydencką, to nic nowego w polskiej polityce. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, takie formacje prezydenckie budowali, no choćby Lech Kaczyński, prawda? Czy Lech Wałęsa wcześniej. Lech Kaczyński miał tą formację pod ręką, w sensie współpracy ze swoim bratem bliźniakiem, który stał na czele prawicy wtedy w Polsce. Nie uczestniczył aktywnie w jej tworzeniu, ale ona była w znacznym stopniu do jego dyspozycji. Natomiast Lech Wałęsa, jak pamiętamy, powtórzył przedwojenny ruch sanacji, próbował zbudować BBWR, czyli bezpartyjny blok współpracy z rządem i mu się to udało, chociaż powiem szczerze, wiele w polityce ten BBWR nie uczynił.
1: Dobrze, wobec tego sprawa, która teraz bulwersuje nas tu w Polsce, stosunki polsko-ukraińskie doznały swoistego rodzaju wstrząsu w wyniku decyzji prezydenta Załęskiego, który nazwał imieniem UPA jeden z oddziałów ukraińskich. UPA w Polsce się bardzo źle kojarzy, ma bardzo złe konotacje ze względu na dokonane mordy przez właśnie tychże partyzantów czy żołnierzy tej formacji. No i to rzeczywiście zaburzyło dosyć takie delikatne stosunki ostatnimi czasy ukraińsko-polskie. Ja sięgnąłem, panie redaktorze, do takiego bardzo dobrego tekstu z 1984 roku profesora Andrzeja Sulimy Kamińskiego. To jest bardzo znany historyk, zwłaszcza tej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I napisał,
0: ja go dobrze znam, on jest nawet laureatem Nagrody Giedroycia Rzeczpospolitej, w związku z tym...
1: No to właśnie, ale ja to tłumaczę naszym słuchaczom, redaktorowi, tak nie jest. Muszę. I ten tekst jest zatytułowany W kręgu moralnej politycznej ślepoty Ukraina i Ukraińcy w oczach Polaków. I tekst jest rzeczywiście znakomity, pokazujący dlaczego, po co i dlaczego te rzeczy się różne wydarzyły. I na ile to jest nasza wina, na ile to jest Ukraińców wina i jakie są zaszłości. Teraz o tym nie. Ja sobie myślę, czy można po takim wzmożeniu, rzeczywiście poważnym wzmożeniu, można w pewien sposób odpuścić, bo są cele nadrzędne, czyli bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Ukrainy i tego, żeby Rosja się z nas nie śmiała, bo już się śmieje.
0: nie tylko można, ale trzeba.

0: Ja dzisiaj nie tak dawno temu na jednej z anten rozmawiałem z jednym z profesorów, Arkadiuszem Stępinem, który przypomniał osobę kardynała Richelieu, który w walce z Habsburgami w XVII-wiecznej Europie sprzymierzył się z Hugenotami, sprzymierzył się ze Szwedami. A katolicyzm Francji na tym punkcie w ogóle nie ucierpiał wskutek tego przymierza. Natomiast ochronił Francję przed inwazją i siłą wówczas Habsburgów. Jednym słowem, interes państwa jest ważniejszy od osobistych przekonań, od postawy godnościowej i tak dalej. I taki twardy realizm to nakazuje. Nikt w Polsce nie pochwalił Zełenskiego za to, że nadał ten tytuł Brygadzie Ukraińskiej, bohaterów UPA, ale z drugiej strony no, trzeba umieć rozumieć drugą stronę i to jest mądrość prawdziwa, nie tylko reprezentowanie własnej perspektywy, ale umiejętność też spojrzenia z zewnątrz i to spojrzenie z zewnątrz podpowiada, że to było typowe działanie Zełenskiego na zasadzie efektu flagi, czyli rozbudzamy uczucia patriotyczne po to, żeby wzmocnić emocje propaństwową, wolnościową, obrończą Ukrainę i tak dalej. I to był, myślę, jedyny cel Zełenskiego, który ewidentnie zlekceważył reakcję Polski. Nie wiem, czy sobie zdawał sprawę, jakim echem to się odbije w Polsce. Ewidentnie zlekceważył, jest to jego błąd. Notabene dzisiaj jego przedstawiciel przyjechał do Warszawy, jutro rozmawia zapewne z premierem, wicepremierem, może odwiedzi Pałac Prezydencki. Ja uważam, że trzeba zapanować nad tym kryzysem. Nie należy odbierać Zełenskiemu orderu Orła Białego. Trzeba się porozumieć. No a też decyzja z dzisiaj, kolejne możliwe ekshumacje na Ukrainie. Decyzję wydało Ministerstwo Kultury. Te ekshumacje coraz mocniej startują i myślę, że to jest efekt tego polskiego wzmożenia patriotycznego po decyzji Zełenskiego.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zwykle rozmowa wielce interesująca. Bogusław Hrabota, publicysta Rzeczpospolitej, był moim i Państwa gościem. Szanowny redaktorze, dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wizyta szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Warszawie, w tle spór o bohaterów UPA. Napięcie między Teheranem a Waszyngtonem. Siły USA zastrzeliły irańskie drony koło ciśniny Ormus. Ostatni rozdział paryskiej przygody Mai Chwalińskiej po południu. Wielki finał French Open. Minęła szósta. Ewelina Kamińska, zapraszam. Ciąg dalszy sporu o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego przybył do Polski. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow spotkał się wczoraj w Kancelarii Premiera m.in. z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Doszło też do rozmowy z wiceszefem resortu dyplomacji Marcinem Bosackim, co przekazał rzecznik ministerstwa Maciej Wewiór.
2: Myślę, że nasza reakcja została usłyszana w Ukrainie. Przypomnę, że to strona ukraińska zwróciła się o takie spotkanie. Przypomnę również, że to minister Bosacki zaraz po ogłoszeniu tej decyzji rozmawiał. Przypomnę, że nasz ambasador w Ukrainie też reagował. Wszyscy oczywiście na swoich szczeblach odpowiednio rozmawiali, więc na pewno strona ukraińska usłyszała zdanie Polski.
1: Przed południem Kiryło Budanow ma spotkać się z wicepremierem, szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W planach jest też spotkanie z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. W poniedziałek natomiast na specjalnym posiedzeniu zbierze się kapituła Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania Zełenskiemu tego odznaczenia. Kolejne starcia między USA a Iranem. Amerykańskie wojsko zastrzeliło 4 irańskie drony kamikadze zmierzające ku ciśninie Ormus. Siły Stanów Zjednoczonych przeprowadziły też ataki na irańskie stacje radarowe. O tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: Według Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych CENTCOM 4 irańskie drony kamikadze zostały zestrzelone, zanim dotarły do ciśniny Ormus. CENTCOM ocenił, że stanowiły one bezpośrednie zagrożenie dla ruchu morskiego. Armia USA zaatakowała także irańskie nadbrzeżne stacje radarowe.

0: w prowincji Hormozgan oraz na wyspie Keszm. CENTCOM podkreślił, że działania te miały na celu obronę przed kolejnymi atakami. Amerykańskie siły pozostają czujne i gotowe do odpowiedzi na nieuzasadnioną irańską agresję w ramach samoobrony, oświadczyło dowództwo. Incydent wpisuje się w serię napięć mimo formalnie obowiązującego zawieszenia broni pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem. We wtorek siły USA zestrzeliły kilka irańskich pocisków balistycznych oraz drony. Prezydent Donald Trump bagatelizował wówczas te incydenty, podobnie jak irańskie ataki na Kuwejt. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Słońce, deszcz i możliwe burze. Toprowcy ostrzegają, że do końca długiego weekendu pogoda w Tatrach może zmieniać się bardzo dynamicznie. Ratownik Tomasz Wojciechowski przypomina, że turyści wybierający się na wycieczki powinni na bieżąco sprawdzać prognozy.
2: Żeby było wiadomo, czego możemy się spodziewać. No nie ma jakiejś zasady, że te burze przechodzą w konkretnych godzinach, w związku z czym tutaj trzeba być szczególnie ostrożnym. Oczywiście, jeżeli w górach nas coś takiego zaskoczy, absolutnie nie pozostajemy na grani.
1: Na początku długiego weekendu w Tatrach doszło do śmiertelnego wypadku na rysach. Po upadku z wysokości zginął turysta. Do szpitala w Krakowie w ciężkim stanie trafiła też kobieta, która również spadła z rysów. Wysoko w Tatrach, w zacienionych żlebach, wciąż zalega spora warstwa śniegu. Do bezpiecznego poruszania się w takich warunkach potrzebne jest spore doświadczenie i zimowy sprzęt, taki jak raki, czekan czy kask. Cała Polska będzie dziś mocno trzymać kciuki. Maja Chwalińska powalczy w Paryżu o swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Droga Polki do finału Roland Garros nie była prosta. Po drodze pokonała wiele dużo wyżej rozstawionych tenisistek. Teraz jej rywalką jest Rosjanka Mira Andrijewa, młodsza, ale bardzo doświadczona zawodniczka. Eksperci z zapartym tchem przyglądają się nieszablonowej technice Chwalińskiej, która całkowicie wymyka się współczesnym kanonom opartym na surowej sile. Była zawodniczka, obecnie trenerka tenisa, Joanna Kalawa, podkreśla, że styl gry ma i na tle dzisiejszych rywalek to finezyjny unikat.
3: Nie jest to absolutnie tylko i wyłącznie gra defensywna, mająca na celu rozbrojenie jakby taktyki drugiego zawodnika po drugiej stronie siatki. Widać, że jeśli Maja ma okazję do kontrataku czy też ataku, to wykorzystuje to. Wchodzi na siatkę, gra drive'ami.
1: Czy to wystarczy, by sięgnąć po tytuł wielkoszlemowej mistrzyni? Dowiemy się po południu. Początek spotkania o 15:00.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Poranek pochmurny od Suwałk przez Białystok, Lublin, po Rzeszów, do tego deszcz na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze dość pogodnie, choć miejscami za oknami pojawią się chmury i może przelotnie popadać. Obecnie na termometrach od 11 stopni na zachodzie do 14 na wschodzie. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 25 stopni.
4: Klima.
1: Zdecydowanie jest czym oddychać. Poranne badania pomiarowe wykazują, że w Polsce jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra. Źródła odnawialne odpowiadają obecnie za 10% wytworzonej energii. Między 18 a 21 warto jednak rozważyć ograniczenie zużycia prądu, bo sieć może być przeciążona. W centrum kraju utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe, na pozostałym obszarze jest ono na niskim poziomie.
4: Klimat.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Sześć minut po godzinie 6:00. Dziś jest sobota, 6 dzień czerwca, to 157 dzień roku. Słońce w znak bliźniąt wzeszło o godzinie 4:17, zajdzie o 20:52. Dzień będzie więc trwać przez 16 godzin i 35 minut. Imieniny obchodzą Paulina, Norbert, Dominika, Aleksander i Maria. Krzysztof Grzybowski, witam Państwa serdecznie. Będę z Państwem do południa, a poranek na antenie Polskiego Radia 24 zaczynamy od kalendarium historycznego.
7: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
8: Ich bin ein Berliner.
9: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.

0: Kalendarium historyczne.
1: 6 czerwca w roku 1818 zmarł twórca Legionów Polskich we Włoszech generał Jan Henryk Dąbrowski.
2: W Legionach Polskich panował demokratyczny duch. Awansować mogli również ludzie pochodzenia plebejskiego. Nie stosowano kar cielesnych, a wszyscy zwracali się do siebie używając formuły obywatel.
1: Przypomniał profesor Andrzej Szwarc. Dla założonych przez Dąbrowskiego Legionów Józef Wybicki napisał pieśń, która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej stała się hymnem państwowym. Dziś 185. rocznica urodzin powieściopisarki oraz publicystki epoki pozytywizmu Elizy Orzeszkowej. W swoich dziełach propagowała hasła pracy organicznej i emancypacji kobiet, a jej najsłynniejsza powieść to Nad Niemnem.
3: Uczy nas Eliza Orzeszkowa, że miłość wymaga odwagi, bo Justyna Orzelska tę odwagę w sobie ma. Jan Bohaterowicz również, ale Marta Korczyńska i Anselm, poprzednie pokolenie jej nie mieli. To jest ogólne przesłanie tego utworu, aktualne do dzisiaj.
1: Uważał wieloletni dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Dziś 90. rocznica urodzin aktora Romana Wilhelmiego. Dużą popularność przyniosły mu role w serialach Czterej Pancerni i Pies, Kariera Nikodema Dyzmy czy Alternatywy 4.
4: Nad wszystkim czuwa gospodarz domu, nie dał krzywdy zrobić nikomu. Wszystkim pomoże o każdej porze, mój Boże.
1: Imię Romana Wilhelmiego nadano rondu u zbiegu ulic Alternatywy i Polskie Drogi na warszawskim Ursynowie. 6 czerwca w roku 1944 rozpoczęło się lądowanie wojsk alianckich w Normandii, największa operacja desantowa w historii wojen. Otworzyła ona drugi front w Europie Zachodniej.
5: Układ klimatyczny w kanale La Manche wykluczał praktycznie operacje od połowy czerwca. To był jeden z ostatnich terminów, kiedy można było lądować. Potem już nie. Letnie sztormy w kanale La Manche groziły zablokowaniem komunikacji przez kanał, groziły przede wszystkim zatopieniem barek desantowych. Cały problem polegał na jednym. Alianci wiedzieli, że jeśli potrafią utrzymać się na przyczółku, wygrali. Dlatego też zastosowano wielką akcję dezinformacyjną, dzięki której Niemcy nie spodziewali się uderzenia w Normandii.
1: Przypomniał profesor Paweł Wieczorkiewicz. W bitwie o Normandię brała udział m.in. pierwsza polska dywizja pancerna pod dowództwem generała Stanisława Maczka. W roku 1945 urodził się satyryk Jan Kaczmarek. Był współtwórcą kabaretu Elita i autorem najbardziej znanych piosenek wykonywanych przez tę grupę.
6: Do serca!

0: kota.
1: Artysta jest patronem jednej z wrocławskich szkół podstawowych. 75 lat temu w Berlinie rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal filmowy. Obecnie odbywające się w lutym Berlinale jest jednym z najbardziej prestiżowych festiwali filmowych na świecie. W roku 1973 z taśmy produkcyjnej w Bielsku-Białej zjechał pierwszy Fiat 126P. Samochód był produkowany do roku 2000 w Bielsku-Białej i Tychach. Łącznie w obu fabrykach z taśm zjechało blisko 3,5 miliona małych Fiatów. Tego dnia, lecz w roku 1980 w Jarocinie rozpoczął się pierwszy ogólnopolski przegląd muzyki młodej generacji. Gwiazdami festiwalu byli m.in. Manam, Kasa Chorych, Exodus czy Kombi. W konkursie wystąpiło 14 zespołów, m.in. Cytrus, Jam, Easy Rider oraz Ogród Wyobraźni, który wygrał konkurs festiwalowy. 6 czerwca w roku 1990 weszła w życie ustawa o zniesieniu cenzury, która została uchwalona niecałe 2 miesiące wcześniej.
2: Cenzura stosowała zapisy, to był taki język cenzury, zapis na nazwisko, zapis na jakąś powieść i tak dalej. W ten sposób regulowała i kontrolowała stan rzeczy w literaturze w kraju.
1: Mówił pisarz Marek Nowakowski. Cenzura funkcjonowała od 1944 roku. Początkowo jej pracownicy byli związani z resortem informacji i propagandy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Dziś 20. rocznica śmierci muzyka i wokalisty Billego Prestona. Najbardziej znany był jako muzyk sesyjny, który nagrywał m.in. z zespołami The Beatles, The Jackson 5 czy Red Hot Chili Peppers. Wydał także kilka albumów solowych.

0: Kalendarium historyczne.
1: To dodajmy jeszcze, że kalendarium historyczne przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.

0: Prawie 13 minut po godzinie 6 trwa sobotni poranek na antenie Polskiego Radia 24. I już teraz czas na zmianę klimatu.
1: Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. 9 maja tego roku po raz pierwszy odbyła się akcja Warszawskie Targowiska Nie Marnują. To cykl inspirujących, dostępnych i angażujących spotkań kulinarno-edukacyjnych, na których możemy dowiedzieć się, jak kupować lokalnie, sezonowo i myśleć ekologicznie, bo o to chodzi, żeby nie marnować jedzenia, które już kupiliśmy. A czy ta akcja to właśnie miejsce do uczenia się niemarnowania, czy przede wszystkim edukacja? No postanowiłam to sprawdzić i pojechałam na jedno z warszawskich targowisk, a tam spotkałam dziewczyny, kobiety, które starają się nas uczyć, jak nie marnować. Jedną z nich jest Beata Bednarska.
3: My i edukujemy, i karmimy, także pokazujemy, w jaki sposób można przerabiać różne produkty spożywcze, tak zwane odpady, chociaż my tego słowa bardzo nie lubimy, tylko przerabiamy wszystko, na przykład zielone części rzodkiewki, liście, wszystko, wszystko, rabarbar. Wykonujemy takie potrawy tutaj na miejscu, podajemy przepisy, także wszystko jest smaczne i jest bardzo, bardzo duże zainteresowanie naszą akcją. Ale też przekazujemy informacje na temat, jak nie produkować odpadów śmieci we własnym gospodarstwie domowym, jak przerabiać, mówimy o zasadzie 5R, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o ekologiczne podejście do życia. Pokazujemy, jak przerabiać wytłaczanki po jajkach na przykład, rolki po papierze toaletowym, jak układać jedzenie w lodówce, żeby się nie marnowało. Bardzo dużo mówimy o tym, co robić, żeby się nie marnowało. O tym, żeby zawsze wybierać lodówkę jako nasz pierwszy sklep, sprawdzić, co mamy, lista i dopiero idziemy na zakupy. I o tym mówimy na naszych spotkaniach.
2: Ważne jest właśnie, żeby wykorzystywać wszystko, co kupimy, bo raz, że to są pieniądze, a dwa, że no marnowanie jedzenia to problem nas Polaków. 5 milionów ton jedzenia wyrzucamy rocznie. Można by to przerobić, ale właśnie, chyba czasami nie wiemy trochę jak. I co można zrobić? Chociażby z obierek, chociażby z tych liści, które odrywamy, tych rzodkiewek, tej zielonej części, którą wyrzucamy, bo no bo co, no bo to jest do śmieci, a tylko to różowo-czerwone, czyli ta rzodkiewka nas interesuje.
3: Tak, to prawda. No niestety 5 milionów ton rocznie Polacy wyrzucają do śmieci jedzenia i tak naprawdę wiele z tych ton można by nie wyrzucać poprzez na przykład niemarnowanie. I my pokazujemy, że jest niewiele rzeczy, których nie można jeść. Szypułki, truskawek, zielone liście rzodkiewki. Czasem coś nam się wydaje, że jest już po terminie zepsute, ale należy to sprawdzić. Mi się zdarzyło zjeść jogurt, który jest kilka dni po terminie podanym na opakowaniu. Otworzyłam, zobaczyłam, że nie ma pleśni, posmakowałam, zjadłam. Także pokazujemy tutaj wszystkie możliwe sposoby na to, żeby nie marnować jedzenia.
2: Myślę, że jeszcze nie jedna osoba, nie jedna rodzina ma w domu makaron albo mąkę z pandemii. Śmiało można ją zjeść. No warto oczywiście najpierw otworzyć, sprawdzić, czy jest w dobrym stanie, ale to się nie psuje. Data musi być, ale to się wcale nie psuje. Ale tutaj mamy też możliwość właśnie wykorzystania rzeczy, które wyrzucamy. Na przykład zaskoczyło mnie to, że rzodkiewka ma ten ogonek. Przyznam szczerze, ja go zawsze urywałam, bo wydawało mi się, że to jest korzeń brudny w ziemi do śmieci. A tutaj zjadamy.
3: Tak, no właśnie, my tutaj to pokazujemy, żeby nie marnować, nie wyrzucać, próbować. To jest właśnie ta edukacja, bo wiele osób jeszcze nie wie o tym, wielu z nas, że tak naprawdę niewiele rzeczy jest niejadalnych, że możemy wykorzystać. Oprócz tego jest zdrowe, pełne błonnika, witamin, wartości odżywczych. Wystarczy tylko znaleźć pomysł. Te przepisy później oczywiście przekazujemy, będą też podane po zakończeniu naszej akcji i bardzo zachęcamy do kreatywnego przerabiania jedzenia, żywności, ale też innych odpadów, których mamy cały czas niestety dużo w domu.
2: Odpadów, czyli takich rzeczy, które nam niepotrzebne, też można im dać drugie życie. No dzisiaj się skupiamy przede wszystkim na jedzeniu.

0: jedzeniu, na tym, żeby go nie wyrzucać, nie marnować i czasami eksperymentować. I myślę, że są też takie dania, które wychodzą tylko raz i są nie do powtórzenia, bo akurat coś było, coś już było takie do, no, za chwilę wyrzucenia, ale jeszcze przerabiamy i czasami to danie jest jednorazowe.
1: Tak, no właśnie przed chwilką dosłownie, kilka minut temu rozmawiałam z panią, która mi powiedziała, że ona robi co tydzień sałatkę i za każdym razem wychodzi inna, bo zbiera wszystkie rzeczy, które jej pozostały z całego tygodnia i z tego robi sałatkę i ona jest przesmaczna, kolorowa, zdrowa i u niej te rzeczy się dzięki temu nie marnują.
0: Fantazja, to jest to, co nam się na pewno przydaje. A dlaczego jesteśmy na targowisku? Tu jest przecież świeże jedzenie, to nie jest takie jedzenie, które się zepsuje, bo tutaj świeżo, prosto z pola, miejmy nadzieję, przyjechało, więc wszystko jest zjadliwe i na miejscu.
1: No właśnie, targowisko jest bogactwem różnorodnych produktów, które tutaj właśnie idąc przez targowisko zauważyłyśmy, że sprzedawcy odrywają liście od rzodkiewki, o której już mówiłam, od różnych warzyw, albo gdzieś tam jest jakaś skórka już troszeczkę podgniła jakiegoś owocu czy warzywa i się okazuje, że te produkty są nadal do przerobienia, do zjedzenia i targowiska są tak naprawdę bogactwem takich produktów i stąd też ta akcja, żeby zrobić wszystko, żeby nie marnować, a targowiska są świetnym miejscem, żeby to pokazać i wyedukować mieszkańców, osoby odwiedzające nas, żeby tego nie robiły, żeby jak najmniej marnować jedzenia.
0: Czyli wcale nie zużywacie tych najpiękniejszych pomidorów, najbardziej kształtnych marchewek i najsłodszych jabłek, żeby przygotować pyszne dania.
1: Dokładnie, bo jest takie powiedzenie, nie oceniaj książki po okładce. Ja mówię, że nie oceniaj banana też w ten sposób, bo ja na przykład jak robię zakupy, to szukam nie całej kiści takiej bananów.
0: Tylko samotnego?
1: Tylko samotnego, który ma lekko brązową już skórkę. W ten sposób robię, bo wiem, że on nie zostanie kupiony, a on jest dobry w środku. Można z nim zrobić wiele rzeczy, zblendować, no naprawdę nawet świeży zjeść i on jest cały czas dobry i pełnowartościowy.
0: A jaka technika właśnie najlepiej się sprawdza przy takich już nieco zmęczonych życiem warzywach? Co z nimi najlepiej zrobić?
1: To jest bardzo indywidualna sprawa. Każdy pewnie ma swój własny sposób, każdy ma swoje własne smaki, gusta i tak dalej. Najlepiej dobrać do siebie taki sposób, który jest dla kogoś najlepszy i najzdrowszy. Ja osobiście lubię owoce i warzywa w całości, bo wtedy tego błonnika jest więcej, ale to zależy, jak już jest coś bardziej takie...
0: Zmęczony życiem.
1: Zmęczone, tak, trącę. No to wtedy wiadomo, że wymyślam, kroję, blenduję, podsmażam, podgotowuję, ale bardzo krótko. Im krótsza obróbka, tym ten produkt jest zdrowszy i bardziej pełnowartościowy.
0: A taki najbardziej wdzięczny produkt, którego być może na pierwszy rzut oka nie użylibyśmy, a można z niego sporo zrobić, bo mamy też takie sprawdzone rzeczy. Rzodkiewka to albo surowa, albo na kanapce, albo ewentualnie ze śmietaną. Tutaj mieliśmy smażoną, grillowaną rzodkiewkę, więc na takie jakieś pomysły na to, jak wykorzystać warzywa w inny sposób niż na co dzień. Mam wrażenie, że tam też się ogórek smażył, co też nie jest normalną rzeczą, chyba że to szparagi.
1: To były szparagi akurat. W zasadzie no, to jest tak naprawdę bardzo też indywidualne podejście. Co mamy w domu, co nam się wydaje, że moglibyśmy już ewentualnie wyrzucić, spróbujmy pomyśleć. A może zrobię z tego sałatkę, czyli te wszystkie takie zielone części warzyw czy owoców. Nie wszyscy wiedzą też, że szypułki truskawek są jadalne, że liście rzodkiewki, botwina i tak dalej, to wszystko można przerobić, pokroić, zrobić sałatkę, obgotować, krótko zgrillować i to cały czas jest pełnowartościowy produkt do spożycia.
0: A skórka od banana podobno też się zjada. Są tacy, którzy już próbowali i żyją.
1: Tak, kiwi można jeść w całości, skórki od banana. Wiadomo, że my te produkty sprowadzamy z zagranicy. W Polsce one są, żeby dotarły do nas w dobrym stanie, są... pryskane różnymi chemikaliami, dlatego my mamy opór przed tym, żeby zjeść w całości banana czy kiwi. Natomiast ja oczywiście zachęcam zawsze, jak mamy gdzieś możliwość zjedzenia banana zerwanego prosto z drzewa czy kiwi, to jak najbardziej. Tak jak nasze polskie jabłka. Jeśli wiemy, że są niepryskane, to też jemy w całości, prawda?
0: Tak, no jabłko obrane ze skórki traci zdecydowanie walory witaminowe, odżywcze. A co udało się dzisiaj przygotować? Jakie dania były serwowane do spróbowania?
1: Tutaj dania do spróbowania, to zapytamy Sylwię, zna konkretne przepisy i dokładne nazwy. Sylwia,
0: czym częstujesz dzisiaj? tutaj mamy akurat chłodnik z liści rzodkiewki i kalarepy z grillowaną rzodkiewką. Wcześniej były gofry z liści botwiny z sałatką z botwiny, z buraków z botwiny. Były też

0: grzanki z tatarem z rabarbaru. Taki rabarbar lekko podwiętnięty, jak się zamarynował w kwaskowatym sosie, to nabrał znowu charakteru. I jeszcze coś będzie ze szparagami, bo mamy sporo szparagów, więc coś z nich też powstanie.
1: To jeszcze ostatnia rzecz, co zrobić z obierkami, bo to jest też rzecz, którą wyrzucamy. Obieramy ziemniaki albo marchewkę i niestety ląduje to w śmietniku.
0: Ziemniaki rzeczywiście możemy obierać, ale marchewki niekoniecznie, szczególnie tej takiej młodej, czy później tej starszej. W tej skórce jest sporo dobroci, witamin, wartości odżywczych, ale można zrobić chipsy, jeśli już obieramy. Wystarczy na patelni albo w piekarniku podsmażyć, zarumienić. Można zrobić taki puder z obierek marchewki wysuszonych i dodawać do sałatek, dobarwiać sobie chociażby ciasto naleśnikowe, czy ciasto na gofry. Można też takie obierki pociąć na mniejsze plasterki i dorzucić do jakiejś kiszonki. Też się fajnie tak w tym sosie zrobią i będą dobrym dodatkiem do różnych sałatek.
1: Obok nas akcja Warszawskie Targowiska Nie Marnują i tak podobno pan tu podrzuca takie liście, żeby nie wyrzucać. A co się najczęściej marnuje właśnie na targowisku z tych waszych produktów?
2: Wie pani co, młode takie warzywka, bo tak jak na przykład jabłko, my możemy go przebrać, na drugi targ przywieziemy. Ale właśnie taka młodzież typu rzodkiewka, cebulka, najbardziej botwinka. Jest teraz ciepło i szybko to więdnie, tak? I niestety na drugi targ rzadko kto chce to kupić, ewentualnie w promocyjnej cenie.
1: No właśnie, bo chodzi o to, żeby nie wyrzucić, czyli co, obniżacie cenę, żeby już na koniec dnia po prostu jeszcze ktoś skorzystał i zjadł.
2: Tak, oczywiście, bo wie pani co, dla nas to jest po prostu zarobek. My wolimy na przykład mieć za rzodkiewkę 2 złote, niż ją wyrzucić.
1: To najważniejsze, a jeżeli chodzi o takie przechowywanie, bo dzisiaj mamy piękne słońce, część warzyw jest na słońcu, część jest w cieniu, są takie, które właśnie trudniej znoszą takie gorące momenty i szybko trzeba je sprzedawać.
2: Dokładnie, dokładnie tak, tak jak pani mówi, niektóre są, że postoją dłużej nawet na słońcu, ratujemy się jak możemy wodą, a niektóre no po prostu owieje i już jest nie do uratowania.
1: A jest coś, czego nie można zjeść? Czy wyrzucacie coś, czego tak naprawdę uważacie, że nie można zjeść i się po prostu wyrzuca od razu? Jakieś obierki, jakieś takie liście, które już nie do wykorzystania są.
2: Wie pani co, wydaje mi się, że wszystko jest do wykorzystywania, bo nawet wiem, że moja teściowa to nawet obierki z ziemniaków zbiera po prostu i pod jakieś tam swoje kwiatki czy warzywka jakiś taki robi kompostownik. Nawet z pokrzyw ludzie jakieś na pary robią i ten. Wydaje mi się, że wszystko można zjeść, tylko wszystko jest kwestią ugotowania, zrobienia i pomysłu.
1: Pomysłu, otóż to. Trzeba mieć otwartą głowę i dużo pomysłów.
2: I chęci.
1: A co teraz jest na straganie w dzień targowy? Jakie teraz mamy produkty?
2: Rzodkiewka, sałata, pomidor się zaczął, młody ziemniaczek, jak sezon szparagowy się też zaczął. No i przede wszystkim kalarepka, tak?
1: A kiedy czereśnie i bób?
2: Bób będzie. Z czereśniami w tym roku będzie bardzo ciężko, ponieważ u nas 90% wymarzło czereśni i będzie ciężko będzie z czereśniami.
1: To znaczy z dostępnością i z ceną pewnie?
2: Z ceną też i dostępnością jak najbardziej. U nas, tak jak mówię, 90% tyle co dla szpaków. I do pojedzenia dla siebie.
1: No to przykra wiadomość, w takim razie trzeba brać co jest. Akcja Warszawskie Targowiska Nie Marnują. Tutaj można się dowiedzieć, jak wykorzystać wszystkie części warzyw, owoców, które kupujemy. A jak to jest u ciebie, jeśli chodzi o marnowanie i wyrzucanie? Czy udaje się tak wykorzystać wszystko? I obierki, i skórki, i ogonki, i liście zielone, żeby nie wyrzucać?
3: Tak. Ja ogólnie robię zakupy na tydzień do przodu. Mam wszystko zaplanowane, to jest raz. Druga sprawa, elementy zielone, to dla mnie to jest świetny dodatek do sałatek, to jest dwa. Ja jestem typowa odpadówka, jestem po odpadach i gospodarce odpadami, więc u mnie organika leci do kurek, jest rozdzielana, więc to w ogóle jest inna sprawa. Także no wydaje mi się, że jeżeli chodzi o marnowanie żywności u mnie w domu, to jest to mocno zagospodarowane, więc nie ma problemu u mnie, jeżeli chodzi o tą funkcję, tak?
1: Ależ trafiłam. Od razu widziałam po oczach, że ta kobieta ma coś do powiedzenia, jeśli chodzi o właśnie wykorzystywanie jedzenia. Tutaj mieliśmy okazję spróbować na przykład chłodnika z liści rzodkiewki i to jest coś, co często wyrzucamy, czyli rzodkiewka różowa pasuje, a te liście do bio.
3: Tak.
1: Też wyrzucasz?
3: Ja lubię liście z buraka na przykład, uwielbiam i to jest świetny dodatek do sałatek na przykład, a dużo osób wyrzuca. Także no, do rosołów wkładam wszystko, co jest możliwe zielone, więc taki dodatek, który daje taki fajny aromat.
1: A potem jak się z rosołu wyjmuje, to do śmieci, czy jeszcze można z tym coś zrobić?
3: No jak z rosołu wyjmuję, jeżeli chodzi o zielone, to do śmieci, ale jeżeli chodzi o, nie wiem, marchewkę, piotrkę, to robimy sałatkę jeżdżową, tak? To tutaj jest taki element. Lub oddaję oczywiście do zwierzątka, czyli do piesków. O. Także u mnie tak to wygląda.
1: To też jest dobre rozwiązanie mieć zwierzęta, a patrzymy teraz jeszcze na przykład na truskawki. Ogonki od truskawek zjadasz?
3: Nie, tego nie zjadam. Nie.
1: A podobno są jadalne.
3: Podobno są jadalne, tak.
1: A szczypiorek się da.

0: zjeść. Z jabłka ogonka się może nie da zjeść. Co tu jeszcze mamy takiego zielonego do góry, że da się zjeść? Wszystko da się zjeść.
1: Praktycznie tak.
0: I co jest ważne, żeby nie marnować? Pieniądze czy ekologia?
1: Myślę, że dobre planowanie, jeżeli chodzi o żywność. I rozplanowanie tego, co się chce ugotować i takie planowanie dobre, o. Nie takie ad hoc, o.
2: Akcja Warszawskie Targowiska nie marnują w prawie każdą sobotę właśnie na warszawskich targowiskach, ale mam nadzieję, że ta akcja będzie też inspiracją do innych miast, dla innych miast, żeby spróbowały podjąć wyzwanie i nauczyć nas, jak wykorzystywać wszystkie części warzyw. A gdyby Państwo chcieli dzisiaj sprawdzić, jak można zagospodarować to, co czasami ląduje w śmietniku, to właśnie dzisiaj przy targowisku na Szembeka odbywa się spotkanie w ramach Warszawskie Targowiska nie marnują. Naprawdę warto pojechać, bo inspiracje, jakie tam dostajemy, potem na długo zostają w pamięci. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Reklama.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Halo, czy jest tu ktoś?
6: Tak, to twój chatbot Marek.
7: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski akcelerator innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
3: Autopromocja.

0: 6.30 na zegarach, łyk militarnej kawy przed nami, czyli za 2 godziny, a już teraz też będzie o bezpieczeństwie. Trwa długi weekend, a na drogach widać wzmożony ruch. Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwają policjanci, którzy prowadzą liczne kontrole. Od 3 czerwca, warto o tym pamiętać, obowiązują też nowe przepisy. Między innymi dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach, między innymi na rowerach i hulajnogach. O bezpieczeństwie na drogach na naszej antenie mówił Tomasz Kulik, instruktor jazdy, z którym rozmawiał Jakub Kukla.
1: Powoli się przyzwyczajam i chyba dochodzę do wniosku, że nie doczekamy takiego długiego weekendu, kiedy nie pojawiłyby się informacje o ofiarach śmiertelnych i o tych, którzy kierowali pod wpływem alkoholu. Czyżby przemawiało przeze mnie jakieś rozgoryczenie?
2: No trochę tak, ja też jestem rozgoryczony tym, co się dzieje. Jeżeli 300 ponad zatrzymano po alkoholu, to znaczy, że po alkoholu jechało 30 tysięcy. W ramach statystyki, o czym mówią socjologowie i fachowcy, tak ta ekstrapolacja postępuje. Drodzy Państwo, największym problemem naszego społeczeństwa jest tolerowanie wsiadania po alkoholu. Ludzie się zachowują irracjonalnie, nie reagują, nie zwracają uwagi, nie zabierają kluczyków, boją się. A potem nieszczęście, że ktoś po pijanemu kogoś przejechał albo poszedł do więzienia, albo stracił prawo jazdy i no, stracił możliwość zarobkowania. Jest teraz obciążeniem rodziny zamiast jej podporą, bo ktoś nie zareagował. Wiadomo, że jesteśmy dorośli, mamy swój rozum, ale drodzy Państwo, jak ktoś jest głupi, to otoczenie powinno reagować i nie pozwalać na to, żeby po alkoholu wsiadł. A już najgorszą rzeczą jest namawianie, no napij się, bo podobno na bocznych nie stoją. Kultura.
1: No tak. I oczywiście, o ile ktoś sam na własne życzenie robi sobie krzywdę, to jeszcze jest problem mniejszy. O tyle kłopot poważny zaczyna się wtedy, kiedy ten ktoś krzywdzi innych, prawda? O tym
2: tak,
1: też trzeba pamiętać.

sam wyląduje w rowie, czy rozbije samochód na drzewie, to on sam, ale jak zabije kogoś, no to już jest niewyobrażalnie większa tragedia. Więc proszę Państwa, nie pochwalamy picia alkoholu, tępimy, reagujemy. I uwaga, to nie jest podłe kablowanie powiadomić policję, że przed nami jedzie kierowca, który zachowuje się dziwnie, jest podejrzenie, że jest po alkoholu czy po

0: Obywatelskiego, bo możemy dostać w ucho. Od
1: To
0: tego
1: prawda.
0: Są służby, więc one mają być informowane. To nie jest kablowanie, to jest postawa obywatelska, żeby zażegnać zagrożenie dla innych.
1: Ale z drugiej strony może też w głowie pojawić się taka myśl, że może ktoś po prostu jest trochę zmęczony albo rozkojarzony, jeździ lekko krzywo, nie będę zawracał służbom głowy, bo i tak mają co robić.
0: A to nie ma żadnej różnicy, że ktoś jest, bo nie wziął leków, albo wziął złe leki, albo jest pijany. Jeżeli jedzie lekko, krzywo, to może w coś uderzyć i narobić nieszczęścia. Reagujmy.
1: Dobrze, to poproszę teraz o poradę chyba właściwie już z kategorii psychologicznych, bo za każdym razem, kiedy pojawia się dłuższy weekend albo kiedy wybieramy się na wyjazdy wakacyjne, podkreślamy, żeby się zbytnio nie spieszyć, bo to nie ma sensu. Lepiej dojechać kilkanaście, może i kilkadziesiąt minut później, ale jednak bezpiecznie, niż przyspieszać i wylądować w rowie w najlepszym razie. Ale z drugiej strony, wyobraźmy sobie trasę z Krakowa do Muszyny, niech będzie. To jest 100 kilkadziesiąt kilometrów, jedzie się wieki. A to ciężarówka, a to cysterna, a to tir, a to traktor, a to ktoś jedzie do cioci na imieniny. Jak to wytrzymać? Jak to napięcie wytrzymać?
0: Skoro o tym wiemy, że dana droga jest, ma niską przepustowość, jest blokowana przez ciężarówki, maszyny rolnicze i tak dalej, to albo wyjeżdżamy odpowiednio wcześniej, albo jedziemy inną drogą, albo jedziemy gdzie indziej. Drodzy Państwo, nie ma obowiązku maltretować się. Można jechać gdzie indziej. Natomiast jeżeli sytuacja wymaga dojechać tam, to jedynie dojrzałość, która się przejawia cierpliwością, brakiem potrzeby wyprzedzania, spokojem. I tego oczekuję od kierowców, niezależnie od ich wieku, że nie zachowują się jak niedojrzałe jednostki homo ledwo sapiens, które muszą wyprzedzić, bo przed nimi jedzie ciężarówka. Albo jak kiedyś zatrzymana pani przez kolegę policjanta powiedziała, ona nie będzie jechać za nauką jazdy. Nauka jazdy jechała 55 na 50. Tak wyszło panu aspirantowi z pomiaru i na jego oczach ta Elka sama gwałtownie wyprzedza jakąś panią, którą dało się zatrzymać później. Ona nie będzie za Elką jechać. Kochani, tłumaczenie, że nie będę jechać za kimś niezgodnie z przepisami, świadczy o tym, że my możemy w ogóle nie mieć tego prawa jazdy, bo jesteśmy na to za głupi.
1: Czyli w niektórych sytuacjach na stacji benzynowej zalecamy zamiast kawy na przykład solidny kubek melisy.
0: Melisy, ale przypomnę Państwu, mi kursant farmaceuta ostatnio doniósł, że melisa w czopkach jest przereklamowana.
1: Zostawmy samochody. O nich jeszcze na pewno będziemy w czasie długiego weekendu i przed wakacjami niejednokrotnie rozmawiać, ale popatrzmy teraz na ścieżki rowerowe. Pogoda dopisuje, pojawiło się całe mnóstwo rowerów. Jak o tym przypomnieć kierowcom, że kiedy włączają się do ruchu, to powinni rozglądać się za innymi samochodami, ale też spojrzeć i w prawo, i w lewo, czy aby nie zbliża się rowerzysta albo rowerzyści?
0: Straszne jest to, że to trzeba przypominać,
1: no, ale
0: przypominamy. Rowerzyści, użytkownicy hulajnóg. Ja wiem, że wśród nich są osoby mocno grzeszne w ruchu drogowym, bo są. Ale skoro my ruszamy autem, to bądźmy tym mądrzejszym osobnikiem, który się rozgląda, upewnia i włączając się do ruchu nie wjedzie przed rower, przed hulajnogę, przed kogoś na rolkach, wrotkach, kto pędzi sobie ścieżką rowerową. Pani, nieważne czym się poruszają inni uczestnicy ruchu. Ruszając z miejsca w jakichkolwiek okolicznościach, my się mamy 5 razy upewnić, że nic złego się nie stanie. Tak zwyczajnie po ludzku. I proszę pamiętać, że wśród użytkowników rowerów są też osoby, które troszkę też grzeszą, bo jeżdżą na rowerach elektrycznych, które nie wymagają pedałowania. To już jest poważne wykroczenie. Jeżdżą z prędkościami grubo przekraczającymi zdrowy rozsądek i przyzwoitość. Więc, a co do rowerzystów? Jeździmy w kaskach, jeździmy, bo to taniej wychodzi kask niż rehabilitacja na przykład, albo wizyta u neurologa, prawda?
1: Tak, pan już uprzedził kilka kolejnych wątków, bo o kaski chciałem zapytać. Tak, od kilku dni, dokładnie od 3 czerwca kaski dla dzieci do 16 roku życia są obowiązkowe. To coś znacząco może zmienić w bezpieczeństwie na drogach?
0: Myślę, że tak. Smutek mnie ogarnia, gdy mam świadomość, że trzeba było wprowadzić taki przepis. To bardzo smutne, że rodzice w Polsce sami z siebie tych kasków nie zakładali dzieciom powszechnie. Gdyby tak było, tych przepisów nie trzeba byłoby uchwalać. Ale biorąc pod uwagę statystyki medyczne, jak wygląda przeciętny, małoletni, poszkodowany rowerzysta lądujący na SOR-ze albo w

0: kostnicy, to wychodzi na to, że w większości przypadków kask zapobiegłby tragedii. Naprawdę. Proszę pogadać z dowolnym chirurgiem, ratownikiem z SOR-u, z karetki czy patologiem. Okazuje się, że w przypadku rowerzystów głowa niestety najbardziej cierpi. Zatem Gani, jeździmy w tych kaskach. Trudno ten przepis wszedł w życie, bo musiał wejść w życie. A my bądźmy mądrzejsi i jeździmy w tych kaskach nawet wtedy, kiedy skończymy 16 lat.
1: No właśnie.
0: Bo to jest mądrzejsze zwyczajnie.
1: Może w takim razie przydałby nam się obowiązek nie dla dzieci do 16, tylko dla dzieci do 116 roku życia.
0: Mógłby. Ja jestem za tym, żeby nie wprowadzać przepisów na wszystko, bo im więcej przepisów mamy, to oznacza to, że jesteśmy tym bardziej społeczeństwem niedojrzałym. To smutne. Wolałbym, żeby obywatele sami z siebie o siebie dbali, unikali wypadków, używali środków ochrony osobistej, a takim środkiem ochrony osobistej jest kask na rower, i jeździli uprzejmie, rozważnie, życzliwie, nie napinali się. Nie jeden stary kierowca nam by tu powiedział, że nie zawsze trzeba egzekwować pierwszeństwo, ale dzięki temu nie dochodzi do wypadku, nie dochodzi do tragedii. Więc jeździmy życzliwie, empatycznie, jak widzimy kogoś, po którym widać, to tablice rejestracyjne teraz już nie zdradzą dokładnie, skąd ktoś przyjechał, prawda, bo nie mamy obowiązku ich wymiany przy przerejestrowaniu auta, ale widzimy kogoś zagubionego na mieście. Widać, że turysta, że się wplątał w centrum Warszawy i se nie radzi. Boże, dać mu zmienić pas, ułatwić mu zjazd ze skrzyżowania, życzliwość, empatia. Bo ja nie toleruję cwaniaków, którzy się wytrząsają na zagubionych kierowców, a jestem przekonany, że taki cwaniak wrzucony w centrum Paryża, tam byłby sam mocno zagubiony.
1: Tak, a wracając jeszcze do rowerzystów, pamiętajmy też przy okazji, że rowerzysta nawet w kasku w zderzeniu z samochodem ma marne szanse.
0: O, marne szanse. Często przychodzi do sił powietrznych na chwilkę, zanim spadnie na asfalt. Więc drodzy rowerzyści, to, że zapis ustawowy mówi, że rowerzysta na przejeździe rowerowym ma pierwszeństwo, to nie znaczy, że ma to pierwszeństwo, gdy zbliża się do przejazdu rozpędzony i ma zamiar uderzyć w bok samochodu. A tego pierwszeństwa nie ma. Więc kierujący pojazdami silnikowymi, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, rozglądajcie się w obie strony i bądźcie gotowi do zatrzymania pojazdu. A drodzy rowerzyści, dajcie szansę kierowcom na to, żeby was dostrzegli zawczasu i zatrzymali się, by móc was przepuścić. Także tu z obu stron musi być rozwaga, rozsądek i życzliwość.
1: Oczywiście.
0: Bo żadna ustawa tego nie wyreguluje, jak dwie strony będą nierozważne albo wręcz, nie daj Boże, złośliwe.
1: Myślenia, trzeźwego myślenia nie da się wprowadzić ustawowo. Niestety.
0: W życiu.
1: I przy okazji jeszcze apel do rowerzystów. Pamiętajmy, że pasy, zebra tak zwana i ścieżka rowerowa to nie jest to samo. I to nie jest
0: równoznaczne. Drodzy rowerzyści, wjeżdżając na przejście dla pieszych rowerem, włączacie się do ruchu. Proszę nie oczekiwać, że pierwszeństwo będzie wam udzielone. Owszem, większość kierowców to osoby rozważne, mądre i potrafiące machnąć ręką na wybryk rowerzysty. Zwyczajnie go przepuszczą, bo po co mieć kłopot wynikający z faktu rąbnięcia rowerzysta samochodem. Ale, drogi rowerzysto, wjeżdżając na przejście pierwszeństwa nie masz, nie miałeś i mieć nie będziesz, więc proszę, jeżeli chcecie, już was życie zmusza, żeby skorzystać z przejścia dla pieszych i nie chce wam się schodzić z tego roweru, to przepuszczajcie inne pojazdy, bo tam pierwszeństwa rower nie ma.
1: Kiedy w pana odczuciu na poważnie w Polsce zajmiemy się kwestią hulajnóg elektrycznych i rowerów elektrycznych? Ja czasem bywam rowerzystą, czasem zatrzymuję się na światłach obok na przykład roweru elektrycznego i widzę, jak duży, jak ciężki to jest sprzęt i jak szybki, a przy okazji bezgłośny potrafi być.
0: Tak, jest bezgłośny i zaskakuje pieszych, zaskakuje innych. Innych rowerzystów zaskakuje.
1: No tak, oczywiście.
0: Kiedy się, my jedziemy sobie 25-30 na godzinę ścieżką rowerową.
1: Drogą na roweru,
0: i z tyłu 50 na godzinę przeleciało coś. Słuchajcie, kochani, no, polskie siły i środki policji, straży miejskich, gminnych są jakie są. Mamy tych funkcjonariuszy za mało. Oni też mają co robić, ale myślę, że akcje takie nawet incydentalne, ale wymierzone w nierozważnych użytkowników jednośladów mogą pomóc, choć wolałbym, żeby ludzie sami z siebie mądrze jeździli i nie szaleli. Tutaj chciałbym zachować jakąś przyzwoitość polityczną i obyczajową, ale w rozmowie z kolegami z policji wyłania się obraz kuriera dostarczającego jedzenie czy przesyłki jako niekonieczny.

0: niekoniecznie dobrze władającego językiem polskim i niekoniecznie dobrze rozumiejącego nasze obyczaje, nasze zwyczaje, kulturę osobistą, kulturę drogową. Niestety prace te wykonują bardzo często osoby przybyłe z innych kręgów kulturowych. I często im się wcale nie wydaje, że robią źle, zwyczajnie po ludzku. Ich zachowanie dla nich jest normalne. Więc tutaj się zastanówmy, czy koniecznie trzeba za wszystko od razu karać, a może trzeba przeprowadzać akcje uświadamiające. Tylko pytanie, kto by to robił, za co i w jaki sposób. Ale gdy rozmawiam z imigrantami, którzy wykonują tę potrzebną pracę, oni się często dziwią, że ich zachowanie dla nich naturalne, dla nas jest nieakceptowalne. Ale to już jest temat dla socjologa, kulturoznawcy i lepszego fachowca ode mnie w tej materii.
1: Z Tomaszem Kulikiem, instruktorem jazdy, rozmawiał Jakub Kukla. Gdy dochodzi do kryzysów humanitarnych, wiele osób chce pomagać. Jednak dobre intencje to nie wszystko. Ważne jest tak, żeby wsparcie było skuteczne i trafiało tam, gdzie jest naprawdę potrzebne. Jak pomagać mądrze i na co zwracać uwagę, przekazując darowizny lub angażując się w akcje pomocowe. Właśnie o tym na naszej antenie mówiła Izabela Żbikowska z Fundacji Human Dog, a rozmawiała z nią Maria Furdyna.
2: Fundacja udostępniła nowy rozdział multimedialnego podręcznika Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju, który jest poświęcony skutecznej i nieskutecznej pomocy humanitarnej. I to jest bardzo ciekawe, bo bardzo często otwieramy swoje serca, jeżeli widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Natomiast pytanie zawsze jest takie, jak pomagać skutecznie? Dlaczego nie każda pomoc jest skuteczna?
3: Tak, to też właśnie przyświecało nam, kiedy przygotowywałyśmy z Dominiką Springer rozdział, a także kiedy kręciłyśmy krótkie 24-odcinkowe materiały edukacyjne na temat przemocy. Ponieważ wiele osób ma taki w czasie kryzysu odruch serca, żeby pomagać, ale za tym często nie podąża zgłębianie tematu i w efekcie może okazać się, że nasza pomoc nie tylko nie pomaga, ale przeszkadza. Zatem za każdym razem, kiedy chcemy komuś pomóc, zastanówmy się, czy to, co robimy, rzeczywiście może się przyłożyć na jakiś dobry efekt, czyli czy warto na przykład wysyłać, nie wiem, paczkę makaronu powodzianą z drugiego końca Polski, bo nasze doświadczenie i organizacji humanitarnych pokazuje, że lepiej wpłacić kilka złotych na konto organizacji, która już działa na miejscu i w ten sposób w zasadzie działamy lepiej, bo nie marnujemy środków, tak? Bo ten makaron musi dotrzeć, musi pokonać pewną drogę, to wszystko też zajmuje czas i pieniądze. A jak płacimy kilka złotych na lokalną organizację, to ona będzie doskonale wiedziała, co z tym zrobić.
2: A proszę powiedzieć, my bardziej właśnie wolimy pomagać w ten sposób, że właśnie kupujemy jakieś dary rzeczowe, czy mamy jakieś obawy przed przelewaniem pieniędzy? Może jest nasze takie przeświadczenie, że jeżeli opieramy się na tym makaronie, tak? Ale że jeżeli kupię paczkę makaronu, zgrzewkę wody, to jest taka realna, konkretna pomoc, że ja wkładam jakiś wysiłek i chcę pomóc drugiej osobie, a tak przelanie pieniędzy nam się wydaje, że to jest takie, nie wiem, że nie ma w tym aż tak dużego zaangażowania. Czy jest takie nasze błędne myślenie?
3: Dokładnie, doskonale to pani zobrazowała. Właśnie wkładając tą paczkę makaronu do koszyka mamy takie poczucie sprawstwa, że coś
2: i takiego zaangażowania, prawda?
3: Dokładnie, że nasze czyny mają sens, nasza pomoc, nasza postawa mają sens. A te kilka złotych, zwykle wirtualnych, prawda, bo dzisiaj raczej mało kto idzie na pocztę, żeby nadać przekaz pocztowy, no one gdzieś tam się, jeżeli chodzi o czynność taką fizyczną, trochę się rozmywają. Nie mamy tego poczucia sprawczości, ale w rzeczywistości właśnie to te kilka złotych przelanych na, powtarzam, lokalną organizację, która działa na miejscu, są w zasadzie kluczowe, bo to jest naprawdę niesamowicie ważne, żeby wspierać osoby, które są na miejscu z kilku względów.
2: Powiedzmy o tym, jak warto słuchać tych lokalnych partnerów, którzy zajmują się daną pomocą na miejscu, że oni mają najlepsze informacje na temat tego, jaka konkretna pomoc jest potrzebna.
3: a mają te informacje właśnie dlatego, że są na miejscu, czyli mają kontakt z osobami, które

0: doznały jakiegoś kryzysu, pożaru, powodzi i tak dalej. Są już na miejscu, więc nie tracą czasu, żeby dotrzeć na to miejsce. To też ma bardzo duże znaczenie. Biorąc pod uwagę właśnie te dwa czynniki, czyli wiedzą, co jest potrzebne i są już tam na miejscu, no to żadna inna pomoc nie jest, że tak powiem, w stanie przebić, przepraszam za to kolokwialne słowo, ale może to tak właśnie prosto opowiedziane będzie łatwiej zrozumiane. No, nie da się tego, nie da się z tym konkurować po prostu, bo osoby, które są na miejscu, mogą świadczyć tę pomoc szybko i dokładnie. A takie są właśnie cele pomocy humanitarnej, żeby zadziałać jak najszybciej, jak to jest możliwe i w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom, jak to jest możliwe.
1: I chyba najważniejsze jest też to, żeby słuchać tych osób, które potrzebują pomocy i stąd też no, niezastąpiona jest wiedza tych lokalnych organizacji, które są na miejscu i widzą, jakie są te potrzeby, bo co jest też chyba kluczowe, to chyba mieliśmy przy okazji powodzi 2 lata temu. No we wrześniu miną 2 lata od powodzi na południowym zachodzie kraju. Państwo też byliście wtedy bardzo zaangażowani w tę pomoc. Jak te potrzeby z dnia na dzień się zmieniały, że na początku była potrzebna woda i ludzie przysyłali po prostu hektolitry chociażby zgrzewek wody, a później się okazywało, że nie była ona już potrzebna.
0: Tak, woda, ta pakowana woda w butelkach do dzisiaj jest pewną ikoną i pewnym symbolem tej powodzi z 2024 roku. Faktycznie byliśmy na miejscu i tak jak pani wcześniej powiedziała, że nie sposób świadczyć skutecznej pomocy bez wysłuchania ludzi. No bo właśnie, bo potrzeby zmieniają się bardzo szybko. Podczas powodzi było to dosłownie zmiany z godziny na godzinę, gdzie na początku dnia potrzebne były na przykład kalosze i łopaty, a już pod koniec dnia środki odkażające. A najdalej drugiego dnia te potrzeby się zmieniały, więc to rzeczywiście było ogromnym wyzwaniem dostarczać pomoc właśnie powodzianom z uwagi na te logistyczne zapotrzebowania. No i też właśnie przy powodzi była sytuacja z tym transportem chleba, który docierał na południe Polski z Pomorza, chociaż tutaj już lokalne piekarnie przecież działały i chleb wypiekały. Więc ta pomoc się nieco rozwinęła z potrzebami.
1: We wrześniu miną 2 lata od powodzi w południowo-zachodniej Polsce. Czy ta pomoc tam jest nadal potrzebna? Bo to bardzo często jest tak, że jak dzieje się ta tragedia, to te pierwsze dni no, wszystkie telewizje, wszystkie strony internetowe, bo już nawet nie można chyba powiedzieć tak, jesteśmy w takim czasie, że nie można mówić, że na pierwszych stronach gazet jest, tylko to wszystko dzieje się oczywiście przede wszystkim w przestrzeni telewizyjnej, internetowej, bo tak teraz działają media. I później mija ten czas, kiedy oczywiście pojawiają się nowe tematy, a ci, którzy no, przeszli przez to piekło po prostu powodzi, bo tak to trzeba nazwać, tracili swój dobytek. Jeszcze pamiętajmy, że w wielu przypadkach ta powódź przyszła po raz kolejny po kilkunastu latach i to jest ogromna trauma. Natomiast odbudowywanie trwa bardzo długo. Ta powódź była we wrześniu. Ja pamiętam, jak wtedy wielokrotnie rozmawiałam, czy to z burmistrzami, władzami poszczególnych miejscowości, czy też właśnie z organizacjami pomocowymi. No dużo mówiło się o tym, że to, że ta powódź przyszła we wrześniu, to ta odbudowa tak naprawdę ruszyła dopiero na wiosnę 2025 roku, bo po prostu przyszła zima. Czy te osoby nadal potrzebują pomocy? I czy wy nadal udzielacie wsparcie? Jak to wygląda?
0: Nasze wsparcie zakończyliśmy w marcu lub kwietniu, nie pamiętam teraz dokładnie, ale w każdym razie było to kilka tygodni temu. I to wciąż
1: czyli ponad półtora roku, czyli ponad półtora roku.
0: Tak, bo tak jak pani mówi, mury nie wyschły, bo zaraz po powodzi w zasadzie wydarzyła się zima i po prostu nie było szans na to, żeby mury wyschły, a bez tego nie ma mowy o odbudowie, takiej sensownej odnowie mieszkań.

0: czy budynków. I wiemy, że jeszcze niektóre osoby wciąż nie skończyły remontów. Sytuacja na pewno się ustabilizowała, ale wciąż są osoby, które... No i gdy woda zabiera dosłownie w kilkanaście minut dobytek całego życia, no to nie można mówić o tym, że już teraz wszystko wróciło do normy, bo są osoby, które wciąż po prostu są, odbudowują swoje życie, mają może gdzie mieszkać, ale to jeszcze nie jest to, co było przed powodzią. No i w powodzianach wciąż jest strach przed wodą. Czyli dziś, kiedy mówimy o burzach, to zapewniam Państwa, że na południu Polski, na południowym zachodzie te komunikaty są słuchane ze znacznie większą uwagą, z bijącym sercem, z takim zastanowieniem, czy to znowu czeka nas fala powodziowa. Więc takie koszty psychiczne to jest też odrębny temat.
1: No i pamiętam, że no, wasza fundacja też no, charakteryzuje się tym, że koncentrujecie się nie tylko na pomocy właśnie tej materialnej, ale także na wsparciu psychicznym. Proszę powiedzieć, bo jak patrzę na stronę fundacji Human Dog, to wasze projekty są tak różne, są tak w różnych częściach świata. Jak wygląda ten proces decyzyjny, że na przykład podejmujecie decyzję odnośnie, nie wiem, Strefy Gazy, Libanu, no tutaj powódź to wydaje się, wiadomo, tematem takim naturalnym, że wszyscy garną się do pomocy, ale pomoc chociażby nieobojętne, czyli wsparcie dla kobiet. Jak to wygląda? Jak to wygląda taki proces decyzyjny, taka burza mózgów, że akurat tu teraz kierujecie swoje siły i środki i uwagę na to, żeby dany projekt realizować?
0: To wynika właśnie z zasad udzielania pomocy, bo tam, gdzie możemy działać lokalnie, gdzie mamy struktury, gdzie mamy partnerów, tam pomagamy. To po pierwsze. Więc jeszcze co do tej pomocy powodzianom, to tylko dodam, że nasza organizacja, mimo że ma kilka siedzib w Polsce i też na świecie, to my wywodzimy się z Opola, więc byliśmy bardzo blisko powodzi. A co do na przykład Libanu czy Palestyny, tak jak powiedziałam, tam gdzie zawieramy partnerstwa i gdzie możemy działać szybko, wspierając lokalne, tamtejsze organizacje, tam właśnie działamy. Czyli na przykład teraz prowadzimy projekty dla Libanu i Palestyny w jednym i drugim miejscu. To znaczy tak, w Palestynie dostarczamy wodę pitną i zestawy higieniczne, a w Palestynie posiłki dla...
1: W Libanie.
0: W Libanie, tak. I one oczywiście, te posiłki nie jadą z Polski, tylko gotowane są na miejscu przez certyfikowaną lokalną kuchnię, która jeszcze zatrudnia osoby niepełnosprawne, więc tam jest pomoc na wielu poziomach. No i właśnie tak to wygląda. Czyli, albo na przykład w Ukrainie działamy od lat, nie od 2022 roku, tylko jeszcze wcześniej od 2014. Dlatego jak przy wybuchu pełnoskalowej wojny, no myśmy wiedzieli wcześniej, że ona wybuchła nawet przed mediami, no bo partnerzy dzwonili do nas, że już się zaczęły ostrzały, że będzie potrzebna pomoc, dlatego mogliśmy szybko zareagować. No i jeszcze co do tego procesu decyzyjnego, ja wiem, że z boku to jest bardzo trudne właśnie, żeby to tak zrozumieć, jak to działa. No to my się kierujemy takimi trzema filarami. Po pierwsze pomoc humanitarna, po drugie wspieranie kobiet i dzieci, w zależności od tego, gdzie mamy miejscowości, gdzie mamy możliwości. Do niedawna działaliśmy na przykład w Gruzji, prowadząc jedno z największych schronisk tam w Gruzji, ale ten projekt jakby toczy się już sam, to już po wielu latach wsparcia lokalne struktury są w stanie same poprowadzić to miejsce bez naszego wsparcia. A my zaś dostrzegliśmy, że w Polsce, mimo wielu instytucji, które pomagają kobietom, wciąż jest taki brak, który polega na tym, że dziewczyny, kobiety z małych miejscowości, które nie są mobilne, no nie mogą dotrzeć do pomocy, do specjalistów odpowiednio szybko, Stąd szkolimy

0: kobiety, po to, żeby one stanowiły wsparcie dla innych kobiet.
1: Z Izabelą Żbikowską z Fundacji Human Doc rozmawiała Maria Furdyna.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklamie. Autopromocja.
4: Czym jest polska gospodarka i dlaczego robienie biznesu w Polsce bywa ekstremalnie trudnym zadaniem? Dlaczego większość nowo założonych firm nie jest w stanie przetrwać pierwszego roku? To pytania, które zadam doktorowi Mariuszowi Filipkowi, wicerzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców. Już dzisiaj o 12.30. Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś finał French Open w Paryżu. Maja Chwalińska powalczy o tytuł mistrzyni wielkoszlemowej. Donald Trump znów twierdzi, że porozumienie Ukraina-Rosja jest blisko. Apel po przejściu trąby powietrznej w Balcarzowicach. Mieszkańcy potrzebują materiałów budowlanych. Minęła siódma. Ewelina Kamińska, zapraszam. Na ten mecz czeka cała Polska. Maja Chwalińska zagra po południu w finale wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się w nim z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Już sam awans do finału sprawił, że Polka zapisała się na kartach historii paryskiego turnieju i odniosła największy sukces w swojej karierze. Więcej o tym nasz francuski korespondent Stefan Folzer.
2: W finale Maja Chwalińska stanie naprzeciw najwyżej notowanej rywalki, z jaką miała do czynienia w tym turnieju. Mirra Andrijewa zajmuje 8 miejsce w światowym rankingu, podczas gdy Polka plasuje się na 114 pozycji. W ciągu ostatnich 3 tygodni udowodniła jednak, że jest w stanie pokonać zdecydowanie wyżej notowane rywalki, przez co stała się największą rewelacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Czuję się jak w bańce, skupiam się na każdym meczu, aby dać z siebie wszystko. Mówiła Polka po półfinale. Atutem Chwalińskiej będzie wsparcie publiczności, która już w poprzednich meczach uczyniła z niej swoją ulubiennicę. Głośny będzie zapewne doping polskich fanów, dla których Roland Garros zamienił się, jak sami mówią, w
3: Poland Garros.
2: Finał z udziałem Mai Chwalińskiej rozpocznie się o 15:00. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA było tematem spotkania polskiego MSZ z wysłannikiem prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Premier Donald Tusk podkreślał, że mimo tej sytuacji nic nie zmienia się w stosunku polskich władz do Ukrainy w kontekście wojny z Rosją.
4: Niech nikt nie próbuje podzielić rządu, prezydenta, kogokolwiek, jeśli chodzi o naszą ocenę tego, co zdarzyło się ostatnio w Kijowie. Z całą pewnością, i to jest też moja intencja, będziemy wspólnie z prezydentem i wszystkimi takimi poważnymi siłami politycznymi w Polsce bardzo pielęgnowali jedność polską, jeśli chodzi o kwestię rosyjską i kwestię ukraińską.
1: Szef rządu dodał, że obie strony powinny szukać wyjścia z patowej sytuacji. Jeszcze przed południem szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Kirilo Budanow spotka się z ministrem obrony narodowej, wicepremierem Kośniakiem Kamyszem. Donald Trump ocenił, że Rosja i Ukraina są bliskie porozumienia kończącego wojnę. Jednocześnie Władimir Putin odrzucił propozycję spotkania z Wołodymyrem Zełenskim mimo listu ukraińskiego prezydenta. Amerykański przywódca twierdzi jednak, że kwestia zakończenia konfliktu zostanie wkrótce rozwiązana.

0: Donald Trump o kwestię zakończenia wojny Ukrainy z Rosją został zapytany przez dziennikarzy na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One. Prezydent ponownie stwierdził, że gdyby on sprawował swój urząd w 2022 roku, do tego konfliktu zbrojnego nigdy by nie doszło i że to on doprowadził do zbliżenia stanowiska ukraińsko-rosyjskiego. Pozwólmy im rozmawiać, to ja doprowadziłem Putina i Zełenskiego do tej pozycji negocjacyjnej i myślę, że wszystko to zostanie załatwione. Mówił Donald Trump. Amerykański prezydent ponownie stanowczo zaznaczył, że nieakceptowalna jest sytuacja, gdy na froncie po obu stronach ginie tak wielu żołnierzy. Media w Stanach Zjednoczonych podkreślają jednak, że Władimir Putin odrzucił możliwość osobistego spotkania z ukraińskim prezydentem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie szacują straty po trąbie powietrznej, która w ubiegły weekend przeszła przez ich miejscowość. Żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Potrzebne będą przede wszystkim dachówki oraz inne materiały budowlane. Dlatego apel do przedsiębiorców skierował starosta strzelecki Waldemar Gajda.
2: Mieszkańcy potrzebują po prostu materiałów budowlanych, dachówek, cegieł, cementu. Tak jak 18 lat temu przedsiębiorcy otworzyli swoje serca i masę rzeczy pojawiło się tutaj po to, żeby ci ludzie mogli odbudować. Oni mają psychiczną potrzebę walki z tym żywiołem. Sprzęt budowlany, głównie cegły, cement, dachówki, więźby, to jest element, na który oni czekają. Oni wręcz proszą o to, żeby już mogli robić.
1: Wsparcie dla mieszkańców zapewni też rząd. Jest kilka form pomocy, o czym informuje MSWiA. Przewidziano doraźne zasiłki do 8 tysięcy złotych, a także do 200 tysięcy złotych na odbudowę lub remont domów oraz do 100 tysięcy złotych na naprawę budynków gospodarczych. Młody 4-letni niedźwiedź pojawił się w Bieszczadach. Zwierzę było widziane w gminie Olszanica. Nie stwarza zagrożenia, ale prosimy mieszkańców o ostrożność, przekazał Robert Petka, zastępca wójta.
3: Stwierdzono obecność niedźwiedzia, 4-letniego młodego niedźwiedzia, niedaleko zabudowań i dlatego wydaliśmy komunikat ostrzegający mieszkańców, przebywające tam osoby, żeby zachowały jak gdyby należytą ostrożność.
1: Chodzi przede wszystkim o unikanie samotnych wejść do lasu, prowadzenie psów na smyczy oraz niezbliżanie się do dzikich zwierząt. Nie należy też ich dokarmiać.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na termometrach obecnie od 12 stopni w centrum i w Małopolsce, 13 stopni na wschodzie, do 15 na zachodzie. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 25 stopni. Na przeważającej części Polski jest dość pogodnie, ale może też przelotnie popadać. Nieco więcej chmur na wschodnich krańcach kraju i na północy.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Sześć minut po godzinie siódmej trwa poranek, sobotni poranek na antenie Polskiego Radia 24. I już teraz czas na strefę wpływów.
7: Podcast Polskiego Radia.
6: Strefa wpływów. Piątek. Piąty dzień czerwca 2026 roku w strefie wpływów wyjątkowo, bo w środku długiego weekendu witają się z Państwem. Renata Grochal, program trzeci Polskiego Radia.
8: Dzień dobry.
6: Jacek Czarnecki, program pierwszy Polskiego Radia.
9: Dzień dobry.
6: A ja się nazywam Roch Kowalski i reprezentuję Polskie Radio 24. Jak się okazuje, wszyscy tutaj reprezentujemy styl konfliktowo, konfrontacyjno, polemiczny, więc postaramy się utrzymać ten właśnie nasz styl. A dziś porozmawiamy między innymi o kwestiach konfliktów polsko-ukraińskich, o upamiętnienie bohaterów UPA, jak twierdzi Wołodymyr Zełenski, o problemach w prawie i sprawiedliwości, a także o immunitecie Patryka Jakiego. To zapraszamy na nasze spotkanie w środku długiego weekendu. A oczywiście wyjaśniam, że style, te, które nam przypisano, to style w opublikowanym raporcie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Znaleźliśmy się wraz z Jackiem i Renatą na celowniku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przeanalizowano nasze rozmowy i wytknięto błędy, style Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Okazuje się, że jeśli jest się...
8: Że ja jestem za bardzo ironiczna.
6: Ty jesteś za bardzo ironiczna.

0: Ja mam za dużo supozycji. Jacek też jest konfliktowy i polemiczny.
1: Nie, no, dziennikarze generalnie według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie powinni być dociekliwi.
2: Ani ironiczni.
1: Nie powinni być ironiczni w ogóle.
0: A przede wszystkim nie mówić absolutnie nic złego o prezydencie Karolu Nawrockim. To jest główna teza tego raportu.
1: Więc dlatego będziemy mówili, Nawrockim, dlatego ja dzisiaj powiem o prezydencie coś dobrego.
2: To się jakoś wiąże chyba z tym skwitowaniem Rady, które co roku się odbywa i jak prezydent nie skwituje,
0: że Rada walczy o przeżycie?
2: To pewnie tak się skojarzyło.
1: Na 24 strony tego raportu.
2: Ale może to ta moja ironia.
0: Właśnie, jaki to jest twój styl, przepraszam. Ty jesteś konfrontacyjno-polemiczna. No. Z bardzo silnymi supozycjami i z bardzo wysoką konfrontacyjną.
1: Więc taką mam supozycję, że skoro na 24 strony tego raportu kilka dobrych stron jest poświęconych temu, jak traktujemy prezydenta.
0: To jest ten raport, jest tylko o tym właściwie, jak traktujemy prezydenta.
1: Nie, tam są też jeszcze inne rzeczy, też jest o sejf i o opozycji, że opozycję źle traktujemy, ale generalnie to właśnie to, co powiedziała Renata, że to skwitowanie Krajowej Rady chyba się zbliża, bo...
0: Można tylko rozłożyć ręce, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozostaje głucha i ślepa na to, co się dzieje w Republice oraz w innych mediach przychylnych Prawu i Sprawiedliwości, ale zarzuca nam odejście od standardów rzetelnego dziennikarstwa, nierealizowanie zasad bezstronności, pluralizmu i niezależności dziennikarskiej.
1: Ja
0: radzę
1: zobaczyć...
0: włączyć telewizję Republika, drodzy państwo, z Krajowej Rady.
2: Ale w każdym moim śniadaniu sobotnim politycy Konfederacji podkreślają, albo tak przynajmniej... No, często się to zdarza, że za czasów PiSu nie byli zapraszani. Więc
1: naprawdę?
0: Ale to wtedy Krajowa Rada się
1: Krajowa
0: nie
1: Rada nie pisała takich raportów i nie monitorowała. Nie,
0: żarty żartami,
2: bo pani,
0: oczywiście.
2: Bo przewodnicząca obecna to wtedy się chyba zegarkiem interesowała.
0: Polecamy państwu ten raport. Może się państwo uśmiechną tak jak my. Jest dostępny na stronach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pozdrawiamy Krajową Radę. Niedługo nadeślemy nasze odpowiedzi.
2: I zegarek jakiś.
0: I zegarek. A teraz przechodzimy do standardowego...
2: Z kukułku.
0: Standardowego naszych części, czyli ważne i nieważne. Zacznijmy może od Renaty w tym tygodniu. Co dla ciebie było, Renato, ważne?
2: Zdecydowanie spór wokół decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który elitarnej jednostce ukraińskiej armii nadał tytuł bohaterów UPA, ukraińskiej powstańczej armii, która, przypomnę, jest odpowiedzialna za wymordowanie według różnych szacunków od kilkudziesięciu tysięcy Polaków do ponad 100 tysięcy. I dzisiaj okazuje się, że ludzie z administracji Zełenskiego już próbują przekonywać, że to nie była decyzja prezydenta, tylko że to żołnierze sami sobie nadali takie imię, ale jednak ta kwestia Wołynia, która tych ekshumacji, które ciągle nie zostały zakończone.
1: Ale
2: ona gdzieś kładzie się cieniem na relacjach polsko-ukraińskich. Widać, że zupełnie prezydent Zełenski zignorował naszą wrażliwość historyczną. No i ten budowanie się tego nacjonalizmu ukraińskiego na micie Bandery to nie jest dobre zjawisko i nie jest to dobry prognostyk dla naszych relacji.
1: Ale,
2: ale ta kwestia też jest, chciałam jeszcze jedno zdanie powiedzieć, że ta kwestia też jest rozgrywana przez prawicę, skrajną prawicę w Polsce.
0: I w Ukrainie.
2: Do podsycania nastrojów antyukraińskich. I ta cała sprawa odebrania orderu Orła Białego, zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego wpisuje się właśnie w to podgrzewanie nastrojów antyukraińskich, bo z jednej strony oczywiście są kwestie historyczne i moje stanowisko jest tutaj jasne od wielu lat, że powinny być jak najszerzej prowadzone te ekshumacje. Skoro strona ukraińska zgodziła się na ekshumację żołnierzy Wehrmachtu, to nie widzę powodu, dlaczego u nas, jeśli chodzi o nasze wnioski, każdy jest oddzielnie oceniany i trwa to, ciągnie się długo, latami. No z drugiej strony można by było oczekiwać, że skoro w 2015 roku, kiedy prezydent Bronisław Komorowski, czyli to było 11 lat temu, prezydent Bronisław Komorowski pojechał do Werchownej Rady, czyli parlamentu ukraińskiego, i wtedy akurat Werchowna Rada podejmowała ustawę o uznaniu UPA za bohaterów narodowych i były wielkie protesty ze strony polskiej. To właściwie już od wielu lat jest znana ta nasza wrażliwość historyczna. Ciągle ta kwestia nie została rozstrzygnięta. A polscy politycy, no trochę jednak oddzieliłabym Może trochę trzeba wylać zimnej wody.

0: na te rozgrzane głowy. Bo...
1: Znowu źle o prezydencie chcesz powiedzieć.
0: Znaczy nie ma sensu podgrzewać tego, bo z jednej strony oczywiście krew się we mnie burzy, jak słyszę, jak politycy ukraińscy ciągle mówią, że dzięki nim nie ma u nas ruskich, a z drugiej strony no i że właściwie nie powinniśmy w ogóle mieć pretensji, bo oni mają prawo tutaj kogokolwiek czcić jako bohatera, nawet tych, którzy mordowali Polaków, ale z drugiej strony odbieranie orderu Orła Białego Zełenskiemu, który no może trzeba się było zastanowić, czy trzeba ten order dawać w sytuacji, kiedy są ciągle kwestie historyczne między Polską a Ukrainą nie rozwiązane, a nie teraz taki gest czysto symboliczny wykonywać.
2: Pusty.
0: Pusty, tak.
2: Ale znaczy ja będę polemizował z tobą, bo po pierwsze Ukraińcy nie mają innej historii walki z Sowietami niż UPA, która to UPA walczyła tam na terenie Ukrainy aż do 56 roku. Dopiero w 56 roku ostatnie oddziały zostały zlikwidowane. I oni tak naprawdę, jeśli chcą sięgać do jakichś bohaterów swojej historii, no to mogą sięgać, nie wiem, do 20 roku, czy jeszcze tam do strzelców siczowych, którzy w 19 roku walczyli z bolszewikami. Więc ja bym tutaj takich nie odsądzał od czci i wiary, dlatego że oni nie wiążą UPA z mordowaniem Polaków, tylko z walką z Sowietami. I teraz to my wiążemy UPA tylko i wyłącznie z walką, z mordowaniem Polaków. UPA mordowało Polaków nie tylko na Wołyniu, ale również tutaj w Bieszczadach, również na ziemi chełmskiej. I no, tak po prostu było, taka jest historia. Ukraińcy mają problem z tym, żeby z tą historią się zmierzyć. Mają po prostu potężny problem, bo z jednej strony chcą w nich widzieć bohaterów, a z drugiej strony nie chcą w nich widzieć nie zbrodniarzy wojennych, bo to były zbrodnie, to nie były tylko zbrodnie wojenne, to było ludobójstwo, to były czystki etniczne, które w 1943 roku przeprowadzano.
0: Ale to są tylko argumenty na potwierdzenie tezy, że trzeba się rozliczyć z historią.
2: Trzeba się rozliczyć
0: uczciwie.
2: Ale i teraz właśnie, trzeba się rozliczyć z historią uczciwie, ale Ukraińcy mówią, nikt nie będzie nam pisał historii w Warszawie. Historię będziemy pisali w Kijowie.
0: Ale ta historia jest napisana, rozumiesz? Ona jest
2: właśnie
0: napisana.
2: Nie do końca, bo to trzeba by było, Ukraińcy musieliby powiedzieć tak, sąsiedzi mordowali sąsiadów, przychodzili z kijami, z siekierami, z łopatami, po prostu zabijali swoich polskich sąsiadów.
1: No my też mieliśmy problem z mówieniem chociażby o pogromach, tak?
2: Mamy cały czas ten problem.
0: No nie, ale myśmy to powiedzieli,
2: no,
0: tak?
2: Powiedzieliśmy,
0: prezydent Kwaśniewski pojechał do Jedwabnego i powiedział, jak wyglądała ta
2: historia. Koło Jedwabnego jeszcze jest wiele innych miejscowości, o których się nie mówi.
0: Oczywiście.
2: I jeszcze do dzisiaj w wielu miasteczkach i wsiach stoją domy, które w Polsce sąsiedzi zajęli po wymordowanych żydowskich.
1: Nikt nie wpadł w Polsce na pomysł, żeby na przykład, ja wiem, że to jest bardzo radykalne porównanie, ale żeby na przykład jednostce wojskowej nadać tytuł pogromowców kieleckich.
2: No, dokładnie tak.
1: To jest ten sam przykład.
2: My mamy tą wrażliwość, Ukraińcy się tej wrażliwości dopiero uczą.
0: Pytanie jest takie, czy się uczą?
2: Myślę, że się będą uczyć, że to potrzeba czasu.
1: No właśnie, tylko ile czasu ja tutaj... Tylko moje stanowisko, bo ja jestem rozdarty jednocześnie. Mam często poczucie, że i wiem, że mi się za to obarwie, że traktujemy Ukrainę w sposób nieco protekcjonalny, żeby nie powiedzieć postkolonialny. To znaczy często uważamy się za tych mądrzejszych, starszych, tych, którzy wiedzą lepiej i którzy są w stanie wymagać, żeby Ukraińcy dziękowali, prosili, przepraszali i byli wdzięczni co do zasady. Natomiast to jest to, co powiedziała Renata. Co najmniej od 11 lat, ale to nie od 11 lat, tylko co najmniej od 70 lat, Ukraińcy wiedzą, jak ważna to jest dla nas kwestia. Szczególnie wiedzą o tym, odkąd wybuchła wojna, pełnoskalowa wojna rosyjska. Wiedzą o tym, jak Polska zabiegała o ekshumację i jak zabiega nadal o kolejne ekshumacje. Więc no, trzeba byłoby być głuchym i ślepym, żeby nie zauważyć, jakie konsekwencje ta decyzja o upamiętnieniu bohaterów UPA będzie miała dla Polaków i dla relacji polsko-ukraińskich. I jakby ja rozumiem, że prezydent Zełenski podejmuje te decyzje czysto koniunkturalnie, to znaczy ważniejsze jest dla niego utrzymanie czy czy wzmocnienie morale na Ukrainie, nie oglądając się na to, jak zareaguje
2: Ale
1: Polska.
2: Ale też ukraińska polityka wewnętrzna tam się znaczy, bardzo...
0: Po prostu nacjonaliści, zależy Zełenskiemu na głosach nacjonalistów. On też ma problemy.

0: Każda
1: ma
0: wojna
1: problemy
0: buduje nacjonalizm.
1: Z aferami korupcyjnymi, ale też no, coś, co jest takim złym prognostykiem na przyszłość, to uważam, że Zełenski kompletnie przestał się liczyć z Polską. On być może, to jest taka moja sugestia, że być może przygotowuje się do rozmów na temat wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. I tutaj wie, że z Polską będzie na kursie kolizyjnym, jeśli chodzi o kwestie rolnictwa. I nie zależy mu po prostu na tym, żeby budować z nami
2: myślę,
1: dobre
2: że do
1: relacje.
2: Rozmów do wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej jest bardzo, bardzo,
0: ale
2: bardzo
0: myślę, że
2: daleko.
0: Renata trafiła w sedno, to znaczy Wołodymyr Zełenski się nie przejmuje Polską, bo doskonale wie, że Polska ani nie wstrzyma pomocy militarnej, tak. ani nie zamknie Jasionki.
1: Oczywiście.
0: A nawet gdyby próbowała cokolwiek z tych rzeczy zrobić, to będą tacy ludzie na Zachodzie, którzy powiedzą hola, hola, ale tak, tak to nie róbcie, bo Rosja zaraz będzie. Więc Zełenski, tak
2: ale
0: czysto
2: my tego nie
0: realpolitik, realpolitik może sobie w jego przekonaniu na to pozwolić. Tylko mnie to dziwi, bo nawet jeśli nie obchodzą go relacje międzypaństwowe, między Polską a Ukrainą, to powinien jednak wziąć pod uwagę, że tu jest co najmniej 1–2 miliony ukraińskich obywateli w Polsce i że takie zaognianie nastrojów antyukraińskich w Polsce no, nie będzie służyło tym obywatelom, którzy tutaj są. I to jest dosyć oczywiste. Natomiast no, ja trochę... To zapytam was o ocenę odpowiedzi polskiej na takie diktum ze strony ukraińskiej. To znaczy, jak oceniacie propozycję prezydenta Nawrockiego, żeby bez obaw o uwagi ze strony Krajowej Rady? Jak oceniacie decyzję prezydenta Nawrockiego, żeby odebrać order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu?
2: To ja się zgodzę absolutnie z Renatą. To jest pusty gest, tym bardziej, co podkreślają prawnicy i co jest zapisane w prawie, że prezydent, żeby odebrać komukolwiek order, musi poprosić o kontrasygnatę premiera. I a tu wcale nie jestem tego pewien, mimo że i premier, i minister spraw zagranicznych krytykują decyzję Zełenskiego i mówią o pogorszeniu stosunków, to nikt się chyba w rządzie nie zdecyduje na to, żeby podpisać, kontrasygnować decyzję prezydenta o odebraniu Orła Białego. A jeszcze pamiętajmy, że to posiedzenie w sprawie odebrania Orła Białego...
0: W poniedziałek najbliższy.
2: Tak, ma być w poniedziałek. Pytanie, co zrobi kapituła? Bo kapituła może się nie zgodzić na odebranie tego
0: orderu. Opinia kapituły nie jest dla prezydenta wiążąca.
2: Tak, bo są dwie możliwości, że to albo kapituła decyduje, albo prezydent sam z wolnej ręki. Każda ta decyzja musi być poparta kontrasygnatą premiera. Nie przypuszczam, żeby w tych układach, jakie panują między rządem a Pałacem Prezydenckim, ale też przy tych układach, jakie przy tym, co Polska widzi w pomocy Ukrainie i w stosunkach ukraińskich, żeby się rząd polski zgodził na odebranie tego orderu.
0: Ja bym tu nie był taki wcale pewien, ponieważ jednak rząd w pewien sposób jest zakładnikiem emocji społecznych, a emocje społeczne są oczywiste. Polacy oczekują jakiejś odpowiedzi na gest ze strony prezydenta Zełenskiego. I wydaje mi się z tego, co też słucham polityków, między innymi Władysława Kosiniaka-Kamysza, który był gościem w tym tygodniu Renaty Grochal w TVP Info, że chyba trwa akcja zakulisowa dyplomatyczna, żeby nakłonić prezydenta Zełenskiego do zmiany tej decyzji. Bo jeśli ta decyzja nie zostanie zmieniona, to wydaje mi się, że premier Tusk będzie miał duży problem z tą kontrasygnatą.
2: Tak, to będzie problem.
0: Bo 90, ale... kolektyw analityczny Res Futura zbadał sieć i to jak polska sieć, polscy internauci zareagowali na decyzję Zełenskiego. 98% głosów popierało decyzję Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego. No to jest jednak taki odsetek, taka skala, z którą premier musi wziąć pod uwagę.
2: No, nawet prezydent Duda, który ten order Zełenskiemu przyznał, już powoli zmienia zdanie i mówi, że to order był przyznawany w innych, okolicznościach, inne czasy. A teraz się czasy zmieniły, więc on nie powiedział tego, że odebrać, ale no taka supozycja.
1: Interwencyjno-konfliktowa
2: u Dudy zaistniała. My się cały czas śmiejemy z tej analizy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tam jest bardzo dużo terminów, których nie wiem, jak zostały ukute.
0: Nawet nie wiedziałeś, że stosujesz takie techniki, a je
2: tak,
0: stosujesz, no?
2: Tak. No więc ja myślę, że tak, to będzie ciężka decyzja do rządu, ale nie przypuszczam, żeby się zgodzili na odebranie Orła Białego. Nie przypuszczam.
0: Renato?
1: Na jakie pytanie?
0: Czy kontrasygnata premiera będzie?
1: Najgorzej by było, gdyby ta kwestia tego nieszczęśliwego nazwania jednostki mianem bohaterów UPA.

0: stała się elementem wewnętrznej wojny w Polsce. Gdyby teraz zaczęli prezydent z premierem się licytować na to, kto jest bardziej proukraiński, antyukraiński i tak dalej. Widzimy już od kampanii prezydenckiej, kiedy Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej wskoczyły na tego antyukraińskiego konika i jadą. Widzimy coraz ostrzejsze wypowiedzi między innymi ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że trzeba przestać pomagać Ukrainie. I źle by było, gdybyśmy teraz zaczęli się kłócić nagle o orła białego dla Zełenskiego. Ja uważałam i uważam nadal, że najwyższe odznaczenia państwowe polskie należy przyznawać z jakimś rozmysłem. Tutaj był gest serca.
1: Na fali emocji, tak.
0: Gest serca. I ja bym w polityce chciała mniej emocji, więcej takiej twardej analizy opartej na faktach. I w naszym interesie dzisiaj nie jest to, żeby się kłócić z Ukrainą. Bo z tego, to tak jak mówi strona rządowa, z tego się ucieszy wyłącznie Putin i Rosja. Więc trwają jakieś zakulisowe rozmowy. Mówił o tym Władysław Kosiniak-Kamysz u nas w Trójkącie Politycznym, że on prowadzi też takie rozmowy ze stroną rządową ukraińską. Ja nie sądzę, żeby Zełenski się teraz wycofał z tego nadania imienia tej jednostce. Natomiast może być jakieś oświadczenie przy okazji kolejnej lokalizacji, ekshumacji.
1: Jakieś zabiegi chyba są prowadzone o to, żeby strona ukraińska zabrała, złagodziła nieco te decyzje Zełenskiego.
0: Mamy oświadczenie Andrija Sybichy, który szefa MSZ-u, który no, moim zdaniem w dosyć nieszczęśliwy sposób po raz kolejny tłumaczy, że to nie było, odsuwa jakby odpowiedzialność prezydenta, że to sami żołnierze sobie wymyślili, że to nie było w żaden sposób wymierzone w Polskę. I żeby właśnie nie zaogniać relacji polsko-ukraińskich, no my nie zaogniamy ich.
1: Wiecie, myślę, że ten, jakby to przełożyć na taki bardzo prosty język, myślę, że społeczeństwo obywatelskie patrzy na tę sprawę w ten sposób. Mamy prawo czcić bohaterów, jakich chcemy. Nie będzie nam Polska mówiła, co mamy robić, a tak w ogóle to do cholery, o co wam chodzi, Polacy? Przecież my was tutaj bronimy przed ruskimi i się wykrwawiamy, mimo tego, że nawet nie jesteśmy w Unii Europejskiej. A Polacy na to patrzą w ten sposób. Pomagamy wam od 4 lat, udzieliliśmy wam schronienia. Dobrze wiecie, że żołnierze UPA dla nas są ludobójcami, więc po cholerę to robicie tak na dobrą sprawę. I obawiam się, że te dwie skrajne pozycje, jakkolwiek obie są prawdziwe, te emocje, tak bardzo trudne do pogodzenia ze sobą.
2: Niestety,
1: bardzo trudne.
2: Tutaj się nie da. No, ale to są sprawy historyczne zawsze były trudne.
1: Tylko, że to są sprawy historyczne, ale one zahaczają, znaczy źródło mają w historii. Natomiast to jest też pytanie o tożsamość ukraińską dzisiaj i o tożsamość polską wobec kształtującej się tożsamości ukraińskiej.
0: To fatalne połączenie czegoś, co się nazywa polityką historyczną. Ukraina w świadomy sposób buduje dzisiaj swoją państwowość na micie Bandery. I to, tutaj jest zgoda właściwie wszystkich środowisk politycznych w Polsce, bo mówił to i Kosiniak-Kamysz, i Paweł Zalewski, i Jarosław Kaczyński, że z Banderą do Unii Europejskiej nie wejdziecie. I Ukraina w jakiś sposób musi się rozliczyć ze swoją historią. Ja rozumiem głosy tych, którzy mówią, no wojna to nie jest dobry moment, ale przypominam sobie Lecha Kaczyńskiego, który mówił, nie nazywajmy tego, co się wydarzyło na Wołyniu ludobójstwem. Czystka etniczna, o znamionach ludobójstwa. No różne były nazwy. Nie nazywajmy tego ludobójstwem. No to było ludobójstwo. No,
2: jak się morduje 140 tysięcy ludzi, czy nawet jak się morduje 80 tysięcy ludzi, to jest ludobójstwo. To czystka etniczna, to jest ludobójstwo.
1: Chodziło o to, żeby te tereny po prostu wyczyścić z Polaków.
2: No, wyczyścić z Polaków, a poza tym doprowadzono do tego, że Polacy, bojąc się dalszych mordów Ukraińców na nas, uciekali razem z Niemcami i się wycofywali, bo się jeszcze bali na dodatek bolszewików.
1: No, tylko, że właśnie ta nieszczęsna polityka historyczna sprawia, że jakbyśmy grzebali w tym dalej, to z kolei polska obecność na kresach ukraińskich dla Ukraińców była polską okupacją.
2: Była okupacją, oczywiście. Tak samo jest na Litwie, tak samo jest na Białorusi. Nasza obecność tam to jest wspominana jako okupacja.
1: Jako okupacja,
2: tak,
1: no,
2: jako zabór.
1: Tak, no tak, jak najbardziej.
2: Więc
1: tak.
2: No tak, no, to są trudne sprawy. Historycy o tym powinni rozmawiać. Kiedyś była taka grupa historyków, która tam właśnie za prezydenta Komorowskiego, która pisała

0: różne opracowania na ten temat. Brak wtedy było takiego jednoznacznego ruchu państwowego ze strony państwa Ukrainy. Teraz ja bym nie liczył.
1: No był ruch. Komorowski był z wizytą w Ukrainie i
2: w drugą stronę
1: i w parlamencie w innej sali. I on był w jednej, a w drugiej została przyjęta ustawa o uznaniu UPA za bohaterów narodowych.
0: Byłem wtedy z Komorowskim na Ukrainie.
1: Nie pamiętasz, jaka była afera wtedy?
0: No pamiętam, jaka była afera. Opowiadałem o niej w radiu. Natomiast wtedy też zaczęto budować pomniki w tych wsiach na Ukrainie, gdzie Polacy zostali pomordowani. Nie wszędzie. Tych grobów zaginionych jest jeszcze bardzo wiele. To dlatego muszą trwać te ekshumacje, bo po prostu Polaków grzebano byle gdzie, byle jak. I trzeba jakieś upamiętnienia jednak zrobić. Natomiast jest bardzo mała wola rządu ukraińskiego, a teraz jest jeszcze mniejsza, bo teraz właśnie oni budują ten swój mit na nacjonalizmie.
1: Jeśli go wybudują, to w ogóle nie będzie tej woli, rozumiesz? Właśnie to jest to, że ja mam takie poczucie...
0: Ale my tego nie zatrzymamy. My możemy tutaj krzyczeć. No my jesteśmy w Polsce, oni są na Ukrainie.
2: Tak, oboje macie rację. To znaczy Renata ma rację, że konsekwencje tego długofalowe dla relacji polsko-ukraińskich będą fatalne, bo ten problem... To nie jest tak, że Polacy w pewnym momencie przestaną zwracać uwagę na to, co Ukraińcy zrobili
1: na
2: Wołyniu.
1: Ale jest to... Ja uważam to za pozytywne, że właściwie od prawa do lewa wszyscy politycy głośno i w bardzo jednoznaczny sposób, tak, łącznie z premierem, najwyższymi przedstawicielami państwa polskiego, prezydentem i tak dalej, w jasny sposób to potępili i nie ma już takiego właśnie, no może nie zwracajmy na to uwagi, bo oni mają prawo budować swoją państwowość na mitach, na jakich chcą, a może tu właśnie w imię dobrosąsiedzkich stosunków. No nie da się zbudować dobrych relacji na zakłamywaniu historii.
2: No ale to także ty przypominałaś właściwie, prawda, że w info, że od 2015 roku, czyli od tej wizyty Komorowskiego, de facto relacje polsko-ukraińskie były zamrożone
1: ale,
2: aż do 20...
1: wcześniej było uznanie Romana Szuchewicza Bandery za bohaterów narodowych.
0: Szuchewicz to jest inna bajka. Bandera, inna bajka. No, Bandera w czasie wojny trafił do Sachsenhausen,
1: oczywiście,
0: bo nie chciał współpracować.
1: Ale Szuchewicz był dowódcą, który wykonywał po prostu czystki.
0: Dokładnie. Ale...
1: I on był uznany za bohatera narodowego. Później sąd unieważnił tę decyzję aż do sądu administracyjnego najwyższego Ukrainy. No ale to było od lat budowanie tego mitu w Ukrainie.
2: No i to jest to, co mówi Jacek. To się nie skończy. To się nie skończy. Ukraina nie zrezygnuje, nie zejdzie z tej drogi. To jest oczywiste. I też mam wrażenie, że im bardziej... To na zasadzie takiego zacietrzewienia się, tak? To znaczy im bardziej my będziemy protestować, tym bardziej oni będą szli w tym kierunku.
0: Tam też są takie siły, którym zależy na tym, żeby podsycać antypolskie nastroje. Nie oszukujmy się. Są twarde nurty, nie wiem, nazwijmy to ruchu banderowskiego na Ukrainie, który jest za tym, żeby podsycać te nastroje, żeby powstawały pomniki na przykład na terenie Polski, tam gdzie były wioski ukraińskie czy rosyjskie, które zostały zniszczone w czasie akcji Wisła, czy opuszczone w czasie akcji Wisła. Trzeba znaleźć jakiś mądry środek. Ja w tej chwili nie widzę takiej możliwości. Dokąd trwa wojna, to oni, mówię o władzach Ukrainy, oni będą budować to na micie Bandery, na micie Szuchewicza, na micie tego, co się działo w czasie II wojny światowej i zaraz po niej.
2: Ja się też tylko obawiam, może to już nie kończąc, że to właściwie to wyklucza Polskę, albo Ukraińcy chcą wykluczyć Polskę też w ten sposób, myślę, że z programu odbudowy Ukrainy, który po zakończeniu wojny miałby wystarczyć.
0: Ja myślę, że to, co się dzieje z budową spalarni we Lwowie, to pokazuje, właśnie, że robienie interesów na Ukrainie jest mocno niepewne.
1: Ale mer Lwowa, Andrzej Sadowy, bardzo ma takie mocne nacjonalistyczne wypowiedzi i on był jednym z tych, który w polskich mediach powiedział właśnie, że Polacy nie powinni właściwie zajmować się w ogóle kwestią tego, jakich oni mają bohaterów, tylko powinniśmy im dziękować, że są tutaj obrońcami nas przed Rosją.
2: Uzupełnię tylko kontekstem. Business Insider pisał, że to, co przeżywa polska firma, to cytuję, control process podczas realizacji ukraińskiej inwestycji w zakładzie przetwarzania odpadów jest nie do uwierzenia w cywilizowanym kraju. Wykonujesz wszystko zgodnie z kontraktem, nie zgadzasz się na propozycję jego złamania i pokątne wprowadzanie obcych wykonawców i za to dostajesz po głowie, a kontrahent wykorzystuje wszystkie możliwości, żeby cię ograbić z pieniędzy i do

prowadzić do upadłości. Swobodne podejście do prawa urzędników miasta Lwowa może mieć poważne konsekwencje dla wielu rodzin w Polsce. Grupa Control Process

0: 30 chyba tysięcy milionów euro zapłacono, tylko 20, 10 czeka na zapłatę. Lwów odmawia zapłaty, sprawa jest w arbitrażu w Paryżu, ale no, tam po prostu. I jeszcze jest tak, że ta była budowa pod nadzorem europejskim i inspektorzy europejscy absolutnie popierali to, co robią Polacy. Każdy etap był certyfikowany i oni mają ten certyfikat, a władze Lwowa robią, co robią. I to jest pokazanie tego, co się może dziać z polskimi firmami przy odbudowie Ukrainy.
1: Słuchajcie, ale to jest w ogóle szerszy proces. Bo ja sobie przypominam 2014 rok, kiedy były rozmowy międzyrządowe polsko-ukraińskie. Wtedy premierem był Jaceniuk i ja byłam akurat jedną z dziennikarek, która była z delegacją polskiego rządu w Kijowie. I wtedy już były rozmowy na temat tego, że oni chcą wejść do Unii Europejskiej, żeby Polska im w tym pomagała. No i były rozmowy na temat korupcji, która jest w Ukrainie. Także to jest główny problem, że oni nie wejdą tak naprawdę z taką korupcją do Unii Europejskiej. A dzisiaj widzimy, że mimo trwającej wojny, no najbliższe otoczenie prezydenta Zełenskiego, no to nie przeszkadza im, żeby po prostu...
0: Żeby ciągnąć z tego profity.
1: No tak, robić interesy
0: na wojnie,
1: na
0: się zarabia.
1: I tak, i
2: wiecie,
1: zarabiać na
2: wojnie. Te relacje polsko-ukraińskie są takie sinusoidalne. No bo jak jest trwoga i potrzebna polska pomoc, czy przy pomarańczowej rewolucji, czy przy ataku na Krym, czy przy ataku Rosji na całą Ukrainę, to mamy dobre relacje. Ale jak się potem to już układa, to one się pogarszają.
1: Ale ja przypomnę tylko, że pod koniec czerwca jest w Gdańsku konferencja właśnie na temat odbudowy Ukrainy.
2: Miała być z udziałem prezydenta Zełenskiego.
1: I to jest właśnie takie, jak rozumiem, antre, ta cała afera.
2: Aż strach się bać, co będzie w czerwcu.
0: No, zobaczymy, jak to będzie.
2: Kochani, biegniemy dalej, jeśli pozwolicie. Tak. Czekamy też na poniedziałek i na to, i czym się zakończy posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Jacku, zostało nam twoje ważne, bo my się z Renatą zgodziliśmy.
0: Dobra, moje ważne to materiał Piotrka Świerczka w TVN24, który dotyczy chwilówek Błaszczaka, bo jak wiecie, wojsko jest moim konikiem.
2: Co ty nie powiesz?
1: Tylko nie mów konfrontacyjnie, jak
0: Piotrek. Piotrek Świerczek zebrał, można powiedzieć, do kupy, tak powiem kolokwialnie, wszystko to, co do tej pory mówiło się o tym, jak PiS kupował sprzęt wojskowy.
1: Co ważniejsze, co Błaszczak mówił.
0: Od 2022 roku właśnie i też zebrał wypowiedzi polityków PiSu, nie tylko samego Błaszczaka, bo dzisiaj Błaszczak nie wie, w jakiej walucie zaciągał kredyty.
1: Mówi, że w dolarach, a wynika z faktów, że...
0: Najpierw mówił, że w lokalnej walucie, później, że w dolarach, a tak naprawdę właśnie wziął chwilówkę w euro, tak. Więc Piotrek Świerczek wypunktował ministra Błaszczaka i polityków PiSu. W roku 2022 w bankach europejskich zrobiono chwilówkę, bo to był kredyt na rok, 5 miliardów dolarów. 5 miliardów dolarów.
2: Chwilówki. Miliardów dolarów.
0: Miliardów. A teraz zobaczmy, jaki może być procent na chwilówkę. Bo tutaj Piotrek nie doszedł do tego, na jaki to było procent. A
2: Błaszczak mówił, że
1: 4-6%.
0: To było w dolarach. To jest tak 4,4 miliarda euro.
1: Euro.
0: Ale inaczej, wiadomości, pierwsze wiadomości dotyczyły dolarów, później to przeliczono na euro. Jednym z banków był Bank Santander, drugim z banków był Bank Szwedzki i to była pożyczka w euro. A później zaciągnięto kredyt w Korei, a właściwie 4 kredyty, 1 w dolarach, 3 w euro. W sumie 7 miliardów euro.
2: To ile tych kredytów tu wzięliśmy, żeby kupić ten sprzęt od Koreańczyków? 5? 4?
0: No tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5. 5. I to wszystko, no i właśnie jeszcze oprocentowanie, bo w tej chwili PiS płacze, politycy PiSu i Kancelaria Prezydenta, którą pozdrawiamy, płaczą, że na wysoki procent zaciągnęliśmy te pożyczki. W tej chwili jest to chyba 3,3%. Natomiast tamte pożyczki na zakup, przypomnę, bardzo potrzebnych, czołgów K2, systemów rakietowych Chunmoo, samolotów F-50, które są mniej potrzebne, ale też zaciągaliśmy kredyty na zakupy w Stanach Zjednoczonych, na czołgi Abrams i na F-35 i na HIMARSy. I tam zaciągaliśmy

0: ściągano na dużo większy procent.
1: Na 6,5 chyba.
0: Piotrek Świerczek mówi o 5,5%, natomiast ja pamiętam, że media koreańskie ujawniały, że to było 6% w 2023
2: roku. Czyli Jacku, żeby tak skonkludować to, co mówisz, czyli Błaszczak pożyczał gdzie się dało, nie patrząc na oprocentowanie.
0: Dokładnie
2: ani
0: tak.
2: Na walutę, ale jednocześnie jak trzeba było, jak już PiS zmieniło zdanie, to pierwszy protestował przeciwko europejskiemu
0: serwisowi. I krzyczą o chwilówka, które zaciągamy w Berlinie.
1: Nie,
0: i w dodatku
1: mówią, że w euro. No przecież kto jak nie Przemysław Czarnek dzisiaj krzyczy, że nikt nie będzie tutaj spłacał niczego.
0: Także ani jednego euro nie będzie spłacane, więc być może nie spłacimy tego euro, tych euro, które zaciągnęli w 2022 i 2023 roku.
1: Ale może to sam Błaszczak będzie spłacał, bo mówią pisowcy, że będą te pożyczki z SAFE spłacać członkowi dzisiejszego rządu.
0: No najlepiej może. Jeszcze mówią właśnie, że to jest kryminalna sprawa i tak dalej.
1: I może jeszcze Czarnek będzie
0: Błaszczak
1: spłacał, bo on przecież też był w tym rządzie.
0: Też był w rządzie.
2: A Czarnecka do więzienia.
0: Sobkowiak.
2: Czarnecka. Sobkowiak, Czarnecka. Do więzienia.
0: Tak, do więzienia. Nie, no, ja widziałem bardzo emocjonalne wystąpienie pani minister w chyba w Hucie Stalowej Stalowa Wola.
2: Tak, przy okazji podpisywania.
0: Przy okazji podpisywania, gdzie właśnie ona powiedziała, przepraszała swoją córkę, że nie mogła być na Dzień Matki w domu i że...
2: I że jej córka czyta w internecie,
0: i że jej córka czyta w internecie, że matka pójdzie do więzienia.
2: Za to, że jest urzędniczką państwową.
0: I za to, że robi dobre rzeczy dla Polski, bo nie oszukujmy się, PiS kupował sprzęt i to było wtedy konieczne, kupowanie tego sprzętu. Nikt tego tutaj nie kwestionuje. To, że Błaszczak mówi, że najlepszy jest sprzęt amerykański i że trzeba kupować w Stanach, to tu będę z panem Błaszczakiem polemizował. On się nie za bardzo chyba zna na tym, bo nie wie na przykład, że jak kupuje samoloty z półki bez uzbrojenia, to później ten rząd, który teraz jest, musiał donegocjować to, żeby...
1: Samoloty, nie loty.
0: No nie, one są loty. One są loty, tylko problem polega na tym, że...
2: Bez załadowania.
0: Bez załadowania właśnie, albo z jakimś tam podstawowym uzbrojeniem. To, że pan Błaszczak kupuje HIMARSy, pierwszy zakup HIMARSów, który już dotarł do Polski, to były wyrzutnie plus rakiet na 3 salwy, no to kompromituje tego człowieka po prostu. Tylko o tym już w tej chwili nikt nie mówi.
1: No akurat na tą taką wielką prezentację sprzętu na 15 sierpnia te 3 salwy.
0: No ale to właśnie były zakupy defiladowe, bo to się ładnie prezentowało na defiladach. Natomiast
1: tego słowa mi zabrakło.
0: W tej chwili trwają zakupy największe w historii Polski. Chyba nie było takich zakupów już. Jeśli się nie mylę, podpisano umowy na 120 miliardów złotych.
1: Tak.
0: Chyba 62 tak. Umowy są podpisane.
1: I 60 miliardów jeszcze zostało i to będą już te umowy
0: 60 miliardów zostało.
1: Europejskimi partnerami.
0: Tak, i tam jest dużo sprzętu, który byśmy bardzo chcieli kupić, ale chyba nie kupimy. Na przykład lekkie śmigłowce, nie kupimy ich. Ale nie będę wchodził w szczegóły.
2: Już nie wchodźmy, bo mamy do przeanalizowania także nasze nieważne. A tutaj każdy się różni. To ja impertynencko zacznę od siebie. A co
1: zacznę.
2: Tam? Ja dla mnie...
1: Jaki ty ten styl prezentujesz?
2: Ja? Już poczekaj, nie powiem. Ja najgorszy. Ja jestem z nas wszystkich tutaj najgorszy.
1: Roch jest z nas najgorszy. Ja jestem na przedostatnim miejscu.
2: Ja jestem interwencyjno-polemiczny z bardzo wysokimi supozycjami, z bardzo wysoką konfrontacyjnością, z bardzo wysoką personalizacją i z pytaniami sugerującymi 75-85%. Więc już jak
0: to
2: skoro
0: jest
2: jestem...
0: nieważne.
2: To już teraz...
0: No i,
2: ale
0: zasugerujemy.
2: Ale nie pasuje pod tezę, bo ja teraz Koalicję Obywatelską skrytykuję.
0: Dawaj. O rany.
2: No niestety. Ojej. Niestety dla raportu. Otóż premier Donald Tusk rozwiązał tydzień, stryk, i rozwiązał małopolskie struktury. Dorota Niedziela, pani wicemarszałek, będzie komisarzem. Tam jeszcze jest taka wojenka z panem posłem Markiem Sową, bo pan poseł Marek Sowa też by chciał być szefem struktur, no ale jak pani Niedziela została szefową, to pan Sowa już nie chce być przynajmniej na razie strefą.
0: Ona jest szefową czy PO szefowej?
2: Tak nie, no PO komisarzem.
0: Komisarzem jest. Ona jest od sprzątania.
2: Ale chyba niewykluczone, że będzie chciała też być szefową lokalnych struktur. I mam takie poczucie, że tak już właściwie wszyscy wystawili kandydatów. No tam Lewica się jeszcze nie zadeklarowała, ale wiadomo, że to Daria Gosek-Popiołek. Z partii Razem jest pani radna Owca. Z Konfederacji jest pan o nazwisku, który sobie zaraz przypomnę. A z Prawa i Sprawiedliwości, to informacja z wczoraj, jest pan Tomasz Drewnicki.
0: Michał
2: Drewnicki.
1: Radny lokalny.
2: Lokalny radny, tylko Koalicja Obywatelska
0: ale
2: jeszcze.
0: Ale buntownik, pamiętacie? Rok temu mówiliśmy o buncie w PiS-ie właśnie krakowskim, że w sejmiku wojewódzkim nie chciano kandydata, którego PiS przywiózł z teczki, kandydata na wojewodę. na marszałka województwa i wtedy było dużo głosowań. Politycy PiSu się zbuntowali przeciw

0: w Warszawie. I pan Michał Drewnicki był w tej grupie, która ten bunt prowadziła.
1: To oznacza, że ławka w PiSie też krótka w Małopolsce.
0: Albo zmiana polityki.
1: Bo Bartosz Bocheńczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa.
0: I to jest młody polityk, 36-letni. Mówimy o panu Michale Drewnickim. Więc to jest być może takie no, trochę wyjście do przodu ze strony nowogrodzkiej, żeby jednak trochę w tym Krakowie więcej mieć głosów niż do tej pory im się udawało w wyborach zawalczyć. Ja tylko powiem, zgodzę się z tobą, że Platforma dziwnie
1: zagrała.
0: Pytanie,
1: czy już nie jest spóźniona na starcie po prostu?
0: No już jest spóźniona, no bo kampania Drewnickiego już ruszyła. Jeszcze jest jeden kandydat, który...
2: Łukasz Gibała,
0: który się jeszcze nie ujawnił.
2: Sprawca referendum
0: i być może będzie kandydatem w tych wyborach.
1: No i pominęliśmy jeszcze dwoje kandydatów co najmniej. Po pierwsze, Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli.
2: Były prezes.
1: I last but not least, Marianna Schreiber, która chce być prezydentką Krakowa. I słyszę, że Rafał Sonik też nie wyklucza startu na prezydenta Krakowa.
0: Ale Marianna Schreiber to...
1: Potrzebuję to teraz głęboko przemyśleć i solidnie skonsultować z mądrymi ludźmi, których mam wokół. Do tego czasu chciałbym zostawić miejsce na obydwie opcje, mówi dla WP Sportowych Faktów.
2: To Marian Banaś?
1: Nie, Rafał Sonik. Rafał Sonik akurat, ale
0: a
1: jeszcze...
0: Marianna Schreiber już wyszła z jakiejś klatki, pobiła się z kimś?
1: Jeszcze nie, na trzepaku też nie czekała. Natomiast jeszcze zapominam tak, z Polski 2050 pan poseł Paweł Ślis by chciał, pan poseł Komarewicz...
0: Ale ty masz pamięć do tych kandydatów.
1: Pan poseł, a nie jestem z Krakowa. Pan poseł Komarewicz też się zastanawia, bo on kandydował poprzednio, też się zastanawia, czy w ogóle nie przestać wspierać koalicję rządzącą, nie odejść, nie wyjść z koalicji, z partii, znaczy nie z partii, tylko z ugrupowania Centrum i wesprzeć Kraków swoją kandydaturą. No więc widzimy, że mnogość będzie kandydatów. Też próg tam chyba nie jest zbyt wysoki. 3000 głosów trzeba zebrać, żeby zostać kandydatem Krakowa. Kandydatem na prezydenta Krakowa. No więc mam takie poczucie, że premier sobie rozwiązał struktury. W sumie nawet o tym osobiście nie poinformował, tylko rzecznik. Czasem mam ochotę powiedzieć nie do rzecznika. Adam Szłapka poinformował o tym w Faktach
0: po
1: Faktach.
0: Nie masz taki konfrontacyjny jakiś tam.
1: Nie, no proszę cię. Ostatnio oglądałem wywiad z panem ministrem Adamem Szłapką. Przez 18 minut rozmowy z Katarzyną Kolendą-Zalewską nie powiedział absolutnie nic. Nic, kompletnie nic.
0: Od tego jest rzecznik, żeby mówić nic
1: ale w piątym dniu kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich nie masz nic do powiedzenia. To znaczy, że... No dobra, ale to nie o tym. Więc dla mnie postawa Platformy wobec krakowskich wyborów jest nieważna i zadziwiająca.
0: Ale jest nieważna od dłuższego czasu, no bo jak była kampania referendalna, to też tam się za bardzo nikt z Platformy...
1: Ale wtedy to było celowe. Wtedy to było celowe, żeby
0: Miszalski
1: może jak
0: się
1: nikt
0: nie
1: o tym nie powie, to... Jak nikt
2: ale
1: zdaje
2: się, że to było tak, że Miszalski po prostu nie poprosił kolegów o pomoc w kampanii, bo myślał, że ma wygrane referendum w kieszeni, bo frekwencja nie będzie wysoka i okazało się, że trochę się przeliczył. Natomiast zdaje się, że Platforma też postawi na kogoś lokalnego, bo te wszystkie takie wcześniejsze sugestie.
0: Sienkiewicz,
2: tak,
0: to raczej nie jest. Sienkiewicz ma nawet był u premiera na spotkaniu. I,
2: no ale no, wyobraźcie sobie Bartłomieja Sienkiewicza.
0: Bartłomiej Sienkiewicz.
1: Ale tak. Czy on jest z Krakowa?
0: Moim zdaniem jest z Krakowa.
2: No, oczywiście, ale wyobraźcie sobie Sienkiewicza, który zarządza miastem. No jednak uważam, że bardziej prawdopodobna jest chyba ta senator Monika Piątkowska.
0: Tak. Ale no zobaczymy.
1: Urodzony w Kielcach, ale do szkoły chodził w Krakowie. Tak to prawda. Bartłomiej Sienkiewicz, rzecz jasna. Tak. Wasze nieważne. Zaczniemy od, przepraszam Renato, od Jacka teraz.
2: Proszę bardzo.
0: Wniosek o odebranie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Wielka burza, bo prokuratura...
1: Gówno burza.
0: Nie mów tak.
2: Jesteśmy przed
0: 22? Nie mów tak, bo... Wiesz co? No jak? I teraz Krajowa Rada napisze w kolejnym raporcie.
1: Jeszcze w kwestii wulgarnej, że jestem
0: skarga,
1: jeszcze.
0: No, jestem styl wulgarny.
2: Tak. Już konfrontacyjno. Jak
1: już nie pamiętam, widzisz, cały czas.
2: Konfrontacyjno-polemiczno-wulgarny.
1: Interwencyjno-polemiczno-wulgarny. To ja.
0: No w każdym razie pan Patryk Jaki.
2: To ja jestem polemiczny.
0: Znaczy w tym wniosku zapisano, prócz tego, że no, artykuły, z których tam będzie opowiadał, czyli głównie 231.
2: Przekroczenie uprawnień.
0: niedopełnienie obowiązków, to zapisano tam możliwość zatrzymania i doprowadzenia do prokuratury.

0: I teraz podniósł się wielki krzyk, że chcą aresztować właściwie za niewinność Jakiego, ale ja tylko chciałem przypomnieć posłom PiSu, europosłom PiSu i w ogóle całemu PiSowi, że to się stało po tym, gdy Grzegorz Braun odmawia sukcesywnie przychodzenia, stawiania się do prokuratury. On ma kilka już wniosków o odebranie immunitetu i prokuratura go wzywa na przesłuchanie, on nie przychodzi. I w tej chwili prokuratura, moim zdaniem słusznie i mądrze, w jednym wniosku pisze nie tylko, że chce mu postawić zarzuty, ale też, że rezerwuje sobie prawo do zatrzymania i przymusowego doprowadzenia. Dlaczego? Dlatego, że rozpatrywanie takiego wniosku trwa 10 miesięcy i to, o czym my się dzisiaj emocjonujemy, to będzie dopiero pewnie w nowym roku przeprocedowane przez Parlament Europejski. A gdyby Patryk Jaki, gdyby się nie stawiał, bo na razie się stawia na
1: przesłuchania. Powiedział, że będzie się stawiał.
0: Tak. Ale gdyby się nie stawiał, no to wtedy kolejne 10 miesięcy czekanie na wniosek. To bez sensu jest. Więc lepiej od razu we wniosku napisać, że chcemy mu postawić zarzuty oraz, że chcemy go zatrzymać i przymusowo doprowadzić. Bo to skraca po prostu takiemu posłowi czas, kiedy on się denerwuje i nie wie, co ta prokuratura od niego chce. Boi się pójść, zapytać. A tak, to po prostu od razu się dowie i tyle. Ale no, ponieważ dopiero będzie to za 10 miesięcy ruszone, to myślę, że dzisiaj to jest tylko jakiś taki temat zastępczy, już się ogórki zaczynają chyba.
1: No, ale jaki zastępczy? Przecież tutaj wielokrotnie ubolewałeś nad tym, że rozliczenia nie idą. No to jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu.
0: No tak,
1: i
0: ale ja mówię o tej burzy, o zatrzymywanie. Że,
1: aha, okej. Okay. Że sama burza jest nieważna.
2: A to ja tutaj będę konsekwentny. Ja czułem niedosyt i nadal czuję niedosyt, jeśli chodzi o działania prokuratury. No z tego, co wiem, TVN24 materiał, reportaż o tym zatrudnieniu funkcjonariusza służby więziennej był gotowy 3 lata temu.
1: Znaczy więc 2 lata temu chyba był wyemitowany.
2: Tak, 2 lata temu wyemitowany, więc prokuraturze, jak rozumiem, 2 lata. Zajęło potwierdzenie informacji z tego materiału. I ostatecznie,
0: chociaż dziennikarze informacje mieli dużo wcześniej.
2: Tak, i ostatecznie, no ja wiem, ja już słyszałem ten, że łapano mafiozów nie za tak, przestępstwa tak. podatkowe, tylko za coś, nie za
0: przestępstwa mafijne, tylko
2: za przestępstwa podatkowe. No ale w przypadku tego Patryka Jakiego, po tym wszystkim, co się mówiło o jego działalności w Ministerstwie Sprawiedliwości, sformułowanie zarzutu tylko o po prostu jakieś kolesiostwo w zatrudnianiu, czy też w awansowaniu jednego z funkcjonariuszy, no też, no, to jest jak przekucie balonika pełnego frazesów na temat.
0: Ja bym chciał powiedzieć to jeszcze, że tam jeszcze było
2: właśnie,
0: tam.
2: Dziękuję. Cały czas mi wiesz, kto chodził po głowie? Al Pacino. I dlatego nie chciałem tego powiedzieć.
1: Ale też
2: dlatego już się zrezygnowałem.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że tam jeszcze, to, tak do panów prokuratorów, że tam jeszcze była jakaś sprawa toru przeszkód w jakimś więzieniu, czy jakiegoś innego tam takiego ogródka jordanowskiego do ćwiczenia. Były tam jeszcze parę spraw w tym zarządzanym przez Patryka Jakiego. Przez Patryka Jakiego, nie wiem jak to się teraz nazywa, Zarządzie Służby Więziennej. Kiedyś to się nazywało Centralny Zarząd Zakładów Karnych.
1: Że on po prostu ustawił całą instytucję pod siebie, umieścił tam faceta, który nie spełniał wymogów, nie miał kompetencji, miał postępowanie dyscyplinarne, zrobił to po prostu, żeby...
0: Szybko go awansował przede wszystkim
1: z informatyka. Tak, żeby mieć człowieka, któremu będzie wydawał po prostu polecenia. I on będzie realizował te polecenia, więc to całe mówienie Jakiego, że tutaj on, że wyśmiewanie, że właściwie stawianie mu zarzutu o to, że on kogoś, że podejmował decyzje kadrowe, że jest kuriozalne, no to trochę to nie tak wyglądało, bo to wyglądało tak, że chodziło o to, żeby ustawić pod siebie instytucję i żeby po prostu nią ręcznie sterować.
0: Czy Patryk Jaki właśnie się dowiedział, że polityka kadrowa, która łamie reguły i prawo, podlega karze, bo do tej pory to myślał, że...
2: Łamanie procedur i protokołów zatrudniania jest w każdej pierwszej, lepszej instytucji publicznej. No, ależ... Zobacz. Renato, twoje nieważne rzutem na taśmę na koniec.
1: To kolejne ruchy robaczkowie w PiSie, bo dowiadujemy się, że miało być jakiś kolejny komitet polityczny, czy PKP, czyli Prezydium Komitetu Politycznego miało się zająć znowu tymi stowarzyszeniami, Morawieckim, nie zajęło się, a ja coraz bardziej mam takie wrażenie, że to już nikogo nie interesuje, czy żadnego rozpadu PiSu nie będzie.
0: No nie, ale zajęli się Morawieckim w tym sensie, że...
1: Myślałam, że Porzuckim się zajęli, bo Porzuckim zmienił stanowisko to... i stwierdził, że to nie kręgosłup mu odmówił, tylko że jednak...
2: Biodro.
1: To, że jednak nie biodro, tylko jak się ukazały te zdjęcia w TVN24, to...

0: to nagle powiedział, że alkohol w połączeniu z lekami to nie jest dobre rozwiązanie.
1: Czas na bzdurę. Marcin Porzucek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, którego Renata już zaanonsowała z jego problemami najpierw biodrowymi, a potem farmakologicznymi, został wyprowadzony z samolotu.
2: Wyniesiony. Nie miał jak chodzić, bo mu biodro nawaliło, tak jak kiedyś Kwaśniewskiemu.
1: Był niestety krótki lot z Rzeszowa do Warszawy, więc co wskazuje,
2: ile
1: że...
2: Ile trzeba w siebie wlać.
0: Właśnie.
1: Albo... No tylko, dobra, to się powyzłośliwiajcie, ja zaraz, bo ja mam taki problem, że wiecie, że staram się sformułować myśl jakoś, że to już są, nie są już te czasy, jak tam pijani posłowie i senatorowie leżeli pokotem na co drugim korytarzu, oczywiście w Olbrzymiam, że ja nie wiem...
0: Nie no, leżał pokotem leżał na sejmowym pokotem. Korytarzu.
2: Poseł Pęk.
0: Tak. Ale leżał na korytarzu.
2: Ale w hotelu sejmowym.
0: W hotelu sejmowym, tak. A tutaj pokotem leżał Porzucek w samolocie.
2: Porzucono go na schodach autobusu lotniskowego. Tak.
1: No właśnie, niestety, tylko że problem z alkoholem, jeśli to jest problem z alkoholem, tak? Bo ja też nie chcę tutaj supozycji
2: nie,
1: takiej
2: poseł Porzucek
1: zachowywać.
2: Się przyznał. Poseł Porzucek, tak. Bo dlaczego to umieściłem w bzdurze? Najpierw gada o bzdury, że to biodro go zawiodło. Nie, dopiero jak pokazały się zdjęcia, że to zawiedzione biodro, to w ogóle kręgosłup mu ktoś wymontował i po prostu leżał jak wór, więc on wtedy dopiero się zreflektował, przeprosił i powiedział, no dobrze, to było tak, że byłem na lekach przeciwbólowych z powodu biodra, ale piłem alkohol, w związku z tym to mnie wyłączyło.
1: Kto nigdy nie wylądował na Kolskiej, niech pierwszy rzuci kamieniem.
2: No i
1: wszyscy byśmy rzucali.
2: Nigdy nie wylądowałem
1: na oczywiście
2: na Kolskiej.
1: Ja też nigdy nie wylądowałem na Kolskiej. Natomiast jeśli to jest choroba alkoholowa, to wyrazy współczucia i prośba o leczenie. A jeśli to w głupi wybryk, bo poseł sobie za dużo wypił, no
2: ale, i było ciepło.
0: Ale, nie, ale słuchajcie, no przepraszam, jesteśmy dorośli. Czy naprawdę poseł Porzucek, jeśli chce się napić alkoholu,
1: to, masz rację.
0: To nie może się napić w domu dzień przed wylotem do Warszawy, gdzie, jak rozumiem, leci do pracy? To niech poseł Porzucek się zastanowi, zanim się rzuca na alkohol.
2: Ale najciekawsze dla mnie jeszcze w tej bzdurze jest to, że PiS się tym nie zajął w ogóle. Było to posiedzenie władz PiS-u i tam w ogóle żadnej...
1: Mieli go alkomatem badać?
0: Nie, przepraszam, ale miała być krew pobrana. Przecież poseł Porzucek na początku powiedział, ja rozmawiałam o tym z rzecznikiem dyscyplinarnym Karolem Karskim, pytając się go, czy on wie, o co chodzi z tym Porzuckiem. On mówi, no czekamy na wyniki krwi, no bo poseł
2: Karol
0: Porzucek
2: Karski,
0: powiedział,
2: pseudomelex.
0: Że... tak, poseł Porzucek ten, powiedział, że została mu krew pobrana. Więc najpierw brnął w to, że to leki, że to jakieś biodro, a później jak cała Polska zobaczyła te zdjęcia, no to okazało się, że jednak
2: znaczy, kolejną bzdurą jest to, że Karol Karski, który po pijaku rozbijał się w Grecji meleksem, teraz jest rzecznikiem dyscypliny w PiS-ie i to on...
0: A co się musi robić?
1: Ale nie rzecznikiem trzeźwości.
2: I to on karze posłów za to, że się upijają.
1: Mamy nadzieję, że państwo nie upijają się w ten długi weekend, ale że odpoczywają. Pozdrawiamy państwa bardzo ciepło i serdecznie. Dzisiaj nieco krócej, ze względu na to, że chcieliśmy, żeby mieli państwo taką kompaktową,
0: a ja tak sobie pomyślałam, że jesteśmy szczęśliwym krajem, że największym problemem jest poseł Porzucek.
2: Ale wiecie co, mogę jeszcze coś, 10 sekund na koniec.
0: Proszę.
2: Bo ja obiecałem, że powiem coś dobrego o prezydencie.
0: Dawaj.
2: No, bo prezydent w kolejnym rankingu zaufania znowu jest na pierwszym miejscu. To jest bardzo dobre.
1: Co prawda spadają mu notowania.
2: No właśnie, spadają mu notowania, ale jest na pierwszym miejscu. To dla pani, no dla państwa z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
0: To myślę, że teraz jak order odbierze, to poszybuje w przestworze.
2: No zobaczymy. Albo pójdzie w dół, zobaczymy.
1: Renata Grochal.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jacek Czarnecki.
2: Bardzo dziękuję.
1: Groch Kowalski i cała nasza ekipa Strefy Wpływu życzą państwu udanego świętowania. Do zobaczenia.
3: Strefa Wpływów. To był podcast Polskiego Radia. Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków.

0: środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maja Chwalińska zagra dziś w finale Roland Garros. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrijewa. Tragiczny wypadek w Lubuskiem. Jedna osoba zginęła po tym, jak auto uderzyło w dzika. Dziś kolejne spotkania z przedstawicielami rządu i prezydenta. Wysłannik Zełenskiego jest w Warszawie. Minęła ósma. Ewelina Kamińska, zapraszam. To wielki finał paryskiego snu Mai Chwalińskiej. Polka powalczy dziś o tytuł mistrzyni wielkoszlemowej. Jej rywalką będzie młodsza, ale doświadczona zawodniczka, Rosjanka Mira Andrijewa. O szansę na sukces Chwalińskiej pytał trenerów tenisa Maciej Szefer.
2: Tomasz Olszewski z poznańskiego AZS-u zwraca uwagę, że Polka już osiągnęła ogromny sukces i pod dużą presją będzie występowała jej rywalka.
3: Maja nie musi już nic nikomu udowadniać i ona może, nie musi, to jakby presja jest całkowicie po stronie jakby jej oponentki. No i to jest naprawdę komfortowa sytuacja dla Mai. No niemniej jednak nie pompujmy tego balonika, bo ona przeszła całe eliminacje i ma najwięcej tych meczów w nogach.
2: Akademicki trener z Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Wróbel też trzyma kciuki za Polkę, choć przyznaje, że był zaskoczony, że Maja Chwalińska dotarła aż do finału.
4: Jest pewne zaskoczenie, ale duża radość, że jest kolejna zawodniczka taka dobra, która też w jakimś stopniu odciąża igę, myślę, z presji.
2: Polka awansowała do finału French Open po czwartkowym zwycięstwie nad Rosjanką Dianą Schneider.
1: Finałowe spotkanie na kortach Rolanda Garrosa rozpocznie się o 15. Śmiertelny wypadek. W Lubuskiem osobówka zderzyła się z dzikiem, który wybiegł przed auto. Pojazd dachował. Do tragedii doszło na drodze krajowej nr 27 w Świdnicy na odcinku między Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą. Samochodem podróżowała trzyosobowa rodzina. Zginął 54-letni ojciec, matka i syn z obrażeniami trafili do szpitala. Na miejscu wypadku pracują służby. Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Około 18-letnia dziewczyna zginęła w pożarze domku letniskowego we wsi Grabce w powiecie konińskim na wschodzie Wielkopolski. Jej rówieśnik trafił z poparzeniami do szpitala. Do tego tragicznego zdarzenia doszło nad ranem. Pożar został już ugaszony, ale na miejscu pracuje jeszcze 13 zastępów strażaków. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać konińska prokuratura. Dziś kolejna seria spotkań. W Warszawie jest szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kirył Budanow. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego przybył do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
5: Ukraińska delegacja była w kancelarii premiera, gdzie spotkała się z przedstawicielami szefa rządu. Wcześniej Kiryło Budanow gościł w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie rozmawiał z wiceszefem resortu Marcinem Bosackim. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził, że głównym tematem była kwestia nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
6: Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Więc będziemy oczekiwali i oczekujemy przedstawienia propozycji naprawienia tej sytuacji. Panowie potwierdzili, że Polskę i Ukrainę wiąże strategiczna relacja, szczególnie w świetle rosyjskiej agresji.
5: Kiryło Budanow ma spotkać się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W planach jest też spotkanie z

0: szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Spotkanie szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta z ministrem obrony zaplanowano jeszcze przed południem. Po raz 30 na Polach Lednickich odbędzie się dziś apel trzeciego tysiąclecia. Specjalnymi gośćmi będą m.in. bracia ze wspólnoty TZE, mówi duszpasterz Lednicy, ojciec Tomasz Nowak.
2: To była też inspiracja ojca Jana Góry, dzięki bratu Roże, założycielowi wspólnoty z TZE i potem kolejnym braciom, liturgii, śpiewowi. Zmienił myślenie na temat duszpasterstwa akademickiego i to miało bardzo konkretny wpływ na spotkanie lednickie. Zgodzili się przyjechać. Brat Matthieu, obecny przełożony, powie konferencję. No, tworzymy kościół powszechny.
1: Organizatorzy lednickiego spotkania spodziewają się tym razem około 30 tysięcy uczestników. Koncerty, spektakle teatralne, a także spacery tematyczne. W Lublinie dziś jubileuszowa 20. odsłona Nocy Kultury. Jedną z atrakcji będzie spacer Nocne Głosy Miasta. Jego motywem przewodnim będzie wiersz Juliana Tuwima. Ptasie Radio, mówi Katarzyna Poleszak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
3: To Ptasie Radio będzie nam towarzyszyć cały czas. W trakcie pochodu nie będziemy używać słów, będziemy używać gwizdków, będziemy wydawać ptasie odgłosy, żeby właśnie nawiązać do tego utworu. A potem już w naszej chwili podczas koncertu ten utwór zostanie wykorzystany w różny sposób. W jaki? Nie chcemy jeszcze tego zdradzać.
1: A cały program lubelskiego wydarzenia jest dostępny na stronie nockultury.pl.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Sprawdzamy, co czeka nas w pogodzie w sobotę. Za oknami trochę słońca, trochę chmur. Najpogodniej według prognoz będzie na zachodzie kraju. Miejscami może też dziś przelotnie popadać. Na termometrach w ciągu dnia średnio od 20 do 25 stopni. Nieco chłodniej będzie na wybrzeżu i w górach.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Sześć minut po godzinie 8 trwa sobotni poranek na antenie Polskiego Radia 24. Już teraz zachęcamy, a właściwie zapraszamy Państwa na wyprawę na Słowację.
7: Spakowani. Poradnik turystyczny.
8: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki i zapraszam na audycję Spakowani. Audycję o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj zabieramy Państwa na Słowację. Słowacja kojarzy nam się przede wszystkim z zimą, pięknymi górskimi szczytami, nartami, ale Słowacja to jest jeden z największych w Europie krajów pod względem liczby źródeł mineralnych, gorących wód, ośrodków spa. Z nami jest pan Martin Pawlik, szef słowackiej organizacji turystycznej w Warszawie, Slovakia Travel. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
8: Panie Martinie, spa to jest jeden z kierunków, które cieszą się bardzo dużą popularnością wśród turystów i tych młodszych, i tych starszych, bo to jest przyjemność zdrowego i prozdrowotnego pomoczenia się w ciepłej wodzie. Ile tych ośrodków spa na Słowacji mamy aktualnie?
9: Ja bym tutaj jeszcze troszkę to podzielił. Musimy powiedzieć, pan na początku wspomniał ilość źródeł mineralnych. Rzeczywiście na tak mały kraj jest Słowacja, to my liczymy prawie 2000. W tym są wliczone oczywiście wody mineralne, zimne, które nadające się do picia. Również źródła termalne, geotermalne, z wodą ciepłą aż gorącą, bo niektóre to sięgają nawet ponad 80 stopni. I taką osobitą grupą, podgrupą, no to są te lecznicze. Więc 2000 źródeł łącznie i tak na tak mały kraj.
8: 2000.
9: 1968 chyba jest to dokładnie, ale wiadomo, że tam na różne podgrupowania są potrzebne też różne certyfikaty, więc nie każda woda może być lecznicza, a odwrotnie niektóre akwaparki, termalparki może by się nawet nadawali jako wody lecznicze, ale się nie starają o ten certyfikat, żeby należeć.

0: jeżeli jako uzdrowisko, tylko wolą być thermal parkiem.
1: Po prostu thermal parkiem, bardziej na rozrywkę, atrakcje niż te lecznicze, prozdrowotne historie.
0: Ale dodatkowo w niektórych tych ośrodkach są baseny właśnie z tą szarkową wodą, gdzie jest stricte napisane, że doba moczenia się w tej wodzie nie powinna być dłuższa niż powiedzmy tam 15-20 minut, dlatego że one mają w sobie te właściwości, te minerały prozdrowotne i nie powinno się w nich moczyć dłużej. Nie jest tylko ciepła woda.
1: To zacznijmy od tych prozdrowotnych. Rozrywkę sobie zostawimy na koniec. To najsławniejsze, najlepsze, najbardziej godne polecenia. Miejscowość z tymi prozdrowotnymi źródłami, którą by pan zarekomendował. Jaka to jest?
0: Ja bym został przy tym godnym polecenia, dlatego że ze względu na te różne źródła i różny skład wody i różne minerały, to mówimy o różnych benefitach prozdrowotnych. Niektóre nadają się na aparat ruchomy, niektóre na skórę.
1: To od razu mówmy, które na aparat
0: ruchomy. Dobra, jeżeli mówimy o tych najbardziej słynnych, najbardziej znanych na Słowacji, to oczywiście są pieszczany.
2: Z tą wispą, gdzie rzeka Wak i kanał rzeki Wak oddziela taką wyspę rzeczną, powiedzmy, w samym
0: miastu Pieszczany, z długą tradycją.
2: 120 czy tam więcej lat. I to uzdrowisko jest znane praktycznie na cały świat.
3: Tak, rzeczywiście tam są hotele na...
1: I na bogatą, i na trochę mniej zasobną kieszeń.
0: Zgadza się, baza noclegowa jest dosyć szeroka i od jakichś tam apartamentów przez trzygwiazdkowe hotele, aż po pięciogwiazdkowy hotel zrekonstruowany jakieś 10 lat temu, który naprawdę jest na światowym poziomie.
1: Z grafikami Alfonsa Muchy w jednym z apartamentów, ale to jest raczej nie do zobaczenia, chyba że się ten apartament wynajmie.
0: Ale do zobaczenia jest słynny jego obraz, który w podarunku oddał uzdrowiskowi, jak jego córka tam się leczyła, więc w restauracji właśnie w tym hotelu pięciogwiazdkowym nad drzwiami jest ten obraz.
1: Warto w ogóle do niego chyba zajrzeć jeszcze z powodu niesamowitej architektury. Przepiękna, secesyjna budowla, witraże, ogromne malowidła i tam też można sobie te zabiegi wykupić, zafundować.
0: Tak, tak. Nie musi państwo mieszkać w tym hotelu bezpośrednio, może w innych hotelach na tej wyspie, albo nawet w mieście, w miasteczku jest kolejna wielka baza noclegowa różnego rodzaju.
1: I w Pieszczanach co leczymy?
0: Głównie aparat ruchomy.
1: Obok jest taka miejscowość, która niekoniecznie nazwa zachęca do jej odwiedzenia, ale ona zdaje się też ma bardzo ważne znaczenie. Miejscowość Smrdaki.
0: No Smrdaki, jak nazwa znaczy, chodzi od zapachu wody, która tam jest. I ciekawostką jest, że to uzdrowisko nie jest tak znane tak zwykłym ludziom, ale ludzie, którzy mają problemy z chorobami skóry, takie poważne, no to znowu tu mówimy o bardzo znanym uzdrowisku, dlatego że koncentracja minerałów w tej wodzie, ona jest dużo, dużo większa niż na przykład w samotnych Pieszczanach. Oni na większość zabiegów to muszą rozrzedzać tą wodę. Specjalnością jest mieszanie, moczenie błota w tej wodzie, a potem przykładanie tego błota, albo tam na przykład naciera się na łóżko i człowiek się kładzie, ma to na całe plecy, albo jak mam problemy ze stawami, na przykład biodro, no to okładają biodro tym błotem, leży człowiek w takim, jeszcze zapatrzony jeszcze oczywiście w jakiś koc, no i po 20 minutach mu to zdejmują. Nawet muszę powiedzieć, że sam doświadczyłem tego i potem zmycie tego błota też nie jest takie łatwe, bo to jest takie gęste, takie aż tłuste, ale wyniki na przykład szczególnie na psoriazę to mają na przynajmniej europejskie, jak nie na światowym poziomie.
1: Jedźmy dalej do tych uzdrowiskowych. Jest takie uzdrowisko tręczańskie Cieplice, które ma prawdziwy hamam.
0: To się zgadza. Ogólnie Cieplice oznacza coś, jak w Polsce używa się zdrój, czyli jest źródło ciepłej wody. Ale wracając do tręczańskich Cieplic, tam liczymy 1895 Expo w Paryżu, gdzie ówczesna właścicielka tego uzdrowiska zobaczyła hamam i poprosiła tego miejsce króla, czy tam księże Izmaelego, o pozwolenie taką replikę zbudować na terenie Słowacji w tręczańskich Cieplicach. On nie to, że pozwolił, jeszcze wysłał chyba jakichś robotników do tego i naprawdę zbudowali hamam, który no dzisiaj już dookoła jest zabudowa innego
1: Okej, ale w środku jest to po prostu replika. Sam budynek.

0: zewnątrz i w środku naprawdę to robi wrażenie.
1: I leczymy w tręczańskich cieplicach?
0: Też zazwyczaj aparat ruchowy, ale też na przykład niektóre z tych wód, które się w jakichś do konkretnych ilościach piją, mają też bardzo dobre wpływy gastroenterologiczne.
1: Co możemy jeszcze? No dobrze, pojedziemy, wyleczymy się wspaniale, ale w tręczańskich cieplicach możemy spotkać wielu sławnych ludzi.
0: Spotkać powiedzmy wirtualnie, bo przez długie, długie lata...
1: Tam jest taka piękna aleja gwiazd.
0: Bo odbywał się festiwal filmowy na skalę europejską, bardzo poważny. Zapraszano różne gwiazdy, szczególnie europejskiego kina, od francuskich aż po te wspomniane polskie.
1: Ale są polskie, tak. Ja pamiętam, że jest tam tabliczka chyba poświęcona Danielowi Olbrychskiemu i kilku innym znamienitym polskim. Jerzy Sztur, kilku znamienitych polskich.
0: Ale też Ornella Muty, Claudia Cardinale na przykład. Oczywiście słowackie, tam nazwijmy to gwiazdy. Naprawdę międzynarodowe towarzystwo. I każdy ma swoją tabliczkę z rokiem, kiedy osobiście odwiedził ten festiwal.
1: Przejdźmy jeszcze może, bo byliśmy w Pieszczanach, w tręczańskich cieplicach. Jakie jeszcze na południu mamy, na granicy z Węgrami mamy też takie uzdrowiska, prawdziwe uzdrowiska?
0: No jednym z nich można powiedzieć są Dudzińce, też bardzo znane. Na aparat ruchowy zazwyczaj polecane. I ma pan rację, też w takich, no niewielkich może górach, ale jednak górach, czyli też miasteczko bardzo takie małe, spokojne, jak najbardziej się nadające do tego trybu slow life, slow travel.
1: I tam możemy po prostu zrobić sobie wyjazd taki rekreacyjny, ale możemy też zrobić sobie wyjazd, który jest typowym wyjazdem leczniczym. Możemy po prostu na NFZ spróbować załatwić sobie wyjazd sanatoryjny.
0: Na pewno jak państwo troszkę przeszukacie internet, znajdziecie klucz, jak to rozwiązać bez najmniejszego problemu. Te usługi, które są dostępne dla, że tak powiem, wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, można sobie wypełnić odpowiednie papiery, zgłosić do NFZ-u i odzyskać odpłatę za to leczenie za granicą, na Słowacji także.
1: A jak ktoś kocha rocka i w ogóle celebrycki świat, to niedaleko Dudzińców ma miejscowość, która nazywa się Bańska Sztawnica. Jest tam niezwykłe muzeum, Muzeum Dezsa Hoffmana, fotografa Beatlesów i innych wielkich gwiazd.
0: Tak, na początek trzeba powiedzieć, że samotne miasteczko Bańska Sztawnica słynie z tej dawnej sławy kopalni srebra, złota i w ogóle to samo centrum, znaczy w tamtych czasach było bardzo bogatym miastem, przez to jest tak dobrze zadbane, tak dobrze wyposażone też infrastrukturalnie i jest zapisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO i rzeczywiście stamtąd pochodzi fotograf Beatlesów, który w swoim domku byłym ma małe muzeum, ale nie chodzi o to, że małe, fajne, że jest autentyczne, bo dokładnie jest na tym miejscu.
1: Kogo tam nie ma? Jimi Hendrix, Mick Jagger, no wszystkie światowe gwiazdy, ale Beatlesów fotografował najczęściej. Tak, warto tam zajrzeć do tego muzeum i zobaczyć, ponieważ jak sobie państwo robicie takiego selfiaka w podskoku, to jest właśnie patent Dezsa Hoffmana. On pierwszy wymyślił takie zdjęcie i pierwszy raz w ten sposób sfotografował Beatlesów. Okej, ale pojedźmy jeszcze na południe i spróbujmy teraz już niekoniecznie takie typowo sanatoryjne miejsca, ale takie właśnie akwaparkowe, te, które Polacy znają bardzo dobrze. To jest Tatralandia, to jest Beszenowa i skupmy się na takich troszeczkę mniej znanych, bo jest na tak zwanej Żytniej Wyspie, niedaleko Bratysławy, miejscowość, która nazywa się Dunajska Streda. Proszę powiedzieć troszeczkę coś o tej miejscowości, o tym akwaparku i w ogóle o tej okolicy, bo ona jest na swój sposób wyjątkowa.
0: Wyjątkowe jest tym, że jest to największa wyspa rzeczna w Europie Środkowej i tym samym największym magazynem wody pitnej. Czyli Dunaj, Mały Dunaj i kawałek rzeka Wak ogranicza wyspę Żytnią i tak się mówi, że tam jest gleba i ta woda tak bogata, że cokolwiek państwo posadzicie, to wyrośnie bez problemu.
1: Arbuzy tam rosną.
0: Arbuzy, papryki, pomidory.
1: Ale jedźmy do tych akwaparków.
0: Tu naprawdę godny polecenia jest ten Thermal Park w Dunajskiej Stredzie. Oprócz tego, że ma na trzygwiazdkowy hotel, czterogwiazdkowy

0: hotel. Ma też bardzo fajny kemping, który wygrywa nagrody jako najlepszy kemping na Słowacji. Polacy już odkryli to miejsce. I na przykład nawet teraz na Wielkanoc było parę Polaków tam kamperami, się dowiedziałem od znajomego. I ja tam lubię to, że jest to kombinacja basenów wewnętrznych, zewnętrznych i na dodatek jeszcze jeziorka naturalnego. Czyli tam popływać supem, czy małym kajakiem, wszelkim tym rowerem wodnym bez najmniejszego problemu. I ośrodek jest fajny tym, że stara się zapewniać różne aktywności. Od dzieci aż po naprawdę seniorów.
1: Ale oprócz tego można jeszcze na Starym Dunaju popływać sobie łodziami. To jest naprawdę fajne przeżycie i można w okolicy nakarmić lwa osobiście.
0: No, to też osobiście widziałem i karmiłem. No nie tak się podchodzicie tam głaskacie.
1: Co to jest? Proszę opowiedzieć o tym miejscu, bo ono jest niezwykłe.
0: Miejsce powstało jako schronisko dużych kotów. Zaczęło się od jednego czy dwóch lwów uratowanych z prywatnego chowu, gdzie właściciel nie dbał odpowiednio o zwierzęta, albo teraz dużo tam trafia z cyrków zwierząt. No i już teraz tam znajdziemy od tych lwów, tygrysów, aż po na przykład papugi albo niedźwiedzie. I tak się to schronisko biednych zwierząt rozrosło, że dzisiaj już dostało status zoo. Ale to zoo to nie jest takie klasyczne zoo po prostu. Więc można tam w ramach programu przez kratę tego lwa nakarmić takimi szczypcami.
1: Ten ogród nazywa się Malkia Park i jest kompletnie, ale to zupełnie prywatną inicjatywą. Osoba, która ratuje w ten sposób zwierzęta, robi to za absolutnie własne pieniądze.
0: No właśnie zaczęło się tym pierwszym lwem, po którym jest nawet ten ośrodek nazwany, czyli Malkia Park.
1: Bogactwo źródeł mineralnych, akwaparków, przepiękne miejsca. O wielu oczywiście nie opowiedzieliśmy, bo w każdej z tych okolic są piękne pałace, zamki do odwiedzenia i to od tych miejsc na pograniczu z Polską, aż przez samą Bratysławę, która jest przepięknym miejscem na taki weekendowy city break. Zapraszamy do Słowacji, a zapraszał pan Martin Pawlik ze Slovakia Travel. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: 21 minut po godzinie 8, sobotni poranek na antenie Polskiego Radia 24 wciąż trwa i teraz będzie o sporcie. A skoro sport, to Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i chciałbym właściwie wycofać się z tego, co przed chwilą zapowiedziałem, bo nie będzie tyle o sporcie, co będzie chyba głównie o jednej dyscyplinie sportowej.
1: Tak jest. Dyscyplina, która dominuje w przekazie medialnym i bardzo dobrze w ostatnich dniach.
0: Ale są powody.
1: Są powody bardzo poważne, bo nie Iga Świątek, a Maja Chwalińska okazała się królową Paryża, taką nową królową Paryża, idzie jak burza od eliminacji. To jest ewenement na skalę światową, tylko kilka razy miała miejsce taka sytuacja. No i kilka razy w historii miała miejsce sytuacja, że Polka gra w finale Wielkiego Szlema. Przed wojną dokonała tego Jadwiga Jędrzejowska, w ostatnich latach Agnieszka Radwańska, oczywiście Iga Świątek, sześciokrotna triumfatorka, no i dziś do tego grona dołącza Maja Chwalińska. Czy dołączy do grona zwycięzczeń turnieju Wielkiego Szlema? Bardzo byśmy sobie tego życzyli. W finale o 15 zagra z Rosjanką Mirrą Andrejewą. O szczegółach Cezary Guriew.
2: Przed nami 10 mecz Mai w tegorocznym turnieju. Kwalifikacje, rywalizacja w głównej drabince, groźne rywalki, kontuzja i przeziębienie.
3: Jeżeli chodzi o przeziębienie, no zaczęłam się czuć już słabiej po czwartej rundzie, więc tak naprawdę dzisiaj jest lepiej niż było wczoraj. Także myślę, że już wychodzę na prostą.
2: Maja ma świadomość, że wzbudza teraz ogromne zainteresowanie kibiców.
3: Troszkę dociera, to nie jest tak, no nie da się od tego odciąć w 100%, ale myślę, że to też jest kwestia wyborów. No co, usunę sobie aplikację, nie wchodzę i tyle, no nie czytam. Więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama siebie.
2: Z Mają Chwalińską chcą rozmawiać dziennikarze z całego świata. Czy nieco to przytłacza, a może stresuje?
3: To znaczy nie stresuje mnie to za bardzo. Na pewno jest to dla mnie nowe środowisko.

0: blisko, więc potrzebuję troszeczkę się do tego zaadaptować. Nie wiem, szczerze mówiąc, co by mnie miało stresować, no mówię, co myślę, także jest okej.
1: W głowie na pewno jest teraz euforia po ostatnich występach.
0: Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze. No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
1: Maja Chwalińska liczy na kolejne wsparcie kibiców.
0: Przynajmniej ja to tak odbieram jako naprawdę ogromne wsparcie. Uważam, że bardzo mi to pomogło i dało mi dużo energii do tego, żeby po prostu dać z siebie 110%, więc to ja bym to odbierała raczej jako wsparcie. Naprawdę jestem ogromnie wdzięczna i mam nadzieję, że zjawią się też w sobotę.
1: Maciej Ryszczuk, Maćko, ty znasz te chwile przed finałami, bo przecież z Igą Świątek teraz Maja na wielka radość, bo do tego stylu genialnego gry Maji Chwalińskiej potrzebna jest żelazna kondycja, wytrzymałość. Maja to ma.
2: Wychodzi na to, że ma, skoro daje radę już 9 pojedynków zwycięsko zakończyć, no to myślę, że to jest. No ale to tak naprawdę ja tylko wskazuję drogę. Maja i trenerzy wykonują główną pracę. Brawo dla nich.
1: Tak, to wszystko musi być przemyślane, musi być, jak to się mówi popularnie, z głową. Maja mimo wszystko ma pewną dolegliwość, która jej przeszkadza, ale ona jest tak dzielna, że ona po prostu, no tak jak sama mówi, to jest finał turnieju wielkoszlemowego, zrobi wszystko, żeby walczyć.
2: Tak, a myślę też, że tak naprawdę nie ma już na tym etapie, ani na tych troszeczkę wcześniejszych etapach zawodniczki, która nic nie czuje, bo to są bardzo intensywne pojedynki, często 2-3 godzinne, więc ciało nie zostaje obce. Jakby zawsze jest jakiś wpływ na to, więc każda z dziewczyn myślę, że ma mniejsze lub większe problemy. Maja sobie świetnie z nimi radzi, więc mam nadzieję, że tak samo będzie w finale.
1: Trener Jarosław Machowski, panie Jarku, pana spokój, to dobre nastawienie do ludzi, no, jest niezwykle inspirujące i też dobrze wpływa na Maję.
3: No, dziękuję. Ufam, że to tak jest, to mnie cieszy, że jest, że tak czuję. Maja gra dobrze już dłuższy czas, ona to ma w rękach, a ona zawsze marzyła o tym grać takowe mecze, a to se tutaj udało. No, a że se udało tak dobrze, no tak to po prostu wyjątkowe.
1: Panie Jarku, powodzenia, no cała Polska jest z wami.
3: Bardzo dziękuję, cieszy mnie, że stoicie za Mają. Dziękujemy bardzo.
4: Trzymamy kciuki bardzo mocno. Przypomnę, o 15:00 rozpocznie się finałowe spotkanie Maja Chwalińska kontra Mira Andrzejewa. Zmieniamy dyscyplinę, bo żużlowcy jeżdżą w Manchesterze w zawodach o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Wczoraj pierwsze zawody i niestety Bartosz Zmarzlik tuż za podium, sześciokrotny mistrz świata w finale, przewrócił się i zajął 4. miejsce. Najgorsze ponoć dla sportowca. Jak to przebiegało? O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
5: Max Frick okazał się najlepszy w deszczowym Manchesterze, ale kontrowersji w finale nie zabrakło. Australijczyk zajechał w finale drogę Bartoszowi Zmarzlikowi, który nie miał którędy pojechać i upadł. Sędziowie nie dopatrzyli się niesportowej jazdy i z powtórki wykluczyli sześciokrotnego mistrza świata z Polski. W powtórzonym finale Frick nie miał sobie równych i w pokonanym polu zostawił rodaka Brady'ego Kurca oraz innego kangura Jacka Holdera. Polak wywalczył więc 4. miejsce, wciąż punktuje regularnie i pokazuje mistrzowską klasę, bo wygrał fazę zasadniczą. Patryk Dudek nie przebrnął barażu, plasując się w nim na 3. miejscu, a w całych zawodach ostatecznie na 8. pozycji. Dużo gorzej spisał się rewelacyjny zwycięzca pierwszych w tym sezonie zawodów Kacper Woryna, który zajął 13. miejsce, a w czasie zawodów zaliczył też upadek. W klasyfikacji łącznej Bartosz Zmarzlik wciąż prowadzi, ale ma już tylko punkt przewagi nad Brady'em Kurtzem i 5 nad Jackiem Holderem. Kacper Woryna spadł na 4. miejsce w klasyfikacji generalnej, a ze względu na kłopoty zdrowotne w ogóle nie wystartował Dominik Kubera.
4: Następne zawody dziś wieczorem także w Manchesterze. Teraz piłka nożna, ale w wydaniu żeńskim, gdyż nasze piłkarki grają w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Niestety wczoraj w Gdańsku poniosły 4. porażkę, tym razem przegrały z Francuzkami 0-2. Ta porażka mogła być bardziej dotkliwa, ale w polskiej bramce dobrze spisywała się Kinga Seweryn.
6: Na pewno cieszę się, ale jest tam gdzieś niedosyt, na pewno mam jakieś tam swoje przemyślenia, ale na pewno cieszę się z występu. Miałam parę sytuacji, które udało mi się wybronić, więc naprawdę jestem siebie dumna.
4: A występ swoich podopiecznych podsumowała selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon.
7: Francja to też nie jest taki przeciwnik, z którym uwielbiamy grać, a mimo wszystko w naszych doświadczeniach to jest właśnie drużyna, której nam brakowało.

0: Ja bym przyjęła z dużą pokorą to, co się wydarzyło. Na tym budowała kolejne kroki.
1: Polskie piłkarki wiedzą już, że spadną z elity Ligi Narodów, ale nie straciły jeszcze szansy na awans do Mistrzostw Świata. Na koniec koszykówka i wielki finał NBA. Bliżej pierwszego od ponad pół wieku mistrzowskiego tytułu są koszykarze New York Knicks, o czym informuje Jan Pachlowski.
2: Koszykarze New York Knicks są w połowie drogi po Mistrzostwo Ligi NBA. Minionej nocy po pasjonującym meczu pokonali w San Antonio miejscowych Spurs 105-104 i w serii Best of Seven objęli prowadzenie 2-0. Knicks są dopiero trzecią drużyną, która wygrała dwa pierwsze mecze finałów na wyjeździe, dołączając do Michaela Jordana i Chicago Bulls z 1993 roku oraz Houston Rockets z 1995 roku. NBA Playoffs. Na 9,5 sekundy przed końcem meczu gracz Knicks Jalen Brunson trafił rzut wolny, dając prowadzenie. Chwilę później piłkę stracił Victor Wembanyama, który następnie spudłował rzut z wyskoku w ostatniej akcji spotkania. Najskuteczniejszy w barwach Nowojorczyków był Karl-Anthony Towns. Zanotował 27 punktów i 13 zbiórek. To coś niesamowitego, trudno uwierzyć, że to dzieje się naprawdę, mówił Towns. Tradycyjnie w barwach Knicks na parkiecie nie pojawił się niestety nasz Jeremy Sochan. Cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Ostatni raz Polak zagrał w półfinale konferencji wschodniej. Zespół z Nowego Jorku zanotował 13. z rzędu wygraną w tegorocznych playoffach, co stanowi drugą najdłuższą serię zwycięstw w historii drugiej części rozgrywek NBA. Kolejne dwa spotkania mistrzowskiej rywalizacji odbędą się w słynnej Madison Square Garden. Najbliższe spotkanie już w poniedziałek. Ceny biletów na rynku wtórnym, nawet na najgorsze miejsca w hali, na najbliższy mecz zbliżają się, uwaga, do 9000 dolarów za sztukę. Kibice Knicks są najwyraźniej gotowi zapłacić zawrotną kwotę, byle tylko znaleźć się na trybunach w momencie, gdy ich drużyna jest o krok, no może dokładnie o dwa kroki, od zdobycia pierwszego od 53 lat mistrzostwa. Z Miami, dla Sportu Polskiego Radia 24, Jan Pachlowski.
1: I szkoda tylko, że większego udziału w ewentualnym sukcesie New York Knicks nie będzie miał Jeremy Sochan, ale może jeszcze w wielkim finale przyjdzie mu wystąpić.
3: No i okazuje się, że nie tylko tenisem musimy żyć, choć oczywiście te emocje o godzinie 15 będą dziś wyjątkowe i miejmy nadzieję, że na tych dzisiejszych emocjach, że na nich się wcale jeszcze nie skończy. Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowid.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnością.

0: rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
1: Autopromocja.
2: Za 25 minut godzina 9.
3: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną i z Państwem jest generał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Witam serdecznie, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
3: I od razu, bez wstępnych, bez obwijania w bawełnę, że tak powiem, zapytam o bardzo ważną rzecz, która mnie bardzo zainteresowała. Na wszystkich wydziałach medycznych w uniwersytetach, które kształcą przyszłych lekarzy, zostanie uruchomiony od nowego roku akademickiego specjalny kierunek, na którym będą przyszli adepci medycyny, kształceni w medycynie taktycznej, tej medycynie pola walki. My wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, dlaczego to jest tak bardzo potrzebne w ogóle w tej przestrzeni publicznej, no bo przecież to jest szerszy kontekst, który zaraz pan generał na pewno wyjaśni naszym słuchaczom.
4: Tak, to jest bardzo dobra informacja, na którą czekaliśmy, no można powiedzieć śmiało, 3 dekady. Dla mnie zupełnie niezrozumiała, bo wielokrotnie zwracałem na to uwagę, że Polska, zajmując taką pozycję na mapie geopolitycznej świata, no, jest krajem, który jest wręcz predestynowany do tego, aby absolwenci kierunków medycznych byli kształceni w zakresie kompetencji dotyczących medycyny taktycznej, szeroko rozumianej medycyny taktycznej. No i w końcu doczekaliśmy się. Minister zdrowia powołała zespół, którego celem było opracowanie zakresu tematycznego tego rodzaju szkolenia, kształcenia. Bardzo ciekawa praca, miałem zaszczyt, przyjemność uczestniczyć w pracach tego zespołu, dlatego że tak jak na początku mieliśmy ogólną wizję tego, jak to powinno się odbywać, to w toku bardzo dobrych, rzeczowych dyskusji okazało się, i to uważam też jest olbrzymią wartością dodaną, że to kształcenie nie będzie ograniczone wyłącznie do kierunku lekarskiego, stomatologii czy pielęgniarskiego, ale będzie dotyczyć w równym stopniu wszystkich, podkreślam, wszystkich obszarów kształcenia w zakresie medycyny, a zatem kierunków farmacja, rehabilitacja i szeregu innych.
3: Dlaczego w taki sposób, panie generale, wejdę w słowo, dlaczego to jest tak ważne, żeby taką szeroką ławicą, że tak powiem, kształcić tych przyszłych lekarzy, ale nie tylko lekarzy, tak jak pan powiedział?
4: Dlatego, że to też nie jest tak, że funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w warunkach zagrożenia kryzysu szeroko rozumianego, w tym kryzysu o charakterze militarnym, jest sytuacją angażującą wyłącznie tych, którzy bezpośrednio pracują z chorym. To również w równym stopniu dotyczy farmaceutów, właśnie dotyczy rehabilitantów. Oczywiście każda z tych grup zawodowych ma swoją przypisaną rolę i też program kształcenia będzie odpowiednio dopasowany do tego, jak wyglądają oczekiwania czy wymagania, jakie są stawiane w tych grupach czy wobec tych grup zawodowych. Tym niemniej od początku te osoby już na etapie kształcenia przeddyplomowego będą przygotowywane, formowane pod kątem umiejętnego zachowania się w tego typu sytuacjach.
3: To kształcenie, rozumiem, będzie się rozpoczynało, nie wiem, od początku przygody przyszłych lekarzy, czy farmaceutów, czy rehabilitantów, czy tych wszystkich medycznych zawodów, nazwijmy to tak? Czy na przykład, nie wiem, to będzie już w późniejszym okresie, najpierw trzeba będzie ogólnie tę medycynę przyswoić sobie, żeby potem przejść na medycynę taktyczną?
4: Wchodzi pani w bardzo ciekawe szczegóły i faktycznie to było przedmiotem ożywionej też dyskusji i rozwiązanie tutaj jest różne dla różnych właśnie kierunków. Tam, gdzie szkolenie się nakłada na istniejące już dziś szkolenie, uznajemy, że ten moduł będzie zrealizowany w toku szkolenia związanego ze szkoleniem na przykład na kierunku lekarskim. Natomiast są obszary, które są wyjątkowo specyficzne i one

0: będą jako moduł dodatkowy. Czyli mówiąc tak, są kierunki, w których będziemy kształcić od pierwszego roku, ale są takie, których to kształcenie będzie odbywało się w jednym module na najczęściej jednym z ostatnich lat studiów i będzie obejmowało wszystkie zagadnienia dotyczące tego tematu.
1: Na wyobraźnię słuchaczy, czy w ogóle ludzi najczęściej działają przykłady, więc no nie sposób też nie powiedzieć, na czym takie szkolenie, czy taka nauka tej medycyny taktycznej, medycyny pola walki, bo wymiennie się używa tego w tej przestrzeni publicznej, na czym, czego konkretnie będą się uczyć ci ludzie, na czym będzie skupiało się to szkolenie, ta nauka?
0: No przede wszystkim jest to przybliżenie wszystkich tych protokołów, tak jak protokołu marsz, jakie stosowane są właśnie w warunkach pola walki i wszystkie kompetencje związane, umiejętności w tym zakresie będą omawiane. Też obrazując i przybliżając osobom szkolonym, dlaczego te umiejętności są ważne. No bo nie jest rzeczą dla nikogo zaskakującą, że lekarz dziś nawet na etapie kształcenia przeddyplomowego uczy się o tym, jak odbarczać odmę prężną. Natomiast świadomość tego, jakiego rodzaju obrażenia występują na polu walki oraz w jakim trybie, w jaki sposób i w jakich warunkach należy umieć wykonać zabieg odbarczenia i dlaczego to ma znaczenie, no jest tą wartością dodaną, którą między innymi chcemy w ramach tego kształcenia zbudować. Zwrócę uwagę też na to, co jest takim elementem no, mocno odróżniającym medycynę taktyczną od szeroko rozumianego ratownictwa medycznego, no bo wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę, że w powszechnym ratownictwie, nazwijmy pokojowym, stosujemy ten protokół ABC, czyli skupiamy się na drogach oddechowych, które udrażniamy, przywracamy oddech, a następnie krążenie. Obrażenia pola walki to jest dokładnie odwrócenie tego protokołu, a zatem ryzyka związane z postrzałami, czy dzisiaj zwłaszcza z obrażeniami wybuchowymi powodowanymi przez drony, czyli potężne krwawienia, a zatem numerem jeden jest stabilizacja układu krążenia, czyli zaczynamy od C. Wyrobienie nawyków w tym zakresie, sprowadzenie tych nawyków do czegoś, co określamy terminem pamięci mięśniowej i jest między innymi celem tego kształcenia. Wyrobienie nawyków i umiejętności tak zwanego triażowania, kwalifikacji, która no, decyduje o życiu i będzie decydować o życiu wielu ludzi, jest tą umiejętnością, którą chcemy właśnie między innymi poprzez to kształcenie wśród studentów wyrobić.
1: A Pana zdaniem i z Pańskich obserwacji wynika, że teraz, na dzień dzisiejszy, to większość powiedzmy no, środowiska medycznego zdaje sobie sprawę z tego, że tu i teraz i bardzo szybko, pilnie potrzebujemy jako państwo, bo my mówimy tak naprawdę o projekcie, który będzie przygotowywał państwo, bo służba zdrowia to jest po prostu element państwa, na właśnie działania w sytuacji kryzysu, sytuacji wojny, kryzysu, czytajmy to na przykład zagrożenia, nie wiem, zdarzeniami masowymi, wypadkami też komunikacyjnymi na przykład na wielką skalę, czy na przykład, tak jak pan wspomniał, panie generale, no atakami materiałami wybuchowymi, które będą na przykład drony przenosiły, czyli mówimy o zagrożeniu hybrydowym.
0: Oczywiście, że tak i moje kontakty ze środowiskiem, a mam je bardzo szerokie ze środowiskiem medycznym, są bardzo pozytywne. Środowisko medyczne, szeroko rozumiane, cywilne w Polsce jest w pełni świadome zagrożeń związanych z konfliktem zbrojnym i otwarte na to, aby kształcić się, aby się przygotować na zapobieganie skutkom tego typu sytuacji kryzysowych. Natomiast też, i to dla mnie jest zrozumiałe, środowisko to oczekuje przygotowania dobrych, racjonalnych, adekwatnych do tych zagrożeń, dedykowanych też poszczególnym specjalnościom medycznym, programów szkoleniowych i tutaj ten temat jest, uważam, największym dzisiaj wyzwaniem dla zarówno Wojskowej Służby Zdrowia, bo czuję się odpowiedzialny i wielokrotnie powtarzam, że zadaniem Wojskowej Służby Zdrowia w czasie pokoju jest przygotować rynek cywilny do działania w warunkach zagrożenia wojennego, no ale też jest to wyzwanie dla państwa. Zatem przygotować program szkoleniowy taki, który będzie nie tylko atrakcyjny, co znaczy

0: czy atrakcyjny. Taki, który wyjściowo już pokaże osobie szkolonej, że jej kompetencje są poszerzane, że wchodzimy z wiedzą, która dla tej osoby jest całkowicie nowa i też z wiedzą, która jest kluczowa do tego, aby samemu przetrwać w warunkach pola walki, ale też i aby udzielić pomocy tym, od których ta osoba będą, te osoby będą zależne.
1: A kto przygotował ten program, albo kto przygotowuje? Bo my mówimy o sytuacji, która będzie po wakacjach, od nowego roku akademickiego. Ten typ szkoleń ruszy na wszystkich uczelniach, gdzie jest medycyna, rozumiem.
0: Tak, tutaj oczywiście jest zespół, ten właśnie, o którym wspominałem, zespół ekspertów. Obok mojej skromnej osoby profesor Machała, profesor Gałązkowski i szereg kilku rektorów uczelni wyższych. A zatem jest to zespół, który przygotował założenia tego programu, ale też miejmy świadomość, bo tutaj spędziłem wiele czasu na rozmowach z panami rektorami, że to jest temat, który będzie ewoluował. To nie jest wiedza, którą my dziś zdefiniujemy i będziemy mogli powiedzieć, że będzie obowiązywała przez najbliższą dekadę. To jest wiedza, zresztą przykład Ukrainy pokazał, że zupełnie innym systemem ochrony zdrowia, a przynajmniej jego organizacją w warunkach pola walki dysponowaliśmy, czy dysponowała Ukraina w 22 roku. Natomiast to, co jest dzisiaj, czyli dronizacja pola walki, te wektory, podkreślam jeszcze raz, te wektory radykalnie zmieniła. To nie jest modyfikacja, to jest radykalna zmiana podejścia do sposobu organizacji zabezpieczenia medycznego na polu walki.
1: A kto będzie ewentualnie zmieniał ten plan dydaktyczny? No bo rozumiem, że jak się znowu zmieni pole walki albo dojdą jakieś nowe zagrożenia, no to trzeba będzie bardzo szybko. A wiemy też, że często jest tak, że system jak jest stworzony, no to on potrzebuje też trochę przepracować pewne rzeczy, więc czy też właśnie ten zespół ekspertów, o którym pan mówi, panie generale, będzie na bieżąco sugerował, że słuchajcie, tu wprowadźmy jakąś zmianę, tu dołóżmy jakieś szkolenia, no bo coś się zmieniło i musimy szybko na to reagować.
0: Tak, oczywiście to jest decyzja Ministerstwa Zdrowia, ale wydaje mi się, że to, w jaki sposób udało się nawiązać wzajemną współpracę, relacje i też pokazać, w jak krótkim czasie można osiągnąć wymierny sukces, dlatego że powstanie tej kompletnej już decyzji i rekomendacji przekazanych do ministra nauki w celu zatwierdzenia i wdrożenia jest jasnym sygnałem, że można powiedzieć, minister zdrowia dysponuje już zespołem ludzi, którzy są w stanie na bieżąco także ten program modyfikować i dostosowywać do potrzeb.
1: To teraz zapytam pana trochę tak troszeczkę z boku, ale jednak to jest powiązane. No bo my rozmawiamy tak naprawdę o zagadnieniu, o którym rozmawialiśmy tuż po wybuchu wojny u naszych wschodnich sąsiadów. Myślę sobie, że dla systemu państwowego to 4 lata to może i niedużo. Z drugiej strony dla kryzysu hybrydowego, wojennego, to może trochę za długo. No więc tak po ludzku, panie generale, czy pan jest zadowolony, że te nasze pierwsze rozmowy, tak naprawdę one były jeszcze przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny toczone, bośmy w tym gabinecie, w którym się spotykamy, wiele razy na ten temat rozmawiali. To jest to in plus, że jednak udało się mimo tych 4 lat przekonać tak wiele osób, bo żeby wdrożyć jakiś nowy typ szkolenia do uczelni, to wszystkich uczelni, z tym błogosławieństwem czy Ministerstwa Szkolnictwa, czy właśnie Ministerstwa Zdrowia, to chyba jest taki osobisty sukces.
0: To jest przede wszystkim sukces, i ja zawsze tak na to patrzę, sukces decydentów, ludzi, którzy zrozumieli potrzebę i dali się przekonać do tego, aby też i wykazali determinację, bo jeszcze raz podkreślę, to się odbyło naprawdę w błyskawicznym tempie i z bardzo wysoką jakością produktu końcowego. Oczywiście, mogę powiedzieć, czuję pewien niedosyt tego, że zajęło nam to aż tyle czasu, nam Polsce, ale też cieszę się, że osiągnęliśmy już ten pierwszy krok i więcej. Jestem tutaj optymistą, bo wydaje mi się, że to był taki element, jak coś, co określamy terminem punktu zwrotnego, że od tego momentu sprawy związane z bezpieczeństwem medycznym, szeroko rozumianym bezpieczeństwem medycznym państwa i jego konfiguracją zarówno tego, jak powinien być ten system przygotowany we wschodniej części kraju, a jak w zachodniej, bo to są dwa różne rodzaje przygotowań,

0: że tę dyskusję rozpoczęliśmy, a w ślad za nią nie tylko, że mogą iść, nie, one będą, bo te plany już są i te działania już są podjęte, będą szły konkretne działania, także to, co mówię i też z czym dzielę się z ministrami, wiara w to, że w ciągu 18-24 miesięcy najdalej jesteśmy w stanie zbudować solidne fundamenty tego systemu i jest naprawdę uzasadniona.
1: Panie generale, poruszył pan bardzo ważną kwestię, właśnie niejako podziału kraju na tę część wschodnią i zachodnią, jeżeli chodzi o przygotowanie oceny medycznej państwa, tej medycyny no właśnie wojennej. Dlaczego to jest tak ważne? I jak to ma być, ten model jak ma wyglądać?
0: To jest kapitalna różnica. My akurat z racji położenia geograficznego stawiamy sobie tutaj geograficzną granicę, oczywiście linii Wisły, jako tego obszaru, tej przeszkody naturalnej, która rozdziela też zakres czynności działań podejmowanych przez system ochrony zdrowia. Dla nikogo na pewno tajemnicą i zaskoczeniem nie jest, jeśli powiem, że podmioty lecznicze zaangażowane we wsparcie medyczne we wschodniej części kraju to będą miejsca, w których no, oczekujemy, że będą udzielane te świadczenia medyczne czy te czynności medyczne, które mają za cel stabilizację stanu zdrowia osób rannych. A zatem twarda chirurgia, szybka stabilizacja, 2-3 dni i transport chorego na kolejne etapy. I te kolejne etapy to są właśnie już rejony, to są miejsca po zachodniej stronie naszej Królowej Rzek. Myśmy w naszych planach kierowali się, wyznaczając wyjściowo lokalizację takich ośrodków, tym aby no, z jednej strony były one możliwie najbliżej zachodniej granicy, po drugie aby były też możliwie najbardziej rozśrodkowane, no i po trzecie oczywiście aby spełniały wyjściowo te wymagania, no, które stawiamy sobie, biorąc pod uwagę oczekiwania, jakie mamy wobec ośrodków, i tutaj użyję określenia takiego leczenia definitywnego. To słowo definitywne już sobie zawiera potencjał tego, czego my oczekujemy. Oczekujemy leczenia przywracającego do sprawności, a zatem rehabilitacji, fizykoterapii, protezowania, również wsparcia psychologicznego. Leczenie PTSD jest olbrzymim wyzwaniem. Dlaczego jest to ważne? Tutaj posłużę się danymi amerykańskimi. Amerykanie w odniesieniu do żołnierzy, którzy trafiali na czwarty poziom, stwierdzili, że 35% z nich wraca do służby. Żadnego państwa nie stać na to, zwłaszcza jeżeli dotyczy to wyszkolonych, przygotowanych operatorów, specjalistów na to, aby ten potencjał trwonić.
1: Panie generale, jak tak słucham tej filozofii podziału państwa, oczywiście, jeżeli chodzi o medycynę wojskową, właśnie na takie te ośrodki, które są po prawej i po lewej stronie Wisły, to nachodzi mi taka myśl, że jest to trochę też wykorzystanie funkcjonowania naszych szpitali, chociażby tych wojennych, polowych w Afganistanie, bo tam był szpital, tak? I tam przecież też nasi sojusznicy mieli też taki podział na miejsca, gdzie natychmiast trzeba było pomóc żołnierzom, ale na przykład cięższe przypadki były odsyłane już do bazy w Ramstein. Ja wiem, że to są Niemcy, więc w porównaniu do chociażby tego wspomnianego przeze mnie Afganistanu to trochę daleko, no ale jednak też były inne warunki, ale filozofia chyba podobna.
0: Oczywiście, że tak, tylko zwrócę uwagę, tutaj mieliśmy do czynienia z klasyczną ewakuacją strategiczną, natomiast my rozmawiamy o obronie własnego terytorium. Doktryna obrony zakłada obronę na własnym terenie, a zatem jest rzeczą naturalną, że w pierwszej kolejności myślimy o wykorzystaniu wszystkich zasobów, jakimi system ochrony zdrowia konkretnie dysponuje. A zatem jest to właśnie między innymi nie tylko infrastruktura wojskowa, zarówno ta mobilna, jak i stacjonarna, ale przede wszystkim to, co jest największą siłą systemu ochrony zdrowia, czyli ta olbrzymia pula podmiotów leczniczych, które oczywiście wcześniej chcemy właściwie przygotować i teraz w zależności od lokalizacji i zadania, jakie tym podmiotom będziemy przypisywać, otrzymają one właściwe wsparcie. Na wschodzie będzie to wsparcie również dotyczące tego, aby przygotować tak zwane miejsca chronione udzielania świadczeń medycznych, czyli coś, co potocznie nazywa się budowaniem schronów. Nie lubię

0: tej nazwy wolę jednak, bo to jest znacznie szerszy temat. Natomiast na Zachodzie, i to też trzeba mieć świadomość, rozmawiamy przede wszystkim o skali. Średni czas pobytu żołnierza amerykańskiego rannego w Afganistanie w szpitalu czwartego poziomu przekraczał 360 dni. W związku z tym jedno miejsce, takie, o którym mówiłem, które wyznaczamy do tego, aby tego typu opiekę sprawować, będzie musiało dysponować minimum 500, a najlepiej 3000 miejsc. W związku z tym to są zupełnie inne wyzwania w stosunku do tych, które będziemy mieli na wschodzie. I do tego się trzeba dobrze przygotować.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był generał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kafe Armia. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda. A swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
13: Cieszymy się z najniższego bezrobocia w Europie, ale to średnia. W różnych miejscach kraju jest różnie, a dla ludzi młodych jest ono już dwucyfrowe. Jakie są zatem perspektywy dla naszego rynku pracy? Czy nadzieją mogą być seniorzy, czy raczej migranci? A może wystarczy zwiększyć produktywność, a część ludzkiej pracy zastąpić nowoczesnymi technologiami? Kto widzi w tym nadzieję, a kto zagrożenie? O tym ze znawcą tematu, profesorem Jackiem Męciną, porozmawiam dziś, zaraz po godzinie 15 w audycji Kapitał i Praca. Anna Grabowska, zapraszam.
14: Przy kawie w niedzielny poranek o 8.30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8.30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Z kwalifikacji do paryskiego finału Maja Chwalińska powalczy dziś o tytuł wielkoszlemowej mistrzyni. Ograniczenia wizowe dla Rosjan. Bruksela odpowiada na apel, ale szybkich zmian nie będzie. E-papierosy bardziej szkodliwe niż te tradycyjne. Nowe badania naukowców z Białegostoku. Minęła dziewiąta. Ewelina Kamińska, zapraszam. Maja Chwalińska powalczy o najważniejsze trofeum w swojej dotychczasowej karierze. Po południu zagra w finale wielkoszlemowego French Open. Jej kapitalna postawa na francuskich kortach wywołała w Polsce prawdziwą tenisową gorączkę, a kluby pękają w szwach od chętnych na granie młodych sportowców. Więcej o tym wie Piotr Durys.
2: Młodzi adepci chcą grać dokładnie tak jak nowa gwiazda paryskich kortów. Trenerka i była zawodniczka Joanna Kalawa przypomina jednak, że za tym genialnym turniejem nie stoi żaden ślepy los.
3: Jest to wynik po prostu ciężkiej pracy Mai, która wkładała przez od dzieciństwa w trenowanie tego sportu.
2: Godziny spędzone na treningach doskonale rozumieją najmłodsi gracze. Trenujący od 5 lat 12-letni Stanisław dodaje, że na korcie obok techniki kluczowa jest po prostu odporność fizyczna i umiejętność walki do samego końca.
4: Dla mnie to akurat jest najtrudniejsza, jakby wytrwałość, kondycja i tak dalej. No i żeby się po prostu, żeby wytrwać cały mecz.
2: Maja Chwalińska o wielkoszlemowy tytuł na kortach Rolanda Garrosa zagra z Rosjanką Mirą Andrejewą.
1: Andrejewa ma zaledwie 19 lat, ale jest już doświadczoną zawodniczką i trudną rywalką. Zajmuje obecnie 8 miejsce w rankingu WTA. Trzymamy więc kciuki za Maję w Paryżu. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że do Kijowa dotrze świadomość potrzeby współpracy na warunkach, które będą nacechowane wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem. Szef rządu wrócił do sprawy nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
5: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania. Toczą się jeszcze rozmowy z moich ludzi, z szefem kancelarii panem Budanowem, z szefem kancelarii prezydenta Zeleńskiego. Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji.
1: Szef kancelarii ukraińskiego prezydenta spotkał się wczoraj m.in. z wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim, a przed południem dziś Kiryło Budanow ma spotkać się z ministrem obrony narodowej, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Planowane są też rozmowy z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. Komisja Europejska odpowiada na apel 11 krajów, w tym Polski, w sprawie ograniczeń wizowych dla Rosjan. Bruksela poinformowała, że zaproponuje zaostrzenie procedur wydawania tych dokumentów. Niedawno ujawnione dane wskazały bowiem na rosnącą liczbę wiz wydawanych dla Rosjan. Najwięcej wydały ich Francja, Włochy i Hiszpania, a najmniej Polska, Dania, Rumunia i Szwecja. List 11 krajów powstał z inicjatywy Szwecji, ale Polska od dłuższego czasu podkreślała, że potrzebne są dodatkowe restrykcje wizowe dla Rosjan. Jeszcze w te wakacje nic się jednak nie zmieni. Komisja Europejska ma przedstawić propozycje w przyszłym roku. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obalają mit o mniejszej szkodliwości e-papierosów czy systemów podgrzewania tytoniu. Do takich wniosków doszli po zbadaniu krwi palaczy tradycyjnych papierosów i tych alternatywnych wyrobów tytoniowych. Jak tłumaczą, w urządzeniach nowej generacji nie dochodzi do procesu spalania, co zmniejsza ilość tlenku węgla i dymu, ale we krwi osób badanych odkryto coś innego, informuje psycholog Justyna Śniadach z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
6: Okazało się, że we krwi tych osób jest mikroplastik. Nie wytwarza się dym, wytwarzają się inne substancje, nie do końca znane. No tu już widzimy, że mikroplastik we krwi, skąd on się bierze? Prawdopodobnie z filtrów. Zwykłe papierosy mają filtr celulozy, to jest 99% plastiku, podobnie IQOSy. Tam nawet nie do końca wiadomo, z czego te filtry są. Czyli też to pokazuje, że to nie jest tak, że IQOSy są zdrowe.
1: Dotyczy to zarówno palaczy tradycyjnych papierosów, jak i użytkowników e-papierosów czy systemów podgrzewających tytoń. Tłumy przemierzają tatrzańskie szlaki. Tysiące turystów spędzają długi weekend w Zakopanem. Wczoraj poprawa pogody spowodowała, że

0: Wiele osób wyruszyło m.in. nad Morskie Oko, na Giewont czy na spacer Doliną Kościeliską.
1: Rewelacyjnie, z rodzinką. Góry to nasza pasja, w związku z tym żadna pogoda nas tutaj nie zniechęci.
2: Wyszłaś na Giewont?
3: Tak.
2: Jak ci się podobało na Giewoncie?
3: Dobrze, bo spotkałam Kozica.
4: Pogoda dopisała, myśmy w 5:30 rano już poszli, żeby wejść na ten Giewont.
5: Potęga gór, no to to przyciąga ludzi, nas na pewno.
0: W Tatrach Wysokich na wielu szlakach prowadzących przez zacienione żleby zalegają wciąż twarde płaty śniegu. Do jutra prognozowane są tam przelotne opady deszczu, a także burze.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Sobota przeważnie pogodna, chociaż miejscami za oknami pojawi się więcej chmur, do tego może przelotnie padać. Wiatr za to nie będzie dziś dokuczać. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 20 do 25 stopni, nieco chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem.
1: Klimat.
0: 44% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do 16 można korzystać z nadmiaru prądu. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach Inne i Płoni, Górnej Noteci, Pilicy, Bzury, Górnej Warty, Narwi, Bugu i Sanu. W lasach centralnej Polski i w okolicach Zielonej Góry średnie zagrożenie pożarowe. Na pozostałym obszarze zagrożenie jest małe.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: A na zegarach 6 minut po godzinie 9:00.

0: Kierunek Kino.
1: Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy. Wydawcą tego programu jest Paulina Olak, a przed mikrofonem Andrzej Sołtysik oraz gość naszego programu Mateusz Kmiecik, aktor.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie. Serial Morfeusz z tobą w jednej z głównych ról już od kilku dni na platformach. Polecamy i o tym serialu porozmawiamy, ale także znamy twoją twarz, głos i fizy z wielu innych tytułów. Prosta Sprawa, Morderczyni, Śleboda oraz Na Dobre i Na Złe. Gdzie tak. Przybyłeś do Leśnej Góry i podobno zrobiłeś troszkę zamieszania.
2: Tak, no ja akurat tak jestem bardzo często obsadzany, że robię zamieszanie. Ale nie ukrywam, lubię.
1: Ale słuchaj, ale to dziwne, bo zwykle byłeś obsadzany po warunkach troszkę, w rolach skomplikowanych, raczej mocnych facetów, młodych, zadziornych, a tu człowiek w fartuchu.
2: Tak, ale to tylko taka, taka przykrywka, ten fartuch i dosłownie i w przenośni.
1: No właśnie,
2: bo mój Jakub Dobry na Dobre nie jest za dobry.
1: Okej. No ale i lubisz tę postać, jako że jest taka pokręcona?
2: Tak, no zawsze jednak jakieś duże skomplikowanie postaciowe jest ciekawe do grania, bo ma to kilka warstw, więc można się, że tak powiem, rozwinąć.
1: Aha, aha.
2: I no cóż mogę powiedzieć, tam jest wspaniała ekipa. No, ten serial leci 26-27 lat, jakoś tak, więc to trochę też mówi samo za siebie, że ta jakość musi być utrzymywana, jeżeli utrzymuje widza na tak wysokim poziomie, mam na myśli, tam jest chyba blisko 2 miliony, czy nawet ponad 2 miliony ludzi na odcinek, więc no bardzo dobrze się tam pracuje. No a że moja postać jest jaka jest, no to ja sobie tylko mogę przyklasnąć, że ktoś pomyślał o mnie w takiej formie. W sensie mam na myśli lekarza.
1: No tak, to prawda. To powoduje, że chyba coraz bardziej wierzysz w siebie, bo twoje amplua tak zwane, czyli wachlarz możliwości aktorskich się poszerza.
2: No siłą rzeczy staje się coraz starszy, więc ten wachlarz się poszerza też dzięki kolegom, z którymi współpracuję, czy to na planie, czy w teatrze, bo no mam jednak wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy tak niewerbalnie pchają mnie do przodu i dbają o to, żebym jednak utrzymywał jakość swojej roboty.
1: Tak, to prawda. Jesteśmy tyle warci, co sami sobie uzbieramy, ale także tyle, ile ludzi dobrych wokół siebie spotkamy. No właśnie, Teatr Narodowy to jest twoje miejsce pracy codziennej, jak rozumiem, twoja podstawa, bo jesteś wyznawcą zasady, że aktorstwo to rzemiosło, a rzemiosło kształtuje się i kuje w teatrze.

0: na próbach i podczas codziennych, że się tak wyrażę, występów. No i Teatr Narodowy to jest poważna instytucja, młody przyjacielu. Jak tam trafiłeś? Podobno po znajomości z Englertem.
1: Trochę po znajomości. Nie, no, to się przyznam, no, że to prawda. No, Englert, pan Englert mnie tak uczył jednak, przyjął mnie do szkoły, uczył mnie, robiłem z nim dyplom i tak dalej, więc znał mnie z każdej strony aktorskiej i prywatnej i stwierdził w pewnym momencie, że chyba będę dobrym klockiem do układanki Teatru Narodowego. I jakoś się tam, no chyba nie przypadkiem, żyję taką nadzieją, tam znalazłem i trwam i rozwijam się, coraz więcej tam robię, coraz większe też role spływają i propozycje, co mnie bardzo cieszy i też utwierdza w takim przekonaniu, że jednak chyba w dobrym kierunku płyniemy.
0: I dobrego wyboru dokonałeś w pewnym momencie twojego życia, albo życie za ciebie dokonało. Jak to było?
1: Mam takie przekonanie, że chyba sam ten wybór gdzieś kreuje, ale oczywiście no, w przypadku dużo w tym musi być i szczęścia, no bo też na szczęściu nasz zawód trochę polega. No, trzeba się znaleźć czasami w odpowiednim miejscu, o odpowiedniej czasie, o odpowiednim czasie i uścisnąć rękę odpowiedniej osobie.
0: Tak, a z tym aktorstwem i genem aktorskim, to jak to było? No, on był już wcześniej, czy pojawił się nagle i niespodziewanie w wieku 18 lat?
1: On był wcześniej, pytają mnie czasami, skąd pomysł i tak dalej. Wydaje mi się, że ja od najmłodszych lat gdzieś miałem ten pomysł, w sensie nie stricte aktorski, ale stricte występów publicznych. Oczywiście to wcześniej się odbywało na tej zasadzie, że byłem, jak ja to określam, klaunem i lubiłem, kiedy publika szła za moimi żartami i je podbierała. Więc gdzieś ten gen był od samego początku, ale no musiałem go w jakiś sposób później usystematyzować, żeby wiedzieć, na czym to polega i to mnie nauczyła szkoła teatralna, że za który sznurek trzeba pociągnąć, żeby reakcja była taka, jaka jest oczekiwana przeze mnie, no bo wcześniej to było tylko, powiedzmy, wygłupy, ale te wygłupy paradoksalnie bardzo mocno wpływały na mnie dzisiejszego.
0: Aha, rozumiem. Mówisz o sobie w wieku pacholęcym, dziecięcym, tak. Ty i rower i przestrzeń wokół ciebie, tak? Oraz tak. Koledzy.
1: Tak, no jednak to kreowało bardzo mocno. No ja nie byłem za bardzo posłusznym chłopakiem. Teraz to odbieram w postaci syna i z perspektywy czasu zdaję sobie sprawę, kim byłem.
0: Widzisz, zemsta jest słodka.
1: Oj, bardzo. Czasem jest za słodka, naprawdę. Czasem aż na mdłości się zbiera, więc to mnie gdzieś tam ukształtowało, zresztą jak każdego z nas, wydaje mi się, czyli dzieciństwo, najbliższe otoczenie, rodzina, przyjaciele, koledzy, koleżanki, dziewczyny później i tak dalej. I bardzo się cieszę, że też wychowywałem się w takich czasach, w których jednak była duża wolność i mało kontroli. Mam na myśli, nie było telefonów i żeby było, trzeba się z kimś skontaktować, to było trzeba po prostu pójść gdzieś.
0: Podjechać, zagwizdać.
1: Tak, dokładnie, albo poczekać, jak z kimś się umówiłeś na za tydzień o 18 i jest 18:15, to nie panikujesz, że ktoś zapomniał, czy jest później, tylko jest na pewno jakiś problem i on tak. 18:17 się zjawia.
0: Dobra, zaraz ustalmy ramy czasowe. Nie było telefonów, mówi rocznik 91.
1: 91, tak.
0: No to masz do 10 roku życia, no fizycznie były, ale rzeczywiście
1: fizycznie
0: tak...
1: były, ale ja chyba swój pierwszy telefon komórkowy miałem w wieku 13 albo, nie, dalej, 14, 15 nawet lat. 15
0: I był to tylko telefon, prawda?
1: Tak, to był tylko telefon do dzwonienia i SMS-y już były, więc to tak była jedyna komunikacja.
0: Dobra. Łączy nas piłka nożna, bo nazwisko twoje, Kmiecik, ustalmy od razu, nie masz nic wspólnego z wielkim, wybitnym piłkarzem krakowskiej Wisły, panem Kazimierzem.
1: Nie ma, ale nazwisko łączy.
0: Tak jest, ale piłkę trenowałeś, jak gdzieś napisano, półprofesjonalnie. I łączy nas też wiejskie pochodzenie, bo ty jesteś ze wsi, z dużego gospodarstwa rolnego, Poznań Poznańskie, Wielkopolska.
1: Wielkopolska, Poznań dużo powiedziane, bo ja jestem z dołu Wielkopolski, czyli okolice Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, więc ja mam bliżej do Wrocławia niż do Poznania, ale tak, Wielkopolanin.
0: No dobrze, i to była duża rodzina?
1: Mam dwóch braci i siostrę starszych. I moja mama miała trzy siostry. Mój ojciec miał

0: siostrę i brata, więc jak to wszystko się, że tak powiem, rozrosło. No, mój najstarszy brat ma 4 dzieci. Siostra druga ma 3 dzieci, brat ma 3 dzieci i ja mam 2, więc jak
1: co
0: my robimy,
1: za,
0: że tak powiem, teraz, tak, robiliśmy
1: płodny.
0: Teraz zjazd, tak, tak, to prawda.
1: Fajne.
0: Żyliśmy w erze bez telefonów, coś było trzeba robić.
1: No
0: nie, ale jak
1: powiedz
0: teraz
1: to dzisiaj młodym, nie uwierzą.
0: nie ma szans, trzeba im pokazać to na kartach historii.
1: No.
0: Ale jak się teraz zjechali wszyscy tutaj do mnie, do Warszawy, zarówno moja rodzina, jak i mojej partnerki rodzina, w której też również ona ma 3 rodzeństwa, więc jak wszyscy się zjechali, to my mieliśmy małe wesele na komunii syna, bo było tam blisko 50 osób. I to była najbliższa rodzina. To nie byli przyjaciele, koledzy i ciocie, tylko to była najbliższa rodzina na zasadzie rodzeństwa. Tylko.
1: Niesamowite. A w związku z tym trzymacie się razem jako ta rodzina, jako ten klan? Daje wam się to? Macie takie silne związki? Bo to różnie bywa.
0: U nas różnie bywa. U nas różnie bywa. To wynika z jakichś takich ran historyczno-rodzinnych i tam się trochę, że tak powiem, też to porozjeżdżało. Ale wynika również to z tego, że no jednak moje najstarsze rodzeństwo jest już w okolicach 50, więc to już są tacy ludzie, którzy posiadają własną rodzinę i tylko o nią dbają. To już nie są, że tak powiem, podlotkowe sprawy studenckie, gdzie się wszyscy mogą spotkać tu i teraz. Każdy ma też własną firmę lub duże gospodarstwo rolne, więc pracy jest ogrom. I, ale jakby jeżeli chodzi o jakieś święta rodzinne na zasadzie Wielkanoc i tak dalej, to oczywiście zjeżdżamy się i spotykamy, ale no, ja też mieszkam jednak prawie 350 kilometrów od swojej rodzinnej miejscowości, więc to nie jest też tak łatwo podskoczyć sobie na jeden dzień, no bo jak już chcemy wyjechać do naszej rodziny i ich odwiedzić, no to musimy liczyć, że ten piątek, sobota, niedziela trzeba mieć, żeby tam przynajmniej ich na godzinę czy dwie objechać. A u mnie, no ja mam taką pracę, która jest skonstruowana na zasadzie weekendowo-świętowym, no bo w teatrze gra się wtedy, kiedy
1: usługi
0: normalni
1: dla
0: ludzie,
1: ludności, przepraszam.
0: No tak, mają wolne. więc trudno jest po prostu czasem się wyrwać.
1: Okej. Natomiast czy ty nie byłeś dzieckiem, które pasło krowy i uprawiało tego rodzaju rolnicze prace w dzieciństwie? Jak to było?
0: Byłem. Znaczy nie paśliśmy krów na pastwisku, bo u nas jednak bardziej trzoda chlewna, czyli świnie.
1: Okay.
0: I bydło na mięso, czyli buchaje.
1: Specjalizacja.
0: Tak, więc mieliśmy to i nie byliśmy też gospodarstwem takim łąkowym, tylko zagrodowym. Więc były po prostu obory i wszystko się obrabiało tam. Ale od najmłodszych lat się pracowało. Ja, jak miałem, pamiętam, 7 lat, no to już jeździło się ciągnikiem po polu. Oczywiście przez ulicę przejeżdżał brat czy ojciec, ale na polu się jeździło, obrabiało się normalnie jako dzieciak już.
1: Jasne. Wielkopolska, ja pochodzę z Małopolski, też jakieś rolnictwo, półrolnictwo, ale jednak kuniem, wiesz.
0: A, no tak, no nie. No
1: wąsko i rozdrobnione.
0: My już ursusy, my już były ursusy. I zetory.
1: Tak. Z wychowania na wsi wynika wiele pozytywnych rzeczy, ale też zdarzają się jakieś niepozytywne kompleksy, jak poszedłeś w świat, jak wyruszyłeś w swoją podróż życiową. Jakieś niedobory, coś do nadrobienia?
0: Ja miałem,
1: wiesz,
0: taki plus, że jednak nikt mnie nie kontrolował, jeżeli chodzi o rodziców, czy no, i najmłodsze dziecko, nie? No to się trochę samo wychowuje. W sensie to jest takie, rzuć tam jakąś kanapkę i jakoś sobie da radę, nie? I nie kontrolowano mnie, więc ja trochę przez taki brak kontroli i później przez brak też ojca, którego brakło, jak miałem 8-9 lat, to wynikało z tego duże plusy, na tym polu, że ja właściwie budowałem własną pewność siebie tylko i wyłącznie nie poprzez oparcie się w kimś, tylko przez samoradzenie sobie. Bo jeżeli był jakiś konflikt i za moich czasów konflikty rozwiązywało się, zwłaszcza na wsi czy w małych miejscowościach, raczej fizycznie, a nie werbalnie.
1: Nie intelektualnie.
0: No to, nie zdecydowanie. No to w pewnym sensie nabierasz dzięki temu takiej pewności siebie poprzez fizyczność. A ta fizyczność później przekłada się jednak w pewnym momencie, jak już nabierasz trochę rozumu i wychodzisz z tego szalonego czasu hormonalnego nastoletniego, to in plus działało później, bo

0: Bo zacząłeś myśleć i zacząłeś zdawać sobie sprawę, że oprócz tego, że czujesz się pewien sam w sobie, w swoim ciele, to jednak jesteś też w miarę rozgarniętym gościem, który da sobie radę też na polu z ludźmi, którzy chcą z tobą porozmawiać też, nie? Więc nie posiadałem, powiem szczerze, kompleksów. Oczywiście było coś takiego, że przytłaczało mnie czasem, bo ja też przez jakiś czas mieszkałem w Krakowie, później na studiach
1: no właśnie,
0: w Warszawie.
1: Jest taki epizod,
0: tak. I przytłaczała wielkomiejskość, tylko jak się poznało tych ludzi bliżej wszystkich, to się okazało, że ja ten chłopak z Wiochy, który jednak całe życie pracował fizycznie i w gospodarstwie, i gdzieś też na jakichś takich dorobkowych
1: sprawach.
0: Więc później zdawałem sobie, zauważałem, że jednak to zbudowało we mnie dość dużą pewność siebie i ci ludzie z dużych miast są czasem bardziej pogubieni, bo mają dużo więcej bodźców, które ich stymulują i gdzieś ciągną te sznurki w różne strony, a ja byłem bardzo sfokusowany na to, co chcę zrobić. Nie? Więc paradoksalnie Wiocha nie umniejsza. Absolutnie. Uważam, że nawet dodaję i mam taką tezę, mam nadzieję, że koledzy się nie obrażą, która brzmi, że aktorzy z małych takich miejscowości i z Wioch dużo więcej przeżyli w sensie fizycznym. Okay. Musieli się dużo bardziej nastarać, żeby się gdzieś podbić wyżej i oni paradoksalnie mogą być lepszymi aktorami, bo mają większe spektrum doświadczeń życiowych. Oczywiście nie umniejszam tutaj kolegom z Warszaw, Kraków, Poznaniów i innych, ale mają coś bliższego skóry ludzkiej i takiej natury ludzkiej.
1: Co jak się okazuje przydaje się w tym zawodzie, czy też w tej szkole aktorskiej, prawda, do której trafiasz i chcesz się wyrażać przez to.
0: Tak, tak. No, szkoła aktorska polega na tym, żeby sprawdzać swoje spektrum możliwości, czyli gdzie mamy sufit, gdzie mamy podłogę i starać się te dwie płaszczyzny przepychać w różne wszelakie strony. I jeżeli mamy background w postaci tego, że brzydko powiem, upiliśmy się kiedyś, ale tak do nieprzytomności, że pobiliśmy się kiedyś, że mieliśmy wypadek na rowerze, wypadek samochodowy i tak dalej, to jesteśmy bardziej skłonni ku temu, żeby do tych emocji, które musimy odgrać w sztuce czy w literaturze, zbliżyć się.
1: Odarte kolana, no właśnie tak. I ta fizyczność, o której mówisz, u ciebie też się to pojawiło w postaci zainteresowania sportem, wojskiem i taką aktywnością, jak rozumiem. Na czym polegała ta półprzygoda z piłką nożną?
0: No to było tak, że my mieliśmy na wsi przystanek autobusowy, dom rolnika i boisko piłkarskie.
1: Mieliście.
0: I w domu rolnika w zimę graliśmy w ping-ponga, czas spędzaliśmy na przystanku, a wiosną, latem i początkiem jesieni graliśmy w piłkę na boisku. Więc siłą rzeczy nie było nic innego oprócz ping-ponga i piłki nożnej, co mógłbym w życiu robić. W ping-ponga byłem fatalny, w piłkę już dużo lepszy. No i kiedyś gdzieś mnie jakiś trener wyłapał tam z klubu piłkarskiego, zaprosił mnie na treningi. Okazało się, że ta moja wiejska ambicja i taka zaciętość i charakter sprawdza się w piłce. Doszlifowali jakoś tam w miarę technicznie, żeby to grało i po kilku latach okazało się, że to naprawdę zaczyna działać. No.
1: Byłeś juniorem, mówisz o wieku juniorskim.
0: Tak, o trampkarskim. Trampkarskim, później juniorskim.
1: A jaki klub, który poziom?
0: To była wtedy czwarta liga.
1: Nieźle.
0: To była Astra Krotoszyn.
1: Astra Krotoszyn.
0: I były zakusy, nawet byłem na testach w poznańskim klubie i te testy poszły bardzo dobrze.
1: No.
0: I to się gdzieś zaczynało robić bardzo ciekawie, tylko później roztrzaskałem kolano strasznie mocno i przez własną głupotę trochę i jakoś...
1: Ale na boisku czy poza boisku?
0: Na boisku.
1: Czyli poważna kontuzja.
0: Jednak później moja pewność siebie, no jednak odkładałem już nogę. Nogę już w momencie, kiedy przed kontuzją wsadzałem ją za każdym razem byłem bardzo, bardzo twardym zawodnikiem i jak było trzeba, że tak powiem, wykosić kogoś równostrawą, no to była moja robota.
1: Czyli pozycja libero?
0: Prawa obrona albo prawa pomoc. No teraz by się powiedziało, że byłem wahadłowy.
1: Kurczę, cenię cię bardzo i lubię jako aktora, wiesz, Mateusz, no ale polska piłka potrzebowałaby drugiego kmicika i byłoby to niezłe.
0: Drugiego połączenia Błaszczykowskiego z Krychowiakiem.
1: O, zgadza się, bardzo
0: bardzo chciałbym, ale no, nie w tym kierunku poszło.
1: Tak mi przykro, jestem aktorem.

0: Nie, no jest, bardzo jasne. Się cieszę, że tak się stało.
1: Nie, oczywiście, że tak. No dobrze. Teraz tak, dobrze się rozmawia. Jeszcze chciałem wrócić do Teatru Narodowego i Englerta Jana, pana Jana. Już nie jest dyrektorem, ale jest twoim spiritus movens i takim mistrzem, jak rozumiem. A jak wszedłeś po szkole, bo to prawie bezpośrednio, jak rozumiem,
0: Nawet w szkole.
1: Jak wszedłeś do tego teatru, do tego zespołu, to nie miałeś zawahania, nie odepchnęło cię, nie przygniotło?
0: Przygniotło. Tu przygniotło, muszę powiedzieć szczerze, bo o tyle, o ile w szkole... Szkoła jest bardzo hermetyczna. Tak. Jeżeli jesteś na swoim roczniku, no nie chcę powiedzieć jednym z najlepszych, bo to jest też trudne, to jest niewymierne, ale jesteś bardzo ambitny, bardzo pracowity i widzisz, że młodzi reżyserzy, którzy studiują na wydziale obok, zapraszają cię do tak zwanych ćwiartek reżyserskich, czyli takich mini spektakli i jest tego dużo spływają w trakcie szkoły już jakieś propozycje lekko filmowo-serialowe, gdzieś zaczynasz uczęszczać, widzisz, że też profesorowie zaczynają traktować cię jak poważnego człowieka, a nie jak tylko studenta i podlotka, no to czujesz, że zaczyna to działać i nabierasz jakiejś takiej miłej pewności siebie i nagle wbijasz się w środowisko, w które tylko oglądałeś jako widz, a stajesz teraz obok nich i są potężne nazwiska w tym Teatrze Narodowym widzisz, że to, co ty umiesz, to jest jakiś promil tego, co oni potrafią i jak oni potrafią żonglować swoimi umiejętnościami zarówno fizycznymi, mentalnymi, aktorskimi, rzemieślniczymi, głosowymi i nagle zdajesz sobie sprawę, że ty właściwie nic nie umiesz. A poza tym w Teatrze Narodowym jest jakaś taka niepisana umowa, że jednak musisz oddać duży szacunek ludziom, którzy tam są, bo oni na to miejsce bardzo mocno zapracowali, a ty jeszcze nie masz nic w kapitale.
1: Istnieje hierarchia, ale taka...
0: Istnieje hierarchia, ale zdrowa. Zdrowa. No nie właśnie, jest to hierarchia na zasadzie...
1: Nie toksyna.
0: Weź mi zejdź z korytarza, jak idę. tylko jest coś takiego, że musisz pokazać im, że ty się nadajesz na ich partnera, ale tak zdrowo. Tak zdrowo. Oni nie dyskryminują twoich umiejętności, czy samego ciebie, tylko jest takie poczucie, że wykaż się, dajemy ci do tego pole, będę dla ciebie partnerem, ale pokaż, że chcesz, że umiesz, albo że masz możliwość tego, żeby umieć i że bądź partnerem. My cię tego nauczymy, my ci damy wszystko, co najlepsze, ale chodź z nami w tę grę.
1: Bardzo ładnie o tym mówisz i w taki sposób dojrzały. Ile to już sezonów w Narodowym u ciebie?
0: Dziewiąty rok chyba leci. Dziewiąty rok leci.
1: Drugi Mateuszu to...
0: Ale też przyznam sam sobie i poklepię się po plecach, że staram się też młodych ludzi przyjmować na tej samej zasadzie, tylko w bardziej miły sposób, otwarty i w taki mobilizujący, że próbuję ich pchać jednak w to, żeby próbowali być czasem bardziej bezczelni na scenie i próbowali sobie na więcej pozwolić z partnerem, nawet z, nie wiem, z Janem Fryczem, z Jerzym Radziwiłowiczem, bo jak ja ich poznałem i z perspektywy czasu, ja widzę, że oni lubią taką młodość bezczelną, z pełnym szacunkiem, ale oni uwielbiają, jak ktoś przychodzi i robi coś niekonwencjonalnego, takiego może trochę chamskiego, ale scenicznie, cudownie wyrazistego i oni popychają do tego, tylko nigdy ci tego nie powiedzą.
1: Oczywiście.
0: Musisz to sam
1: absolutnie
0: zrozumieć.
1: Tak. Nie wydobędziesz tego z nich, nawet jeśli jesteśmy teatralnymi wegetarianami, to mięso aktorskie jest tutaj bardzo
0: istotne.
1: Oni to uwielbiają.
0: Bo
1: to są, jeżeli to później, są dzikie zwierzęta,
0: tak, jeżeli takie persony nie mówią ci dobrze, to znaczy, że jest niedobrze. A jeżeli w pewnym momencie ci powiedzą, To ciekawe było. To znaczy, to jest największy komplement, jaki mogłeś dostać od nich.
1: Jeszcze tylko jedno, czy to, czego się nauczyłeś od nich i o tym, i to, o czym teraz mówisz, przydaje się w takiej robocie jak przy Morfeuszu?
0: No bardzo. To jest, przede wszystkim zyskujesz od nich jakąś taką przywódczość i jeżeli dostajesz główną rolę w serialu, to tę przywódczość musisz dobrze wykorzystać. Co on na myśli? Jak przychodzi kolega czy koleżanka, z którym się nie znasz i oni wpadają na jeden czy dwa dni zdjęciowe, to jest bardzo ważne, żeby pokazać im, że jesteś takim dobrym liderem, czyli przyjąć ich dobrze, dobrze z nimi pogadać, zainteresować się nimi prywatnie, zaciekawić się ich propozycją, jeżeli jest jeszcze, no nie chcę powiedzieć wybitna, ale jest ciekawa, to powiedzieć im to,

0: że to jest dobre, że to jest bardzo fajne, bo oni, w sensie, dwór gra króla. Jeżeli ich nie wciągnie król dobrze do tego dworu, to oni tego króla nie zbudują. I tego mnie nauczyli ci moi starsi koledzy tam, że nie uciągniesz tematu sam. Tak. Ale jeżeli dasz poczucie ludziom wokół siebie, że są najistotniejsi tu i teraz, w tej robocie, w tej minucie, w tym dniu, to oni ci to oddadzą w pracy i w partnerstwie.
1: Tak, bo tutaj między innymi zetknąłeś się z Andrzejem Grabowskim.
0: Tak,
1: Też człowiekowi, który z niejednego pieca.
0: Tak, no bardzo lubię, ja lubię w ogóle takich aktorów tego starszego pokolenia, brzydko mówiąc, bo ja uwielbiam, paradoksalnie ich anegdoty uczą najwięcej aktorstwa. A to są anegdociarze od dechy do dechy. To są ludzie, którzy nieustannie mogą ci opowiadać historie, które są śmieszne, ale tak cię uczą aktorstwa i takiego przygotowania do tego zawodu. I pan Andrzej też to ma, i reżyser bardzo często na planie, Maciek Bigas już mówi, dobra, już koniec, starczysz, bo pan Andrzej
1: koniec mówi, tych anegdotek.
0: To jest niekończąca się książka.
1: Tak. I opowieści, cudowne opowieści. Oby było ich najwięcej. Mateusz Kmiecik, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Polecamy Morfeusza, może tak jednym słowem, co?
0: Byś no, zachęcił. Można, jak
1: to
0: najbardziej.
1: Bo co tak, dramat gangsterski, rodzinny bardziej, mafijny, czy thriller, czy kryminał?
0: Ja określam to thriller. W pierwszych odcinkach jest to dramat gangsterski, jest to kino sensacyjne. Od trzeciego, czwartego odcinka uważam, że to już skręca w thriller sensacyjno-gangsterski. I wydaje mi się, że jest to jedna z najbardziej barwnych moich ról i najbardziej złożonych. I tyle o ile w każdej poprzedniej roli miałem wrażenie, że użyłem dużą część albo większą część moich umiejętności, tak tutaj nie dość, że użyłem wszystkie, to wydaje mi się, że jeszcze kilka nabyłem.
1: Mm-hmm. Czyli człowiek, który się rozwija wciąż. No proszę bardzo.
0: Staram się przyswajać.
1: Pracowity. No właśnie, pracowity i skromny. Bardzo nam było miło. Mateusz Kmiecik był gościem audycji Kierunek Kino. Kierunek Kino to jest słuszny kierunek, Mateuszu. Chociaż oczywiście cenimy też kierunek teatr, tak jak tutaj wykazaliśmy. Bardzo ci dziękuję za spotkanie i życzę wielu interesujących filmowych i teatralnych aktorskich przygód w życiu.
0: Bardzo dziękuję. Chowam do kieszeni. Mam nadzieję, że się spełni.
1: A my w tym programie spotykamy się za tydzień o tej samej porze w Polskim Radiu 24 o 9:06. Do usłyszenia.
2: Kierunek Kino.
3: Reklama.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
9: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
12: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
13: Za 26 minut godzina 10.
3: Stan dnia.

0: Teraz na antenie Polskiego Radia 24 pan dr Marcin Krzyżanowski, iranista. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, odnoszę takie wrażenie, że rozmowa o Bliskim Wschodzie,

0: jest bardzo dynamiczna, a aktorzy w nią zaangażowani, w szczególności administracja waszyngtońska, jest delikatnie mówiąc nieobliczalna w swoich działaniach, więc z jednej strony możemy równie dobrze spodziewać się porozumienia, z drugiej jednak strony możemy spodziewać się też wznowienia ostrzałów i walk. Aczkolwiek w tym momencie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie się przez przynajmniej najbliższe kilkanaście dni obecnego status quo.
1: No to w takim razie zacznijmy od tego porozumienia między Izraelem i Libanem, ponieważ oba państwa ogłosiły po rozmowach, które były prowadzone w Waszyngtonie, oba państwa ogłosiły, że wprowadzają zawieszenie broni, ale pod warunkiem całkowitego zaprzestania walk przez Hezbollah i wycofania wszystkich bojowników tej organizacji z południa Libanu. No, patrząc na to, jak wygląda rzeczywistość i na ile Liban ma przełożenie na Hezbollah, no to można odnieść wrażenie, że to właściwie chyba myślenie życzeniowe, a nie porozumienie o zawieszeniu broni, bo Hezbollah raczej nie będzie miał interesu w tym, żeby się do tych nieswoich ustaleń dostosować.
0: Zdecydowanie tak. Możliwe są oczywiście w działaniach Hezbollahu ukierunkowane na zmniejszenie intensywności konfliktu, ale będą to rozwiązania tymczasowe. Z punktu widzenia Hezbollahu ustalenia prezydenta libańskiego w Waszyngtonie są niewiele warte, zwłaszcza, że nie dają Hezbollahowi żadnych gwarancji tego, że przestrzegane będzie to zawieszenie broni.
1: No i w takim razie jeszcze jeden głos, bo żeby było ciekawie i jeszcze bardziej skomplikowanie. Minister spraw zagranicznych Iranu, Abbas Araghchi, odrzucił oskarżenia prezydenta Libanu, który ocenił, że Teheran używa jego kraju, czyli Libanu, jako karty przetargowej w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Wezwał libańskiego prezydenta, by uratował kraj przed prawdziwym wrogiem, czyli przed Izraelem. To nie dość, że mamy tutaj działania Izraela wymierzone w Liban, choć Izrael mówi, że nie chodzi o Liban, a chodzi o Hezbollah. Mamy działania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Mamy działania między Izraelem a Iranem. No to teraz mamy jeszcze konflikt pomiędzy Iranem a Libanem.
0: Mamy cały czas ten konflikt obecny, przy czym też warto podkreślić to, o czym pan redaktor wspomniał, że ciężko jest oddzielić Hezbollah od Libanu i ciężko w Libanie tak naprawdę wskazać, kto działa w interesie Libanu i co rozumiemy tak naprawdę przez ten Liban. Trzeba pamiętać, że Hezbollah powstał jako organizacja mająca bronić interesów szyickiej części libańskiej ludności. Liban to kraj, który został już de facto stworzony jako ekstremalnie podzielony, a wydarzenia z ostatnich lat tylko pogłębiły te podziały w łonie libańskiego społeczeństwa i dodatkowo osłabiły struktury tego państwa, które jeśli nie jest państwem upadłym, to znajduje się permanentnie na krawędzi tegoż upadku.
1: To jakie w takim razie mogą być kolejne godziny, jeżeli chodzi o tę skomplikowaną układankę, ale trzymając się kwestii Libanu, no i tego, czy rzeczywiście tam jest jakakolwiek szansa na to, że izraelskie wojska wstrzymają działania przeciwko Libanowi?
0: Na wstrzymanie działań szansa jest, ale bardzo wątpię, by dało się osiągnąć jakiś trwały pokój. Wszystko, na co w obecnej chwili możemy w Libanie liczyć, to tak naprawdę zatrzymanie walk i bombardowanie obiektów cywilnych oraz ataków Hezbollahu na północny Izrael. To może wydać się niewiele, ale w obecnej sytuacji politycznej osiągnięcie nawet tak porozumienie w tak wąskim zakresie jest bardzo dużym wyzwaniem dla dyplomacji.
1: Ale to jest trochę tak, że oczywiście te działania mogą ustać, one mogą zostać zawieszone albo inaczej, mogą zostać zamrożone, ale w każdym momencie, w zależności od potrzeb, w zależności od bieżących interesów politycznych, ten konflikt będzie można momentalnie z powrotem rozgrzać.
0: Zdecydowanie tak. I tutaj nie ma się co tak naprawdę rozwodzić nad tą kwestią. Jak wspomniałem, sytuacja w Libanie jest cały czas permanentnie napięta, a sam projekt polityczny tego kraju de facto napięcia utrwala i w takich warunkach wznowienie działań wojennych jest tak naprawdę sprawą bardzo ważną.
1: Dlaczego w takim razie

0: Iran rzeczywiście sięga po tę kartę libańską. To jest, nie wiem, kwestia pewnej troski o Liban, pewnego nacisku na Izrael. Czy rzeczywiście jest tak, jak mówi Liban, że Iran tak naprawdę ten konflikt w Libanie, czy też w ogóle sprawy Libanu, traktuje bardzo instrumentalnie i po prostu rzeczywiście wykorzystuje go jako jeden z argumentów w rozgrywce z Amerykanami i Izraelem?
1: Wszystkiego po trochu, z przewagą tego ostatniego, czyli instrumentalizacji Libanu. Z punktu widzenia Iranu obecny konflikt nie został zakończony. To zawieszenie broni jest tylko i wyłącznie pauzą operacyjną, a całość konfliktu nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale przede wszystkim z Izraelem, który w Iranie jest uważany za prowodyra trwającej wojny, wciąż trwa. Z punktu widzenia Iranu jest tylko kwestią czasu, jeśli oczywiście nie zostanie zawarte trwałe porozumienie pokojowe, a raczej nie zostanie. Z punktu widzenia Iranu jest tylko kwestią czasu, kiedy nastąpi kolejny atak Amerykanów lub Izraela. Irańczycy chcą za wszelką cenę uniknąć tak zwanego scenariusza rundowego, czyli w krótkiej, w miarę intensywnej wymiany ognia, z której przeciwnik wychodzi nieco mniej osłabiony niż Iran, dłuższa przerwa, przegrupowanie sił i kolejny atak. W tym momencie Iran, nie mówię, że stawia wszystko na jedną kartę, ale w obawie przed tym systemem rundowym zdecydował się kolokwialnie mówiąc podbić stawkę i nie walczy już teraz o jakiś oddech pomiędzy jednym atakiem a drugim, a o trwałą zmianę w architekturze politycznej Bliskiego Wschodu. Oczywiście kwestią otwartą, delikatnie mówiąc, jest to, czy takie cele Iranu są możliwe do zrealizowania. Nie zmienia to jednak faktu, że Teheran usiłuje je realizować.
0: No ale to jest rzecz niezwykle ciekawa, bo ten konflikt, który w tej chwili obserwujemy, myślę oczywiście o tym izraelsko-amerykańskim ataku na Iran, to nie jest przecież nic nowego. To jest kolejne tego typu bombardowanie, czy też inaczej, kolejna tego typu seria różnego rodzaju ataków, głównie oczywiście rakietowych, lotniczych na cele w Iranie, które miały doprowadzić do osłabienia Iranu. No również kwestia jak gdyby tych prac prowadzonych przez Iran, jeżeli chodzi o wzbogacanie uranu, ale to jest jak gdyby oddzielny temat. Natomiast paradoksalnie, po tych atakach, które miały być tymi atakami ostatecznymi, które miały doprowadzić do już takiego kompletnego militarnego upadku Iranu, Iran wydaje się o wiele mocniejszy niż przedtem.
1: Tak, z punktu widzenia geopolitycznego Republika Islamska wychodzi z tego konfliktu paradoksalnie wewnętrznie wzmocniona. Pogłębienie kryzysu gospodarczego jest oczywiście dla Iranu problemem. Przedłużająca się amerykańska blokada irańskiego eksportu ropy również mocno dotyka irańskiej gospodarki, jednakże z punktu widzenia regionalnego, tak jak wspomniałem, politycznego, Iran się dzięki tej wojnie wzmocnił i kolokwialnie mówiąc okopał jeszcze mocniej na swoich pozycjach i w tym momencie jakiekolwiek negocjacje z Iranem są dodatkowo utrudnione. Są utrudnione z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy to już całkowita utrata wiary w negocjacje ze strony większości irańskich polityków, a drugi to fakt, że przynajmniej z punktu widzenia Teheranu, Iran tą wojnę, jeśli nie wygrywa, to zdecydowanie jej nie przegrywa. W związku z tym jest ona dla Iranu szansą, by obronić swój stan politycznego posiadania, a nawet jeszcze go powiększyć.
0: No to gdybyśmy mieli teraz wskazać na tych, którzy ten konflikt wygrywają politycznie, dyplomatycznie, PR-owo i na tych, którzy ten konflikt przegrywają, no to rozumiem, że zupełnie nieoczekiwanie tym zwycięzcom może się wydawać Iran. Przegranym Stany Zjednoczone i Donald Trump, można tak powiedzieć?
1: Największym przegranym są arabskie państwa Zatoki Perskiej, w szczególności Kuwejt, Bahrajn i do pewnego stopnia Zjednoczone Emiraty Arabskie. To w stolicach tych krajów politycy mają największy ból głowy i największą zagwozdkę w związku z pytaniem, co dalej. Przegranym po części jest także Waszyngton. Waszyngton

0: Waszyngtonowi nie udało się zrealizować celów tej wojny. Nie udało się Iranu ani pokonać, ani osłabić. Nie udało się zniszczyć jego programu nuklearnego. Nie udało się zniszczyć arsenału rakietowego. Nie udało się też zniszczyć przemysłu obronnego Iranu. A oprócz tego powstał zamęt, bałagan wokół cieśniny Ormus, która w tym momencie jest w praktyce zablokowana. I to wszystko pozwala stwierdzić, że no Stany Zjednoczone przynajmniej w tym momencie raczej po zwycięskiej stronie się nie znajdują, aczkolwiek jeszcze raz podkreślę, że ta wojna, ten konflikt jeszcze się nie zakończył. Mamy obecnie do czynienia z pewnym zamrożeniem go, ale to wciąż jest konflikt trwający.
1: A jeżeli chodzi o Izrael, bo wydawało się, że Izrael w tej wojnie chce no, trochę amerykańskimi rękoma załatwić swoje interesy albo rozwiązać swoje problemy, to się nie do końca udało, jak widzimy. Jak w takim razie ocenić stan Izraela? Bardziej po stronie wygranych, czy bardziej po stronie przegranych, albo przynajmniej rozczarowanych?
0: Bardziej po stronie rozczarowanych, gdyż pomimo sukcesów militarnych niewątpliwych zarówno w Libanie, jak i w bombardowaniach Iranu, Izrael też nie zrealizował żadnego ze swoich celów. Hezbollah wciąż bezustannie pozostaje bardzo dużym zagrożeniem dla północy Izraela oraz sił izraelskich operujących w Libanie. Jest tylko kwestią czasu, kiedy Iran odbuduje całkowicie swój i dodatkowo wzmocni swój potencjał rakietowy i będzie jeszcze większym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Izraela niż w przeszłości. Więc na krótszą metę Izraelowi w ostatnich latach i w bieżącej odsłonie konfliktu osiągnąć znaczące sukcesy stricte militarne. Destrukcja Gazy, zniszczenia, jakie wyrządził Izrael Hamasowi, bardzo duże straty, jakie zadał Hezbollahowi, widowiskowe wręcz operacje w Iranie itd. itd. To przyciąga nagłówki, przyciąga uwagę mediów, to znakomicie sprzedaje się jako sukces PR-owy, ale na dłuższą metę rodzi to dla Izraela więcej problemów niż je rozwiązuje.
1: No to o co w takim razie w tej chwili gra albo może grać jeszcze Izrael?
0: Pytanie, czy Izrael, czy premier Netanyahu i rządząca koalicja, interesy jednych i drugich nie zawsze są ze sobą w 100% spójne. W tym momencie Izrael już zaczyna żyć w cieniu nadchodzących, planowanych na jesień wyborów do Knesetu. Rządząca koalicja chce popisać się jak największą liczbą sukcesów, w tym właśnie takich sukcesów, które można dobrze sprzedać opinii publicznej, a że nie rozwiązują żadnego ze strukturalnych problemów, to cóż, no o to będziemy się martwić już po wyborach. Więc w tym momencie rozchodzi się rządzącej koalicji przede wszystkim o sukces, przede wszystkim o możliwość powiedzenia, że oto zneutralizowano zagrożenie ze strony Hezbollahu. Ale w praktyce neutralizacja Hezbollahu przy pomocy metod wojskowych jest niemożliwa.
1: To na ile ten przekaz, ten, no właśnie, przekaz izraelski, przekaz izraelskiego rządu, czy przekaz premiera Netanyahu, na ile on jest wciąż w Izraelu słuchany i na ile Izraelczycy wierzą, że rzeczywiście Izrael odnosi sukcesy?
0: Sondaże wskazują na bardzo duże poparcie dla operacji wojskowych, aczkolwiek społeczeństwo izraelskie jest w tym temacie mocno podzielone i im głębiej sięgać w szczegóły, tym te podziały są bardziej widoczne. Przedłużająca się wojna powoduje zmęczenie społeczeństwa, ale jednocześnie bardzo szerokim nurtem płynie opinia mówiąca, że coś w cudzysłowie z Hezbollahem i coś z Hamasem trzeba zrobić tak, żeby Izrael nie trwał w poczuciu permanentnego zagrożenia. Problem polega na tym, że tak naprawdę nikt nie ma jakiejś spójnej koncepcji na to, co poza permanentnym bombardowaniem Gazy i

0: Libanu można zrobić, żeby faktycznie to zagrożenie ze strony organizacji uznawane za terrorystyczne oraz Iran zneutralizować.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, a jeżeli chodzi o organizacje terrorystyczne, głównie Hezbollah, w jakiej kondycji jest w tej chwili Hezbollah? No bo przecież Hezbollah jest organizacją, wobec której od kilku już lat, bo to już tyle czasu minęło, Izrael prowadzi cały czas bardzo zdecydowane działania wojenne, tym tłumaczone również były chociażby te ostatnie działania podjęte w Libanie. I tu można odnieść wrażenie podobne jak w przypadku Iranu. Coś, co miało doprowadzić do końca Hezbollah, no, pokazuje, że Hezbollah być może już nie jest w tak dobrej kondycji, w tak dobrej formie, ale cały czas trzyma się całkiem nieźle.
0: Zgadza się. Pomimo bardzo silnych ciosów, które otrzymał Hezbollah, chociażby mówię tutaj o śmierci poprzedniego lidera, szejka Nasrallaha, który był postacią niezwykle charyzmatyczną i ważną dla całego projektu tak zwanej osi oporu, względnie osi zła, zależy z której strony na nią patrzeć. Hezbollah pomimo tego się utrzymał. Hezbollah jest czymś więcej niż tylko organizacją terrorystyczną. To też struktura polityczna, która jest nierozerwalnie złączona z szyicką społecznością Libanu. A trwająca wojna, w tym chociażby ofiary wśród ludności cywilnej, tylko zwiększają poparcie społeczne wśród właśnie szyitów dla Hezbollahu. I dlatego właśnie twierdzę, że Hezbollahu nie da się pokonać tylko przy pomocy metod militarnych, gdyż Hezbollah to coś dużo większego, coś dużo więcej niż tylko i wyłącznie organizacja militarna.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Pan wspomniał o tym, że być może największymi przegranymi tych zmagań z ostatnich miesięcy nie są wcale Stany Zjednoczone, przynajmniej pod tym względem politycznym. To nie jest wcale Iran, a państwa arabskie, które mogłoby się wydawać, cały czas były trochę z boku tego konfliktu. One oczywiście były atakowane przez Iran, który chciał jak najwięcej państw wciągnąć w ten konflikt wokół Cieśniny Ormus i to się rzeczywiście udało. Ale czy rzeczywiście możemy od razu mówić o tym, że to są najwięksi przegrani tego konfliktu?
0: Myślę, że tak, aczkolwiek zaznaczę, że tutaj operowanie takimi kategorycznymi pojęciami zwycięzca, przegrany trochę zaciemnia obraz sytuacji, która jest tyle skomplikowana, że używanie takich kategorycznych pojęć nadmiernie upraszcza tą sytuację. Na pewno interesy państw arabskich zostały bardzo mocno naruszone. Teraz toczy się tam bardzo intensywna debata na temat tego, co dalej, w jaki sposób ułożyć sobie przyszłe relacje z nie tylko Stanami Zjednoczonymi, nie tylko z Izraelem, nie tylko z Islamską Republiką Iranu, ale także między sobą. Tutaj w czasie wojny bardzo mocno uwidocznił się konflikt pomiędzy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Arabią Saudyjską, do tej pory kolokwialnie mówiąc trzymany pod pokrywką, która w tym momencie zaczyna bardzo powoli, ale jednak wyraźnie podskakiwać. Interesy saudyjskie i emirackie weszły w wielu kwestiach na kurs kolizyjny.
1: A przepraszam, na czym ta kolizja polega?
0: Przede wszystkim na chęci sprawowania hegemonii na Półwyspie i w jego regionie. Lider może być tylko jeden, a konkurencja jest duża. Saudyjskie i emirackie interesy ścierały się ze sobą przede wszystkim na terenie Syrii, jak również na terenie Jemenu. Coraz mocniej zaznacza się też fakt, że obydwie strony popierają różne stronnictwa. W Sudanie, w Jemenie dochodziło do sytuacji, kiedy poplecznicy saudyjskich i wspierające armię saudyjską atakowali zarówno z lądu, jak i z powietrza siły wspierane przez Emiratczyków.
1: To jeszcze jedna kwestia. Na ile w takim razie jesteśmy świadkami czegoś, o czym nie mówi się zbyt często w polskich mediach, ale

0: kompletnego poprzestawiania tych klocków na Bliskim Wschodzie. I to już nawet nie chodzi tylko o wpływy amerykańskie, o to, na ile rzeczywiście Amerykanie jeszcze cały czas będą rządzić i dzielić w tym regionie, coś chyba już wydaje raczej przeszłością, ale na ile tak naprawdę właśnie jesteśmy świadkami zupełnie nowego ustawiania się państw Zatoki Perskiej, państw Bliskiego Wschodu wobec Amerykanów i wobec siebie. Trochę na przykładzie tego, o czym pan wspomniał, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska, ale ta układanka chyba jest jeszcze bardziej skomplikowana.
1: Zdecydowanie jest jeszcze bardziej skomplikowane. Mamy tutaj przecież jeszcze wspomniany kilkakrotnie i cały czas rozdarty wojną Jemen. Mamy Omańczyków, którzy z jednej strony należą do Rady Współpracy Państw Zatoki, z drugiej strony pozycjonują siebie bardziej po stronie irańskiej. Mamy cały czas obserwujący sytuację z oddali Pekin, który też stara się sytuację wykorzystać na swoją korzyść. I jakkolwiek nie obserwujemy w tym momencie w polityce regionalnej jakichś rewolucyjnych zmian, to możemy obserwować procesy, które przyspieszają, możemy obserwować może nie kres, ale pewną erozję tworzonego przez dekady na Bliskim Wschodzie systemu bezpieczeństwa, w którym bezpieczeństwo państw arabskich gwarantowały Stany Zjednoczone. Wojna pokazała, że ten system trzeba przeformułować.
0: No to w takim razie będziemy uważnie obserwować te wszystkie procesy, które dzieją się w tej chwili na Bliskim Wschodzie. Pan dr Marcin Krzyżanowski, iranista, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda, a swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maja Chwalińska przed historyczną szansą. Polska tenisistka powalczy dziś o triumf w turnieju Rolanda Garrosa. Kolejny etap polsko-ukraińskich rozmów celem zażegnanie kryzysu wokół UPA. Komisja Europejska rozważa ograniczenie wydawania wiz dla Rosjan. Propozycję w tej sprawie złożyła Polska. Minęła 10. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Już osiągnęła największy sukces w karierze, a ma szansę jeszcze go pobić. Maja Chwalińska zagra dziś w finale turnieju Rolanda Garrosa. Cała Polska odlicza godziny do początku starcia z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
2: W finale Maja Chwalińska stanie naprzeciw najwyżej notowanej rywalki, z jaką miała do czynienia w tym turnieju. Mira Andrzejewa zajmuje 8 miejsce w światowym rankingu, podczas gdy Polka plasuje się na 114 pozycji. W ciągu ostatnich 3 tygodni udowodniła jednak, że jest w stanie pokonać zdecydowanie wyżej notowane rywalki, przez co stała się największą rewelacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Czuję się jak w bańce, skupiam się na każdym meczu, aby dać z siebie wszystko. Mówiła Polka po półfinale. Atutem Chwalińskiej będzie wsparcie publiczności, która już w poprzednich meczach uczyniła z niej swoją ulubiennicę. Głośny będzie zapewne doping polskich fanów, dla których Roland Garros zamienił się, jak sami mówią, w Poland Garros. Finał z udziałem Mai Chwalińskiej rozpocznie się o 15:00. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: O tym, jak zażegnać kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, rozmawiają w Warszawie przedstawiciele władz obu krajów. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Kryło Budanow, ma się dziś spotkać z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Głównym tematem rozmów ma być kwestia nadania przez prezydenta Ukrainy jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Wczoraj rozmowy na ten temat toczyły się w Kancelarii Premiera oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, poinformował rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Myślę, że nasza reakcja została usłyszana w Ukrainie. Przypomnę, że to strona ukraińska zwróciła się o takie spotkanie. Przypomnę również, że to minister Bosacki zaraz po ogłoszeniu tej decyzji rozmawiał. Przypomnę, że nasz ambasador w Ukrainie też reagował. Wszyscy oczywiście na swoich szczeblach odpowiednio rozmawiali, więc na pewno strona ukraińska usłyszała zdanie Polski.
1: Kryło Budanow ma się też spotkać z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania Zełenskiemu odznaczenia. Jedna osoba zginęła w pożarze we wsi Grabce w powiecie konińskim. Ogień wybuchł nad ranem, informuje Dawid Kałużny z Konińskiej Straży Pożarnej.
4: W godzinach porannych w miejscowości Grabce w gminie Kleczew doszło do pożaru 2 domków letniskowych. W wyniku pożaru jedna osoba poniosła śmierć, jedna osoba z licznymi poparzeniami została zabrana na szpitalny oddział ratunkowy.
1: Jak ustaliło Polskie Radio Poznań, w pożarze zginęła około 18-letnia dziewczyna. Drugi poszkodowany to jej rówieśnik. W działaniach brało udział 12 zastępów Straży Pożarnej. Komisja Europejska rozważa zaostrzenie procedur wizowych dla Rosjan. To odpowiedź na apel 11 krajów członkowskich, w tym Polski. Z ujawnionych niedawno danych wynika, że wspólnota wydaje coraz więcej zezwoleń na wjazd obywatelom Rosji. Prym w tej kwestii wiodą Francja, Włochy i Hiszpania.
5: List 11 krajów powstał z inicjatywy Szwecji, ale Polska już od dłuższego czasu podkreślała, że potrzebne są dodatkowe restrykcje wizowe. Przedwczoraj w Luksemburgu mówił o tym wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
6: Nie może być tak, że z jednej strony są prowadzone sankcje, a z drugiej strony wydaje się kilkaset tysięcy wiz turystycznych tak naprawdę obywateli Rosji, które wypoczywają na plażach europejskich.
5: Po napaści Rosji na Ukrainę Komisja Europejska wprowadziła ograniczenia wizowe dla Rosjan, ale unijne kraje różnie wdrażają te wytyczne i brakuje spójności. Zaproponujemy dodatkowe ograniczenia, by skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeństwa, zapowiedział rzecznik Komisji Markus Lammert. Jeszcze w te wakacje zmian nie będzie. Komisja Europejska ma przedstawić propozycje w przyszłym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: E-papierosy nie są mniej szkodliwe od zwykłych papierosów, ostrzegają naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To wnioski płynące z badań krwi palaczy. W urządzeniach nowej generacji nie dochodzi do procesu spalania, co zmniejsza ilość tlenku, węgla i dymu, ale we krwi osób badanych wykryto coś innego, mówi Joanna Śniadach z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
7: Okazało się, że we krwi tych osób jest mikroplastik. Nie wytwarza się dym, wytwarzają się inne substancje, nie do końca

0: rozpoznane. No tu już widzimy, że mikroplastik we krwi. Skąd on się bierze? Prawdopodobnie z filtrów. Zwykłe papierosy mają filtr celulozy, to 99% plastiku, podobnie IQOSy. Tam nawet nie do końca wiadomo, z czego te filtry są. Czyli też to pokazuje, że to nie jest tak, że IQOSy są zdrowe.
1: Białostoccy naukowcy podkreślają, że palacze e-papierosów czy systemów podgrzewania tytoniu dostarczają do organizmu substancje, które nie zostały w pełni zbadane.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dużo słońca, które czasem może ustąpić chmurom, do tego lokalnie możliwe opady deszczu. Tak w skrócie będzie wyglądała sobota. Ciepło od 16 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, 21 na Lubelszczyźnie, do 24 w centrum i na Dolnym Śląsku.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: 6 minut po godzinie 10.
3: Studio Wiedzy.
5: Z reguły o świecie flory myślimy jako o czymś podrzędnym albo wręcz podległym człowiekowi. Taka zielona dekoracja dla naszej historii. Tymczasem to one były tutaj pierwsze, zmieniały atmosferę, kształtowały krajobrazy, wyznaczały granice cywilizacji. Mało tego, decydowało o tym, co jedliśmy, gdzie się osiedlaliśmy i o co prowadziliśmy wojny. Historia świata opowiadana z perspektywy roślin to jest opowieść o władzy, o przetrwaniu i wzajemnych zależnościach, których bardzo często nie dostrzegamy. I dzisiaj w Studiu Wiedzy właśnie o tym, jak rośliny wpływały na bieg historii. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu, od razu witam naszego gościa. Wojciech Doroszewicz, przyrodnik, botanik, latynoamerykanista, który prowadził badania m.in. w Chile, Peru, Brazylii i na Kubie, pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW i wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry, panie Wojciechu.
6: Bardzo mi miło.
5: Panie Wojciechu, czy możemy powiedzieć, że po tym wszystkim, po tym wstępie, który przedstawiłam, że rośliny to są tacy cisi architekci historii świata?
6: Bardzo ładnie to zostało ujęte przez panią. Możemy, myślę, że możemy, bo wszystko zależy o to, jak patrzymy, bo myślę, że zawsze stawiamy siebie w centrum. Niestety mamy taką, lubimy taką perspektywę antropocentryczną. Natomiast warto spojrzeć na rośliny, które właśnie wydają nam się takim tłem, troszeczkę takimi biernymi, szczególnie w rozróżnieniu od zwierząt, ponieważ nie poruszają się, prawda? Natomiast bardzo dużo kształtują tak naprawdę i w tym cyklu zajęć o historii świata według roślin i drugiej części rośliny, które zmieniają historię świata, na Uniwersytecie Otwartym staram się opowiedzieć i pokazać tą historię naszą, naszej cywilizacji właśnie troszeczkę z tej innej perspektywy.
5: No czy można wyznaczyć jasno taką granicę, taką cezurę, od której rośliny tą historią człowieka zaczęły sterować, tak to nazwijmy, albo na nią wpływać?
6: Od samego początku. No tak, no bo oczywiście wszyscy sobie zdajemy sprawę, że bez roślin trudno by sobie było wyobrazić istnienie takiego życia na naszej planecie, jakie mamy, prawda? No bo chociażby wszyscy wiemy, że rośliny w procesie fotosyntezy produkują w cudzysłowie tlen, prawda, jako produkt uboczny i dzięki temu my oddychamy, dzięki temu atmosfera ma taki skład, jaki ma. No jakby tutaj leży to podwaliny tego, że tak się rozwinęły inne organizmy. Natomiast rzeczywiście, jakbyśmy sobie popatrzyli na naszą historię jako gatunku, czy w ogóle historię ludzi, nie, także innych gatunków, no to to, że my żeśmy zaistnieli i nasza ewolucja przebiegła w taki sposób, no to w dużym stopniu było zależne od roślin. Ponieważ mówi się w ten sposób, że zeszliśmy z drzew, prawda? Inne małpy zostały na drzewach, my żeśmy zeszli. To jest jakby jeden z tych takich, można powiedzieć, milowych kroków w naszej ewolucji.
5: Natomiast przerzuciliśmy się z bananów na drzewach na jagody bliżej ziemi.
6: Na przykład, tak można to tak powiedzieć. Ale musimy zauważyć, że to się wydarzyło w momencie, kiedy zmieniał się nieco klimat i w Afryce zmniejszyła się ilość powierzchniowo lasów, w których żyli nasi przodkowie, natomiast zaczęły powstawać tereny otwarte, które dzisiaj tak kojarzymy z Afryką, czyli sawanny.

0: na których już dominują trawy. I właśnie historia traw, jakby całej ewolucji i rozwoju traw jest związana bardzo blisko także z naszym rozwojem. No bo
1: te... W jaki sposób trawy wpłynęły na losy człowieka?
0: No trawy nie pozwoliły, one jakby zajęły te miejsca w klimacie, który stawał się cieplejszy i bardziej suchy. W związku z tym pojawiły się tereny otwarte, na których jeżeli chcieliśmy mieć wystarczającą przestrzeń, musieliśmy zmienić troszeczkę nasz sposób i nasze przystosowania. No więc nasi przodkowie właśnie wtedy zeszli z drzew i zaczęli poruszać się bardziej dwunożnie, poszukiwać troszeczkę inaczej tego pożywienia. Później jak pójdziemy troszeczkę dalej, no to te same trawy spowodowały, że z nomadów staliśmy się osiadłym gatunkiem, prawda? Już jako ludzie cywilizowani i te mniej więcej 10 tysięcy lat temu zaczęliśmy coraz częściej w różnych miejscach świata zakładać osady i uprawiać rośliny. Tymi pierwszymi roślinami, które nas do tego, że tak powiem, sprowokowały, były właśnie trawy, czyli różne gatunki zbóż w różnych częściach świata, które zaczęły stanowić podstawę naszego pożywienia.
1: A jeśli chodzi o te pierwsze uprawy, to można powiedzieć, że to te uprawiane rośliny udomowiły człowieka, czy to człowiek je udomowił?
0: To wszystko chyba zależy od tego, jak na to popatrzymy, bo...
1: To jest
0: jakby troszeczkę w obydwie strony, bo musimy o tym pamiętać, że owszem, my z jakiegoś powodu wybieramy różne rośliny, które później na przykład zaczynamy hodować, udoskonalać, prawda, bo powstają nowe odmiany, bo chcemy, nie wiem, większych ziaren, większych owoców, żeby to łatwiej było zbierać i tak dalej, wybieramy...
1: Mniejszych nasion.
0: Tak,
1: też.
0: No zależy wszystko od tego, o co nam chodzi, prawda, na czym najbardziej zależy i preferujemy poszczególne osobniki i je rozmnażamy, żeby tą cechę powielać, prawda. Dzisiaj mamy dodatkowo jeszcze inżynierię genetyczną, która ten proces przyspiesza albo możemy zrobić różne inne rzeczy.
1: Ale to jeszcze daleka droga od tego człowieka, który dopiero z
0: tak,
1: drzewa
0: zdecydowanie. Ale właśnie patrząc na to, w jaki sposób my wybieramy rośliny, też możemy popatrzeć na to od drugiej strony. Bo to, że my wybieramy jakieś rośliny, które na przykład bardziej nam smakują, które właśnie są łatwiejsze w uprawie, które będą produkowały więcej ziaren, to też będzie wpływało na naszą dietę, prawda? Bo w tej diecie zacznie się pojawiać właśnie więcej tych roślin. No więc one też będą zmieniały to, w jaki sposób nasz organizm funkcjonuje, prawda? No bo będziemy dostarczać mu lepszego pożywienia, nie wiem, więcej różnych substancji odżywczych, będzie więcej białek i tak dalej, i tak dalej. Więc w związku z tą dietą będzie nasz organizm się częściowo zmieniał. Ale z drugiej strony, tak jak sobie patrzymy na przykład już niekoniecznie na rośliny, które hodujemy z jakichś takich bardzo utylitarnych potrzeb, czyli na przykład dla pożywienia, ale jak popatrzymy sobie na przykład na rośliny, które hodujemy ze względu na to, że nam się podobają. Dzisiaj bardzo dużo osób uprawia różne rośliny doniczkowe, ma swoje ogródki, działki i tak dalej i jest tam też dużo roślin ozdobnych, nie tylko takich, które zjadamy. I też jakbyśmy się im przyjrzeli, no to wybieramy na przykład te, które mają określone kwiaty, prawda? Ładne, które nam się podobają, w jaki sposób one nas...
1: zapach.
0: Tak, w jaki sposób nas przyciągają. No i tak jakbyśmy sobie popatrzyli teraz od strony rośliny, po co ona to robi, prawda? No wiemy, po co są kwiaty, prawda? Roślina wytwarza je po to, żeby przywabiać owady, gdy to ma ułatwić jej rozmnażanie. Natomiast nas przyciąga raczej z zupełnie innego powodu, prawda? My raczej lubimy coś pięknego. I teoretycznie wydaje nam się, że roślina nic z tego nie ma. No ale jak sobie tak popatrzymy na przykład na te rośliny, które tak chętnie uprawiamy, proszę zobaczyć, jak z ich perspektywy jaki one ogromny odniosły sukces ewolucyjny, bo rozprzestrzeniły się dzięki nam na całym świecie. No i teraz zadać można pytanie, czy to my wykorzystaliśmy te rośliny, czy one nas.
1: Pod warunkiem, że ma się dobrą rękę do tych roślin i one nie postanawiają umrzeć i poddać się po 3 dniach na naszym parapecie. Ale to też jest zupełnie inna historia. Tak się zastanawiałam, bo rzeczywiście już na tym etapie możemy powiedzieć, że bez roślin, bardzo różnych roślin, tak naprawdę ani nie byłoby człowieka, a na pewno nie byłoby człowieka udomowionego, który mógł się, mając spokojny dostęp do pożywienia, bezpieczny dostęp do pożywienia, zaczął się rozwijać też na innych polach, ale czy da się w całej historii ludzkości wybrać taką roślinę, która pańskim zdaniem miała największy wpływ?
0: To chyba wszystko zależy od tego, jak na to patrzymy, bo mamy wiele gatunków roślin użytkowych, zarówno tych, które dawały nam pożywienie, jak i takich, które na przykład ze względu

0: przemysłowych. No i tutaj można byłoby wymieniać, czy na przykład kauczukowiec jest taką rośliną, prawda? Bez której świat by inaczej wyglądał. No wyglądałby inaczej, nie mielibyśmy gumy, prawda? Dalej prawdopodobnie może byśmy jeździli na drewnianych kołach, tak? Czyli byśmy nie rozwijali takich prędkości.
1: Ale nie musielibyśmy na zimowe zmieniać.
0: Tak, no pewnie może byśmy wpadli na pomysł, bo oczywiście dzisiaj mniej więcej połowa kauczuku, który produkujemy, to jest kauczuk syntetyczny, ale cały czas druga połowa jest uzyskiwana z kauczukowców i innych roślin. Ale wydaje mi się, że jakbyśmy tak popatrzyli tak bardziej kompleksowo, to wydaje mi się, że trzcina cukrowa jest taką rośliną, która zdecydowanie można ją określić jako jedną z tych, która wpłynęła najbardziej znacząco na nas. Bo oczywiście dzisiaj, jak patrzymy sobie na trzcinę cukrową, no to produkowany jest cukier. Produkujemy go w ogromnych ilościach i w dużym stopniu możemy powiedzieć, że jesteśmy od niego uzależnieni jako cywilizacja, prawda? Bo jeszcze te 500 lat temu to spożycie cukru było minimalne. Raczej traktowaliśmy cukier jako przyprawę albo lekarstwo i raczej używaliśmy go w minimalnych ilościach, żeby, nie wiem, dosłodzić jakąś gorzką miksturę. Natomiast dzisiaj właściwie trudno sobie wyobrazić jakikolwiek produkt spożywczy bez dodania tego cukru, co się wiąże oczywiście z naszymi różnymi kłopotami, różnymi chorobami cywilizacyjnymi i tak dalej. I to jest na pewno jeden z tych powodów. Oczywiście trzcina cukrowa nie jest jedyną rośliną, ale przez trzcinę cukrową szukaliśmy innych roślin, które by ten cukier nam dawały. My mamy buraka cukrowego, prawda, który jest z nami od niecałych 200 lat dopiero.
1: Pan zresztą na swoich zajęciach wskazuje trzcinę cukrową i bawełnę jako te dwie rośliny, które, zacytuję, przebudowały społeczeństwa Afryki i obu Ameryk.
0: Tak, no bo tak jak sobie popatrzymy, nie wiem, czy państwo się zastanawiali, po co ci wszyscy niewolnicy z Afryki byli do kolonii amerykańskich sprowadzani.
1: Do pracy.
0: Do pracy, ale do pracy gdzie?
1: Na polach bawełny, na plantacjach bawełny.
0: Tak, no w Ameryce Północnej rzeczywiście, ale jeżeli chodzi o plantacje bawełny, to jest w sumie krótki okres, bo to jest tylko pierwsza połowa XIX wieku, kiedy rzeczywiście rosła ilość tych plantacji bawełny i południe amerykańskie uzależniało się od sprzedaży tej bawełny i bawełna też leży u podłoża wybuchu wojny secesyjnej, prawda? No bo to zniesienie niewolnictwa to oczywiście wspaniałe peany, że tutaj prawa człowieka i tak dalej, no ale tu głównie chodziło o to, że północ potrzebowała rąk do pracy na przykład w fabrykach, kopalniach, w przemyśle, a południe miało bardzo dużo tych rąk do pracy, ale niewolniczej pracy na plantacjach bawełny, bo bez tego troszeczkę mniej by się to opłacało. Natomiast 90% wszystkich niewolników z Afryki trafiało na plantację trzciny cukrowej. I tak jak sobie popatrzymy, to mówi się, że nawet 12 milionów ludzi w trakcie niecałych tak naprawdę 500 lat, bo te takie wielkoobszarowe uprawy trzciny cukrowej zaczęły się nie zaraz po odkryciu Ameryki, czyli na początku XVI wieku, tylko mniej więcej 100 lat później dopiero, kiedy Europa potrzebowało tego cukru coraz więcej. W związku z tym było potrzebne coraz więcej niewolników, którzy by tą trzcinę hodowali, zbierali. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, ale to nie jest wcale taka prosta praca. I na plantacjach trzciny cukrowej, dlatego tak dużo niewolników też było potrzebne, nie tylko z tego względu, że potrzebowaliśmy jej coraz więcej, ale także dlatego, szczególnie w początkowej fazie, że bardzo dużo niewolników na tych plantacjach umierało. Zbieranie trzciny cukrowej ręcznie nie jest takie proste. Trzcina cukrowa ma bardzo ostre liście, w związku z tym bardzo często dochodzi do różnych skaleczeń.
1: Zakażeń w związku z tym.
0: Które w związku z tym często kończyły się zakażeniami i bardzo wiele osób w ten sposób umierało. Jest to też dość ciężka praca, bo machamy maczetą. Trzcina cukrowa jest trawą, ale ogromną trawą, mającą nawet do 5 metrów wysokości.
1: I twardą dosyć.
0: Twarde ma te dość źdźbła, no bo musi przecież utrzymać się, prawda? Więc te źdźbła wcale nie są takie lekkie, są mocno zdrewniałe. Często też te plantacje przed ścinaniem się podpala. Teraz oczywiście mamy zupełnie inne już metody, ale dawniej właśnie podpalanie najpierw powodowało, że na przykład pożar się rozprzestrzenił niekontrolowanie dalej, dochodziło do zatruć dymem i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście, tak jak popatrzymy sobie, to nawet do tych 12 milionów ludzi w trakcie tych mniej więcej 300 lat tej intensywnej produkcji cukru z trzciny cukrowej zginęło na tych plantacjach.

0: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, dlatego że to jednak przede wszystkim bawełna kojarzy się, no jest tym nieszczęśliwym symbolem niewolnictwa. Zresztą do tej pory nawet dekoracje z bawełny bardzo nie podobają się czarnoskórej społeczności Ameryki Północnej. A gdybyśmy cofnęli się jeszcze trochę i przyjrzeli się tym roślinom, które budowały imperia tak naprawdę, albo które były zarzewiem wojen, albo które budowały gigantyczne bogactwa. Nie wiem, czy dobrze myślę, no to, ale moje skojarzenie przede wszystkim to przyprawy, na przykład przyprawy korzenne z tak zwanych wysp korzennych, teraz to są Moluki. No wtedy rzeczywiście chyba imperia powstawały dzięki na przykład gałce muszkatołowej.
1: Można wszystkie przyprawy podłożyć pod to, bo nie wiem, czy państwo się zastanawiali, po co my w ogóle szukaliśmy tej nowej drogi do Indii, po co w ogóle Kolumb czy Magellan popłynęli.
0: No po przyprawy podobno.
1: No po przyprawy. Oni wcale nie płynęli po to, żeby udowodnić, że Ziemia jest okrągła, co jakby pierwsze przychodzi nam do głowy, bo w taki sposób to jest pokazywane. Natomiast tutaj chodziło głównie o to, żeby znaleźć własne drogi handlowe, żeby zmniejszyć ilość pośredników, którzy w trakcie tej długiej drogi, no bo jak sobie wyobrażamy tą karawanę, powiedzmy, wędrującą jedwabnym szlakiem z tej dalekiej Azji. Ile to musiało trwać, prawda? Ile po drodze było różnych miejsc, w których ta karawana się zatrzymała? Kolejni pośrednicy przejmowali to.
0: Ile to kosztowało?
1: Ile osób na tym po drodze zarabiało? Ile przy okazji jeszcze bardzo ciekawych, różnych historii dookoła tego się pojawiało? No bo oczywiście każdy chciał mieć jak największy w tym udział, w związku z tym pojawiały się różne historie, które miałyby utrudnić dotarcie do tego. Większość Europejczyków nie wiedziała, co to są za rośliny, a już tym bardziej, jaka to jest część tej rośliny. Więc owszem, wiedziano na przykład, że cynamon, no to jest kora, bo czasami trafią na przykład w postaci całej niezmielonej, bo jednak ta postać zmielona była tą najczęstszą, która do nas trafiała. O pieprzu wiedziano, że to są jakieś nasiona lub owoce, prawda, ale nikt nie widział wcześniej tej rośliny, poza pierwszymi podróżnikami, którzy trafiali do Azji.
0: Tym bardziej, że temu współczesnemu człowiekowi, który nas teraz słucha i zna przyprawy z torebek w supermarketach, to trzeba też przypomnieć, że przyprawa w naturze, w oryginale wygląda zupełnie inaczej. I jednak też potrzeba było tego odważnego, który najpierw by spróbował tego owocu, który później stawał się przyprawą. No i potrzeba było tego, który by wpadł na to, żeby na przykład to ususzyć. I dopiero to tak nadaje odpowiedni smak.
1: Tak, no to wszystko było metodą. Większość roślin, w jaki sposób my spożywamy, w jaki sposób wykorzystujemy, to jest oczywiście metoda prób i błędów, prawda, naszych. Obserwowaliśmy też zwierzęta, jak się zachowują. To jest bardzo fajna historia przecież kawy, że najprawdopodobniej to właśnie pasterze obserwujący kozy, które żywiły się owocami kawy, zauważyli, że one właśnie są bardziej pobudzone, mają więcej energii i tak dalej. Natomiast wracając do tej historii przypraw, to jesteśmy, powiedzmy, Kolumbem albo jednym członkiem z tej wypraw, czy Magellanem. Tutaj musimy pamiętać, że dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić, że pieprz był kiedyś tak drogi, że jego wartość była taka sama, jak ta sama waga ilości złota, prawda? Bardzo często marynarze, którzy w tych wyprawach w właśnie XV-XVI wieku brali udział, oni wcale nie szukali złota i to nie złoto było tym, co jakby było ich zabezpieczeniem, tylko sakiewka na przykład pełna pieprzu, czy gałki muszkatułowej, prawda?
0: Waluta.
1: To było wtedy najcenniejsze.
0: Za każdego pensa, którego Anglicy inwestowali w gałkę muszkatołową, otrzymywali 50 szylingów w Londynie. Podobno trudno dzisiaj znaleźć towar, który dawałby aż taki zysk. Mimo, tak, że złoto jest bardzo drogie aktualnie, to nadal wtedy
1: tak,
0: to gałka
1: to
0: była
1: cenniejsza. Naprawdę bardzo dobry, można powiedzieć, biznes, chociaż bardzo niebezpieczny, no bo tak jak pamiętacie państwo, Magellan ze swojej wyprawy nie wrócił, tylko jeden z jego statków w bardzo okrojonym składzie dotarł z powrotem do Hiszpanii. Natomiast ci, którzy dotarli, ponieważ udało im się przepłynąć właśnie przez Moluki, czyli te wyspy korzenne, przywieźli ze sobą nie tylko pieprz, ale przede wszystkim bardzo cenne goździki i gałkę muszkatułową, które wtedy rosły tylko i wyłącznie na tych wyspach. No więc wrócili jako bogaci ludzie i jako bohaterowie. Ale nie dlatego, że udowodnili, że Ziemia jest okrągła, tylko właśnie dlatego, że wrócili cało z tej wieloletniej podróży i jeszcze
0: no i z wielkim bogactwem.
1: I z wielkim bogactwem tak naprawdę. I otworzyli szlaki handlowe, które później najpierw przejęli Portugalczycy, później Holendrzy. Dlatego Holandia stała się taką potęgą i kolonialną, i handlową. No właśnie między innymi przez to, że handlowali roślinami z całego świata. Więc zdecydowanie przyprawy były takimi roślinami, które

0: wspomagały to, żeby to bogactwo rozwijać. Ale takich roślin było więcej, bo taką rośliną była między innymi też trzcina cukrowa. Przecież plantatorzy i producenci cukru to byli rzeczywiście najbogatsi ówcześni ludzie. Podobnie było z magnatami właśnie związanymi z boomem kauczukowym, czy producenci tytoniu w Ameryce Północnej. Dzisiaj bardzo często i dlatego też wiele produktów spożywczych jest bardzo drogich, bo my spekulujemy nadal roślinami i najgorsze jest to, że spekulujemy tymi, które są nam niezbędne, czyli tymi najważniejszymi.
1: No bo to się najbardziej opłaca.
0: Tak, no, dlatego spekulacja zbożem. Dlaczego zboże często jest coraz bardziej drogie? Przejmują to bardzo duże korporacje. Jednym z najważniejszych produktów, którym dzisiaj handlujemy, przecież jest kawa. Chociaż tak naprawdę nie jest to roślina, która jest nam tak naprawdę niezbędna do życia. Chociaż trudno sobie wyobrazić dzisiaj życie bez kawy. I kawa też jest taką rośliną, którą uważa się, że dzięki temu naparowi my jesteśmy dużo bardziej kreatywni, więc kolejne różnego rodzaju zmiany, czy też można powiedzieć skoki technologiczne, chociażby związane z internetem, Doliną Krzemową, był związany z tym, że ludzie chodzili do kawiarni i pili kawę, która pomagała i w kontaktach społecznych, bo te rośliny pełnią też taką rolę. My od zawsze żeśmy się spotykali, ale bardzo często przy czymś.
1: To no, myślę, że kawa, napoje ze zbóż albo z ziemniaka też miały swoją rolę w tym, żeby
0: ale rzeczywiście, no,
1: konflikty
0: przecież
1: wywoływać albo zażegnywać. No, zależy, jakie mają wpływ.
0: Kiedyś w Europie przecież trudno było o to, żeby pić wodę, prawda, no bo było niebezpieczeństwo, że będzie zakażona, więc bardzo często pito to, co już było lekko sfermentowane,
1: czyli
0: zdezynfekowane. Wino, piwo i tak dalej, które produkujemy przecież z różnych roślin.
1: Na koniec jeszcze chciałam zapytać o to, czy współcześnie możemy wskazać taką roślinę, która trochę przemodelowuje naszą cywilizację, albo która buduje wciąż wielką fortunę indywidualną albo państwową, no albo która jest takim najlepszym przykładem na to, że człowiek jest takim trochę nienasyconym wciąż zwierzęciem i pozyskiwanie tej rośliny powoduje no, szkody dla środowiska.
0: No to niestety mamy dużo takich przykładów.
1: Olej palmowy?
0: Na przykład, chyba w ostatnich latach to jest to taki przykład rośliny, olejowiec gwinejski, palma, z której produkujemy właśnie tak zwany olej palmowy. No zdecydowanie przez to, że jest bardzo dla nas opłacalna, bo jest to roślina, z której rzeczywiście tego oleju pozyskamy najwięcej. Jest to też roślina wieloletnia, więc możemy ją wykorzystywać przez wiele lat. Stąd ogromne połacie lasów deszczowych Azji Południowo-Wschodniej, głównie w Indonezji i Malezji, zniknęły. Zamiast tego mamy sięgające po horyzont plantacje właśnie olejowca. No i to rzeczywiście jest ogromna zmiana, no bo to doszło chociażby do tego, że lokalnie zmienił się klimat, mamy częściej występujące susze i pożary na tym obszarze, a my olej palmowy właściwie dodajemy do wszystkiego, więc
1: proszę
0: jest to
1: przejrzeć
0: chyba
1: listę
0: tak
1: składników.
0: I zdecydowanie jest
1: etykiecie
0: to roślina, która zbudowała gigantyczne fortuny, zarówno na miejscu, bo mamy bogaczy w Indonezji czy Malezji, ale też no, jest to roślina, która jest jedną z ważniejszych roślin, która jest w tym obiegu międzynarodowym i jednym z ważniejszych produktów, którymi handlują te ogromne korporacje, między innymi zajmujące się sprzedażą dóbr spożywczych.
1: Na przykład. Chipsów albo różnych innych przekąsek.
0: Nie, nawet nie, no sam po prostu olej palmowy jest świetnym produktem. Produkujemy go dużo, on nie jest drogi, ale produkujemy go dużo. Więc można sterować jego cenami chociażby. Nadal spekulujemy różnymi roślinami. Wiele roślin nadal jest drogi. To się też nie zmieniło. Takim przykładem jest na przykład wanilia, bo wszystkie inne przyprawy właściwie poza wanilią i szafranem są właściwie już tanie. Trudno nam sobie wyobrazić. Wanilia nadal kosztuje bardzo dużo, ale to dlatego, że mimo, że uprawiamy ją na całym świecie w tych cieplejszych warunkach, gdzie wanilia dobrze rośnie.
1: Popyt pewnie przekracza podaż cały
0: czas. Nie, po prostu wanilia jest zapylana ręcznie. Nie mamy poza Ameryką Środkową naturalnych zapylaczy wanilii. No więc po prostu wymaga więcej naszej energii, czasu i pracy.
1: I pieniędzy
0: włożonych. W związku z tym jest droższa. A szafran, no to przecież są maleńkie części kwiatu. Nie wyprodukujemy ich większych, więc zawsze będą drogie.
1: I nie będzie mowa o wielkich plantacjach szafranu też pewnie.
0: Są duże plantacje szafranu i to też jest roślina, która przynosiła fortunę, bo to była jedna z najbardziej poważanych roślin na przykład w

0: starożytnym Rzymie, nie tylko jako cenna przyprawa, ale przecież, żeby uzyskać właściwy odcień skóry, najbogatsze elity Rzymu kąpały się w wodzie z dodatkiem szafranu, żeby mieć delikatnie złoto-żółty odcień skóry.
1: Jak państwo słyszą, chyba wszystko o wszystkich roślinach świata wie nasz gość w Studiu Wiedzy, Wojciech Doroszewicz, przyrodnik, botanik, latynoamerykanista. No, jest to fascynująca podróż po świecie roślin. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję też, że nasi słuchacze inaczej spojrzą na świat roślin, które mają nie pod sobą, a wokół siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo pięknie dziękuję i zapraszamy na wszystkie kursy Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Studio Wiedzy.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wojna z Ukrainą, wojna hybrydowa z państwami bałtyckimi i Polską, napięcia w kontaktach z Rumunią, Mołdawią, Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem. Czy Rosja kiedykolwiek szanowała swoich sąsiadów? Jak widzą sąsiadów przeciętni Rosjanie i jak się odnajdują w innych krajach? O tym już dziś o 17.06 w audycji Prawdziwa Rosja na antenie Polskiego Radia 24 i w podcastach polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
10: Kto się boi ciszy? Okazuje się, że bardzo wielu ludzi. Dlaczego?
11: Boimy się ciszy, bo boimy się być sam na sam z własnymi myślami.
10: Tymczasem nasze mózgi potrzebują ciszy bardziej niż kolejnego podcastu. Jak przeprosić się z ciszą? O tym porozmawiamy z Damianem Abramowiczem, mówcą motywacyjnym i trenerem mentalnym. Zapraszam na kolejne zbliżenie już w niedzielę po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
12: Za 26 minut godzina 11.
3: Komentarz.
12: A już teraz gościem Polskiego Radia 24 jest pani Katarzyna Bąkowicz, politolog. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Nie politolog, tylko komunikolog i medioznawca.
12: Komunikolog i medioznawca. Przed nami komentarz do najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich godzin, ostatnich dni. Czy zaczniemy od tego, co dzieje się na linii Warszawa-Kijów?
13: No myślę, że możemy od tego zacząć, bo to jest rzecz, która jest niezwykle ważna i to jest rzecz, której trzeba się bardzo specjalnie i z dużą uważnością przyglądać, ponieważ to jest coś więcej niż tylko jakiś rodzaj dyplomatycznego konfliktu, czy też powiedzmy sobie niewłaściwych zachowań albo pewnych figur, które zostały tutaj zastosowane. Mamy tutaj do czynienia z

takim dosyć dużym naruszeniem stałości pewnej polityki międzynarodowej, która toczy się od kilku lat pomiędzy Polską a Ukrainą. No i to jest kwestia oczywiście, jakie tutaj będą zapadały decyzje, co się będzie działo dalej, jakie będą tego kroki. Głosy są bardzo różne. Wiadomo, że no, ta sytuacja jest wodą na

0: narracji mówiącej o tym, że należy powstrzymać pomoc dla Ukrainy, a więc w ogóle tym wszystkim nastrojom antyukraińskim, które w Polsce są silne, ale musimy pamiętać, że one nie biorą się bezpośrednio z takich wewnętrznych nastrojów, ale są w dużej mierze implementowane nam przez właśnie stronę rosyjską. I to, czego tutaj potrzebujemy, to potrzebujemy przede wszystkim spojrzenia w takiej szerokiej perspektywie, to znaczy nie patrzenia na to, co nam się opłaca dziś czy jutro i w jaki sposób będzie to oddziaływało społecznie krótkoterminowo, ale jak to będzie budowało relacje w perspektywie kolejnych lat i kolejnych dekad. Bo to jest ten moment, kiedy my musimy patrzeć naprawdę bardzo daleko w przyszłość i musimy patrzeć pod kątem naszego bezpieczeństwa, a elementem naszego bezpieczeństwa jest dobra współpraca z Ukrainą, ponieważ to nam daje też gwarancję obrony przed Rosją. I to jest transakcja, to jest system naczyń połączonych. To nie jest tylko Kijów-Warszawa. Właśnie dużym błędem jest patrzenie na to tylko w takiej perspektywie.
1: No ale nie brakuje głosów i one też brzmią jak najbardziej racjonalnie, że oczywiście musimy patrzeć perspektywicznie, musimy patrzeć szeroko, nie możemy się ograniczać do takiego, no bardzo takiego chwilowego, emocjonalnego oceniania tej sytuacji, tylko że jednocześnie dlaczego w tych samych kategoriach o tej decyzji nie pomyśleli Ukraińcy i prezydent Zełenski?
0: No a dlaczego myślimy, że nie pomyśleli? Właśnie to jest trochę, ja mam takie poczucie, że my bardzo stoimy przy takiej warszawocentryczności i polskocentryczności, co oczywiście do tego, żeby być patriotą i żeby budować dobrze swój kraj, jest absolutnie uzasadnionym podejściem, ale nie jest uzasadnionym podejściem, kiedy patrzymy na politykę międzynarodową, ponieważ tutaj musimy patrzeć na pewnego rodzaju, tak jak powiedziałam, rzeczy, które nam się długoterminowo opłacają. I teraz decyzja prezydenta Zełenskiego była, jak mniemam, decyzją przemyślaną, nie była decyzją ad hocową i była decyzją, która była mu zapewne do czegoś potrzebna.
1: No tak, ale to oznacza, że ta decyzja i ten interes był ponad dobre relacje ze swoim sąsiadem.
0: No wie pan, nie możemy się temu dziwić, bo my przecież też podejmujemy decyzje, które są ponad relacje z naszym sąsiadem. No, dlaczego nas to dziwi? To znaczy, dlaczego oczekujemy, że Ukraina będzie robić coś wbrew sobie, a dla naszego dobra? Jakby Ukraina działa na swoją rzecz, bo ma w tej chwili taki obowiązek, ponieważ jest w stanie wojny i skrajnego wyniszczenia.
1: Ale to jaki interes ma Ukraina w tym, żeby rzeczywiście jeden ze swoich oddziałów wojskowych nazywać imieniem bohaterów UPA?
0: Widocznie jest w jakiś sposób to dla Ukrainy ważne. Ja nie jestem historykiem, nie znam się na historii, w związku z powyższym wyjaśnianie tego, jakby chciałabym zostawić tym, którzy się na tym dobrze znają. Natomiast w perspektywie, proszę na to spojrzeć inaczej, oddzielenie i skłócenie Polski z Ukrainą leży obecnie w interesie Rosji.
1: Ale to stąd się biorą też i moje wątpliwości, bo ja mam dokładnie to samo wrażenie, że to, co się w tej chwili stało, to tak jak pani powiedziała, to jest woda na młyn kampanii dezinformacyjnych prowadzonych przez Rosję, to jest woda na młyn wszystkich tych polityków i tych sił w Polsce, które od samego początku bardzo krzywo patrzą na wsparcie dla Ukrainy. No tylko tyle, że nie możemy o tym zapominać, akurat ten wybuch tych emocji no jednak został sprowokowany przez Ukrainę. Ukraińską decyzją i tym, że podpisał się pod tym nie jakiś pośredni urzędnik ukraińskiej administracji czy ukraińskiego samorządu, ale prezydent Ukrainy.
0: Tak, i ja nie chcę tej decyzji bronić, ponieważ nie znam jej podstaw i w jakiś sposób nie pytałam prezydenta Zełenskiego, dlaczego podjął taką decyzję. Natomiast wierzę w to, że skoro potrafi swój kraj prowadzić od kilku lat w stanie tak bardzo trudnym i wymagającym, jakim jest wojna, to wierzę, że ta decyzja była mu do czegoś potrzebna. I proszę mi wierzyć, nie sądzę, żeby Ukrainie zależało na zepsuciu stosunków z Polską. To jest kwestia balansowania i wbrew pozorom i wbrew temu, co duża część takich zwolenników, nie wiem, siły i autorytaryzmu mówi, to właśnie nie siła jest nam teraz potrzebna, ale mądrość i myślenie, w jaki sposób dyplomatycznie rozgrywać te wszystkie rzeczy, bo bardzo łatwo jest popełnić błąd i bardzo łatwo jest emocjonalnie zareagować, co oczywiście nie oznacza, że my powinniśmy przyklaskiwać wszystkim decyzjom i absolutnie się z nich cieszyć, mhm. ale powinniśmy patrzeć na to w długiej perspektywie. To jest bardzo ważne.
1: No to jaki złoty środek można tu znaleźć? No bo z jednej strony mamy decyzję,

0: wizję Ukrainy, tylko nie, która nie tylko z punktu widzenia Polski może być no, traktowana rzeczywiście dosyć niejednoznacznie. Mamy wypowiedzi ukraińskich polityków, którzy na różne sposoby jak gdyby odpowiadają Polsce, mówią albo, że to nie jest wasza sprawa, to jest nasza wewnętrzna polityka, to są nasze wewnętrzne decyzje i nikt nam nie będzie mówił, jakie decyzje będziemy podejmować. Są też takie głosy, które mówią, że dajcie spokój, nie możemy teraz dzielić się historią albo być podzieleni przez historię, bo na tym zyskuje Rosja. No tylko tyle, że przypomnę, to nie była polska decyzja, tylko jednak decyzja prezydenta Zełenskiego. No i mamy oczywiście też te reakcje po polskiej stronie. Zarówno jeżeli chodzi o ten obóz bardziej prawicowy, obóz prezydencki, ale również po stronie koalicji rządowej. Wystarczy spojrzeć chociażby na wypowiedzi premiera Tuska. No, też jest pewnego rodzaju rozczarowanie i rozgoryczenie tą decyzją strony ukraińskiej. No i teraz pytanie, jak dokładając do tego jeszcze ten nasz wewnętrzny konflikt polityczny, znaleźć z tego jakieś wyjście?
1: No i myślę, że dotknął pan teraz sedna sprawy, ponieważ przede wszystkim nie dopuścić do tego, żeby ta sytuacja podsycała wewnętrzny konflikt. Bo pamiętajmy o tym, że skłócenie wewnętrzne Polski jest tylko i wyłącznie na rękę tym, którzy chcieliby rozbić Polskę, rozbić Unię Europejską i rozwalić ten cały porządek, w którym my teraz funkcjonujemy. Więc powiem tak, to oburzenie jest słuszne, to rozgoryczenie jest słuszne. Natomiast decyzje, które powinny teraz zapaść z polskiej strony, one powinny być bardzo głęboko przemyślane. Ja nie wiem, jak dokładnie powinien się zachować premier, ale nie wiem z tego powodu, że nie mam wszystkich danych i wszystkich informacji, które premier zapewne posiada. Więc ja tylko chciałabym, żeby polska polityka w tym obszarze, zresztą w każdym innym, ale to już jest myślę, że bardzo duże myślenie życzeniowe, żeby była polityką rozważną i polityką z myśleniem długofalowym, żeby nie była polityką tak jak w tej chwili na przykład uprawiają Donald Trump, że nie wiem, co rano wstaje, to przychodzi mu do głowy coś zupełnie innego i to jest jakieś kompletne polityczne szaleństwo. Ja bym chciała, żebyśmy jednak byli bardziej stabilni i bardziej przewidujący, bo to nam się po prostu będzie bardziej opłacać. To jest myślę, że nasz priorytet. Naszym priorytetem jest w tej chwili bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo i trwałość Unii Europejskiej, ponieważ to są dwa gwaranty tego, że będziemy mogli sobie dalej spokojnie żyć. I z tej perspektywy należy podejmować decyzję, jak reagować na to, co zrobił prezydent Zełenski.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia związana oczywiście z tym dylematem, bo w Polsce jest już szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanow, za nim już kilka spotkań, które odbył wczoraj, kolejne przed nami, bo przypomnę, że na tej liście z którymi będzie się spotykać lub spotkał się już szef kancelarii, są przedstawiciele rządu, jest Marcin Przydacz, więc można powiedzieć, że każda strona tej polskiej sceny politycznej jest tutaj w tych wizytach uwzględniona. To jaką narrację w takim razie pani zdaniem powinniśmy przyjąć wobec Ukrainy?
1: Powinna być to narracja, która będzie trochę wychodzić poza te wszystkie rzeczy. To znaczy polityka wewnętrzna Ukrainy powinna pozostać jej polityką wewnętrzną, a my powinniśmy patrzeć na to, co nam się opłaca. Bo poproszę zobaczyć, że my trochę paradoksalnie mówimy o tym, że nas oburza pewna decyzja Ukrainy, ale powinniśmy właśnie patrzeć, co nam się opłaca w stosunku do Ukrainy. Ukraina jest krajem, który w tej chwili jest świetnie uzbrojony, który jest krajem bardzo przećwiczonym w boju, bo od kilku lat radzi sobie naprawdę z tak ogromnym najeźdźcą, jakim jest Rosja. To jest kraj, który ma ogromne zasoby broni, wielkie doświadczenie, które może być bezcenne dla Europy w przyszłości. I kłócenie się z Ukrainą w tej chwili byłoby głupotą. Więc to jest to, o czym my powinniśmy teraz pamiętać. To znaczy powinniśmy pamiętać, że nam naprawdę potrzebne są dobre stosunki z Ukrainą. I patrzenie w tej perspektywie.
0: No dobrze, no to ja odwrócę to pytanie. Czy Ukrainie są potrzebne dobre relacje z Polską w tej chwili?
1: Myślę, że tak. I dlatego uważam, że ta decyzja pewnie ma jakieś drugie dno, którego ja nie znam. Dlatego nie potrafię się do tego w całości odnieść, bo nie sądzę, żeby prezydent Zełenski postawił wszystko na jedną kartę i na tyle chciał się przypodobać własnemu narodowi, żeby zepsuć kontakty z Polską, która przecież jest dla niego istotnym elementem na tej mapie. A bardzo łatwo jest doprowadzić, proszę zauważyć, i już takie momenty w ostatnich dekadach były, że bardzo łatwo jest doprowadzić do tego, że Polska, powiem bardzo kolokwialnie, strzelając focha i obrażając się na Europę czy na naszych sąsiadów, doprowadzi do tego, że będzie ominięta w podejmowaniu decyzji w pewnych bardzo istotnych projektach, a my w tym właśnie momencie

0: musimy być w centrum. Nasz głos musi być ważny w Europie i w stosunkach polsko-ukraińskich, żeby nasza historia nie zaczynała toczyć się za naszymi plecami. Mhm. Więc absolutnie wyrażenie oburzenia i pewien rodzaj niezgody na ten gest jest tutaj potrzebny, ale dalej musimy budować te stosunki, bo w długofalowej perspektywie my ich po prostu potrzebujemy.
1: No tak, tylko że można odnieść wrażenie, że o ile do tej pory rzeczywiście zabiegano o te dobre relacje z Ukrainą, to po 4 latach tej pełnoskalowej wojny, ja już nie będę się cofać dalej i przypominać o tych wydarzeniach z roku 2014 czy 2015, ale nawet pamiętając o tym, co się rozpoczęło w 2022 i o tym, jaka była rola Polski, no to można odnieść wrażenie, że my chyba nie za bardzo z tej szansy skorzystaliśmy. Jeżeli chodzi o bycie mocnym głosem w tej części Europy, mocnym głosem dotyczącym wojny na Ukrainie, kwestii ukraińskiej, że o ile rzeczywiście na początku można było odnieść wrażenie, że jesteśmy kimś, kto się liczy i kimś, kto rozdaje karty, czyjego głosu się słucha, no to w tej chwili mam wrażenie, że chyba już nie za bardzo.
0: Nie powiedziałabym, że... Znaczy, daleko jeszcze jest do takiej sytuacji, kiedy bylibyśmy bardzo marginalizowani. Więc, znaczy, nie wydaje mi się, no, sytuacja też jest inna niż była 4 lata temu, bo 4 lata temu była to sytuacja kryzysowa, a w tej chwili jest to sytuacja dyplomatyczna. Bo 4 lata temu trzeba było podejmować zupełnie inne działania, bo trzeba było świadczyć tu i teraz natychmiastową pomoc i Polska ten egzamin doskonale zdała. Ale też zdały go inne kraje, bo pamiętajmy o tym, że pomoc dla Ukrainy, czy też przyjęcie uchodźców ukraińskich, no to nie jest kwestia tylko Polska, tylko chociażby także niemiecka, gdzie też przecież setki tysięcy Ukraińców finalnie trafiły i tam otrzymują regularnie do tej pory pomoc. Więc ja bym nie powiedziała, że Polska została odstawiona na boczne.
1: Nie, to żeby była pełna jasność. Ja nie mówię o tym, że my zostaliśmy odstawieni, tylko o tym, że my nie do końca sami potrafiliśmy z tej szansy skorzystać.
0: A to jest inna sprawa, że rzeczywiście my, no, jakby to powiedzieć dyplomatycznie, tutaj mogliśmy ugrać na tym więcej. O, jeżeli już mówimy tak bardzo twardo politycznie, to mogliśmy na tym więcej skorzystać. Dlatego tym bardziej uważam, że no, skoro nie zrobiliśmy tego wtedy, to możemy to robić teraz i razem budować te stosunki międzynarodowe. No bo to jest jakby, ja sobie w ogóle nie wyobrażam tego, że za pewien czas to Rosja mogłaby być na naszej granicy.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tych polsko-ukraińskich relacji. To jak w takim razie powinniśmy pani zdaniem no, jednak przypominać o pewnych kwestiach, które są dla nas ważne, które być może nie powinny być kwestiami pierwszoplanowymi, ale na pewno są kwestiami, które jednak no, cały czas rozbudzają w Polsce wielkie emocje. No i myślę sobie, że mamy jednak ku temu jakieś prawa czy jakieś argumenty, które sprawiają, że rzeczywiście, no, przynajmniej od strony moralnej, możemy o pewnych faktach przypominać i możemy być może pewnych postaw jednak oczekiwać.
0: Wie pan, historia i uczenie się historii jest bardzo istotną rzeczą do tego, żebyśmy umieli określać, definiować swoją tożsamość i żebyśmy wiedzieli, skąd pochodzimy, kim jesteśmy i kim możemy się stawać w przyszłości. Ale to, co jest niezwykle ważne i niestety mam wrażenie, wiem, że to jest bardzo niepopularny pogląd, ale Polacy mają problem z wychodzeniem z przeszłości. To znaczy, my w tej przeszłości zbyt długo siedzimy, a za mało zajmujemy się teraźniejszością i przyszłością. I szczególnie te doświadczenia, które są oczywiście koszmarne i bezdyskusyjne, doświadczenia czy zaborowe, czy pierwszej, czy drugiej wojny światowej, czy komunizmu, bo nasza historia naprawdę należy do jednej z najtrudniejszych w Europie, a może i na świecie, to jednak powinniśmy wykorzystać historię do tego, żeby się z niej uczyć, a nie żeby się w niej nurzać i pozostawać w niej przez cały czas. Bo gdybyśmy chcieli patrzeć w ten sposób, to ciągle nie mamy i przecież ciągle podgrzewane są przez poszczególnych polityków czy przez konkretne partie polityczne, na przykład kwestie polsko-niemieckie, które niektórzy uważają za ciągle jeszcze nieuregulowane, przypominając kwestie reparacji. No to jeżeli byśmy tak wracali, no to powinniśmy zastanowić się nad naszymi kontaktami ze Szwecją, no bo przecież potop szwedzki to była jedna z najbardziej degradujących Polskę wojen, po której Polska się w ogóle nie podniosła. No ale w jaki sposób to rzutuje na naszą przyszłość? No w taki sposób, że nic nie będziemy w stanie zbudować, bo będziemy tylko i wyłącznie siedzieli w syndromie ofiary. My z tego syndromu ofiary w końcu powinniśmy wyjść i powinniśmy absolutnie wykorzystać historię do tego, żeby wiedzieć, kim jesteśmy i bardzo ostrożnie w związku z tym podchodzić do pewnych relacji i ostrożnie te relacje budować, ale przede wszystkim po to, żeby wyciągać z tego naukę na przyszłość. A ja mam wrażenie, że niestety, oczywiście, że kwestie polsko-ukraińskie w kilku aspektach są jeszcze nierozliczone i to nie oznacza, że należy o tym zapomnieć, ale

0: należy, pamiętając o tym, myśleć o przyszłości. I to jest generalny błąd podejścia Polski w bardzo wielu aspektach, o którym dosyć rzadko się mówi, ponieważ to jest niepopularne i często widziane wręcz nawet jako antypatriotyczne. A jest nam to konieczne do tego, żebyśmy mogli być krajem, który się będzie rozwijał i który będzie budował dobre stosunki z innymi państwami.
1: No to jeżeli pani pozwoli, teraz trochę inny temat i bardzo ciekawy sondaż, który dopiero co pojawił się w Super Expressie. To był sondaż, w którym zapytano o to, kto jest liderem na prawicy. No i pytanie, czy wyniki są zaskakujące, czy też nie. Bo miejsce pierwsze, Jarosław Kaczyński, 38% badanych. Drugie miejsce, prezydent Karol Nawrocki, 19% ankietowanych. I na trzecim miejscu Grzegorz Braun, Konfederacja Korony Polskiej, 5% wskazań. Jeżeli chodzi o kolejne miejsce, czy też kolejnych polityków, to dalej mamy Mateusza Morawieckiego oraz lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Obaj panowie otrzymali po 4% wskazań, czy też 4% głosów. No i pytanie, czy możemy mówić o zaskoczeniu, zdziwieniu, no bo do tej pory mam wrażenie w wielu różnego rodzaju tekstach, w wielu wypowiedziach publicystów, politologów, no wskazywano jednak na Karola Nawrockiego jako na tego, który w tej chwili rozdaje karty na prawicę, albo przynajmniej ma ambicje, żeby te karty rozdawać, przy jednoczesnym rzeczywiście no, widocznym słabnięciu Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. No, ten sondaż pokazuje, że jednak to nasze wyobrażenie jest trochę inne od tego, o czym pisali publicyści i politolodzy. Natomiast być może jeszcze większym zaskoczeniem jest brak w pierwszej trójce przedstawicieli Konfederacji, a zamiast nich pojawia się Grzegorz Braun. Jak te wyniki tłumaczyć i jakie wnioski można z nich wyciągnąć?
0: Znaczy, ja się dziwię, że inni się dziwią, bo ja w ogóle nie jestem tymi, wynikami zaskoczona, bo to jest bardzo regularnie, znaczy te wyniki odzwierciedlają, kto bardzo regularnie i konsekwentnie buduje swoją, powiedzmy sobie, PR-ową pozycję i kto bardzo skutecznie uprawia taką strategię komunikacyjną, i to od lat robi bardzo konsekwentnie Jarosław Kaczyński. Natomiast Karol Nawrocki jest w tej chwili tak zwanym politykiem aspirującym, to znaczy jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym kilka lat temu był Szymon Hołownia ze swoim Sejmfliksem, kiedy był już prawie pewny, że zostanie prezydentem i w zasadzie czuł się drugim po Bogu. No musimy pamiętać, że to jest bardzo często taki chwilowy zachwyt, który potem opada. Jarosław Kaczyński jest politykiem, którego oczywiście można nie lubić, można się z nim nie zgadzać i tu w ogóle absolutnie on może budzić bardzo kontrowersyjne opinie. Natomiast jest politykiem, który przez lata, i to są dziesiątki lat, bo to nie są tylko ostatnie lata, bardzo konsekwentnie i strategicznie buduje swoją pozycję i ta pozycja po prostu jest. W komunikacji liczą się trzy rzeczy: autentyczność, spójność i konsekwencja. I Jarosław Kaczyński to realizuje. W dodatku jest politykiem wiarygodnym, co oczywiście nadal nie zmienia faktu, że może wzbudzać różne opinie. Natomiast rzeczywiście on jest też widziany, proszę zauważyć, że pytanie było o to, kto jest liderem prawicy, a nie czyja partia jest najsilniejsza. Bo to, że rzeczywiście w PiSie nie dzieje się dobrze i że tam jest rozłam i że tam się toczą wojenki i tak dalej, ale jednak Jarosław Kaczyński jest jakiegoś rodzaju, z jednej strony jest klamrą tej prawicy, ale z drugiej strony jest marką samą w sobie. I dlatego też no, on jakby też jest na czele tego całego wyścigu, ale też jest taka duża różnica pomiędzy wynikiem, jaki osiągnął on, a jaki osiągnął następny, jakie osiągnęła następna pozycja. A więc to pokazuje, że my długoterminowo widzimy ludzi, którzy są silni. I gdybyśmy popatrzyli sobie na drugą stronę sceny politycznej, to zapewne też na czele tej listy nie znaleźliby się ludzie, którzy są modni od kilku lat, ale politycy, którzy konsekwentnie na przestrzeni ostatnich dekad tę swoją pozycję budują, no bo po prostu tak to działa.
1: To stąd trzecie miejsce Grzegorza Brauna, a nie na przykład Sławomira Mentzena?
0: Tak, dlatego że Sławomir Mentzen jest medialną wydmuszką. To znaczy Sławomir Mentzen robi wszystko, żeby się przypodobać, a Grzegorz Braun jest człowiekiem, który, co mnie dodatkowo niepokoi i nie chcę tego ukrywać, wierzy w to, co mówi. Więc tym bardziej jest to niepokojące. Natomiast on absolutnie realizuje swoją politykę, spotyka się z ludźmi i opowiada cały czas, szerzy tę swoją ideologię. A Sławomir Mentzen po prostu chce być fajnym gościem, na którego ludzie zagłosują po prostu, bo politykę traktuje jako jakiś rodzaj przygody i jakiś rodzaj po prostu

0: prostu wyzwania, żeby sobie samemu coś udowodnić. Natomiast tak naprawdę komunikacyjnie Sławomir Mentzen jest bardzo słaby, bo wszystkie te momenty, w których nie jest on dobrze przygotowany i przeszkolony przez szkoleniowców, którzy pracują z nim na stałe, no to wychodzi szydło z worka. Po prostu Sławomir Mentzen bardzo słabo sobie radzi. Grzegorz Braun jest człowiekiem, który zjadł zęby już na komunikacyjnych rzeczach i w związku z powyższym jego wypowiedzi są z zupełnie innego miejsca i są z zupełnie innej kategorii niż w przypadku Sławomira Mentzena. Być może dlatego jest ta rozbieżność.
1: No i tu niestety musimy zakończyć. Pani Katarzyna Bąkowicz, komunikolog, medioznawca. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit. Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
8: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
7: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Za Polskie Radio.
9: Cicho, wiem.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Podobno w piłce nożnej wszystko komplikuje obecność przeciwnej drużyny.
16: Dzisiaj w audycji Co jest na tej taśmie po godzinie 22 poznamy prawdziwych kibiców i rodzinę wielkiego trenera Kazimierza Górskiego. W reportażach Hanny Bogoria-Zakrzewskiej Kibice inaczej i Eweliny Karpacz-Obuładze Mieszkanie na Madalińskiego.
15: Porozmawiamy też z dziennikarzem sportowym Markiem Wawrzynowskim o polskich mundialach, polskich sukcesach, porażkach, no i o kibicach i kibolach.
16: Zapraszamy Dorota Boniecka-Górny
15: i Wiesław Molak.
14: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szef MON spotkał się z ukraińską delegacją. Tematem zażegnanie kryzysu wokół UPA. Wciąż niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Za nami kolejna wymiana ognia na linii USA-Iran. Kibice z Polski tłumnie przybyli do Francji. W Paryżu będą dopingować Maję Chwalińską podczas finału French Open.

0: Open. Minęła 11, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Najpierw rozmowy z szefem MON, później w kancelarii prezydenta. Kryło Budanow kontynuuje spotkania z przedstawicielami polskich władz. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy próbuje zażegnać kryzys, do którego doszło po decyzji Wołodymyra Zełańskiego. Chodzi o nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Budanow rozmawiał już na ten temat z szefem MON Władysławem Kośniakiem-Kamyszem oraz Marcinem Przydaczem z kancelarii prezydenta. Wczoraj rozmowy odbywały się m.in. w MSZ-cie, mówił rzecznik resortu Maciej Wewiór.
1: Temat oczywiście był jeden główny tutaj. To była kwestia nazwy tej jednej z jednostek wojskowych, która została nazwana bohaterów UPA. Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.
0: W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełańskiemu. Strażacy opanowali pożar hali magazynowej w Starogardzie Gdańskim na Pomorzu. Ogień pojawił się w budynku wczoraj wieczorem. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W akcji gaśniczej wzięło udział 100 strażaków, mówi rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Specyficzny pożar miał miejsce w Starogardzie Gdańskim, gdzie miało miejsce pożar hali, w którym prowadzona była działalność hurtowni artykułów dekoracyjnych i elektrycznych. W wyniku zdarzenia spalenie uległo wyposażenie hali. W działaniach brał udział 37 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz około 100 strażaków.
0: Strażacy w nocy z piątku na sobotę interweniowali łącznie blisko 1300 razy. Doszło do prawie 200 pożarów. Kolejne akty łamania kruchego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wojsko zestrzeliło 4 irańskie drony kamikadze zmierzające ku cieśninie Ormus. Siły USA przeprowadziły też atak na irańskie stacje radarowe.
3: Według Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych CENTCOM 4 irańskie drony kamikadze zostały zestrzelone, zanim dotarły do cieśniny Ormus. CENTCOM ocenił, że stanowiły one bezpośrednie zagrożenie dla ruchu morskiego. Armia USA zaatakowała także irańskie nadbrzeżne stacje radarowe w prowincji Hormozgan oraz na wyspie Keszm. CENTCOM podkreślił, że działania te miały na celu obronę przed kolejnymi atakami. Amerykańskie siły pozostają czujne i gotowe do odpowiedzi na nieuzasadnioną irańską agresję w ramach samoobrony, oświadczyło dowództwo. Incydent wpisuje się w serię napięć mimo formalnie obowiązującego zawieszenia broni pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem. We wtorek siły USA zestrzeliły kilka irańskich pocisków balistycznych oraz drony. Prezydent Donald Trump bagatelizował wówczas te incydenty, podobnie jak irańskie ataki na Kuwejt. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Zmiana pogody nie pomogła. Sytuacja na Odrze w okolicy Szczecina jest nadal krytyczna. W głównych korytach rzeki brakuje tlenu. Straż Rybacka nieustannie usuwa śnięte ryby.
4: Wyniki pomiaru stężenia tlenu pokazują, że tylko w jednym miejscu, w kanale Odyńca, są warunki, w których ryby mogą przeżyć. W Odrze i jej wschodniej odnodze Regalicy jest krytycznie źle, mówi Mariusz Kiriaka z Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.
5: Graniczna wartość to są 4 mg na decymetr sześcienny, to taka zawartość tlenu, a mamy poniżej 1 mg na decymetr sześcienny. Także zdecydowanie poniżej tego progu, który akceptują ryby.
4: Część ryb uciekła do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego albo w górę rzek. I te, które zostały, walczą o życie.
5: Podpływają do powierzchni wody i przebywają w tej wierzchniej warstwie wody. Plus jeszcze to takie charakterystyczne dzióbkowanie wtedy, kiedy już prawie w ogóle nie ma tlenu w wodzie, one zaczynają dzióbkować. To jest taki znak, że już jest naprawdę bardzo źle.
4: Obszar rozlewiska Odry jest olbrzymi. Kanały są głębokie. Wymiana wody na bardziej natlenioną, nawet w sprzyjających warunkach pogodowych, potrwa co najmniej kilka dni. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Tłumy polskich kibiców przyjechały do Paryża, by wspierać Maję Chwalińską. Polska tenisistka powalczy dziś o triumf w turnieju French Open. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrijewa. Część polskich fanów zdecydowało się na wyjazd w ostatniej chwili, gdy Polka zaczęła zbliżać się do finału. Inni kupili bilety wcześniej. Osiągnięcia Chwalińskiej zaskoczyły jednak wszystkich fanów, z którymi rozmawiał Stefan Folzer.
6: W przypadku, tak, bo nie zdawaliśmy sobie sprawy, że Maja dojdzie tak daleko. Bardziej celowaliśmy w Igę, nie? Ale no fajnie, że się udało.
7: Wyjazd do Francji planowaliśmy dużo wcześniej, bo my tutaj przyjechaliśmy kamperem z Sopotu, z Pomorza. Planowany urlop, choć był nad Morzem Śródziemnym. Stwierdziliśmy, że zmieniamy kierunek. Jak się uda jeszcze nabyć bilety, no to fajnie będzie.
0: Finał French Open z udziałem Mai Chwalińskiej rozpocznie się punktualnie o 15.
8: To były informacje.

0: audycję Polskiego Radia 24.
1: Dużo słońca, które czasem może ustąpić chmurom. Do tego lokalnie możliwe są opady deszczu. Tak w skrócie będzie wyglądała sobota. Ciepło od 16 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, 21 na Lubelszczyźnie, do 24 w centrum i na Dolnym Śląsku.
0: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: Na zegarach 11:06.

0: Kontrapałac.
1: Marcin Zawada, witam Państwa, a naszymi gośćmi są dzisiaj profesor Maria Wincławska, politolog, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Oraz profesor Walenty Baluk, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.
1: No to, drodzy Państwo, kto może wykazać się większą sprawczością przy okazji całego zamieszania dotyczącego nadania imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych w Ukrainie? No bo tutaj i starania podejmuje polski rząd i marszałek Sejmu, no i też Pałac Prezydencki włącza się w to wszystko, już nie tylko mówiąc o odebraniu orderu Orła Białego, no ale też rozmowy między panem Przydaczem a przedstawicielem Pałacu Prezydenckiego z Kijowa. Pani profesor.
2: No tutaj zdecydowanie większą rolę musi odegrać strona ukraińska i widać, że jest aktywna w tym zakresie poprzez to, że na prośbę strony ukraińskiej do Warszawy przybył właśnie Kirył Budanow, który jest szefem kancelarii prezydenta Zełenskiego, czyli bardzo bliskim jego współpracownikiem. I tak jak powiedział pan premier Tusk, Polska wyraziła swoje niezadowolenie tym, co się wydarzyło i teraz tak naprawdę strona ukraińska musi podjąć decyzję, w jaki sposób te relacje między Polską a Ukrainą w tym zakresie powinny być dalej prowadzone, bo niewątpliwie ten spór historyczny między naszymi państwami istnieje, ale dużo ważniejszy z obecnej perspektywy jest nasz sojusz strategiczny i to, co się dzieje w Ukrainie, czyli atak Rosji na Ukrainę i ta prowadzona wojna.
1: To jest to, o czym też mówi premier, że nie możemy, patrząc w przeszłość, zapominać o tym, co tu i teraz i o przyszłości. Panie profesorze, czy myśli pan, że te najbliższe godziny albo dni spowodują, że ten konflikt na linii Kijów-Warszawa zostanie zażegnany?
3: To jest, panie redaktorze, trudne pytanie. Oczywiście tutaj powinniśmy pamiętać zarówno, a może przede wszystkim strona ukraińska, ale także strona polska, bo pragnę podkreślić, że to Ukraina prowadzi wojnę, broni się przed agresją Federacji Rosyjskiej, przed Rosją, przed agresją ze strony Federacji Rosyjskiej. Natomiast oczywiście również i obrona Ukrainy leży w naszym interesie. Nie powinniśmy zapominać o tym sojuszu strategicznym, nie tylko partnerstwie strategicznym, ale także sojuszu, który może odegrać ważną, kluczową rolę dla zagwarantowania bezpieczeństwa zarówno Ukrainie, Polsce, ale także państwom Europy Środkowo-Wschodniej. Pamiętając o tych sporach historycznych i o tym, że mamy konflikt pamięciowy, to oczywiście nie we wszystkim dojdziemy do porozumienia. W niektórych kwestiach w dalszym ciągu będziemy się różnić, będziemy inaczej odbierać, postrzegać tą właśnie pamięć. I do tego trzeba się przygotować. To nie znaczy, że mamy się godzić na właśnie uhonorowanie liderów czy formacji, które się wsławiły rzezią, wsławiły się brutalnością wobec ludności cywilnej. Pragnę to jeszcze raz podkreślić. Ale to nie oznacza, że właśnie ta wojna pamięci, czyli ten konflikt ma nam przesłonić realizowanie tych interesów strategicznych. Powinniśmy pamiętać, że Rosja napadła na Ukrainę, ale potencjalnie

0: specjalnie także jest zagrożeniem dla nas. Dlatego właśnie ten wspólny wróg powinien właśnie nas połączyć i o tym powinni pamiętać politycy i jednej, i drugiej strony. Ponieważ jeżeli weźmiemy pod uwagę całą sytuację, to nie od dziś wiadomo, że, a co najmniej od 2015 roku, na drodze ustawodawczej Ukraina uznała OUN UPA za bohaterów. A zatem oczywiście możemy zadać sobie pytanie, czym się kierował prezydent Andrzej Duda, kiedy właśnie odznaczył prezydenta Zełenskiego orderem. Na pewno tym, że właśnie Ukraina stanęła pod przywództwem prezydenta Zełenskiego dzielnie do walki, do odpierania rosyjskiej agresji. A zatem, czy coś w tej materii się zmieniło? No nie. A zatem oczywiście decyzja należy do prezydenta i do premiera, który ma kontrasygnować tą właśnie decyzję. Natomiast ja jestem zwolennikiem polityki pragmatycznej. Jeżeli wiemy, że w tej czy innej dziedzinie mamy problemy, to pytanie, dlaczego właśnie my sobie komplikujemy życie, nadając odznaczenie, a później oczywiście eskalując problem, będziemy odbierać to odznaczenie. Trzeba było w pierwszej kolejności rozważyć wszystkie za i przeciw w momencie nadania tego odznaczenia, bo przecież mamy podobne doświadczenia, kiedy prezydent Juszczenko otrzymał tytuł doktora honoris causa uczelni lubelskich, czy właśnie również odznaczenie Orła Białego, a wiemy, że w 2010 roku przyznał gwiazdę bohatera Ukrainy Banderze. A zatem tego rodzaju działania z naszej strony powinny być przemyślane, to po pierwsze. Po drugie, oczywiście musimy wyraźnie zakomunikować stronie ukraińskiej, że nie ma naszej zgody na właśnie honorowanie formacji osób związanych z ludobójstwem Polaków na Wołyniu czy w Galicji Wschodniej.
1: I tutaj, panie profesorze, na moment stawiamy kropkę, bo chciałem do orderu jeszcze wrócimy, ale chciałem do tego wątku, który pan poruszył chwilę temu, na moment wrócić i panią profesor dopytać o to, czy wierzy pani w to, o czym mówi pan profesor, że ta kwestia może być tą kwestią, która połączy całą polską scenę, całą polską scenę polityczną, że wszyscy najważniejsi liderzy opinii w Polsce będą w tej kwestii mówić jednym głosem. Myśli pani, że to możliwe, czy raczej każdy będzie szukał ugrania swojego jakiegoś interesu politycznego na potrzeby wewnętrzne tutaj u nas w Polsce?
2: Panie redaktorze, ale o której kwestii pan mówi? O odebraniu i całej dyskusji orderu, dotyczącej
1: czas,
2: odebraniu?
1: Tak, tak. Tylko na razie tylko o odebraniu mówimy. O orderu Orła Białego Władimirowi Zełenskiemu.
2: W tej chwili, patrząc na to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej i jakie są opinie polityków zarówno z obozu Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim pana prezydenta, ale także pana premiera Donalda Tuska i wypowiedzi pana ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, to wygląda na to, że polska scena polityczna rzeczywiście mówi jednym głosem i trudno się temu dziwić, bo jak pokazywały badania dotyczące tego, co dzieje się w internecie, czy co wydarzyło się w internecie po ogłoszeniu decyzji pana prezydenta, że będzie stawiał sprawę odebrania orderu Orła Białego na najbliższym posiedzeniu kapituły tego orderu, to okazało się, że 98%, tak jak to się mówi w tym żargonie internetowym, sentymentów było pozytywnych wobec tej decyzji i zapowiedzi, więc trudno by było, patrząc z takiego politycznego punktu widzenia, sondażowego punktu widzenia, a wiem, że politycy na sondaże zdecydowanie patrzą i zerkają, aby zachowali się w inny sposób, niż popierając tę ostrą reakcję dotyczącą właśnie tych relacji w tym zakresie między Polską a Ukrainą. Chociaż tutaj zdecydowanie zgadzam się z panem profesorem, że to jest znacznie głębszy ten problem, bo najpierw trzeba się zastanowić właśnie, komu i w jakiej sytuacji takie ordery się przyznaje, a jeżeli już ta decyzja została podjęta przez pana prezydenta Andrzeja Duda, to mamy jednak jako państwo i jako politycy, czy poszczególni właśnie nawet ambasadorowie, tutaj mam na myśli pana ambasadora Bartosza Cichockiego, który był polskim ambasadorem w Kijowie, inne

0: możliwości, żeby wyrazić nasz zdecydowany sprzeciw i wyrazić niezadowolenie ze strony państwa polskiego wobec tej decyzji prezydenta Załońskiego, która została podjęta, niż dyskusje wewnętrzne na temat właśnie odbierania bądź nieodbierania tego orderu. Nie mówiąc o tym, że toczy się jeszcze przecież pewien spór kompetencyjny między Pałacem Prezydenckim a rządem, czy ta kontrasygnata pana premiera tutaj pod tą decyzją pana prezydenta ewentualnie o odebraniu tego orderu jest potrzebna, czy nie jest potrzebna. Pan premier czy strona rządowa mówi, że nie ma w prerogatywach prezydenckich możliwości odbierania orderów. Jest nadawanie jako prerogatywa prezydencka. Ale z drugiej strony pan prezydent i jego otoczenie wysnuwa wniosek, że skoro prezydent nadaje ordery, to także może je odbierać. Więc cała ta sytuacja wewnętrzna i ten spór kompetencyjny, który tutaj trwa, po prostu bym powiedziała, że wręcz ośmieszają państwo polskie i są zupełnie niepotrzebne jako dyskusja polityczna, która w tej chwili się w Polsce odbywa.
1: To do tych badań, do tej opinii publicznej, o których mówiła pani profesor, dodajmy tylko jeszcze sondaż, który publikował Super Express kilka dni temu. Tam 52% Polaków uważa, że Wołodymyr Zełenski powinien stracić to najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Panie profesorze, idąc krok dalej, idąc w przyszłość, bo ta przyszłość przed nami to no, na planie pierwszym wakacje, ale później od jesieni już pewnie start kampanii wyborczej. Myśli pan, że takie wydarzenie jak to, co teraz jest cały czas omawiane w Polsce, czyli nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych w Ukrainie, dyskusja w Polsce na temat odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, to jest coś, co będzie też pojawiało się w tej kampanii wyborczej? Mówiąc wprost, czy to będzie kampania też o tym, czy wspierać Ukrainę, czy Ukrainy nie wspierać i w jakim wydaniu? Bo te antyukraińskie nastroje były widoczne, jeżeli mówimy o tym, co rośnie w polskim społeczeństwie i też w polskiej polityce w ostatnich tygodniach i miesiącach. No i zastanawiam się, czy ta sytuacja, która ma teraz miejsce, będzie paliwem politycznym na wchodzącą kampanię wyborczą.
2: Oczywiście, panie redaktorze, zanim właśnie odpowiem na to pytanie, to tutaj nawiążę też do słów pani profesor, że słupki poparcia bardzo często niestety decydują o zachowaniu naszych polityków. Z jednej strony to dobrze, że się wsłuchują w głos wyborców, ale z drugiej strony te emocje, czy tylko i wyłącznie słupki poparcia, nie mogą kształtować polityki państwa. Niestety ta kwestia, ten spór polsko-ukraiński pokazuje, że właśnie również w tym przypadku te słupki determinują zachowanie polityków różnych opcji. Natomiast oczywiście przoduje prawica, ale nie tylko. Wiemy właśnie, jak się wypowiada w kwestiach ukraińskich były premier związany z lewicą. A zatem te nastroje antyukraińskie, nie chcę się odwoływać do antyniemieckich, ale właśnie ten temat relacji polsko-ukraińskich nas zobowiązuje, żeby się skoncentrować na tej antyukraińskiej narracji. Ona oczywiście ma swoje podłoże, między innymi nieumiejętne działania prezydentów Polski i Ukrainy swego czasu, zarówno Zełenskiego, jak i Andrzeja Dudy, którzy nie mogli się porozumieć w Nowym Jorku i się spotkać i wygasić właśnie ten spór związany właśnie z eksportem czy napływem ukraińskich produktów rolnych. Natomiast oczywiście pozwoliliśmy sobie narzucić tą antyukraińską narrację i w tym, kolokwialnie rzecz ujmując, macza w dalszym ciągu palce Rosja. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ustosunkowanie się Putina, między innymi na forum ekonomicznym w Petersburgu, do tej kwestii, czyli odznaczenia, może nie tyle odznaczenia prezydenta Zełenskiego, co nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, a także pochówku jednego z liderów OUN, lidera OUN-M Melnyka w Ukrainie, to oczywiście widzimy, że ten spór historyczny, ten konflikt pamięci jest na rękę Federacji Rosyjskiej. Ona podsyca w dalszym ciągu ten nasz spór i nieumiejętność polityków, ale także społeczeństwa, żeby jednego i drugiego kraju, żeby poradzić sobie z tym problemem, no właśnie pokazuje, że

0: po jednej, po drugiej stronie, to będzie determinowało zachowanie wyborców. I widzieliśmy to na przykładzie kampanii prezydenckiej, jak ta antyukraińska narracja wpływała na właśnie, no nawet kształtowanie programów wyborczych tych czy innych kandydatów. I myślę, że szczególnie takie ugrupowanie jak Konfederacja Korony Polskiej będzie starała się zbić kapitał polityczny na właśnie tej kwestii, czyli antyukraińskiej. Wiemy, jakie memy, jakie obrazki już krążą w internecie, a zatem to dopiero początek. I pytanie, jak polska klasa polityczna, jak polskie społeczeństwo poradzi sobie z tym problemem. Z jednej strony oczywiście w grę wchodzą emocje i na tej płaszczyźnie jesteśmy oburzeni postawą czy decyzją prezydenta Zełenskiego i to jest zrozumiałe. Ale właśnie z drugiej strony politycy, którzy w okresie wyborczym różnych opcji starają się w ten czy inny sposób, zamiast gasić te emocje, tonować, szukać możliwości rozmów i porozumienia, próbują wykorzystać to, tą sytuację trudną we wzajemnych relacjach do zbicia kapitału politycznego. I to oczywiście pokazuje, że jeżeli sondaże, do których pan redaktor się odwoływał, pokazują, że jeżeli 53 czy więcej procent będzie za odebraniem, to właśnie to będzie decydowało o tym, czy prezydent podejmie taką czy inną decyzję, a właśnie męża stanu powinno to wyróżniać, że nie słupki poparcia, tylko polska racja stanu, polski interes, a właśnie w tym momencie polski interes polega na tym, żeby jeżeli jest szef Kancelarii Prezydenta, czyli były szef wywiadu wojskowego, wojskowy generał, to właśnie poprowadzić rozmowy, oczywiście, żeby załagodzić ten konflikt, żeby w ten czy inny sposób strona ukraińska wyraziła ubolewanie, załóżmy, i przejść do porządku dziennego, czyli wspólna produkcja dronów, rakiet balistycznych dalekiego zasięgu. To jest w naszym interesie, żeby zbudować tą komponentę od straszania strategiczną wobec zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Ukraina już taką komponentę posiada i wiemy, że dziesiątkuje zaplecze logistyczne, infrastrukturę Federacji Rosyjskiej daleko w głębi strategicznej i my powinniśmy posiadać taką komponentę i to powinno być naszym celem, a nie właśnie pogłębienia tego konfliktu i właśnie pozwolić, żeby właśnie ten konflikt i właśnie ta antyukraińska narracja zdominowała kampanię wyborczą.
1: To kończąc ten wątek, jeszcze jedno pytanie, bo przedstawiając państwa, użyłem dwóch takich samych słów przy okazji i pani, i pana. Tytuł profesorski to jedno słowo, a drugie słowo to bezpieczeństwo. Pani profesor to Wydział Nauki o Polityce i Bezpieczeństwie, a pan profesor to Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Pani profesor, wierzy pani w to, że w tej kampanii wyborczej, która chyba już powoli raczkuje, a za chwilę się rozkręci na dobre, ta kwestia bezpieczeństwa będzie tematem pierwszym, to jest, myślę, że pewnik, ale będzie czymś, co będzie też na planie pierwszym wśród polityków, nie tylko na czym tu ugrać kapitał polityczny, o czym mówił pan profesor, ale faktycznie te kwestie bezpieczeństwa i nie tu i teraz. Dwa punkty poparcia w sondażach, ale to, co jutro, pojutrze i za tydzień w kwestii naszego bezpieczeństwa.
2: Za chwilkę na to pytanie, panie redaktorze, odpowiem. Chciałabym tylko jeszcze jedną rzecz w odniesieniu do tego, co pan profesor mówił o roli Federacji Rosyjskiej i o tym, co prezydent Putin powiedział na tym spotkaniu w Sankt Petersburgu, bo przyszły mi do głowy, przypomniała mi się taka piosenka Jacka Kaczmarskiego, Raport ambasadorów, bo rzeczywiście jak patrzę na zachowanie elit politycznych, zarówno polskich, jak i ukraińskich, to się zastanawiam, czy Rosja, która zdecydowanie i oczywiście to wiemy, prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Polsce, ale aż tak bardzo musi się w tym wysilać. I cytując Jacka Kaczmarskiego, mam takie wrażenie, że tutaj można by powtórzyć te jego słowa, że rozgrywka z nimi to nie żadna polityka, to wychowanie dzieci, biorąc rzecz en masse, bo my tak naprawdę zarówno strona polska, jak i Ukraina

0: Mińska dostarczamy tej broni i argumentów, żeby Rosja po prostu mogła nas rozgrywać. A wracając już do kampanii i do bezpieczeństwa, niewątpliwie bezpieczeństwo będzie jedną z najistotniejszych elementów kampanii wyborczej. Widać to wyraźnie na przykład po tym, że w tej chwili program SAFE po stronie rządowej jest tym programem, tą narracją, która jest niezwykle istotna i do której odwołuje się zarówno pan premier Donald Tusk, jak i pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, ale to patrząc na kampanię prezydencką. Też wtedy mówiliśmy, że będzie to niezwykle istotne, że obie strony będą się odwoływały przede wszystkim do bezpieczeństwa, ale gdy przychodzi do kampanii wyborczej, to okazuje się, że oczywiście bezpieczeństwo jest niezwykle istotne, ale także są jeszcze inne kwestie, które będą poruszane. Lewica to definiowała, mówimy o bezpieczeństwie, ale nie tylko międzynarodowym, ale także o bezpieczeństwie bytowym, socjalnym, mieszkaniowym, więc niewątpliwie także te kwestie ekonomiczne będą niezwykle istotne w kampanii wyborczej i będą one wybrzmiewały obok tych kwestii bezpieczeństwa, gdzie tutaj na pewno, jeżeli chodzi o kierunek, nie będzie dużej rywalizacji między partiami politycznymi, czy nawet czy kierunek, mam na myśli to, że to bezpieczeństwo zewnętrzne jest niezwykle istotne w tych burzliwych czasach, ale na pewno będzie spór o to, w jaki sposób to bezpieczeństwo i tę politykę bezpieczeństwa realizować, szczególnie w tym kontekście wycofywania się jednak Stanów Zjednoczonych z Europy. I pytaniem na przykład to, co w tej chwili zrobił pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli wysłał do Stanów Zjednoczonych taki list proponujący, że stałe bazy amerykańskie mogą powstać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Tak? Czy zostanie to zaakceptowane, czy jednak nie zostanie to zaakceptowane i te siły zbrojne amerykańskie w jaki sposób będą z Polski wycofywane? Na pewno będzie to jednym z elementów kampanii wyborczej.
1: To wróćmy do tego jednego głosu polskich polityków. Panie profesorze, wierzy pan w to, że ten apel, to wezwanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza spotka się ze wsparciem ze strony Pałacu Prezydenckiego, który to przecież i Karol Nawrocki, i Pałac Prezydencki szczyci się dobrymi relacjami z Donaldem Trumpem i w tej kwestii politycy no, tych dwóch pałaców, czyli rządu i Pałacu Prezydenckiego będą starali się mówić jednym głosem i działać wspólnie, czy tutaj znów będą szukać takiego pola, gdzie będą mogli ogłosić, zobaczcie, to nasz sukces, a nie ich.
2: Panie redaktorze, oczywiście tutaj możemy debatować nad założeniami programowymi, nad propozycjami polityków, ugrupowań politycznych związanych i pytanie, czy z bieżącą sytuacją międzynarodową, czy jednak i w mojej opinii potrzebujemy koncepcji strategicznych. Podniesienie poziomu naszej kultury strategicznej, naszej świadomości strategicznej, nie tylko klasy politycznej, ale także obywateli. W Kazachstanie program edukacji zakłada właśnie edukowanie młodych Kazachów, obywateli Kazachstanu w zakresie geopolityki. Pytanie, czy w naszym kraju takie kursy właśnie, czy takie programy no, w mojej ocenie są potrzebne, a zatem ta świadomość powinna nam podpowiadać, a tym bardziej świadomość klasy politycznej, że powinniśmy czytać tak zwaną wielką grę prowadzoną przez wielkie mocarstwa globalne, ale także te w skali regionalnej. I odnaleźć się w tej wielkiej grze. I w mojej ocenie potrzebujemy mężów stanu, którzy poprowadzą Polskę w tym trudnym okresie zmian ładu międzynarodowego. Wyłania się nowy porządek międzynarodowy również w naszej części Europy. Jeżeli odwołamy się do historii, między innymi wykorzystując tą sytuację z odznaczeniem Orła Białego, to trzeba właśnie sobie powiedzieć, że jednym z pierwszych osób, które były odznaczone tym orderem, był hetman Iwan Mazepa. I oczywiście tutaj możemy zadać sobie pytanie, gdyby właśnie na początku XVIII wieku powstał sojusz polsko-kozacko-szwedzki, czy udałoby się nam wspólnie przeciwstawić się zagrożeniom ze strony państwa moskiewskiego, czyli późniejszego Imperium Rosyjskiego. A zatem, jeżeli dzisiaj rozmawiamy

0: stawiamy w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, to mówimy również nie tylko o obecności amerykańskiej, a wiemy, że zarówno Barack Obama, nawet prezydent Biden, a tym bardziej Donald Trump i jego administracja zupełnie inaczej podchodzą już do definiowania swoich interesów również w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy będą, czy ten kontyngent amerykański będzie większy, czy pozostanie bez zmian, to oczywiście ważna rzecz, ale nie najważniejsza. Amerykanie, pytanie, czy właśnie nas obronią w odpowiednim momencie, czy jednak może się pojawić problem, który znamy z właśnie okresu zakończenia II wojny światowej i właśnie ten problem się nazywa Jałta. Czy nie dojdzie do Jałty 2? Także w mojej ocenie te kalkulacje strategiczne powinny brać właśnie tą ewolucję, te zmiany, które zachodzą również w zachowaniu mocarstw. A zatem ta koncepcja powinna być kompleksowa, nie tylko obecność Amerykanów i oczywiście wzmocnienie NATO na tyle, na ile się da, ale także budowanie tej autonomii strategicznej Europy, ale także budowanie systemu małych sojuszy, w tym właśnie między innymi z Ukrainą, w tym ze Szwecją, z Wielką Brytanią, z Turcją, z Rumunią. To są właśnie, powinny być działania kompleksowe, które mam nadzieję łącznie pozwolą nam zminimalizować ryzyka związane z zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej i zapewnić nam bezpieczeństwa. Tego potrzebujemy. Narodowej debaty, odpowiedzialnych działań ze strony polityków różnych ugrupowań i nie tylko tych zapowiedzi działania ponad podziałami, bo oczywiście takowe są, ale nie widzimy tych działań. Nawet w sprawie SAFE politycy nie mogą się porozumieć. Nie ma dyskusji merytorycznej, ile potrzebujemy, żeby zbudować chociażby właśnie tą komponentę strategiczną do odstraszania Federacji Rosyjskiej pieniędzy. Czy wystarczy nam jeden safe, czy może też prezydencki safe również i tą propozycję dobrze byłoby skonsumować i właśnie pozyskać jeszcze dodatkowe 100 czy 200 miliardów złotych. Nie ma właśnie takiej merytorycznej dyskusji, tylko jest kłótnia, czyj safe jest lepszy. A zatem w tej warstwie narracyjnej oczywiście politycy mówią i będą zapowiadać, że działamy ponad podziałami, natomiast w rzeczywistości no, się spodziewam w dalszym ciągu tej wojny polsko-polskiej. Chociaż mogą być pozytywne przykłady, wolę być mile zaskoczonym w tej materii.
1: Czego panu profesorowi, panie profesor, sobie i naszym słuchaczom życzę, żebyśmy tutaj się mile zaskoczyli, żeby politycy tutaj w tych kwestiach fundamentalnych, najważniejszych faktycznie grali w jednej orkiestrze, a nie przeciwko sobie. Ale skoro mówi pan o tej, no nie chcę tego użyć, ale, no ale co zrobić, wszyscy wiemy o co chodzi, wojnie polsko-polskiej, czyli o tym, co dzieje się tutaj u nas, no to zajmijmy się na moment polityką wewnętrzną, bo pan profesor wspominał o tej wielkiej grze mocarstw, która się toczy, no i o tych ważnych graczach na arenie międzynarodowej, no to pytanie, kto będzie tym najważniejszym graczem w polskiej polityce, bo z jednej strony jest sondaż Ibrisu dla Onetu, który pokazuje, że Karol Nawrocki jest liderem zaufania. Wciąż. On na tym pierwszym miejscu od dość długiego czasu jest. Na drugie miejsce wrócił Radosław Sikorski. Miejsce trzecie to Donald Tusk, dalej Mateusz Morawiecki, Włodzimierz Czarzasty i Krzysztof Bosak z dość dużym wzrostem. Inny sondaż to sondaż Super Expressu. Tam pytanie brzmiało, kto jest liderem polskiej prawicy. Tutaj na miejscu pierwszym jest nie Karol Nawrocki, ale Jarosław Kaczyński. Karol Nawrocki niemal dwukrotnie mniejsze poparcie ma, bo 19 punktów procentowych, Jarosław Kaczyński 38. Kto będzie liderem tej prawej sceny polskiej polityki przy tej kampanii, która się powoli rozpoczyna? Bo są takie głosy, o nich też mówił Władysław Kośniak-Kamysz, że to nie prezes Kaczyński, ale być może Karol Nawrocki będzie chciał stworzyć swoją listę przy tych wyborach do Parlamentu Polskiego jako taki patron nie tylko tego paktu senackiego, o którym się mówi coraz głośniej, ale też szerzej listy do Sejmu, gdzie po prostu mieliby się znaleźć ludzie z PiS-u, ludzie Mateusza Morawieckiego, Konfederacja i tak dalej. Pani profesor, to Jarosław Kaczyński czy Karol Nawrocki będzie rozdawał karty po tej prawej stronie polskiej sceny politycznej?
2: Niestety nie mam szklanej kuli, żeby na to pytanie panu redaktorowi odpowiedzieć, a patrząc na to, co w tej chwili dzieje się na polskiej prawicy i też na historię, jak już wiele razy mówiliśmy, że Jarosław Kaczyński właściwie kończy karierę polityczną.

bo jego środowisko nie ma już tutaj dużego poparcia, a on potem wracał jednak i to wracał z ogromnymi sukcesami. Trudno jest przewidzieć, jak sytuacja rzeczywiście będzie wyglądała, ale tak jak pan redaktor zdefiniował tę sytuację, niewątpliwie tutaj jest pewien konflikt, który się tli między właśnie

0: Sprawiedliwość, chociażby pan poseł Czarnek ostatnio proponował, ale publicznie, a jak wiem od Krzysztofa Bosaka, nie było żadnych rozmów zakulisowych, żeby wystawić wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Czyli ta rozgrywka po tej prawej stronie jest niezwykle dynamiczna w tej chwili i rzeczywiście trudno powiedzieć, w jaki sposób ona się skończy. Czy Prawo i Sprawiedliwość rozpadnie się przed wyborami 27 roku? Pewnie nie. Czy może rozpadnie się zaraz po wyborach 27 roku? Czy Karol Nawrocki zdecyduje się, tak jak początkowo wydawało się, żeby być tym patronem takiej listy, przynajmniej senackiej, złożonej z Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, ewentualnie Konfederacji Korony Polskiej? I tutaj mamy znak zapytania, czy ta ostatnia formacja także znalazłaby się w takim pakcie senackim, czy nie. I gdyby ona się nie znalazła, to czy zwykła Konfederacja, jeżeli tak ją możemy nazwać, chciałaby do takiego paktu przystąpić. Więc ta układanka i te puzzle tutaj są na razie bardzo ruchome i trudno jest rzeczywiście przewidzieć, kto tym liderem będzie, ale niewątpliwie Karol Nawrocki ma takie ambicje, żeby zostać tym liderem na prawej stronie i żeby pod jego patronatem powstał kolejny rząd, jeżeli będzie to rząd prawicowy, a później, żeby jeszcze większą rolę odgrywać właśnie jako ten patron, ale jak widać Jarosław Kaczyński, przynajmniej po tym sondażu, który pan redaktor przed chwilą cytował, jeszcze nie wydaje się być na pozycji przegranej, przynajmniej nie do roku 2027.
1: Chociaż wiemy, że to prezydent daje tekę premiera w ręce kandydata, który miałby ten rząd stworzyć. I tutaj, jak nauczeni jesteśmy doświadczeniem 23 roku, arytmetyka sejmowa to jedno, a decyzje prezydenta to coś zupełnie innego. Panie profesorze, zgadza się pan z tym, że tak jak twierdzą niektórzy, że to jest ten moment, kiedy Karol Nawrocki powinien postawić na niezależność polityczną i powinien rzucić tę rękawicę polityczną prezesowi Kaczyńskiemu, czy byłoby to zbyt wcześnie, bo przecież przed nim jeszcze no, za czas jakiś, ale jednak kampania wyborcza przed kolejnymi wyborami prezydenckimi. Tam będzie potrzebował pieniędzy, między innymi PiSu z kolei, twierdzą inni.
2: Oczywiście, panie redaktorze, jeżeli popatrzymy chociażby nawet w kontekście tego tematu, który był omawiany wcześniej, czyli odbierania czy nieodbierania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to widzimy właśnie, że prezydent wyraźnie prowadzi tą grę o walkę dusz elektoratu prawicowego. A zatem pytanie, czy prezydent Nawrocki dojrzał do tego, żeby stworzyć swój własny, niezależny obóz polityczny. Oczywiście w jego interesie byłoby stworzenie takiej formacji. Pytanie, czy właśnie ma wystarczająco duże zaplecze, żeby stworzyć w miarę jednorodny obóz. I w mojej ocenie na razie nie ma takiego zaplecza. Dlatego właśnie prowadzi tą grę na polu elektoratu PiS, a także Konfederacji, częściowo Konfederacji Korony Polskiej. Dlatego widzimy, że nawet w swoim inauguracyjnym przemówieniu zaczął właśnie od nawiązania do myśli nie Piłsudskiego, tylko właśnie Romana Dmowskiego. To już inne rozłożenie akcentów, a zatem prawdopodobnie w przyszłości, może właśnie w tej nieodległej przyszłości, podejmie próbę stworzenia takiego ugrupowania, powiedzmy na wzór prezydenta Zełenskiego, czy to będzie Sługa Narodu, czy właśnie inna formacja, ale właśnie o podobnym kształcie i podobnych aspiracjach do właśnie zagospodarowania prawej strony sceny politycznej. Natomiast widzimy już dzisiaj, że ta rywalizacja na prawej stronie spektrum politycznego będzie zacięta. Nie wiadomo, czy również premier Mateusz Morawiecki nie podejmie starań, żeby wyodrębnić z Prawa i Sprawiedliwości ugrupowania bardziej centrowo-prawicowego, czy właśnie będzie w dalszym ciągu tutaj w tym skonfliktowanym Prawie i Sprawiedliwości. A zatem tych możliwości, tych scenariuszy jest kilka. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w interesie samego Karola Nawrockiego i jego obozu byłoby stworzenie stworzenie silnego ugrupowania na prawej stronie sceny politycznej. Ale w mojej ocenie

0: Ukrainie. Nie będzie to możliwe przed 2027 rokiem. Raczej właśnie działania będą zmierzały w stronę stworzenia koalicji, czy właśnie tak jak pani profesor mówiła, wspólnej listy senackiej. Tego rodzaju działania, czyli kooperacji, na pewno będą podejmowane. Natomiast widzimy już na tę chwilę, że prezydent Nawrocki stara się odgrywać samodzielną rolę, a nie właśnie w polityce polskiej, a nie być wiązanym z właśnie i kojarzonym tylko i wyłącznie z Prawem i Sprawiedliwością.
1: To teraz druga strona tej politycznej barykady. Pani profesor, Donald Tusk, w tym momencie, kiedy patrzę na sondaże, a my dużo o tych sondażach w programie mówimy, no bo tak jak państwo wspomnieli, na te sondaże też patrzą politycy i sondaże determinują nam życie polityczne w Polsce, to jeżeli premier patrzy w sondaże, no to w tym momencie może być w tym samym miejscu, w którym był prezes Kaczyński w roku 23, kiedy 15 października PiS wybory wygrało, ale władzę oddać musiało. Cebos z kolei w swoich badaniach pytał ludzi, czy woleliby, żeby koalicja rządowa startowała z jednej listy, czy też osobno, i 30% badanych chce, żeby te ugrupowania szły osobno, tylko 15% mówi o wspólnej liście. Ta wspólna lista, z tego co ja z politykami rozmawiam, raczej nie jest możliwa, ale pytanie brzmi, co zrobi PSL, co zrobi partia Razem, która no, jest to prawda w opozycji, no ale do lewicy przecież jej blisko, wspólna lista w ostatnich wyborach. No i co z Polską 2050? Jak ta sytuacja po stronie rządowej w tym momencie na nieco ponad rok przed wyborami wygląda, pani profesor, i jakie możliwości może mieć na stole Donald Tusk albo ktoś, kto zajmie jego miejsce i będzie tą nową twarzą koalicji przed wyborami?
2: Z jednej strony można powiedzieć, że Donald Tusk może być zadowolony, bo jego partia utrzymuje się na czele sondaży i ta przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością od dobrych kilku miesięcy jest całkiem spora, wynosi około 8, 9, 10 punktów procentowych w zależności od sondażu. Ale z drugiej strony, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, jego koalicjanci, większość jego koalicjantów znajduje się we wszystkich sondażach pod progiem wyborczym, oprócz Lewicy, która ma około 6-7 punktów procentowych w zależności od sondażu, więc wydaje się, że w tej chwili przynajmniej jest niezagrożona, aby ten próg wyborczy przekroczyć. Zgadzam się z panem redaktorem, że jedna wspólna lista wydaje się niemożliwa, szczególnie po tych rozmowach, które były toczone zarówno przed kampanią 2019 roku, 2023 roku. Wydaje się, że ten temat jest absolutnie zupełnie przebrzmiały i partie polityczne na takiej jednej liście, czyli od Polskiego Stronnictwa Ludowego po partii Razem zdecydowanie nie pójdą do wyborów. No i w tej chwili powstaje pytanie, w jaki sposób mogą swoje poparcie budować te partie koalicyjne, czyli z jednej strony Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Stowarzyszenie Centrum, które partią polityczną jeszcze nie jest i ono w sondażach nie występuje, ale podejrzewam, że gdyby występowało, to pewnie miałoby poparcie porównywalne do Polski 2050, czyli w porywach do 2 punktów procentowych. I jest to niewątpliwie problem zarówno dla tych partii, jak i dla Donalda Tuska. Jednak nawet jeżeli te partie będą pod progiem wyborczym, czyli do najbliższego Sejmu dostałaby się Koalicja Obywatelska na pierwszym miejscu, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Korony Polskiej i Lewica, tak jak pokazują obecne sondaże, to wcale nie jest od razu powiedziane, że to partie prawicowe muszą przejąć władzę, bo pytanie jest takie, czy Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się na koalicję z Konfederacją jako całością. Wiemy, że tutaj Krzysztofowi Bosakowi jest zdecydowanie bliżej. On uznaje właściwie przywództwo Jarosława Kaczyńskiego jako tego lidera prawicy, ale zdecydowanie odmienną opcję i odmienne stanowisko ma Konfederacja Sławomira Mentzena. No i kolejnym pytaniem jest Konfederacja Korony Polskiej. Z jednej strony oczywiście możemy mówić, że Jarosław Kaczyński w tej chwili deklaruje, że nie wejdzie, czy nie wziąłby do rządu Konfederacji Korony Polskiej z Grzegorzem Braunem, no ale możemy mówić o samoobronie, mówił właściwie to samo, a potem się okazało, że ta koalicja jednak była i rząd wspólny został stworzony. Ale tutaj chyba jest jeszcze jeden czynnik zewnętrzny, który jest niezwykle istotny, a mianowicie mówię o Stanach Zjednoczonych, które są ważnym jednak nawet nie partnerem, tylko patronem, bym powiedziała, w pewnym sensie Prawa i Sprawiedliwości, które absolutnie nie wyobrażają sobie takiej koalicji, żeby Grzegorz Braun mógł zostać członkiem takiej koalicji. No więc znowu pytanie,

0: Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie starało się wyłuskać tych posłów z Korony Polskiej, żeby ten rząd większościowy utworzyć? I czy oni dadzą się rzeczywiście wyłuskać? Bo niewątpliwie tutaj będzie grupa bardzo zróżnicowana w tym klubie. No a z drugiej strony możemy też mówić, że po wyborach 27 roku możemy zakładać, że jest jakiś scenariusz, że Konfederacja też się podzieli na te dwa obozy. Z jednej strony właśnie, że będzie to Konfederacja złożona z Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka, a z drugiej strony Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena. I Sławomir Mentzen niewątpliwie będzie tą opcją polityczną, która będzie taką partią obrotową, czyli która może wejść do koalicji zarówno z Prawem i Sprawiedliwością, ale także z Koalicją Obywatelską, w zależności od tego oczywiście, ile będzie mandatów. Więc to wcale jeszcze nie jest przesądzone, że taki rząd po 2027 roku jaki będzie, albo czy w ogóle da się utworzyć, bo Sławomir Mentzen może powiedzieć, że nie wejdzie z nikim w koalicję, Konfederacja Korony Polskiej nie będzie pożądanym partnerem i żadna ze stron nie będzie miała większości. Wtedy w takiej sytuacji mogą być rozpisane kolejne wybory. Pytał się pan redaktor jeszcze o Lewicę i Razem.
1: Tak.
0: Wydaje mi się, że w tej chwili Adrian Zandberg absolutnie wyklucza sojusz z Lewicą. Widać to po tym, co dzieje się przed wyborami prezydenckimi w Krakowie, że Razem chce iść osobno, pomimo iż jest zapraszane przez Lewicę na te wspólne listy. Jeżeli w moim przekonaniu Razem będzie miało szansę na przekroczenie progu wyborczego, czyli tam w okolicach 4,5-5 punktów procentowych, może troszeczkę więcej, to Adrian Zandberg zdecyduje się na samodzielny start, bo nawet jeżeli tego progu nie przekroczy, to przypominam, że powyżej 3% poparcia dostanie finansowanie z budżetu państwa na działalność swojej partii politycznej, a jest to partia z młodymi działaczami i oni jeszcze chwilę mogą poczekać, żeby rzeczywiście zająć później miejsce tej opcji lewicowej po lewej stronie sceny politycznej, a chodzenie na kompromisy z lewicą niekoniecznie musi być dla tej partii opłacalne. No i Polskie Stronnictwo Ludowe, pomimo iż deklaruje w moim przekonaniu, że chce iść samo do wyborów, zdecydowanie szuka jakiegoś partnera. PSL nam powtarza, że właściwie od zawsze, jak startuje, to jest na granicy progu wyborczego. Znaczy od zawsze, mówię, w XXI wieku powiedzmy, jest na granicy progu wyborczego i zawsze ten próg przekracza. Ale ja tutaj bym widziała dwa problemy, jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe i tę narrację, że bardziej jednak wydaje mi się, że jest tu robiona dobra mina do złej gry. Po pierwsze, PSL samodzielnie nie startował od roku 2015, a tam, przypominam, miał około 5% poparcia, 5,2 bodajże, więc ledwo nad tym progiem wyborczym się prześliznął. I druga sprawa jest taka, że jeżeli mamy frekwencję wyborczą na poziomie około 50%, którą mieliśmy rzeczywiście w poprzednich wyborach, koniec XX wieku, początek XXI wieku ona się wahała, no to 5% z 50% nie jest aż tak wielkim wyzwaniem, ale jeżeli mamy frekwencję wyborczą, a mamy i pewnie ona nadal będzie dość wysoka, chociaż nie taka jak w wyborach 23 roku, no to jednak 68 z 70% te 5% jest zdecydowanie większym wyzwaniem. Więc w moim przekonaniu PSL będzie szukało koalicjanta i w najgorszym dla PSL-u scenariuszu, pewnie najtrudniejszym dla nich, niewykluczone, że pójdzie na wspólnej liście z Koalicją Obywatelską. I tutaj bym ewentualnie właśnie widziała ten jeden, jedyny element tej wspólnej listy, jeżeli chodzi o całe ugrupowanie. Tak? Bo posłowie na przykład z Polski 2050 czy Centrum niewykluczone, że znajdą także miejsca na listach wyborczych, ale pewnie nie jako całe ugrupowanie.
1: No to o tej współpracy koalicyjnej i o mieście, o którym pani profesor wspomniała, czyli Kraków. Na koniec o tych dwóch kwestiach porozmawiajmy, no bo nieoficjalnie mówi się o tym, że Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli no, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym kontekście o nim mówiliśmy, ale też lider PSL-u, namawia Koalicję Obywatelską, żeby to był wspólny kandydat na urząd prezydenta Krakowa. Podobno w ten weekend rozmowy się toczyć w tej kwestii mają i gdyby udało się zakończyć je sukcesem, to w poniedziałek ma być wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej i PSL-u ogłoszony. Panie profesorze, czy myśli pan, że po pierwsze taka współpraca jest możliwa na tym etapie samorządowym między Koalicją Obywatelską a PSL-em? I po drugie, czy Kraków to będzie taki doświadczalny poligon, jak twierdzi część obserwatorów sceny politycznej, że to co w Krakowie, to będzie można sobie przełożyć na stan sceny ogólnopolskiej, tej sceny politycznej. Zgadza się pan z tym, czy to zbyt daleko idące wnioski?
2: Oczywiście, panie redaktorze, i tak, i nie.

0: odpowiem dyplomatycznie. Trudno przekładać te doświadczenia Krakowa na mapę całego kraju. Natomiast nie ulega wątpliwości, że może być właśnie takim papierkiem lakmusowym tych procesów politycznych zachodzących w naszym kraju przed wyborami 2027 roku i po. Czyli właśnie restrukturyzacji, zmiany polskiej sceny politycznej. Ten duopol, czy właśnie dominacja tych dwóch wiodących ugrupowań, Platformy, Koalicji i PiSu, powoli zaczyna właśnie się zmieniać, odchodzić właśnie, no, nie chcę powiedzieć do lamusa, ale w każdym bądź razie na pewno ta konfiguracja w najbliższej przyszłości, myślę, że nie przed wyborami 2027, ale po, zacznie istotnie się zmieniać. A zatem oczywiście tutaj poprzednie wybory, zarówno w przypadku Nowoczesnej czy ruchu Szymona Hołowni, pokazują właśnie, że na polskiej scenie politycznej, biorąc pod uwagę, że Platforma przesunęła się bardziej na lewo, a PiS z kolei bardziej na prawo, pojawi się, czy już widzę właśnie pewną przestrzeń w środkowej części spektrum politycznego. A zatem zarówno te wcześniejsze projekty polityczne typu Nowoczesna, czy właśnie ruch Szymona Hołowni pokazują, że a także próby PSL-u zagospodarowania tej części spektrum pokazują właśnie, że jest elektorat środka, natomiast nie ma ugrupowań politycznych w kraju ważnych, istotnych, potrafiących właśnie zagospodarować ten elektorat. Nazwijmy to właśnie elektoratem konserwatywno-liberalnym, liberalno-konserwatywny. Elektorat potrzebuje swojego ugrupowania. I tego ugrupowania brakuje. Zobaczymy, czy właśnie wyłoni się ruch Mateusza Morawieckiego, czyli stronnictwa Mateusza Morawieckiego i podejmie ten wysiłek, może wspólnie z PSL-em, tutaj może daleko idące spekulacje, ale właśnie przewiduję, że takie ruchy mogą właśnie być wykonane na polskiej scenie politycznej. Natomiast odwołując się bezpośrednio do tego przypadku Krakowa, to widzimy właśnie, że propozycja premiera Kosiniaka-Kamysza idzie w kierunku porozumienia z Koalicją Obywatelską, przetestowania współpracy i właśnie wystawienia wspólnego kandydata. Oczywiście w ten sposób PSL chce również podnieść także swoje notowania, biorąc pod uwagę, że kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego jako kandydat w wyborach na stanowisko prezydenta Krakowa by się nie cieszył dużym poparciem, no to właśnie wspólny start w wyborach koalicji rządzącej oczywiście pokazuje siłę i znaczenie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a to jest ważne przed wyborami parlamentarnymi. Natomiast pytanie, czy koalicja rządząca, która otrzymała wotum, nazwijmy to tak, nieufności od mieszkańców Krakowa, na razie nie obywateli Rzeczypospolitej, wyciągnie wnioski. I tutaj mam pewne wątpliwości.
1: I to pytanie,
0: natomiast nie chcę przesądzać.
1: I to pytanie, panie profesorze, musi nam zostać po naszej rozmowie w głowach i na to pytanie będziemy szukać odpowiedzi w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach, bo dużo się dziać będzie w polskiej polityce, mimo tego, że przed nami wakacje. Profesor Maria Wincławska, bardzo dziękuję. Profesor Walenty Baluk, bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dobrego, spokojnego dnia i tak jak mówiliśmy o tym, co dzieli polską politykę, co też dzieli społeczeństwo, to mam nadzieję, że dzisiaj jedno nazwisko nas wszystkich połączy. Maja Chwalińska, bo to chyba wszyscy będziemy trzymać dzisiaj za nią kciuki. Dobrego dnia i do usłyszenia. Nazywam się Marcin Zawada i do usłyszenia raz jeszcze.

0: Kulturfritz.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów.

0: Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Po reklamie. Autopromocja.
18: Wyniki polskiej gospodarki zaskakują in plus. Wzrost gospodarczy wyższy od przewidywań, a inflacja niższa od prognoz. Czy mimo zawirowań geopolitycznych nad Wisłą powinien dominować optymizm? O to zapytam Marcina Klucznika z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra.
17: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Politycy jednym głosem w sprawie polsko-ukraińskiego sporu wokół UPA. Przedstawiciele Kijowa spotkali się m.in. z szefem MON. Rośnie tragiczna statystyka wypadków na polskich drogach. Policja apeluje o ostrożność. Maja Chwalińska rozpoczyna trening przed finałem French Open. Polską tenisistkę dopingują mieszkańcy jej rodzinnego miasta. Minęło południe. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. W ten sposób minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podsumował swoje spotkanie z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. We wpisie w mediach społecznościowych szef MON podkreślił, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, ale w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. Politycy rozmawiali m.in. o sporze wokół nadania przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego

0: jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy spotkał się też z Marcinem Przydaczem z Kancelarii Prezydenta. O kontrowersje wokół decyzji Wołodymyra Zełenskiego byli pytani goście śniadania w Trójce. To w geście Ukrainy jest naprawa obecnej sytuacji, uważa Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej.
1: Trzeba też rozumieć jakby, że ten pierwszy gest konfliktowy został wykonany przez prezydenta Zełenskiego i dzisiaj to Ukraina także musi szukać pewnego rozwiązania i wyjścia z tej sytuacji.
0: Krytycznie decyzję Wołodymyra Zełenskiego ocenił także poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Jak podkreślił, nie można pozwolić na to, by kultywować ideologię ludobójczą.
2: Organizacja ukraińskich nacjonalistów miała ideologię ludobójczą. Ona głosiła potrzebę czystki etnicznej, czyli wymordowania wszystkich nie Ukraińców, nie tylko Polaków, nawet osadników czeskich.
0: W poniedziałek zbierze się kapituła Orderu Orła Białego. Zajmie się wnioskiem prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącym odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Rośnie liczba wypadków śmiertelnych podczas długiego weekendu. Tylko wczoraj na polskich drogach zginęły 3 osoby. Mundurowi zatrzymali ponad 300 kierowców pod wpływem alkoholu, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
3: Wczoraj, 5 czerwca, doszło do 72 wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 98 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 364 kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu.
0: Łącznie 4 i 5 czerwca doszło do 118 wypadków drogowych, w których zginęło 6 osób, a blisko 150 zostało rannych. Policjanci apelują o rozwagę podczas podróży w trakcie długiego weekendu. Na drogach jest większa niż zwykle liczba patroli, które dbają o bezpieczeństwo kierujących. Chińskie władze zaostrzyły prawo dotyczące korzystania z internetu. Oficjalny powód to walka z dezinformacją i sianiem nienawiści. Zdaniem krytyków to kolejny etap wprowadzania cenzury.
4: Chińska Agencja Cyberprzestrzeni poinformowała o wprowadzeniu kolejnych 11 paragrafów określających działania zakazane w internecie. Pośród nich znalazły się takie pozycje jak złośliwe gromadzenie i powielanie negatywnych informacji czy przetwarzanie starych wiadomości w celu wprowadzenia opinii publicznej w błąd. Te jednak mogą dotyczyć nie tylko osób, które sieją w internecie nienawiść. Chińskie władze znane są z przystosowywania historii do aktualnych potrzeb rządzących. Przetwarzanie starych informacji można zaś interpretować jako przywoływanie wydarzeń, które według obecnej wykładni są dla władz niewygodne. Według nowych przepisów osoby poniżej 16 roku życia nie mogą prowadzić w internecie transmisji na żywo. Młodzież do 18 roku życia musi zaś przejść dodatkową weryfikację i przedstawić zgody rodziców. W Chinach trwa kampania Czysty Internet, której celem jest, jak twierdzą władze, studzenie emocji społecznych. Jej krytycy nawet wewnątrz Chin postulują, że zanim cyberpolicja zacznie studzić emocje, powinna nauczyć się analizowania danych, żeby zrozumieć, jakie problemy poruszają Chińczyków. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Od kwalifikacji do finału Maja Chwalińska powalczy dziś o historyczne zwycięstwo w turnieju Rolanda Garrosa. Polska tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Kibice w całym kraju trzymają mocno kciuki za naszą reprezentantkę, ale mecz będzie miał wyjątkowy wymiar w Dąbrowie Górniczej, skąd pochodzi zawodniczka. Dopingują ją też ci, którzy spędzają tu długi weekend.
5: Będziemy kibicować, ale chyba z samochodu. Mamy generalnie plany wyjazdowe.
6: Tak czy inaczej, rozumiem, że kciuki mocno.
7: Mocno trzymamy, mocno. Tym bardziej, że Maja urodziła się w mojej rodzinnej miejscowości.
6: Miechów.
7: Oczywiście.
6: No to piękna historia.
8: Dorota, jestem kierownikiem housekeepingu. Zapraszamy wszystkich naszych gości do wspólnego kibicowania Maji Chwalińskiej. Na 9 piętrze mamy mini strefę kibica, a za każdy wygrany set niespodzianka.
0: Finałowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 15, a my trzymamy mocno kciuki za Maję.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Słonecznie i ciepło, tak niemal wszędzie będzie wyglądała sobota. Lokalnie możliwe są jednak słabe opady deszczu. Temperatura od 16 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, 21 na Lubelszczyźnie, do 24 w centrum i na Dolnym Śląsku.
9: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Blisko 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.
9: Klimat.

0: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
2: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest sobota, 6 czerwca, 6 minut po godzinie 12. Maria Furdyna, dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 18. A dziś wszystkie oczy zwrócone na Paryż. Czekamy z niecierpliwością na finał wielkoszlemowego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Zagra w nim objawienie tegorocznego turnieju Maja Chwalińska, która przystępowała do rywalizacji na 114. miejscu w rankingu. Teraz w tym rankingu wirtualnym live jest już na 21. miejscu, a jak wygra finał, to od poniedziałku będzie 14. zawodniczką świata. Niesamowitą historię pisze Maja Chwalińska. Przeszła przez kwalifikacje, rozpoczęła je 18 maja, czyli już prawie 3 tygodnie gra na kortach paryskich. Dotarła aż do finału. Wygrała 9 meczów, często z wyżej notowanymi zawodniczkami. Alice Ramé, Carol Monet, Suzanne Lamens, Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Paris, Anna Kalińska, Diana Schneider to tenisistki, które do tej pory pokonała w Paryżu Maja Chwalińska. Straciła zaledwie jednego seta w tym turnieju, to właśnie było z Marią Sakkari. A dziś najważniejszy mecz w jej dotychczasowej karierze. W finale zmierzy się z trudną zawodniczką, Rosjanką Mirą Andrzejewą, 8. rakietą świata. Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu, tak mówi Maja Chwalińska przed finałem Roland Garros, ale zapewnia, że da z siebie wszystko. Trzymamy mocno kciuki. Początek finału o godzinie 15. Jest 12:08, słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Oczywiście z niecierpliwością czekamy na ten mecz finałowy paryskiego turnieju Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska zmierzy się z Mirą Andrzejewą. A teraz będzie rozmowa o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, bo trwa długi weekend, a na drogach widać wzmożony ruch. Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwają policjanci, którzy prowadzą liczne kontrole. Od 3 czerwca obowiązują też nowe przepisy. Dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach, między innymi na rowerach i hulajnogach. O bezpieczeństwie na drogach na naszej antenie mówił Tomasz Kulik, instruktor jazdy, z którym rozmawiał Jakub Kukla.
3: Powoli się przyzwyczajam i chyba dochodzę do wniosku, że nie doczekamy takiego długiego weekendu, kiedy nie pojawiłyby się informacje o ofiarach śmiertelnych i o tych, którzy kierowali pod wpływem alkoholu. Czyżby przemawiało przeze mnie jakieś rozgoryczenie?
4: No trochę tak, ja też jestem rozgoryczony tym, co się dzieje. Jeżeli 300 ponad zatrzymano po alkoholu, to znaczy, że po alkoholu jechało 30 tysięcy. Prawa statystyki, o czym mówią socjologowie i fachowcy, tak ta ekstrapolacja postępuje. Drodzy Państwo, największym problemem naszego społeczeństwa jest tolerowanie wsiadania po alkoholu. Ludzie się zachowują irracjonalnie, nie reagują, nie zwracają uwagi, nie zabierają kluczyków, boją się. A potem nieszczęście, że ktoś po pijanemu kogoś przejechał albo poszedł do więzienia, albo stracił prawo jazdy i no, stracił możliwość zarobkowania. Jest teraz obciążeniem rodziny zamiast jej podporą, bo ktoś nie zareagował. Wiadomo, że jesteśmy dorośli, mamy swój rozum, ale drodzy Państwo, jak ktoś jest głupi, to otoczenie powinno reagować i nie pozwalać na to, żeby po alkoholu wsiadł. A już najgorszą rzeczą jest namawianie, no napij się, bo podobno na bocznych nie stoją. Bzdura.
3: No tak. I oczywiście, o ile ktoś sam na własne życzenie robi sobie krzywdę, to jeszcze jest problem mniejszy. O tyle kłopot poważny zaczyna się wtedy, kiedy ten ktoś krzywdzi innych, prawda? O tym
4: tak,
3: też trzeba pamiętać.
4: Bo jak sam wyląduje w rowie, czy rozbije samochód na drzewie, to on sam. Ale jak zabije kogoś, no to już jest niewyobrażalnie większa tragedia. Więc drodzy Państwo, nie pochwalamy picia alkoholu, tępimy, reagujemy. I uwaga, to nie jest podłe kablowanie powiadomić policję, że przed nami jedzie kierowca, który zachowuje się dziwnie i jest podejrzenie, że jest po alkoholu czy po narkotykach. Trzeba dzwonić, powiadamiać, wykonywać polecenia dyżurnego, który z nami jest w kontakcie. My mu mówimy, gdzie jesteśmy, co robimy, którą drogą jedziemy. On już będzie wiedział, gdzie wysłać siły, środki policyjne, które zrobią z tym łobuzem porządek. Sami nie bawimy się.

0: w Chucka Norrisa i nie podejmujemy zatrzymania obywatelskiego, bo możemy dostać w ucho. Od
1: to
0: tego
1: prawda.
0: Są służby, więc one mają być informowane. To nie jest kablowanie, to jest postawa obywatelska, żeby zażegnać zagrożenie dla innych.
1: Ale z drugiej strony może też w głowie pojawić się taka myśl, że może ktoś po prostu jest trochę zmęczony albo rozkojarzony, jeździ lekko krzywo, nie będę zawracał służbom głowy, bo i tak mają co robić.
0: A to nie ma żadnej różnicy, że ktoś jest, bo nie wziął leków, albo wziął złe leki, albo jest pijany. Jeżeli jedzie lekko krzywo, to może w coś uderzyć i narobić nieszczęścia. Reagujmy.
1: Dobrze, to poproszę teraz o poradę chyba właściwie już z kategorii psychologicznych, bo za każdym razem, kiedy pojawia się dłuższy weekend albo kiedy wybieramy się na wyjazdy wakacyjne, podkreślamy, żeby się zbytnio nie spieszyć, bo to nie ma sensu. Lepiej dojechać kilkanaście, może i kilkadziesiąt minut później, ale jednak bezpiecznie, niż przyspieszać i wylądować w rowie w najlepszym razie. Ale z drugiej strony, wyobraźmy sobie trasę z Krakowa do Muszyny, niech będzie. To jest 100 kilkadziesiąt kilometrów, jedzie się wieki. A to ciężarówka, a to cysterna, a to tir, a to traktor, a to ktoś jedzie do cioci na imieniny. Jak to wytrzymać? Jak to napięcie wytrzymać?
0: Skoro o tym wiemy, że dana droga jest, ma niską przepustowość, jest blokowana przez ciężarówki, maszyny rolnicze i tak dalej, to albo wyjeżdżamy odpowiednio wcześniej, albo jedziemy inną drogą, albo jedziemy gdzie indziej. Drodzy Państwo, nie ma obowiązku maltretować się, można jechać gdzie indziej. Natomiast jeżeli sytuacja wymaga dojechać tam, to jedynie dojrzałość, która się przejawia cierpliwością, brakiem potrzeby wyprzedzania, spokojem. I tego oczekuję od kierowców, niezależnie od ich wieku, że nie zachowują się jak niedojrzałe jednostki homo ledwo sapiens, które muszą wyprzedzić, bo przed nimi jedzie ciężarówka. Albo jak kiedyś zatrzymana pani przez kolegę policjanta powiedziała, ona nie będzie jechać za nauką jazdy. Nauka jazdy jechała 55 na 50. Tak wyszło panu aspirantowi z pomiaru i na jego oczach ta Elka sama gwałtownie wyprzedza przez jakąś panią, którą dało się zatrzymać później. Ona nie będzie za Elką jechać. Kochani, tłumaczenie, że nie będę jechać za kimś, nie zgodnie z przepisami, świadczy o tym, że my możemy w ogóle nie mieć tego prawa jazdy, bo jesteśmy na to za głupi.
1: Czyli w niektórych sytuacjach na stacji benzynowej zalecamy zamiast kawy na przykład solidny kubek melisy.
0: Melisy, ale przypomnę Państwu, mi kursant farmaceuta ostatnio doniósł, że melisa w czopkach jest przereklamowana.
1: Zostawmy samochody, o nich jeszcze na pewno będziemy w czasie długiego weekendu i przed wakacjami niejednokrotnie rozmawiać, ale popatrzmy teraz na ścieżki rowerowe. Pogoda dopisuje, pojawiło się całe mnóstwo rowerów. Jak o tym przypomnieć kierowcom, że kiedy włączają się do ruchu, to powinni rozglądać się za innymi samochodami, ale też spojrzeć i w prawo i w lewo, czy aby nie zbliża się rowerzysta albo rowerzyści?
0: Straszne jest to, że to trzeba przypominać,
1: no,
0: ale
1: jednak
0: przypominamy. Rowerzyści, użytkownicy hulajnóg. Ja wiem, że wśród nich są osoby mocno grzeszne w ruchu drogowym, bo są. Ale skoro my ruszamy autem, to bądźmy tym mądrzejszym osobnikiem, który się rozgląda, upewnia i włączając się do ruchu nie wjedzie przed rower, przed hulajnogę, przed kogoś na rolkach, wrotkach, kto pędzi sobie ścieżką rowerową. Pani, nieważne czym się poruszają inni uczestnicy ruchu. Ruszając z miejsca, w jakichkolwiek okolicznościach, my się mamy 5 razy upewnić, że nic złego się nie stanie. Tak zwyczajnie po ludzku. I proszę pamiętać, że wśród użytkowników rowerów są też osoby, które troszkę też grzeszą, bo jeżdżą na rowerach elektrycznych, które nie wymagają pedałowania. To już jest poważne wykroczenie. Jeżdżą z prędkościami grubo przekraczającymi zdrowy rozsądek i przyzwoitość. Więc, a co do rowerzystów? Jeździmy w kaskach, jeździmy, bo to taniej wychodzi kask niż rehabilitacja na przykład, albo wizyta u neurologa, prawda?
1: Tak, pan już uprzedził kilka kolejnych wątków, bo o kaski chciałem zapytać. Tak, od kilku dni, dokładnie od 3 czerwca kaski dla dzieci do 16 roku życia są obowiązkowe. To coś znacząco może zmienić w bezpieczeństwie na drogach?
0: Myślę, że tak. Smutek mnie ogarnia, gdy mam świadomość, że trzeba było wprowadzić taki przepis. To bardzo smutne, że rodzice w Polsce sami z siebie tych kasków nie zakładali dzieciom powszechnie. Gdyby tak było, tych przepisów nie trzeba byłoby uchwalać. Ale biorąc pod uwagę statystyki medyczne, jak wygląda przeciętny małoletni poszkodowany rodzic?

0: rowerzysta lądujący na SOR-ze albo w kostnicy, to wychodzi na to, że w większości przypadków kask zapobiegłby tragedii. Naprawdę. Proszę pogadać z dowolnym chirurgiem, ratownikiem z SOR-u, z karetki czy patologiem. Okazuje się, że w przypadku rowerzystów głowa niestety najbardziej cierpi. Zatem Gani, jeździmy w tych kaskach. Trudno, ten przepis wszedł w życie, bo musiał wejść w życie. A my bądźmy mądrzejsi, jeździmy w tych kaskach nawet wtedy, kiedy skończymy 16 lat.
1: No właśnie.
0: Bo to jest mądrzejsze zwyczajnie.
1: Może w takim razie przydałby nam się obowiązek nie dla dzieci do 16, tylko dla dzieci do 116 roku życia.
0: Mógłby. Ja jestem za tym, żeby nie wprowadzać przepisów na wszystko, bo im więcej przepisów mamy, to oznacza to, że jesteśmy tym bardziej społeczeństwem niedojrzałym. To smutne. Wolałbym, żeby obywatele sami z siebie o siebie dbali, unikali wypadków, używali środków ochrony osobistej, a takim środkiem ochrony osobistej jest kask na rower, i jeździli uprzejmie, rozważnie, życzliwie, nie napinali się. Nie jeden stary kierowca nam by tu powiedział, że nie zawsze trzeba egzekwować pierwszeństwo. Ale dzięki temu nie dochodzi do wypadku, nie dochodzi do tragedii. Więc jeździmy życzliwie, empatycznie, jak widzimy kogoś, po którym widać. No tablice rejestracyjne teraz już nie zdradzą dokładnie, skąd ktoś przyjechał, prawda? Bo nie mamy obowiązku ich wymiany przy przerejestrowaniu auta. Ale widzimy kogoś zagubionego na mieście. Widać, że turysta, że się wplątał w centrum Warszawy i się nie radzi. Boże, dać mu zmienić pas, ułatwić mu zjazd ze skrzyżowania, życzliwość, empatia. Bo ja nie toleruję cwaniaków, którzy się wytrząsają na zagubionych kierowców, a jestem przekonany, że taki cwaniak wrzucony w centrum Paryża, tam byłby sam mocno zagubiony.
1: Tak, a wracając jeszcze do rowerzystów, pamiętajmy też przy okazji, że rowerzysta nawet w kasku w zderzeniu z samochodem ma marne szanse.
0: O, marne szanse. Często przechodzi do sił powietrznych na chwilkę, zanim spadnie na asfalt. Więc drodzy rowerzyści, to, że zapis ustawowy mówi, że rowerzysta na przejeździe rowerowym ma pierwszeństwo, to nie znaczy, że ma to pierwszeństwo, gdy zbliża się do przejazdu rozpędzony i ma zamiar uderzyć w bok samochodu. No tego pierwszeństwa nie ma. Więc kierujący pojazdami silnikowymi, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, rozglądajcie się w obie strony i bądźcie gotowi do zatrzymania pojazdu. A drodzy rowerzyści, dajcie szansę kierowcom na to, żeby was dostrzegli zawczasu i zatrzymali się, by móc was przepuścić. Także tu z obu stron musi być rozwaga, rozsądek i życzliwość.
1: Oczywiście.
0: Bo żadna ustawa tego nie wyreguluje, jak dwie strony będą nierozważne albo wręcz, nie daj Boże, złośliwe.
1: Myślenia, trzeźwego myślenia nie da się wprowadzić ustawowo. Niestety.
0: W życiu.
1: I przy okazji jeszcze apel do rowerzystów. Pamiętajmy, że pasy, zebra tak zwana i ścieżka rowerowa to nie jest to samo. I to nie jest równoznaczne.
0: Drodzy rowerzyści, wjeżdżając na przejście dla pieszych rowerem, włączacie się do ruchu. Proszę nie oczekiwać, że pierwszeństwo będzie wam udzielone. Owszem, większość kierowców to osoby rozważne, mądre i potrafiące machnąć ręką na wybryk rowerzysty. Zwyczajnie go przepuszczą, bo po co mieć kłopot wynikający z faktu rąbnięcia rowerzysta samochodem. Ale, drogi rowerzysto, wjeżdżając na przejście pierwszeństwa nie masz, nie miałeś i mieć nie będziesz, więc proszę, jeżeli chcecie, już was życie zmusza, żeby skorzystać z przejścia dla pieszych i nie chce wam się schodzić z tego roweru, to przepuszczajcie inne pojazdy, bo tam pierwszeństwa rower nie ma.
1: Kiedy w pana odczuciu na poważnie w Polsce zajmiemy się kwestią hulajnóg elektrycznych i rowerów elektrycznych? Ja czasem bywam rowerzystą, czasem zatrzymuję się na światłach obok na przykład roweru elektrycznego i widzę, jak duży, jak ciężki to jest sprzęt i jak szybki, a przy okazji bezgłośny potrafi być.
0: Tak, jest bezgłośny i zaskakuje pieszych, zaskakuje innych rowerzystów zaskakuje.
1: No tak, oczywiście.
0: Kiedy my jedziemy sobie 25-30 na godzinę ścieżką rowerową,
1: drogą
0: na
1: roweru,
0: i z tyłu 50 na godzinę przeleciało coś. Słuchajcie, kochani, no, polskie siły i środki policji, straży miejskich, gminnych są jakie są. Mamy tych funkcjonariuszy za mało. Oni też mają co robić. Ale myślę, że akcje takie nawet incydentalne, ale wymierzone w nierozważnych użytkowników jednośladów mogą pomóc, choć wolałbym, żeby ludzie sami z siebie mądrze jeździli i nie szaleli. Tutaj chciałbym zachować jakąś przyzwoitość polityczną i obyczajową, ale w rozmowie z kolegami z policji wyłania się obraz, kuriera dostarczającego je

0: jedzenie czy przesyłki jako niekoniecznie dobrze władającego językiem polskim i niekoniecznie dobrze rozumiejącego nasze obyczaje, nasze zwyczaje, kulturę osobistą, kulturę drogową. Niestety prace te wykonują bardzo często osoby przybyłe z innych kręgów kulturowych. I często im się wcale nie wydaje, że robią źle, zwyczajnie po ludzku. Ich zachowanie dla nich jest normalne. Więc tutaj się zastanówmy, czy koniecznie trzeba za wszystko od razu karać, a może trzeba przeprowadzać akcje uświadamiające. Tylko pytanie, kto by to robił, za co i w jaki sposób. Ale gdy rozmawiam z imigrantami, którzy wykonują tę potrzebną pracę, oni się często dziwią, że ich zachowanie dla nich naturalne, dla nas jest nieakceptowalne. Ale to już jest temat dla socjologa, kulturoznawcy i lepszego fachowca ode mnie w tej materii.
1: O bezpieczeństwie na drogach w Polskim Radiu 24 mówił Tomasz Kulik, instruktor jazdy, z którym rozmawiał Jakub Kukla.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Zamiast scrollowania, praca z piłą, siekierą i dłutem.
7: Uczenie się samego rąbania, piłowania, przecinania. To też rozwój dla umysłu.
6: Twórczy bunt przeciwko dominacji cyfrowego świata nad realnym i pielęgnowanie tradycji w rodzinie.
7: O, tak jak Antek wziął strug, który mu się, widzę, że rozwalił i teraz układa na nowo.
8: I teraz skręcaj.
6: Szlifowanie charakteru. Reportaż Aleksandry Sadukierskiej to najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7.06.
2: Autopromocja. Saldo Ekstra.
9: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo. Marek Klapa, dzień dobry. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Mariusz Filipek, wicerzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, doradca ministra rozwoju do spraw deregulacji i dialogu, a także radca prawny. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
9: Dialog w gospodarce bardzo ważny jest, ale ważna jest również wspomniana przed chwilą deregulacja i prosta gospodarka. Jak można najprościej zdefiniować, prostą gospodarkę.
10: Prostą gospodarkę można zdefiniować prosto, jak pan redaktor powiedział. Prosta gospodarka to coś, co tak naprawdę, o czym wszyscy myślimy, wszyscy przedsiębiorcy chcieliby prostej gospodarki, wszyscy przedsiębiorcy chcieliby prostego sposobu działania, prostych przepisów, prostej ekonomii, prostego zarządzania. Natomiast dzisiaj mamy to, co mamy. Stety i niestety, ale przez X lat to, co się niestety wytworzyło, spowodowało to, że przedsiębiorcy są w pewnych kleszczach różnych uwarunkowań, biurokracji, formalizmów. No i to ogranicza ich to, do czego są stworzeni, a więc do robienia biznesu, do tego, żeby zarabiali pieniądze.
9: Czyli nie da się robić biznesu po prostu.
10: Da się. Polacy są świetnymi przedsiębiorcami. Proszę zwrócić uwagę, że my jako Polska, polscy przedsiębiorcy.

0: z sektora małych, średnich i mikroprzedsiębiorców, to w sumie ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. I ci mali, mikro i średni przedsiębiorcy zatrudniają ponad 70% wszystkich pracowników w Polsce. I ci mali, mikro i średni przedsiębiorcy wytwarzają blisko 50% produktu krajowego brutto. Więc, panie redaktorze, da się. Tylko cały czas powtarzam, że ci przedsiębiorcy, mali, mikro, ci mikro, czyli zatrudniający sami siebie albo do 9 osób, no muszą mieć łatwe życie gospodarcze. Muszą się nie bać, że jutro wstaną i będzie ich czekała nowa rzeczywistość. To wszystko, co spotyka przedsiębiorców, tych dużych również, ale tych małych, mikro i średnich, musi być przewidywalne i przede wszystkim musi być dla nich spokój działania.
1: Ja właśnie przeczytałem, że można założyć firmę przez M-Obywatela, że zajmuje to niewiele czasu, że to kolejny krok w stronę ułatwienia startu z pomysłem biznesowym, ale to jest za mało.
0: Dobrze, że można łatwo założyć biznes. To bardzo dobrze. Tak jak już mówiliśmy o tym, przedsiębiorcy, Polacy to przedsiębiorczy naród, ale to, że można, przepraszam za kolokwializm, załatwić...
1: A to takie polskie słowo.
0: Tak, załatwić sobie rejestrację działalności gospodarczej, założyć tę działalność gospodarczą, nie oznacza, że ma się łatwość jej prowadzenia. Więcej ułatwień do już tego, że prowadzi ktoś działalność gospodarczą. Więcej ułatwień dla tych, co prowadzą działalność gospodarczą. Świetnie, że zakładamy działalności, tylko że pamiętajmy, że samo założenie działalności nie oznacza sukcesu. Jest jeszcze dziesiątki elementów do tego, żeby był na końcu sukces i działalność gospodarcza przyniosła efekt. Efekt wymierny w postaci określonych pieniędzy. To jest oczywiste.
1: To ja mam taką propozycję, panie doktorze, żebyśmy zrobili listę tego, co już się udało osiągnąć, listę tego, co pilnie trzeba zmienić. Zacznijmy od tej lepszej strony. To znaczy w ubiegłym roku, w maju 2025 roku ruszyła taka deregulacyjna maszyna. Minęło 12 miesięcy ponad od tego momentu. Co się udało zrobić?
0: Panie redaktorze, śmiem zaryzykować tezę, a każda teza jest potwierdzalna albo obalalna, a ja ją troszeczkę potwierdzę, ale troszeczkę obalę. Deregulacja zaczęła się troszeczkę wcześniej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie pracowaliśmy nad pierwszym pakietem deregulacyjnym, czyli pierwszym pakietem ułatwiającym tak zwane życie gospodarcze przedsiębiorców. I ta ustawa weszła w życie 13 lipca 2025 roku. Tak, oczywiście to, co wybrzmiało na giełdzie papierów wartościowych w lutym, a później, tak jak pan redaktor powiedział, wybrzmiało jeszcze bardziej przez te kilka miesięcy, czyli w maju, i to, co nazywamy tak zwaną inicjatywą społeczną upraszczania przepisów, to również, i zawsze to powtarzam, to również dobry efekt i dobra symbioza i korelacja dwóch stron. Strony publicznej i strony prywatnej. Bo ta strona publiczna czasami, może to złe słowo zapomina, ale czasami nie patrzy tak jak przedsiębiorca. Przedsiębiorca z kolei nie patrzy tak jak strona publiczna. Więc korelacja i symbioza daje potężny, bardzo dobry efekt.
1: I wspomnijmy o tych efektach, co się udało zrobić. Tak temat po temacie, takie najważniejsze zagadnienia, które już są za nami i nie musimy o nich myśleć.
0: Dla mnie takim, to jest takie, znaczy będę wymieniał pewne szczegóły, ale one są dla przedsiębiorców. Zresztą wypada powiedzieć, że ta ustawa jest nad wyraz chwalona przez wszystkie środowiska i nie ma tutaj jakby sprzeczności, że jest zła. Więc warto mówić o tym, że ułatwienie dla przedsiębiorców, warto mówić o tym, że te proste rozwiązania upraszczające życie tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, nie dzieli, a łączy. Mhm. Więc dla mnie takim bardzo dobrym rozwiązaniem, nad którym pracowaliśmy, to rozwiązanie tak zwanych rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą, rozpraw online. Krajowa Izba Odwoławcza dotyczy tego wszystkiego, co zajmuje i dotyczy zamówień publicznych, a więc

0: tak zwanych, potocznie nazywając, przetargów. Więc dokładnie do 13 marca tego roku wszystkie rozprawy odbywały się tutaj, w Warszawie, bo był taki jeden ośrodek, gdzie wszystkie strony ewentualnego sporu w zamówieniach publicznych, w prawie zamówień publicznych, musiały przyjechać do Warszawy. Od tego 13 marca może być rozprawa, oczywiście jak strony wyrażą na to zgodę, oczywiście jak zostanie wyznaczona taka rozprawa, może być rozprawa wyznaczona online. A więc niech pan redaktor zobaczy, jak skraca to czas, biorąc pod uwagę, że rozprawa w tego typu sprawach trwa zwykle jeden dzień, dwie, trzy, kilka godzin. Więc jadąc ze Szczecina, z Przemyśla, z Suwałk, więc do Lublina też. Jestem z Lublina, więc
1: ale do Warszawy zawsze to jest cały czas koszt, bo to jest trasa, to jest czas, a jak wiemy, czas to pieniądz.
0: Czas, przede wszystkim czas. Bardzo takim dobrym też rozwiązaniem są tak zwane umowy leasingowe, które są podpisywane już tak elektronicznie, czyli do wejścia w życie tej ustawy umowy leasingowe były podpisywane tylko i wyłącznie tak zwanym podpisem mokrym, a więc długopisem, piórem, etc., etc. No, w dobie cyfryzacji, w dobie elektronizacji, w dobie wszystkiego, co jest online, był to archaizm. Dzisiaj już ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, umowy leasingowe mogą podpisać online.
1: No i jeszcze kwestie podatkowe. Tam kwestia domniemania niewinności istotna, znana w prawie przecież, a w podatkach tego brakowało.
0: To bardzo dobre rozwiązanie. Mhm. To bardzo dobre rozwiązanie. Trzeba pamiętać, że przedsiębiorcy w gąszczu przepisów mają prawo mieć wątpliwości. Mają prawo, może to złe słowo, nie znać przepisów. Każdy powinien starać się znać przepisy, ale mają prawo, no, czasami się mylić. To mylenie się jest rzeczą ludzką, więc nie każmy kogoś, kto się pomylił nieświadomie.
1: Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, mówi stare powiedzenie.
0: To prawda. To są tak zwani perfekcjoniści.
1: To teraz taka lista, mówiąc z angielskiego, to do. Co mamy do zrobienia, jeżeli chodzi o deregulację i budowanie tej prostej gospodarki?
0: To może tak, mówiąc o deregulacji, to ten system powinien być spójny i powinien być ciągły. Czyli nie można poprzestać na czymś punktowym, tylko należałoby ciągle i należy ciągle badać przepisy, sprawdzać te przepisy, analizować te przepisy i eliminować przepisy, które są zbędne, niepotrzebne, lub naprawiać przepisy, które są niewłaściwie wykorzystywane. Natomiast w kontekście prostej gospodarki, no, panie redaktorze, ja mam takie trzy moje płynące z serca hasła prostej gospodarki. Na pewno musi być dialog strony publicznej ze stroną przedsiębiorców. Bez dialogu nie ma dobrych rozwiązań. Możemy się nawet kłócić, ale dopóty się kłócimy, to znaczy, że na czymś nam zależy. Jeżeli się nie kłócimy i nie rozmawiamy, to nie będziemy rozwiązywać problemów. Nie będziemy dokonywać dobrych, fajnych rzeczy dla gospodarki. Kolejnym takim dla mnie postulatem płynącym z serca to jest edukacja młodzieży. Edukacja gospodarcza młodzieży. Mówienie im, że kiedyś też zostaną albo przedsiębiorcami, albo będą pracować u przedsiębiorców, albo no, będą funkcjonować w sferze publicznej, ale też muszą pamiętać, kto płaci podatki, kto zarabia na ich pensje. Kto tak naprawdę daje im pracę, mówiąc kolokwialnie, czyli ci przedsiębiorcy. Ta edukacja gospodarcza to też w konsekwencji ma wpływ na prostą gospodarkę.
1: No bo i dzięki niej gospodarka staje się prostsza.
0: Oczywiście, że tak.
1: Ale niedawno mieliśmy Dzień Dziecka i także w tym studiu Polskiego Radia 24 rozmawialiśmy o edukacji młodzieży. Bardzo ciekawy wątek, jeśli pan pozwoli, to na chwilę jeszcze przy nim pozostaniemy. Co jest dzisiaj takim największym problemem?
0: ja już jestem, nie powiem starym, dojrzałym człowiekiem i za moich czasów w podstawówce czy w szkole średniej w

funkcjonowały różnego rodzaju koła naukowe, mhm. różnego rodzaju inicjatywy, które napędzały pomysłowość młodych ludzi, takich

0: potrzeby tego koła uzyskiwaliśmy pieniądze, żeby to koło funkcjonowało. To uczy przedsiębiorczości. Natomiast oczywiście dzisiaj mamy tak wielki postęp, tak wielką edukację samą w sobie cyfrową, online, że to, co powiedziałem, jest na swój sposób archaiczne. Ja celowo pokazałem taką rzecz archaiczną tylko po to, że wtłoczenie trudnych zagadnień, trudnej nomenklatury młodzieży, dzieciom, no powoduje u nich zniechęcenie. Ta edukacja gospodarcza, edukacja przedsiębiorcza, uczenie młodych ludzi przedsiębiorczości musi być łatwe i lekkie. Dzisiaj młodzież ma tysiące bodźców. Zwróćmy uwagę, no nikt nie funkcjonuje bez komórki, więc zresztą to dzisiaj się mówi, że no, na czas lekcji powinny komórki być wyłączone i tak dalej. I to też jest dobrze, bo te bodźce powodują wielką, no, na swój sposób chaos w młodzieży, więc to, co chcemy przekazać młodzieży, musi być przekazane w sposób bardzo łagodny i bardzo, bardzo spokojny.
1: Zdecydowanie się z tym zgadzam i nawet jeżeli młody człowiek chce kiedyś zostać youtuberem, no to też musi mieć świadomość, że będzie też przedsiębiorcą, będzie musiał płacić podatki, będzie musiał podpisywać umowy, będzie musiał prowadzić działalność gospodarczą w wielu przypadkach. Albo będzie pracował u kogoś, kto to wszystko organizuje. Ależ nie ucieknie przed tym.
0: Ależ oczywiście, że tak.
1: Dobrze. Panie doktorze, to kolejna kwestia. Ja tak lubię obserwować przeróżne statystyki dotyczące polskiej gospodarki i jedna refleksja bardzo mnie martwi. Otóż okazuje się, że większość firm, które powstaną dzisiaj, no dzisiaj nie, bo jest sobota, ale w poniedziałek, to nie przeżyje pierwszego roku. Że większość firm upada, zanim zamknie się ten jeden rok kalendarzowy. Z czego to wynika? Słomiany zapał, nieumiejętność liczenia sił na zamiary, a może inna zupełnie prozaiczna rzecz. Prowadzenie firmy może po prostu jest za trudne.
0: Panie redaktorze, powiem od końca. Prowadzenie firmy jest bardzo trudne. To jest oczywiste. Natomiast mówiliśmy już o tym. Samo założenie firmy, samo założenie działalności gospodarczej nie oznacza sukcesu. To tylko początek drogi. Bo oczywiście każdy, kto zakłada działalność gospodarczą, ma hura optymizm. I to też jest dobrze, bo przedsiębiorca musi być na swój sposób optymistą, bo jeżeli nie będzie optymistą, to nie osiągnie końcowego sukcesu. Natomiast prowadzenie działalności to, i tutaj nie chcę w żadnym razie nikogo obrazić mówiących, że pracujemy na etacie 8 godzin, ale prowadzenie działalności gospodarczej to nie jest praca 8 godzin dziennie, to jest praca kilkanaście godzin dziennie, no i czasami w sobotę, i czasami w niedzielę, i czasami w święta, w dni wolne. Jutro mamy niedzielę. Śmiem zaryzykować tezę, że ci, którzy założyli działalność gospodarczą w piątek, na pewno nie będą odpoczywać w niedzielę. Może zjedzą oczywiście niedzielny obiad, ale na pewno będą czytać, będą sprawdzać rachunki, będą planować, co mają zrobić w poniedziałek, wtorek, środę. No niestety tak wygląda prowadzenie działalności gospodarczej i to, co mówiłem, nie ułatwia nam prowadzenia działalności gospodarczej system, który funkcjonuje. Jest to gąszcz przepisów, tysiące zbędnej biurokracji, rzeczy, które powodują to, że przedsiębiorca musi każdego dnia liczyć każdy pieniądz, na co wydać. No i to w konsekwencji może spowodować, że większość tych firm, które zostaną założone w poniedziałek, albo te, które zostały założone w piątek, stety lub niestety, no nie przetrwa tego roku.
1: Jest pan wicerzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców. Współpracuje pan również ściśle z Ministerstwem Rozwoju w sprawie deregulacji i dialogu. Zatem muszę zapytać o to, czy z pana perspektywy to wszystko, co dzieje się wokół deregulacji, wokół stanowienia prawa, zmierza w dobrym kierunku, czy jednak no, w niektórych obszarach dochodzimy do ściany i więcej się nie da?
0: Nie można mówić, że się nie da. Przepisy

0: mają to do siebie, że można je zmieniać. Więc no, jejku, no, była kiedyś taka bardzo, bardzo ważna piosenka, bo to pewnego rodzaju postulat tamtego młodego pokolenia. Amury runą, runą, runą, więc tym bardziej przepisy mogą runąć lub mogą się zmienić. Oczywiście to dość dziwne, co przed chwilą powiedziałem, ale chcę tylko pokazać, że nie doszliśmy do ściany. Cały czas pracujemy i zmieniamy przepisy, zmieniamy otoczenie gospodarcze, otoczenie ekonomiczne, otoczenie prawne wokół biznesu, wokół przedsiębiorców. Mhm.
1: Jakie zadania na najbliższy czas stoją przed Polską, przed prawodawcami? Co musi się jeszcze oprócz tej edukacji, o której pan wspomniał, zmienić, aby rzeczywiście ten prosty biznes, prosta gospodarka, aby to nie były tylko hasła?
0: Panie redaktorze, mówimy wiele o gospodarce, o przedsiębiorcach, o tym, co ich boli, o tym też, jak prowadzą działalność gospodarczą, ale niestety musi to też wybrzmieć i musimy o tym powiedzieć, przepraszam za to, musimy też powiedzieć o wymiarze sprawiedliwości w kontekście przedsiębiorców. I to też znowu powiem, stety lub niestety, ale to, że określone procesy sądowe trwają bardzo długo. Ja nie powiem, że to jest pół roku. Ja powiem, że to jest kilka lat. Też powoduje to, że przedsiębiorcy no, boją się zawierać różne kontrakty. Często nie ma tego zaufania kontraktowego między jednym a drugim przedsiębiorcą. No bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli jakiś przedsiębiorca zamrozi, że się tak wyrażę, niech to będzie mikro lub mały przedsiębiorca, który no, nie ma wielkich obrotów i nagle zamrozi 200, 300, może 400 tysięcy złotych. Zamrozi w sensie takim, że któryś z kontrahentów mu nie zapłaci. I jeżeli ten proces trwałby kilka miesięcy, to on jest w stanie przetrwać, bo on zapewne te 300-400 tysięcy również jest zobowiązany oddać swoim podwykonawcom, czyli innym podmiotom, z którymi współpracował dla tego większego kontrahenta. Ale jeżeli to potrwa kilka lat, to nie to, że tylko on przestanie funkcjonować i przestanie istnieć na mapie gospodarczej kraju, ale także pociągnie za sobą niestety tych mniejszych, jeszcze mniejszych od niego, którzy z nimi współpracowali. A więc te zatory płatnicze to jest potężny, ogromny problem z punktu widzenia przedsiębiorców. A to też pokazuje no, ten długotrwały proces sądowy z punktu widzenia przedsiębiorców.
1: Nic tak nie zabija firmy jak zator płatniczy, szczególnie w przypadku ważnego kontraktu. To jest zasada, która cały czas jest aktualna. Ja pamiętam, mówiliśmy o tym, pisaliśmy w mediach 5, 10, 15 lat temu. Jest szansa, żeby to się zmieniło?
0: Widzi pan redaktor, 5-10 lat temu i dzisiaj mówimy cały czas tak samo. Musi się zmienić, ale żeby te zatory płatnicze przestały funkcjonować, musi zmienić się też myślenie i jakby system płatności z punktu widzenia kontraktowego. Mhm. Ja uważam, że jest szansa, tylko no po prostu trzeba nad tym usiąść i też rozmawiać między stroną publiczną, a stroną przedsiębiorców, stroną prywatną, żeby znaleźć dobre rozwiązanie. Dobrych rozwiązań na pewno jest wiele.
1: W czerwcu obchodzimy Dzień Przedsiębiorcy. Czego dzisiaj możemy życzyć przedsiębiorcom, zarówno tym doświadczonym, jak i tym, którzy stawiają pierwsze kroki, no i być może przerazili się tym, co powiedzieliśmy na początku, że większość firm świeżo zakładanych nie wytrzymuje pierwszego roku.
0: Tak, to Dzień Przedsiębiorcy to nowe święto, ale to święto wszystkich przedsiębiorców, tych i dużych, małych, mikro i średnich. Życzmy tym wszystkim przedsiębiorcom, tym odważnym ludziom, którzy zakładają działalność gospodarczą, tym, którzy założyli tę działalność gospodarczą w piątek i tym, którzy założą w poniedziałek, wytrwałości, dobrego i przychylnego spojrzenia, ale także dialogu władzy, czyli

0: i strony publicznej i życzmy dobrych rozwiązań ekonomicznych i prawnych.
1: Dzień Przedsiębiorcy w Polsce obchodzony jest corocznie 21 czerwca i jak przystało na Dzień Przedsiębiorcy, nie, to nie jest dzień wolny. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan dr Mariusz Filipek, wicerzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, ale także doradca ministra gospodarki do spraw deregulacji i dialogu, ale również radca prawny, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi refleksjami, swoim spojrzeniem na prostą gospodarkę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: To był magazyn Saldo, Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra.
3: Jest 12:47. Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: To będzie najważniejszy mecz w jej dotychczasowej karierze. Maja Chwalińska stanie przed szansą na triumf w tenisowym turnieju wielkoszlemowym French Open. Chwalińska jest czwartą Polką w finale imprezy Wielkiego Szlema i może stać się drugą triumfatorką w historii polskiego tenisa. W finale zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. O szczegółach z Paryża Cezary Gurjew.
4: Przed nami 10 mecz Mai w tegorocznym turnieju. Kwalifikacje, rywalizacja w głównej drabince, groźne rywalki, kontuzja i przeziębienie.
5: Jeżeli chodzi o przeziębienie, no zaczęłam się czuć już słabiej po czwartej rundzie, więc tak naprawdę dzisiaj jest lepiej niż było wczoraj. Także myślę, że już wychodzę na prostą.
4: Maja ma świadomość, że wzbudza teraz ogromne zainteresowanie kibiców.
5: Troszkę dociera, to nie jest tak, no nie da się od tego odciąć w 100%, ale myślę, że to też jest kwestia wyborów. No co, usunę sobie aplikację, nie wchodzę i tyle, no nie czytam. Więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama siebie.
4: Z Mają Chwalińską chcą rozmawiać dziennikarze z całego świata. Czy nieco to przytłacza, a może stresuje?
5: To znaczy nie, nie stresuje mnie to za bardzo. Na pewno jest to dla mnie nowe środowisko, więc potrzebuję troszeczkę się do tego zaadaptować. Nie wiem szczerze mówiąc, co by mnie miało stresować, no mówię co myślę, także jest okej.
4: W głowie na pewno jest teraz euforia po ostatnich występach.
5: Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze. No na pewno spodziewam się no, piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
4: Maja Chwalińska liczy na kolejne wsparcie kibiców.
5: Przynajmniej ja to tak odbieram jako naprawdę ogromne wsparcie. Uważam, że bardzo mi to pomogło i dało mi dużo energii do tego, żeby po prostu dać z siebie 110%, więc to ja bym to odbierała raczej jako wsparcie. Naprawdę jestem ogromnie wdzięczna i mam nadzieję, że zjawią się też w sobotę.
4: Maciej Ryszczuk, Maćko, ty znasz te chwile przed finałami, bo przecież z Igą Świątek teraz Maja, no wielka radość, bo do tego stylu genialnego gry Mai Chwalińskiej potrzebna jest żelazna kondycja, wytrzymałość. Maja to ma.
6: Wychodzi na to, że ma, skoro daje radę już 9 pojedynków zwycięsko zakończyć, no to myślę, że to jest. No ale to tak naprawdę ja tylko wskazuję drogę. Maja i trenerzy wykonują główną pracę. Brawo dla nich.
4: Tak, to wszystko musi być przemyślane, musi być, jak to się mówi popularnie, z głową. Maja mimo wszystko ma pewną dolegliwość, która jej przeszkadza, ale ona jest tak dzielna, że ona po prostu, no tak jak sama mówi, to jest finał turnieju wielkoszlemowego, zrobi wszystko, żeby walczyć.
6: Tak, a myślę też, że tak naprawdę nie ma już na tym etapie, ani na tych troszeczkę wcześniejszych etapach zawodniczki, która nic nie czuje, bo to są bardzo intensywne pojedynki, często 2-3 godzinne, więc ciało nie zostaje obce. Jakby zawsze jest jakiś wpływ na to, więc każda z dziewczyn myślę, że ma mniejsze lub większe problemy. Maja sobie świetnie z nimi radzi, więc mam nadzieję, że tak samo będzie w finale.
4: Trener Jarosław Machowski, panie Jarku, pana spokój, to dobre nastawienie do ludzi no, jest niezwykle inspirujące i też dobrze wpływa na Maję.
7: No, dziękuję. Ufam, że to tak jest. To mnie cieszy, że jest, że tak czuję. Maja gra dobrze już dłuższy czas. Ona to ma w rękach, a ona zawsze marzyła o tym grać takowe mecze, a to se tutaj udało. No. A że se udało tak dobrze, no tak to po prostu wyjątkowe. No.
4: Panie Jarku, powodzenia, no cała Polska jest z wami.
7: Bardzo dziękuję, cieszy mnie, że stoicie za Mają. Dziękujemy bardzo.
3: Z Paryża relacjonował Cezary Gurjew. Początek finału o godzinie 15, a z nami jest Michał Chojecki, dziennikarz sportowy Super Expressu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
3: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu, tak mówi Maja Chwalińska przed finałem Roland Garros, ale zapewnia, że da z siebie wszystko. Jakiego meczu możemy się spodziewać? Mirra Andrijewa, ósma zawodniczka świata, która w tym

0: turnieju naprawdę bardzo dobrze sobie radzi.
1: No tak, na papierze oczywiście Mira Andrejewa jest faworytką, bo to jest dziewczyna, która naprawdę potrafi wszystko. To jest i duża siła fizyczna, mocny serwis, mocny return, ale też naprawdę bardzo dobre ręce. Ona technicznie jest bardzo dobrze wyszkolona. Może nie jest aż taka finezja i taka widowiskowość jak w przypadku Mai Chwalińskiej ostatnio w Paryżu. Natomiast to jest naprawdę bardzo utalentowana dziewczyna, która świetnie operuje slajsem, która też potrafi zagrać bardzo dobrego skróta. I myślę, że no Mai nie będzie aż tak łatwo prowokować jej błędów. Natomiast ja liczę na to, że otoczka tego wielkoszlemowego finału zrobi swoje. Mira Andrejewa to jest taka zawodniczka, która nie dość, że jest teraz stawiana w roli zdecydowanej faworytki, więc na pewno presja będzie po jej stronie.
0: No pamiętamy, co działo się w przypadku obrony tytułów, które wywalczyła w ubiegłym roku, prawda? Bo ona w zeszłym roku zdobyła dwa tytuły rangi 1000 i w tym roku podczas tych meczów, to było na wiosnę, no były problemy przede wszystkim mentalne.
1: No tak, no znane są te jakieś irracjonalne wręcz wybuchy w takiej no furii, można powiedzieć, że furii, bo to były już takie naprawdę no niesamowicie jakieś groteskowe wybuchy agresji, wywalanie piłki poza kort, rzucanie rakietami, jakieś wrzaski, no takie dziecinada. Natomiast no pod tym względem Mira ostatnio zrobiła duże postępy, ta współpraca z bardzo doświadczoną trenerką, kiedy niegdyś wybitną tenisistką Conchitą Martinez, na pewno też daje coraz lepsze efekty. Natomiast ja liczę na to trochę, że ta no, wielkoszlemowa otoczka już nie jedną młodą tenisistkę debiutującą właśnie w wielkoszlemowym finale już nie jedną sparaliżowała i zupełnie odebrała taką no, kontrolę nad własnym ciałem. No i bardzo jestem ciekaw, jak Rosjanka, która jest stawiana w roli murowanej faworytki, sobie z tą presją poradzi, bo zupełnie się nie obawiam, że coś takiego się wydarzy w przypadku Mai, bo Maja sprawia wrażenie osoby niesamowicie spokojnej, skoncentrowanej. Ona w zasadzie plan minimum to zrealizowała przychodząc
0: kwalifikacje.
1: Jak sama mówi, że ona już tylko zyskuje i ja jestem absolutnie spokojny o nastawienie mentalne Mai, natomiast właśnie to, jak sobie z tą presją oczekiwań poradzi Mira, to tutaj bym postawił ogromny znak zapytania.
0: To na koniec zapytam. Proszę powiedzieć, co pana najbardziej zachwyciło w grze Mai Chwalińskiej od początku turnieju, a tak naprawdę od 18 maja, bo musimy to za każdym razem przypominać, że za nią 9 meczów, 3 w kwalifikacjach i zaczęła ten turniej prawie 3 tygodnie temu.
1: Mnie najbardziej zachwyca i niesamowita taka inteligencja tenisowa, tak jak się mówi po angielsku shot selection, czyli ten wybór właściwych uderzeń. Ona w zasadzie w każdym momencie podejmuje perfekcyjną decyzję. Dużo widzi na korcie, cały czas obserwuje, co robi rywalka, świetnie konstruuje punkty i za każdym razem zagrywa, nie dość, że podejmuje idealną decyzję, to jeszcze potrafi zagrać idealną piłkę dostosowaną do tej decyzji. To jest po prostu no, niesamowicie, jak ja to mówię, taka cwana bestia. No, zawsze wie, co zrobić, żeby tą zawodniczkę po drugiej stronie siatki przechytrzyć.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście trzymamy mocno kciuki za Maję Chwalińską. Początek finału o godzinie 15. To już 2 godziny i 5 minut do tego finału. Michał Chojecki, dziennikarz sportowy Super Expressu, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną

0: ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
7: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: W najbliższym studiu wiedzy pomysł na nowe hobby. Dla tych, którzy kochają przyrodę i dla tych, którzy lubią być kreatywni. Będziemy się bowiem uczyć tworzyć dzienniki przyrodnicze. To wspaniały sposób, żeby wreszcie się zatrzymać, dać odpocząć głowie i docenić świat wokół nas. Karolina Rożej, do usłyszenia jutro po 10:00.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maja Chwalińska gotowa na finał French Open. Za 2 godziny polska tenisistka powalczy o największy triumf w karierze. Pamięć o Wołyniu nie podlega negocjacjom, zaznaczył szef MON po spotkaniu z przedstawicielami Ukrainy, tematem spór wokół UPA. Polscy męczennicy dołączyli do grona beatyfikowanych. W Krakowie odbyły się uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Minęła 13. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Na ten pojedynek czeka cała Polska. Za 2 godziny Maja Chwalińska powalczy o triumf w finale French Open. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Niezależnie od wyniku tego starcia, Roland Garros już zmienił życie polskiej tenisistki, zarówno pod względem finansowym, jak i sportowym.
2: Mamy problem z zapłaceniem za hotel. Sytuacja, o której Polka mówiła na początku turnieju, raczej szybko się nie powtórzy. Podobnie jak fakt, że w trakcie zawodów występowała w strojach różnych producentów. Nie mam sponsora. Taka to historia. Mówiła dziennikarzom. Dzięki awansowi do finału Chwalińska ma już zagwarantowaną nagrodę w wysokości 1 400 000 euro. Oznacza to, że w niespełna 3 tygodnie zarobiła więcej niż przez całą dotychczasową zawodową karierę. Premia może być jednak jeszcze wyższa. Jeśli Polka wygra finał, otrzyma 2 800 000 euro. Równie imponujący będzie jej awans w światowym rankingu. Na początku turnieju Chwalińska zajmowała 114 miejsce w zestawieniu WTA. Już sam awans do finału sprawi, że przesunie się o 100 pozycji. W przypadku zwycięstwa może natomiast znaleźć się w czołowym

0: topowej dziesiątce światowego rankingu. Polska mogłaby wówczas mieć dwie reprezentantki w tym elitarnym gronie. Obecnie trzecie miejsce zajmuje Iga Świątek. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Tylko mówiąc prawdę, jesteśmy w stanie budować swoją przyszłość. Tak minister obrony komentuje spór z Ukrainą wokół UPA. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał rano z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanowem. Szef MON przekazał stronie ukraińskiej, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. To reakcja m.in. na nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Sprawę komentował na naszej antenie ekspert do spraw międzynarodowych profesor Walenty Baluk. W jego ocenie Polska nie może się zgodzić na takie zachowanie ze strony Kijowa.
2: Ale to nie oznacza, że właśnie ta wojna pamięci, czyli ten konflikt ma nam przesłonić realizowanie tych interesów strategicznych. Powinniśmy pamiętać, że Rosja napadła na Ukrainę.
1: Kryło Budanow spotkał się także z Marcinem Przydaczem z Kancelarii Prezydenta. W poniedziałek na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego zbierze się kapituła Orderu Orła Białego. Na spotkaniu ma zapaść decyzja w sprawie odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ratownik medyczny ze Stalowej Woli uratował dwoje starszych ludzi z pożaru. Mężczyzna zauważył nad ranem, że z jednego z drewnianych budynków wydobywały się kłęby czarnego dymu. Ratownik zaczął dobijać się do drzwi i okien, próbując zaalarmować mieszkańców o niebezpieczeństwie. Następnie pomógł im opuścić budynek. Chwilę później doszło do eksplozji butli gazowej. Budynek natychmiast stanął w ogniu. Pożar gasiło 11 jednostek straży pożarnej. W zdarzeniu nikt nie został ranny. Są wyniki śledztwa dotyczącego uszkodzenia dwóch podmorskich kabli telekomunikacyjnych łączących Finlandię i Estonię. Do incydentu doszło pod koniec ubiegłego roku w Zatoce Fińskiej.
3: Śledczy ustalili, że przerwanie połączenia miało miejsce w Sylwestra. Kable prawdopodobnie zostały uszkodzone przez kotwicę, która została przeciągnięta po dnie. O uszkodzenie podejrzewany jest statek handlowy Fidburg, który płynął z Petersburga do izraelskiej Hajfy. Jednostka została zatrzymana przez fińskie służby 31 grudnia. W sprawie podejrzane są cztery osoby. Wobec trzech z nich od kilku miesięcy obowiązuje zakaz opuszczania Finlandii. Jak podano w komunikacie policji, śledztwo prowadzono pod kątem kwalifikowanego uszkodzenia mienia, usiłowania popełnienia takiego czynu oraz poważnego zakłócenia łączności. Akta sprawy zostały przekazane do fińskiej prokuratury, która zdecyduje o ewentualnym postawieniu zarzutów i skierowaniu sprawy do sądu. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: 9 salezjanów męczenników włączonych w poczet błogosławionych. W sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie odbyły się uroczystości beatyfikacyjne kapłanów, którzy w latach 40. ubiegłego wieku zostali zamordowani w niemieckich obozach koncentracyjnych. Papież Leon XIV uznał, że zginęli z nienawiści do wiary. Jednak to nie ich śmierć jest najważniejsza, mówi ksiądz Andrzej Gołębiowski, rzecznik krakowskich salezjanów.
4: Nie skupiamy się tylko na samym męczeństwie. To jest owoc ich pięknej duszpasterskiej pracy. To, co po sobie zostawili jako salezjanie, pracując zarówno przy biurku, wykładając filozofię czy teologię, aż po sierociniec, zakładane orkiestry, granie z chłopakami w piłkę.
1: Miejsce beatyfikacji nie jest przypadkowe. Młody Karol Wojtyła był świadkiem aresztowania 6 z 9 kapłanów na krakowskich dębnikach. Jak później wspominał papież, to wydarzenie miało duży wpływ na jego późniejszy wybór drogi kapłańskiej. W uroczystościach beatyfikacyjnych uczestniczył prezydent Karol Nawrocki.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Coraz więcej chmur na niebie w centralnej i wschodniej Polsce, ale nie powinny one przynieść deszczu. Na pozostałym obszarze przeważnie słonecznie. Temperatury od 16 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, 21 na Lubelszczyźnie, do 24 w centrum i na Dolnym Śląsku.
5: Świat 24.
6: Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dzień dobry, a dziś w magazynie Świat 24 zajrzymy na Ukrainę. Będziemy mówić właściwie o takim jednym konkretnym, ale bardzo ciekawym wątku Ukrainy dotyczącym. Chodzi o cerkwie prawosławne, jakie w tym kraju istnieją i funkcjonują, jaki mają wpływ na politykę i w ogóle rzeczywistość Ukrainy, a także co w tym wszystkim zmieniła wojna, jaka rozpoczęła się po tym, gdy Rosja Ukrainę napadła. Nie tylko jednak Ukraina. W drugiej części magazynu także połączymy się z Afryką, a konkretnie z Senegalem.

0: Galem. W tym kraju działa jedna z polskich organizacji pomocowych i właśnie pomocą rozwojową się tam zajmuje. Jaką? Dokładnie o co chodzi? Jaki związek mają z tym książki kucharskie? To także w magazynie Świat 24. Michał Strzałkowski. Zapraszam.
1: Świat 24.
0: A moim i Państwa gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I będziemy mówić o książce autorstwa mojego dzisiejszego gościa, Między ruskim mirom a duchową niezależnością. I to jest, jak podtytuł wyjaśnia, książka o cerkwiach prawosławnych w Ukrainie wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego po 2014 roku, czyli po tym, co na Ukrainie uważa się za wybuch wojny, bo to, co od 2022 roku, to określa się jako już taką wojnę pełnoskalową. I rzeczywiście już 12 lat tak naprawdę Rosja przeciwko Ukrainie tę wojnę prowadzi. Więc jest to spory kawał czasu, który można było poddać takiej właśnie analizie. Ja mam wrażenie, panie doktorze, że my w Polsce nie doceniamy tego, jak ważnym wątkiem tego wszystkiego jest właśnie kwestia cerkwi prawosławnych na Ukrainie, bo to jest jeden z kluczowych wątków.
2: Tak, ja myślę, że ta rola czy znaczenie cerkwi wynika przede wszystkim z tego, że po upadku czy po rozpadzie Związku Radzieckiego to właśnie wspólnoty religijne cieszyły się największym zaufaniem społecznym. I w sumie do dzisiaj tak jest, że politycy się zmieniają, powtarzały się afery korupcyjne. To jeżeli chodzi o Ukrainę czy Rosję, to jest, można powiedzieć, schemat nam dobrze znany. Natomiast cerkwie mimo wszystko cieszą się większym zaufaniem społecznym i do tej pory tak naprawdę no, nie analizowane było tak szerzej w nauce znaczenie cerkwi z punktu widzenia legitymizowania pewnego reżimu politycznego, bo ideą tej książki jest pokazanie, że cerkwie prawosławne w Ukrainie, bo w tym momencie są takie dwie największe cerkwie funkcjonujące w Ukrainie. To jest ta cerkiew, która utrzymuje więzi z Patriarchatem Moskiewskim, z Rosją, Ukraińska Cerkiew Prawosławna i cerkiew autokefaliczna, która powstała na skutek zjednoczenia różnych niezależnych odłamów w 2018 roku, tak zwana Cerkiew Prawosławna Ukrainy. Mówię tak zwana, bo te nazwy oczywiście w języku polskim są tłumaczone różnie. Ta nazwa Cerkiew Prawosławna Ukrainy, ona no właśnie jest taką nazwą trochę tymczasową. Dlaczego? Ponieważ ta cerkiew autokefaliczna dąży do tego, aby docelowa nazwa była Ukraińska Cerkiew Prawosławna. Dlatego, że no, oni też zakładają, że możliwe będzie w przyszłości zjednoczenie cerkwi i stworzenie jednej niezależnej od Moskwy Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. No, na razie to się nie udaje, ta sprawa jest bardzo skomplikowana, ale wracając właśnie do gdyby genezy tej książki czy głównych założeń, to chciałem pokazać, że cerkiew może legitymizować czy popierać z jednej strony zjednoczenie czy zbliżenie Ukrainy z Zachodem, z Unią Europejską, ale z drugiej strony może być też siłą, która postuluje zbliżenie z Rosją czy funkcjonowanie w ramach tak zwanego ruskiego miru. Więc to jest temat z punktu widzenia Ukrainy kluczowy, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie kanoniczne, kwestie wyznaniowe, kwestie religijne, ale chodzi też tak naprawdę o przyszłość Ukrainy. Czy Ukraina będzie państwem, które łączy swoją przyszłość z Zachodem, czy właśnie z Federacją Rosyjską?
0: No właśnie, jakby mógł pan przypomnieć, czym tak naprawdę jest ta idea tego ruskiego miru? Idea, którą no ludzie bliscy Kremlowi, czy tacy, którzy są na Kremlu, no przez wiele, wiele lat często się posługiwali, bo to jest jeden z takich sposobów na to, żeby przekonać do siebie, przez lata przynajmniej tak tego używano, żeby przekonać do Rosji no, mieszkańców wielu krajów dawnego bloku sowieckiego, czy tej dawnej rosyjskiej strefy wpływów.
2: Ja myślę, że problem z tą ideą czy doktryną ruskiego miru jest taki, że ona też zmieniała się na przestrzeni ostatnich 30 lat. Jeszcze powiedzmy w latach 90. ona była bardziej koncepcją związaną z taką, można powiedzieć, soft power, czyli budowaniem takich miękkiej siły wpływów na obszarze poradzieckim poprzez kulturę, w tym między innymi właśnie religię. I ta koncepcja wiązała się z szerzeniem języka rosyjskiego czy wspieraniem nauki języka rosyjskiego i ona w sumie wykraczała poza obszar poradziecki, ale wiadomo, że ten obszar

0: dawnych republik radzieckich było tyle kluczowy, że na nim po rozpadzie Związku Radzieckiego żyło około 25 milionów osób rosyjskojęzycznych. Czyli pierwotnie ta koncepcja miała w jakiś sposób zaopiekować się tą grupą 25 milionów osób rosyjskojęzycznych żyjących w różnych państwach poradzieckich. Ale z czasem zaczęto do niej dorabiać pewne dodatkowe, można powiedzieć, elementy. I stała się taką koncepcją no, budowania wpływów, ale nie tylko w formie takiej miękkiej, wpływów kulturowych, ale też budowania wpływów politycznych czy gospodarczych. I ona po prostu miała też uzasadniać wyjątkową rolę Rosji w tych poszczególnych państwach, które wchodziły kiedyś w skład Związku Radzieckiego. I tak z czasem ten komponent, można powiedzieć, polityczny, komponent religijny zyskiwał na znaczeniu. A w momencie, kiedy patriarchą moskiewskim został Cyryl, wówczas już ta koncepcja ewoluowała ewidentnie w takim kierunku, można powiedzieć, trochę można powiedzieć metafizycznym, gdzie religia miała stanowić pewien trzon cywilizacyjny, trzon kulturowy i uzasadniać wyjątkową rolę Cerkwi Prawosławnej na tym terenie, ale też Federacji Rosyjskiej. Zresztą sam Cyryl wydał trzy książki. One są w pewnym sensie kompilacjami jego kazań, jego przemówień, ale no, one są wydane pod auspicjami Patriarchatu Moskiewskiego. Trzy książki właśnie, gdzie do tej koncepcji ruskiego miru się odnosi. Zauważmy, że Władimir Putin żadnej takiej książki nie wydał. To też pokazuje, że dla Cerkwi Prawosławnej ta koncepcja ruskiego miru jest kluczowa. I z czego ona się jeszcze wywodzi? Bo jak powiedziałem, początkowo ta koncepcja łączyła się przede wszystkim z tymi wpływami kulturowymi i budowaniem tego zaplecza wpływów rosyjskich w wymiarze kulturalnym, rosyjskich mediów, rosyjskiego języka i tak dalej. Jednak Cyryl połączył koncepcję ruskiego miru z koncepcją Moskwy jako trzeciego Rzymu, a ta koncepcja uzasadniała wyjątkową rolę Rosji i prawosława rosyjskiego nie tylko w wymiarze świata prawosławnego, ale w miarze globalnym, bo idea Rosji, Moskwy jako trzeciego Rzymu zakładała, że Moskwa jest tak naprawdę ostatnim bastionem chrześcijaństwa. Pierwszy Rzym upadł na skutek najazdu barbarzyńców germańskich, drugi, czyli Konstantynopol, upadł pod presją turecką, a trzecią taką świętym bastionem chrześcijaństwa, prawdziwego chrześcijaństwa, świętej Rusi, jest właśnie Moskwa, jest właśnie Rosja. Tak więc Cyryl próbuje konstruować tą narrację w taki sposób, aby usprawiedliwiać ekspansję terytorialną takim, można powiedzieć, kontekstem czy wymiarem religijnym. To jest de facto odbudowanie wpływów Rosji w najdawnych historycznych obszarach, ale też w wymiarze duchowym, nie tylko w wymiarze politycznym, gospodarczym. Kluczowy jego zdaniem właśnie wymiar to jest wymiar duchowy, czyli ta tak zwana Święta Ruś.
1: A jak się do tego ma to, co lubią też często Ukraińcy podkreślać, że kiedy Kijów był najważniejszym ośrodkiem prawosławia, to Moskwy w ogóle nie było, albo Rosji jako państwa?
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawa kwestia, bo jeżeli chodzi o samego Cyryla, to on mówi, że dla Rosjan Kijów jest jak Kosowo dla Serbów, czy jak Jerozolima dla Izraela. Czyli krótko mówiąc, on daje wprost do zrozumienia, że bez Kijowa nie będzie prawdziwej cerkwi rosyjskiej. Czyli krótko mówiąc, on się nigdy nie zgodzi na to, aby cerkiew ukraińska była niezależna od Moskwy i będzie do tego dążył, aby ową zależność utrzymać. Przy czym on nie odwołuje się do jakichś koncepcji właśnie politycznych czy koncepcji powiedzmy ideologicznych różnych, tylko twierdzi, że chrzest Rusi w 1988 roku był pewną decyzją też cywilizacyjną. I on stworzył nową cywilizację, rosyjską cywilizację i Ukraińcy jak gdyby nie mają wyboru. Oni podjęli ten wybór już w X wieku i teraz po prostu powinni być wierni temu wyborowi. Zauważmy jedną ciekawą rzecz, że przed wydarzeniami na Majdanie w 2014 roku Władimir Putin wspólnie z Wiktorem Medwedczukiem zorganizowali taką konferencję w lipcu 2013 roku pod hasłem Jedności Słowiańskiej, gdzie w swoim wystąpieniu Władimir Putin mówił wprost, właśnie w tym samym duchu, że Ukraina wybrała już kilkaset lat temu, chrzcząc

0: mieszcząc się w Kijowie, wybrała swoją ścieżkę cywilizacyjną. Ona nie może pójść w innym kierunku, czyli czytaj w kierunku Unii Europejskiej, bo w ten sposób zdradziłaby swoich przodków, zdradziłaby chrześcijaństwo, to prawdziwe chrześcijaństwo. Tak więc dzisiaj Rosja wykorzystuje ową rzekomą jedność świata ruskiego, świata prawosławnego jako pewien argument do swojej imperialnej polityki wobec Ukrainy, do podboju Ukrainy. Przecież bardzo dobrze wiemy, że w percepcji Putina Ukraina nie jest odrębnym państwem, a Ukraińcy nie są odrębnym narodem. To jest część świata ruskiego, który tworzy pewną całość, pewną jedność.
1: A jak to się przekłada na kwestie takie już czysto polityczne, jeśli chodzi o relacje ukraińsko-rosyjskie?
0: Ja myślę, że to będzie miało kluczowe znaczenie z tego względu, że po pierwsze zauważmy, że nawet sama decyzja o tej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, ona była uzasadniona w tym raporcie FSB, który trafił na biurko Putina przed agresją, między innymi tym, że na obszarze Ukrainy dalej większa część mieszkańców pozostaje wierna cerkwi prawosławnej powiązanej kanonicznie i administracyjnie z Moskwą. Ale dalej spójrzmy jeszcze na jedną kwestię. Na przykład wszystkie rozmowy pokojowe, począwszy od tych na Białorusi, później w Stambule, one łączyły się z problemem cerkwi. I ten problem będzie kluczowy, jeżeli chodzi o rozmowy w przyszłości. Dlaczego? Ponieważ cerkiew może być takim instrumentem wpływu na społeczeństwo ukraińskie poprzez określone kazania, poprzez sieć agenturalną osób lojalnych wobec służb rosyjskich nawet, bo takie przypadki mieliśmy i to dotyczyło nie tylko szeregowych duchownych, ale nawet metropolitów poszczególnych, którzy przynależeli do tej ukraińskiej cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Więc jeszcze jest jeden problem, myślę, bardzo trudny do rozwiązania w przyszłości, czyli kwestia tych 2000 parafii, które przeszły z tej cerkwi promoskiewskiej do tej cerkwi niezależnej, autokefalicznej, bo Rosjanie no, wprost tego nie artykułują, ale możemy czytać między wierszami, że będą domagali się, aby ta konwersja, ta zmiana jurysdykcji cerkiewnej była cofnięta. Czyli aby te cerkwie wróciły po raz kolejny pod kontrolę tej cerkwi promoskiewskiej. I to się oczywiście łączy też z kwestią języka rosyjskiego na terytorium Ukrainy, z kwestią jakiejś autonomii kulturalnej ludności rosyjskojęzycznej. Czyli to są argumenty, na które Ukraina się nigdy nie zgodzi, czy postulaty, na które Ukraina się nigdy nie zgodzi, bo one po prostu godzą w suwerenność Ukrainy. To nie może być tak, że Rosja będzie decydowała, jaka parafia do jakiej cerkwi należy, ewentualnie czy język rosyjski będzie językiem urzędowym, czy nie będzie. To są kwestie suwerenne i jeżeli Ukraina ustąpi w tych, można powiedzieć, kluczowych sprawach, no to trudno mówić później o jakiejś suwerenności czy niepodległości od Federacji Rosyjskiej, bo każdy rzekomy przypadek złamania praw ludności rosyjskojęzycznej czy cerkwi prawosławnej może być pretekstem do kolejnej agresji po prostu.
1: A to może znaleźć się na stole negocjacyjnym, kiedy ta kwestia parafii, kwestia statusu różnych cerkwi prawosławnych, na stole negocjacyjnym, kiedy Rosja i Ukraina siądą już do tych takich właściwych, ostatecznych negocjacji pokojowych, no bo kwestie języka, kwestie statusu niektórych obwodów na Ukrainie, tych okupowanych przede wszystkim przez Rosjan, to wiadomo, że to będzie na stole leżało. A te kwestie duchowe, religijne?
0: No w ostatnim tym, powiedzmy, takim zarysie planu pokojowego taki punkt był. Znaczy on był bardzo lakoniczny. Tam była tylko wspomniana kwestia przywrócenia praw cerkwi prawosławnej. Ale z tych wcześniejszych dokumentów, z tych wcześniejszych postulatów rosyjskich wiemy, co o tym stoi. I tutaj właśnie jest pewien problem, że my nie mamy dokładnej wiedzy, czego Rosjanie oczekują i oni też mogą tym manipulować, bo oni mogą powiedzieć tak, zgodziliście się na to, żeby gwarantować określone prawa cerkwi prawosławnej, skoro się zgodziliście, to w takim razie zgódźcie się na zmianę jurysdykcji parafii, zgódźcie się na kwestię posługi kapłanów z Rosji na terytorium Ukrainy. I tutaj właśnie diabeł tkwi w szczegółach, bo my nie mamy bardzo precyzyjnego, rozpisanego na podpunkty planu pokojowego. To są na razie bardzo ogólne rozmowy, a to też po części wynika z tego, że Ukraina się nie godzi na te postulaty, bo ona wie, co się za tym kryje.

0: jakie są zagrożenia wynikające z tych żądań rosyjskich. I dlatego też podjęła działania, które zmierzają w takiej perspektywie długofalowej do w ogóle likwidacji cerkwi prawosławnej, tej lojalnej wobec Moskwy, czyli tej ukraińskiej cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Ta ustawa weszła w życie w sierpniu, dokładnie 24 sierpnia 2024 roku. I zauważmy jedną rzecz, że do tej pory to się Ukrainie nie udało. Czyli prawie minęły już 2 lata od wejścia w życie tej ustawy, a póki co nawet jedna parafia czy jedna metropolia na terytorium Ukrainy nie została zdelegalizowana. To też pokazuje niestety słabość państwa ukraińskiego, że ono nie jest w stanie pewnych problemów, pewnych rozłamów, które funkcjonują w jego obrębie, skutecznie zwalczyć, bo system sądownictwa jest skorumpowany, bo no, tam dalej funkcjonują osoby, które sprzyjają Rosji, sprzyjają tej cerkwi prorosyjskiej. To też taki można powiedzieć, taka refleksja, która się łączy ogólnie z sytuacją w obrębie samej Ukrainy, że jeżeli myślimy o jakimś zbliżeniu Ukrainy z Unią Europejską, czy nawet członkostwie w Unii Europejskiej, to w pierwszej kolejności musi nastąpić oczyszczenie administracji, sądownictwa, dostosowanie regulacji prawnych do tych wymogów europejskich. Bo przykład właśnie cerkwi, czy próby walki z wpływami rosyjskimi w tej sferze religijnej, on dowodzi, że Rosja ma dalej no, duże wpływy i może hamować, blokować zmiany, które leżą w interesie samej Ukrainy.
1: A czy ta prorosyjska cerkiew prawosławna na Ukrainie może zostać potraktowana jako jakiś rodzaj rosyjskiej piątej kolumny? Czy to jest za daleko posunięte stwierdzenie? No bo bywały takie przypadki, że na przykład ukraińskie służby zatrzymywały jakichś duchownych czy mnichów z tej prorosyjskiej cerkwi prawosławnej, bo to były takie przypadki, że jakaś działalność była już taka no, wręcz powiedzmy no, zbyt prorosyjska albo zbyt antyukraińska prowadzona, a nawet były no, takie sygnały, że część przynajmniej na przykład na początku wojny dywersantów w Kijowie mogła wykorzystać jako schronienie no właśnie jakieś elementy tej prorosyjskiej cerkwi prawosławnej.
0: No tak, to jest właśnie taki problem, że ta cerkiew oficjalnie, ta ukraińska cerkiew prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego oficjalnie 27 maja 2022 roku zerwała swoje więzi administracyjne z Moskwą, z cerkwią rosyjską. Tylko problem polega na tym, że ona nie dotrzymała pewnej ścieżki oficjalnej zerwania owych więzi. Bo jeżeli ona chce być niezależną cerkwią, to powinna przynajmniej formalnie wystąpić autokefalię. Wysłać takie oficjalne stanowisko, pismo do Patriarchatu Moskiewskiego, że ona domaga się autokefalii, co miało miejsce, zauważmy, już w 1990 roku i wtedy to cerkiew rosyjska odrzuciła. Ale ta cerkiew lokalna, czyli ta takie nazwijmy prorosyjska, ta ukraińska cerkiew prawosławna, tego nie zrobiła. I to jest analogiczna sytuacja jak w Estonii, bo w Estonii mamy ten sam problem z tą cerkwią, która była nawet oficjalnie traktowana jako część Patriarchatu Moskiewskiego. Ona w 2025 roku zmieniła nazwę na estońską chrześcijańską cerkiew prawosławną. Tym niemniej jednak też nie wystąpiła z takim oficjalnym pismem o zerwanie tej kanonicznej więzi z Patriarchatem Moskiewskim. Cerkiew łotewska to zrobiła, ale Patriarchat Moskiewski nie odpowiedział na to pismo. Więc to jest problem szerszy, który dotyczy i Armenii, i Gruzji, i Ukrainy. No w przeszłości być może także Białorusi, ale także na pewno obecnie Estonii i Litwy. I te państwa muszą w jakiś sposób sobie poradzić z tymi wpływami rosyjskimi, które są zabezpieczane przez cerkiew. Ta cerkiew jest wspierana finansowo przez Moskwę, ta cerkiew jest wspierana w inny sposób przez Moskwę. I te lokalne struktury, one też obawiały się po prostu zemsty. Zemsty, która może je dosięgnąć, jeżeli wystąpi przeciwko Moskwie. Bo zauważmy, że były takie przypadki, że Moskwa bardzo ostro karała te struktury, które się odważyły przeciwko niej wystąpić. Przykład Patriarchatu Aleksandryjskiego, gdzie Moskwa założyła egzarchat afrykański.

0: w którym obecnie, oczywiście nielegalnie, niekanonicznie, na terytorium kanonicznym, czyli terytorium administracyjnym Patriarchatu Aleksandryjskiego, i tam obecnie funkcjonuje 200 parafii, i te parafie są między innymi wykorzystywane także do rekrutowania ochotników czy najemników na wojnę przeciwko Ukrainie. To jest taka ciekawostka. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tę cerkiew ukraińską, która utrzymuje no nieoficjalnie te kontakty z Moskwą, to może być nawet próba jakiegoś rozłamu czy prześladowania tych duchownych, którzy by zdecydowali się na zerwanie więzi z Rosją. A zauważmy, że już mimo ten pierwszy krok, czyli takie oficjalne, no niekanoniczne póki co zadeklarowanie niezależności od Moskwy, skutkowało tym, że te obszary okupowane Ukrainy zostały włączone de facto przez Patriarchat Moskiewski bezpośrednio do administracji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Czyli te wszystkie obwody okupowane łącznie z Krymem, tak naprawdę dopiero po pełnoskalowej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie zostały włączone do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, bo wcześniej formalnie przynależały do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Więc no, władze Ukrainy mogą próbować takie podejmować działania, tylko jeszcze jest jeden problem. I ten problem dotyczy też Estonii, Łotwy, Gruzji czy Armenii. Rosjanie wykorzystują sprawę rzekomego posiadania chrześcijan na Ukrainie do szkalowania Ukrainy na arenie międzynarodowej. Tam w ostatnim rozdziale mojej książki pokazałem, jak kluczowy to był temat w kontekście rozmów o pakiecie pomocowym, który trafił na Ukrainę w 2024 roku i później. W tym pakiecie ponad 60 miliardów dolarów wsparcia wojskowego przede wszystkim. Ten pakiet był niepewny do samego końca, ponieważ Rosja wykorzystywała środowiska konserwatywne, w tym między innymi udało się jej przekonać J.D. Vance'a, ale też innych konserwatystów związanych z Partią Republikańską, o tej narracji, że Ukraina za pieniądze amerykańskie prześladuje chrześcijan na terenie swojego państwa, że prezydent Zełenski jest autokratą, że on się nie liczy w ogóle z głosem swoich obywateli. I tutaj Ukraińcy musieli bardzo tak delikatnie, ale też skutecznie przeciwdziałać tej narracji, między innymi poprzez też organizowane spotkania na konwencjach baptystów na obszarze Stanów Zjednoczonych, gdzie wysłano właśnie między innymi protestantów posiadowanych na terenach okupowanych, gdzie trafiały dzieci, które zostały odzyskane po deportacjach z obszarów okupowanych, gdzie krążyli ukraińscy intelektualiści i osoby bardzo takie, można powiedzieć, rozpoznawalne w tym świecie zachodnim i powiązane jakoś z Ukrainą, aby przekonać republikanów, że wsparcie Ukrainy nie wiąże się z jakimś prześladowaniem chrześcijan. Dodajmy na przykład, że Emil Kostolica nakręcił nawet taki film za pieniądze rosyjskie, gdzie porównuje sytuację chrześcijan w Afryce do sytuacji chrześcijan na obszarze Ukrainy, więc to są kuriozalne, można powiedzieć, działania, ale one są skuteczne o tyle, że część Amerykanów, część Francuzów czy Niemców, ona nie orientuje się w realiach tej sytuacji wyznaniowej Ukrainy.
1: No tak, i w tych wszystkich zawiłościach, które też są opisane w książce, o której rozmawiamy. Na koniec chciałem tylko jeszcze zapytać o taki poziom zwykłych ludzi, zwykłych Ukraińców, bo Kijów, Lwów, Dniepr, Charków, inne duże miasta na Ukrainie. No to prosto, można sobie to, do której się cerkwi przynależy, wybrać, ale w mniejszych miejscowościach często no, jest po prostu jakaś parafia. Czy z punktu widzenia zwykłych Ukraińców te wszystkie rzeczy, o których mówimy, mają duże znaczenie? Bo przez wiele lat słyszałem od ludzi zajmujących się Ukrainą, to było jeszcze przed wybuchem wojny, że dla przeciętnych Ukraińców, zwłaszcza z daleka od miasta, to po prostu się chodzi do cerkwi w niedzielę i się nad tą polityką nie zastanawia. To rzeczywiście tak jest i czy wojna to zmieniła?
0: Tak, dokładnie. Wojna to zmieniła, bo jeszcze przed wojną zauważmy, że ponad 30% osób, które uważało się za prawosławnych, deklarowało się jako prawosławni bez określonej jakiejś denominacji cerkiewnej. Czyli najczęściej to były osoby oczywiście powiązane z cerkwią tą prawosławską, ale jakoś z tym się nie afiszowano. Zauważmy, że teraz po tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej to już jest tylko 5%. Czyli jednak wojna spowodowała, że te nastroje się radykalnie zmieniły. Dla wielu osób, które może nawet formalnie przynależą do cerkwi moskiewskiej,

0: tej promoskiewskiej, no już deklaracja, że oni są tylko prawosławni, to jest za mało. Oni próbują jednak aktywnie pokazać, że wspierają tą cerkiew autokefaliczną, tą cerkiew niezależną. I ja myślę, że to też się łączy ogólnie ze wzrostem poziomu religijności, bo tu też warto podkreślić jedną rzecz. Jaka jest różnica między Ukrainą a Rosją i dlaczego ta cerkiew ukraińska jest tak ważna dla Rosji? Jeżeli chodzi o osoby, które deklarują się jako prawosławni, to aż 70% tych osób deklaruje się jako osoby wierzące, z czego może około 30, może trochę mniej osób chodzi regularnie do cerkwi. W Rosji z osób, które deklarują się jako prawosławni, tylko 30 osób deklaruje się jako osoby tak naprawdę wierzące, natomiast do cerkwi chodzi nawet kilka procent. Więc to jest diametralna różnica i ta wojna spowodowała, że liczba osób deklarujących się jako wierzące na Ukrainie wzrosła nawet o 10%. I to jest też zasób, którym Ukraina dysponuje obecnie i którego Rosja nie chce się pozbyć. Bo Ukraina to jest kościół żywy, to jest kościół ludzi, którzy chodzą do cerkwi. To jest kościół, który zapewnia kleryków, a później duchownych cerkwi rosyjskiej. To jest też w wymiarze tym finansowym, bo jak ludzie chodzą do cerkwi, to też dają na tace, wspierają cerkiew i tak dalej, i tak dalej. Więc w wymiarze finansowym też to jest bardzo ważna sprawa. Tak więc ja myślę, że wojna zmieni Ukrainę w wielu wymiarach, a ten wymiar religijny będzie też kluczowy z tego względu, że przez całe dekady Rosja budowała swój wpływ w oparciu o cerkiew, poprzez kazania, przez nauczanie, publikacje, które były rozpowszechniane w cerkwiach. Poczajów, ta ławra kijowsko-peczerska czy ławra świętogórska to były de facto ośrodki ruskiego miru, tej ideologii ruskiego miru, szerzenia tej antyukraińskiej ideologii. Nawet tam zegarki były ustawione niejednokrotnie w obrębie tych ławr na czas moskiewski. Więc Ukraina musi coś z tym zrobić, jeżeli chce zerwać te kolonialne więzi z Federacją Rosyjską i budować niezależną, niepodległą państwowość w takim duchu, można powiedzieć, europejskim.
1: A o tych wyzwaniach, o tych zawiłościach, jak mówiłem, dr Andrzej Szabaciuk, mój rozmówca, mój państwa gość, napisał w książce Między ruskim mirem a duchową niezależnością. Cerkwie prawosławne w Ukrainie wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego po 2014 roku. O tej książce właśnie rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę i tę opowieść.
0: Dziękuję, kłaniam się nisko.
1: A my za chwilę będziemy ruszać w kolejne części świata i poruszać kolejne tematy.
2: Świat 24.
1: A moim i państwa gościem jest Ksymena Dyduch z Polskiej Misji Medycznej. To jest tak naprawdę połączenie z Senegalem, bo tam jest właśnie moja rozmówczyni. Jest tam w związku z projektem, jaki jest realizowany. To może na początek zapytam, o co dokładnie chodzi, na czym polega projekt, którym zajmuje się pani teraz w Senegalu.
3: Polska Misja Medyczna realizuje w Senegalu już od 10 lat projekty medyczne, rozwojowe w ramach polskiej pomocy. Aktualnie monitorujemy projekt, który jest trzecim modułem projektu finansowanego przez Polską Pomoc MSZ i jest on nakierowany na zdrowie matki i dziecka.
1: I w jakiej to jest części Senegalu?
3: Projekt jest realizowany w krainie Serer, w zachodnio-środkowej części Senegalu, w regionie Fatik. Powiedziałam krainie Serer, dlatego że w Senegalu żyje wiele plemion i jednym z nich jest plemię Serer i też plemiona Pel, plemiona koczownicze, plemiona wędrowne. I to jest właśnie ten duży, wielki dystrykt zdrowotny, w którym pracujemy już trzeci rok.
1: I o sam Senegal chciałem na początek zapytać, bo to jest taki kraj, który no nie kojarzy nam się z wojnami, raczej ze spokojem. To jest taka w miarę spokojna część Afryki i raczej no powiedzmy na tle bardzo wielu krajów Senegal nie jest tym najbiedniejszym, ale to nie znaczy, że biorąc to wszystko pod uwagę, że nie jest krajem, którym po prostu pomoc jest potrzebna.
3: Oczywiście, że nie. No, pomoc rozwojowa polega na tym, że wspiera się my, kraje bogate i rozwinięte.

W ramach Unii to jest nawet obowiązkowe zobowiązanie. Wspieramy kraje, które są oficjalnymi biorcami pomocy rozwojowej na listach OECD.

0: świadczeń zdrowotnych do tego stanu standardowego, no, w tu warach lokalnych. Też to trzeba powiedzieć, że nasze projekty są realizowane w ramach programu Polskiej Pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który je finansuje od ponad 10 lat. To też są pewne wybory polityczne. Jest to no, jawna jakby taka sytuacja, w której są pewne kraje wspierane, są w zainteresowaniu politycznym, a jednocześnie jakąś tam częścią tego zainteresowania jest pomoc, która jest świadczona. I to jest jak najbardziej normalny proces. I dlatego polskie organizacje tutaj pracują nieprzerwanie od 8 lat, za wyjątkiem tego okresu covidowego.
1: Ta pomoc rozwojowa jest potrzebna w bardzo wielu obszarach Afryki. To właśnie pomoc rozwojowa jest nie takim doraźnym działaniem, żeby tylko szybko zaradzić jakiemuś problemowi, tylko żeby wypracować, jak rozumiem, rozwiązania, które pozwolą w taki długotrwały sposób jakiś problem adresować, jakimś problemem się zająć, jakiś problem rozwiązać. Ta integralna pomoc medyczna dla matki i dziecka w Senegalu, to na czym dokładnie te działania polegają państwa?
0: Tak, właśnie tak jak pan powiedział, jest to bardzo ważne, żeby te działania były długotrwałe i długofalowe. Po to, żeby one takie były, potrzeba, żeby ta pomoc była w jakichś dłuższych cyklach. I tutaj muszę to powiedzieć, że niestety polska pomoc kończy się w tym roku. To znaczy, polski rząd nie będzie więcej finansował polskiej pomocy rozwojowej w Senegalu, co jest dla nas bardzo, bardzo bolesne, ponieważ nie będziemy mogli w sposób odpowiedzialny dokończyć naszych działań zaczętych i wypracowywać te długotrwałe rezultaty. Dlaczego integralna? No, nasze działania były tutaj bardzo długofalowe, dlatego my bardzo powoli próbowaliśmy się odnaleźć w tym kontekście i uczyć w sektorze zdrowia w ramach naszych priorytetów, którymi są zdrowie matki i dziecka, pracując z różnymi partnerami lokalnymi. Na początku były to takie stowarzyszenia poradni przychodni katolickich. Potem zaczęliśmy pracować już od 4 lat pracujemy z Ministerstwem Zdrowia Senegalu, z sektorem publicznym i partnerem World Vision Senegal. Obserwowaliśmy, jaka jest problematyka, na co moglibyśmy odpowiedzieć w zakresie zdrowia matki i dziecka. I w jaki sposób odpowiedzieć? Dlatego też, że ważne jest też to, że Polska weszła na tą arenę, na tą pomoc rozwojową trochę późno w stosunku do innych krajów w Unii Europejskiej, więc już dużo zostało zrobione. Jest też pomoc amerykańska, która tutaj interweniowała prawie 2 dekady. Więc my niejako weszliśmy już w tym 4. dziesięcioleciu. Dlatego też było dla nas bardzo ważne, żebyśmy nie powtarzali jakichś tam działań, tylko żebyśmy naprawdę szukali nowych rozwiązań. Dlatego w zakresie zdrowia dziecka skupiliśmy się na wspieraniu takiej samoorganizacji kobiet i pracowników takich wolontarystycznych, społecznych wokół ośrodków zdrowia, bo to tutaj jest bardzo powszechne ze względu na te braki w służbie zdrowia. Jest bardzo szeroka taka a osób, które współpracują z tym systemem tak na pół darmo. Więc zaczęliśmy właśnie wspierać te takie grupy w takich spotkaniach edukacyjnych na temat prawidłowego żywienia. Nawet rzutami senegalskimi, książką kucharską, taki powrót do korzeni, proste potrawy na bazie produktów lokalnych. Nasz projekt, ponieważ pracujemy z Ministerstwem Zdrowia, to przekazaliśmy też im tę broszurę i na tej bazie tych właśnie naszych przepisów są budowane. Oprócz tego w zakresie zdrowia matki wspieramy no, zawsze na takich trzech poziomach ulepszamy, czy remontujemy, czy uzupełniamy infrastrukturę, czyli budowy. Zrealizowaliśmy kiedyś budowę do dziś dnia. kupujemy sprzęt.

0: 100%, ale tak jak powiedziałam, współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia, dlatego tylko te najważniejsze, niezbędne przez nich zidentyfikowany sprzęt oraz wspomagamy szkolenia dla personelu medycznego różnego stopnia. I to nam się tak tutaj właśnie komponuje wokół matki i dziecka, dlatego integralna.
1: No właśnie, wspomniała Pani już o tym wątku związanym z przeciwdziałaniem niedożywieniu. Czym tak naprawdę jest niedożywienie? Bo to jest coś, co w przypadku dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, poniżej 5 roku życia, no jest absolutnie najgorszym chyba, co może się zdarzyć.
0: Tak. Ja myślę, że jest ważne, żeby o tym powiedzieć, bo Senegal jest krajem też turystycznym, ma taką swoją rivierę. Wiemy, że też coraz więcej Polaków przyjeżdża tutaj po prostu na wakacje. I jednak to jest kraj, w którym jest niedożywienie. To prawda, że podjęto wiele wysiłków. W ciągu ostatnich 20 lat te wskaźniki zostały zredukowane o połowę, czyli zostały zmniejszone o połowę niedożywienie. Gdzieś w przypadku małych dzieci z 20%, taka średnia krajowa utrzymuje się gdzieś na poziomie 9% teraz, więc duży wysiłek został podjęty przez rząd senegalski i współpracujące organizacje, ale to niedożywienie istnieje. No, ja się wypowiem w kontekście naszych projektów. To oznacza, że dziecko od momentu narodzin nie otrzymuje tych składników odżywczych, które powinno otrzymywać. Czyli na przykład nie otrzymuje mleka matki. Najczęstsza przyczyna jest taka, że ta matka musi wyjechać do miasta, do Dakaru, po to, żeby pracować jako bona w domach innych, bogatszych osób. I jest bardzo wysoka migracja i dzieci zostają z babcią. To jest bardzo, bardzo częsty przypadek w tym miejscu, gdzie się znajdujemy. Albo też są to rodziny wędrowne, które się ze swoimi zwierzętami przenoszą. To jest właśnie plemię Pel, które tutaj na tym terenie zamieszkuje i też w trakcie tych przenosin, w czasie tych wędrówek też często się zdarza, że dzieci też gdzieś tam jest niezauważone, że te dzieci są niedokarmiane. I później na późniejszym etapie, po tym 6. miesiącu, kiedy u nas jest cała wiedza na temat tego, jak należy rozszerzać dietę dziecka, ta dieta nie jest rozszerzana stopniowo, tylko to 6-miesięczne czy wielomiesięczne dziecko powinno po prostu zacząć jeść ten ryż z rybą, narodowe danie, z ostrymi przyprawami, od razu bez żadnych takich etapów przejściowych. I tutaj się właśnie, tutaj rozszerza dietę. Dlatego na tych wszystkich spotkaniach największy nacisk jest kładziony na prawidłowe rozszerzanie diety i taką próbę. To są wieloletnie, dalekosiężne działania, dlatego jest tak ważne, żeby były kontynuowane. To jest taka próba zmiany myślenia, no, że jednak dziecku powinniśmy podawać inne pożywienie niż pozostałym członkom zagrody.
1: No właśnie, stąd ten pomysł na tą wspomnianą już książkę kucharską, tak? Która uczy o tym takim pełnowartościowym żywieniu, ale jednocześnie uwzględnia tą całą regionalną specyfikę, to jak się po prostu je w Senegalu.
0: Tak, ta książeczka, która tutaj już nawet jak my odejdzie Polska Pomoc zostanie, zawiera w sobie przepisy, jak same osoby, które ją przygotowywały, mówiły naszych babć, czyli są to potrawy na bazie prosa głównie, fasoli, pasty z orzechów ziemnych, których Senegal jest dużym eksporterem. I są to produkty, które są dostępne na lokalnym rynku, są tańsze, na przykład niż ryż, który jest jakimś takim, jest postrzegany jako jakaś aspiracja społeczna, jakiś wyższy standard, kto je ryż jest, może ma lepszą pozycję społeczną. I to jest właśnie wróg do tych prostszych, tańszych produktów, które można pozyskać na własnym rynku albo nawet mieć na własnym polu. Ta książeczka, to też powiem, że ona jest w języku francuskim, były też nakręcone filmy w takim studiu, które zaaranżowaliśmy z jedną z naszych współpracownic i nakręciliśmy je.

0: je w Wolof i zrobiliśmy też tłumaczenie Serer. I filmiki te są publikowane.
1: Wolof, czyli jednym z tych
0: Wolof.
1: języków, prawda, najpopularniejszych w Senegalu.
0: Język Wolof i język Serer są językami najbardziej popularnymi. Tu, gdzie teraz się znajdujemy, to jest kraina Sererów, więc dlatego też było tak ważne, żeby ten film też był w języku Serer. Także to też taka specyfika tutaj, trudność tych projektów, że trzeba uwzględnić różnorodność językową.
1: No tak, właśnie, my sobie często nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo kraje afrykańskie są różnorodne. Nam się wydaje, że to są takie, bo patrzymy z punktu widzenia Europy, w miarę homogeniczne, jednolite językowo czy etnicznie kraje. Tymczasem to nie jest takie proste w Afryce, gdzie często te granice zostały nie przez Afrykańczyków wyznaczone, tylko w jakimś sensie dostali je w spadku po kolonizatorach. Tak jest w wielu miejscach w Afryce.
0: Tak, myślę, że wszyscy, którzy realizują projekty, rozumieją sobie sprawę z tego, że prowadzą szkolenia bardzo często, mamy tłumaczenia na pozostałe dialekty, dlatego że no, nasi beneficjenci często do tej szkoły chodzili mało, a kobiety czasami wcale. I nie zawsze muszą znać ten język, na pewno nie francuski, ale tutaj nie ten główny język Wolof, więc to też zawsze trzeba uwzględniać. Tłumaczenie na język lokalny, czy prowadzenie tych zajęć w języku lokalnym.
1: Czy zajmując się pomocą rozwojową w Afryce, czy właściwie nawet opowiadając o tym, jak ta pomoc rozwojowa wygląda, to styka się pani ze stereotypami na temat tego, jak wygląda pomoc w Afryce? Chyba tak jest, że często myślimy, że pomoc w Afryce to polega na tym, żeby tam zawieźć worki z ryżem, ale to nie o to chodzi.
0: To ja bym powiedziała, że bardziej to, co jest dla mnie bolesne, jako osoba, która się tym sektorem zajmuje w zasadzie przez całe życie zawodowe, to jest to, że my niestety jeszcze postrzegamy w Polsce, że jakby pomoc najbardziej potrzebna jest tutaj u nas w kraju, że jesteśmy krajem, w którym są dzieci jeszcze potrzebujące, które gdzieś tam, że powinniśmy się nimi zająć, dlaczego zajmujemy się na przykład Senegalem, ale też innymi krajami, w których pracujemy. I to jest bardzo ważna lekcja do nadrobienia. Ten brak takiej świadomości, że z jednej strony chcemy jeździć już jak najdalej turystycznie, a z drugiej strony nie rozumiemy, że te kraje borykają się z ogromnymi problemami i że my jesteśmy jednak bogatym społeczeństwem, które dla swojego własnego dobra, dla swojego własnego rozwoju, po to, żebyśmy byli sami lepszymi ludźmi, obywatelami, powinniśmy jednak trochę właśnie pomagać i w czymś wesprzeć. I na pewno poprzez własną polską pomoc i własne polskie organizacje, tak jak my jesteśmy też stowarzyszeniem. Dlatego, że tak jak powiedziałam, my uczyliśmy się tej pomocy trochę później, ale może też dlatego ona jest trochę inna i ona jest naprawdę bardzo, bardzo celowa i trafna. Więc myślę, że tego nie rozumiemy czasami w Polsce i takie najczęściej otrzymujemy komentarze. Także może nie tyle, że jest jakiś stereotyp, że ta pomoc powinna być właśnie rzeczowa, co nie jest dobre, ale właśnie to niezrozumienie dlaczego. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć, myślę, że to też było kiedyś może komentowane przez jednego z naszych kolegów, że na przykład Polska Pomoc wyeliminowała taki program Wolontariat Polska Pomoc, który polegał na tym, że Polacy, młodzi Polacy mogli jeździć na takie finansowane przez MSZ wyjazdy, na przykład na nasze projekty, i to zostało wyeliminowane. I naprawdę jest bardzo ważne, żeby każdy młody człowiek. Ja wiem, że to jest niemożliwe, ale chyba już dochodzimy do takiego etapu, że elementem edukacji powinno być albo jakiś przyjazd, wolontariat w krajach, które są właśnie krajami rozwijającymi się, albo wprowadzenie oficjalnych programów takich w szkole, ponieważ też są eliminowane działania organizacji pozarządowych, które realizują pomoc rozwojową, edukację rozwojową. One też mają trudności, też mają cięcia. I my to obserwujemy i jest to niepokojące.
1: No i ja w ogóle wielokrotnie słyszałem podobne głosy z różnych organizacji, które zajmują się

0: pomocą zagraniczną, tą pomocą rozwojową, zwłaszcza rzeczywiście, to jest, myślę, duży problem, o czym pani mówi. To dlaczego nam ta pomoc rozwojowa jest potrzebna z naszego polskiego punktu widzenia? Znaczy to, że my tę pomoc rozwojową świadczymy gdzieś w różnych miejscach na świecie, bo ten program Polska Pomoc rzeczywiście od lat funkcjonował. No, lepiej, gorzej, z większymi lub mniejszymi pieniędzmi, ale funkcjonował i funkcjonuje dalej w wielu różnych miejscach. No, mówi pani, że w Senegalu on się będzie kończył. To jakie to jest dla Polski znaczenie, że my się pojawiamy z taką pomocą rozwojową w różnych miejscach? Poza tym, że oczywiście no, jesteśmy krajem bogatym, rozwiniętym, no to w jakimś sensie jest to nasz obowiązek, żeby wziąć udział w tej pomocy, tak jak to powinny robić kraje bogate i rozwinięte.
1: Myślę, że to już powiedziałam. Ja nie będę wchodzić w to, w jaki sposób jest to układane od dziesiątek lat, tak, że zawsze są jakieś relacje polityczne, są kraje, które może strategicznie są ważne i obok tego jest też segment taki pomocowy, ale właśnie dlatego, że jeżeli jesteśmy społeczeństwem, które w jakimś tam małym stopniu się nie dzieli i nie wspiera tego globalnego świata, to w tym momencie my sami się uważamy jako obywatele i nie widzimy pewnych problemów, które są i istnieją. I moglibyśmy bardzo, bardzo dużo zmienić w życiu tych ludzi niewielkim wkładem. Dlatego uważam, że jest to ważne dla naszego rozwoju, dla rozwoju każdego młodego człowieka, tak jak powiedziałam. Dlatego niepokojące jest to, że te właśnie programy edukacji rozwojowej, czy uświadamiania o tym, co to jest w ogóle rozwój, co to są za problemy, jakie mamy na świecie zobowiązania, cele, które są opracowywane przez ONZ, aktualizowane. Jakby brak tej wiedzy i jakby jakiejś praktyki albo kontaktu z tymi rzeczywistościami nas ubaża w dzisiejszym świecie, bo ten świat jest tak bardzo powiązany, że jakby nie możemy stwierdzić, że nie wiemy, albo że to nas nie dotyczy.
0: Myślę, że tak jest dokładnie, jak pani mówi, bo mam podobne wrażenie też kilkakrotnie oglądając na miejscu, jak wygląda realizowanie tych programów pomocy rozwojowej, jak to w ogóle wpływa na też w ogóle postrzeganie Polski, nas, Polaków na świecie, jak bardzo to dużo lepiej niż jakiekolwiek kampanie reklamowe często działa, więc też ja bardzo dziękuję, że państwo też takie projekty w takich miejscach jak Senegal realizujecie i że mogliśmy o tym też porozmawiać, trochę to przybliżyć. Bardzo dziękuję za rozmowę pani Ksymena Dyduch z Polskiej Misji Medycznej. Prosto z Senegalu, z regionu Fatik, gdzie Polska Misja Medyczna prowadzi swój program pomocowy. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: I państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
13: Marian, a gdzie mogę kupić

0: ten...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Ogłoszenie społeczne.
8: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Cieszymy się z najniższego bezrobocia w Europie. Ale to średnia. W różnych miejscach kraju jest różnie, a dla ludzi młodych jest ono już dwucyfrowe. Jakie są zatem perspektywy dla naszego rynku pracy? Czy nadzieją mogą być seniorzy, czy raczej migranci? A może wystarczy zwiększyć produktywność, a część ludzkiej pracy zastąpić nowoczesnymi technologiami? Kto widzi w tym nadzieję, a kto zagrożenie? O tym ze znawcą tematu, profesorem Jackiem Męciną, porozmawiam dziś, zaraz po godzinie 15 w audycji Kapitał i Praca. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Za godzinę Maja Chwalińska powalczy o zwycięstwo w turnieju French Open. Kciuki za polską tenisistkę trzymają kibice we Francji. Polska nie będzie stosować wszystkich zapisów paktu migracyjnego, zapewnia MSWiA. Unijny dokument za tydzień wchodzi w życie. Zmiana w koalicji rządzącej na Litwie, usunięto z niej populistyczne ugrupowanie. Minęła 14. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Nie tylko kibice z Polski trzymają kciuki za Maję Chwalińską. Za godzinę polska tenisistka rozpocznie najważniejszy mecz w karierze. Stawką spotkania będzie triumf we French Open. Na jej drodze stoi jednak Rosjanka Mira Andrzejewa. Francuzi różnie oceniają szanse Polki na zwycięstwo, ale wielu będzie ją wspierać. Rozmawiał z nimi Stefan Folzer.
2: Wspieram Maję Chwalińską. Moja babcia jest Polką. Sama nie mówię po polsku, ale cieszę się, że mogę wspierać Polkę. To bardzo odświeżające widzieć, że nie wszystko zależy od siły fizycznej i że strategiczna gra może okazać się ważniejsza i doprowadzić aż do finału Rolanda Garrosa. Nie mam faworytki. Myślę, że Andrzejewa będzie dominować, zwłaszcza siłą, a Chwalińska może być zmęczona po kwalifikacjach, ale jeśli wygra, to będzie dla niej magiczne. Jestem za Polką, jest Europejką i przeszła przez kwalifikacje. Mam wielkie nadzieje, a mecz na pewno będzie interesujący.
1: Polska tenisistka dotarła do decydującej fazy turnieju po przebrnięciu kwalifikacji i pokonaniu pozostałych rywalek. Dzięki swojemu osiągnięciu może liczyć na awans o blisko 100 pozycji w rankingu WTA. Finał Rolanda Garrosa z udziałem Mai Chwalińskiej rozpocznie się o godzinie 15. Trzymamy mocno kciuki za naszą reprezentantkę. O tym, jak załagodzić spór wokół trudnej historii, rozmawiały w Warszawie delegacje Polski i Ukrainy. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego Kryło Budanow spotkał się z przedstawicielami rządu i prezydenta. Powodem był konflikt, który wybuchł po nadaniu jednej z jednostek wojskowych.

0: wyjątkowych imienia bohaterów UPA.
1: Rano Kryło Budanow spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom, napisał po spotkaniu szef MON. We wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że przedstawił polskie oczekiwania po decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Są granice, których przekroczyć nie wolno, zakończył swój wpis w serwisie X polski minister. Po spotkaniu z wicepremierem ukraińska delegacja przeniosła się do Belwederu. Przez ponad godzinę Kryło Budanow rozmawiał z Marcinem Przydaczem. Prezydencki minister napisał w mediach społecznościowych, że dyskutowano o relacjach dwustronnych, w tym także problemach historycznych wynikających z ostatnich decyzji strony ukraińskiej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, zapewnia wiceszef MSWiA Maciej Duszczak. Porozumienie ma zacząć obowiązywać w przyszły piątek. Opiera się na tzw. mechanizmie solidarnościowym, który zakłada, że państwa członkowskie przyjmą migrantów lub zapłacą kary. Te przepisy na razie Polski nie obowiązują. Wiceminister Maciej Duszczak zaznacza, że nasz kraj nie będzie też stosować innych zapisów.
2: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy. Stanowisko Polski jest jasne, dobrze uargumentowane, natomiast 12 nic się tutaj nie wydarzy.
0: Polska wdroży za to regulacje dotyczące rozbudowy bazy danych. Ich celem jest lepsze identyfikowanie osób, które przemieszczają się nielegalnie po Europie. Teraz Litwa i zmiany w koalicji rządzącej. Mająca większość w parlamencie litewska Partia Socjaldemokratyczna postanowiła usunąć z niej populistyczne ugrupowanie Świt Niemna.
3: Dyskusje o przyszłości koalicji wywołały napięcia między socjaldemokratami a Świtem Niemna. Część rządzących polityków krytykuje postawę tego ugrupowania, a oburzenie wzbudziło m.in. głosowanie przeciwko utworzeniu poligonu wojskowego w Kopciowie. Jak pisze agencja BNS, w przyjętej uchwale socjaldemokraci stwierdzili, że obecny format koalicji nie odpowiada już standardom politycznego zaufania, odpowiedzialności i stabilnego zarządzania państwem. Do nowej koalicji socjaldemokraci zaprosili m.in. Związek Demokratów w imię Litwy. Decyzję ugrupowania rządzącego z zadowoleniem przyjął prezydent Gitanas Nausėda, który zaznaczył, że jest gotów do konstruktywnej współpracy z nową większością rządzącą. Na razie władze partii socjaldemokratycznej nie ujawniają, do jakich zmian dojdzie w rządzie, a także czy obecna premier Inga Ruginienie utrzyma swoje stanowisko. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Dziennikarka Polskiego Radia Maria Szabłowska odsłoniła swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu. Wyróżnienie zostało przyznane za wieloletnią działalność na rzecz popularyzacji polskiej muzyki rozrywkowej. Po raz pierwszy otrzymała je osoba, która nie jest muzykiem ani piosenkarzem.
4: Dziękuję bardzo Państwu. Jeśli chodzi o wartość polskiej piosenki, jest nie do przecenienia. Dlatego, że to jest pewnie pierwsze spotkanie najpierw młodych ludzi, potem dorosłych z literaturą dobrą, bo mamy fantastycznych tekściarzy, mamy świetnych kompozytorów.
0: Opolska Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki powstała ponad 20 lat temu, w 2004 roku. Do tej pory na rynku głównym w Opolu odsłonięto ponad 100 gwiazd.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Czas na pogodę. Do końca dnia przeważnie słonecznie i bez opadów. W nocy deszcz możliwy głównie na zachodzie. Lokalnie widzialność będą ograniczać mgłę. Temperatury od 10 stopni na wschodzie, 14 w centrum, do 16 na północnym zachodzie.
6: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko.
7: Czekamy na wielki finał Rolanda Garrosa z udziałem Mai Chwalińskiej. To już dziś za godzinę na korcie centralnym w Paryżu pojawi się Polka, zmierzy się w finale z Mirą Andrzejewą, Rosjanką, 8 rakietą świata. Sama Maja Chwalińska mówi przed tym spotkaniem, że spodziewa się piekielnie ciężkiego meczu, ale zapewnia, że da z siebie wszystko. My oczywiście mocno trzymamy kciuki za Polkę, która już napisała niesamowitą historię w Paryżu. Rozpoczęła od kwalifikacji 18 maja. Za nią 9 meczów wygrała z rywalkami dużo wyżej notowanymi i przez te niecałe 3 tygodnie straciła zaledwie jednego seta w całym turnieju. Mocno trzymamy kciuki za Maję Chwalińską, a teraz zmieniamy temat. Gościem Agaty Kowalskiej będzie Anton Ambroziak, dziennikarz OKO.press

0: specjalizujący się w polityce mieszkaniowej. Zastanowimy się nad tym, czy miasta są tylko dla bogatych.
1: Adres zamieszkania.
2: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy i jak zmienia się nasze otoczenie. I dzisiaj porozmawiamy o tym trzecim aspekcie. Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Jak zmienia się nasze otoczenie? Bo otoczenie wokół nas może się zmieniać błyskawicznie. Nagle zaczynają się remonty, znikają małe sklepiki, pojawiają się bogaci sąsiedzi i eleganckie butiki. Za ścianą zamiast znajomej emerytki nagle są jacyś turyści z walizkami, a czynsze rosną jak oszalałe. Już pewnie wiedzą Państwo, o czym będziemy rozmawiać. O gentryfikacji. Czym jest, co ją powoduje i czy cokolwiek może ją przyhamować. O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem. Z nami Anton Ambroziak, dziennikarz portalu OKO.press, specjalizujący się w tematyce polityk mieszkaniowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Gentryfikacja brzmi z cudzoziemska. Co to jest za słowo? Kto pierwszy raz go użył?
3: No faktycznie, nie brzmi jak termin ukuty w Polsce. Po raz pierwszy został użyty na początku lat 60. i wyszedł zupełnie z akademii. To rzadko się zdarza, żeby terminy akademickie tak mocno do dzisiaj penetrowały naszą wyobraźnię społeczną, ale tak akurat jest z terminem gentryfikacji. Użyła go w takiej przedmowie do książki o zmieniającym się Londynie socjolożka, która nazywa się Ruth Glass. I ten termin miał wówczas opisać proces wypierania uboższej ludności z dzielnic robotniczych, na przykład Napping Hill, które dzisiaj nam się kojarzy bardzo luksusowo i z zamożniejszą klasą wyższą. No to tak, to ta klasa wyższa, która dzisiaj zamieszkuje te miejsca, miała po prostu pieniądze na remontowanie budynków i zaczęła się tam wprowadzać powoli, wypierając tę klasyczną robotniczą ludność, a słowo gentry oznacza po angielsku ziemiaństwo, szlachtę, więc to miało być takie ironiczne użycie, tak w Polsce to by było zaziemienie, uszlachetnienie, było to ironiczny termin.
2: To były lata 60., kiedy pierwszy raz ten termin pojawił się w użyciu, a następnie podbił najpierw dyskusje urbanistyczne, socjologiczne, też te związane z prawami człowieka, a potem zawędrował oczywiście do Polski. Takie najsłynniejsze przykłady poza Londynem to łatwo pewnie Państwu zgadnąć. To są te najpiękniejsze stolice Europy. Barcelona, Berlin, Paryż, a w mniejszych miastach, w mniej znanych, sławnych, atrakcyjnych, to też się dzieje?
3: Oczywiście, że się dzieje, tylko to zależy, co to znaczy atrakcyjność miasta. No bo tutaj wymieniliśmy sobie miasta, które są atrakcyjne turystycznie. To znaczy do stolic miejskich z historycznymi kwartałami, ciekawą zabudową, architekturą, bogatą ofertą kulturalną podróżuje bardzo dużo turystów, ale też te szlaki turystyczne idą różnym kluczem, no bo idą kluczem właśnie na przykład zabytków, ale idą też kluczem alternatywy i na przykład kluczem do zrozumienia tego, w jaki sposób gentryfikował się Berlin, są jednak te alternatywne szlaki. To by był w sumie taki przykład bardziej nowojorski, no bo w sumie gdy ja myślę o gentryfikacji, to najbardziej taka romantyczna pocztówka tego procesu to jest dla mnie Manhattan. No bo to był klasyczny przykład zdegradowanej, poprzemysłowej dzielnicy, która była zlokalizowana nad rzeką. Ta rzeka będzie nam się pewnie przewijać przez całą audycję, która została nagle zasiedlona przez artystów, bohemę i Soho, które dzisiaj jest synonimem luksusu. No w latach 60. było miejscem, gdzie były pracownie artystyczne.
2: Tylko też,
3: lofty.
2: Żebyśmy tego za bardzo nie romantyzowali, te tak. Środowiska artystyczne, te wszystkie też wyrzutki, które spływały do Nowego Jorku z całej Ameryki, tam spływały między innymi dlatego, że tam było tanio, a jednocześnie mogli znaleźć tam takich jak oni.
3: Tak, to nie są romantyczne nie są pobudki, ale też ten obraz gentryfikacji nie powinien być romantyzowany. To znaczy, to nie było kolorowe życie i ten proces wcale nie był delikatny i to nie było tak, że nagle po prostu cała dzielnica zaczęła być kolorowa, zaczęło być tam bezpiecznie, luksusowo, milutko, wszystkim dobrze się żyło. Nie, to było miejsce, gdzie było bardzo dużo napięć społecznych, bardzo dużo konfliktów, również o podłożu rasowym, jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, ale też jeśli mówimy na przykład o Paryżu czy Berlinie, Holandii i tak dalej, to tam te różnice etniczne również są bardzo ważne. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale

0: w latach 90. Soho było takim miejscem, do którego zaczął płynąć w końcu kapitał. To znaczy wielki kapitał, inwestorzy zrozumieli, że to jest miejsce atrakcyjne, bo w centrum miasta i można się tam osiedlać ekonomicznie. I powstawały takie dzieła, które w popkulturze wybielały ten proces, jak na przykład znany wszystkim pewnie serial Seks w Wielkim Mieście. Jak się pamięta mieszkanie Carrie Bradshaw, no to ono znajdowało się na West Village, gdzie mieszkała właśnie już taka bardzo bogata, artystyczna bohema i w tym serialu no, problemy elit wypierały to zwykłe życie. I to był taki element, to był też element romantyzowania, zresztą do dzisiaj jest bardzo dużo seriali, które ten proces romantyzują, więc tak, więc bardziej o to mi chodziło.
1: Bo to też jest tak, że bohema bohemie nierówna. Są artyści, którzy opisywali swoje życie w Nowym Jorku właśnie na przykład w latach 60., gdzie najbardziej atrakcyjnym towarzyszem nocy był nie ten, kto najprzystojniejszy, tylko ten, kto miał ogrzewanie w domu. Więc to byli artyści, którzy tam się sprowadzali, a następnie ruszyła taka druga fala. I myślałam, żeby przenieść się na stary kontynent i do Berlina, gdzie dzielnicą kolorową, różnorodną, ale jeszcze wtedy nie zgentryfikowaną był Kreuzberg i w ogóle wschodni Berlin. A teraz jest to jedna z najdroższych dzielnic Berlina i ten kolorowy ptak Berlina zamienia się w swoją własną parodię, prawda?
0: Tak, no byłem tam ostatnio na weekend majowy i muszę przyznać, że cała ta część Kreuzberga, Neukölln, aż po Friedrichshain, które ciągną się też wzdłuż rzeki Sprewy, no to one wyglądały jak jeden wielki turystyczny festiwal. Cały też ten brzeg Sprewy został zabudowany projektem o nazwie Media Spree. On został wymyślony około 10 lat temu. Chodziło o to, żeby skupić wokół rzeki branżę medialną, telekomunikacyjną. Powstały tam wielkie wieżowce, apartamentowce. Jest wielka hala widowiskowa, która nazywa się Uber Areną, na której odbywają się koncerty największych gwiazd. No i ten proces w Berlinie wyglądał tak, że najpierw ściągało się tam artystów i ludzi z branży kreatywnej i intelektualistów od lat. To był taki hub po prostu dla osób, które żyły tam na stałe, albo był to dla niektórych etap w karierze, miejsce na stypendium, rezydencję, znalezienie swojej niszy, zrobienie czegoś ciekawego, aż właśnie była też zresztą taka fajna książka napisana przez Dorotę Grojecką, która sama miała refleksję na temat tego, czy jako rezydentka w Berlinie jest gentryfikatorką, czy nie jest gentryfikatorką. No ale to dzisiaj to jest właśnie taka absolutna groteska, no bo te dzielnice stały się takimi pocztówkami z alternatywnego życia, ale tego alternatywnego życia w życiu w ogóle tam nie ma. To są po prostu takie jakby no, grupy turystów, które przechadzają się, oglądają murale, oglądają te tak prowizorycznie podniszczone budynki, ale jeśli mają skorzystać z jakiejś infrastruktury, która tam jest, to chętniej wybiorą się do jakiejś sieciówki, napić się kawy, niż skorzystają faktycznie z jakichś lokalnych biznesów.
1: No ale ktoś nas słuchający mógłby powiedzieć, o czym wy tam rozmawiacie? Przecież to dobrze, że dzielnice się bogacą, że są remontowane budynki, że jest atrakcyjnie i napływają turyści ze swoimi pieniędzmi, że robi się być może bezpieczniej, że ci, których na to stać, mogą znaleźć miejsce do mieszkania w centrum miasta, a nie tak jak omawialiśmy to wielokrotnie, ten proces rozlewania się miast, bo kto zamożniejszy, ten z centrum uciekał, było w nim głośno, niewygodnie, mieszkał pod miastem, a korzystał z miasta na co dzień. Co pan na to? Co pan na ten argument, że gentryfikacja ma tą swoją słodką stronę, tę swoją stronę upiększania świata, ulepszania świata i że nie ma nic złego w tym, że powstają w dawnej przemysłowej dzielnicy luksusowe butiki?
0: No to jest tak, jakby patrzeć tylko na pierwszy fragment tego procesu. No faktycznie jest tak, że w pierwszej fazie gentryfikacji można odbierać ten proces pozytywnie, no bo dzielnica, która była zapuszczona, mówiąc kolokwialnie, zaczyna rozkwitać, ale tworzy to bardzo dużo problemów, które potem trudno jest zastopować albo wyeliminować. No, do niedawna gentryfikacja była, jeśli chodzi o negatywne zjawiska, kojarzona głównie z konfliktami społecznymi, wypychaniem lokalnej społeczności, przesiedleniami. Tak, innymi słowy, zmieniał się po prostu klasowy charakter mieszkańców, a więc też cała infrastruktura im dedykowana. Zamiast targu i lokalnego sklepiku powstawały różne luksusowe salony, kawiarnie, koncepty talerzykowe i tak dalej, i tak dalej. Znamy to wszyscy z Warszawy bardzo dobrze.
1: Targi śniadaniowe.
0: Ale na to wszystko nałożył się większy proces, to znaczy w miastach postępuje generalnie coś, co nazywamy utowarowieniem mieszkań. I to sprawiało, że z niektórych dzielnic

0: centralnych w ogóle wypychani są mieszkańcy. Mm-hmm. I tak jak mówimy o tym, że na przykład co złego w tym, że bogate osoby zaczynają mieszkać w centrum miasta, a zamiast dojeżdżać, no to jest po prostu nieprawda. Warszawa na przykład nie wyludnia się jako miasto, ale coraz bardziej rozlewa się na przedmieścia. W Obwarzanku w ciągu ostatnich 5 lat przybyło około 50 tysięcy mieszkańców. Za to w samej Warszawie tylko 5 tysięcy. No dobra, nie wyludnia nam się Warszawa, ale jak popatrzymy już na Śródmieście, no to Śródmieście staje się taką białą plamą na mapie naszej stolicy. To znaczy,
1: nie ma mieszkańców. Chodzi pan o to, że mieszkania są wieczorami nieoświetlone. Tam nikt nie mieszka. Tam są biura albo właśnie turyści się pojawiają. Trudno jest tam być zwykłym domownikiem, o tak użyję tego
0: dokładnie,
1: słowa.
0: Dokładnie. Jakby przybywa turystów i firm, no jak próbujemy przejść z centrum miasta w ciągu dnia, no to jest tam bardzo gęsto. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje w nocy, no to mamy albo najem krótkoterminowy, albo usługi hotelarskie, albo usługi, które służą generalnie do konsumowania miasta, a nie życia w nim. No to jest dokładnie taka sama trajektoria jak w Paryżu, gdzie kiedyś w centrum miasta mieszkało 4 miliony ludzi, dziś jest to 2 miliony i ta liczba cały czas maleje, więc te wszystkie procesy sprawiają, że miasta coraz mniej służą do życia, a coraz bardziej do akumulacji kapitału, albo dla firm, albo też dla samych samorządów, które również niestety w tym uczestniczą.
1: O, to zaraz będziemy mówić już nie tyle o przyczynach gentryfikacji, co o hamulcach, o sposobach na to, żeby ten proces powstrzymać. Ale a propos jeszcze rzeki, bo już dwukrotnie padła jako przykład, rzeka i dzielnice położone przy niej są jakoś szczególnie atrakcyjne, bo wskazał pan na to.
0: Tak, właśnie historycznie okazuje się, że wszystkie poprzemysłowe dzielnice albo historyczne, które są zlokalizowane nad rzeką, szczególnie jeśli w centralnych kwartałach miasta, w takiej historycznej zabudowie, no to są najbardziej atrakcyjne. To się przez lata zmieniło. Kiedyś rzeki kojarzyły się z portami i, mówiąc kolokwialnie, lumpami. W toku ewolucji naszych miast stały się najbardziej takimi nowymi i fajnymi miejscami, które można było zamieszkać, albo w których można ulokować swój biznes, szczególnie turystyczny. Więc
1: tak, mówiło się często, że miasto stoi tyłem do rzeki. Tak mówiło się o Paryżu, tak. Mówiło się tak o Warszawie. Paryż się zupełnie dosekwany teraz przytula. Stworzył nad nią takie pasaże spacerowe, drogi, ogromne drogi rowerowe, wyrzuca samochody z nadsekwany, żeby było tam przyjemniej. No, Warszawa też nagle się zorientowała, że ma dziką rzekę, najcenniejszą po prostu rzekę płynącą przez jedyne takie, taka jest stolica europejska, przez którą płynie dzika rzeka. I nagle się okazało, że to wszyscy tam chcą być. No, ale no właśnie nie każdego będzie stać, prawda, na to.
0: Absolutnie, ale też Warszawa chociaż zachowała częściowo dziką tę rzekę. Mam nadzieję, że te procesy urbanizacji tych terenów nie będą postępować. Natomiast no, ja urodziłam się we Wrocławiu i jeden rok swojego życia spędziłem na dzielnicy, która nazywa się Nadodrze. Jak sama nazwa wskazuje, mieści się ona nad Odrą. Była ona kiedyś pełna starych poniemieckich kamienic, które akurat nie uległy zniszczeniu w trakcie II wojny światowej. W PRL-u sobie niszczały. W latach 90. To Nadodrze uchodziło za taką jedną z najniebezpieczniejszych zakątków miasta. Było określone mianem miejsc wstydu, że były tam odrapane klatki schodowe, były zniszczone elewacje. No i też tkanka
1: też
0: społeczna była.
1: Chyba raperzy z wrocławscy to właśnie o tej dzielnicy śpiewali, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, Osa, jeśli ktoś kojarzy Osę, to między innymi chodzi o Nadodrze. No i tak, no i oprócz tego, że był tam wysoki odsetek osób ubogich, korzystających z socjalnej pomocy państwa, to mieszkały tam też mniejszości etniczne. Bardzo dużo na przykład wrocławskich Romów zamieszkiwało Nadodrze. No ale było też tam już w latach 90., tak jak pamiętam, zalążki kontrkultury, to znaczy pierwsze skłoty na przykład, albo pierwsze inicjatywy typu Food Not Bombs, czyli takiej anarchistycznej jadłodzielni, powstawały właśnie tam. No i kiedy tam mieszkałem na drugim roku studiów, no to zaczęła tam kiełkować znowu artystyczna działalność. Pojawiły się pierwsze kooperatywy społeczne, jakieś warsztaty sitodruku były organizowane, małe galeryjki, kawiarnie z kawą speciality, rzemieślnicze piwko, a zaczęły znikać monopolowe, spontaniczne targowiska i tak dalej. Potem okazało się, że te kwartały są super, jest trochę pustych tych kwartałów, można zbudować tam osiedla deweloperskie i przez te kilkanaście lat Nadodrze stało się jedną z najdroższych dzielnic we Wrocławiu, ale też w Polsce.
1: A co się stało z rodzinami romskimi? Bo użył pan wcześniej takiego słowa przesiedlenia. To jest słowo, które jest wstydliwe. No, przesiedlenia kojarzą nam się z jakimiś dramatycznymi wydarzeniami, takimi jak wojny światowe, w których rzesze ludzi trzeba.

0: trzeba lub zmusza się do tego, żeby się przeniosły, ale w przypadku gentryfikacji to jest na mniejszą skalę, to są równie dramatyczne historie. Ludzi, którzy na przykład po 50 latach zmieniają kompletnie otoczenie.
1: No tak, no jakby część osób, akurat wrocławscy Romowie zamieszkujący nad Odrze mieli też prawa własnościowe do części tych budynków, nie wszystkich ich udało się miastu wyrzucić, mówiąc bardzo brutalnie. Natomiast duża część mieszkańców zamieszkujących mieszkania komunalne czy socjalne, no zostało po prostu eksmitowanych na mniej atrakcyjne tereny, wyciągniętych ze swojej naturalnej tkanki społecznej. I chyba najbardziej takie drastyczne przypadki takich przesiedleń to pamiętam jednak z Poznania, bo tam głównie studiowałem.
0: No właśnie, jest to takim... dzielnica Śródka? To jest
1: tak, dokładnie. Mhm. Śródka i tam jest ulica Chwaliszewo. To było miejsce, które było obiektem takich walk lokatorskich naprawdę przez kilkanaście lat. I byłem tam dosłownie kilka dni temu i patrzyłem sobie na obecną zabudowę i Chwaliszewo jest również nad rzeką Wartą i jest tam taki ciąg deweloperskich nowych apartamentowców. Naprawdę wygląda to jak z północy Amsterdamu. Super nowoczesne budynki wśród zieleni, nad rzeką, z fajną infrastrukturą blisko. Tutaj pawilon tańca, tam knajpki, tutaj jakieś kontenerowe inicjatywy. No w ogóle ekstra. I została w tym ciągu jedna stara kamienica komunalna Chwaliszewo 5, rozpadająca się z takimi powybijanymi szybami. I jakby jest to dosyć niesamowite, że jakby w tej walce lokatorskiej ostała się jedna ta kamienica, ale ona jest takim po prostu symbolem procesu, który toczył się tam przez kilkadziesiąt lat w zasadzie. Wyrzucania po prostu lokalnej społeczności na rzecz inwestycji. I też trzeba powiedzieć, że w tym procesie brało udział miasto, ponieważ miasto dysponuje zasobem lokalowym gminnym i to ono odpowiadało za te decyzje. Zresztą Poznań jest na tej liście miast, które przez wiele lat wstydliwie operowało przesiedleniami na osiedla kontenerowe.
0: Tak, i to jest jeden straszny taki epizod w historii miejskiej Poznania, a drugi to oczywiście czyściciele kamienic, którzy oczywiście nie tylko w Poznaniu, oddajmy sprawiedliwość, ale ten proces zresztą musimy do niego kiedyś w audycji wrócić. To teraz zacznijmy rozwiązywać problemy, dlatego że przed chwilą powiedział pan redaktor, że samorząd dysponuje zasobem lokalowym, którym może w różny sposób operować. Powiedzmy więcej o tym, jakie są możliwości, bo jedno to jest coś, co się nazywa prawo do pozostania, czyli miasto się zobowiązuje, że będzie na przykład wprowadzało takie elementy tak zwanej rewitalizacji, remontowało, uświetniało, ulepszało, ale jednocześnie jeśli lokatorzy muszą na jakiś czas się wynieść, bo jest na przykład wielki remont, to będą mogli zdecydować, czy wracają. Nawet być może czynsze będą wyższe, ale będą mieli prawo wrócić do miejsca, w którym żyli całe życie. To jest jeden element.
1: To, o czym pani redaktor mówiła, to jest jeden z pomysłów, ale on jest super dla tej grupy mieszkańców, która już tam zamieszkuje, ale z drugiej strony środowisko, w które ta grupa mieszkańców wraca, jest zupełnie inne. I to jest często tak, że to jest taki proces stopniowego wypychania ich. Oni mogą wrócić i mogą wrócić na przykład z lekko podwyższonym czynszem, ale cała infrastruktura, która jest wokół nich, nie jest dla nich dostosowana, więc oni z czasem sami w pewnym sensie podejmują decyzję o tym, żeby się stamtąd wynieść.
0: No tak, bo zamiast warzywniaka nie ma warzywniaka, jest drogi targ.
1: Biomarket, no nie wiem.
0: Nie ma już...
1: ekologicznymi warzywami i tak dalej, więc tak, no więc jakby to jest ta druga strona tego problemu, która nie rozwiązuje go.
0: Ale zaraz, to od razu dodajmy. Miasto również, miasta w Polsce dysponują lokalami usługowymi, czyli mogą również decydować, że komuś, usługodawcy drobnemu, krawcowi właśnie na warzywniak, obniżą czynsz. To nie jest tak, że miasto po prostu mówi, no sorry, ale rynek jest rynek, my tu dajemy temu, kto ma... Więc tutaj od razu jest też możliwość, to od razu zanotujmy
1: możliwość.
0: To. Mhm. Co jeszcze?
1: Ale no taki w zasadzie potrzebny jest większy namysł, taka fundamentalna dyskusja nad tym, jaka jest rola miasta i państwa w regulowaniu mieszkaniówki. No i jeden taki mechanizm, który mógłby to spowalniać, no to są inwestycje w dostępne mieszkania w centralnych lokalizacjach. I to się już w Polsce dzieje, ale wciąż na zbyt małą skalę. I chodzi mi tutaj na przykład o inwestycje w TBS-y, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To są mieszkania pod tani najem. I jak spojrzymy na przykład na Warszawę, czyli TBS Południe, który buduje na południowym brzegu Wisły, to okaże się, że w końcu inwestycje w te tanie mieszkania czynszowe są planowane bliżej centrum, a nie gdzieś daleko, gdzie trzeba właśnie dojeżdżać, gdzie tworzy się jakieś, nie wiem, getta na przykład.

0: klasowe. Nie, one powstają w szybko zmieniających się dzielnicach, na przykład na Pradze Północ, która przechodzi błyskawiczny proces gentryfikacji aktualnie i to zapewnia pewien miks społeczny. To znaczy dalej sprawia się, żeby osoby, które są w jakiś sposób wykluczone albo które mają niższe zarobki, mogły nadal zostawać w centralnych dzielnicach. I tutaj wzorowym przykładem jest Wiedeń, o którym zawsze się mówi w kontekście mieszkalnictwa w samych superlatywach. I tam jest generalnie obowiązek budowania w tak zwanym miksie. Nawet jeśli buduje deweloper prywatny, to dostaje zgodę na inwestycje, jeśli dostarczy pełną infrastrukturę, czyli na sprzedaż mieszkania dla najbogatszych, pod tani najem dla klasy średniej. Są też mieszkania komunalne i socjalne. Tak. Są też specjalne moduły dla osób ze specjalnymi potrzebami, na przykład dla seniorów albo osób z niepełnosprawnościami. I w Polsce takie TBS-y również zaczynają powstawać. Na Piotrkowskiej w Łodzi. To kolejny nowy trakt turystyczny, kiedyś dzielnica, którą baliśmy się chodzić, ja przynajmniej bałem się chodzić. Teraz jest to ulica, która jest po prostu pocztówkowa, jest miejscem pod turystów, ale z drugiej strony miasto zainwestowało w odremontowanie jednej z kamienic, gdzie zrobiło TBS dla seniorów i seniorek. Co więcej, w tym pasażu, w którym mógłby być lokal usługowy, stworzono taki klubik seniora, gdzie osoby mogą się jeszcze dodatkowo bez pieniędzy spotykać.
1: Tak, nie muszą wydawać na kawę 15 zł. To odsyłam wszystkich Państwa do audycji z zeszłego tygodnia, kiedy z profesorem Adamem Czerniakiem ze Szkoły Głównej Handlowej rozmawialiśmy m.in. o tym mechanizmie, o którym teraz wspomina Anton Ambroziak, czyli umowy z deweloperem. Możesz budować w naszym pięknym, atrakcyjnym mieście, ale część lokali wchodzi do na przykład zasobu komunalnego. To się w Polsce już teraz też dzieje. Dzięki nowym przepisom jest to możliwe. Odsyłam do rozmowy, tam więcej na ten temat mówiliśmy. Ale
0: jeszcze powiem o drugim, które można by było, bo to jest rzecz, która już zaczyna się dziać, potrzeba po prostu, samorządy chcą budować, potrzeba trochę, może więcej pieniędzy i będzie lepiej, jeśli o to chodzi. Ale jest jeszcze druga rzecz, którą moglibyśmy już dawno zrobić, ale nie zrobiliśmy i to jest uregulowanie najmu krótkoterminowego platform takich jak Airbnb.
1: No ale ustawa jest w Sejmie.
0: Nawet są dwie ustawy. Są dwie ustawy, bo jest ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sportu i ustawa przygotowana przez Polskę 2050 i komisje nad nią pracują. Zaraz powiem, jakie są różnice. No ale chodzi o to, że skoro mówiłem o tym, że Warszawa się wyludnia i są takie plamy puste w centrum stolicy, no to oznacza, że to nie oznacza, że nagle w jakiś magiczny sposób te mieszkania zniknęły, tylko służą właśnie pod najem krótkoterminowy dla branży turystycznej, która jest absolutnie nieregulowana. No i na przykład Barcelona, która zmagała się z tym dużo bardziej turystyczną destynacją niż Warszawa, wprowadziła taki odgórny zakaz, który sprawia, że do 2028 roku wygasną wszystkie licencje na prowadzenie takiej działalności i mieszkania, które do tej pory służyły turystom, będą musiały wrócić na rynek najmu długoterminowego. To jest, powiedzmy, radykalne. Takie radykalne cięcie.
1: No ale Barcelona ma też radykalny problem. My natomiast mamy łagodniejsze narzędzia, które i tak już wzbudziły protesty branży i o tym też zresztą już rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy w adresie zamieszkania. Tu z kolei Państwa odsyłam do archiwum na stronie polskieradio.pl. Cała rozmowa o najmie krótkoterminowym, o tych rozwiązaniach proponowanych przez Polskę 2050, o przedziwnej niechęci do regulacji ze strony Ministerstwa Sportu i o tym, kto tam puka do drzwi resortu. To o tym wszystkim rozmawialiśmy 2-3 tygodnie temu. Już zupełnie na koniec. Czy jest jakieś miasto w Polsce, które szczególnie już zwróciło uwagę na problem gentryfikacji i jakoś, zasługuje na pochwałę z naszej strony. Może już nie rozwiązało wszystkich problemów, ale przynajmniej widać tam zrozumienie problemu.
0: Wydaje mi się, że temat gentryfikacji to był temat, który był bardzo nośny w dyskusji o mieszkalnictwie jakieś 10-15 lat temu. Jak mnie pani redaktor zaprosiła do tej dyskusji, to aż byłem zdziwiony, że ktoś sobie przypomniał, że takie hasło w ogóle istnieje, ponieważ teraz wszyscy rozmawiają o tym, w jaki sposób rozwiązać kryzys mieszkaniowy. To jest oczywiście pewna pochodna procesu gentryfikacji, ale nikt tego słowa nie używa, no bo ono się cały czas, to jest okrutna konstatacja, ale gentryfikacja cały czas się kojarzy z tematem pobocznym, dotykającym osób najuboższych. I kiedy oni byli przesiedlani, musieli się gdzieś wynosić, no to nikogo to za bardzo poza garstką osób nie interesowało. A gdy kryzys mieszkaniowy, czy inne zupełnie hasło, zaczyna dotykać młodych, klasę średnią, młode rodziny, czyli większe połacie i takie atrakcyjniejsze też dla rządzących połacie elektoratu, no to okazuje się, że mamy problem, który można zaadresować. Więc wydaje mi się, że z problemem gentryfikacji rozumianym tak holistycznie, całościowo,

0: celowo i takim, który nie skupia się tylko na punktowych rozwiązaniach, ale też w tym, jak projektować miasta, żeby były do życia, żeby nie były do konsumpcji, jak właśnie też można modelować ten rynek usług, żeby on był również dostępny, komu dawać tutaj licencje, komu nie dawać, no to jest z kim zawierać umowy, to jest temat, do którego chyba nikt tak w Polsce nie podchodzi, więc mam nadzieję, że to będzie jakiś początek większej dyskusji, ale myślę, że na razie zostajemy na tym punkcie, żeby poprawić dostępność mieszkań, a jesteśmy jeszcze daleko od dyskusji o dostępnych miastach.
1: Tak jest, dokładnie. Dokładnie. Dziękuję za tę puentę. Anton Ambroziak, dziennikarz OKO.press, specjalizujący się, jak słyszą Państwo, w politykach miejskich, w politykach mieszkaniowych. Ogromnie dziękuję za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam na kolejną audycję Adres Zamieszkania już za tydzień, po 14:00, oczywiście w Polskim Radiu 24. Agata Kowalska, do usłyszenia.
2: Adres zamieszkania. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie. Autopromocja.
10: W niedzielny, czerwcowy poranek o 8:30 muzyczny ogród Mieczysława Szcześniaka o sztuce tworzenia muzyki i pasji ogrodnictwa. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.
11: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
12: Jest sobota, 6 czerwca, 14:36.
2: Stan dnia.
12: Cała Polska już za chwilę wstrzyma oddech. Za pół godziny rewelacyjna Maja Chwalińska rozegra historyczny finał na kortach imienia Rolanda Garrosa, mierząc się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. W jej macierzystym klubie BKT Advantage Bielsko-Biała kibice przygotowują się na wielkie wspólne oglądanie tego pojedynku. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Durys, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Piotrze.
13: Dzień dobry.
12: Opowiadaj, jak wyglądają ostatnie przygotowania w Bielsku i czy ktoś tutaj w ogóle na miejscu zakładał aż tak spektakularny scenariusz, że to Maja Chwalińska zagra w finale wielkoszlemowego turnieju?
13: No, coraz więcej osób jest właśnie tutaj na terenie kortów BKT Advantage Bielsko-Biała. Jest bardzo dużo krzesełek, duży ekran już też się grzeje, a więc to oznacza, że naprawdę zbliżamy się już do startu tego pojedynku. Ale co do samego wyniku. W klubie tutaj

0: panuje absolutna euforia, taka zmieszana z pozytywnym niedowierzaniem. Trener i były sparring partner Mai, Mikołaj Brzoł, otwarcie przyznaje, że ten genialny awans zszokował tutaj wszystkich.
1: No, nikt się nie spodziewał. My tam wszyscy zakładaliśmy, że Maja tam wygra jedną, dwie rundy i bardzo tego chcieliśmy, żeby miała potem tę szansę wejścia do tej pierwszej setki. No a zrobiła coś no, niewyobrażalnego jakby.

0: troszeczkę na kortach w Paryżu. W klubie wszyscy doskonale znają niesamowitą kortową nieustawliwość Mai. Mikołaj Wrzoł wspomina, że wspólne treningi z Mają zawsze były ogromnym wyzwaniem z powodu jej wyjątkowej miłości do walki.
1: Z Mają treningi zawsze były ciekawe, ponieważ ona jest bardzo odważną dziewczyną, bardzo lubi grać na punkty, bardzo lubi tą rywalizację, więc treningi zawsze były ciekawe ze względu właśnie na tą rywalizację. Maja też jest taką dziewczyną, że zależy jej na każdym punkcie, na każdej gierce, więc nigdy nie odpuści. Więc jest to też coś rzadko spotkanego w kobiecym tenisie, że ona po prostu bawi się tym sportem.
0: No i właśnie ta niezwykła wola walki będzie dziś kluczowa, bo przed Polką no zadanie dosyć trudne, bo to już jest 10. mecz w Paryżu, licząc od wyczerpujących kwalifikacji. I o to, czy zawodniczka wytrzyma to obciążenie, spokojny jest jej były trener przygotowania motorycznego, Miłosz Jarczok. Szkoleniowiec minionej nocy wrócił prosto z Paryża i podkreśla, że obecny sztab Chwaliński wykonał we Francji tytaniczną pracę, a najważniejszą tarczą dla Mai przed stresem jest unikalna rodzinna atmosfera panująca w jej teamie.
2: Ona ma ludzi wokół siebie takich, którzy ją wspierają i to są ich jej tak naprawdę przyjaciele. To nie tylko, że my jesteśmy teamem takim, że dostajemy pieniądze, tylko to są ludzie, którzy z nią spędzają czas. My się też zdarza, że się spotykamy, na przykład do nas przyjeżdża po turniejach, więc ona ma taką rodzinną atmosferę w tym wszystkim.
0: Ta harmonia psychiczna idzie w parze z takim przygotowaniem fizycznym. Jarczok, który doskonale zna organizm Mai z lat wcześniejszej współpracy, dodaje, że jej profesjonalizm i dbałość o każdy najmniejszy element sportowego rzemiosła stoją na najwyższym światowym poziomie.
2: Maja jest zawodniczką perfekcyjną, bardzo skrupulatną, bardzo zaangażowaną w proces treningowy i podchodzącą bardzo rygorystycznie do pewnych kwestii żywienia, rozgrzewek, rutyny treningowej. No jestem w sporcie już 11 lat i takich zawodników jest bardzo mało.
0: Oczywiście tutaj do Bielska-Białej przychodzą te komunikaty ze sztabu we Francji, no i te ostatnie właśnie komunikaty są jasne, nie ma stresu, jest ogień, no i wszyscy czekamy tutaj na to finałowe starcie w Roland Garros.
3: Z Bielska-Białej Piotr Durys, bardzo dziękuję. Myślę, że dzisiaj cała Polska, kibice także w Paryżu, polscy kibice, którzy są na korcie centralnym, będą kibicować Mai Chwalińskiej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
3: A zanim ogarną nas te tenisowe emocje, porozmawiajmy jeszcze o polityce. Paweł Królikowski, politolog, jest gościem Polskiego Radia 24. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Zacznijmy od relacji polsko-ukraińskich. Wysłannik ukraińskiego prezydenta próbuje łagodzić napięcia z Polską. W Warszawie od wczoraj przebywa Kryło Budanow. Zanim wczoraj spotkania z przedstawicielami MSZ-u, ministrem koordynatorem służb specjalnych, dziś między innymi z wicepremierem, szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem kontrowersje, które w Polsce wywołało nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w serwisie X po spotkaniu, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, jednak w sprawach historii musimy mówić prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno, zaznaczył szef MON-u. Przypomnijmy, wcześniej prezydent Karol Nawrocki zapowiedział złożenie do kapituły Orderu Orła Białego wniosku o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego państwowego odznaczenia. Kapituła ma zebrać się w poniedziałek. Jak pan ocenia reakcję rządu i prezydenta na decyzję Wołodymyra Zełenskiego?
4: To znaczy, jeśli chodzi o reakcję rządu, ja się cieszę, że jakieś rozmowy się dzieją. To znaczy, problem mam tylko taki, że te rozmowy, to jest drugi, zdaje się, dzień tych rozmów i na razie jakiś poza takimi bardzo oficjalnymi komunikatami, taki jak zacytowany przez panią redaktor, to niewiele wiemy. To znaczy, ma być to jakaś okoliczność łagodząca, mamy negocjować, mamy wypracować wspólne stanowisko, natomiast po dwóch dniach tak naprawdę widzimy, że to są tylko deklaracje o tym, że Polska stoi tam, gdzie stała, na stanowisku takim, jakim stała. Ze strony ukraińskiej nie ma nic, więc trudno tu cokolwiek na razie komentować. Chciałbym usłyszeć jakieś konkrety ze strony ukraińskiej, a nie ze strony polskiej. Na razie niczego nie wiemy. Co do poniedziałkowej kapituły, no ja mam tutaj zdanie chyba odrębne niż wydawałoby się większość naszego społeczeństwa. Ja uważam, że odbieranie tego orderu jest ruchem gwałtownym, rozpaczliwym, takim, którego wydaje mi się nie powinniśmy w tej chwili podejmować bardzo.

0: dobrze profesor Dębski o tym napisał w social mediach, że to nie jest odznaczenie, które ma oznaczać, że odznaczony jest człowiekiem świętym, niedotykalnym i tak dalej, i tak dalej. To jest odznaczenie przyznawane w odpowiednich okolicznościach za odpowiednie zasługi, za rzeczy, które były dla państwa polskiego ważne i niewątpliwie moment, w którym ten order został nadany Zełenskiemu, a tak naprawdę całemu narodowi ukraińskiemu, niezmiennie jest dla polskiego bezpieczeństwa, dla polskiej racji stanu ważny i wydaje mi się, że nie powinniśmy takimi absolutami posługiwać się w tej relacji. Natomiast niezmiennie ważna jest też, tak jak powiedział premier Kosiniak-Kamysz, niezmiennie ważna jest też polska historia i powinniśmy to prostować. Natomiast nie sądzę, że takimi ruchami jak właśnie decyzja kapituły o odebraniu orderu Orła Białego.
1: Wspomniał pan o tym, że na razie po tych rozmowach i wczoraj, i dzisiaj mamy tylko głosy ze strony polskiej, nie ma ze strony ukraińskiej. Zastanawiam się nad tym, co mogłoby być satysfakcjonujące dla polskiej strony, bo wydaje się, że tylko cofnięcie tej decyzji przez Zełenskiego, no ale nie wiadomo, czy to w ogóle wchodzi w grę.
0: No właśnie i to jest, tu się w 100% zgadzamy, że to jest jedyna opcja akceptowalna. To znaczy w związku z tym ja mam właśnie problem z tymi negocjacjami czy spotkaniami, które mają doprowadzić do jakiegoś wspólnego stanowiska. Nasze stanowisko jest dość spójne i jedno, że chcielibyśmy usłyszeć, że tego typu decyzje są nieakceptowalne i w przyszłości nie będą miały miejsca, że nie będziemy znowu mieli do czynienia z tak haniebnymi patronami nominowanymi przez prezydenta czy jakiekolwiek inne władze ukraińskie. Natomiast no, na te deklaracje najwyraźniej na ten moment władz ukraińskich nie stać, ona nie nastąpi. Myślę, że oczekują tego, co się wydarzy jutro, co się wydarzy w sprawie orderu Orła Białego. Jest to pewnego rodzaju takie przeciąganie liny, jest to pewnego rodzaju taka gra prowokacyjna i to mnie troszeczkę martwi, bo inne zupełnie stolice moim zdaniem cieszą się z tej przepychanki między Polską a Ukrainą. Cieszy natomiast to, że rząd zaczął mówić w sposób jasny, precyzyjny i stanowczy co do polskiego stanowiska, co w pierwszym okresie po podjęciu tej decyzji przez Wołodymyra Zełenskiego moim zdaniem nie było takie jasne. Teraz precyzyjnie zarówno prezydent, jak i premier mówią jednym głosem. Stanowisko Polski jest jasne i przejrzyste.
1: No właśnie, bo chciałabym zacytować też wczorajsze słowa premiera Donalda Tuska. Nazwał ogłoszoną przez prezydenta Ukrainy decyzję nieszczęsnym zdarzeniem. Uważa reakcję na nią prezydenta Nawrockiego za zupełnie zrozumiałą. Tutaj teraz cytat. Ja być może inaczej bym zareagował, ale nikt, i mówię to także do ukraińskich przyjaciół, nikt nie podzieli polskiej opinii publicznej ani polskich władz, jeśli chodzi o kwestie wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także jeśli chodzi o historię i o przeszłość, tak zaznaczył premier.
0: Tak, no myślę, że ja nie chcę tutaj się powoływać na sondażokrację, ale myślę, że premier komunikacyjnie mógł nie docenić, jak ważnym tematem jest ta kwestia dla polskiego społeczeństwa, jak bardzo wrażliwe polskie społeczeństwo jest na to, co wydarzyło się na Wołyniu, na wykorzystywanie instrumentalnie historii między naszymi narodami. Myślę, że premier po tym takim pierwszym badaniu tej reakcji, tak naprawdę jeszcze nie stawianiu rzeczy tak bardzo stanowczo, jak postawił już teraz w oświadczeniu, czy teraz jak stawia Kosiniak-Kamysz, wie już, że polskie społeczeństwo bardzo twardo będzie optowało i bardzo głośno będzie mówiło, że na tego typu deklaracje ze strony ukraińskiej nie ma miejsca. No i tutaj premier w tym przypadku, zarówno Donald Tusk, jak i Kosiniak-Kamysz zaczęli mówić głosem społeczeństwa. No w tej sytuacji lepiej późno niż wcale.
1: To zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to jeszcze chyba dwa wątki w tej sprawie. Jeżeli chodzi o konsekwencje na arenie międzynarodowej w relacjach polsko-ukraińskich. Wczoraj rozmawiałam z Janem Piekło, byłym ambasadorem Polski na Ukrainie i on wysnuł taką teorię, no bo teraz Węgry zniosły tę blokadę i jest możliwe rozpoczęcie negocjacji tych akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską. I tak zaczął trochę sugerować, że jeżeli nie dojdzie tutaj do porozumienia, no to Polska może się nagle stać państwem właśnie na arenie unijnej, która będzie mogła blokować wejście Unii Europejskiej, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Czy to pana zdaniem za daleko posunięta teoria?
0: Nie, to nie jest za daleko posunięta teoria. My rzeczywiście możemy to robić i powiem więcej. Z moralnego punktu widzenia i z punktu widzenia naszych interesów i tego, żeby rzeczywiście Ukraina nie rozgrywała nas w ten sposób historią, bo od 91.

0: pierwszego roku aż do dzisiaj mamy karty wspaniałej współpracy i moglibyśmy tak naprawdę rozmawiać o teraźniejszości i przyszłości z Ukrainą i na tym budować obecność Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO. Natomiast jeżeli chcemy bawić się w to, co w tej chwili zabawiła się z nami Ukraina, no to Polska będzie miała moralny obowiązek blokować obecność Ukrainy w Unii Europejskiej. Ja podam prosty przykład. To jest przykład Chorwacji, która musiała się rozliczyć z reżimem Ustaszy, absolutnie wyrugować całkowicie poparcie dla morderstw, które ten reżim wykonywał, i po tym, jak w jasny sposób zadeklarowała, jaki jest jej stosunek do pewnych ciemnych kart w tej historii, mogła wejść do Unii Europejskiej i mogła w społeczności państw 27 funkcjonować. Myślę, że z Ukrainą musi być dokładnie tak samo, no i w tym przypadku spadnie ten obowiązek na Polskę. Trudno, musimy czasami stanowczo bronić swoich interesów, zwłaszcza jeśli dotyczą one tak istotnych moralnie, społecznie dla Polaków spraw.
1: No to jeszcze ostatni wątek, konsekwencje w Polsce, bo te nastroje antyukraińskie stale rosną i taka decyzja Wołodymyra Zełenskiego jeszcze tylko potęguje niechęć Polaków do Ukraińców. Czy to może być coraz większy problem?
0: Wracam do początku naszej rozmowy. Pytanie, czy generał Budanow, który tu przyjechał, który z nami rozmawia, widzi ten problem. Bo my tak naprawdę nie dostajemy niczego ze strony ukraińskiej. My tutaj mówimy od kilku dni, mówimy to samo. Prosimy, błagamy, krzyczymy, grozimy, wygrażamy, wymachujemy pięścią. Tak naprawdę jest cały czas z naszej strony jedna narracja, a z drugiej strony mamy ścianę, mamy beton, mamy w tej chwili przyjazd przedstawiciela Wołodymyra Zełenskiego, ale nie wiemy, z czym on przyjechał. Tak? Więc tak naprawdę czekamy na jakikolwiek ruch w stronę, no nie tylko już z naszej strony wyciągniętej ręki, ale wyciągniętej pięści, i nie słyszymy absolutnie niczego. Jest to moim zdaniem bardzo, bardzo niebezpieczne, ponieważ no, te napięcia, te wszystkie antyukraińskie ruchy, które się wydarzyły w ciągu ostatnich dni, jeśli się popatrzy na social media, rzeczywiście ta fala znowu niebezpiecznie wzrosła. Mieliśmy też do czynienia z tym incydentem wędkarskim, nazwijmy go, gdzie tutaj znowu państwo polskie chyba przesadziło, jeśli chodzi o reakcję. Po raz kolejny mam wątpliwości, czy deportacja to jest... Tak. To jest właściwe działanie, no, ale jest to pewnego rodzaju działanie pod publiczkę i takie rzeczy będą się powtarzać. No, proszę pamiętać, że politycy mają niestety te tendencje, żeby czasami pod publiczkę zadziałać, żeby tym nastrojom społecznym ulżyć, żeby dać im upust. W związku z tym to jest najwyższy moment na deeskalację i dobrze by było, żeby te dyskusje, rozmowy Budanowa z polskimi przedstawicielami dały jednak jakiś efekt, najlepiej w postaci zmiany decyzji Wołodymyra Zełenskiego, czego sobie i państwu życzę. Natomiast oczywiście wydaje mi się, że nie stanie się to przed jutrzejszym spotkaniem kapituły orderu Orła
1: pojutrze,
0: Białego.
1: Bo mamy
0: wydaje
1: sobotę,
0: mi się, że...
1: panie redaktorze,
0: przepraszam,
1: pojutrze.
0: Przepraszam, tak jest. To już długi weekend działa.
1: Dokładnie, się wydaje, że co chwilę ma się wrażenie, że jest niedziela.
0: Dokładnie. Po jutrzejszym spotkaniu, gdzie tutaj będziemy mieli... Ukraińcy moim zdaniem zechcą sprawdzić nasze intencje. Czy my jesteśmy już na tyle zdeterminowani, żeby odebrać ten order, co będzie jakimś moim zdaniem na poziomie międzynarodowym kolejnym elementem eskalacji, skandalem, który Ukraińcy zechcą wykorzystać. Także oni poczekają na te decyzje.
1: To przejdźmy do tego, co wydarzy się w Krakowie. W poniedziałek poznamy nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, tak poinformował Donald Tusk, ale premier zasugerował, że bardzo możliwe jest to, że to będzie wspólny kandydat KO i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłuchajmy.
2: Rozmawiałem z premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmawialiśmy także o sytuacji w Krakowie i wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy no, wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji, no bo chociaż zauważyliście, że każdy ma tam już swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli. W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony koalicji i PSL-u albo koalicji.
1: Wspólny kandydat z PSL-em, jak pan ocenia, znaczy ewentualny, no bo sam premier mówi, że nie wiadomo, jest taka propozycja.
0: Pytanie, co to będzie za nazwisko i jaka będzie strategia?
1: Właśnie, jaki klucz i jaka strategia? Czy bardziej znany polityk, czy może jakiś samorządowiec? No bo tutaj myślę, że dyskusja się toczy.
0: dyskusja się toczy. Z tego, co ja słyszałem, z tego, co media spekulują, to są albo nazwiska pani Moniki Piątkowskiej, senator Koalicji Obywatelskiej, słyszałem o Bartłomieju Sienkiewiczu, słyszałem wręcz też o

0: Pawełkowa jest tutaj wymieniany jako jeden z tych kandydatów. No pytanie, na co zgodzi się PSL i czy w ogóle zgodzi się na takie podejście? Ja nie wiem, na ile mocna struktura Polskiego Stronnictwa Ludowego pozwalałaby tutaj na samodzielny start, nie mieszczący się gdzieś tam w granicach 1,5-2%, także PSL pewnie przystanie ochoczo na te propozycje, bo będąc członkiem koalicyjnego komitetu, gdyby się udało wygrać, to to zwycięstwo też opromieni Kosiniaka-Kamysza i opromieni jego partii, więc wydaje mi się, że z jego perspektywy politycznie to są absolutnie same korzyści z tego typu podejścia. Pytanie, co z Lewicą, bo wiemy, że Lewica także zamierza wystawić własnego kandydata, zdaje się Daria Gosek-Popiołek ma być tym kandydatem ze strony Lewicy, także no, będziemy mieli jakieś takie koalicyjne starcie, to poparcie się może rozjechać. Rozumiem, że Łukasz Gibała nas jeszcze poinformuje o tym, że startuje. Ta lista się robi strasznie długa. Wydaje mi się, że tutaj Donald Tusk, jeżeli chce wygrać w sposób taki skuteczny i stanowczy, no potrzebowałby mocnego nazwiska. Te nazwiska, które wymieniłem przed chwilą z całym szacunkiem, nie brzmią na mocne, brzmią raczej na twardą i trudną rywalizację, chociażby właśnie z Łukaszem Gibałą.
1: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Paweł Królikowski, politolog, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dobrego dnia, dziękuję bardzo.
1: Stan dnia. A teraz przenosimy się do Paryża. Tam polscy kibice czekają już na mecz Maji Chwalińskiej. Już za chwilę o godzinie 15 Polka zagra w finale French Open z Rosjanką Mirą Andrijewą. Łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Paryżu, Stefanem Folcerem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bonjour, bonjour.
1: Jakie emocje na kortach Rolanda Garrosa?
2: O, już chyba nikt tutaj nie wytrzymuje. Wszyscy czekają na ten początek meczu. Ja sam przyznam, że też nie mogę się doczekać. Kibice zajmują już miejsca. Ostatnie osoby wchodzą tutaj na stadion Rolanda Garrosa, gdzie spodziewana jest obecność około 15 tysięcy widzów. Oczywiście są polscy kibice, chociaż przed meczem, jak tak obserwowałem, biało-czerwone flagi, szaliki trochę były schowane w plecakach, bo niestety dzisiaj no, pogoda nie dopisuje, pada deszcz, jest dosyć wiecznie, chociaż od kilku minut jest trochę lepiej. To oczywiście nie będzie miało wpływu na mecz, bo tutaj stadion Rolanda Garrosa dysponuje zadaszeniem, więc finał na pewno odbędzie się zgodnie z planem od 15. Oczekiwania kibiców są ogromne. Wszyscy są bardzo podekscytowani, uradowani, z niecierpliwością czekają na ten finał. Chcą, by Maja Chwalińska jeszcze raz wszystkich zaskoczyła. Kibice podkreślają też, że Polka tak naprawdę i tak już osiągnęła w Paryżu ogromny sukces.
3: No mam nadzieję, że wygramy, ale Maja już generalnie wygrała. Idziemy po puchar, ale nawet gdyby go nie było, to my już ten puchar mamy.
4: No i mam nadzieję, że dzisiaj dobrze jej pójdzie. A jeżeli nie, to i tak osiągnęła tak dużo. Jest przecież pierwszą kobietą, która na Roland Garrosie przeszła od eliminacji do finału ze 114 miejsca, więc jestem pełna zachwytu.
5: Czy oczekiwania w sumie są takie, żeby był dobry mecz, dlatego że w sumie już ten finał jest sukcesem wielkim. Także po prostu mam nadzieję, że pokaże Maja ładną grę, dobrą. I z tego najbardziej będziemy się cieszyć. Wynik w sumie jest drugorzędny, bo chodzi o samą grę.
2: No i Maja Chwalińska będzie mogła też liczyć na wsparcie francuskich kibiców, bo kto obserwował półfinał, a nawet ćwierćfinał, to mógł słyszeć okrzyki Maja, Maja i to nie tylko ze strony polskich kibiców, ale też Francuzów, którzy bardzo licznie oczywiście śledzą dzisiejszy finał. No ona podbiła ich serca swoją osobowością, ale też bardzo nietypową, zaskakującą grą. Jak rozmawiałem tutaj z Francuzami, to niektórzy na początku mówili, że są trochę zdziwieni takim stylem gry, tymi wysokimi piłkami. Teraz uważają, że to jest właściwie bardzo sprytna, inteligentna gra i że dzięki temu właśnie Maja Chwalińska ma naprawdę szansę w finale. No jeżeli wierzyć polskim kibicom tutaj, to Maja Chwalińska jest prawie że faworytką. Francuzi oczywiście podchodzą do tego z większym dystansem, podkreślają, że jej rywalka Mira Andrijewa ma większe szanse, no to jest jednak ósma rakieta świata. Zobaczymy, jak wszystko się to potoczy, ale zapowiadają się niezwykłe emocje.
1: Wszystko jest możliwe, taka jest prawda. Stefan, to jeszcze tylko na koniec chciałam ciebie zapytać, bo mówiłeś o tej pogodzie. Czy to oznacza, że dach będzie zamknięty, czy nie? Jak to wygląda?
2: Z tego, co słyszałem w ostatnich minutach, dach został otwarty, bo zapowiadana jest poprawa pogody.
1: Okay.
2: Tak, przestało padać, więc chyba będzie dobrze bez dachu.
1: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje tuż przed finałem Rolanda Garrosa prosto z Paryża. Stefan Folcer, korespondent Polskiego Radia. Dziękuję.

0: 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papam.
4: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
9: Po reklamie.
10: To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Maja Chwalińska zagra za chwilę o finał Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie Mirra Andrijewa. Kontrowersyjna decyzja prezydenta Ukrainy. Tematem spotkania jego przedstawiciela z polskimi politykami. Odbyło się ono w Warszawie. Początek tygodniowej wizyty papieża w Hiszpanii. W Madrycie Leon XIV wygłosił przemówienie. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Za kilkanaście minut na korcie Filipa Chartiera w Paryżu rozpocznie się finałowe starcie o puchar wielkoszlemowego French Open. Maja Chwalińska powalczy z rosyjską tenisistką Mirrą Andrijewą. Polska zawodniczka może liczyć w Paryżu na doping naszych kibiców.
12: Trzymamy kciuki.
13: Wielkie szczęście, że jesteśmy w finale. Ja jestem przeszczęśliwa, także wielka radość, no i oczekiwania też. Ja myślę, że Maja jest bardzo wytrwałą osobą. Ja jestem pod wrażeniem jej psychiki i wydaje mi się, że ta dziewczyna po prostu jest jak skała.
14: No, jeszcze dwa tygodnie temu nie powiedziałbym w życiu, że Maja przejdzie pierwszą rundę, ale teraz no, zachowuje się, jakby była przynajmniej 5 lat w czołówce światowej.
11: Dla Mai Chwalińskiej będzie to 10 pojedynek z rzędu. W 9 spotkaniach straciła tylko jednego seta. Pod względem fizycznym i motorycznym wytrzyma ona trudy tego starcia, bo do swoich sportowych obowiązków zawsze podchodziła bezkompromisowo, mówi były trener przygotowania motorycznego pani Mai Miłosz Jarczok.
15: Maja jest zawodniczką perfekcyjną, bardzo skrupulatną, bardzo zaangażowaną w proces treningowy i podchodzącą bardzo rygorystycznie do pewnych kwestii żywienia, rozgrzewek, rutyny treningowej. No, jestem w sporcie już 11 lat i takich zawodników jest bardzo mało.
11: Maja Chwalińska jest drugą zawodniczką w historii, która z kwalifikacji paryskiego turnieju dotarła do finału. W Warszawie przed Pałacem Kultury i Nauki powstała strefa kibica. Stoi tam wielki telebim, są też leżaki. Podobnie jest w Bielsku-Białej, gdzie mieszka polska tenisistka. Teraz o dużych utrudnieniach kolejowych na Pomorzu. W Jeżycach, niedaleko Słupska, wykoleił się pociąg towarowy. Nikomu nic się nie stało, ale są duże utrudnienia. Nie wiadomo, kiedy zostanie przywrócony ruch pociągów na trasie Słupsk-Lęborg. W sprawach bezpieczeństwa Polska i Ukraina są partnerami, jednak w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przeszłość. Tak powiedział wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie w Warszawie z szefem kancelarii ukraińskiego prezydenta Kiryło Budanowem.

0: Polacy rozmawiali m.in. o głośnej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno, podkreśla wicepremier Kosiniak-Kamysz. W Belwederze Bogdanow spotkał się z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Rozmowa dotyczyła relacji dwustronnych, w tym problemów historycznych wynikających z ostatnich decyzji strony ukraińskiej, informuje Kancelaria Prezydenta na portalu X. Papież Leon XIV rozpoczął wizytę w Hiszpanii. Swoje pierwsze przemówienie wygłosił w Pałacu Królewskim w Madrycie w obecności króla Filipa VI i królowej Letycji, także premiera Pedro Sancheza. Przestrzegał przed postawami, które zaludniają świat widmami i wrogami. Źródła bezpieczeństwa zbyt często złudnie upatruje się w broni i murach, mówił papież. Za 3 godziny odwiedzi on prowadzone przez Caritas całodobowe Centrum Informacji i Przyjęć dla osób w kryzysie bezdomności. Wieczorem weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. Odbędzie się ono na placu Plaza de Lima w północnej części Madrytu, przed stadionem Santiago Bernabeu. Papieska pielgrzymka w Hiszpanii potrwa tydzień. Krakowskie Bractwo Kurkowe ma nowego króla. Insygnia władzy przejął Marek Długosz. Zgodnie z tradycją musiał pokonać konkurentów w konkursie strzeleckim. Srebrnego kura, nowy monarcha, przejął z rąk poprzednika Macieja Żółcińskiego.
1: Wiwat król!
2: Wiwat! Wiwat! Wiwat!
3: Postępując wedle dawnego zwyczaju, przyjmuję te oznaki mej królewskiej władzy i przyrzekam sprawować ją tak, by być godnym wspaniałej tradycji, a tym samym dodawać splendoru zarówno Towarzystwu Strzeleckiemu, jak i Krakowowi.
0: Bractwo Kurkowe w Krakowie wybiera swojego króla co roku. Ta tradycja sięga 700 lat. Pierwotnie bractwo miało ochraniać gród pod Wawelem, a teraz jego zadaniem jest pielęgnowanie lokalnych tradycji.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W większości regionów sporo słońca, choć czasami jest więcej chmur. Przelotny deszcz pokropi na zachodzie kraju. Na termometrach przeważnie od 20 do 25 stopni. Chłodniej jest nad morzem i w rejonach podgórskich. Tam od 17 do 19 stopni.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 60% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do 16 obowiązują zielone godziny. Warto wykorzystać nadmiar energii elektrycznej.
1: Klimat.
2: Kapitał i praca.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Moim gościem jest profesor Jacek Męcina, przewodniczący Zespołu do Spraw Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego i Konfederacja Lewiatan, także Uniwersytet Warszawski, kierownik Katedry Ustroju i Rynku Pracy. Dzień dobry Panie Profesorze.
4: Witam serdecznie.
3: A rozmawiamy dziś o analizie sytuacji na naszym rynku pracy, która też była jednym z tematów posiedzenia, jednego z posiedzeń zespołów właśnie do spraw prawa pracy i także posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. No to zacznijmy od takiego pytania, które się chyba samo nasuwa. Skąd takie w ogóle zainteresowanie Rady sytuacją na rynku pracy? Przecież tak, bezrobocie nadal niskie, choć stopniowo powolutku rośnie. W zasadzie słyszymy wokół, że jednak, że nie ma się czym niepokoić. To skąd to zainteresowanie w ogóle Rady?
4: No pamiętajmy, że klasycznie patrząc na rynek pracy jako taką przestrzeń, gdzie się spotyka popyt na pracę z podażą pracy, to tak naprawdę prawo pracy jest jednym z elementów, takim elementem regulacyjnym, który jednak musi uwzględniać te trendy, które się dzieją i po tej stronie popytowej, i po stronie podażowej. A na stronę popytową oddziałuje przede wszystkim to, co się dzieje w gospodarce, bo prawo pracy musi także reagować na, owszem, realizując ochronę interesu pracowników,

0: musi uwzględniać interes gospodarczy, bo ten biznes musi mieć zdolność do zatrudnienia. Po drugiej stronie mamy podaż pracy, a więc wszystkie kwestie związane z demografią, ewentualnie z migracją jako takim dodatkowym dosypywaniem zasobów pracy na rynek pracy, ale także mówimy o pewnej jakości pracy, która jest bardzo istotna i jest związana z kształtowaniem standardów pracy. Od przepisów o czasie pracy będzie zależało, jaka ta podaż pracy będzie w konsekwencji, bo gdybyśmy poszli w kierunku skracania czasu pracy, to potrzebowalibyśmy więcej pracowników. I tu ma pani odpowiedź, dlaczego mowa dziś o skracaniu czasu pracy jest taka trudna, bo nam pracowników brakuje i musimy chyba poczekać na robotyzację, automatyzację i włączenie nowych technologii, aby móc mówić o innych sposobach zarządzania pracą.
1: Ciekawy punkt, którego pan dotknął, o którym na pewno musimy porozmawiać. Krótko mówiąc, no właśnie demografia, tak? Czyli to, co się zadzieje na tym rynku pracy, jeśli chodzi o pracowników za chwilę. Czy to jest kluczowy czynnik, który powinien determinować po prostu działania państwa, bo już tak chyba należałoby zadać to pytanie, ale też indywidualnego biznesu jednak, co do przyszłości rynku pracy. Czy nie ma już takich szans, że młodzi zastąpią dzisiejszych pracujących i kto będzie, pytanie, rezerwuarem, no nic, użyjmy tego określenia, na rynku pracy. Czy to będą seniorzy, czy to będą migranci, czy chodzi o to, żeby po prostu wydłużać aktywność zawodową, czy wracać do aktywności zawodowej tych, którzy już z tego rynku odeszli? Czy na przykład może mamy rezerwuary, nie wiem, w kobietach, sporo nie pracuje, na przykład wychowujących dzieci? Czy mamy takie rezerwuary i jakie?
0: Ja to nazywam niewykorzystanym potencjałem rynku pracy, ale sama nazwa tego pięknego programu skłania mnie do tego, aby wygłosić taki krótki wykład na temat relacji tych zasobów kapitału ludzkiego na rynku pracy, które są i które mogą być aktywne na tym rynku, a sytuacji demograficznej. Bo oczywiście zacznijmy od tej demografii, czyli od samej góry. Demograficznie mamy powody do niepokoju, ponieważ jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem, jeszcze nie tak starym jak część społeczeństw Europy Zachodniej, ale starzejącym się w tempie szybszym niż te kraje, więc jeśli nic nie zmienimy w tej sytuacji demograficznej, to niestety, ale będzie tak, że odczujemy ten brak zasobów na rynku pracy. A ja tylko pragnę przypomnieć, że zasoby kapitału ludzkiego i jego dostępność i jakość, czyli wykształcenie, spowodowały, że Polska, czy były jednym z głównych czynników, dzięki której Polska odniosła taki ogromny sukces gospodarczy. Bo to kapitał ludzki spowodował, że inwestycje do Polski, oprócz oczywiście warunków, które tworzyliśmy, tak mocno płynęły, ponieważ no, wiele firm wiedziało, że zainwestowanie tutaj po prostu się opłaca, bo są świetnie wykształceni pracownicy, jest tych pracowników na tyle, że można spokojnie inwestować. Więc pamiętajmy, że ten element demograficzny jest niesłychanie ważny. No, oczywiście, mówiąc o demografii i o tej naszej sytuacji demograficznej, musimy mieć z tyłu głowy to, że w naszych politykach publicznych musimy także uwzględnić fakt, że po pierwsze, będziemy mieli więcej starszych pracowników, to o tym za chwilę. Po drugie, musimy coś zrobić, żeby młode pokolenie chciało, no, nazwijmy to, inwestować w demografię, czyli zakładać rodziny i rozwijać te rodziny. No i wreszcie dochodzimy do tych zasobów, które mamy na rynku pracy. Ich dostępność zależy od wskaźników aktywności zawodowej. I te wskaźniki aktywności zawodowej, to jest dobra wiadomość dla polskiego rynku pracy, w ciągu ostatniej dekady, a właściwie dwóch dekad, udało nam się bardzo poprawić. Gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej w 2013 2004 mieliśmy jedne z najniższych wskaźników aktywności zawodowej. I po stronie osób starszych, i po stronie poszczególnych grup

0: wiekowych wreszcie młodzieży. I to wszystko nam się poprawiło. I myślę, że dzięki temu też ta sytuacja na rynku pracy, mimo że coraz trudniejsza, no nie powoduje takich napięć, żeby przedsiębiorcy mówili, no tutaj zupełnie nie ma rąk do pracy. Narzekają, że coraz trudniej pozyskać pracowników, zwłaszcza w niektórych zawodach, ale to nie jest tak, że jest kompletny brak tych zasobów. Poza tym mieliśmy to szczęście, że mogliśmy się posiłkować zasobami migracyjnymi. W tej chwili ta polityka migracyjna została trochę zaostrzona. Przede wszystkim te procedury są bardzo długie. Ja bym powiedział, że zbyt długie. Ale też chcę powiedzieć, że my musimy mieć świadomość tego, że te zasoby migracyjne są potrzebne. Zresztą mamy też wiele plusów z tym związanych, chociażby wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
1: Ale tutaj muszę coś dodać, ale tak, czy nie powinniśmy tutaj trochę zmienić naszego sposobu, że tak powiem, asymilacji? Żebyśmy, bo my mówiąc o asymilacji cudzoziemców, tak, ale no właśnie trochę, niech będzie, że integracji, tak. Myślimy trochę, że a, to może jest inna kultura i tu powiemy, no dobrze, a Ukraińcy to nie jest inna kultura już w związku z tym, tak? I się właściwie nad takimi elementami zastanawiamy. Czy tam ktoś jest pracowity, czy gdzieś z natury, czy gdzieś pracują kobiety, czy nie pracują. I raczej mamy taki tryb myślenia. A czy nie powinniśmy bardziej pomyśleć o bardziej przyziemnych rzeczach, bym powiedziała. Na przykład nostryfikacji, szeroko mówiąc, ich kwalifikacji, które mają ewentualnie dokształcenia się do potrzeb naszego rynku pracy, bo te różnice czasami są widoczne, chociażby w tej medycynie, na przykład w przypadku Ukraińców i Polaków.
0: Przede wszystkim języków.
1: Języków. I to jest drugi punkt. I czy nie na takich elementach powinniśmy się skupić, że tak powiem, i wtedy, jeżeli ktoś sprosta tym wymaganiom, no to wtedy dawać ułatwienia.
0: Znaczy, ja się w pełni zgadzam, że ta polityka integracyjna kula zresztą w Europie jest bardzo niewiele takich dobrych benchmarków, na których moglibyśmy się wzorować. Tak, najlepszy jest chyba szwajcarski, ale tajemnica sukcesów szwajcarskiej polityki migracyjnej jest taka, że oni przyjmują tylu migrantów, ile mają dostępnych mieszkań.
1: To my zero. Więc
0: Ja się zgadzam z tym, że ta polityka integracyjna jest bardzo istotna. Także dlatego, że no, przedsiębiorcy bardzo często narzekają na to i mają rację, że to uzyskanie pozwolenia na pracę przez cudzoziemca to jest czasami gehenna. Czasami jest tak, że nawet członkowie zarządu firm, które tutaj funkcjonują, mają problem z uzyskaniem w ciągu 2-3 miesięcy takiego dokumentu. Wydaje mi się, że pewnym rozwiązaniem byłoby właśnie zmniejszenie tej rotacyjności zasobów migracyjnych, bo dzięki temu i te procedury będą łatwiejsze, no ale przede wszystkim też my zyskamy trwałe zasoby, które zwiążą się z tym rynkiem pracy na wiele, wiele lat, nie mówiąc już o tym, o czym pani redaktor wspomniała, że możemy tym też zasypywać pewne luki kompetencyjne. No, w przypadku lekarzy, pielęgniarek, opiekunów, każde ręce nam są potrzebne, bo tutaj są największe braki.
1: No tak, ale nie możemy też tworzyć też sytuacji jakby takich, jak było to na przykład w przypadku lekarzy, bo takie sytuacje były, że na przykład nie musiał odbywać taki lekarz, który przyjeżdżał pewnego długiego szkolenia, które musiał odbywać lekarz polski, albo jego kolega, który przyjechał przed tą pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę i powstawał jakby niesnaski międzyludzkie, po prostu w jednym.
0: Ale oczywiście.
1: To tak nie
0: oczywiście
1: można. Te warunki powinny być równoważone. Że,
0: i równe, zwłaszcza tak, w kontekście też no, niektórych takich zawodów zaufania publicznego, jak lekarz. Natomiast no, pewnym rozwiązaniem na pewno byłoby większe otwarcie systemu kształcenia, czyli żebyśmy starali się pozyskiwać na poziomie studiów. Być może nam opłaca się otwierać programy stypendialne dla wybitnych studentów z różnych części świata nawet, po to, aby pozyskiwać te zasoby, które jesteśmy w stanie, jak pani redaktor powiedziała, zasymilować i zachęcić do tego, aby pozostali na rynku pracy. To są takie programy aspiracyjne, które są realizowane w

0: wielu krajach i które się sprawdzają, więc to jest bardzo dobry wątek do tego, aby go promować.
1: To jeszcze mam jeden temat, który może jest ciężki i trudny. Dotyczy ludzi młodych. No bo wydaje się nam naturalne, że ci ludzie młodzi znajdują jakąś pracę. No, młody będzie pracował jeszcze wiele lat. Dla niego jest, powiedzmy, nawet praca. Ale to nie jest takie proste. Dlatego, że jak ostatnio miałam okazję rozmawiać chociażby ze studentami, których pytałam właśnie o to, w jakich formach pracują. No więc oni mi odpowiadali, że oni pracują no, na umowę zlecenia, tam na umowę o dzieło. Pytam, czy im to pasuje. Oni mówią tak. A ja mówię, i czy tak uważacie, że tak można długo pracować? Na co oni nie. Jak my już pójdziemy, skończymy studia i pójdziemy, uwaga, do prawdziwej pracy, to my chcemy mieć umowy o pracę, oni mówią. I chodzi mi o to, i część z nich nie znajduje. Oni dzisiaj są kelnerami i takie tam różne inne prace wykonują. Natomiast później, w tym swoim zawodzie, którego się wyuczą, często nie znajdują pracy. Są socjologami, politologami, ja już nie będę tu nikogo stygmatyzować, ale mają takie kierunki, które no, nie ma takiego zapotrzebowania liczebnie chociażby, no, albo nie wykonują prac, które sobie wyobrazili. I to jest pytanie, czy tu nie powinniśmy się zastanowić nad edukacją dopasowaną bardziej do, i to natychmiast po prostu, do potrzeb rynku, albo też wręcz przekwalifikowywać te osoby, młode jeszcze, które mają wykształcenie nie do końca adekwatne do potrzeb rynku. Tu rola pracodawców jest duża. W tworzeniu
0: tak,
1: zapotrzebowania głównie.
0: Znaczy znowu, pewna zgoda, jeśli idzie o diagnozę. Ja właśnie dwa dni temu w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei rozmawiałem o swoich badaniach na temat tych aspiracji przyszłości pokolenia Z, między innymi o rynku pracy. I dokładnie jest tak, jak pani redaktor mówi. Dziś, można powiedzieć, w trakcie kształcenia im się bardziej opłaca pracować projektowo, pracować kontraktowo, bo rozwiązania PIT po prostu temu sprzyjają. Natomiast docelowo oni widzą wartość w pewnej
1: stabilizacji
0: finansowej, i jeśli idzie o umowę, choć z drugiej strony widzą, że przyszłość rynku pracy idzie w kierunku projektowym i oni są otwarci na to, żeby będąc zatrudnionym gdzieś tam dorabiać sobie, czy realizować różne projekty gdzie indziej. Też zwiększa się odsetek młodych, którzy swoją przyszłość, mówię w perspektywie dekady, widzą także w rozwoju przedsiębiorczości. Więc my powinniśmy to wspierać. Dlaczego? Dlatego, że zasadniczym celem powinno być to, abyśmy zatrzymali ich na tym rynku pracy. Natomiast drugi problem, o którym pani redaktor mówi, to jest edukacja. Ja powiem tak, 30 ponad lat zajmując się kwestiami dopasowań edukacji i rynku pracy, powiem, nie ma systemu, który jest w stanie nam zapewnić idealne dopasowanie struktury podaży do popytu na pracę. Dlaczego? Dlatego, że tak szybko zmienia się treść zawodów. Dziś na przykład ta kwestia transformacji technologicznej, wykorzystania czy AI-a, czy różnych oprogramowań wiedzy cyfrowej generalnie jest ogromna i ona cały czas się rozwija. I właśnie młodzi są tymi, którzy są najlepiej do tego przygotowani. I ja bym powiedział tak, każdy socjolog, politolog, pedagog musi patrzeć, i na szczęście młodzi tak patrzą, patrzeć na te swoje ścieżki kariery w perspektywie pewnej ewolucji, którą, i to jest pytanie, kto musi to w tym pomóc? Na pewno pracodawca, ale też przede wszystkim państwo. Pamiętajmy, że my mamy w budżecie Funduszu Pracy ponad kilkanaście miliardów, które powinniśmy, powiedziałbym, od jutra przeznaczyć w dużej mierze na dostępność do systemu kształcenia ustawicznego. To permanentne kształcenie będzie po prostu niezbędne, aby utrzymać się na tym rynku
1: pracy. A mógłby pan
0: pracy pokazać
1: praktyczną ścieżkę w tej sytuacji? Bo na przykład on jest socjologiem, nie ma dla niego pracy. Jest dla niego praca, żeby został kierowcą tira, ale on tego nie chce, bo uważa, że ma wyższe wykształcenie. To jak mu ten Fundusz Pracy i to ustawiczne szkolenie pomoże? W jakim kierunku on ma pójść, w jakim kierunku chcemy mu pomóc, co ma...

0: zrobić? Mamy go wykształcić lepiej, żeby został kierowcą?
1: Socjolog może robić setki rzeczy. Od, pracy w mediach i w PR-ze, po zatrudnienie w obszarze badań rynkowych, poprzez zatrudnienie w wielu instytucjach publicznych. Więc ta,
0: urzędnikiem można na przykład zostać.
1: Nie tylko urzędnikiem, ale może także zajmować się obsługą obywateli w różnych urzędach.
0: No czyli urzędnikiem zostaje.
1: Czy też na przykład być asystentem przy obsłudze indywidualnej klienta w wielu, sferach.
0: Do czego ja, panie profesorze, zmierzam? Ale nie, chyba nie powiedział pan, i słusznie, że inżynierem to on nie zostanie raczej. I w związku z tym tutaj jest trochę takie pytanie, dlatego to edukację tak dopytuję, czy jakby nie mamy po prostu za dużo na przykład prywatnych uczelni, które kształcą w takich właśnie kierunkach, które wymieniłam, dlatego że, i nie oszukujmy się, powiedzmy to wprost, dlatego że te kierunki techniczne, ścisłe, są po prostu drogie. I zwyczajnie to też zaplecza, prawda, wymagają pewnego innego, no i po prostu w tych kierunkach nie kształcą. Tu się może trzeba zastanowić.
1: To znaczy, ja powiem tak,
0: to znaczy
1: na pewno systemowo musimy patrzeć na to, jak wygląda system kształcenia. To znaczy, trochę jest tak, że młodzi ludzie na swoją odpowiedzialność podejmują pewne decyzje związane z kierunkami kształcenia. Oczywiście rolą państwa jest eliminowanie tych uczelni, które w ogóle udają, że uczą, ale co do zasady, musimy być też gotowi na to, że to kształcenie ustawiczne będzie niezbędne. Jeśli mówimy o tym kontekście, to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że socjolog nabędzie takie umiejętności, że będzie mógł wspierać na przykład procesy programowania, że znajdzie ze swoim humanistycznym czy społecznym wykształceniem kompetencje do tego, żeby współpracować z na przykład zespołem informatyków przy tworzeniu różnych programów, bo tamte elementy wiedzy społecznej też są potrzebne. I musimy mieć tego świadomość, że ta multitaskowość będzie polegała trochę na tym, że nasza droga zawodowa będzie ewoluować. Ja na przykład sobie wyobrażam, że w perspektywie dekady nie będziemy mieli prostego zawodu nauczyciela. Ten nauczyciel musi być też trenerem, czyli on musi też oprócz tych elementów edukacyjnych trwałych być przygotowany na to, że będzie wspierał nawet w takich tak zwane mikropoświadczeniach, które się teraz rozwijają na uczelni. Krótkie formy, które wspierają dodatkowymi kwalifikacjami, kompetencjami do tego, żeby lepiej odnaleźć się na rynku pracy. To będzie niezbędne.
0: To mam jeszcze jedno pytanie, które chciałam zadać, bo to też padało w zespole i na radzie. Chodzi mi o to też o jakość tej pracy, jaką mamy. Czy nam jest i formy, w jakiej pracujemy. Czy powinniśmy wprowadzać takie reformy, które nam rynek pracy będą uelastyczniać na tym etapie, tu kiedy mamy, czyli po to, żeby więcej osób mogło znaleźć zatrudnienie, bo tylko w formach elastycznych są w stanie rzeczywiście ten rynek zasilić, to jest jedno. No a drugie to też taki, już od razu zadaję razem to pytanie. To jest taki wieczny problem naszego rynku pracy, czyli układy zbiorowe pracy. Czy powinniśmy mieć więcej, czy jest na nie szansa? To trochę dwa pytania, ale...
1: Znaczy, bo one się trochę wiążą, tak jak pani redaktor mówi. To znaczy, my rzeczywiście mamy wiele do zrobienia, jeśli idzie o nauczenie się tej korzystania z elastyczności. Bo polski rynek pracy świetnie sobie radzi z elastycznymi formami zatrudnienia. Czyli umiemy korzystać w miejsce umów o pracę z umów B2B i kontraktów cywilnoprawnych. One są bardzo potrzebne czasami. Oczywiście musimy walczyć z patologiami, czyli tam, gdzie one są narzucane jak gdyby tej stronie pracowniczej, ale jest bardzo wiele przykładów i ta dyskusja o ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy to pokazała. Informatyk, który chce po prostu tak pracować i...
0: Nie można też ludziom odbierać wolnej woli po
1: Dokładnie. Mało tego, pamiętajmy, że ta elastyczność może uzupełniać też te formy zatrudnienia. My w ogóle nie rozmawiamy na temat tego, co jest tym naszym dochodem podstawowym, czyli umowa o pracę, a co jest tym dochodem do

0: dodatkowym. Nie odróżniamy tego, a to by znacznie ułatwiło też dyskusje związane z ochroną. Rozmawialiśmy też wielokrotnie z panią redaktor nawet o niepełnym wymiarze czasu pracy, z którego nie umiemy korzystać. Kiedyś to zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy było mniej atrakcyjne, bo te wynagrodzenia były znacznie niższe. Dziś te standardy wynagrodzeń się znacznie poprawiły i dzisiaj zatrudnienie na 3/4 etatu, nawet jeżeli zarabiamy w okolicy minimalnego wynagrodzenia, to już jest no, trochę ponad 3000
1: brutto. Ja też odnoszę, jeszcze tutaj wejdę w słowo, bo my też rozmawialiśmy właśnie na przykład o tym niepełnym wymiarze czasu pracy, jeśli chodzi o seniorów, a tak sobie myślę, że na przykład też dla młodych kobiet, które z jakiegoś powodu no, decydują się na to, żeby z założeniem nie pracować i wychowywać dzieci i siedzieć z nimi
0: tutaj
1: w domu,
0: kolejny
1: a
0: raz,
1: tu na część etatu
0: i tu kolejny
1: pracowały.
0: Raz u pani redaktor upomnę się, bo oj, to już nie wiem ile lat od mojego pobytu na stypendium w Berlinie, kiedy robiłem takie międzynarodowe badania nad tendencjami na rynku pracy i tam odkryłem i od tego momentu próbuję promować i przenieść na grunt polski tę elastyczność holenderską. W Holandii jest tak, że kobieta, która po urodzeniu dziecka dość szybko zdecyduje się na powrót do zatrudnienia i wróci co najmniej na połowę etatu, państwo bierze na siebie koszt dopłacenia do pełnego ubezpieczenia tej kobiety i to jest świetny system zachęt. 74% społeczeństwa holenderskiego pracuje w niepełnym wymiarze i to jest nam potrzebne, bo wtedy jesteśmy w stanie też zwiększyć te wskaźniki aktywności zawodowej.
1: No my niby coś takiego też trochę wymyślamy, bo dajemy te 1500 zł dla kobiet, które, no nie kobiet, rodziców, którzy wrócą na rynek pracy.
0: Tak,
1: tyle, że tam ludzie
0: jest...
1: trochę kombinują, bo wcale nie oddają dzieci do przedszkola, to jest inna jakby
0: sprawa. Chodzi o pewne rozwiązanie systemowe i ono jest potrzebne. Mało tego, drugim elementem, jeśli mówimy, który jest ważny, także z perspektywy utrzymania tej aktywności zawodowej, to jest kwestia jakości usług publicznych. My poprawiamy tę jakość usług publicznych, ale na przykład dla młodego pokolenia, czy to posiadanie dzieci, czy to aktywność zawodowa są zintegrowane z tymi miejscami w żłobku, w przedszkolach, także z dostępem do służby zdrowia i tak dalej, więc w to jako państwo musimy inwestować i w kształcenie ustawiczne. No natomiast wracając do układów zbiorowych pracy.
1: A to już krótko.
0: Problem z układami polega na tym, że mamy trochę lepszą ustawę niż była, ale nie otworzyliśmy przestrzeni negocjacyjnej w kwestii derogacji. I to jest to, na co pracodawcy czekają. Jeżeli my w ramach układu zbiorowego pracy będziemy mogli się dogadać na zasadzie takiej, owszem, dajemy ci wyższe wynagrodzenie, ale w zamian za to ty godzisz się na to, aby pracować, nie wiem, w grupowej organizacji pracy albo w elastycznych godzinach pracy, czyli w jednym dniu 12 godzin, w drugim w ogóle nie pracować na przykład. Czyli otworzenie tej przestrzeni elastycznej, coś za coś, no to wtedy otworzy się przestrzeń do tego, aby tworzyć układy zbiorowe pracy.
1: No to tutaj powiem tak, trzeba będzie też się dogadywać ze związkami zawodowymi.
0: I pracujemy
1: na pewno.
0: Nad tym,
1: i rada jest
0: chcemy,
1: do tego dobra.
0: I chcemy pracować w ramach także takiego zespołu do spraw promocji. Chcemy wypracować takie rozwiązania.
1: No to pewnie do tego też wrócimy w rozmowie. Dziękuję uprzejmie. Profesor Jacek Męcina był naszym gościem. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: A ja zapraszam na kolejną audycję Kapitał i Praca za tydzień. Do usłyszenia.
2: Kapitał i praca.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

0: i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Jedno z najważniejszych wydarzeń fotograficznych w Europie. Co roku w inny sposób wykorzystujące i nawiązujące do przemysłowych przestrzeni miasta. Co czeka nas podczas tegorocznej edycji Fotofestiwalu w Łodzi? Na to pytanie odpowiemy w najbliższym wydaniu magazynu Przestrzeń, Design, Architektura. Naszym gościem będzie Frank Ammer, współtwórca programu festiwalu. Poniedziałek, 22.05. Zaprasza Krzysztof Grzybowski.
9: Autopromocja.
12: Polskie Radio 24.
9: Słowem wszystko.
13: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest 15.36.
9: Stan dnia.
13: Cała Polska kibicuje Maji Chwalińskiej. W Paryżu Polka gra w finale wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Jej rywalką jest ósma rakieta świata, Rosjanka Mira Andrijewa. Pierwszy zacięty gem trwał 7 minut. Niestety zakończył się przełamaniem na korzyść Rosjanki. Teraz serwuje Mira Andrijewa, ale 2 punkty w tym drugim gemie zdobyła Maja Chwalińska. A w macierzystym klubie Maji Chwalińskiej BKT Advantage Bielsko-Biała kibice wspólnie oglądają ten pojedynek. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Dury, z którym się ponownie łączymy. Dzień dobry, Piotrze.
14: Dzień dobry.
13: Opowiadaj, pełne skupienie czy głośne kibicowanie? Jakie emocje w Bielsku-Białej?
14: Po każdym punkcie, który tutaj Maja zdobywa, słychać głośne oklaski i bardzo mocne brawa. Już tylko kiedy Maja pojawiła się tak naprawdę na korcie, pierwsze obrazki, już tutaj było słychać głośny doping. Teraz wszyscy patrzą ze skupieniem. Przed samym początkiem spotkania zapytałem kibiców, jakie są szanse Mai, czy cieszą się, że to właśnie zawodniczka z klubu z Bielska-Białej gra w finale. Posłuchajmy, co powiedzieli.
15: Maja!
5: czuję, że no będzie fajny finał, będzie ciężka walka, no zobaczymy, no wszyscy kibicują Mai, nie, no będziemy widzieć, zobaczymy, no niech wygra lepszy, nie, no trudno.
6: Co pani teraz czuje?
15: Na razie ekscytację, jak to przed startem chyba. Nie zazdroszczę jej na pewno tego, tych emocji, które musi udźwignąć, ale mam nadzieję, że jest na tyle opanowaną i dojrzałą sportowczynią, więc spokojnie sobie poradzi.
16: Myślimy, że Maja wygra i wierzymy w nią.
17: Wewnętrzny spokój, dziwnie wewnętrzny spokój, że Maja da z siebie wszystko i postawi

0: tą kropkę nad i.
1: Trzymamy kciuki, tak jest.
2: Tutaj kilkaset osób patrzy na to, co dzieje się na kortach Rolanda Garrosa. Jest także

0: że i trochę zdziwieni, ale bardzo się cieszą, że to właśnie zawodniczka z klubu z Bielska Białej dzisiaj gra w tym finale. Mówią, że to Bielsko-Biała staje się takim miejscem sportu w Polsce, bo też wspominają, że przecież związki z Bielską Białą ma Kacper Tomasiak. Tak więc wszyscy bardzo mocno skupieni patrzą, co dzieje się na ekranie, natomiast to nie jest jedyna strefa w Bielsku Białej, bo także można oglądać ten mecz tutaj na rynku, więc dzięki temu mogli się podzielić kibice, czy chcą przyjść oglądać właśnie tutaj do klubu, czy na samym rynku, też na wielkim ekranie można podziwiać to, co dzieje się na ekranie. Spoglądam teraz na wynik. Jest cały czas walka o przełamanie. 40-30 w drugim gemie przy serwisie Marii Andrzejewy. No i właśnie słychać to, że Polka zdobywa punkt i tym sposobem przełamanie powrotne mamy w tym pierwszym secie. 1-1 jest teraz na tablicy wyników w pierwszym secie.
1: Piotr Durys z Bielska Białej. Za nami 12 minut rywalizacji w finale wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Bardzo dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A teraz zmieniamy temat. W Polskim Radiu 24 z nami jest Anna Morawska-Borowiec, prezeska Fundacji Twarze Depresji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
1: Wasza fundacja rozpoczęła drugą edycję kampanii społecznej. Tutaj proszę mi pomóc. Emoc plus ja pod hasłem AI nie ma emocji, ty tak, skierowaną do dzieci i młodzieży. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam nazwę tej kampanii społecznej. I to, co mnie bardzo interesuje, to zwracacie uwagę na rosnące zjawisko poszukiwania przez młodych ludzi wsparcia emocjonalnego i terapii w chatbotach oraz narzędziach opartych na sztucznej inteligencji. Czy to jest duże zjawisko i dlaczego jest to tak niebezpieczne?
3: Odpowiadając na pierwszą część Pani pytania o emocje, kampania Emocja jest w sposób szczególny pisana, żeby zwrócić uwagę i państwa, i dzieci, i młodzieży na to, jaką moc i jaką wagę ma słowo emocja, która jest. Emocje są podstawowym elementem naszego tutaj funkcjonowania, są wpisane w naszą biologię naszego funkcjonowania. Jest niezwykle ważne i naturalne to, żeby nazywać emocje na co dzień, mówić o nich i uczyć dzieci od najmłodszych lat nazywania emocji. Fundacja Twarze Depresji właśnie chcąc z jednej strony zwrócić uwagę na profilaktykę zdrowia psychicznego, na ten świat naszych podstawowych emocji. W pierwszej edycji tejże kampanii działaliśmy pod hasłem Dalej od telefonu, bliżej siebie, zwracając uwagę na to, aby być trochę mniej czasu spędzać z telefonem w ręku. Nastolatki 5 godzin dziennie spędzają każdego dnia z telefonem w ręku i to nas bardzo niepokoi i niepokoiło. W drugiej edycji naszej kampanii, w tej chwili uruchomianej, zwracamy uwagę na to, że AI nie ma emocji, ty tak, zadbaj o nie. To jest nasz przekaz i w najnowszym spocie przygotowanym w tej kampanii pokazujemy, jak młodzież nadużywa korzystania z, czy samodiagnozowania się przez chatboty. Jest to dla nas bardzo niepokojące, dlatego że tak jak w naszym spocie widać, Kasia Szewczyk, aktorka z serialu Wakcy, mówi, rozmawiając w cudzysłowie z chatbotem, że płacze, że jest jej smutno, że jest jej trudno i dostaje takie szybkie, łatwe porady w chatbota, które nie są realnym wsparciem. Coraz częściej docierają do nas w naszych gabinetach informacje od dzieci i młodzieży, że sięgają właśnie pod chatboty do samodiagnozowania, do szukania pocieszenia w tych chatbotach, czy wręcz wchodzenia w relacje. Po pierwsze, jeśli szczególnie dziecko ma myśli samobójcze, czy już nie mówiąc o zamiarze samobójczym, tutaj jest potrzebna natychmiastowa reakcja ze strony realnego specjalisty zdrowia psychicznego, który ma określone procedury związane z ratowaniem życia dziecka. Tutaj mamy do czynienia z platformami, które aktualnie nie mają żadnej odpowiedzialności. Po prostu widzimy to jako istotne zagrożenie nie tylko dla zdrowia dzieci, że nie mają realnego fizycznie psychologa czy psychoterapeuty przed sobą, ale wręcz no, nie ma tutaj procedur, które by zabezpieczyły to dziecko, prawda, przed koniecznością no, choćby wezwania karetki 112, zabezpieczenia go do tego czasu, ustalenia telefonu rodziców.

0: psów i tak dalej. My mamy jako specjaliści zdrowia psychicznego jasne procedury tutaj, które zabezpieczają życie i zdrowie dzieci. Na tych najpoważniejszych przypadkach, prawda? Ale mamy też historię choćby ze Stanów Zjednoczonych, gdzie chłopiec nastoletni wszedł w relację z chatbotem, tak sobie rozmawiał i się w cudzysłowie zaprzyjaźnił, że się zakochał w tym chatbocie, a następnie popełnił samobójstwo, więc to jest kolejny taki niepokojący nasz trend.
1: Przyznam, że jak za pierwszym razem usłyszałam tę informację właśnie o tym samobójstwie, to byłam przerażona, jak bardzo niebezpieczne właśnie są te narzędzia sztucznej inteligencji. Pani prezes, proszę mi powiedzieć, czy to jest kampania skierowana do dzieci i młodzieży, a może właśnie przede wszystkim do nas, dorosłych?
0: Nasza kampania jest skierowana do dzieci i młodzieży, ale bez dzieci i młodzież bez nas jako rodziców nie funkcjonują i nasza rola jest tutaj kluczowa, tak w nazywaniu i nauce wyrażania emocji, jak i w kontakcie z telefonem. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że pierwszy kontakt samodzielny z internetem dziecka powinien być w wieku 13 lat. W Polsce oczywiście 7-latkowie, 8-latkowie już mają telefony i samodzielnie korzystają z internetu. Widzimy też w parkach, jak wiele mam montuje przy wózkach takie specjalne trzymaki już do tabletów, aby dziecko się zajęło oglądaniem, a mama miała spokój. Myślę, że to jest ogromny problem po prostu społeczny. To widzimy, jak w nas dorosłych zdominowało życie telefon, social media, internet, AI. I dlatego zacznijmy od siebie.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że czy to nie jest przede wszystkim wina nas dorosłych, tak? Dlaczego dzieci szukają, decydują się szukać pomocy w chatbotach?
0: Myślę, że jest to oczywiście naszą też dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o rodziców i konieczność zadbania najpierw o to, żeby zrobić porządek u siebie z czasem poświęcanym na internet, na scrollowanie i na chatbot, ale z drugiej strony mamy dzieci, które jesteśmy w stanie uświadamiać i ja widzę jako twórczyni kampanii Twarza Depresji Nie Oceniam, Akceptuję, czy właśnie kampanii Emocja, jak wielkie znaczenie mają te kampanie, jak zupełnie inne w świadomości zdrowia psychicznego jest pokolenie dzieci i młodzieży, dlatego warto mówić do nich wprost, z nimi się komunikować i ich uczyć tego, jak bezpiecznie korzystać z telefonu, ile czasu lepiej, żeby spędzali, a ile lepiej, żeby nie spędzali czasu w tym telefonie. Ogłosiliśmy konkurs 2 dni offline, hashtag offline48h dla uczniów z całej Polski. Czekamy na wasze 2 dni detoksu od telefonu. Później nagrajcie filmik, jakie emocje, nazwijcie te emocje, jakie emocje wam towarzyszyły przez te 2 dni. Oraz co dobrego zrobiliście dla swojego zdrowia przez te 2 dni. Film możecie wysłać do nas na kontakt@twarzedepresji.pl i zwycięskie 3 szkoły, ja oraz aktorzy z serialu Waksy odwiedzimy po to, żeby zrobić właśnie rozmowę o higienie cyfrowej, o zdrowiu psychicznym. Myślę, że to jest ta droga, którą powinniśmy iść. Powinniśmy się też zastanowić nad tym, że najpierw daliśmy dzieciom niezbadane narzędzia, jakim są social media, których konsekwencje już widzimy. Są kraje, które wprowadzają limit wieku korzystania z social mediów. Są pierwsze pozwy przeciwko twórcom social mediów właśnie związane ze zrujnowaniem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. A teraz dajemy dzieciom kolejne narzędzie, niezbadane, bardzo użyteczne w wielu obszarach, ale też i niezbadane i angażujące dzieci czasowo, dające ogromne narzędzie do też cyberprzemocy,
1: tak, bo te badania dotyczące
0: głosów.
1: Te badania dotyczące cyberprzemocy no też są niepokojące. 38,5% uczniów, 44,4% nauczycieli deklarowało kontakt z cyberprzemocą generowaną przez i sztuczną inteligencję, tak wynika z pilotażowego badania dotyczącego właśnie wykorzystania AI i deepfake'ów w cyberprzemocy szkolnej wśród uczniów w wieku 12-15 lat oraz nauczycieli. Co trzeci uczeń doświadczył cyberprzemocy związanej z przerabianiem zdjęć przy użyciu sztucznej inteligencji. No to są niepokojące dane.
0: Oczywiście, no jest to niepokojące, że sztuczna inteligencja pozwala dzieciom.

0: dzieciom komponowywać zdjęcia koleżanek w zdjęcia pornograficzne. Był już proces uczniów w Bydgoszczy z tego powodu. Myślę, że będą niestety kolejne i warto dzieci uchronić przed tym, edukować, bo to nie są urodzeni przestępcy. To są dzieci, którym dano po prostu niebezpieczne narzędzia, nie przygotowano ich do tego i po prostu tego są później konsekwencje prawne. Dlatego trudno, żeby było inaczej, kiedy dzieci inne są krzywdzone, ośmieszane lub są ich głosy wkomponowane w inne filmy, gdzie dzisiaj naprawdę bardzo trudno już odróżnić fikcję od rzeczywistości, co będzie mieć bardzo istotne konsekwencje dla naszego społecznego funkcjonowania generalnie, tak? Jak jesteśmy bombardowani fake newsami, zmienionymi filmami, zdjęciami, w których już nie wiemy, w co wierzyć, a w co nie, co jest prawdziwe, co jest fałszywe, generuje to nasz brak zaufania, pogłębia lęk, może generować dalsze kryzysy psychiczne, pogłębianie się zaburzeń depresyjnych, które i tak cały czas widzimy falę wzrostową.
1: W tym roku jest wasza 22. już edycja kampanii Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Jest o zdrowiu psychicznym kobiet. To, co mnie chyba najbardziej przeraża, że depresja dotyczy także dzieci i młodzieży. Te dane Komendy Głównej Policji, te policyjne statystyki odnośnie prób samobójczych, jak na nie popatrzyłam, a oczywiście to są tylko te dane, które zostały zgłoszone, więc to nie jest ta pełen obraz i pełna skala. W ubiegłym roku odnotowano 1925 prób samobójczych dzieci i młodzieży. Rok wcześniej było ich ponad 2000. 161 prób, które zakończyły się śmiercią. W 2024 roku 127. Te najsmutniejsze dane dotyczą jednak najmłodszej grupy wiekowej. Pomiędzy 7 a 12 rokiem życia zarejestrowano 83 próby samobójcze oraz 5 dokonanych samobójstw. Dziecko siedmioletnie, które podejmuje próbę samobójczą, naprawdę trudno jest to sobie wyobrazić, a to się dzieje.
0: No niestety się dzieje, jest to faktem, że najmłodsi podopieczni Fundacji Twarze Depresji chorujący na depresję mają 4 lata. Są to zarówno Polacy, jak i Ukraińcy. Depresja może dotknąć na świecie, w Stanach Zjednoczonych najmłodsze dziecko zdiagnozowane z depresją ma 2 lata. Natomiast jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to myślę, że ten główny skala zachorowań to jest wiek 12+. Tak? Tutaj mamy największe wzrosty zachorowań i też i dotyczy to prób samobójczych i samobójstw. Natomiast depresja jest chorobą demokratyczną, może dotknąć każdego z nas bez względu na wiek, płeć, status społeczny i tego trzeba mieć świadomość i też nie jest to nasz wybór, tak? Nie jest takie śleniństwo, wymysł. Jeśli mamy takie objawy jak obniżenie nastroju, brak energii, utrata zainteresowań, mnie czy moje dziecko nic nie cieszy, ma problemy ze snem, z pamięcią, z koncentracją uwagi, częściej chudnie niż tyje w depresji, pojawia się obniżona samoocena, dziecko nam mówi, do niczego się nie nadaje, jestem beznadziejny, nic mi nie wychodzi. Kiedy pojawiają się też myśli rezygnacyjne czy samobójcze, mówi, moje życie nie ma sensu, nie ma żadnej wartości, nie chcę tak żyć, albo mówi o śmierci. To są bardzo niepokojące sygnały, których nie możemy bagatelizować i każdorazowo trzeba je skonsultować ze specjalistą zdrowia psychicznego. W Fundacji Twarze Depresji prowadzimy pogotowie psychologiczne czynne 7 dni w tygodniu. Mieścimy się w centrum Warszawy przy Alei Solidarności 78. Można też się z nami skonsultować podczas wideokonsultacji z każdego miejsca w Polsce. Rejestrując się na taką konsultację przez stronę twarzedepresji.pl, zakładka pomoc psychologiczna. Są tam formularze dla dzieci i młodzieży, które konsultujemy za zgodą rodziców, dla kobiet w ciąży i po porodzie, dla osób dorosłych w stanie kryzysu psychicznego, dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin oraz dla obywateli Ukrainy. Najtrudniej jest zrobić pierwszy krok, ale jest to niezwykle ważne, bo od dobrej diagnozy zależy całe dalsze postępowanie i bardzo ważne dla nas jako specjalistów zdrowia psychicznego jest to, żeby człowieka zobaczyć. Nie trzeba przyjechać zawsze od razu do gabinetu, ale chociaż przez kamerę na wideo połączeniu musimy człowieka zobaczyć, żeby postawić dobrą diagnozę.

0: 80% dobrej diagnozy to jest to, co ja widzę, a 20% co mi mówi pacjent. Dlatego naprawdę jest to dla nas szalenie ważne, żeby móc zobaczyć państwa, dziecko czy osobę dorosłą, aby prawidłowo móc pomagać.
1: Pani prezes, to chciałam się jeszcze zapytać, jak zmienia się to podejście społeczeństwa, bo no przez wiele lat było takie przeświadczenie, że wszelkie problemy związane ze zdrowiem psychicznym to jest powód do wstydu. Czy to się zmienia?
0: Temat zdrowia psychicznego niestety jest nadal tym tematem stygmatyzowanym, jest trudnym. Jest lepiej, szczególnie w dużych miastach, takich jak Warszawa, gdzie poziom stygmatyzacji rzeczywiście znika. Nie powiem, że nie ma go wcale, bo choćby przykład Marysi Seweryn, naszej ambasadorki właśnie 22. edycji kobiecej kampanii Twarze depresji nie oceniam, akceptuję, która, dostając ode mnie propozycję zostania naszą ambasadorką, zastanawiała się, pojawił się u niej lęk, a pomyślą, że jestem twarzą depresji, jakie to będzie mieć konsekwencje dla mojej pracy zawodowej. I jak Marysia mówi publicznie o tym właśnie, że w związku z tym, że taki lęk się w niej pojawił, to na przekór temu lękowi postanowiła zostać naszą ambasadorką, ale nie jest tak, że dzisiaj jest to, każdy chce mówić otwarcie o depresji, bo jest to nadal temat trudny, nadal związany ze stygmatyzacją, z lękiem. Jest lepiej, ale naprawdę mamy jeszcze dużo do zrobienia. Szczególnie jeśli chodzi o nasze poprawienie świadomości właśnie korzystania z pomocy ze specjalistów zdrowia psychicznego bez wyśmiewania. Byłam ostatnio na stadionie Legii, na pikniku warszawskiej Legii, gdzie wręczając ulotki tutaj naszej poradni, nasz magazyn edukacyjny dla dzieci i młodzieży, chłopcu, jego ojciec mówi, o tak, syn ma depresję i się z niego śmieje przy wszystkich na tym stadionie. Naprawdę musiałam z panem poważnie porozmawiać, bo stygmatyzacja dziecka przy wszystkich w taki sposób nie powinna mieć nigdy miejsca. Nie wiem, z czego to wynika. Myślę, że nie ze złej woli, tylko właśnie z tego braku świadomości, z tego braku empatii w temacie zdrowia psychicznego. Jak to jest, czasami ton rozmowy naszej do dziecka może zaważyć, czy ono będzie dalej z nami rozmawiać i skorzysta z tej pomocy, czy nie.
1: Pani prezes, bardzo dziękuję za rozmowę. Temat jest bardzo szeroki i myślę, że będziemy jeszcze wielokrotnie do niego wracać. Anna Morawska-Borowiec, prezeska Fundacji Twarze Depresji, była gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa, stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie.

0: regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Po reklamie. Autopromocja.
1: Wojna z Ukrainą, wojna hybrydowa z państwami bałtyckimi i Polską, napięcia w kontaktach z Rumunią, Mołdawią, Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem. Czy Rosja kiedykolwiek szanowała swoich sąsiadów? Jak widzą sąsiadów przeciętni Rosjanie i jak się odnajdują w innych krajach? O tym już dziś o 17.06 w audycji Prawdziwa Rosja na antenie Polskiego Radia 24 i w podcastach polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
2: Mam wielki apetyt na życie i chciałabym, żeby ten apetyt miały też inne kobiety. Tak o sobie i właściwie o nas mówi gość programu. W najbliższą niedzielę o 17.05 gościem apetytu na życie będzie Katarzyna Dowbor. Małgorzata Żochowska, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wyrównany i zacięty pojedynek. Maja Chwalińska walczy w Paryżu w finale Rolanda Garrosa. Utrudnienia w ruchu pociągów na Pomorzu. Niedaleko Słupska wykoleił się pociąg towarowy. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Potwierdza to wiceszef MSWiA. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. To sukces Mai Chwalińskiej bez względu na wynik trwającego meczu, tak mówią komentatorzy tenisa. W Paryżu trwa pojedynek polskiej tenisistki z rosyjską zawodniczką Mirrą Andrzejewą. To finał wielkiego szlema. Widownia kortu Filipa Chartiera jest wypełniona po brzegi. Jest też wielu polskich kibiców.
2: No mam nadzieję, że wygramy, ale Maja już generalnie wygrała. Idziemy po puchar, ale nawet gdyby go nie było, to my już ten puchar mamy.
3: Czy oczekiwania w sumie są takie, żeby był dobry mecz, dlatego że w sumie już ten finał jest sukcesem wielkim. Także po prostu mam nadzieję, że pokaże Maja ładną grę, dobrą i z tego najbardziej będziemy się cieszyć. Wynik w sumie jest drugorzędny, bo chodzi o samą grę.
1: Mecz jest bardzo dobry na wysokim poziomie. Faworytką tego spotkania jest Mirra Andrzejewa. Jest ósmą zawodniczką w światowym rankingu tenisistek. Maja Chwalińska jest na 114 miejscu. Duże utrudnienia kolejowe na Pomorzu. W Wieżycach, niedaleko Słupska, wykoleił się pociąg towarowy. W wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany, ale pasażerowie muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami, mówi Rafał Wilgusiak ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
4: Ruch pociągów na jednotorowej linii przebiegającej przez tę stację został całkowicie wstrzymany. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
1: Szczegółowe informacje na temat zastępczej komunikacji autobusowej są na portalu pasażera. Polska nie zamierza wdrażać wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Potwierdza to w rozmowie z Polskim Radiem wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Pakt wejdzie w życie za niecały tydzień, 12 czerwca. Jednym z jego kluczowych elementów jest pula solidarnościowa. Nasz kraj jest w tym roku wyłączony z niej. Przewiduje ona, że albo kraje przyjmą migrantów od państwa pod presją, albo zapłacą 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polskie władze deklarują, że nie będą stosowały wszystkich regulacji. Byłoby to niebezpieczne, podkreśla wiceminister Duszczyk.
5: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy. Stanowisko Polski jest jasne, dobrze uargumentowane. Natomiast 12 nic się tutaj nie wydarzy. Wstaniemy rano, to będzie taki sam dzień jak poprzedni wieczór. Jakieś mówiące hasło, że 12 to jest jakaś data, która spowoduje jakieś nie wiadomo co w Polsce, jeśli chodzi o politykę migracyjną, to mogę zapewnić, że nic takiego się nie wydarzy.
1: Wiceszef MSWiA zapowiada, że Warszawa wdroży regulacje dotyczące rozbudowy bazy danych. Chodzi o to, aby lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie.

0: Europie. Siły specjalne ukraińskiej armii uderzyły w nocy dronami w bazę paliwową floty bałtyckiej w Kronsztadzie niedaleko Petersburga. Kilka bezzałogowców pomyślnie dotarło do wyznaczonych celów. Na terenie bazy odnotowano pożar, poinformowano na komunikatorze Telegram. W bazie stacjonują okręty, w tym podwodne. Są tam również ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Baza morska Kronsztadt jest oddalona od granicy z Ukrainą o blisko 1000 kilometrów. Na koniec Litwa, bo tam zmiany w koalicji rządowej. Litewska Partia Socjaldemokratyczna, która ma większość w parlamencie, postanowiła usunąć z niej populistyczne ugrupowanie Świt Niemna.
1: Dyskusje o przyszłości koalicji wywołały napięcia między socjaldemokratami a Świtem Niemna. Część rządzących polityków krytykuje postawę tego ugrupowania, a oburzenie wzbudziło m.in. głosowanie przeciwko utworzeniu poligonu wojskowego w Kopciowie. Jak pisze agencja BNS, w przyjętej uchwale socjaldemokraci stwierdzili, że obecny format koalicji nie odpowiada już standardom politycznego zaufania, odpowiedzialności i stabilnego zarządzania państwem. Do nowej koalicji socjaldemokraci zaprosili m.in. Związek Demokratów w imię Litwy. Decyzję ugrupowania rządzącego z zadowoleniem przyjął prezydent Gitanas Nausėda, który zaznaczył, że jest gotów do konstruktywnej współpracy z nową większością rządzącą. Na razie władze partii socjaldemokratycznej nie ujawniają, do jakich zmian dojdzie w rządzie, a także czy obecna premier Inga Ruginienie utrzyma swoje stanowisko.
0: Te informacje zebrał nasz korespondent w Wilnie, Kamil Zalewski.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sobotnie popołudnie z dużą ilością słońca na zachodzie kraju może popadać przelotny deszcz. Jest ciepło przeważnie, termometry pokazują od 20 do 25 stopni. Chłodniej jest nad morzem i w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19 stopni Celsjusza.
3: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
4: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest sobota, 6 czerwca, prawie 6 minut po godzinie 16. Oczywiście obserwujemy to, co dzieje się w Paryżu. Trwa finał Rolanda Garrosa z udziałem Polki Mai Chwalińskiej, która mierzy się z 8 zawodniczką świata Mirą Andrzejewą. Trwa pierwszy set tego spotkania. Mira Andrzejewa prowadzi 5-3. A teraz zmieniamy temat. Jaka była droga Polski do Unii Europejskiej? Opowiada o tym były premier Jerzy Buzek, autorom podcastu Szczyt Europy, brukselskim korespondentom Beacie Płomeckiej z Polskiego Radia i Maciejowi Sokołowskiemu z TVN-u. Jako były szef Parlamentu Europejskiego mówi o tym, jak zmieniała się Unia od wstąpienia Polski, a jako odznaczony Europejskim Orderem Zasługi Jerzy Buzek mówi o wyzwaniach, które dziś stoją przed Europą. Jednym z takich wyzwań jest kwestia migracji, którą miał rozwiązać wchodzący w przyszłym tygodniu pakt migracyjny. Zebrani w Luksemburgu ministrowie spraw wewnętrznych zastanawiali się, jak otworzyć unijne granice dla Europejczyków, jednocześnie zamykając je dla niechcianych migrantów.
5: Radio Podcast.
6: Szczyt Europy.
7: Zbliża się data, która dla Unii Europejskiej miała być datą przełomową, historyczną. Już niedługo, 12 czerwca.
8: Czyli w środę wchodzi w życie pakt migracyjny. Wynegocjowany, uzgodniony przez wszystkie kraje, ale zgodnie z europejską tradycją nie będzie stosowany przez wszystkie. A co więcej, chyba większość mówi, że w ogóle nie zamierza wykorzystywać tej puli solidarnościowej. Nie chce przyjmować migrantów, a na pewno za nich nie chce płacić. No, są kraje, które są wyłączone z pewnych przepisów tego paktu, no, ale też pozostałych przepisów stosować nie zamierzają. Czyli co się zdarzy tego 12 czerwca?
7: Ale zarzuciłaś naszych słuchaczy takimi terminami różnymi, jak ta pula solidarnościowa i te wszystkie kwestie dotyczące stosowania paktu migracyjnego, a jednocześnie mówisz, że nikt właściwie nie zauważy tej daty.
8: Byli tacy, którzy straszyli, że wraz z wejściem w życie paktu migracyjnego hordy migrantów, głównie z Niemiec, przez ten most będą docierać do Polski. Ale byli też tacy, którzy mówili, że pakt to jest rozwiązanie wszelkich problemów Unii Europejskiej. A będziemy tam

0: zawsze. To znaczy przepisy będą, ale nie będą stosowane. Mam wrażenie, przynajmniej nie wszystkie.
1: No to nie jest chyba taka normalna i oczywista sytuacja dla Unii Europejskiej, że przepisy w Unii nie są stosowane. No wręcz przeciwnie, no Unia Europejska i Komisja pilnuje stosowania tych przepisów.
0: Nie. Powiedziałam, że nie przez wszystkich i po to są postępowania o naruszeniu unijnego prawa wobec państw członkowskich, tych, które nie wdrażają przepisów. Oczywiście idealna sytuacja byłaby taka, że przepisy są przyjmowane i wszystkie kraje je stosują, ale wtedy w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu nie byłoby żadnych rozpraw. Komisja Europejska nie nakładała by kar, a Trybunał by ich nie zasądzał.
1: W tym tygodniu byłaś właśnie w Luksemburgu, ale jeszcze nie w Trybunale, tylko na posiedzeniu ministrów do spraw wewnętrznych, którzy także na ten temat dyskutowali. Czyli co, ci ministrowie po jednej stronie ulicy w budynku Rady Unii Europejskiej czekają już, jak zostaną wezwani do drugiego budynku po drugiej stronie ulicy, do Trybunału Sprawiedliwości.
0: Mam wrażenie, że te kraje, które nie chcą stosować, to właśnie tak sobie obliczają. No bo powiedzmy, jest rok 2026, wchodzi w życie pakt migracyjny. Część krajów nie będzie go stosować, w związku z czym za rok może Komisja Europejska przypomni państwom, że należałoby je wdrożyć. W 2028 może wyśle ponaglenie, w 2009 drugie, w 2030 skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i w 2032 może Trybunał orzeknie, że ten pakt migracyjny, co to wszedł w życie 6 lat wcześniej, to powinien być stosowany. W takiej chyba jesteśmy rzeczywistości.
1: Inna Komisja Europejska, inne władze w wielu krajach, więc co tu się przejmować rzeczywistością po 2030 roku?
0: Pakt migracyjny złożony z kilkunastu przepisów. Najbardziej kontrowersyjny to jest ta pula solidarnościowa, to znaczy kraje członkowskie albo przyjmą pewną liczbę migrantów, no albo zapłacą 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę.
1: Albo pomogą technicznie, powysyłając sprzęt i ludzi, bo przecież taka trzecia opcja też tam jest wpisana, na te zewnętrzne granice Unii, aby wspierać kraje najbardziej obciążone taką migracyjną presją.
0: No tak, ale tej presji w ten sposób nie rozładują na pewno. Jest grupa krajów, która z tej puli solidarnościowej będzie wyłączona, czyli z tego jednego przepisu wchodzącego w skład paktu migracyjnego, i to jest Polska, a także Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia. I te kraje nie będą musiały przyjmować, przynajmniej w przyszłym roku.
1: Ani przyjmować, ani płacić. Żaden z krajów nie wybrał z tych możliwości przyjmowania. Każde z państw zdecydowało się, jeśli już bierzemy udział, no to my chętnie zapłacimy za pomoc tam na miejscu, albo wyślemy tam jakąś pomoc techniczną. Żaden unijny kraj nie zgłosił się tutaj, nie podniósł ręki i powiedział, okej, niech przyjadą do nas.
0: Dlatego mówimy, że no, ten pakt migracyjny może wejdzie w życie, ale nie będzie stosowany, bo nie ma chętnych, żeby tych migrantów przyjmować. Ale nie ma też chętnych, żeby wszystkie przepisy wdrażać z tego paktu migracyjnego. Nawet Polska nie zamierza wszystkich wdrożyć. Polska, która z puli solidarnościowej jest wyłączona, no ale są też inne przepisy nakazujące też zapewnienie migrantom, którzy docierają na granicę, odpowiednich warunków. W tym także państwa członkowskie wraz z wejściem w życie paktu migracyjnego są zobowiązane do wybudowania miejsc na granicach, w których będzie gwarantowana opieka medyczna. Polska, z tego co wiem, nie zamierza tego robić.
1: Rozmawiałaś także na ten temat w Luksemburgu z wiceministrem Duszczykiem, który opowiadał ci, jak Polska zamierza podchodzić do nowego, obowiązującego za kilka dni w pełni paktu migracyjnego.
2: Szczyt Europy.
3: Po pierwsze, 12 się nic nie zmieni. Jakieś mówiące hasło, że 12 to jest jakaś data, która spowoduje jakieś nie wiadomo co w Polsce, jeśli chodzi o politykę migracyjną, to mogę zapewnić, że nic takiego się nie wydarzy. Polska jest sceptyczna co do paktu migracyjnego. Mówiliśmy to poprzedni rząd i ten rząd jakby mówi dokładnie to samo, tylko że my byliśmy w stanie pokazać, dlaczego my jesteśmy sceptyczni. To nie chodziło o to, żeby pokazać niebo nie, tylko powiedzieć, dlaczego my nie możemy wielu elementów paktu wdrażać, z tego powodu, że po prostu byłoby to z naszego punktu widzenia niebezpieczne. Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy. Oczywiście nikt rozsądny tego nie zrobi. Oczywiście w pakcie znajdują się kilka elementów takich, które są istotne. Jest nowe podejście do polityki powrotowej. To są kwestie dotyczące ochrony granicy. Jest skazana instrumentalizacja. Jest tak zwane rozporządzenie kryzysowe, które dla nas jest korzystne. Czyli możemy tutaj myśleć, w jaki sposób tutaj niektóre elementy, które są jednoznacznie uszczelniające politykę migracyjną, starać się stosować. Natomiast 12 nic się tutaj nie wydarzy. Wstaniemy rano, to będzie taki sam dzień jak poprzedni wieczór. spór. Stanowisko Polski jest jasne, dobrze uargumentowane i akceptowane przez zdecydowaną większość państw członkowskich i zrozumiałe przez Komisję Europejską.
0: Ale wszystkich przepisów Polska nie wdroży.
3: Nie. Na pewno nie jesteśmy w stanie.

0: tutaj wdrożyć, ponieważ jesteśmy gotowi po pierwsze argumentować, po pierwsze Komisji Europejskiej, nawet gdyby była jakaś skarga do przyszłości, byłaby skarga do Trybunału, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić po prostu bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną i myślę, że nikt tego nie zrobi. Nie będzie w Polsce rządu, który by pod wpływem jakichś pomysłów decydował się na to, żeby osłabić determinację w zakresie ochrony granicy i takiej, no jednak restrykcyjnej polityki migracyjnej.
1: Szczyt Europy.
2: W tym tygodniu więcej niż o samym pakcie migracyjnym było o innych rozwiązaniach dotyczących migracji, a więc o takiej zgodzie na budowę obozów, takich zamkniętych stref przejściowych dla tych migrantów, których z Europy chcemy odesłać, tak aby trafili do siebie, no ale zanim trafią do siebie, to trafią do jakiegoś kraju trzeciego, gdzie będą mogli być przetrzymywani nawet wiele miesięcy.
3: Ta dyskusja już przetoczyła się przez Europę wcześniej. Były kraje, to grupa zwolenników, która chciała takie obozy budować, owszem, poza granicami wspólnoty. Jeżeli ktoś chce dotrzeć do Unii Europejskiej nielegalnie, to najpierw niech poczeka w tym obozie poza granicami wspólnoty i może mu się odechce kolejny raz nielegalnie przekraczać granice. Ale byli tacy, którzy mówili, że to niehumanitarne, bo nie wiadomo na jakie warunki migranci tam trafią. Polska z tej dyskusji chyba była całkowicie wyłączona. Polska to nie dotyczyło, zamknęła granice, w zasadzie nie zabierała głosu w sprawach obozów. Zresztą słowo obóz trochę też się w Polsce źle kojarzy.
2: No źle się kojarzy to rozwiązanie, oczywiście nazywane hubem w krajach trzecich, hubem migracyjnym, hotspotem, różne te określenia padają, które padały wcześniej z takiej, nazywaliśmy to, skrajnej, prawicowej strony, a teraz już ten pomysł przeszedł do centrum i właściwie niedługo może być realizowany, no bo takie porozumienie między instytucjami w tym tygodniu przecież zapadło.
3: Jeszcze jest inny aspekt graniczny, bo słyszeli państwo wiceministra Duszczyka, rozmawiałam z nim w Luksemburgu, bo w Luksemburgu była także dyskusja o kontrolach granicznych wprowadzonych przez grupę krajów. Dla Polski istotne są Niemcy, bo powodują potworne utrudnienia dla podróżujących, już nie wspomnę o tych żyjących w strefie przygranicznej. A przyczynkiem do tej dyskusji był raport niesłychanie krytyczny pod adresem Niemiec. Po raz pierwszy się zdarzyło, że Komisja Europejska właściwie rozprawiła się z każdym argumentem Berlina, że nie było szczegółowej analizy ryzyka zagrożeń, nie było żadnych danych uzasadniających skalę zagrożenia, że nie ma dowodów na to, że te kontrole graniczne tak naprawdę rozwiązały jakikolwiek problem. Dlaczego obejmują wszystkie granice? Komisja Europejska zwraca uwagę na fakt, że presja migracyjna spada. Też mówi, że są nowoczesne technologie, które pozwalają na monitoring granicy, na wyrywkowe kontrole, a nie to, co robią Niemcy. I państwa członkowskie sąsiadujące, uzbrojone w ten raport, oczywiście z tego skorzystały. Niemiecki minister jeszcze przed wejściem mówił, że kontrole graniczne przyniosły rezultaty, ale kiedy usłyszał tej zmasowanej krytyki, grzecznej, ale stanowczej, z tego co wiem, za zamkniętymi drzwiami, to nawet się nie odezwał. Po prostu milczał.
2: Tyle na dziś z Luksemburga. W Luksemburgu zresztą przecież niedaleko miejsca, gdzie spotykają się ministrowie, jest też takie miasteczko, może państwo kojarzą jego nazwę, niewielkie miasteczko Schengen. Ta strefa Schengen obchodzi 41. urodziny, gdy była 40-latkiem. To duży, cały odcinek, częściowo właśnie z Luksemburga, z Schengen, częściowo z Brukseli realizowany. Także nagraliśmy, więc zapraszamy do tej historii strefy Schengen, która no powraca i będzie jeszcze powracać wraz z tematami dotyczącymi właśnie migracji i kontroli granic. Historia strefy Schengen już została przez nas omówiona, ale dzisiaj inna historia, do której chcemy sięgnąć z takim świadkiem tej historii będziemy rozmawiać dzisiaj.
3: Naszym gościem w podcaście jest były premier Polski, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Porozmawiamy z nim o tych momentach, kiedy Polska zaczynała negocjacje, bo był wtedy premierem. Porozmawiamy o tym, gdzie jest Europa dzisiaj, czy to jest ta Europa, do której Polska właśnie wchodziła. Też powiemy o relacjach między krajami, które miały jeden cel, wejść do Unii Europejskiej, ale różnie go realizowały.
4: Trudno było się z Orbanem na cokolwiek umówić, bo umawialiśmy się, nie zamykamy działu ochrona środowiska, tylko będziemy jeszcze dusić Unię, żeby nam dali lepsze warunki. Ale oczywiście Orban zamykał, bo chciał być pierwszy w klasie, no prymus.
2: Ale na początek to, o czym dziś nie będziemy mówić.
3: A nie powiemy o tym, że Węgry po prawie 2 latach zniosły weto w sprawie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Poprzedni premier Viktor Orban blokował formalne rozpoczęcie tych rozmów akcesyjnych. Nowy rząd wyłączył.

0: skłoniony w kwietniowych wyborach, tę decyzję zmienił. Peter Madziar porozumiał się z Ukrainą w sprawie praw językowych mniejszości węgierskiej właśnie na Ukrainie i ogłosił, że zgadza się na to formalne rozpoczęcie, czyli 15 czerwca, już za niecałe dwa tygodnie w Luksemburgu, Ukraina będzie mogła symbolicznie otworzyć pierwsze rozdziały negocjacyjne.
1: No nie mogłem się powstrzymać. Nie wiem, czy wiesz, że nasz program ma takie nowe funkcje, gdzie można takie dźwięki także wykorzystać, więc chciałem... Brawa, brawa, że rozpoczynają się w końcu negocjacje akcesyjne.
0: Kwestie praworządnościowe.
1: Dźwięków więcej dzisiaj, uważaj.
0: Na pierwszy ogień. Pierwszy rozdział zawsze otwierany i ostatni zamykany. Oczywiście to jest tylko symbolika, bo teraz to dopiero będą żmudne negocjacje, a kluczowe będzie zamykanie tych rozdziałów negocjacyjnych. My w jednym z odcinków mówiliśmy Państwu o rozszerzeniu i o tym, jak te negocjacje przebiegają. Ponad 30 rozdziałów, wszystko Państwo tam znajdą.
1: Może być takie
0: świetne
1: przejście? Bo nie powiemy dzisiaj także o Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich, która zakończyła swoje postępowanie w związku z wiadomościami, jakie wymieniał prezydent Francji Emmanuel Macron z szefową Komisji Europejskiej na temat umowy Mercosur. Rozmawialiśmy w naszym podcaście Szczyt Europy z europejską ombudswoman Teresą Anginio, która opowiadała nam o tym, jakie cele ma to postępowanie, dlaczego w ogóle chciałaby ujawnienia takich informacji. No i teraz mamy już wnioski. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Komisji o przechowywanie wszystkich wiadomości tekstowych między szefami państw lub rządów a komisarzami oraz między ministrami a komisarzami przez rozsądny okres, aby umożliwić publiczną kontrolę, jeśli pojawią się takie wnioski o dostęp do takich dokumentów. Więc ministrowie, szefowie państw muszą już uważać, co piszą i jakie wiadomości między sobą wysyłają, bo o to chodziło w tej sprawie, gdy Komisja Europejska powiedziała, że nie może pokazać wiadomości wysyłanych do prezydenta Francji, bo one były w takim trybie znikających wiadomości i nikt ich już dzisiaj nie ma.
0: I nie powiemy też o zmianach w przepisach, które mają wzmocnić prawa pasażerów linii lotniczych. Nie powiemy o tym, bo negocjacje w tej sprawie trwają, właściwie toczą się od wtorku. Parlament Europejski, unijne kraje nie mogą się porozumieć. Największy spór dotyczy tego, od ilu godzin opóźnienia samolotu będzie przysługiwało odszkodowanie, ile będzie ono wynosić i czy będą jakieś nadzwyczajne okoliczności, kiedy linie lotnicze tych odszkodowań wypłacać nie będą.
1: I nie powiemy dzisiaj też o jednym z głównych bohaterów podcastu Szczyt Europy. O Didieru Reindersie, były komisarz...
0: Didierze Reindersie. Mniej formy, więcej treści.
1: O Didierze Reindersie, byłym unijnym komisarzu, który oskarżony jest o pranie pieniędzy. Jak donosi dziennik Le Soir, postępowanie w jego sprawie powoli dobiega końca, choć doszło do zmiany sędzi prowadzącej to postępowanie. To taka sędzia śledcza, taka jest formuła w Belgii. To bardzo doświadczona sędzia, pani Fernando Mendes, która wcześniej zajmowała się między innymi aktami terrorystycznymi, śledztwo w sprawie ataków w Brukseli, ataku na Muzeum Żydowskie w Belgii. Ale to ma też oznaczać, że już niedługo dojdzie do zakończenia tego postępowania. Przypomnijmy, że były komisarz odpowiedzialny za kwestie dotyczące praworządności między innymi jest oskarżony o to, że przez wiele lat wpłacał na swoje konto w Belgii gotówkę, w sumie nawet do 900 tysięcy euro, a było to setki mniejszych wpłat, 245 wpłat w gotówce od roku 2001 do roku 2017, przelewy związane z wygranymi na loterii, bardzo podejrzane według śledczych zachowanie, które mogło wskazywać na to, że była to próba prania pieniędzy.
2: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
0: Dzień dobry Państwu, witamy w 73. odcinku podcastu Szczyt Europy. Witamy Państwa w długi czerwcowy weekend. Nagrywamy ten podcast dzień po historycznej dacie, czyli częściowo wolnych wyborów. Miliony Polaków poszły do urn, zagłosowały. Wybory nie były całkowicie wolne, ale dały Polsce wolność i wprowadziły Polskę na drogę do NATO i do Unii Europejskiej.
1: 4 czerwca stał się też takim symbolem, dniem symbolicznym, dniem, w którym przypominamy, jak ta droga Polski także do

0: Europy, Unii Europejskiej, do NATO wyglądała i nie ma lepszego gościa, który mógłby przypomnieć o tym, jak ta sytuacja i kraju, i Europy wyglądała wtedy, jak zmieniała się i jak wygląda dzisiaj. Beata rozmawiała z Jerzym Buzkiem i tu przyznaję, ja w tej rozmowie nie uczestniczyłem, bo byłem wtedy w drodze do Szwecji już, do Helsingborga, o czym mogli Państwo usłyszeć w jednym z poprzednich odcinków, więc to tak naprawdę rozmowa Beaty z byłym polskim premierem i szefem Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem.
1: A ja z premierem Buzkiem rozmawiałam w Strasburgu przy okazji wielkiej uroczystości. Po raz pierwszy przyznawane były ordery, europejskie ordery zasługi. Wśród nagrodzonych Polaków był właśnie Jerzy Buzek i były prezydent Lech Wałęsa. Skorzystałam z okazji, żeby porozmawiać o tym, jaka Polska była po 89, jak przygotowywała się do tych negocjacji unijnych i z jakimi problemami musiała się zmierzyć.
2: Szczyt Europy.
1: Panie premierze, otrzymał pan Europejski Order Zasługi. W uzasadnieniu wspomniane zostały pana wysiłki i zasługi na drodze Polski do Unii Europejskiej, bo był pan premierem, kiedy Polska rozpoczynała negocjacje. Pamięta pan ten dzień, te dni?
3: No pamiętam, to się odbyło w Luksemburgu i to był wielki czas ubiegłego wieku i zaczęła się ciężka praca, bo mało sobie ludzie wyobrażają, że w ciągu tych czterech pierwszych lat zamknęliśmy większość obszarów negocjacyjnych, sformułowaliśmy przede wszystkim, czego chcemy w Unii osiągnąć. I to negocjowało to środowisko Solidarności. Środowisko Solidarności było do tego najlepiej przygotowane, bo my marzyliśmy o tym w czasie, gdy Solidarność w 80-tych latach rozpoczynała działalność, żeby znaleźć się w Unii Europejskiej i w NATO. Oczywiście nie mogliśmy o tym wprost mówić, ale wszędzie w programach, w jakichś związkowych gazetkach było to wyraźnie zapisane i wszyscy o tym skrycie mówiliśmy. Więc to się nagle zaczynało wydarzać i trzeba przyznać, że w początku lat 90. to bywało różnie, przede wszystkim z tymi ludźmi, którzy wtedy byli socjaldemokracją Rzeczpospolitej, czyli byli, jakby ich nazywaliśmy, postkomunistami. To pomysły były różne, również takie, żeby z powrotem integrować się z Rosją. To kompletnie było wbrew temu, co myślała na ten temat Solidarność i całe środowisko Solidarności. Dlatego z tego punktu widzenia łatwo było rządzić wtedy, skoro wszyscy myśleli dokładnie to samo. Ale sytuacja była dramatyczna.
1: Sytuacja w kraju.
3: To i wielkie zadłużenie, i horrendalna inflacja, która wprawdzie spadała, jak my zaczynaliśmy negocjacje, to ona już była dość niska, ale nie była taka mała. 15%, 20%. To jest bardzo dużo i dodatkowo mieliśmy zupełnie zdemontowany kraj pod względem administracyjnym, bo w czasach komunizmu wszystko było scentralizowane, wszystko opierało się na decyzjach biura politycznego PZPR i na decyzjach centralnych, a my wiedzieliśmy, że żeby naprawdę skutecznie wejść do Unii Europejskiej, w tej Unii Europejskiej czuć się dobrze i wykorzystać to wejście do Unii Europejskiej, to musieliśmy zmienić radykalnie system w naszym kraju, zaczynając od samorządów, które tworzyliśmy właśnie wtedy poprzez system ubezpieczeń, żeby ludzie czuli się pewnie, że mają opiekę zdrowotną, że mają system emerytalny, który się nie zawala. Mało kto pamięta, że w tym czasie właściwie co miesiąc było pytanie, czy będziemy mieli w naszym budżecie pieniądze na wypłatę emerytur. Musieliśmy coś z tym zrobić. Od tamtego czasu skończyły się tego rodzaju problemy. Dzisiaj skarżymy się na zbyt niskie emerytury, to oczywiste, ale nie ma zagrożeń, że jesteśmy niewypłacalni jako kraj, a wtedy było to co miesiąc taki problem. Zarządzanie takim krajem było szalenie trudne. Wszystkie te reformy, które robiliśmy, to były po to, żebyśmy po prostu sprawnie mogli wejść do Unii Europejskiej i czuć się tam współgospodarzami. Dzisiaj to mało czujemy, ale siła samorządów jest widoczna, naszych samorządów. Dzięki temu, że zrobiliśmy te reformy, to, że były one tak głęboko i tak jednoznacznie proobywatelskie i bardzo ważnym elementem, na który zwracaliśmy uwagę, było

0: wykorzystanie negocjacji w taki sposób, żeby Polska uzyskała, wchodząc do Unii Europejskiej, odpowiednie okresy przejściowe, żebyśmy mogli się przygotować do różnych spraw już po wejściu do Unii, żebyśmy mieli odpowiednie finansowanie, na przykład w ochronie środowiska, czy w budownictwie infrastrukturalnym, drogowym. W końcu dla Unii Europejskiej te wszystkie przywileje finansowe i inne, które mogliśmy wynegocjować, były trudniejsze niż takie same przywileje na przykład dla Słowenii czy dla Litwy, gdzie mieszka 3 miliony ludzi. Jeśli Polska chciała mieć dofinansowanie na przykład dróg, bo to udało się świetnie, to Unia się opierała. No to jest normalnie, że Unia reprezentowała punkt widzenia tych państw 15, które były już zjednoczone i z tego punktu widzenia no oczywiście oszczędzali trochę, tak jest zawsze w negocjacjach, więc my mieliśmy trudności w zamykaniu rozdziałów negocjacyjnych, ale równocześnie wiedzieliśmy, żeby dobrze przeprowadzić referendum i żeby ludzie rozumieli, że wyciągamy z tej wielkiej szansy jak najwięcej i możemy wykorzystać świetnie nasz pobyt w Unii Europejskiej, to musieliśmy takie trudne negocjacje przeprowadzić, ale myślę, że zasłużyliśmy się bardzo w uzyskaniu najlepszych możliwych warunków wejścia do Unii Europejskiej.
1: Wspomniał pan te różnice w wielkości Polski i Litwy, pewnie dlatego w grupie krajów kandydujących no była taka konkurencja i część bała się, że ta duża Polska opóźni trochę wejście całej, najpierw to była szóstka do Unii Europejskiej. Czuł pan też to, że no trzeba sobie poradzić też jeszcze z krajami, które mają ten sam cel co Polska.
0: My staraliśmy się jednak załagodzić te napięcia wewnętrzne. Czwórka Wyszehradzka, bo bardzo szybko dołączyła Słowacja do Czech, Węgier i Polski. Myśmy w trzy kraje negocjowali od samego początku, Słowacja rok czy półtorej roku później i dogadywaliśmy się, żeby jednak współpracować w zamykaniu rozdziałów, w stawianiu pewnych żądań. Jedynym krajem, który de facto nie chciał współpracować, to były Węgry. My wtedy mieliśmy dobre relacje z Orbanem i Orban był również bardzo prounijny, zupełnie inaczej niż teraz, ale trudno było się z Orbanem na cokolwiek umówić, bo umawialiśmy się, nie zamykamy działu ochrona środowiska, tylko będziemy jeszcze dusić Unię, żeby nam dali lepsze warunki, ale oczywiście Orban zamykał, bo chciał być pierwszy w klasie, no prymus. Więc były tam takie wewnętrzne napięcia, ale to dzisiaj z perspektywy lat nie ma już takiego znaczenia. Najważniejsze z mojego oglądu sprawy to jest to, żeśmy się przygotowali do tego członkostwa bardzo solidnie, właśnie dzięki reformom.
1: Kiedy Polska negocjowała i przygotowywała się, wprowadzała te wszystkie zmiany, wszystko podporządkowane było jednemu celowi, wejście do Unii Europejskiej. Czy miał pan już wtedy takie wrażenie, że to jest okno możliwości, że jak się nie wykorzysta, to ono się zamknie na wiele, wiele lat? Bo teraz możemy to powiedzieć, że tak by było, ale wtedy miał pan takie wrażenie?
0: Tak, ja zawsze się obawiałem, że tak może być. Najlepszym przykładem jest nasze wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo myśmy pracowali równolegle nad wejściem do Sojuszu i do Sojuszu nie trzeba było aż tylu przygotowań, jak w przypadku Unii Europejskiej. I nie były takie prowadzone takie zażarte negocjacje, żeby uzyskać jak najwięcej dla Polski, a Unia Europejska ze swojej strony no, próbowała ograniczyć te wydatki związane z rozszerzeniem. W przypadku NATO trzeba było spełnić określoną ilość warunków. No, mieliśmy ich no, kilkadziesiąt, 40, 50 i ja zaproponowałem premierom Czech i Węgier, bo te trzy kraje miały szansę wejść stosunkowo szybko do sojuszu, zaproponowałem, żebyśmy weszli nie na szczycie NATO w 99 roku z okazji 50. rocznicy utworzenia tej organizacji, bo to była wielka uroczystość. W 49 roku, w połowie XX wieku powstało NATO. I zaproponowałem,

0: żebyśmy tam jechali do Waszyngtonu na uroczyste obchody już jako członkowie NATO, żebyśmy byli tacy sami jak reszta. Kraje, które są w NATO już od kilkudziesięciu lat. I bardzo nad tym pracowaliśmy i rzeczywiście weszliśmy do NATO parę tygodni przed szczytem w Waszyngtonie, a zaledwie kilkanaście dni po tym naszym uroczystym wejściu do NATO, ja byłem w Brukseli, byliśmy fetowani, byli polscy żołnierze, wciągali w sztabie natowskim biało-czerwoną flagę na maszt, również byli reprezentanci Czech i Węgier. Weszliśmy oficjalnie, ja zresztą uczciłem to lampką szampana ze wszystkimi poprzednimi premierami. Bardzo mi na tym zależało, żeby poprzednich siedmiu premierów, którzy rządzili Polską od czasu uzyskania wolności, również pokazali się i pokazali swoją jedność. To było fantastyczne, że podnosiliśmy lampkę szampana w telewizji publicznie, z takim przekonaniem, że nasza jedność doprowadziła do tego, że weszliśmy tak szybko do NATO, bo to się udało zrobić bardzo szybko. Kilkanaście dni potem wybuchła wojna na Bałkanach i prezydent Clinton powiedział mi wtedy, że gdybyśmy nie weszli wcześniej, parę tygodni wcześniej, to by nas już w czasie tej wojny nie przyjęli, bo trudno było rozszerzać NATO i przyjmować nowych członków w czasie, jak NATO zaangażowało się na Bałkanach, no, broniąc jednych przed drugimi, bo to była bratobórcza wojna i musielibyśmy poczekać ładnych parę lat. A więc w przypadku NATO to okno możliwości, o którym pani redaktor mówi, było jak na dłoni widoczne.
1: Szczyt Europy.
2: Premier Jerzy Buzek mówi, że okno możliwości było wtedy otwarte, gdybyśmy nie skorzystali, to by się zamknęło. W przypadku Sojuszu Północnoatlantyckiego ja śmiem twierdzić, że mógłby być problem także z wejściem do Unii Europejskiej. Europa mówiła zachodnia, że to jest jednoczenie kontynentu, ale dosyć szybko ta Europa Środkowo-Wschodnia zaczynała ją uwierać, więc nie jest powiedziane, czy ta Polska, gdyby wypadła wtedy z tego wyścigu, tak szybko by weszła. Jedno małe wyjaśnienie tylko jeszcze. Premier Jerzy Buzek mówi, że dziesiątka wchodziła. Ja też o tym wspomniałam w wywiadzie, ale tak naprawdę negocjacje 31 marca 1998 roku rozpoczynała grupa luksemburska. To było sześć krajów. To był Cypr, Czechy, Estonia, Słowenia i Węgry i oczywiście Polska. I dopiero w 2000 roku dołączyła druga grupa helsińska, czyli Słowacja, Litwa, Łotwa i Malta. Bałtowie się dopiero wtedy zjednoczyli i Grupa Wyszehradzka też była podzielona na początku negocjacji. I tak oto powstała dziesiątka, która w 2004 roku weszła do Unii.
3: Jak Państwo usłyszeli, z Wiktorem Orbanem problem od samego początku. Już wtedy nie dotrzymywał słowa, już wtedy grał tylko i wyłącznie na siebie, choć mogą Państwo zerknąć na zdjęcia z momentu, gdy i Węgry, i Polska w tym samym czasie wchodziły do NATO. Tam jest też Jerzy Buzek i jest właśnie Viktor Orban, zupełnie inny też człowiek, nie do poznania. Ta jego sylwetka i wygląd bardzo się zmienił. Nie w przypadku Jerzego Buzka, który właściwie wyglądał bardzo podobnie, a w przypadku Viktora Orbana duża, duża zmiana.
2: No wszystko się zmieniło, plus poglądy jeszcze także.
3: Jerzy Buzek, który był wtedy polskim premierem, był premierem w latach 97-2001, a potem wcale z polityki nie znika. Przeciwnie, przenosi się właśnie do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego już od roku 2004. Był posłem do Parlamentu Europejskiego. Rekordzista, jeśli chodzi o liczbę kadencji, 20 lat europoseł, także przecież i szef Parlamentu Europejskiego z dużymi honorami, także żegnany nie tylko podczas wręczania tego orderu w maju w Strasburgu, ale gdy odchodził po tych 20 latach w Parlamencie Europejskim, także owacje na stojąco, aby pożegnać Jerzego Buzka, bardzo szanowana postać w Parlamencie Europejskim, więc też taka osoba, którą warto jak najbardziej zapytać nie tylko o historyczne doświadczenia, ale też współczesną ocenę tego, jak dziś wygląda Unia Europejska i w jakiej pozycji na świecie znajduje się Europa.
2: Ja bym jeszcze dodała, że postać też wpływowa w Parlamencie Europejskim, przecież był szefem jednej z najważniejszych komisji Parlamentu Europejskiego, przemysłu i energii, prowadził wiele negocjacji dotyczących kwestii energetycznych.
1: Szczyt Europy.
2: Panie premierze, to była inna Unia, do której Polska wchodziła w 2004 roku. Ta Unia się zmieniała, różnie patrzyła, zacieśniała współpracę polityczną, nie wszystkim się to podobało, no ale teraz jesteśmy w 2026.

0: Chyba tak źle jeszcze nigdy nie było. Wojna na wschodzie, problemy z sojusznikiem za oceanem. Jak teraz Unia Europejska powinna sobie z tym poradzić?
1: Jesteśmy rzeczywiście w zupełnie nowej sytuacji. Trochę tak jak na tym obrazie sprzed kilkuset lat, człowiek na krańcu świata. Widać na tym obrazie, jak ten człowiek, który doszedł

I dziwne, nie ma ani wiosek, ani miast, ani meczetów czy kościołów znanego sobie krajobrazu. No to tak trochę jest. My musimy się nauczyć jako Europejczycy, Unia Europejska jako całość, zarządzać w sytuacji, kiedy są łamane wszystkie reguły dotychczasowej współpracy międzynarodowej. Także jest zaprzeczane nasze elementarne poczucie sprawiedliwości i nie odróżnia się kraju bestialsko napadniętego od barbarzyńskiego najeźdźcy. To jakby pokazuje się, że to jest to samo. To nie jest świat, w którym nauczyliśmy się żyć i mało tego, to nie jest świat, o którym marzyliśmy, o który walczyły pokolenia Polek i Polaków, żeby znaleźć się wśród tych państw Zachodu, bo tak określaliśmy system wartości właśnie świata zachodniego. Amerykanie też zgłaszają coraz większe wątpliwości, jeśli chodzi o możliwość obrony kontynentu europejskiego. Jesteśmy sami na świecie i liczymy się tylko na tyle, na ile jesteśmy razem. Bo z perspektywy Chin, czy Stanów Zjednoczonych, czy innych krajów, które tą mapę świata rozrysowują inaczej niż my, bo w Europie to w centrum świata, który znamy, taka owalna mapa, to jest oczywiście Europa. Jakoś można te kraje rozróżnić, ale na mapie, którą widzą Chińczycy od pójścia do szkoły, to Europa jest na samym krańcu i taki nieduży półwysep przy kontynencie azjatyckim i te kraje Unii Europejskiej są nawet trudne do rozróżnienia. My poznajemy kształt Polski na tej mapie, bo z tym kształtem Polski żyjemy od dzieciństwa, pieścimy go w swojej wyobraźni, ale dla Chińczyków to te wszystkie kraje, Dania, Niemcy, Słowenia, Chorwacja, państwa bałtyckie, Szwecja, Polska, to wszystko takie małe, zupełnie kraiki nieistotne. My musimy być razem jako Unia Europejska. My musimy mieć tę wielką potęgę, 450 milionów ludzi. Być może byłoby bardzo dobrze rozszerzyć jeszcze o zachodnie Bałkany, o Mołdawię, o Ukrainę, po to, żebyśmy byli naprawdę potęgą, bo już dzisiaj jesteśmy największą gospodarką świata. Mamy dużo krajów, bo wszystkie kraje składają się na to, że tworzymy taką silną gospodarkę. Wszystkie kraje składają się na to, że mamy te 450 milionów obywateli i to jest potęga, tylko my nie wykorzystujemy tego, nie jesteśmy przygotowani. Dzisiaj nazywamy to w publikacjach, w rozmowach europejskich odpornością. To jest właściwie takie nowe słowo, którego 10 lat temu czy 5 lat temu nie używaliśmy. Odporność to znaczy zdolność do przetrwania w sytuacjach takich ekstremalnych, takich szczególnie trudnych, w sytuacjach, kiedy rozpada się świat, który znamy. Ten świat, który znamy, to była sytuacja, w której się porozumiewaliśmy, prowadziliśmy handel bardzo rozległy, nie było właściwie żadnych ograniczeń dla globalizacji. To się załamało najpierw w czasach COVID-u, a teraz już się załamuje w sposób taki systemowy, bo takie kraje jak Chiny, a także Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zaskakują nas takimi niespodziankami. Musimy być samowystarczalni w obronie, w energii, a z tym Unia ma ogromny problem, w przemyśle. Musimy być samowystarczalni również
w opiece zdrowotnej, w wyżywieniu. Dzisiaj może nie mamy z tym czy z tamtym problemu, ale możemy mieć w przyszłości. Te łańcuchy zaopatrzenia mogą się rwać z dnia na dzień. Tak było w czasie COVID-u, to pamiętamy doskonale. Ale to nie była jeszcze wojna. Dzisiaj również dywidenda pokoju została nam zabrana. Unia już wie, że żyjemy na kontynencie, gdzie

0: jest zażarta, niesprawiedliwa, wprawdzie jednoznacznie niesprawiedliwa wojna, bo wywołała ją zaborcza i okrutna w swoich działaniach Rosja, ale jednak to jest zagrożenie dla całej Unii Europejskiej, dla całego systemu współpracy, globalizacji i my musimy się nauczyć żyć w tych warunkach, czyli budować tę Unię trochę od nowa i pamiętać, że powstała 70 parę lat temu właśnie po to, żeby zapobiegać wojnom na naszym kontynencie. To był główny cel deklaracji Schumana z 50 roku. To był główny cel działania Europejczyków 75 lat temu i trzeba podkreślić, że ten cel łączył się wtedy z problemem energetyki, bo powstała wspólnota węgla i stali. Nie powstawała żadna Unia Europejska wtedy, ani Europejska Wspólnota Gospodarcza. To się nazywało wspólnota węgla i stali. Jeśli mieliśmy wspólnotę w wydobyciu węgla, to w ten sposób ograniczyliśmy możliwość każdego kraju z osobna, żeby przygotować jakąś niespodziankę w postaci wojny, żeby się uzbroić, żeby się przygotować na jakieś krańcowe działania. Czyli energetyka i uwspólnotowienie zaopatrzenia w energię, a wtedy to był węgiel, nie było nawet jeszcze energii nuklearnej, bo no, nie była jeszcze rozwinięta. Więc to nam zapewniało jakąś dywidendę pokoju. Potem się oczywiście zmieniało, bo mieliśmy ropę, gaz, energię nuklearną oczywiście, ale ta wspólnota węgla i stali trwa nadal. Ona jest nierozwiązana, chociaż ma już zupełnie marginalne znaczenie. Tam są jeszcze jakieś środki finansowe na paliwa kopalne, żeby od nich odchodzić de facto. To się zaczęło od energii i trwa do dzisiaj, że energia jest takim kluczem do wspólnoty i bezpieczeństwa na naszym kontynencie.
1: No właśnie, wspomniał pan energię. Ja pamiętam 10 lat temu, kilkanaście nawet, kiedy pan w Parlamencie Europejskim mówił o zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, o tym, że w Unii Europejskiej przy okazji wstrzymywanych dostaw trzeba sobie pomagać. Pan mówił o wspólnych zakupach, o magazynowaniu gazu kilkanaście lat temu. Wszyscy patrzyli ze zdziwieniem, kiedy pan i Polska to mówiła. Trzeba było wybuchu wojny, tysięcy ofiar po stronie Ukrainy, żeby Unia Europejska zrozumiała, że to musi się stać. I teraz, jeżeli jakieś wnioski Unia wyciągnęła, to właśnie chyba w sektorze energetycznym.
0: Pani ma rację, ale proszę pamiętać, że Unia wykonywała również wiele pozytywnych ruchów w tym kierunku i tworzyliśmy na przykład wspólny rynek energii, połączenia na granicach. Gaz może teraz płynąć w każdą stronę. Możemy się nawzajem wspierać. Mało tego, budowaliśmy gazoporty, gdzie płynny gaz na statkach przypływa do nas ze Stanów Zjednoczonych, z Bliskiego Wschodu. Ja w 2014-15 roku odwiedzałem Stany Zjednoczone, Waszyngton, administrację Baracka Obamy. Prezydent Biden był wiceprezydentem u Baracka Obamy, była Hillary Clinton. Odwiedzałem, namawiając Amerykanów do otwarcia granicy na eksport ropy i gazu z łupków, amerykańskiego gazu z łupków, bo dzisiaj mało kto pamięta, że przedtem gazy Stany Zjednoczone w ogóle nie eksportowały. Był zakaz eksportu, oni chcieli mieć tanią ropę, tani gaz u siebie, a nie wywozić na zewnątrz. Ja tłumaczyłem geopolitycznie, wiedziałem, że im się to nie opłaca, otwarcie granicy, bo oni chcą mieć u siebie tani gaz i tanią ropę, ale uwierzyli. Przyrzekli mi, bo ja pojechałem tam w imieniu całej Unii Europejskiej, wiceprzewodniczący Szewczowicz, komisarz do spraw energii Kaniete, również ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, wyraźnie polecili mi jako reprezentantowi całej Unii Europejskiej tego typu negocjacje. I Amerykanie powiedzieli, że w

0: W ciągu 3 miesięcy każda firma amerykańska, która będzie chciała eksportować płynny gaz, będzie miała prawo eksportować, budować gazoporty po stronie amerykańskiej. I wtedy zaczął się boom na ciekły gaz na całym świecie. Najwięcej wybudowali gazoportów Hiszpanie, Portugalczycy, Francuzi. No może dlatego, że przez Ocean Atlantycki mieli najbliżej do Stanów Zjednoczonych, ale to jest właściwie żart. Każdy mógł to budować. My też mamy w Kłajpedzie na Litwie jest także gazoport. Niezależnie od tego, oczywiście mnie bardzo zależało jeszcze w czasie, jak byłem premierem, żeby mieć gaz z Norwegii, bo on był i tańszy, i bezpieczniejszy pod każdym względem. I my ten gaz w roku 2001 no, załatwiliśmy, wynegocjowaliśmy z Norwegami.
1: Potem rząd premiera Leszka Millera zrezygnował z tego.
0: Tak, to było zupełnie nieuzasadnione i to było jakieś no, abstrakcyjne zupełne myślenie, bo zarówno premier Bondewik, jak i Stoltenberg, późniejszy szef NATO, byli bardzo przychylni temu projektowi. Ja im tłumaczyłem, pojechałem do Norwegii specjalnie, byłem tam kilka dni, żeby wytłumaczyć, jak ważny to jest projekt znowu z punktu widzenia geopolityki. To samo, co tłumaczyłem później w Stanach Zjednoczonych administracji prezydenta Obamy, to tłumaczyłem wcześniej w Norwegii i to było absolutnie zrozumiałe. Oni wiedzieli, że w ten sposób mogą nasz kontynent zabezpieczyć od takich najgorszych wpływów Imperium Rosyjskiego.
1: Skoro jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, czy będzie moment taki teraz, że Stany inaczej jednak spojrzą na Europę? Bo teraz ją krytykują, że nie zwiększa wydatków na obronę, że cały czas jest uwieszona u tych Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o obronę. Czy to stanowisko kiedyś się zmieni? Czy będą traktować tę Europę bardziej po partnersku? Albo czy może kiedyś będzie moment, że będą potrzebować jej?
0: Zadała pani świetne pytanie, zwłaszcza końcówka. Ja jestem przekonany, że będzie taki moment, że będą wręcz potrzebować Europy, Unii Europejskiej, naszych wszystkich krajów, bo jednak Amerykanie wrócą do systemu wartości, który Zachód bronił wspólnie przez dziesięciolecia. I Stany Zjednoczone wyrosły na tym systemie wartości, które przyjęło, ja mówię o takiej abstrakcyjnej rzeczy, system wartości, ale to również oznacza, że relacje w stosunkach międzynarodowych mają jakieś reguły. Dzisiaj jest tak, że reguł w ogóle nie ma i trzeba się dostosować do co dzień zmienianych pomysłów, które narzucają wielkie mocarstwa. Przede wszystkim Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, mocarstwa atomowe, które mają takie wielkie władztwo, bo mają ogromną siłę. Unia Europejska zawsze była siłą, którą nazywaliśmy siłą miękką. Mieliśmy swoje przekonania, wartości, system działania, który był znany, opierał się na prawie międzynarodowym. To wszystko się skruszyło. My dzisiaj uczymy się rządzić w świecie, który nie ma właściwie jakiegoś systemu wartości czy systemu działania, bo skoro on się zmienia niemal codziennie w zależności od decyzji jakiegoś mocarstwa, no to po prostu taki system nie istnieje. Amerykanie z pewnością dojrzeją do tego, że taki system jest potrzebny. Jeśli chcemy mieć pewność w naszym świecie, że ktoś się nie pociągnie za spust atomowy, że ktoś nie wykona jakiegoś niepoważnego ruchu, który zaszkodzi nam wszystkim na całej kuli ziemskiej, więc Amerykanie do tego wrócą. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, bo w nich to wszystko głęboko tkwi. Teraz są powaleni jakimiś pomysłami, które rodzą się codziennie. Zobaczymy, jakie będą wyniki uzupełniającego głosowania do kongresu za parę miesięcy. To będzie też bardzo ważne, bo dzisiaj notowania prezydenta Stanów Zjednoczonych są niskie. Jeśli to się rzeczywiście utrzyma, to być może Amerykanie stosunkowo szybko zaczną zmieniać swój sposób działania w skali świata, a przede wszystkim stosunek do Europy. Dzisiaj on jest krytyczny, często negatywny i my obudziliśmy się w świecie,

0: w którym już nie ma amerykańskiego parasola nad Europą. To było dla nas wygodne. My się do tego przyzwyczailiśmy niesłusznie, bo zawsze, już dawno trzeba było zadbać o to, żeby ten filar europejski z systemu północnoatlantyckiego i współpracy atlantyckiej, żeby był silniejszy. My powinniśmy mieć w Unii Europejskiej podobną armię i jednolicie zarządzaną przez dowództwo strategiczne czy dowództwo operacyjne, podobnie zarządzaną jak armia natowska. I to nie musi być nowy system, tylko europejski filar Sojuszu Północnoatlantyckiego musimy wzmocnić z możliwością zarządzania operacyjnego. To jest bardzo ważne i Unia Europejska idzie w tym kierunku. Najlepszym przykładem jest program SAFE, a więc ogromne setki miliardów euro, które przeznaczamy na zbrojenia w Europie.
1: Szczyt Europy.
2: Unia Europejska, do której wstępowała Polska w 2004 roku, była trochę taka beztroska, to już nie jest ta Unia. Pomijam fakt, że pewne procesy zachodzące w Unii Europejskiej nie wszystkim odpowiadały, no ale teraz to środowisko, w którym Unia się znalazła, jest zupełnie nieporównywalne, w którym była w 2004 roku. Premier Jerzy Buzek wspomina o obrazie. Powiem szczerze, że nie bardzo wiedziałam, o jaki obraz chodzi. Musiałam to sobie sprawdzić. Otóż to jest rycina niewiadomego autorstwa, opublikowana w 888 roku przez francuskiego astronoma Flammiriona. Ona przedstawia wędrowca, który skrada się, dociera do granicy świata, wystawia głowę poza sferę i patrzy, co jest po tej drugiej stronie. Za sobą zostawia budynki, naturę, rośliny, drzewa. Po drugiej stronie ma koliste machiny, orbitę, świat zupełnie uporządkowany, ale już nie taki, który właśnie ma za swoimi plecami. To jest właśnie rycina człowieka na krańcu świata.
3: Czy jeszcze masz coś do dodania?
2: Tylko jedno, że był też jeszcze inny taki obraz. Wędrowiec nad morzem mgły Friedricha, ale to
3: tak,
2: też
3: mi się z tym skojarzyło za pierwszym razem, ale
2: stoi
3: rzeczywiście
2: na górze
3: nie o ten
2: i
3: obraz
2: zupełnie
3: chodziło. Tak,
2: nie o to chodziło, tak.
3: Że to inny kraniec świata. Ten bardziej wewnętrzny, nie zewnętrzny. Kończymy chyba, co? Trzeba kończyć ten odcinek. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Nie przeszkadzamy już więcej. W długi weekend proszę odpoczywać. Unia nie odpoczywa, bo tu rzeczywiście coraz więcej spraw, jak to zwykle w tych cyklach takich półrocznych. Przed wakacjami trzeba dopchnąć, zamknąć, więc więcej roboty w czerwcu. Będziemy wracać w kolejnym tygodniu z kolejnymi tematami, aby Państwu wyjaśniać, co dzieje się w tej Brukseli i co na to Unia.
2: Żegnają się z Państwem Maciej Sokołowski
3: i Beata Płomecka.
1: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
4: Radio Podcast.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Wyniki polskiej gospodarki zaskakują in plus. Wzrost gospodarczy wyższy od przewidywań, a inflacja niższa od prognoz. Czy mimo zawirowań geopolitycznych nad Wisłą powinien dominować optymizm? O to zapytam Marcina Klucznika z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maja Chwalińska przegrała w finale Rolanda Garrosa. Lepsza była rosyjska tenisistka. Zamiast pociągów autobusy. Tak jest na trasie Słupsk-Lęborg, powodem wykolejenie pociągu towarowego. Kolorowo i radośnie było na Paradzie Syrenek w Warszawie. Impreza odbyła się piąty raz. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Bardzo mocno zaciskaliśmy kciuki, ale niestety w finale wielkoszlemowego turnieju w Paryżu wygrała Mirra Andrijewa 6-3, 6-2. 19-latka pokonała Maję Chwalińską. Mimo przegranej wielu fanów i komentatorów tenisa podkreśla, że i tak polska zawodniczka osiągnęła życiowy sukces. Mecz na kortach ziemnych Filipa Chartiera trwał blisko półtorej godziny. Pociąg towarowy wykoleił się niedaleko Słupska na Pomorzu. Dla pasażerów oznacza to duże utrudnienia. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na stacji Jeżyce. Co wstępnie ustalili policjanci? Mówi o tym rzecznik słupskiej policji, młodszy aspirant Amadeusz Gallus.
2: Podczas przestawiania składu na drugi tor doszło do wykolejenia 6 wagonów. W wyniku zdarzenia zablokowany został przejazd kolejowy oraz linia kolejowa prowadząca do Słupska. Badania alkomatem wykazały, że maszynista i kierownik pociągu byli trzeźwi. Nikomu nic się nie stało. Policjanci kierują ruch na wyznaczone objazdy. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilkanaście godzin ze względu na konieczność użycia specjalistycznego sprzętu.
1: Na trasie Słupsk-Lęborg zamiast pociągów kursują autobusy. Z utrudnieniami muszą się też liczyć pasażerowie, którzy jadą w stronę Szczecina i Koszalina. Opóźnienia pociągów wynoszą tam około godziny. Szczegółowe informacje są na portalu pasażera. Odbieranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego byłoby ruchem gwałtownym, którego polskie władze nie powinny podejmować. To ocena politologa Pawła Królikowskiego. O zamiarze odebrania ukraińskiemu prezydentowi najwyższego polskiego odznaczenia mówi prezydent Karol Nawrocki, bo jak wyjaśnia, jest oburzony tym, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Pojutrze zbierze się w tej sprawie kapituła Orła Białego. Order ten nie jest przyznawany ludziom bez skazy, mówił na naszej antenie Paweł Królikowski.
3: To jest odznaczenie przyznawane w odpowiednich okolicznościach za odpowiednie zasługi, za rzeczy, które były dla państwa polskiego ważne i niewątpliwie moment, w którym ten order został nadany Zełenskiemu, a tak naprawdę całemu narodowi ukraińskiemu, niezmiennie jest dla polskiego bezpieczeństwa, dla polskiej racji stanu ważny i wydaje mi się, że nie powinniśmy takimi absolutami posługiwać się w tej relacji.
1: O tej sprawie w Warszawie rozmawiał szef kancelarii prezydenta Ukrainy. Kirył Budanow spotkał się z wicepremierem, szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Później rozmawiał też z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem oraz szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim. Zmarła wdowa po byłym prezydencie Francji Jacques'u Chiracu. Bernadette Chirac była niezależną polityczką i aktywistką zaangażowaną w działalność charytatywną na rzecz chorych. Dożyła 93 lat. Kilka minut trwało wczorajsze tornado, jakie przeszło w rejonie Mrągowa i Mikołajek. Superkomórka burzowa przerodziła się w trąbę powietrzną. Zjawisko z Mazur należało do najsłabszych tornad, mówi Piotr Szuster z IMGW oraz polskich łowców burz.
4: Przeciętnie na obszarze Polski notujemy od 7 do 14 trąb powietrznych, w tym statystycznie jedna posiada umiarkowaną siłę, natomiast te najsilniejsze trąby powietrzne wysokie.

0: jakich stopniach klasyfikacji intensywności zdarzają się przeciętnie raz na około 10 do 12 lat.
1: Straty, jakie spowodowało tornado, nie wymagały interwencji służb ratunkowych. Uszkodzony jest garaż, złamany świerk. Z okazji Święta Warszawy przez centrum stolicy przeszła Parada Syrenki. Kolorowe instalacje artystyczne w towarzystwie orkiestr dętych, szczudlarzy, tancerzy i performerów przejechały krakowskim przedmieściem na Plac Zamkowy. Na miejscu był z mikrofonem Polskiego Radia RDC Przemysław Paczkowski.
2: Dzień dobry, jak się podobają syrenki?
3: Cudowne są.
2: A która najładniejsza jak na razie?
4: Chyba ta pierwsza, która była bardzo kolorowa.
2: A czemu wpadła w oko?
4: Bo była bardzo zielona, dużo roślin, żywych.
2: Czyli jest pan miłośnikiem przyrody?
4: Można tak powiedzieć.
3: Jesteśmy po prostu zachwycone.
2: Jakie walory panie najbardziej doceniają?
3: Nam się wszystko podoba.
5: Wyjechały z Gdańska i nam się... Tak, specjalnie na ten weekend.
3: Gdynia pozdrawia!
1: Parada Syrenki ma na celu pokazanie różnorodności Warszawy i jej mieszkańców.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogodnie i ciepło, tak będzie do końca dnia. W nocy przelotny deszcz możliwy na zachodzie kraju. Synoptycy nie wykluczają tam pojedynczych burz. W centrum i na zachodzie będzie około 13 stopni, na wschodzie blisko 10. Zimno w rejonach podgórskich, tam 6 stopni Celsjusza.
7: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
8: Jest sobota, 6 czerwca, 6 minut po godzinie 17. Maria Furdyna, zapraszam.
6: Stan dnia.
8: Piękną historię napisała w Paryżu Maja Chwalińska. Od kwalifikacji dotarła do finału Rolanda Garrosa, w którym zmierzyła się z 8. rakietą świata Mirą Andrijewą. Pierwsze 4 gemy panie nie wygrywały swoich serwisów. Pierwsza wyszła na prowadzenie Maja, później wyrównała Mirra, zrobiło się 3-3. Następnie wszystkie gemy w pierwszym secie powędrowały na konto Rosjanki, która wygrała pierwszego seta 6-3. W drugim secie Maja została 2 razy przełamana. Na początku zrobiło się 4-0 dla Mirry, później 5-0. Maja zaczęła odrabiać straty, było 5-2. Mecz ostatecznie zakończył się w 2 setach, w których wygrała Rosjanka Mira Andrijewa 6-3, 6-2. Trwa właśnie w Paryżu ceremonia, głos zabiera Maja Chwalińska, a my przenosimy się do macierzystego klubu Maji Chwalińskiej, BKT Advantage Bielsko-Biała. Tam kibice wspólnie oglądali ten pojedynek. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Dury, z którym się ponownie łączymy. Piotrze, jakie emocje w Bielsku? Bo mam takie wrażenie, że z jednej strony oczywiście smutek, ale z drugiej strony trzeba docenić to, jak ogromny sukces osiągnęła Maja Chwalińska, która zagrała w finale Rolanda Garrosa.
9: Dzień dobry, zgadza się. Jak rozmawiam tu z kibicami, którzy zgromadzili się w tej strefie kibica specjalnie zorganizowanej na dzisiejszy finał, no to mówią wprost, że nie spodziewali się jeszcze kilka dni temu, że tak naprawdę te sobotnie popołudnie spędzą właśnie tutaj, podziwiając ich zawodniczkę na kortach Rolanda Garrosa. Wszyscy mówią, że to jest fantastyczny wynik, super wynik i są bardzo z niej dumni i zabrakło może faktycznie tej delikatnej kropki nad i, no ale to dla nich i tak już bardzo dużo, dużo znaczy. Zresztą posłuchajmy.
10: Nadzieje były duże, tak, do samego końca, więc całe szczęście jakby powalczyła o te gemy, więc no, jesteśmy dumni z niej bardzo.
11: Może nie zagrała dzisiaj tego, co zaprezentowała w półfinale, ale zmęczenie, wiatr, wspaniała zawodniczka po drugiej stronie, także no mimo wszystko jesteśmy z niej bardzo, bardzo dumni.
9: Tutaj na terenie klubu byli oczywiście przed ekranami trenerzy, byli zawodnicy klubu, byli także mieszkańcy. No i oni wszyscy tutaj mocno otrzymali kciuki. I kiedy na trybunach w Paryżu polscy kibice krzyczeli dziękujemy, dziękujemy, tutaj również było słychać bardzo głośne dziękujemy.

0: Dziękujemy. No i teraz wszyscy patrzą na to, co dzieje się na kortach w Paryżu. Patrzą na te ceremonie i dumni są ze swojej reprezentantki, że tak daleko zaszła na tak dużym i wielkim turnieju.
1: Piotr Dury z Bielska-Białej. Ja tylko dodam, że Maja Chwalińska rozpoczynała ten turniej na 114. miejscu w światowym rankingu tenisistek. Od poniedziałku Maja Chwalińska będzie 21. zawodniczką świata. Rosja od dawna, a może nigdy, nie miała przyjaznych kontaktów z sąsiadami. Jak nie wojny, to innego rodzaju konflikty. Jaki jest stosunek Rosjan do sąsiadów? Czy społeczeństwo i reżim mówią w tej kwestii jednym językiem? Na te inne pytania odpowiedzi poszukiwać będziemy w audycji Prawdziwa Rosja.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Dzień dobry. Przyznaję szczerze, nie mam sposobu, żeby zajrzeć Rosjanom do głów i dowiedzieć się, co myślą o innych nacjach i polityce moskiewskiego reżimu wobec sąsiadów. Sondaże opinii publicznej w kraju zindoktrynowanym i dotkniętym represjami niewiele nam pomogą. Podejmijmy jednak trud, chociaż w niewielkim stopniu, ale jednak ustalenia, jaki jest stosunek Rosjan do sąsiadów, dlaczego taki jest, a nie inny i co dzieje się wewnątrz Rosji. To jest audycja Prawdziwa Rosja, a ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytania.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Na początek jedno z serii tych pytań, które zadajemy sobie od prawie 5 lat. Dlaczego Rosjanie godzą się na dyktat, na wojnę? I czy jest szansa na to, że odbiorą władzę reżimowi, aby naprawić krzywdy wyrządzone przez Władimira Putina? Tak odpowiedział mi na to pytanie rosyjski komentator niezależny, polityczny uciekinier Leonid Gozman.
3: Мне кажется, что такие надежды свидетельствуют исключительно о некомпетентности, о неправильном понимании того, что собой представляет Российская Федерация в ее путинском варианте.
4: Sądzę, że takie nadzieje świadczą wyłącznie o niezrozumieniu tego, co reprezentuje sobą Federacja Rosyjska w jej putinowskim wariancie. Powstania przeciwko takim reżimom jeszcze się nie zdarzyły. Nie było powstań przeciwko Hitlerowi ani Stalinowi i nie będzie przeciwko Putinowi. Jakikolwiek ruch społeczny, który będzie próbował wyprowadzić ludzi na ulicę, aby szturmowali Kreml, zostanie zdławiony pałkami, rozstrzelany i rozjechany gąsienicami czołgów, jak zrobili to chińscy towarzysze w Pekinie na Placu Niebiańskim. Jednak możliwy jest przewrót pałacowy i wojskowy pucz. Widzieliśmy przy okazji buntu Prigożyna, że ludzie nie stanęli w obronie władzy, a wręcz przeciwnie, sprzyjali puczystom. Możliwy jest też koniec reżimu z powodów biologicznych. Gdy pan wezwie Putina do siebie, reżim raczej tego nie przetrwa. Są jeszcze dwie inne możliwości. Pierwsza, jeśli Ukraińcy wyzwolą Krym, który jest politycznym symbolem władzy Putina, to jego reżim tego nie przeżyje. Druga możliwość to niezadowolenie elit. Ten wariant ma szansę powodzenia tylko wtedy, gdy spiskowcy będą mieli pewność, że ich działania zostaną zaaprobowane przez naród.
3: Zagaworczyki powinni znać, że ich poddzierżą i odobrą.
0: Prawdziwa Rosja.
2: W tej audycji moim i Państwa przewodnikiem jest rosyjska historyczka, niezależna dziennikarka kanału WOT, tak Maria Makarowa, którą zapytałem o stosunek Rosjan do sąsiednich narodów.
5: Mówisz o Rosjanach jako o narodzie, o społeczeństwie.
6: No, takim ogólnym przekazie, który do nas dochodzi.
5: To znaczy, ja myślę, że Rosjanie rzeczywiście jako naród, jako społeczeństwo mają dość dużą nieufność wobec sąsiadów i prawdopodobnie, moim zdaniem, jako Rosjanki, jako historyczki również i dziennikarki, wynika to z tego doświadczenia też polityki, która cały czas na Rosjan miała wpływ. Bo tak starałem się sobie przypomnieć, czy w ogóle były jakieś okresy, kiedy Rosja nie prowadziła żadnej wojny, albo nie starało się ekspansją terytorialną pochłonąć nowe ziemie.

0: I tak naprawdę były to bardzo krótkie okresy pomiędzy kolejnymi falami innych agresji, czy innych wojen kolonialnych, czy innych pochodów po ziemię i po różne inne narody. I podejrzewam, że ten stosunek pochłoniętych i okupowanych narodów też wpłynął na to, że ci Rosjanie, którzy już znaleźli się w środku imperium, w środku Rosji, w środku Związku Radzieckiego, czy wcześniej Imperium Rosyjskiego, rzeczywiście no, mieli takie poczucie, że ci nowi, ci pochłonięci mogą mieć nie do końca dobry stosunek do tych ludzi z centrum, a właściwie cała historia Rosji to jest historia kolonialna, to jest historia właśnie takiego pochłaniania nowych ziem i nowych ludzi i robienia z tych ludzi Rosjan no, w różnym rozumieniu, które w Imperium Rosyjskim, czy w Związku Radzieckim, czy w dzisiejszej Rosji również istniało i istnieje. Ja pamiętam, że kiedy przyjeżdżałam do Rosji, już mieszkając w Polsce i na przykład szłam do lekarza i lekarz mnie pytał o mój adres, no to ja już nie miałam adresu w Rosji, nie miałam czego podać, ale podawałam jakiś tam adres swój warszawski. Pierwsze pytanie to dlaczego ci Polacy nas tak nie lubią? Teraz to pytanie oczywiście też pada. Ja myślę, że już sporo osób w Rosji potrafi znaleźć na to odpowiedź i ta odpowiedź po prostu się kryje w agresywnej polityce Kremla i dzisiejszej Rosji putinowskiej. Wracając do tego, że się zastanawiałam, czy był taki okres pokojowy nawet, tak jakby w mojej rosyjskiej historii, że dookoła mnie nie było żadnych działań wojennych. Zapytałam czata GPT i czat GPT mi powiedział, no popatrz, jest okres od 1991 do 2008, czyli do wojny gruzińskiej. No ale tam były wojny czeczeńskie, więc tak naprawdę to były takie bardzo krótkie przerwy oddechu i zakręcanie śrub wewnątrz kraju pomiędzy kolejnymi atakami, kolejnymi agresjami, czy wewnątrz kraju na regiony, które chciały niepodległości i chciały jakiegoś swojego własnego życia i miały tę wizję.
1: A spróbujmy przeciwstawić doświadczenie polskie i doświadczenie rosyjskie. Ja odnoszę wrażenie, że u nas mniej jest negatywnych ocen w stosunku do Rosjan. Mówię o Polakach z powodów propagandowych czysto, a wynikających z jakichś tam doświadczeń historycznych. Natomiast w Rosji chyba więcej osób dało się ponieść tej kremlowskiej propagandzie, która w zależności od potrzeb politycznych mówi tych lubimy, tamtych nie lubimy.
0: No tak, to bardzo się zmienia, bo to nawet widać w sondażach, że jak tylko propaganda zmieni kierunek, to w sondażach zmieni się od razu naród, który aktualnie nie jest lubiany. Moim zdaniem, jako dziennikarki pracującej z tematami rosyjskimi i głównie opowiadającej o Rosji dzisiejszej, ale z różnych perspektyw, nie tylko o Władimirze Putinie i o Kremlu, nie tylko o wojnie rosyjskiej przeciwko Ukrainie, nie tylko o zbrodniach wojennych, ale również o tych Rosjanach, Rosjankach, którzy są w Rosji, którzy tam zostali świadomie albo nie, albo też nie mieli żadnego innego wyboru i są innego zdania niż jakaś większość Rosjan apatycznie przyjmujących rosyjską agresję przeciwko Ukrainie albo też popierających tę agresję. Staram się mówić również o nich, bo moim zdaniem prawdziwy obrazek dzisiejszej Rosji, Rosji różnorodnej, Rosji składającej się z podmiotów, które potrafią podejmować własne decyzje, czasami bardzo tragiczne i na przykład za wyrażenie sprzeciwu przeciwko wojnie iść do więzienia, jest czymś, co uzdrawia również stosunek Polaków do dzisiejszej Rosji i dzisiejszych Rosjan, bo Rosjanie, tak samo jak Polacy, są bardzo różnie. Jest po prostu ogromna, bardzo długa państwowa tradycja strachu, w której wiele, wiele pokoleń Rosjan żyją, żyli i być może kolejne pokolenia, akurat tutaj jestem pesymistyczna, będą też żyły w dzisiejszej i w przyszłej Rosji i na pewno to ma ogromny wpływ na zachowanie ludzkie.
1: Czy w ogóle jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka jest prawdziwa Rosja w tym wymiarze społecznym? Czy to jest temat tak skomplikowany, że nie można znaleźć jednej definicji?
0: Ja myślę, że to jest bardzo skomplikowany obraz, składający się z różnych kawałków i też obraz bardzo szybko zmieniający się, właściwie zmieniający się na naszych oczach cały czas. No ja też nie byłam od 4 lat w Rosji, więc staram się dowiadywać tego, co tam się dzieje tak naprawdę, prawda, na co dzień, jak wygląda codzienność rosyjska teraz w różnych miastach, od moich znajomych, od moich bliskich, ale też czasami myślę o tym, czy ja tak naprawdę do końca rozumiem, co tam się dzieje, bo ja nie mam tego doświadczenia bycia w środku wojny, a jednak każdy i każda, kto mieszka w Rosji, ma to doświadczenie po innej stronie niż Ukraina, ale jednocześnie to jest takie bycie w środku wielkiego zagrożenia, w środku wielkiego ryzyka, jeśli chodzi o własne wybory i własne decyzje. To jest ogromne wyzwanie też budowanie relacji z jakimiś ludźmi, na przykład zaufania do tych ludzi, budowanie zupełnie nowych kręgów kręgów znajomych, które ja obserwuję teraz. Też no, nawet moi znajomi w Moskwie w ostatnich dniach przecież publikowali na socialach drony, które przylatowały

0: przy ich blokach. Ja gdzieś tam widziałam jakieś znajome budynki i ja nie mam tego doświadczenia na szczęście i to jest mój przywilej na pewno.
1: Dodajmy, że obowiązuje zakaz publikowania tego typu filmów i zdjęć, więc oni i tak mieli odwagę albo byli nieświadomi, że narażają się na kary.
0: Ja myślę, że to jest takie bardzo rosyjskie podejście. Nie można, ale tak naprawdę można i wszyscy publikują i wszyscy komentują i również w tych nagraniach, które ja widziałam, obserwowałam gdzieś na socialach od innych osób, to brzmiamy jakieś wyzwiska w stosunku do Władimira Putina i tego, co on robi z naszym krajem. Także to jest takie rosyjskie podejście, że jakoś tam będzie. Myślę, że to jest bardzo podobne akurat do polskiego podejścia do otaczającej rzeczywistości.
1: Ale przeczytałem takie stwierdzenie, że niestety rosyjskie społeczeństwo zachowuje się jak ten struś po 4 latach wojny. Ciągle jeszcze trzyma głowę w piasku.
0: Znaczy, mnie cały czas na przykład pytają po tych 4 latach wojny i po 4 latach represji w Rosji. Pani Maszu, kiedy Rosjanie wyjdą na ulicę? I ja za każdym razem nie wiem, co mam powiedzieć, bo ja na przykład bardzo dużo piszę o więźniach politycznych w dzisiejszej Rosji i piszę o prześladowaniach politycznych i staram się o tym opowiadać. Idą siedzieć nastolatki, idą siedzieć osoby dorosłe, idą siedzieć seniorzy i seniorki. I wydaje mi się, że to jest odpowiedź na to, że społeczeństwo rosyjskie nie jest strusiem. Ja rozumiem tak jakby potrzebę zachodniego widza, zachodniego słuchacza, żeby posłuchać o wielkich protestach w Rosji, że przyzwoici ludzie wychodzą na ulicę i mówią o tym, co oni sądzą. Ale z drugiej strony, no taka jest perspektywa rosyjska, że można oczywiście wyjść w pikiecie jednoosobowej z plakatem. Przejdzie kilka osób i ten plakat sobie przeczyta, że jest się na przykład przeciwko wojnie prowadzonej przez Rosję w Ukrainie. No i później idzie się siedzieć czasami na kilka lat, a czasami jak akurat rosyjskie struktury siłowe znajdą coś jeszcze na ciebie, no to idzie się siedzieć na przykład za zdradę stanu na lat 25, a czasami dożywocie. Więc ja rozumiem tę perspektywę takiego bardzo trudnego wyboru. Czy mam wziąć na siebie tę odpowiedzialność za swój wybór, bo nie mogę milczeć, nie mogę wytrzymać, chcę to napisać, chcę to powiedzieć, chcę zaprotestować, chcę, nie wiem, coś zrobić, ale jestem również gotowa pójść za to siedzieć. Zostawiając swoją rodzinę, zostawiając, nie wiem, starszych rodziców, którzy bez ciebie umrą i takie przypadki więźniów politycznych już znamy, zostawiając dzieci, które pójdą do sierocińca, zostawiając na przykład swojego psa samego w mieszkaniu. Wczoraj na przykład zmarł pies jednej z więźniarek politycznych w Rosji, która napisała komentarz z 2 zdań w YouTubie. Czy jednak chcę być razem z nimi, bo to jest moja odpowiedzialność.
1: To posłuchajmy razem fragmentu wypowiedzi Siergieja Kowaliowa, który tak mówi o tym, jakie jest rosyjskie społeczeństwo. Zaznaczam tylko, że mówił to jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej wojny, bo zmarł w 2021 roku.
2: Tak naprawdę myślenie mas niczym się nie różni. Nie można ich jednak za to karcić, bo kto powiedział, że mają oni obowiązek interesować się tym, co dzieje się w polityce? Jest sobie człowiek. Stara się o mieszkanie, o pracę, chce żyć jak najlepiej. Dostosowuje się do sytuacji, w jakiej przyszło funkcjonować, a sytuacja wtedy i dziś jest taka, że musi kombinować. Nie żeby kraść, ale odrobinę podkradać. Pytam teraz, czy mam prawo żądać od każdego człowieka, żeby zajmował się głębokimi rozmyślaniami o skomplikowanych politycznych problemach? Moim zdaniem to niemożliwe. Jak więc żyją współcześni Rosjanie? Ano, dostają oni okruchy informacji z programów telewizyjnych, które nazywam lekcjami nienawiści. O dostęp do innych źródeł informacji nawet nie zabiegają, nie potrzebują ich. Przy tym, mając w pamięci okres stalinizmu, Rosjanie nade wszystko starają się być ostrożni. Wiedzą, że nie należy sprzeczać się z szefem. Jeśli kierownictwo mówi, że coś jest tak, to znaczy tak właśnie jest. Krym nasz? Nasz. Putin równa się Rosja? Oczywiście, że tak. Jakżeby mogło być inaczej?
3: Krym nasz? Nasz. Putin i Rosja to jedno i to samo. Конечно, одно и то же, а как же иначе?
0: No to jest oczywiście tak, bo nawet jeśli popatrzymy teraz na oficjalne zupełnie państwowe sondaże, które są publikowane, wczoraj ukazał się nowy sondaż w CIOM-u, to jest ośrodek badania opinii społecznej państwowy, to zobaczymy tam, że ogromna część Rosjan, to wciąż nie jest większość, ale to jest, są liczby, które wzrosły przez ostatnie tygodnie, jest niezadowolona zarówno z sytuacji wewnątrz kraju, jak i z polityki zewnętrznej Rosji, z polityki zagranicznej. I To bardzo szybko się zmienia też w wyniku tego, że niewygody życia, ograniczenia przyszły do ogromnej części społeczeństwa rosyjskiego. Jeśli wcześniej można było sobie spokojnie żyć, pracować, robić zakupy, no już nawet, no okej, nie wyjeżdżać za granicę.
1: Ta zagranica to w ogóle jest mit, bo ja kiedyś myślałem, że 90% Rosjan jeździ do Polski, Francji, Niemiec i gdzieś tam na Hawaje, a okazało się, że to jest raptem 7%.

0: 10%.
1: Tak, ale jest Turcja na przykład, albo jest Egipt, prawda, gdzie się jednak wyjeżdżało nawet z rosyjskiej prowincji. No to teraz nie ma internetu, więc w momencie, gdy brak internetu, brak na przykład nawet SMS-ów w pewnych dniach, brak połączeń komórkowych, te wszystkie problemy przyszły również do Moskwy, to zaczęło być zauważalne. I oczywiście rosyjska prowincja tutaj no, ma takie ironiczne podejście do tego i mówię, no nareszcie mieszkańcy Moskwy też doświadczają tego, czego my doświadczaliśmy przez wiele miesięcy, czasami nawet lat, jeśli mówimy o regionach przygranicznych z Ukrainą. Spada rating poparcia dla Władimira Putina też bardzo gwałtownie przez ostatnie co najmniej 8 tygodni. Widać, że teraz ta sytuacja społeczna w Rosji również jest bardzo chwiejna i że władze z jednej strony obawiają się tego, że może być jakiś wybuch społeczny i wprowadzają coraz więcej ograniczeń, coraz bardziej przykręcają tak bardzo zakręcone rosyjskie śruby. A poza tym wracają ci uczestnicy tej haniebnej wojny przeciwko Ukrainie. To jest kolejne zagrożenie tak naprawdę dla władz, ponieważ są nieprzewidywalni, ponieważ poczuli smak bardzo szybkich i bardzo dużych pieniędzy, które dało im państwo, żeby ich zaangażować w tę wojnę. A teraz wracają rozczarowani, bo widzieli prawdziwą śmierć i wiedzą, że tak naprawdę ta śmierć do niczego nie prowadziła, bo Rosja utknęła na froncie w Ukrainie. Są źli, bo niektórzy z nich zostali oszukani, są źli, bo nie dostają żadnej pomocy, są źli, bo ci Rosjanie, którzy nie poszli na wojnę, mają do nich taki stosunek, że to nie są bohaterowie, tylko są ludzie, którzy po prostu poszli, żeby zarobić. Tych takich symptomów narastającego wybuchu w Rosji jest tak naprawdę bardzo wiele.
2: Prawdziwa Rosja.
3: Bez wolności na wszystkich poziomach i we wszystkich aspektach ludzkiego życia nie ma niezależnego myślenia, działania i wyrażania opinii. W Związku Sowieckim, ale również we współczesnej Rosji, za walkę o wolności obywatelskie wiele osób straciło życie. Zabijano dziennikarzy, opozycjonistów i obrońców praw człowieka. O wolność trzeba walczyć, wolność trzeba kochać i szanować, mówiła mi założycielka moskiewskiej grupy helsińskiej, sowiecka dysydentka Ludmiła Aleksiejewa, gdyśmy dyskutowali o dojrzewającym reżimie Putina, patrząc z okna jej moskiewskiego mieszkania na Arbat i pomnik Barda Wolności Bułata Okudżawy.
4: Ubijstwa, a teraz nie tylko żurnalistów, teraz blogerów stali wsadzać.
3: Zabójstwa, tak. A nawet teraz blogerów zaczęli wsadzać. W ostatnim okresie wydawało się, że w internecie można znaleźć odrobinę wolności, ale i tych blogerów zamykają. Nie ma wolności słowa, oczywiście, że nie ma. Proszę jednak spojrzeć na to z innej strony. Za wolność trzeba słono płacić. W latach 90. zaraz po tym, gdy upadł Związek Radziecki, byliśmy wolnym krajem. Czy myśmy wtedy wywalczyli tę wolność? Nie. Ona po prostu spadła nam z nieba. A tak w życiu nie bywa. O wolność trzeba w mękach i z ofiarami walczyć. I tym właśnie zajęta jest nasza młodzież. I minie jeszcze sporo czasu, nim tę wolność wywalczy. Wywalczona wolność będzie już tą wolnością prawdziwą i nikt jej nie odda. A to, co łatwo przyszło, łatwo oddano.
4: A to, co легко досталось, to легко и отдают, легко ведь отдали.
2: Prawdziwa Rosja.
0: To podsumujmy tę rozmowę, bo trochę żeśmy od niej uciekli. Czy Rosjanie lubią swoich sąsiadów, czy nie lubią? I czy sąsiedzi lubią Rosjan? No my mamy tutaj w Europie Zachodniej bardzo dużo powodów, by Rosjan nie lubić, chociażby za tę wojnę z Ukrainą i te wszystkie doniesienia medialne o tym, co rosyjskie wojska wyprawiają na Ukrainie. Natomiast, jak rozumiem, przeciętni Rosjanie nas nie lubią, dlatego że obraz przeciętnego Polaka, nie wiem, Łotysza, Litwina, czy jakiegoś tam, nie wiem, Niemca, Francuza przedstawiany jest jako tego, który Ukrainie pomaga niszczyć Rosję.
1: Który jest częścią Zachodu, myślę. Myślę, że to jest bardzo ważne, ale ja też tutaj bym była daleko od takich uogólnień. Nawet według oficjalnych sondaży ponad 20% do 30% jest przeciwna wojnie, więc ma inny stosunek do tej wojny imperialnej rosyjskiej.

0: Amerykańskiej, a więc prawdopodobnie też ma inny stosunek do Zachodu i ma inny stosunek do świata, który Rosję otacza. I nie widzi zagrożenia od NATO, które, jak mówił Władimir Putin, chce napaść Rosję w niedalekiej przyszłości.
1: Jak państwo sami słyszą, no nie da się tak wprost odpowiadać na pytanie, dlaczego Rosjanie nie lubią swoich sąsiadów albo czy ich lubią i odwrotnie. Więc ja spróbuję redaktor Maszę Makarową dopytać jeszcze inaczej. A na tym poziomie państwowym, dlaczego zawsze jest tak, że Rosjanie nie lubią swoich sąsiadów?
0: Rosja nie doświadczyła innej państwowości. Tutaj oczywiście można wracać, nie wiem, czy do Nowgorodu i mówić, że tam była Republika Demokratyczna, ale jednak jest to zbyt daleko, by pamiętać, by to nawet zostało gdzieś w takiej pamięci narodowej, w pamięci grupowej, jako jakiś mit założycielski Rosji. Ja myślę, że to doświadczenie innej polityki tak naprawdę przy dobrych wiatrach jest dopiero przed Rosją.
1: Czy po epoce Putina możliwe jest zbudowanie dobrych stosunków Rosji z sąsiadami?
0: Panie redaktorze, no ja, Masza Makarowa, siedzę teraz z panem tutaj i pana wciąż nie zabiłam i grzecznie i sympatycznie sobie rozmawiamy i mam zupełnie inne podejście do świata i do życia, a jestem Rosjanką.
1: No ale chyba nie powiesz mi, że to się sprowadza tylko do tego, że jest jeden człowiek, Putin.
0: Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście to jest taka ogromna, bardzo ciężka choroba też dużej części, sporej części społeczeństwa rosyjskiego i podejrzewam, że to jest też ogromne zagrożenie, ponieważ wiemy, jak wygląda edukacja i wychowanie w dzisiejszej rosyjskiej szkole i nawet na poziomie rosyjskich przedszkol i co starają się wpajać rosyjskiej młodzieży i dzieciom nauczycieli i nauczycielki. I oczywiście zawsze może być tak, że to będzie proces odwrotny, tak jak w Związku Radzieckim, prawda, że ideologia no, była przyjmowana, ale nie do serca, tylko po prostu trzeba było wiedzieć, co powiedzieć na egzaminie albo kiedy przyjmują cię do pracy, ale tak naprawdę myślało się zupełnie o czymś innym i inaczej, ale myślę, że proces demokratyzacji nigdy nie jest szybki i to jest tak naprawdę ten błąd, który Rosja popełniła w latach 90. w momencie, gdy była ta zmiana systemu i rzeczywiście była nadzieja, że powstaje ta nowa Rosja. Bardzo tak naprawdę krótki okres. Ja teraz czytam świetną książkę na przykład o rosyjskim memoriale i właśnie o tych początkach memoriału pod koniec lat 80. na początku lat 90. Jak szybko tak naprawdę ta wolność i ta demokracja w Rosji się skończyły. Jak szybko skończyło się to okno możliwości, żeby cokolwiek zmienić, żeby zmienić też myślenie o świecie i bardzo wiele zależy od tego, co się odbywa po tym, jak już te zmiany następują, jak trwały jest ten proces demokratyzacji, jak on przybiega, czy ludzie właśnie nie zaczynają mieć wątpliwości, czy w ogóle warto, a przecież ta ogromna bieda i chaos w Rosji lat 90. właśnie sprawiły, że ludzie mieli wątpliwości, czy warto i tak naprawdę większość Rosjan, podejrzewam, że w swoich miastach i miasteczkach poza Moskwą, Petersburgiem i innymi dużymi centrami miejskimi w ogóle nie wiedziała, co się wydarzyło 19 sierpnia 91 roku i wcale nie patrzyła, co się dzieje przed Białym Domem w Moskwie. Tak naprawdę to wszystko wymaga tego, żeby społeczeństwo było świadome tego, że warto spróbować, tak? Że demokracja nie jest demokracją, jak mówią w Rosji, nawiązując do brzydkich słów określających te zjawiska i że może być ciężko, ale że później będzie lepiej, że warto przytrzymać.
1: My dożyjemy?
0: Ja mam wątpliwość, szczerze mówiąc, coraz bardziej. Ja staram się myśleć pesymistycznie i myślę, że te zmiany mogą być bardzo powolne i może nawet nie za mojego życia, ale wolę się zdziwić, jeśli się wydarzą.
2: Z mojego osobistego doświadczenia wynika, że Rosjanie nie traktują Polaków, Ukraińców, Gruzinów czy Amerykanów jak wrogów. Ich stosunek do nas jest niestety zależny od politycznej koniunktury. Dzięki kontroli nad mediami reżim może w krótkim czasie z kraju, który Rosjanie uważają za najbardziej przyjazny, uczynić kraj wrogi. Nie żartuję, tak się niestety dzieje. Dziś państwo A i jego obywatele są na szczycie rankingów przyjaźni i zaufania, a za 3 dni zajmują pozycję wroga numer 1, 2, 3 w zależności od potrzeb reżimu. Zgadzam się z Marią Makarową, że proces normalizacji rosyjskiego społeczeństwa zajmie wiele lat. Jak wiele? Nie potrafię przewidzieć, bo wszystko zależy od ogromnej liczby zmiennych. W kolejnym odcinku audycji Prawdziwa Rosja porozmawiamy o sytuacji Rosjan, którzy pozostali w kraju i tych, którzy opuścili Federację Rosyjską. Dziś, dziękując za wspólnie spędzony czas, do usłyszenia mówi państwu Maciej.

0: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert taniej masz.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
6: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
5: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
7: Cicho, wiem.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Po reklamie.
12: Polskie Radio 24.
11: Słowem wszystko.
13: Jest 17.37.
11: Komentarz.
13: Przez ostatnie trzy tygodnie emocjonowaliśmy się tym, co wyczyniała na paryskich kortach Maja Chwalińska. Najpierw w kwalifikacjach, a później w drabince głównej wielkoszlemowego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Polka dotarła aż do finału szlema, w którym jej rywalką była Mirra Andrijewa. To spotkanie nie zakończyło się po myśli Polki. Zwyciężyła Rosjanka 6-3. 6-2. A gościem Polskiego Radia 24 jest Jakub Kłyszejko, dziennikarz TVP Sport. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Czy Mai trochę zabrakło sił? Ona przeszła przez kwalifikacje, to był jej 10 mecz od 18 maja. Maja Chwalińska spędziła na korcie do finału tylko 15 godzin i 44 minuty podczas tych 9 meczów w turnieju. Mirra Andrijewa 8 godzin i 14 minut.
14: Właśnie ten czas, o którym pani redaktor wspomniała, na pewno miał duże znaczenie, ponieważ jeżeli ktoś dwa razy więcej czasu na korcie spędził, no to zmęczenie musi odgrywać dużą rolę, aczkolwiek myślę, że Maja Chwalińska była bardzo dobrze przygotowana fizycznie. To nie było tak, że ona nie dobiegała do piłek, że miała problemy, że z czym się zmagała dzisiaj, tylko po prostu rywalka zagrała no prawie perfekcyjny tenis, bo tak naprawdę wyrównany ten mecz był w pierwszym secie do stanu 3-3, gdzie tam żadna z zawodniczek nie potrafiła utrzymać swojego podania. Było trochę nerwów u Rosjanek. I drugi taki moment, w którym coś się mogło zmienić, to przy 0-2 w drugim secie Maja Chwalińska prowadziła 40-0 przy podaniu Rosjanki.

0: gdyby wtedy przełamała, no to byłaby szansa, żeby odmienić oblicze tego meczu.
1: Spodziewałam się piekielnie ciężkiego meczu, tak mówiła Maja Chwalińska przed finałem Rolanda Garrosa, ale zapewniała, że da z siebie wszystko i rzeczywiście wszystko z siebie dała. Ja bym powiedziała też to, że bardzo dobrze taktycznie przygotowana była Rosjanka. Udźwignęła presję.

0: Chociaż nie akurat nie w tym tegorocznym turnieju, ale na wiosnę obserwowaliśmy to, jak się stresowała, jak potrafiła rzucać rakietami. Zastanawiałam się nad tym, czy udźwignie presję, czy może pojawią się nerwy, ale nie. Do tego też świetnie radziła sobie z top spinami Mai Chwalińskiej. Widać, że była na to przygotowana. Bardzo dobrze biegała, bardzo staranna praca nóg, bardzo dobra gra w obronie Mirry Andrejewej.
1: Dokładnie. Rosjanka pierwszy raz grała w finale wielkoszlemowego turnieju. Z kolei Maja Chwalińska pierwszy raz mierzyła się z tenisistką z top 10 i to z taką, która w tym sezonie jest w najlepszej formie, co pokazuje ranking WTA Race, gdzie Andrejewa teraz zajmuje pierwsze miejsce, szóste w rankingu światowym po tym turnieju, no ale pierwsze w tym rankingu tegorocznym. Także no, to na pewno, tak jak pani wspomniała, ona zagrała prawie perfekcyjnie i też... Też jeżeli chodzi o wymiany, o poszczególne akcje, o liczbę popełnianych błędów, ja miałem wrażenie, że nawet jak Maja Chwalińska zagrywała dobrze, że potrafiła troszkę rozrzucić Andrejewą na bok, potrafiła zagrać wzdłuż linii, no to i tak to zagranie kontrujące było na tyle mocne, że bardzo szybko Chwalińska z tej ofensywy musiała przejść do defensywy i bronić się przed kolejnymi udanymi atakami Rosjanki, która się w kluczowym momencie meczu nie myliła, bo ona tak naprawdę dopiero przy tym przystanie 5-0 w drugim secie gdzieś tam kilka takich niewymuszonych błędów popełniła, które pewnie wynikały już ze stawki meczu, z tego, że jest tak blisko, że jeszcze gdzieś tam już widziała się z tym pucharem wznoszącym na paryskim korcie, no to te błędy wynikały, mam wrażenie, tylko z tego. Ona zagrała prawie perfekcyjnie. Dzisiaj tutaj nie powiedziałbym, że to było zmęczenie, nie powiedziałbym, że to była dyspozycja dnia, tylko chyba po prostu umiejętności zadecydowały i dlatego ten tenis Andrejewej trzeba dzisiaj bardzo docenić.
0: Panie redaktorze, ja bym poprosiła, żeby pan pozostał z nami, bo mamy też na łączach naszą reporterkę w Dąbrowie Górniczej, czyli w miejscu, w którym wychowywała się Maja Chwalińska. Anna Orzeł jest z nami. Dzień dobry. Jestem. Aniu, czy się słyszymy? Aniu, opowiadaj, jakie emocje w Dąbrowie Górniczej?
2: No ja tylko mogę o emocjach mówić, bo nie podjęłabym się analizy eksperckiej tego meczu, natomiast emocje były niezwykłe. Naprawdę od pierwszej sekundy do ostatniej kibice wierzyli, że Maja się odbuduje, że da radę, że ona jest zdeterminowana, że jak sobie coś założy, to zwykle osiąga. Do tego mieli oczywiście podstawy, obserwując wszystkie mecze, a to był 10 przecież podczas tego turnieju, ale tenis jest nieprzewidywalny. No, ona to udowodniła, dochodząc do miejsca, w którym się znalazła i dlatego też kibice do ostatniej chwili wierzyli w jej zwycięstwo. Po meczu pytałam, czy czują niedosyt, czy zabrakło tej kropki nad i. No więc nie. Oni twierdzą, że to był przepiękny czas, pełen emocji, niezwykłych przeżyć i są jej niezwykle za to wszystko wdzięczni.
3: Duma z tego, że Dąbrowianka, że Maja doszła tak daleko. Znamy tą historię tych eliminacji, jej pozycję i nagle finał. Byłoby szczytem szczęścia, gdyby ten finał zakończył się inaczej, ale tak pełne szczęście.
4: Wszystko dobrze, jestem dumna, bo jestem z Dąbrowy Górniczej, że taką mamy zawodniczkę.
0: Wspaniale stawiła czoła tym rywalkom, prawda,
4: oczywiście.
0: W tym turnieju.
4: Bardzo, bardzo jestem szczęśliwa.
0: Pięknie się oglądało? Tak. Trudno.
3: Trudno, natomiast Andrejewa zagrała chyba swój życiowy mecz. Nie robiła w ogóle błędów. Zauważyłem, były dwie siatki po stronie Andrejewej. Nie było żadnych nerwów, więc trudno z taką maszyną wygrać.
2: No właśnie, było trudno wygrać, ale kibice, zwłaszcza tutaj w Dąbrowie, nadal trzymają za Maję kciuki i wierzą, że to jest początek pięknej, wielkiej, międzynarodowej kariery. Przecież to nie koniec. Dopiero Maja się rozkręca, jest bardzo młodą zawodniczką i pokazała już, że na wiele ją stać, ma umiejętności. Niektórzy mówią, to zdaje się słowa jej pierwszego trenera, Pawła Kałuży, że ona na korcie gra w szachy. Ona myśli, to jest inteligentny tenis, który już teraz jest rzadko spotykany. Ona ma 1,64 m wzrostu, więc pewnie nie ma aż tyle siły, co jej przeciwniczki, które górowały nad nią. Natomiast wszyscy tu wierzą, że Maja dopiero się odpala, to jest czas, start.
4: Da se radę, po prostu da, bo widać, że... No nie, jestem wzruszona, naprawdę, jestem dumna z niej.
0: Piękna kariera przed nią, miejmy nadzieję.

0: To dopiero początek.
1: No tak.
2: Mam nadzieję, że będzie to dalej skutkowało kolejnymi turniejami, przynajmniej z ćwierćfinałem, półfinałem, może finałem, może zwycięstwem, ale na pewno jesteśmy z nią.
1: Się cieszę, że i tutaj w tej mojej Dąbrowie Górniczej takie talenty są.
3: Strefa kibica w Dąbrowie Górniczej pomału pustoszeje, ale myślę, że to miejsce jeszcze wiele razy będzie odwiedzane kibiców, którzy będą mieli okazję trzymać kciuki za Maję Chwalińską.
4: Anna Orzeł z Dąbrowy Górniczej, ja przypomnę, z nami jest Jakub Kłyszejko, dziennikarz TVP Sport. Porozmawialiśmy trochę o Mirze Andrzejewej, która rzeczywiście osiągnęła największy sukces w swojej karierze. To też największy sukces oczywiście Mai Chwalińskiej. I ja bym chciała na to zwrócić uwagę, bo dla Mai Chwalińskiej od poniedziałku zaczyna się zupełnie inne życie. Z Paryża wyjeżdża jako zupełnie inna zawodniczka. Przypomnijmy, 114 miejsce, 18 maja rozpoczynała kwalifikacje, wygrała 9 meczów, dotarła do finału. Ten finał nie jest wygrany. Od poniedziałku będzie 21 zawodniczką świata. Oczywiście kolejna kwestia to są pieniądze, które zarobiła w Paryżu. To jest prawie 6 milionów złotych brutto. Proszę powiedzieć, jak zmieni się życie Mai Chwalińskiej.
5: Wspomniała pani redaktor o nowym życiu. Ja bym powiedział, że też zacznie się od poniedziałku nowa kariera Mai Chwalińskiej. Ona po wylądowaniu w Polsce może dopiero sobie zda sprawę, że wszystko się, miejmy nadzieję, pozytywnie wywróciło do góry nogami, no bo tak to trzeba powiedzieć, Maja Chwalińska w trakcie tych tygodni stała się zawodniczką rozpoznawalną, zawodniczką, którą poznała cała Polska, zawodniczką kojarzoną, uwielbianą przez kibiców. W tym momencie wskoczyła tak naprawdę do top 3 plebiscytu na sportowca roku. Gdzieś tam z Kasprem Tomasiakiem już mogą o tych miejscach na podium myśleć. No i stała się sportowcem z mainstreamu, sportowcem, który na nowo pokazał się publiczności, no bo wcześniej Maja Chwalińska była dobrze znana kibicom tenisa, osobom dobrze śledzącym ten sport, ale nie była na pewno zawodniczką kojarzoną, rozpoznawalną przez sportowy ogół, tak bym to powiedział. Teraz wszystko się zmieniło, też się poprawi sytuacja finansowa. Te pieniądze pozwolą z dużym spokojem zaplanować sobie kolejny sezon. Takie sprawy na pozór, które mogą się wydawać błahe, ale o których słyszeliśmy w Paryżu, że był problem z noclegiem, że był problem ze strojami, że grała w każdym meczu w innym. No teraz myślę, że sponsorzy się będą odzywać, że pieniądze z turnieju to jedno, ale Maja Chwalińska zyska pod wieloma względami tymi tygodniami w Paryżu. Kwestia, jak ona to później udźwignie, że nagle z zawodniczki 114 w rankingu, a jeszcze 2 lata temu była na 300 którymś miejscu, teraz będzie tenisistką numer 21. Jeżeli dostanie dziką kartę do Wimbledonu, no to będzie w nim rozstawiona jako pierwsza zawodniczka w ogóle z dziką kartą od wielu, wielu lat, a być
4: no
5: może
4: właśnie.
5: Nawet
4: jak w historii. Jak pan myśli, czy są na to szanse? Oczywiście od kilku dni toczy się dyskusja. Wiemy, że jest oficjalna prośba złożona do organizatorów turnieju na kortach trawiastych Wimbledonu. Jest ta prośba o dziką kartę. Przypomnijmy, chodzi o to, że Maja od poniedziałku będzie 21 zawodniczką świata. To ten nadal będzie musiała przystąpić do eliminacji Wimbledonu z tego względu, że te listy zamykały się wcześniej. Wówczas ona była na tym 114 miejscu, a to za mało i trzeba przejść przez kwalifikacje. Natomiast czy jest taka szansa, jak pan myśli? No bo oczywiście powołuje się na to, co wydarzyło się w ubiegłym roku, kiedy rewelacją turnieju była francuska Louise Boisson, która dotarła do półfinału w Paryżu. Przed turniejem była na 361 miejscu w rankingu. Tej dzikiej karty na turniej wielkoszlemowy w Londynie nie dostała. Czy ten finał i ten fakt, że to będzie od poniedziałku 21 zawodniczka świata, może mieć jakieś znaczenie? Czy jednak no, tam wiadomo, że te układy grają, że się organizatorzy różnych turniejów wielkoszlemowych wymieniają tymi zawodnikami, będzie miał jednak większy wpływ?

0: Myślę, że szanse spore są, aczkolwiek Wimbledon jest najbardziej takim zamkniętym turniejem i to nawet wiedzą dziennikarze, ponieważ tam jest bardzo trudno otrzymać akredytację. Dużo jest takich ścisłych restrykcji. Tutaj, jeżeli chodzi o te dzikie karty, również było kilka przykładów tenisistek, które mimo dobrych sezonów, mimo dobrych wyników wcześniej, tych dzikich kart nie otrzymywały. Także tutaj będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że ta dzika karta będzie, bo za tą dziką kartą pójdzie rozstawienie, pójdzie teoretycznie łatwiejszy start na początku i nie będzie musiał. Z zupełnie inną głową Maja Chwalińska podejdzie wtedy do londyńskiego turnieju, bez takich obaw, że trzeba wygrać trzy mecze, powiedzmy, żeby awansować do turnieju głównego, tylko będzie rozstawiona i pewnie od drugiej rundy dopiero zacznie turniej.
1: To, co mi imponowało w tym turnieju, w zachowaniu Mai, że nie było widać na zewnątrz nerwów. Zachowywała spokój. Mam takie wrażenie, że nie peszył jej kort centralny. Widać było wzruszenie po tym meczu, zwłaszcza półfinałowym, kiedy wszyscy kibice na stadionie po prostu. Były te owacje Maja, Maja, Maja, natomiast podczas meczów zachowywała niesamowity spokój. I ja bym chciała teraz jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo mówimy o tym, że to jest ogromny sukces Mai Chwalińskiej. Paradoksalnie czasami bardzo trudno poradzić sobie z sukcesem i też nad nim trzeba pracować. Jak duże to jest teraz wyzwanie i dla samej Mai, i dla całego sztabu wokół niej. No pamiętamy chociażby, co działo się w przypadku Magdy Linette, która po awansie do półfinału Australian Open, kiedy była rozstawiana w turniejach, nie było jej łatwo. Podobnie było po awansie Magdaleny Fręch na wyższe miejsca w rankingu. To duże teraz wyzwanie. Dla Mai Chwalińskiej, żeby paradoksalnie poradzić sobie z tym sukcesem.
0: Do tego momentu i szczególnie w tym turnieju Maja Chwalińska była w każdym meczu stawiana w roli takiego underdoga, zawodniczki, która może, ale nie musi, która nie jest faworytką i która może sprawić pozytywną niespodziankę. A teraz tak naprawdę to też się wszystko zmieni, ponieważ i przeciwniczki będą inaczej na nią patrzeć. Każdy będzie miał w podświadomości to, czego Maja Chwalińska dokonała w Paryżu. I tak jak pani wspomniała, przykład Magdy Linette tutaj jest bardzo dobry, no bo po tym wielkim sukcesie później Magda Linette odpadała w pierwszych, drugich rundach. No nie była w stanie wygrać dwóch, trzech spotkań w danym turnieju i to rozstawienie wcale nie przekładało się na jej pozostałe wyniki. Także no, jeżeli mielibyśmy mówić, możemy mówić o presji, no bo tutaj w Paryżu Maja Chwalińska presji nie mogła czuć, nie powinna przynajmniej czuć presji, nawet w finale ona była zwyciężczynią, ona jest zwyciężczynią dla nas, nawet mimo tej porażki w finale, no to tutaj ta presja gdzieś zacznie jej towarzyszyć. Kwestia, jak ona do tego podejdzie, czy będzie potrafiła zachować dalej taki spokój na korcie, jak nawet w trakcie dzisiejszego finału, gdzie jej nic nie wychodziło w pewnym momencie w tym drugim secie, no bo proszę zwrócić uwagę, ona przegrywała 0 do 5, ale to nie było frustracji, nie było rzucania rakietami, nie było przekleństw, ani jakichś nerwowych zachowań, tylko ona cały czas starała się grać swoje, wrócić, jakkolwiek to brzmi, do tego meczu i
1: I nadwagę
0: na moment
1: myje się
0: wróciła, także to też trzeba
1: udało.
0: docenić.
1: Jakub Kłyszejko, dziennikarz TVP Sport, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę. A my przenosimy się do Paryża. Tam jest korespondent Polskiego Radia Stefan Folzer. Dzień dobry, czy się słyszymy?
2: Dzień dobry.
1: Opowiada, jakie emocje po tym finale, bo z jednej strony oczywiście Maja Chwalińska nie wygrała tego finału, ale to jest ogromny sukces Polki, która przeszła przez kwalifikacje. Wygrała 9 spotkań od 18 maja, zameldowała się w finale. Tego finału nie wygrała, ale i tak awansuje ogromnie w rankingu. To jest też duże wsparcie finansowe i od poniedziałku będzie zupełnie inną zawodniczką.
2: Tak, no i właśnie to podkreślają polscy kibice po tym meczu. Tutaj nie ma większego rozczarowania, kibice nie są załamani. Bardzo gratulują Mai Chwalińskiej i podkreślają, że mimo porażki jest to jednak wyjątkowe osiągnięcie, które zmieni w jej życiu prawie wszystko. Przecież awansuje około 100 miejsc w światowym rankingu, otrzyma też ogromną premię, prawie 1,5 miliona euro, najwyższą w swojej dotychczasowej karierze. Zapisze się też w historii turnieju Rolanda Garrosa jako pierwszy

0: pierwsza zawodniczka, która przeszła drogę od eliminacji aż do finału, więc to oczywiście są powody do dumy i o tym między innymi mówili polscy kibice, z którymi rozmawiałem po meczu.
1: Stało się jak się stało, ale Maja zrobiła i tak wielką robotę, zachwyciła nas wszystkich.
2: W ogóle fantastyczny mecz, przeszła samą siebie, jest po prostu cudowna i tak miała bardzo intensywne 2 tygodnie w porównaniu do rywalki, no to mogło to zaowocować trochę zmęczeniem, tak?
3: W półfinale być to chyba jest jednak duże osiągnięcie, tak? Chciałoby się więcej, ale myślę, że osiągnęła tyle, że wiele by osób chciało tyle.
4: Jesteśmy mile zaskoczeni, kibicujemy dalej i będziemy już teraz częściej na to jeździć.
0: No właśnie, kibice tutaj już mówią, że planują, warto zaplanować przyjazd w przyszłym roku, bo jak wystąpią zarówno Maja Chwalińska, jak i Iga Świątek, ale też Magda Linet, inne polskie tenisistki, no to rzeczywiście Roland Garros, tak jak mówią polscy kibice tutaj, po raz kolejny może stać się Poland Garros. Tak był ten turniej teraz nazywany w ostatnich dniach. Do zobaczenia więc za rok.
5: Z Paryża Stefan Folzer. Ja dodam także, że nie tylko tenisistki, ale także tenisiści. Jest Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Coraz większa ekipa polskich tenisistów i tenisistek w Paryżu. Bardzo dziękuję, Stefan Folzer. I ja już także Państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę informacje w Polskim Radiu 24. Po nich przywita się z Państwem Paweł Wojewódka. A ja już dziękuję. Maria Furdyna. Do usłyszenia.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
12: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowid. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
17: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
18: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
19: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
20: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maja Chwalińska, wicemistrzynią French Open, puchar dla Mirry Andrijewej. Oszuści zmanipulowali mieszkanką Lubelszczyzny. Kobieta straciła blisko 800 tysięcy złotych. Kładka na Olzie po ponad pół wieku znów otwarta. Połączyła Pogwizdów na Śląsku z Karwiną w Czechach. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dałam z siebie wszystko. Dziękuję wszystkim kibicom, tak mówi Maja Chwalińska. Polska tenisistka pogratulowała też Mirrze Andrijewej triumfu w finale wielkoszlemowego French Open. Przyznała, że Rosjanka była dzisiaj dla niej za dobra. 19-letnia Andrijewa zwyciężyła w finale 6-3, 6-2.
2: Widać było, że Mai brakuje już pary. Pary na ten finał i na to, żeby rozegrać równe spotkanie z świetnie dysponowaną Andrijewą.
1: Tak, finał ocenia Klaudia Jans-Ignaciak, była finalistka gry mieszanej turnieju Roland Garros. Mimo przegranej Maja Chwalińska pozostała największą sensacją tegorocznej imprezy. W następnym notowaniu WTA polska tenisistka awansuje ze 114 miejsca na 21. Blisko 800 tysięcy złotych straciła mieszkanka Tomaszowa Lubelskiego, która uwierzyła fałszywym pracownikom banku. Niespełna 40-latka dała się przekonać, że jej dane są zagrożone. Wszystkie pieniądze przekazała oszustom. Do pokrzywdzonej zadzwonił rzekomy pracownik banku. Mówił, że musi ona utracić zdolność kredytową, aby przestępcy zaprzestali składania na nią wniosków kredytowych, mówi młodszy aspirant Beata Kieliszek z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
3: Zmanipulowana 38-latka postępowała zgodnie z poleceniami rzekomego pracownika banku i udała się do kilku placówek bankowych, gdzie zaciągnęła kredyty gotówkowe na łączną kwotę 750 tysięcy złotych. Pieniądze te plus swoje oszczędności przekazała innym mężczyznom, którzy podawali się również za pracowników banku. Następnie oni mieli anulować pożyczki, które zaciągnęli oszuści.
1: Do kobiety miał też zadzwonić mężczyzna, który podawał się za policjanta. Zapewniał, że sprawę nadzoruje prokuratura, a po wszystkim złożył na zeznania na komisariacie. Po kilku dniach pokrzywdzona skontaktowała się z policją i wtedy zrozumiała, że padła ofiarą oszustwa. Papież Leon XIV wzywa światowych przywódców, aby nie dzielili swoich elektoratów w celu zdobycia popularności. Papież mówił o tym w pierwszym dniu wizyty w Hiszpanii. W Pałacu Królewskim w Madrycie Leon XIV wygłosił przemówienie do przedstawicieli władz i hierarchów kościelnych. Mówił, że nasila się pokusa zdobycia popularności przez podsycanie polaryzacji, a tu cytat, godność ludzka nadal jest naruszana. Zachęcam wszystkich w imię miłości i prawdy do odłożenia na bok dzielących i polaryzujących narracji waszej społeczności, społecznej rzeczywistości i historii, aby przezwyciężyć jałowe uproszczenia poprzez owocne docenienie złożoności. Leon XIV dodał, że za stworzenie środowiska, które wzmacnia uprzedzenia i osłabia krytyczne myślenie, częściowo odpowiada technologia. Papież wezwał też polityków do tego, aby słuchali wołania świata o pokój. Poza Madrytem w ciągu tygodnia Leon XIV odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Polski Pogwizdów połączony z czeską Karwiną. Jest tak po otwarciu kładki. Uroczystość odbyła się w gminie Haszlach w powiecie cieszyńskim. Poprzednia drewniana kładka nad Olzą w tamtej okolicy została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku przez powódź. Konstrukcja znacznie ułatwi ruch pieszo-rowerowy, mówi wójt gminy Haszlach Grzegorz Sikorski.
4: 69 metrów długi, 3,5 metra szeroki, 6 ton nośności, więc nie pchamy się tutaj samochodem ani kładami. Kładka tylko jest dla rowerzystów pieszych.
1: Kładka znów łączy i otwiera nowe możliwości dla turystów, cieszy się sekretarz gminy Haszlach Stanisław.

0: Wiesław Pelczar.
1: Jest mnóstwo osób, które jeździ. Można pojechać do Karwiny, gdzie są piękne ścieżki rowerowe. Znowuż mieszkańcy Karwiny, Czech mogą pojechać do nas, gdzie jest piękna przyroda. Warto. Ta kładka nas po prostu połączyła. Taka kładka już około 70 lat temu była, więc można powiedzieć, że odtworzyliśmy coś, co było kiedyś.
0: Mówiła sekretarz gminy Haszlach Stanisława Pelczar. Nazwę Kładka Sąsiedzka wybrali mieszkańcy w internetowym głosowaniu. Wzięło w nim udział ponad 30 tysięcy osób. Budowa kładki kosztowała prawie 9 milionów złotych. W 80% inwestycje sfinansowano z funduszy europejskich.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przelotny deszcz i możliwe pojedyncze burze. Tak będzie w nocy na zachodzie kraju. W centrum i na zachodzie termometry pokażą około 13 stopni. Na wschodzie będzie blisko 10 stopni. W rejonach podgórskich zimno, tam 6 stopni Celsjusza. Jutro miejscami popada deszcz i wystąpią burze.
2: Klimat.
0: Silny smog jest nad Gołuchowem w Łódzkiem. Powietrze jest tam skrajnie zanieczyszczone. W innych regionach jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Można normalnie korzystać z prądu. Nieco ponad połowa energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych.
2: Klimat.
3: 6 minut po godzinie 18.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Paweł Wojewódka, dobry wieczór, a właściwie to jeszcze dzień dobry, bo świeci słońce. Co prawda dla Mai Chwalińskiej słońce w Paryżu nie zaświeciło, ale właściwie to zaświeciło, proszę państwa, bo przy takiej ilości rozegranych partii tenisowych osiągnąć taki wynik, nie powinniśmy być niezadowoleni i Maja też nie powinna być niezadowolona. I właśnie o tym niezadowoleniu w sporcie będziemy za chwilę mówili. Cofniemy się do roku 1938, kiedy po raz pierwszy reprezentacja biało-czerwonych odpadła co prawda w 1/8 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale grała i to z kim? Z Brazylią.
5: Radio Podcast.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Przed nami finały piłkarskich Mistrzostw Świata, na których niestety zabraknie reprezentacji Polski. Pozwoliliśmy sobie więc powspominać czasy, kiedy to biało-czerwoni grali fantastycznie na mundialach i zdobywali medale. Witają państwa
8: Andrzej Janisz
7: i Filip Jastrzębski. W pierwszym odcinku rok 1938. To był pierwszy występ reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. Występ bardzo krótki.
8: Bardzo krótki, bo inna była formuła tych Mistrzostw Świata. To był rzeczywiście Puchar Świata. Wszystkie mecze rozgrywane systemem pucharowym. Nie było grup, kto przegrywał, odpadał. Przegraliśmy z Brazylią, ale po wielkim meczu.
7: Chcielibyśmy w każdym odcinku też pokazać państwu pewne tło historyczne, społeczne, kulturowe, tak żebyśmy wszyscy mogli lepiej zrozumieć czasy, o których mowa. Wtedy, w czerwcu 1938 roku, prezydentem Polski był Ignacy Mościcki, prezydentem Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, Adolf Hitler stał na czele III Rzeszy, a Włochami rządził Benito Mussolini.
8: Papieżem był Ambrogio Damiano Achille Ratti, czyli Pius XI, a w kinach był pierwszy pełnometrażowy animowany film od Walta Disneya.
7: A jeśli o kinie mowa, w Los Angeles odbyła się 10. ceremonia wręczenia Oscarów. Najwięcej nagród zebrał wówczas film Życie Emila Zoli.
8: Literackiego Nobla otrzymała amerykańska powieściopisarka Pearl Buck za wspaniały, epicki opis życia chińskich chłopów i za biograficzne arcydzieła.
7: Co królowało w gustach muzycznych? Otóż swing i jazz.
8: Węgierski artysta i dziennikarz Laszlo Biro wynalazł długopis.
7: Powszechne stawało się radio, które było wówczas nowym, modnym medium.
8: Polskie zakłady lotnicze wyprodukowały bombowiec Łoś.
7: Picasso stworzył chłernikę, która trafiła do Paryża, gdzie przed Mistrzostwami Świata odbywała się wystawa światowa.
8: Na łamach pisma Action Comics zadebiutował Superman.
7: A świat próbował otrząsnąć się po wielkim kryzysie.

0: jednocześnie czekając na II wojnę światową, szczególnie po aneksji Austrii. W takich okolicznościach drużyna selekcjonera Józefa Kałuży wybierała się na Mistrzostwa Świata.
1: Sekrety Mundialu.
0: Słynny mecz Polski z Brazylią na Mistrzostwach Świata w 1938 roku był transmitowany w polskim radiu. Tych relacji Michała Franka z wypiekami na twarzy i z uwagą słuchała właściwie cała Polska. Nam niestety nie było i nie będzie już dane wysłuchać tego, co wówczas mówił o tym spotkaniu Michał Frank. Te relacje archiwalne nie zachowały się, nie przetrwały próby czasu i II wojny światowej. W związku z tym podczas dzisiejszej audycji będziemy posiłkować się fragmentami z przeglądu sportowego. Oto pierwszy z nich.
2: Dzień 5 czerwca 1938 roku może stać się historyczną datą w kronikach polskiej piłki nożnej. Po raz pierwszy drużyna nasza staje do rozgrywek o Mistrzostwo Świata w grupie finalowej. Przeciwnikiem Polaków będą piłkarze Brazylii, którzy w ujęciu własnym przyjechali do Europy, aby zabrać wspaniałe trofeum – Puchar Mistrzowski.
0: O historycznym pierwszym występie reprezentacji Polski w finałach Mistrzostw Świata będziemy rozmawiać z wybitnym dziennikarzem, publicystą Stefanem Szczepukiem. Mamy taką konwencję w tej audycji, że zadajemy gościom pytanie, co robili w danym czasie. W związku z tym muszę panu zadać to pytanie, co pan robił latem roku 38?
3: Wbrew pozorom jeszcze mnie nie było na świecie i nic nie wskazywało na to, że się prędko na nim pojawię. Więc o tych mistrzostwach dowiedziałem się dopiero wiele lat później, tym bardziej, że w Polsce o nich właściwie może to was zaskoczyć, jako ludzi młodszych, że niewiele o tych mistrzostwach mówiono, ponieważ to już jest moja teoria, nie jest to żadna tam wielka sprawa, ale generalnie o przedwojennej Polsce w jakimkolwiek kontekście mówiono niewiele w PRL-u, bo tam wszystko było B. Nie było żadnego tam centralnego ośrodka przemysłowego, ani portu w Gdyni, no bo ważniejsza była huta Lenina po wojnie. To wszystko, te proporcje były tak rozłożone. I w to się też wpisywał ten mecz w jakimś tam sensie, bo dlatego, że mówić o nim właśnie warto i trzeba i należy, dlatego że to był pierwszy występ i mecz, który przeszedł do historii.
4: I będziemy o tym mówić, ale musimy zadać również, ponieważ był to jeden mecz, więc najbardziej zasadne pytanie.
0: Gdyby, czyli co by było, gdyby reprezentacja Polski nie wylosowała tak silnej drużyny jak Brazylia?
3: Myślę, że miałaby szansę na grę w drugiej rundzie. Gra na systemie pucharowym właśnie, czyli krótko mówiąc przegrywający odpadał. Więc pańskie pytanie, co by było, gdybyśmy wylosowali nie Brazylię, tylko kogoś innego, jest bardzo zasadne, bo myślę, że no, z kimś innym mielibyśmy większe szanse. Pamiętajmy też, że niezależnie od tego, że Brazylia była świetną drużyną, mimo że na żadnych z dwóch poprzednich mistrzostwach nie odniosła sukcesów, to jeszcze jedna rzecz była przeciwko nam, można powiedzieć, przeciwko Polakom. To był pierwszy przeciwnik reprezentacji pochodzący z Ameryki Południowej. Myśmy nie wiedzieli, jak oni grają. Myśmy tylko o tym słyszeli.
2: Piłkarze nasi z niejednego pieca chleb jedli. Liczymy na to, że oszołomić ich będzie trudno. Z całą pewnością nie zdetonują się sztuczkami swych egzotycznych rywali, a mamy przecież i u siebie nie lada żonglerów piłki, których stać na ripostę najwyższej marki światowej. Ale nie o to chodzi. Odradzamy wręcz stanowczo te doraźne metody odegrywania się. Chodzić będzie o coś więcej niż o chwilowe zadowolenie. Wymagamy i mamy prawo wymagać od naszej drużyny, aby miała przed oczyma tylko cel ostateczny – uzyskanie najlepszego wyniku, dążenie do zwycięstwa. Żadnej chwili słabości, żadnego zapomnienia się, żadnego samosądu na boisku. Zgodny wspólny wysiłek mięśni i ducha, aż do końca. Jeśli mimo to Brazylijczycy okażą się lepsi od nas, ulegniemy przynajmniej nie bez walki, jak prawdziwi sportowcy i nikt nie będzie miał o to do naszych chłopców pretensji.

0: Wiemy jednak, że drużyna polska umie się bronić. Dowiodła tego na wiosnę w Belgradzie, że umie atakować. Widzieliśmy to na meczu z Irlandią. Jeżeli te dwie skale możliwości zejdą się dnia 5 czerwca, mieć będziemy poważne szanse na zwycięstwo w Strasburgu.
1: Tak nawiasem mówiąc, to tylko powiemy, że Polskie Radio jest trochę starsze od Mistrzostw Świata. Niedużo, bo 3 lata tylko, te pierwsze Urugwaj, drugie Włochy, trzecie Francja. Mistrzostwa Świata dziwne, dla nas przynajmniej, bo przecież nie skompletowano nawet 16 reprezentacji.
2: To był jedyny taki przypadek w historii mistrzostw, kiedy drużyna, reprezentacja kraju, który awansował do finałów, nie wystąpiła w tych finałach.
1: Od razu powiedzmy dlaczego.
2: I to była Austria. Dlatego, że 3 miesiące przed mistrzostwami doszło do Anschlussu. Austria jako państwo przestała istnieć, stała się częścią III Rzeszy.
1: Czyli zawodnicy reprezentacji Austrii, która zakwalifikowała się na te mistrzostwa, przynajmniej ich część, zagrała w reprezentacji Niemiec.
2: Tam były 2 mecze ze Szwajcarią, obydwa na Parc des Princes, który ledwo wtedy powstał, miał chyba za 3 lata. Dzisiaj jest to stadion legendarny. Wtedy jeszcze nie wiadomo było, jak się jego historia potoczy. W każdym razie we Francji już były takie nastroje bardzo lewicowe, zresztą był lewicowy rząd. No, to troszkę inaczej te mistrzostwa wyglądały niż poprzednie we Włoszech. I te pierwsze w Urugwaju, i w przypadku tego pierwszego meczu, kiedy wyszły reprezentacje Niemiec właśnie w połowie złożonej z Austriaków i Szwajcarii, Niemcy zostali wygwizdani. Kiedy odgrywano hymn, to publika gwizdała, a kiedy mecz się zaczął, to obrzucano Niemców butelkami i pomidorami. To była reakcja na to, co się dzieje w Rzeszy.
1: Ale to nie była jedyna polityczna konotacja podczas tych mistrzostw, dlatego że do eliminacji nie dopuszczono w ogóle reprezentacji Hiszpanii. Wiemy, co działo się wówczas w Hiszpanii, to była ta wojna domowa, ze względów, jak to ujęto, na niemożliwość skompletowania obiektywnej drużyny. Czyli my w tej chwili mówimy o sporcie, o związkach z polityką i tak dalej, natomiast takie, jakie one były wtedy, to jest zupełnie nie do opisania. To są rzeczy, które nam w tej chwili w ogóle do głowy nie przychodzą.
2: Świat miał wtedy, ten świat kibiców sportowych miał wtedy 2 doświadczenia. Obydwa takie, powiedziałbym, średnie, dające do myślenia. Jedno to jest mundial, a właściwie mondiale we Włoszech w 1934 roku, które Benito Mussolini wykorzystał dla swoich celów, niewątpliwie. I nawet można z jakąś tam dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że on zrobił wszystko, dołożył wszelkich starań, użyję takiego sformułowania, żeby Włosi te mistrzostwa wygrali, aby pokazać, że my, faszyści, możemy pokazać, że jesteśmy najlepsi na świecie.
1: Tężyzna w narodzie.
2: Tak jest, tak jest. No i 2 lata później mamy igrzyska w Berlinie, które fantastycznie wykorzystała propaganda hitlerowska.
1: Ale wróćmy do polskiego udziału, a raczej jego braku w drugich mistrzostwach, tych włoskich, o których wspomniałeś. Przecież reprezentacja Polski wystartowała w eliminacjach, przegrała pierwszy mecz z Czechosłowacją, a na drugi nie pojechała.
3: I to przegrała nieznacznie, jedną bramką.
2: I to mamy tutaj, mamy też kolejny przykładek związków polityki ze sportem, czy ingerencji polityki w sport, dlatego że no, było tak, jak mówicie, pierwszy mecz z Czechosłowacją odbył się na stadionie Legii. To był pierwszy w ogóle mecz eliminacyjny w historii reprezentacji Polski. Przegraliśmy 1-2 tylko. Bramkę dla Polski strzelił z karnego Henryk Martyna. To był taki stoper, 1,69 m, wzrostu 100 kg wagi. Był podobno fantastyczny.
1: Kopnięcie nie było.
2: Tak, podobno jak miał taki tak silny strzał, że tam to legendy, że bramkarz razem z piłką wpadał do siatki. No raczej chyba tak nie było, no ale okej. Okay. W każdym razie, a bramki czeskiej bronił słynny, legendarny rzeczywiście, no legendarny Franciszek Planiczka. W rewanżu nie mieliśmy dużych szans, skoro się przegrywało siebie 1-2 z dobrą drużyną. Ale do rewanżu w ogóle nie doszło, dlatego że mamy rok 34. Są stosunki między Polską a Czechosłowacją, są bardzo napięte.
1: I na wyraźną,
2: Zaolzie. I na wyraźną sugestię Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska na ten rewanż nie pojechała. Otrzymała karę od FIFA, nic to nie znaczyło. Nie pojechaliśmy w ten sposób. Straciliśmy znikomą, ale jednak szansę na udział w mistrzostwie.

0: 1930, kiedy był pierwszy mundial, nie było eliminacji, jedyny mundial bez eliminacji. Zostały zaproszone wszystkie zrzeszone w FIFA drużyny narodowe, w tym Polska, która była w strukturach FIFA od 1923 roku.
1: No, ale tak, została przyjęta tego samego dnia, co Portugalia.
0: I na tym turnieju nas zabrakło, my tego zaproszenia nie przyjęliśmy. Czy tutaj względy ekonomiczne decydowały?
1: Pamiętajmy, co się dzieje w świecie w roku 1930. Jesteśmy, jeszcze ten świat przeżywa wielki kryzys po krachu na Wall Street. Pieniędzy generalnie nie ma. O stronie sportowej nie mówię. W 1930 roku Polska była jeszcze dość słaba, miała dość słabą reprezentację, umówmy się, więc pewnie tutaj też rozważano, czy jest sens tam się w ogóle pokazywać, ale pamiętamy, jak ja mówię o pieniądzach, to nie są pieniądze tylko w sensie dosłownym, że to kosztuje tyle i tyle, niezależnie od tego, ile FIFA zwraca, ale też no, mówimy o tym rejsie statkiem Conte Verde z Genui do Montevideo. Ile to trwa?
2: Przez Rio de Janeiro.
1: Ile to trwa? Nie każdego, pamiętajmy, że polscy piłkarze byli do wybuchu II wojny światowej amatorami. Oni musieliby się zwalniać z pracy, nie dostaliby zwrotu utraconych zarobków. To był nie tylko problem Polski, omijano to jakoś tam, że dawano te pieniądze pracodawcy, pracodawca potem to rozdzielał, żeby tylko udawać, że mamy tutaj amatorstwo. W każdym razie myślę, że z tych wszystkich powodów to byłoby niemożliwe. Ale też wróćmy do tego 38. I tu nam się historia powtarza z jednym uczestnikiem niecodziennym i to są Indie Holenderskie. Przecież to jest kolonia Holandii. Oni się dostali do finałów, dzisiejsza Indonezja z grubsza, to się tam pokrywało mniej więcej tak. Oni się dostali do finałów w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności, bo najpierw się wycofała Japonia, a potem oni mieli zagrać z reprezentacją Stanów Zjednoczonych w Rotterdamie i Amerykanie też się wycofali, bo im się nie chciało przyjrzeć do Europy. Nie byli przekonani, że oni mogą ten mecz wygrać, chociaż pewnie by wygrali. Pewnie tak, bo Amerykanie wtedy nie byli tacy źli. I w ten sposób do finału dostały się Indie Holenderskie. I teraz uważajcie, panowie. Mistrzostwa rozpoczynają się tam 5 czy 4 czerwca. Myśmy grali z Brazylią 5. I ci piłkarze z Indii Holenderskich zaczynają podróż do Europy jeszcze w kwietniu. Czyli najpierw tam pociągiem gdzieś do Dżakarty, wtedy to była Batawia, potem jeden statek przez Ceylon, kanał Suezki, Chartum, Port Said do Europy, do Marsylii. W tej Marsylii oni wcale nie pojechali prosto do Paryża, tylko pojechali do Holandii, żeby tam rozegrać jeszcze parę meczów, się zorientować, czy w ogóle są cokolwiek warci. Nie byli dużo warci, to prawda. No ale to się wszystko... I zobacz, ile to trwa.
3: Po 3-tygodniowym pobycie na ziemi francuskiej, gdzie uszy egzotycznych gości doszły nieznane im dotąd prawdy o piłkarstwie europejskim w ogóle, a o naszym w szczególności, pewność Brazylijczyków uległa już pewnej deprecjacji. Nie w tym stopniu jednak, aby widzieli oni innego, godniejszego faworyta do tytułu Mistrza Świata. Po prostu dopuszczają teoretycznie możliwość niespodzianki właśnie w meczu z Polską.
2: Te mistrzostwa również zasłynęły tym, że po raz pierwszy na turniej jedna z drużyn przyleciała samolotem. To byli Szwedzi, którzy dotarli do Francji samolotem i to był pierwszy przypadek w historii.
1: I o ile mi wiadomo, to Szwedzi w ogóle byli pierwszą reprezentacją, która podróżowała samolotami. Nie wiem, czy wynikało to z ich możliwości finansowych, czy z jakichś innych powodów, no bo w końcu będąc w Europie mieli wszędzie blisko. Ale tak. To coś się zmieniało. No.
2: Byli Szwedzi, wspomniałeś o Indiach Zachodnich, ale przecież wśród tych drużyn nie było ojców futbolu. Nie było Anglików.
1: Ponieważ oni mimo zaproszeń uznawali zawsze, że im mistrzostwa do niczego nie są potrzebne, ponieważ oni są mistrzami świata z definicji. Oni futbol wymyślili, oni są w nim najlepsi i nie muszą mieć żadnych turniejów, żeby to udowadniać. Co było no, kompletną bzdurą, oczywiście, tym bardziej, że Anglicy wprawdzie piłkę nożną wymyślili tę współczesną, ale bardzo szybko znaleźli naśladowców, którzy byli lepsi od mistrzów. Bardzo szybko. Więc ja nie jestem pewien, czy gdyby Anglicy startowali w mistrzostwach,

0: Czechosłowakia jakikolwiek przed wojną, to by je wygrali. Nie mam takiej pewności. Trudno było, ponieważ nie było takich rywalizacji międzynarodowych, mistrzostw Europy przecież też nie było, trudno było na podstawie jedynie meczów towarzyskich stwierdzić, kto jest dobry, kto jest słabszy i na tej podstawie zrobić jakąś hierarchię. No nie było czegoś takiego. Uważam, że Polacy, można by ich było zaliczyć wtedy do takiej średniej klasy europejskiej. Bo to jest wspomniany w 1934 roku mecz z Czechosłowacją, minimalnie przegrany.
1: Przypomnijmy, Czechosłowacja została wicemistrzem świata i tak, to po dodatkowym meczu.
0: Tak jest, z Włochami, na ich terenie. To jest zwycięstwo w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 1938 roku nad Jugosławią 4-0 tu w Warszawie. Tam przegraliśmy 0-1. Zdaje się, że można mówić w kontekście tamtego meczu w Belgradzie, że to było takie pierwsze polskie Wembley.
2: Polska traci tylko jedną bramkę. Droga do finałów otwarta. Przegraliśmy rewanż 0-1 i wygraliśmy wyjazd do Francji. Oto jest sens dzisiejszego spotkania. Chciałoby się poprzestać na tej lapidarnej krytyce i nie wspominać już więcej o grze nerwów i podniecenia stanowiących zasadniczy element dzisiejszego widowiska. Można by co najwyżej dodać jeszcze dwie cyfry, 17-3 rzutów wolnych i 10 rogów na korzyść Jugosławii. Kto posiada nieco fantazji, dośpiewa sobie resztę.
0: Tam Jugosłowianie mieli miażdżącą przewagę, no ale strzelili tylko jedną bramkę, więc nie odrobili strat.
3: Czyli pierwszy polski autobus w defensywie.
0: No, trochę taki z konieczności. Przede wszystkim to jest czwarte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. Myśmy o trzecie miejsce przegrali tam z Norwegami 2-3, a Norwegowie należeli do czołówki europejskiej wtedy.
1: Ja pokuszę się o taką analogię, która wyjdzie później w naszych następnych odcinkach, o tym, że tak jak drużyna Kazimierza Górskiego ukształtowała się podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium, tak reprezentacja Józefa Kałuży, bo to on był kapitanem związkowym, tak wówczas nazywano funkcję selekcjonera, ukształtowała się właśnie podczas tych Igrzysk Olimpijskich w Berlinie.
0: W znacznym stopniu tak, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że na Igrzyskach w Berlinie nie grał Ernest Wilimowski. Starsi obserwatorzy, których jeszcze mieliśmy i ty i ja okazję poznać i porozmawiać z nimi, czy dawni piłkarze, czy dziennikarze, dość zgodnie mówili, że gdyby na Igrzyskach w Berlinie grał Wilimowski, to my byśmy tam zdobyli medal. Jednak on był, jego obecność na boisku bardzo była znacząca.
3: 5 czerwca, 17.30, stadion w Strasburgu i mecz Polska-Brazylia. Co prawda to rywale otwierają wynik tego spotkania, no ale mamy też pierwszego historycznego gola dla reprezentacji Polski, jeśli chodzi o mundialowe występy. Po faulu na Wilimowskim zdobywa go z rzutu karnego Szerwkę.
2: Start Brazylijczyków był tak mocny, że beznadziejny wydawał się wszelki wysiłek. Pierwsza bramka ich padła w 18 minucie i, przyznajmy, była ona dojrzałym owocem zdecydowanej supremacji. Nawet gdy Szerwkę wyrównał po 5 minutach z karnego za faul na Wilimowskim, który miał wszelkie szanse ulokować piłkę w siatce, nie wierzyło się, by mogło się to skończyć dobrze. Na parę sekund przed końcem Piątek przypomniał sobie nareszcie, jak to idzie się na przebój. Choćby trzeba było wypróć z siebie kiszki. Goń za pilką, mija dwóch przeciwników. Jeszcze starczy sił na strzał. Do Witka Szerwkę lekko muska pilkę. Tlok pod bramką, znów pilka wraca w pole pod nogi Wilimowskiego i tu dosięgł ją los. Jest znów 4-4.
0: Też jako obserwatorzy dość zgodnie mówili, bardzo istotne znaczenie miał fakt, że w przerwie spadł deszcz i padał przez całą drugą połowę.
3: I znowu ten deszcz się pojawia, prawda?
0: No, znowu się pojawia deszcz i teraz, tak jak ja czytałem parę opisów tego meczu, to wychodzi mi z tego coś takiego, że to było takie pierwsze, właściwie, no, że Polacy są dobrze na błoto, jak to się czasami mówiło. Ale nie trywializując tego, to jedno nie ulega wątpliwości. Na takim mokrym, grząskim boisku łatwiej się bronić niż atakować.

0: Czyli te warunki nam sprzyjały, warunki w przeciwieństwie do 1974.
1: Czyli krótko mówiąc, te ataki Brazylijczyków oparte na technice troszeczkę osłabły. Jednak no, gra krótkimi podaniami na boisku, na którym piłka się zatrzymuje, no, mają niewielkie szanse powodzenia. W związku z tym ten mecz wyglądał zupełnie inaczej. Że jednak nawiązaliśmy tę walkę rzeczywiście.
2: Ten mecz i te mistrzostwa są rozpatrywane z punktu widzenia dwóch zawodników tylko. Bo wydaje mi się, że zdecydowana większość ludzi w Polsce wie, że bramki dla Brazylii strzelał Leonidas, a dla Polski Wilimowski. I to był jakby rywalizacja tych dwóch piłkarzy. Mało kto zna pozostałych piłkarzy, którzy występowali w tamtym meczu.
3: Dopiero teraz nastąpił prawdziwy dramat. Zamiast pierwszej bramki Polaków padły dla Brazylii dwie. Były one dziełem niezmożonego Leonidasa, który nie mogąc dać sobie rady na śliskim boisku, grał nawet przez jakiś czas boso.
1: Nie mógł grać boso. Nie mogę, bo po prostu no, przepisy zabraniały.
2: I to... Są zdjęcia pokazujące, nie, no, że pewnie. Oczywiście
0: legenda
2: miał
0: głosi, że chciał się poczuć jak u siebie, no, tak, za młodych lat w Brazylii.
1: No właśnie, i tak się mówiło, że no, ci biedni Brazylijczycy nie mieli piłek, to żonglowali pomarańczami i potem jak mieli większą piłkę, to im to łatwiej wychodziło i tak dalej, i tak dalej. Robili to boso z biedy. Nie przesadzajmy. Wszyscy grali w butach, natomiast mogło i prawdopodobnie doszło do takiej sytuacji, że ponieważ wspominaliśmy, że grano na błocie, buty miały, korki miały 6 kołków. Skórzane buty, na skórzanych paskach było nabijanych 6 skórzanych kołków i między te kołki zostawało tam błoto. W związku z tym po iluś tam minutach zawodnicy się ślizgali. I najprawdopodobniej było tak, że ponieważ Leonidas też się ślizgał, to musiał zejść na chwilę na bok boiska, zdjąć buty, żeby usunąć z nich to błoto. Nie wiem, może akurat w tym czasie przyleciała do niego piłka, więc wszedł na boisko i ją kopnął bosą stopą. Tego nie wiem, ale to jest bardzo prawdopodobne,
2: bo powiedzmy od razu, wtedy nie było takich restrykcji. Jeżeli on wybiegł na chwilę zdjąć buty, to nie musiał czekać na sygnał sędziego, który miał go wpuścić na boisko. To jest rzecz pierwsza.
1: No oczywiście.
2: A rzecz druga jest taka, że wówczas nie było zmian przecież.
1: To może szokować niektórych słuchaczy, ale pierwszymi mistrzostwami świata, na których były zmiany zawodników, to był mundial w Meksyku w 1970 roku.
2: Powiedzmy o transmisji radiowej, bo była transmisja radiowa z tego spotkania w Strasburgu. Jej autorem był Michał Frank, który relacjonował wszystko, co było. Nawet skarżył się, że nie mógł się napić ani papierosa zapalić, ale stanowisko mu piękne przygotowano.
0: Tak, stanowisko na dachu tego stadionu. Podobno wszystko było przygotowane bardzo dobrze, ale wspominaliśmy o deszczu. Też musiał się przed tym deszczem pan Michał Frank bronić. To był wówczas człowiek 31-letni, bardzo młody sprawozdawca Polskiego Radia, który zresztą 2 lata wcześniej wygrał konkurs na sprawozdawcę.
2: Człowiek wielu talentów, który w dodatku mówił po rozmowach, że on w ogóle nie wiedział. On mówił, bo mówił. Ale czy to było w Polsce odbierane, to nie miał żadnego pojęcia. Natomiast było odbierane bardzo. Bo
0: tak,
2: na ulicach,
0: w całej Polsce, na ulicach głośniki słuchano transmisji. Wówczas nawet nie w radiowej jedynce, tylko po prostu w Polskim Radiu. No i nie mamy tych radiowych nagrań w naszych archiwach, bo uległo to wszystko zniszczeniu. Podobno komentarz był bardzo rzeczowy i spokojny. Tam nie było hurra optymizmu, tam było spokojne, rzeczowe mówienie
1: ja
0: o futbolu.
1: Ja gdzieś czytałem jego wspomnienia. Michał Frank, zdaje się, nie miał za sobą żadnych doświadczeń piłkarskich, ale zrobił to bardzo dobrze.
0: Ale był sędzią piłkarskim.
1: Był sędzią piłkarskim, natomiast chyba nie grał w piłkę. Był sędzią, no był lekarzem przede wszystkim. Zginął w Auschwitz, trafił tam, był Żydem, trafił tam.
0: Urodzony jako Mojżesz Frank.
1: Tak, w każdym razie on opowiadał, że to stanowisko, tak to byśmy dzisiaj powiedzieli, komentatorskie, zainstalowano mu właśnie na dachu, skąd było słabo widać. I to tak fajnie, że mówi po prawej stronie, no w końcu ta trybuna, ten dach był dość długi, nie? Tam miał, zakładam, że miał długość 100 metrówki mniej więcej, tak? Czyli długość tej no, samej trybuny. I po prawej stronie był komentator brazylijski, w środku był francuski, mówi, a ja stałem po lewej stronie, między nami była tam

0: 20 parę, 30 metrów odległości. I mówi, że największym problemem było to, że po pierwsze ten deszcz przeszkadzał mu w oglądaniu, bo nie wszystko dobrze widział, czemu się trudno dziwić, a po drugie, że nie mógł zapalić. Nawet doszło do takiej sytuacji, że pomagał mu Edmund Giemza, jeden z zawodników rezerwowych, który, jak już ustaliliśmy, i tak na boisko by nie wszedł, bo nie było zmian. I on tam stał nad nim z parasolem, ale właściwie bardziej biegał niż stał. W związku z tym była to pomoc taka iluzoryczna, powiedziałbym. No i być może tutaj też to jego stanowisko i ta odległość do boiska i deszcz przeszkadzający w odbiorze sprawiły, że Michał Frank w swojej transmisji też uznał bramkę tą piątą dla Polski, uznał, że strzelił ją Wilimowski. No i tutaj mamy pewien problem, bo zawsze tak myśleliśmy. Właściwie, że cztery bramki strzelił Wilimowski, to jest w ogóle, no, to przechodzi do historii. Nikt nigdy Brazylii na Mistrzostwach Świata nie wbił czterech bramek. Ale nasz nieżyjący kolega Leszek Jarosz kilka lat temu napisał takie fantastyczne dwa tomy historii mundiali i tam on właściwie, no, można powiedzieć, że niemal udowadnia, może nie w 100%, ale
1: poddaje wątpliwość,
0: czy autorem, czy zdobywcą tej piątej bramki był na pewno Wilimowski, a nie Szerwkę właśnie, ten, który strzelił karnego, który był środkowym napastnikiem i po prostu przystawił nogę po dośrodkowaniu Wodarza. Jedni mówili, że Wilimowski, drugi, że Szerwkę, jedni i drudzy mieli na to argumenty. No, przyjęło się i w protokołach FIFA jest, że jednak Wilimowski.
1: Ładniej to brzmi, bo człowiek legenda. Wydaje mi się, że ten mecz i te mistrzostwa, które skończyły się dla Polski tylko jednym spotkaniem, po dogrywce co prawda, ale jednym spotkaniem, są tylko kanwą do tego, żeby powiedzieć o chyba jednej z najbardziej dramatycznych postaci, jeżeli chodzi chyba nie tylko o polski futbol, ale o cały polski sport, czyli Erneście Wilimowskim. Najpierw musimy powiedzieć to, że on się wcale nie urodził jako Wilimowski. Tak, urodził się jako Ernst Otto Pradella,
0: tak. To było nazwisko matki właściwie, bo ojciec był Polakiem. On się urodził w 1916 roku.
1: To już nazwisko jest... Wilimowski, od razu powiedzmy, żeby to uporządkować, to jest nazwisko męża...
0: Matki. Pani Pradella.
1: Który usynowił Ernesta.
0: Tak, masz rację, tak.
1: I to było nazwisko właśnie już pod którym go znam.
0: Wilimowski podkreślał, że jest górnoślązakiem, grał dla Polski, grał najpierw w drużynie mniejszości niemieckiej, która się nazywała Erste Fußball Club Katowic. Jako 17-latka kupił go Ruch Chorzów i on tam zaczął robić w latach 30. No, nieprawdopodobną karierę rzeczywiście. I jak pamiętam jeszcze w latach 60., jak się pojawił Włodzimierz Lubański, który był niewątpliwie geniuszem futbolu, to, i wszyscy smukali, że nigdy nie mieliśmy takiego piłkarza w historii Polski, to starzy Ślązacy, nie tylko Ślązacy, mówili, tam dobry jest, ale Wilimowski to był piłkarz, bo to już była legenda. Mimo że tego Wilimowskiego to już tam, no, kto go tam widział? No, widywali go tylko ci, którzy chodzili na mecze, przecież nie z telewizji, bo nie było telewizji. Ale tak jak wszyscy opowiadali, to rzeczywiście był geniusz driblingu. O nim dobrze go opisał Stanisław Mielech. To była taka bardzo ważna postać dla polskiego futbolu i Legii. To był twórca Legii, to był reprezentant Polski, skrzydłowy Krakowi. On brał udział w pierwszym meczu reprezentacji. Potem pisał książki, był długo dziennikarzem, nawet szefem klubu dziennikarzy sportowych. I on opisywał Wilimowskiego jako, można powiedzieć, takiego pioniera sposobu gry, jaki pokazali Brazylijczycy w roku 58 na Mistrzostwach Świata w Szwecji.
1: Joga Bonita.
0: No, tak, śmiesz się, ale coś w tym było. Nie, coś w tym musiało być. Że on miał jakąś nieprawdopodobną umiejętność driblingu, który sobie wyrobił, grając na hałdach z chłopaczkami takimi 12-14-letnimi. Miał ich przeciwko sobie 10 i żeby nikomu krzywdy nie zrobić, to nie strzelał z całą mocą. W związku z tym musiał wszystkich przedryblować. I potem to samo robił z przeciwnikami na boisku. Podobno był, no, kimś absolutnie niezwykłym.
2: postać bardzo trudna do oceny. Wspominaliśmy, bo w czasie II wojny światowej występował w reprezentacji III Rzeszy, co do dziś uznawany jest jako zdrada. Natomiast spróbujmy może przedstawić naszym

0: słuchaczom jego perspektywę, bo to nie jest tak jednoznaczne i tak proste, jak się dzisiaj wydaje.
1: Nie dostosowujmy tamtych realiów do tego, co dzieje się teraz. Wszyscy ci piłkarze, którzy grali w Mistrzostwach Świata, w reprezentacji Polski, to byli ludzie, którzy urodzili się

0: Derek Scherf, który strzelił karnego w tamtym meczu, był Niemcem. Był Niemcem żyjącym w Poznaniu. Wielu zawodników, tacy jak Gerhard Bodasz, jak Wilhelm Pietz na przykład, byli w Wehrmachcie. Inni znów zmieniali nazwiska z niemieckiego na polskie. Niektórzy zmieniali z polskiego na niemieckie. Ci zawodnicy grali, zwłaszcza ci górnoślązacy, w klubach niemieckich. Więc nie oceniajmy, ale jedynym zawodnikiem, który wystąpił w reprezentacji innego kraju, w tym przypadku okupanta, był Willi Moski. I to jest pytanie, dlaczego?
1: Ja go będę bronił. Ja wiem, że do dzisiaj trwają spory, czy on był zdrajcą, czy należy go traktować łagodnie. Ja należę do tej drugiej kategorii. Uważam, że należy go traktować łagodnie, bo pamiętajmy, że kiedy wybuchła wojna, Willi Moski miał ile? 23 lata. Dopiero się ożenił. On chciał grać. On się ożenił chyba, nie jestem pewien, czy nie 2 września, jakoś tak. Młoda żona, on chciał grać. I mu było wszystko jedno gdzie. I został Reichsdeutschem, tak jak wielu innych górnoślązaków, bo to było w sumie naturalne.
0: I piłkarzy tej reprezentacji.
1: Tak jest.
0: Oni byli wpisywani
1: tak
0: na listy.
1: Jest. Tak, tak jest. I rzeczywiście, no grał w reprezentacji Niemiec, no bo był dobry, no to grał. Zamiast powiedzieć, że nie gram, no mógł tak powiedzieć, oczywiście, że mógł, ale to właśnie to jest to, o czym ty powiedziałeś. Ja nie oceniam ludzi za ich postawy w czasach, w których to nie było takie oczywiste, że jednak czasami za takimi decyzjami ich ceną było życie, dosłownie. Pamiętajmy, że on też grał, oprócz tego, że chciał, to on musiał grać, dlatego że w pewnym momencie jego matka trafiła do Oświęcimia, do Auschwitz. I co on miał powiedzieć, że on się wypina na Hitlera, bo mu matkę wsadził? Wprost przeciwnie, no, on grał, żeby tę matkę mu wypuszczono. I tak zresztą było. Ja nie znam też żadnego przypadku, nigdy nikt nie zachowały się żadne takie relacje świadczące o tym, że on wprawdzie zakładał mundur chyba nawet Luftwaffe, nie Wehrmachtu, nie jestem tego pewien. Grał w takiej drużynie złożonej to się nazywało Rote Jäger, przez takiego słynnego lotnika, który się nazywał Graf, więc chyba mieli mundury Luftwaffe, ale on nigdy prawdopodobnie nie nosił broni, a jeśli nawet to z niej nie strzelał, nigdy nie mówił niczego przeciwko Polsce, Polakom, nawet przez pewne kręgi w Niemczech był uważany za Polaczka, nazywano go pogardliwie Polaczkiem. No a po wojnie to już nie mógł wrócić, no bo już był zdrajcą. To jest trochę tak, że najwybitniejszym polskim piłkarzem przed wojną był górnoślązak grający w reprezentacji Polski i Niemiec, Ernest Willi Moski. Pierwszym człowiekiem, który strzelił dla Polski bramkę na mundialu, był Niemiec Fryderyk Szerwke. Kapitanem reprezentacji Polski w latach 30. był Jerzy Bułanow, czyli Juri Bułanow, Rosjanin, który uciekł przed rewolucją październikową z Moskwy. Był piłkarzem Polonii. I była taka słynna historia, jak Polska grała tutaj z Niemcami w 36 bodajże roku na stadionie Wojska Polskiego, to kapitanami reprezentacji byli ze strony Polski Rosjanin Jerzy Bułanow, a ze strony Niemiec w jakimś sensie Polak Stanisław Kobierski, bo jego rodzice pochodzili z Poznania. I podobno doszło do takiej sytuacji, że jak wymieniali się przed meczem proporczykami, to Kobierski miał ponoć powiedzieć Bułanowowi: mówmy do siebie po polsku, przecież my jesteśmy Poloki. I żeby tę listę zakończyć, to pierwszym człowiekiem, który strzelił bramkę dla Polski, był Żyd z Jutrzenki Kraków, Józef Kloc. Bo tak wyglądał wtedy świat i ta Polska porozbiorowa, jak mówiłeś. Trudno mieć pretensje do kogokolwiek. Tak to wyglądało.
0: Przypomnijmy sobie sztukę, którą niedawno pokazał Teatr Telewizji, ECI, Ernest Willi Moski, to fikcyjne spotkanie, znaczy fikcyjna rozmowa, bo spotkanie miało miejsce, ale taka rozmowa miejsca nie miała, między Kazimierzem Górskim i Ernestem Willi Moskim. Spotkanie dwóch ludzi, których teoretycznie powinno różnić wszystko, ale łączyło bardzo wiele.
1: Sztuka wzbudziła troszkę emocji, tak bym powiedział.
0: Bo to jest sztuka, żeby budzić emocje.
1: No tak, tak. Wzbudziła je dlatego, że rzeczywiście do takiego spotkania doszło. Wspomina o tym Kazimierz Górski. Zresztą ja go o to pytałem i mi to potwierdził, że rzeczywiście, kiedy oni byli Polacy znaczy.

0: że na zgrupowaniu w 1974 roku w Murchard, to przyjechał Wilimowski, chciał się spotkać z Górskim. Górski w pierwszej chwili się nie zorientował, bo mieszkał w Niemczech, no cały czas. Górski w pierwszej chwili się nie zorientował, kto to jest. A kiedy się zorientował, to mówi mi, no ale ja nie wiedziałem, wie pan, co ja mam mu powiedzieć. Kiedyś to był mój idol, a teraz to ja nie wiedziałem, czy to prowokacja, czy nie prowokacja. Przecież pamiętajmy, że my w tym 74 jechaliśmy na Mistrzostwa Świata do Niemiec, które tak po takim powszechnym odbiorze propagandy, przynajmniej tej oficjalnej, uchodziły za naszego wroga. To są Niemcy, to jest kraj odwetowców, tam chubki i czaj i tak dalej, i tak dalej. No, Konrad Adenauer, kanclerz Niemiec, był przedstawiany w krzyżackim płaszczu. Tak. I nagle przychodzi do Górskiego jakiś Niemiec mówiący łamaną polszczyzną i mówi, ja nie wiedziałem, o co w ogóle chodzi. W związku z tym nie doszło do żadnej dłuższej rozmowy. Tę rozmowę wymyślił autor sztuki, dyrektor teatru imienia Wyspiańskiego w Katowicach, czyli Robert Talarczyk, i to jest jego prawo. To jest fikcja literacka. Czy ta rozmowa, gdyby oni się spotkali na dłużej, rzeczywiście tak by wyglądała, jak wyglądała w sztuce, tego nie wiemy. Ale wiele sformułowań, jakie tam padły, wypowiadanych przez czy Górskiego, czy Wilimowskiego, jest uprawnionych.
1: To łączy się z tym, o czym mówiliśmy, bo tych ludzi urodzonych gdzie indziej, mających różnego rodzaju poczucie przynależności do polskiej państwowości, było bardzo wielu, ale tylko jeden z nich zagrał w innej reprezentacji. Kazimierz Górski w czasie II wojny światowej pod okupacją sowiecką także grał w sowieckich klubach. I wtedy to pytanie, dlaczego zagrałeś w reprezentacji? A Wilimowski miał odpowiedzieć, bo mi zaproponowali, a tobie nie.
0: Mało tego, a jak był Lwów pod okupacją niemiecką, to Górski grał w klubie niemieckim. Może nie do końca, ale usankcjonowanym przez Niemców. I też trudno mieć o to pretensje.
1: Oni chcieli grać w piłkę.
0: Po prostu chcieli grać w piłkę. No pamiętajmy, no mówię, że to jak Wilimowski urodził się w roku 1916, a Górski w 21. No to oni byli jeszcze no, młodymi, bardzo młodymi ludźmi, którzy nie myśleli o wojnie, o polityce, co jest słuszne, co nie jest słuszne.
2: I nie mieli tej perspektywy, którą my mamy.
0: I nie wiedzieli, co się stanie. Oni chcieli przedłużać sobie normalne życie, no. Przecież no, nie zapominajmy, że jak wojna już prawie się kończyła, to Górski przyjechał już do Warszawy jako żołnierz. Górski był w wojsku raptem pół roku tylko, ale był w armii, która szła od Lublina. On został żołnierzem chyba w listopadzie czy w grudniu 1944 roku. I mówi, że od początku, na samym początku, mówi, przeżył szok, to mi opowiadał tak w cztery oczy, jak ich zakwaterowano na Majdanku. I mówi, myśmy zajęli prycze po więźniach. I już więcej nie chciał nic mówić. A potem brał udział w wyzwoleniu Warszawy, tylko nie na pierwszej linii, no ale za chwileczkę został pierwszy raz w życiu selekcjonerem. Czyli mając lat 24, już jako w miarę znany piłkarz, został wytypowany przez wojsko do odbudowy Legii. Jeszcze nie wiadomo było, czy klub, który powstanie na miejscu starej Legii, będzie się nazywał Legia, ale tak było. I Górski mówi, i ja miałem wybierać spośród żołnierzy na placu apelowym, rzucało się piłkę, a ja patrzyłem, kto się nadaje, kto się nie nadaje, kto kiedyś grał, kto nie grał. I to było tak, że kto się w miarę nadawał, to zostawał w Warszawie i wielu, kilku przynajmniej tych żołnierzy zaczęło budowę, stało się zawodnikami tych pierwszych drużyn Legii, a kto się nie nadawał, to dalej szedł na front, czyli szedł na Berlin i nie wiadomo było, czy wróci. I mówi, i to był dla mnie problem, bo nikogo nie chciałem wskazywać na śmierć. I znowu mówimy, że piłka jest piękna, ale no fajnie jest piękna, ale jednak ile to jest czasami takich spraw, które z samym sportem mają niewiele wspólnego. To jest życie.
2: A za dziś bardzo już dziękujemy. Naszym gościem był Stefan Szczepłek.
0: Dziękuję bardzo.
2: I my dziękujemy już za uwagę.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.

0: Sekrety Mondial.
1: Radio Podcast. Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 50 minut po godzinie 18. I te statystyki są bezwzględne i porażające. Tylko 4 czerwca w wypadkach zginęły 3 osoby, 48 zostało rannych. W Boże Ciało doszło do 46 zdarzeń drogowych. Policjanci zatrzymali także 327 kierowców, którzy prowadzili pojazdy po spożyciu alkoholu. A jak informuje Komenda Główna Policji, funkcjonariusze interweniowali tego dnia blisko 15 razy. No wszyscy apelują, mądrowi też, o to, żeby jechać ostrożnie, powoli i nie wsiadać pod żadnym pozorem chociażby po jednym piwie. No właśnie, jak się nie poddać fantazji i zachować zdrowy rozsądek za kółkiem? Na naszej antenie mówił o tym Tomasz Kulik, instruktor jazdy, z którym rozmawiał Jakub Kukla.
3: Powoli się przyzwyczajam i chyba dochodzę do wniosku, że nie doczekamy takiego długiego weekendu, kiedy nie pojawiłyby się informacje o ofiarach śmiertelnych i o tych, którzy kierowali pod wpływem alkoholu. Czyżby przemawiało przeze mnie jakieś rozgoryczenie?
4: No trochę tak, ja też jestem rozgoryczony tym, co się dzieje. Jeżeli 300 ponad zatrzymano po alkoholu, to znaczy, że po alkoholu jechało 30 tysięcy. W ramach statystyki, o czym mówią socjologowie i fachowcy, tak ta ekstrapolacja postępuje. Drodzy Państwo, największym problemem naszego społeczeństwa jest tolerowanie wsiadania po alkoholu. Ludzie się zachowują irracjonalnie, nie reagują, nie zwracają uwagi, nie zabierają kluczyków, boją się. A potem nieszczęście, że ktoś po pijanemu kogoś przejechał albo poszedł do więzienia, albo stracił prawo jazdy i no, stracił możliwość zarobkowania. Jest też obciążeniem rodziny zamiast jej podporą, bo ktoś nie zareagował. Wiadomo, że jesteśmy dorośli, mamy swój rozum, ale drodzy Państwo, jak ktoś jest głupi, to otoczenie powinno reagować i nie pozwalać na to, żeby po alkoholu wsiadł. A już najgorszą rzeczą jest namawianie, no napij się, bo podobno na bocznych nie stoją. Bzdura.
3: No tak.
4: Bo jak sam wyląduje w rowie, czy rozbije samochód na drzewie, to on sam, ale jak zabije kogoś, no to już jest niewyobrażalnie większa tragedia. Więc drodzy Państwo, nie pochwalamy picia alkoholu, tępimy, reagujemy i uwaga, to nie jest podłe kablowanie powiadomić policję, że przed nami jedzie kierowca, który zachowuje się dziwnie i jest podejrzenie, że jest po alkoholu czy po narkotykach. Trzeba dzwonić, powiadamiać, wykonywać polecenia dyżurnego, który z nami jest w kontakcie. My mu mówimy, gdzie jesteśmy, co robimy, którą drogą jedziemy. On już będzie wiedział, gdzie wysłać siły, środki policyjne, które zrobią z tym łobuzem porządek. Sami nie bawimy się w Chucka Norrisa i nie podejmujemy zatrzymania obywatelskiego, bo możemy dostać w ucho. Od tego są służby, więc one mają być informowane. To nie jest kablowanie, to jest postawa obywatelska, żeby zażegnać zagrożenie dla innych.
3: Zostawmy samochody. O nich jeszcze na pewno będziemy w czasie długiego weekendu i przed wakacjami niejednokrotnie rozmawiać, ale popatrzmy teraz na ścieżki rowerowe. Pogoda dopisuje, pojawiło się całe mnóstwo rowerów. Jak o tym przypomnieć kierowcom, że kiedy włączają się do ruchu, to powinni rozglądać się za innymi samochodami, ale też spojrzeć i w prawo, i w lewo, czy aby nie zbliża się rowerzysta albo rowerzyści?
4: Straszne jest to, że to trzeba przypominać. No, ale przypominamy. Rowerzyści, użytkownicy hulajnóg. Ja wiem, że wśród nich są osoby mocno grzeszne w ruchu drogowym, bo są. Ale skoro my ruszamy autem, to bądźmy tym mądrzejszym osobnikiem, który się rozgląda, upewnia i włączając się do ruchu nie wjedzie przed rower, przed hulajnogę, przed kogoś na rolkach, wrotkach, kto pędzi sobie ścieżką rowerową. Pani, nieważne czym się poruszają inni uczestnicy ruchu. Ruszając z miejsca, w jakichkolwiek okolicznościach, my się mamy 5 razy upewnić, że nic złego się nie stanie. Tak zwyczajnie po ludzku. I proszę pamiętać, że wśród użytkowników rowerów są też osoby, które troszkę też grzeszą, bo jeżdżą na rowerach elektrycznych, które nie wymagają pedałowania. To już jest poważne wykroczenie. Jeżdżą z prędkościami grubo przekraczającymi zdrowy rozsądek i przyzwoitość. Więc, a co do rowerzystów? Jeździmy w kaskach, jeździmy, bo to taniej wychodzi kask niż rehabilitacja na przykład, albo wizyta u neurologa, prawda?
3: Tak, pan już uprzedził kilka kolejnych wątków, bo o kaski chciałem zapytać. Tak, od kilku dni, dokładnie od 3 czerwca kaski dla dzieci do 16 roku życia są obowiązkowe.

0: obowiązkowe, to coś znacząco może zmienić w bezpieczeństwie na drogach?
1: Myślę, że tak. Smutek mnie ogarnia, gdy mam świadomość, że trzeba było wprowadzić taki przepis. To bardzo smutne, że rodzice w Polsce sami z siebie tych kasków nie zakładali dzieciom powszechnie. Gdyby tak było, tych przepisów nie trzeba byłoby uchwalać. Ale biorąc pod uwagę statystyki medyczne, jak wygląda przeciętny, małoletni, poszkodowany rowerzysta lądujący na SOR-ze albo w kostnicy, to wychodzi na to, że w większości przypadków kask zapobiegłby tragedii. Naprawdę. Proszę pogadać z dowolnym chirurgiem, ratownikiem z SOR-u, z karetki czy patologiem. Okazuje się, że w przypadku rowerzystów głowa niestety najbardziej cierpi. Zatem Gani, jeździmy w tych kaskach. Trudno ten przepis wszedł w życie, bo musiał wejść w życie. A my bądźmy mądrzejsi i jeździmy w tych kaskach nawet wtedy, kiedy skończymy 16 lat.
0: No właśnie.
1: Bo to jest mądrzejsze zwyczajnie.
0: Może w takim razie przydałby nam się obowiązek nie dla dzieci do 16, tylko dla dzieci do 116 roku życia.
2: Z Tomaszem Kulikiem, instruktorem nauki jazdy, rozmawiał Jakub Kukla, a aktualne informacje o korkach i utrudnieniach w ruchu drogowym jak zwykle można znaleźć na antenie Polskiego Radia dla kierowców.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo.
10: Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podaj mi wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz?
11: Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Rekordowy awans Mai Chwalińskiej w rankingu WTA i to mimo przegranej w finale French Open. Wniosek o areszt tymczasowy matki dziecka, które wczoraj wypadło z wieżowca. Do tego dramatu doszło we Włocławku. Tysiące młodych chrześcijan na polach lednickich. O północy przejdą oni przez bramę Rybę. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Wiatr zrobił swoje. Polska tenisistka była już zmęczona. Tak po przegranej Mai Chwalińskiej w finale wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu mówi redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer. Polka uległa 8. rakiecie świata Rosjance Mirze Andrzejewej 3-6, 2-6.
1: Stres i zmęczenie. I Mira Andrzejewa na pewno była lepszą tenisistką w tym finale. Także niestety tenis jest takim sportem, że kopciuszek kopciuszkiem, ale gdzieś tam w pewnym momencie wychodzi to, że Maja rozegrała w tym turnieju 10 meczów. To jest zabójcza dawka i to było dzisiaj widać.
0: Jednak, jak dodaje ekspert, mimo przegranej to ogromny sukces 24-latki. Podobnie uważają kibice. Jesteśmy dumni z Mai, mówią mieszkańcy Bielska-Białej. To tam mieszka tenisistka.
2: Może nie zagrała dzisiaj tego, co zaprezentowała w półfinale, ale zmęczenie, wiatr, wspaniała zawodniczka po drugiej stronie. Także no, mimo wszystko jesteśmy z niej bardzo, bardzo dumni.
3: Maja dzisiaj nie zagrała tego, co prezentuje i wydaje się, że mecz byłby na styku, gdyby no, troszkę lepiej zagrała na tym poziomie, w jakim grała przez cały turniej.
0: Życiowy sukces zapewni Polce rekordowy awans. W najnowszym rankingu WTA będzie ona na 21. miejscu. Do tej pory zajmowała 113. Zarzut popełnienia przestępstwa usłyszała w prokuraturze we Włocławku 21-letnia kobieta. 5-letnia córka Wiktorii D. wypadła wczoraj z okna 11 piętra wieżowca. Do tej tragedii doszło na jednym z włocławskich osiedli. Dziewczynka jest w bardzo ciężkim stanie, ale jak przekazują lekarze, stabilnym. Leży na oddziale intensywnej terapii szpitala w Bydgoszczy. W chwili, gdy doszło do wypadku, matka dziecka spała. Była pod wpływem alkoholu. Prokurator skierował do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt podejrzanej. Ponad 10 tysięcy osób uczestniczy w religijnym spotkaniu na polach lednickich. 30. apel trzeciego tysiąclecia odbywa się pod hasłem Genesis – Nowy Początek. Do Imiołek pod Bramę Rybę wciąż zmierzają zorganizowane grupy oraz indywidualni pielgrzymi. Do późnej nocy będą się modlić, tańczyć i śpiewać. Towarzyszy im reporter Polskiego Radia Poznań.
4: Dominuje oczywiście młodzież, ale są i starsi ludzie, zapewne pamiętający pierwsze spotkanie w 1996 roku. Kulminacją spotkania będzie przejście przez Bramę Rybę jako symbol wyboru Chrystusa, to około północy. Odbywa się to prawie co roku. Mówię prawie, bo w zeszłym roku spotkanie rozwiązano przed czasem z powodu nawałnicy. Dziś groźne może być wyłącznie słońce, dlatego organizatorzy apelują nieustannie o nakrywanie głowy i picie wody. Organizacja jest perfekcyjna, jej trzonem są harcerze, a priorytetem bezpieczeństwo. Z Lednicy Grzegorz Łukawiak, Radio Poznań.
0: W Sandomierzu odbywa się ogólnopolski zjazd kominiarzy. Bierze w nim udział przeszło 150 osób z całego kraju. Zawód kominiarza wymiera, narzeka prezes Kieleckiego Oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich Edward Łysak.
5: Nie ma nowych kominiarzy, a my się po prostu już powoli starzejemy. Nie ma chętnych, bo praca jest ciężka, brudna i musimy być nieraz dyspozycyjni do godziny 19 i 20, nieraz nawet w sobotę i w niedzielę, jak się nie chce palić.
0: Na koniec ubiegłego roku w szkołach branżowych na kominiarza uczyło się 12 uczniów. Zjazd kominiarzy w Sandomierzu potrwa do jutra. Na koniec coś dla miłośników skrzydlatych. Finaliści Mistrzostw Polski w ptaszków nazywaniu spotkali się w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu. Muszą poznać ptaki po śpiewie, a także opisie lub wyglądzie.
6: Z pasji, jeżeli chodzi o pasję ptasią, spędzeniem czasu w przyrodzie, oglądaniem, podsłuchiwaniem ptaków. Przez przypadek trafiłam na pierwszych mistrzostwach na tą właśnie kategorię, bo uważałam, że jest najtrudniejsza.
7: Uczestnik aplikacji bierze udział w eliminacjach internetowych.
8: Organizatorka konkursu Monika Winnicka.
7: Odpowiada na 15 pytań w quizie, a 8 najlepszych osób z każdej kategorii jest zapraszana na finały. A tutaj na miejscu wygląda to tak, że uczestnicy dostają karty odpowiedzi.
9: Który ptak sprawił ci największy kłopot?
10: Chyba muchołówka białoskrzydła. Ciężko rozpoznać muchołówkę żałobną, szarą i białą.

0: Skrzydło.
1: Najprostsza ponoć jest kategoria z obrazka, czyli rozpoznawanie gatunku na podstawie zdjęcia. Najtrudniejsza jest kategoria z opisu.
2: Tak, z podrodziny brodsu, wielkością zbliżone do biegusa zmiennego. Dziób dość długi, cienki, szydłowaty i zawsze czarny.
3: Zwycięzcy mistrzostw w ptaszków nazywaniu dostają nagrody, które nawiązują do biebrzańskiej przyrody, a po konkursowych zmaganiach wyjdą na wspólną wędrówkę szlakiem turystycznym.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Najwięcej słońca będzie jutro na Podkarpaciu. Miejscami może popadać przelotny deszcz. Wystąpią również burze. Najbardziej intensywne spodziewane są na północy kraju. Około 23 stopni będzie na wschodzie i zachodzie. Do 26 stopni na południowym wschodzie. Nad morzem będzie chłodniej, do 18 stopni.
4: Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 19. Jeżeli państwo pozwolą, to cytat. Szkoda, że nie zobaczyliście dziś lepszego meczu, ale Mira była po prostu za dobra. Więc to jej wina, powiedziała z uśmiechem Maja Chwalińska podczas ceremonii wręczenia trofeów po finale Roland Garrosa w 2026 roku. No tutaj niby przegrywa, a tu jednak ogromne poczucie humoru i dystans do siebie. To trzeba mieć, proszę państwa, nerwy, naprawdę. Nerwy jak postronki. I o tym właśnie za chwilę.
4: Komentarz.
5: A państwo i moim gościem jest pan Bartosz Pietruszewski, psycholog sportu, trener mentalny. Witam pana serdecznie.
6: Również witam serdecznie.
5: Zastanawiam się nad tym, czy odczuwamy swoistego rodzaju niedosyt, czy wiemy, że to rzeczywiście wielki sukces i nie należy narzekać.
6: Myślę, że każdy, kto w ostatnich dniach dowiedział się Maji Chwalińskiej i jej drodze, jaką ona przeszła do tego, żeby znaleźć się w tym finale dzisiejszego turnieju, no, myślę, że nie będzie odczuwał dużego niedosytu ze względu na to, że ta nasza polska zawodniczka wykonała w ostatnich latach tytaniczną pracę, aby dojść tam, gdzie dzisiaj była.
5: No ja celowo zacytowałem wypowiedź w czasie wręczenia trofeów, bo rzeczywiście dystans do siebie ogromny. Oczekiwania na pewno, tak jak każdy człowiek, każdy z nas chce być najlepszy. Bez względu na to, czy jest sportowcem, czy jest psychologiem sportu i trenerem, czy jest dziennikarzem. To w nas siedzi, to jest ludzkie bardzo. I przy tak ogromnym napięciu i przy tak ogromnych, na pewno wewnętrznych oczekiwaniach wobec siebie, to Maja Chwalińska potrafi się znaleźć.
6: Potrafi się znaleźć, co choćby udowodniła tutaj tą swoją wypowiedzią po dzisiejszym spotkaniu. Ale sportowcy, którzy zachowują dystans do tych emocji, do tych wielkich wartości, które niosą za sobą takie turnieje czy właśnie takie mecze, im to bardzo pomaga. W związku z czym to też dobrze rokuje na przyszłość, bo oczywiście dzisiaj cieszymy się, Maja też na pewno się cieszy ze swojego sukcesu, przede wszystkim z przełomu, jakiego dokonała w swojej karierze, ale w następnych dniach za chwilkę zacznie się już z powrotem powrót do treningu i walka o kolejne sukcesy i wygrane mecze.
5: A ponieważ szlachectwo zobowiązuje, jak mówią Francuzi, więc te wymagania wobec siebie samej będą na pewno dużo większe. Poza tym wymagania nas, kibiców, miłośników tenisa, też będą teraz dużo, dużo wyższe. To już nie będzie tak łatwo.
6: Oczywiście, że tak, ze względu na to, że dobrze wiemy i znamy takie polskie powiedzenie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, co tak jak pan redaktor zaznaczył, że dzisiaj, jak już Maja była w finale, to liczyliśmy na to, że Anusz Widelec tak się może uda i faktycznie wygra ten finał, co byłoby naprawdę sensacją wręcz tutaj na

0: na skalę światową, biorąc pod uwagę, z jakiego miejsca Maja do tego turnieju startowała. I w kolejnych turniejach oczywiście z jednej strony dzięki temu, że odniosła taki sukces, będzie jej łatwiej z uwagi choćby na to, że na przykład będzie zawodniczką rozstawioną, ale z drugiej strony pod względem tym mentalnym, psychicznym, tak jak pan redaktor powiedział, i ona sama i my, czyli ona też będzie pewnie czuła, że te oczekiwania tego środowiska szeroko rozumianego tenisowego, kibiców będą już większe.
1: No i z drugiej strony będą nasze oczekiwania większe, ale tu trzeba przyznać naszej zawodniczce, że 10 razy wychodziła na kort. 10 razy, a przeciwniczka wychodziła 6. Tak? 6.
0: Dokładnie. Tak nawet porównując minutowo czas spędzony na kortach w Roland Garrosie Maji Chwalińskiej i jej dzisiejszej przeciwniczki, to Maja dwa razy tyle praktycznie na tym korcie czasu spędziła. I mówimy tutaj o sporcie zawodowym, bardzo mocno wyczynowym. W związku z tym takie rzeczy mają bardzo duże znaczenie i właśnie przekładają się na to, że prawdopodobnie dzisiejszy wynik meczu był taki, a nie inny. Co Maja poniekąd chyba zaznaczyła, że po prostu dzisiaj jej rywalka była mocniejsza, była lepsza, była stabilna w tej grze, w związku z czym trzeba chyba przyznać, że zasłużenie wygrała.
1: No tak, ale trzeba też to powiedzieć, że łatwe zwycięstwo to nie było, bo Maja pokazywała cały czas swoje mocne strony, pokazywała takie zagrania, z których słynie, i to też nie gdyby, być może, bo to jest gdybologia, prawda? Ale wszędzie stosujemy gdybologię. Gdyby być może nie była aż tak przemęczona tymi meczami, bo na pewno jest przemęczona, to ten wynik mógłby być zdecydowanie inny, albo sam mecz nie trwałby tyle, ile trwał, a trwałby na przykład dwa razy dłużej.
0: Dokładnie tak jak pan redaktor mówi, ja też postawą Mai w dzisiejszym meczu byłem zbudowany, bo było widać, że ten potencjał u Mai jest bardzo wysoki i momenty, okresy, w których ona potrafiła przeciwstawić się Rosjance, a nawet po prostu być od niej lepsza, one w tym meczu występowały, tylko nie było ich aż tyle, żeby ostatecznie tą przeciwniczkę pokonać. Więc pewnie splot tych wszystkich czynników i doświadczenia turniejowego jednak, mimo że oczywiście Rosjanka jest młodszą zawodniczką, ale już w tym roku dwa razy brała udział w tak dużych turniejach i tak wysoko zachodziła, gdzie jednak patrząc na ostatnie lata kariery naszej zawodniczki, to jej się to nie zdarzało. Tak, ona bardzo długo musiała pracować na to, żeby dzisiaj odnieść taki sukces.
1: No tak, i tutaj dochodzą te rzeczy z przeszłości, czyli borykanie się ze stanami depresyjnymi, o czym otwartym tekstem mówiła, borykanie się z różnymi kontuzjami, które dopadały naszą zawodniczkę. Zresztą widać było, że cały czas na jednej z nóg opatrunek, bandaż elastyczny, czyli coś tam musi się dziać, chociaż nie przeszkadzało to w grze, ale prawdopodobnie zabezpieczenie, żeby czegoś mocniejszego, jakiejś mocniejszej kontuzji nie doszło. Więc Maja przez te lata rzeczywiście dzielnie wygrzebywała się z tego, co ją dopadało.
0: Tak, ja nie boję się użyć takich słów, ale mentalnie to Maja jest zwycięzcą tego turnieju. Nawet można powiedzieć, że zwycięzcą w tym momencie swojej kariery, bo to, z czym ona się borykała w ostatnich latach, tak jak tutaj pan redaktor zaznaczył, z taką niemocą, bezradnością, kontuzjami, stanami depresyjnymi, które oczywiście pewnie poniekąd też były tym wszystkim spowodowane. Też proszę zwrócić nawet uwagę na taki kontekst, że troszkę głębszy, to znaczy Maja Chwalińska i Iga Świątek to były gdzieś tam koleżanki, rywalki z czasu juniorek, tak? I one ze sobą rywalizowały.
1: Z dzieciństwa, panie Bartoszu, z dzieciństwa.

0: Widziałem w internecie taki filmik, gdzie obie wypowiadały się. Iga Świątek wyglądała poważniej. Maja, chociaż jest równolatką, no wyglądała jak taka bardzo młodziutka dziewczynka.
1: Tak, tak. I teraz proszę wczuć się w sytuację w Mai, gdzie jej koleżanka z korpus, z którą toczyła równe boje, mało tego, Maja również była nazywana, że jest dużym talentem polskiego tenisa, a jednak tych sukcesów seniorskich, tenisowych nie było, tak, wymiernych, nie było tych miejsc w przeciwieństwie na przykład do Igi Świątek. W związku z czym nie jest nam trudno sobie wyobrazić, że prawdopodobnie Maja nieraz zadawała sobie pytanie, co jest nie tak, nie? Że wcześniej rywalizowały na podobnym poziomie, a tutaj nagle zrobiła się tak duża przepaść, bo wiemy, Iga Świątek jakie sukcesy osiągała, no i jednak cały czas osiąga, bo mimo wszystko uważam, że ćwierćfinał Wielkiego Szlema turnieju to też jest dalej sukces, tylko my już to inaczej postrzegamy, bo wiemy, jakie dotychczas sukcesy Iga Świątek też nie osiągała.
0: No właśnie, a Iga Świątek, czy to, że jak gdyby nasze zainteresowanie teraz rozłoży się na dwie tenisistki tak naprawdę, bo obydwie są znamienite. Znaczy mamy inne też znakomite tenisistki, ale tu akurat sięgnęły po te najwyższe trofea. Czy to, że Maja Falińska też stała się takim, no, oczkiem w głowie polskich wielbicieli tenisa, to troszkę ułatwi Idze to, żeby tak się nie denerwowała i nie spalała.
1: Moim zdaniem, jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie ten kontekst psychiczny, to tak. To sukces Maji Chwalińskiej paradoksalnie pomoże Idzie Świątek. Ze względu na to, że tak jak pan redaktor zaznaczył, teraz uwaga nas, kibiców, rozłoży się przynajmniej na te dwie zawodniczki, bo oczywiście jest jeszcze Magdalinet, tak, która też potrafi zaskoczyć, ale no już po takim dużym sukcesie Maji Chwalińskiej na pewno duża część kibiców, czy nawet społeczeństwa będzie ciekawa, na przykład przed następnym turniejem, jak teraz, tak, pójdzie Maji. Oczywiście Iga dalej jest faworytką, Iga dalej jest, nazwę to tak, hegemonem, tak, tutaj tego polskiego tenisa ziemnego, ale właśnie część tego zainteresowania i tej presji związanej z Igą Świątek może teraz przesunąć się w kierunku Mai.
0: Ja się cały czas zastanawiam, dlaczego Iga, która no, miała ciąg zwycięstw, prawda? Bo to czy na początku, jak zaistniała już tak bardzo, bardzo poważnie, to się toczyło jedno za drugim. No a potem nagle okazało się, że coś się zadziało takiego. Znaczy to są nasze oczekiwania, ja wiem, bo my chcemy, żeby te nasze zawodniczki, reprezentantki, one zawsze wygrywały, bo wtedy jesteśmy szczęśliwi. Ja wiem, że to jest aż sport, nie tylko, a to jest aż sport, więc wszystko się może zdarzyć. Ale co zdarzyło się u Igi, że no w pewien sposób stała się nie tak równa, jak była?
1: Myślę, że sama Iga Świątek nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo gdyby znała odpowiedź, to prawdopodobnie już teraz by znowu wróciła na ten szczyt, a ona, widzimy, no, jest cały czas szuka, tak? Znowu pojawił się od jakiegoś czasu nowy trener, więc są tam nowe bodźce, tak jakby w ten team wrzucone. Iga też troszkę zmieniła swój styl grania. Tak jak pan redaktor zaznaczył wcześniej, no, w sporcie, szczególnie tak ciężkim, jakim jest tenis ziemny, bardzo wiele czynników decyduje o tym, że ten końcowy sukces będzie bądź go nie będzie. W przypadku oczywiście Igi Świątek widzimy, że ona się mierzy z tą dużą presją, pewnie nie za każdym razem tą presję dźwiga, bo też widzimy po jej reakcjach emocjonalnych na korcie, że nie są one często pewnie takie, jak nawet ona później sama by oczekiwała. Gdzieś nawet ta komunikacja z tym sztabem też wygląda inaczej niż jeszcze te kilka lat temu, jak Iga wygrywała Roland Garrosa. No i teraz też to jest sport zawodowy. Przeciwniczki nie stoją w miejscu. Przeciwniczki też chcą tego mistrza dopaść. One się rozwijają.

0: mają. I teraz mamy taką sytuację, że Iga jest w fazie odbudowy, albo może nawet, można nawet powiedzieć troszkę budowy na nowo, tak, pod okiem kolejnego trenera.
1: I myśli pan, że Iga zmieni swoje nastawienie do tego, co robi i będzie na przykład bardziej, ja powiem to takim prostym, nieskomplikowanym tekstem, wyluzowana. Bo trzeba przyznać, że Maja Chwalińska, ona jest nawet w swoich wypowiedziach, no, na sporym luzie, że to jest wszystko nie takie introwertyczne, że ona jest bardziej otwarta na pytania, na dziennikarzy, na kibiców.
0: Ja myślę, że to by się bardzo Idzie Świątek przydało, aby faktycznie tego luzu, tej swobody, tego dystansu złapała. I teraz pan redaktor fajnie wszedł w taki temat, że no, Maja Chwalińska i Iga Świątek to są dwie różne osoby i dwie różne osobowości. Tak? Tutaj nawet nie trzeba być psychologiem, żeby spojrzeć na nie i widzieć po ich zachowaniach, że tak jak pan redaktor powiedział, jedna z tych zawodniczek jest bardziej otwarta, druga jest taka bardziej introwertyczna. I teraz być może Maji ten luz przychodzi bardziej naturalnie. Tak? Ten dystans pojawia się gdzieś tam sam. U Igi jest o to ciężej. Wtedy szukamy czegoś takiego jak tak zwany luz kontrolowany. O tym też nieraz na przykład się Robert Lewandowski wypowiadał, czyli uczymy się wchodzić w stan, w którym będziemy luźniejsi. Zrzucimy z siebie poczucie presji, często napięcia i będziemy w stanie się przed swoimi zmaganiami sportowymi, meczami, tutaj turniejami rozluźniać. Myślę, że to, tak jak powiedziałem wcześniej, Idze bardzo by się przydało, bo czasami też mam wrażenie, że przed tymi meczami brakuje troszkę tego uśmiechu, brakuje troszkę takiej większej zabawy, żeby Iga większą przyjemność potrafiła z tego czerpać.
1: Jeżeli pan pozwoli, to jeszcze cytat z wypowiedzi Maji Chwalińskiej, która zwróciła się do Andrzejewej w te słowa. Jesteś tak młoda i utalentowana, że to jest aż irytujące. Gratulacje dla ciebie i twojego zespołu za fantastyczną pracę. No i właśnie, aż irytujące i powiedziała to ze śmiechem.
0: Więc to tylko pokazuje tak na dobrą sprawę właśnie tą siłę mentalną, tak? Tą moc, którą ma w sobie zawodniczka, że po takich swoich gdzieś tam wcześniejszych przejściach widocznie doszło u niej do tak zwanego, to się często mówi na przykład, wzrostu potraumatycznego, w psychologii tak to się określa, gdzie jest w stanie dostrzec takie rzeczy i je docenić. I dlatego też jest no, w tym momencie mentalnie, nie chcę powiedzieć, że poziom wyżej, ale jest po prostu na fajnym etapie.
1: Dobrze, a rola kibiców? Polaków było sporo, rzeczywiście. Na samym korcie kibiców byli zauważalni, to nawet bardzo. Wiem, że koledzy dziennikarze z boksów dziennikarskich też próbowali dopingować, ale im tego nie wolno robić w żaden sposób. Właśnie mieliśmy relację jednego z kolegów, który powiedział, że sędzia reagował bezwzględnie na jakieś okrzyki z tych lóż dziennikarskich, ale kibice to jest ważny element. Czy taki zawodnik grający, skupiony, oczekujący na kolejną piłkę, słyszy to, co się dzieje wokół?
0: Słyszę to, co się dzieje oczywiście wokół, bo tego się nie da całkowicie odciąć, żeby być tak skupionym, aby żadne dźwięki nie dochodziły do naszej głowy. Aczkolwiek no, tenis jest tak specyficzną dyscypliną sportu, że tak jak pan redaktor zaznaczył, tutaj nie ma dopingu, tu nie ma żywiołowego dopingu. Tu są przeważnie z aplauz. No, czasami pojawiają się oczywiście taki doping negatywny, jak już nawet potrafią się pojawić buczenie czy gwizdy. Tutaj tego nie doświadczyliśmy.
1: Na szczęście to wielka sprawa tak naprawdę.
0: Ale z tego, co ja wiem z relacji swoich zawodników, właśnie też choćby tutaj z tej dyscypliny sportu, jak tenis ziemny, to jednak kibice, którzy nam sprzyjają, którzy nas wspierają,

0: dodają jednak tej siły. Szczególnie właśnie w momentach, kiedy zawodnik już czuje się rozpędzony, to troszkę taki dodatkowy jest wiatr w żagle.
1: No dobrze, wiatr w żagle, ale czy ten wiatr w żagle powoduje to, że następuje jeszcze większe skupienie, jeszcze większa mobilizacja? Czy to w głowie działa na zasadzie, no fajnie, chwalą mnie, no tak po ludzku? Przepraszam, ale ja to, wie pan, ja się zastanawiam, w życiu nie byłem sportowcem. Wykonuję taki zawód, jak wykonuję i też jest mi miło, jak na przykład koledzy zza szyby mnie dopingują przy trudnej rozmowie. No ale z jednej strony dopingują i pomagają, ale z drugiej strony z tyłu głowy mam to, że to wszystko ode mnie zależy.
0: Dokładnie, to ja mogę troszkę ten temat zbliżyć i powiedzieć, że w momencie, kiedy ci kibice nas wspierają, na przykład wstają z miejsc, biją brawo, to tutaj już nawet nie chodzi o ten efekt, że jesteśmy bardziej skoncentrowani czy bardziej zmobilizowani, bo ci zawodnicy praktycznie są i tak na maksymalnym poziomie, ja mówię oczywiście o sportowcach zawodowych, będąc na tym korcie, tu bardziej chodzi o efekt wzmocnienia, czyli oni się troszkę rozluźniają i jeszcze bardziej wierzą w siebie, że to wszystko idzie tak jakby po ich myśli i dzięki temu to ciało staje się na przykład jeszcze bardziej sprężyste. Ten nadgarstek jest jeszcze luźniejszy, dzięki czemu te automatyzmy, bo to jest w ogóle słowo klucz w sporcie zawodowym, te automatyzmy zaczynają wówczas działać dosłownie na 100%, czyli właśnie tak, no, tak porównam to robotycznie.
1: Jeżeli pan pozwoli, to odejdźmy na chwilę od tenisa i przyjrzyjmy się kolejnemu naszemu znakomitemu sportowcowi, Kacper Tomasiak. Rewelacyjny skoczek. I łączy to z Mają Chwalińską to, że pochodzi z Bielska Białej. Co prawda Maja Chwalińska nie pochodzi z Bielska Białej, a pochodzi z Dąbrowy Górniczej. O, właśnie tutaj wspomożenie za szyby nastąpiło. Ale no, ta Bielsko-Biała, no coś łączy.
0: Jak widać, tak, chyba to nie może być przypadek. Aczkolwiek jeżeli chodzi o tenis ziemny, to Bielsko-Biała jest mocnym ośrodkiem, tak? I tam wielu młodych tenisistów stawia swoje pierwsze kroki i wchodzi właśnie na wyższe poziomy do tego świata tenisa. No a Kacper Tomasiak akurat też tak się zdarzyło, że jest tutaj z tym regionem związany.
1: No 19-latek, to jest niesamowite. 19 lat i takie sukcesy. I na ile to... czy to może zepsuć zawodnika, takie sukcesy w wieku lat 19?
0: Oczywiście, że mogą zepsuć. Mogą pomóc, mogą zepsuć. To wszystko też zależy od tego, jak zawodnik, tak już powiem kolokwialnie, ma poukładane w głowie, jak został wychowany, jakie ma podejście do... jak sobie poradzić z sukcesem. Bo często się w sporcie o tym nie mówi. Mówi się tylko o poradzeniu sobie z kryzysem. Ale poradzenie sobie z sukcesem jest równie ważne. Bo już niejednego skoczka narciarskiego widzieliśmy, który sobie z sukcesem nie poradził. Był tak zwanym jednosezonowcem albo na przykład dwusezonowcem.
1: No potem... ten najsłynniejszy polski skoczek, Fortuna, przepraszam, widziałem ten skok, więc i go pamiętam bardzo dobrze.
0: No właśnie, wtedy myślę, że też duży wpływ na to miały czasy i ustrój choćby tak polityczny, w którym przyszło mu, tak powiem, rywalizować, bo oczywiście ja tego wtedy naocznie nie widziałem, jestem na wodą osobą, ale domyślam się, jak później był ten jego sukces wykorzystywany w naszym kraju. A jeżeli chodzi o Kacpra Tomasiaka, to myślę, że na pewno znajdą się w jego środowisku osoby rozsądne i mądre, które wiedzą, jak poprowadzić takiego zawodnika, z uwagi na to, że wiemy, że on ma starszych kolegów, którzy osiągali już ogromne sukcesy w jego dyscyplinie sportu. W związku z czym, jeżeli tylko będzie chciał korzystać, czy to z ich rad, czy właśnie z tego

0: środowiska, które na przykład im pomagało, to i Kacper sobie wówczas też z tym poradzi.
1: Panie Bartoszu, ale tutaj nie wymieniając dyscyplin sportu i nie wymieniając poszczególnych młodych sportowców, tak naprawdę co czyha na młodego sportowca, który nagle zaczyna robić w tym sporcie rzeczywiście znakomitą karierę? Jakie zagrożenia?
0: Przede wszystkim no, to, od czego chyba dzisiaj zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli zagrożenie mentalne związane z bardzo dużymi oczekiwaniami. Oczekiwaniami własnymi, czyli presją wewnętrzną, to się tak ładnie nazywa, i tak zwaną presją zewnętrzną, czyli oczekiwaniami kibiców. I teraz to jest umiejętność poradzenia sobie z tymi zagrożeniami, to znaczy troszkę albo wcześniejszej nauki, no, albo już nauki po fakcie, jak sobie z tym radzić, bo tutaj chcę zaznaczyć jasno, nic się z tym nie rodzi. To nie jest tak, że ktoś od urodzenia sobie z presją radzi, a ktoś inny nie. Oczywiście na radzenie sobie z presją wpływa mnóstwo różnych czynników, choćby na przykład nasz poziom intelektualny i to, jak jesteśmy refleksyjni, ale tak czy siak i tak do każdego z tych sportowców prędzej dotrze to, jak dużo osiągną, jak nagle dużo na przykład znaczy w swojej dyscyplinie, czy w ogóle w świecie sportu i też co za tym idzie, jakie są oczekiwania od niego w kolejnych startach.
1: Ale wie pan, ja pamiętam z dawnych lat, jeszcze tych lat tego złego ustroju, to wtedy już mówiło się, że młodzi sportowcy, którzy osiągnęli sukces, osiągali również, jak na ówczesne PRL-owskie warunki, sukces finansowy. I ten sukces finansowy często był przyczyną tego, że ta kariera upadała.
0: Tak, oczywiście, to też jest jeden z czynników. To też wszystko zależy, jak ten młody zawodnik, jakie ma podejście, jakie ma wartości, tak? Jakie ma podejście na przykład właśnie do pieniędzy, do finansów, też z jakiego domu pochodzi, jak się szanuje, tak, ten pieniądz. Czy na przykład w dzisiejszych czasach ma menadżera, który zajmie się tymi sprawami finansowymi i on będzie od tego odcięty, on będzie się w stanie tylko i wyłącznie skupić na treningu i przygotowaniach. Czy będzie teraz już myślał o wydawaniu, tak, tych pieniążków albo zaspokajaniu swoich potrzeb, jakichś zachcianek, których na przykład jako dziecko nigdy nie miał. To bardzo często jest to widoczne, może tak w ogóle przerzucę się troszkę na zupełnie inną dyscyplinę sportu, ale proszę zwrócić uwagę na, tak powiem, amerykańskich pięściarzy, bokserów, typu Holyfield, Tyson. Przecież to byli wielcy mistrzowie, którzy zarabiali gigantyczne pieniądze, a teraz się o nich słyszy, że byli wyciągani później z dołka albo w ogóle trafili wręcz na bruk, tylko na przykład tak jak Tysonowi, gdzieś tam ludzie pomogli, żeby wykorzystać oczywiście tą bądź te nogi. I teraz pytanie, dlaczego tak się stało? No, prawdopodobnie stało się tak dlatego, bo byli to chłopcy wciągnięci do tego sportu z ulicy, że tak to nazwę, bez gdzieś odpowiedniego wychowania, bez odpowiednich wartości i oni jak zdobyli te pierwsze pieniądze w swoim życiu, no to później oni nie wiedzieli, co z nimi robić, z tymi pieniędzmi, więc to się wszystko rozpływało, bardzo łatwo się przyzwyczajali do tego, że te pieniądze są i to generowało kolejne problemy, kłopoty, trudności w życiu, więc bardzo ważne jest to, jaki mamy sztab wokół siebie, jakich mamy ludzi, jak oni będą zarządzali tym wszystkim, co my tak na dobrą sprawę zdobywamy.
1: Obserwując Maję Chwalińską i jej zespół, i jej najbliższych, można z pewnością powiedzieć, absolutną pewnością, że takich sytuacji nie dojdzie, dlatego że Maja Chwalińska całą swoją karierę tak naprawdę opierała na tym, co rodzicom udało się, co się klubowi. Tu zresztą padały, no nie zarzuty, ale takie informacje, że za każdym razem wychodziła inaczej ubrana na kort, czasami wychodziła w tej fajnej żółtym t-shircie, żółtej bluzce, tak rzeczywiście jak pszczółka Maja i stąd się wzięło też takie różne memy się pokazały w internecie, że Maja Chwalińska jest jak pszczółka Maja, więc borykała się z tymi trudnościami

0: finansowymi, bo tenis no nie jest sportem nie wymagającym dużych nakładów finansowych, chociażby wyjazdy na turnieje to jest bardzo rzecz kosztowna.
1: Dokładnie, dlatego myślę, że o Maję Chwalińską i jej teraz sukces, choćby ten finansowy, możemy być w pełni spokojni, że te pieniądze będą odpowiednio spożytkowane, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak ona musiała dotychczas o to wszystko się starać.
0: Uff, w każdym razie udało się. I wszyscy chyba jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Czasami kibicom pomoc psychologiczna też bywa potrzebna, rzadziej, ale bywa. No, w każdym razie czekamy na ciąg dalszy. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Bartosz Pietruszewski, psycholog sportu, trener mentalny, opowiadał, jak to z tą psychiką, zwłaszcza tych młodych sportowców, jest. Dziękuję panu serdecznie.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
0: No i przed chwilą mówiliśmy o tym, jak ważne jest wsparcie kibiców dla każdego sportowca. Właściwie był to temat naszej poprzedniej rozmowy i na tym się staraliśmy skoncentrować. A historyczny sukces Maji Chwalińskiej poruszył szczególnie kibiców Bielsku-Białej. Mieszkańcy miasta nie kryją dumy ze swojej zawodniczki. W strefie kibica Beskidzkiego Klubu Tenisowego, gdzie na co dzień trenuje Maja, do ostatniej piłki właściwie trwało gorące wsparcie i wiara w zwycięstwo. Nie inaczej było w rodzinnej miejscowości wicemistrzyni French Open w Dąbrowie Górniczej. Okrzyki, oklaski, ściskanie kciuków, strefa kibica wypełniona była do ostatniego miejsca. Ci, którzy przyszli, by obejrzeć finał turnieju Rolanda Garrosa, żywiołowo reagowali na każdy punkt zdobyty przez naszą polską zawodniczkę. I właśnie o relacjach fanów i wyjątkowych emocjach po tym historycznym występie opowie nam teraz Anna Orzeł, reporterka Polskiego Radia, która jest na miejscu w Dąbrowie Górniczej. Witaj, Aniu.
2: Witaj, tak.
0: Ale
2: jestem.
0: Słyszę, że nie jesteś ochrypnięta.
2: Nie jestem ochrypnięta, chociaż muszę się przyznać, że wtedy, kiedy nasza zawodniczka wychodziła na kort, to się bardzo wzruszyłam, chociaż tak na co dzień nie jestem fanką tenisa, czy też nie znam się, nie śledzę dokonań. No oczywiście wiem, Iga Świątek, jej wielkie sukcesy i nasi inni tenisiści, ci, którzy zdobywają laury. No ale powiedzmy, to nie jest moja, nie jest to dyscyplina mojego pierwszego wyboru. Natomiast naprawdę się wzruszyłam, a Dąbrowa Górnicza żyła tym meczem. To było widać. Rano wszyscy się bardzo spieszyli, bo o 15.00 każdy chciał być gdzieś, albo w domu przed telewizorem, albo właśnie w strefie kibica. A półtorej godziny przed początkiem tenisowego pojedynku już w strefie pojawili się pierwsi sympatycy Mai, a po krótkiej chwili już brakowało miejsc. Od pierwszej sekundy do ostatniej wszystkim towarzyszyły naprawdę wielkie, wielkie emocje, a tuż przed rozpoczęciem meczu, tak jak mówiłam na początku, widać było też wielkie wzruszenie.
3: Kto wygra mecz? Kto wygra mecz?
4: Jakie emocje towarzyszyły temu obrazkowi, jak ona wychodzi?
5: Bardzo fajne, aż mi się płakać chciało.
6: Proszę panią, no coś pięknego. To jest tak, jakby sen był, ale no fantastyczna sprawa. Ja w ogóle jestem kibicem wszystkich sportów, a tu mnie za serce złapała taka dziewczyna z Dąbrowy.
4: Czyli mocno trzymamy kciuki za nią?
6: No, bardzo mocno. I wygra, na pewno.
2: Ta wiara nie opuszczała kibiców do ostatniej chwili tego meczu, bo oni bardzo utożsamiają się z Mają i są bardzo dumni, że to właśnie tu, w Dąbrowie Górniczej, stawiała pierwsze kroki na korcie tenisowym. Miała zaledwie 7 lat. Do końca wszyscy wierzyli, że losy tego pojedynku się odmienią i Maja wygra. No stało się inaczej, co nie zmienia faktu, że nie czują się rozczarowani, ani nie czują niedosytu. Życzą jej jak najlepiej i są przekonani, że to dopiero początek wielkiej, pięknej sportowej kariery.

0: Jery.
1: Duma. Z jednej strony trochę niedosyt, z drugiej strony jednak duma i taki człowiek jest naprawdę szczęśliwy, że tak daleko zaszła. I takim szybkim tempie, że tak powiem. Także to radość mnie rozpiera mimo wszystko.
2: Znamy tą historię tych eliminacji, jej pozycję i nagle finał. Byłoby szczytem szczęścia, gdyby ten finał zakończył się inaczej, ale i tak pełne szczęście.
3: To dopiero początek, miejmy nadzieję.
1: Tak jest.
3: Jeszcze usłyszymy o niej.
1: Oczywiście i to nieraz na pewno.
4: Wszystko dobrze. Jestem dumna, bo jestem z Zambrowy Górniczej.

0: na to, że strefa kibica, która dziś już opustoszała, zagości w Dąbrowie Górniczej na dłużej, że będą tutaj się spotykać kibice i jeszcze wiele razy trzymać kciuki za Maję.
1: Aniu, mamy doniesienia, że spotkałaś się ze sportowcem, o którym też wcześniej rozmawiałem. Kacper Tomasiak się pokazał i rozmawiałaś z Kacprem.
0: Mm-hmm. Rozmawiałam z Kacprem i miałam wielką przyjemność witać go, kiedy wrócił do rodzinnego Bielska, a w zasadzie spotkaliśmy się w Bystrej, bo tam jest klub sportowy, w którym Kacper na co dzień trenuje i tam też właśnie stawiał pierwsze kroki i oddawał pierwsze skoki. Oni mają coś wspólnego, i Maja, i Kacper. Oboje są przesympatyczni, oboje są bardzo skromni, oboje są zdeterminowani. Oboje chętnie spotykają się z kibicami, rozmawiają z nimi. Także ci młodzi ludzie są bardzo otwarci na innych, mimo wielkiego sukcesu, który odnieśli. To są bardzo do siebie podobni.
1: No i potrafią reagować w sposób bardzo sympatyczny, również dla kibiców.
0: Sympatyczny i spontaniczny, to też ma znaczenie.
1: Tak, i mają tak zwany luz do siebie. I to jest bardzo ważne. Anna Orzeł wprost z Dąbrowy Górniczej. Bardzo ci serdecznie dziękuję za relację. A po 20 na antenie Polskiego Radia sportowy weekend, w którym na pewno nie zabraknie relacji z finału Roland Garros.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.
1: 45 minut po godzinie 19.
2: Stan dnia.
1: A my wracamy do stosunków polsko-ukraińskich. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy, Kirył Budanow, przyjechał do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jak poinformował Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, spotkanie odbyło się na prośbę strony ukraińskiej. Szef BBN przedstawił przedstawicielowi prezydenta Ukrainy stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego.

0: Nawrockiego oraz przekazał oczekiwania strony polskiej. Rano Kryło Budanow spotkał się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. W ten sposób minister obrony narodowej podsumował spotkanie, a wczoraj Kryło Budanow rozmawiał między innymi z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem i wiceszefem resortu dyplomacji Marcinem Bosackim. Przypomnijmy, że w poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu z powodu niedawnej decyzji. I właśnie o polsko-ukraińskich stosunkach w świetle ostatnich wydarzeń, a także między innymi o wyborach na prezydenta Krakowa z politologiem Pawłem Królikowskim rozmawiała Maria Furdyna.
1: Jak pan ocenia reakcję rządu i prezydenta na decyzję Wołodymyra Zełenskiego?
2: To znaczy, jeśli chodzi o reakcję rządu, ja się cieszę, że jakieś rozmowy się dzieją. To znaczy, problem mam tylko taki, że te rozmowy, to jest drugi, zdaje się, dzień tych rozmów i na razie jakiś poza takimi bardzo oficjalnymi komunikatami, taki jak zacytowany przez panią redaktor, to niewiele wiemy. To znaczy, ma być to jakaś okoliczność łagodząca, mamy negocjować, mamy wypracować wspólne stanowisko, natomiast po dwóch dniach tak naprawdę widzimy, że to są tylko deklaracje o tym, że Polska stoi tam, gdzie stała, na stanowisku takim, jakim stała. Ze strony ukraińskiej nie ma nic, więc trudno tu cokolwiek na razie komentować. Chciałbym usłyszeć jakieś konkrety ze strony ukraińskiej, a nie ze strony polskiej. Na razie niczego nie wiemy. Co do poniedziałkowej kapituły, no ja mam tutaj zdanie chyba odrębne niż wydawałoby się większość naszego społeczeństwa. Ja uważam, że odbieranie tego orderu jest ruchem gwałtownym, rozpaczliwym, takim, którego wydaje mi się nie powinniśmy w tej chwili podejmować. Bardzo dobrze profesor Dębski o tym napisał w social mediach, że to nie jest coś, o odznaczenie, które ma oznaczać, że odznaczony jest człowiekiem świętym, niedotykalnym i tak dalej, i tak dalej. To jest odznaczenie przyznawane w odpowiednich okolicznościach, za odpowiednie zasługi, za rzeczy, które były dla państwa polskiego ważne i niewątpliwie moment, w którym ten order został nadany Zełenskiemu, a tak naprawdę całemu narodowi ukraińskiemu, niezmiennie jest dla polskiego bezpieczeństwa, dla polskiej racji stanu ważny i wydaje mi się, że nie powinniśmy takimi absolutami posługiwać się w tej relacji. Natomiast niezmiennie ważna jest też, tak jak powiedział premier Kosiniak-Kamysz, niezmiennie ważna jest też polska historia i powinniśmy to prostować. Natomiast nie sądzę, że takimi ruchami jak właśnie decyzja kapituły o odebraniu orderu Orła Białego.
1: Wspomniał pan o tym, że na razie po tych rozmowach i wczoraj i dzisiaj mamy tylko głosy ze strony polskiej, nie ma ze strony ukraińskiej. Zastanawiam się nad tym, co mogłoby być satysfakcjonujące dla polskiej strony, bo wydaje się, że tylko cofnięcie tej decyzji przez Zełenskiego, no ale nie wiadomo, czy to w ogóle wchodzi w grę.
2: No właśnie i to jest, tu się w 100% zgadzamy, że to jest jedyna opcja akceptowalna, to znaczy w związku z tym ja mam właśnie problem z tymi negocjacjami czy spotkaniami, które mają doprowadzić do jakiegoś wspólnego stanowiska. Nasze stanowisko jest dość spójne i jedno, że chcielibyśmy usłyszeć, że tego typu decyzje są nieakceptowalne i w przyszłości nie będą miały miejsca, że nie będziemy znowu mieli do czynienia z tak haniebnymi patronami nominowanymi przez prezydenta czy jakiekolwiek inne władze ukraińskie. Natomiast no, na te deklaracje najwyraźniej na ten moment władz ukraińskich nie stać, ona nie nastąpi. Myślę, że oczekują tego, co się wydarzy jutro, co się wydarzy w sprawie orderu Orła Białego. Jest to pewnego rodzaju takie przeciąganie liny, jest to pewnego rodzaju taka gra prowokacyjna i to mnie troszeczkę martwi, bo inne zupełnie stolice moim zdaniem cieszą się z tej przepychanki między Polską a Ukrainą. Cieszy natomiast to, że rząd zaczął mówić w sposób jasny, precyzyjny i stanowczy co do polskiego stanowiska, co w pierwszym okresie po podjęciu tej decyzji przez Wołodymyra Zełenskiego moim zdaniem nie było takie jasne. Teraz precyzyjnie zarówno prezydent, jak i premier mówią jednym głosem. Stanowisko Polski jest jasne i przejrzyste.
1: No właśnie, bo chciałabym zacytować też wczorajsze słowa premiera Donalda Tuska. Nazwał ogłoszoną przez prezydenta Ukrainy decyzję nieszczęsnym zdarzeniem. Uważa reakcję reakcję na nią prezydenta Nawrockiego za zupełnie zrozumiałą. Tutaj teraz cytat. Ja być może inaczej bym zareagował, ale nikt, i mówię to także do ukraińskich przyjaciół, nikt nie podzieli polskiej opinii publicznej ani polskich władz

0: jeśli chodzi o kwestie wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także jeśli chodzi o historię i o przeszłość, tak zaznaczył premier.
1: Tak, no myślę, że ja nie chcę tutaj się powoływać na sondażokrację, ale myślę, że premier komunikacyjnie mógł nie docenić, jak ważnym tematem jest ta kwestia dla polskiego społeczeństwa, jak bardzo wrażliwe polskie społeczeństwo jest na to, co wydarzyło się na Wołyniu, na wykorzystywanie instrumentalnie historii między naszymi narodami. Myślę, że premier po tym takim pierwszym badaniu tej reakcji, tak naprawdę jeszcze nie stawianiu rzeczy tak bardzo stanowczo, jak postawił już teraz w oświadczeniu, czy teraz jak stawia Kosiniak-Kamysz, wie już, że polskie społeczeństwo bardzo twardo będzie optowało i bardzo głośno będzie mówiło, że na tego typu deklaracje ze strony ukraińskiej nie ma miejsca. No i tutaj premier w tym przypadku, zarówno Donald Tusk, jak i Kosiniak-Kamysz, zaczęli mówić głosem społeczeństwa. No w tej sytuacji lepiej późno niż wcale.
0: To zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to jeszcze chyba dwa wątki w tej sprawie. Jeżeli chodzi o konsekwencje na arenie międzynarodowej w relacjach polsko-ukraińskich. Wczoraj rozmawiałam z Janem Piekło, byłym ambasadorem Polski na Ukrainie i on wysnuł taką teorię, no bo teraz Węgry zniosły tę blokadę i jest możliwe rozpoczęcie negocjacji tych akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską. I tak zaczął trochę sugerować, że jeżeli nie dojdzie tutaj do porozumienia, no to Polska może się nagle stać państwem właśnie na arenie unijnej, która będzie mogła blokować wejście Unii Europejskiej, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Czy to pana zdaniem za daleko posunięta teoria?
1: Nie, to nie jest za daleko posunięta teoria. My rzeczywiście możemy to robić i powiem więcej. Z moralnego punktu widzenia i z punktu widzenia naszych interesów i tego, żeby rzeczywiście Ukraina nie rozgrywała nas w ten sposób historią, bo od 91 roku aż do dzisiaj mamy karty wspaniałej współpracy i moglibyśmy tak naprawdę rozmawiać o teraźniejszości, przyszłości z Ukrainą i na tym budować obecność Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO. Natomiast jeżeli chcemy bawić się w to, co w tej chwili zabawiła się z nami Ukraina, no to Polska będzie miała moralny obowiązek blokować obecność Ukrainy w Unii Europejskiej. Ja podam prosty przykład. To jest przykład Chorwacji, która musiała się rozliczyć z reżimem Ustaszy, absolutnie wyrugować całkowicie poparcie dla morderstw, które ten reżim wykonywał i po tym, jak w jasny sposób zadeklarowała, jaki jest jej stosunek do pewnych ciemnych kart w tej historii, mogła wejść do Unii Europejskiej i mogła w społeczności państw 27 funkcjonować. Myślę, że z Ukrainą musi być dokładnie tak samo. No i w tym przypadku spadnie ten obowiązek na Polskę. Trudno. Musimy czasami stanowczo bronić swoich interesów, zwłaszcza jeśli dotyczą one tak istotnych moralnie, społecznie dla Polaków spraw.
0: No to jeszcze ostatni wątek, konsekwencje w Polsce, bo te nastroje antyukraińskie stale rosną i taka decyzja Wołodymyra Zełenskiego jeszcze tylko potęguje niechęć Polaków do Ukraińców. Czy to może być coraz większy problem?
1: Wracam do początku naszej rozmowy. Pytanie, czy generał Budanow, który tu przyjechał, który z nami rozmawia, widzi ten problem. Bo my tak naprawdę nie dostajemy niczego ze strony ukraińskiej. My tutaj mówimy od kilku dni, mówimy to samo. Prosimy, błagamy, krzyczymy, grozimy, wygrażamy, wymachujemy pięścią. Tak naprawdę jest cały czas z naszej strony jedna narracja, a z drugiej strony mamy ścianę, mamy beton, mamy w tej chwili przyjazd przedstawiciela Wołodymyra Zełenskiego, ale nie wiemy, z czym on przyjechał. Tak więc tak naprawdę czekamy na jakikolwiek ruch w stronę, no nie tylko już z naszej strony wyciągniętej ręki, ale wyciągniętej pięści i nie słyszymy absolutnie niczego. Jest to moim zdaniem bardzo, bardzo niebezpieczne, ponieważ no, te napięcia, te wszystkie antyukraińskie ruchy, które się wydarzyły w ciągu ostatnich dni, jeśli się popatrzy na social media, rzeczywiście ta fala znowu niebezpiecznie wzrosła. Mieliśmy też do czynienia z tym incydentem wędkarskim, nazwijmy go, gdzie tutaj znowu państwo polskie chyba przesadziło, jeśli chodzi o reakcję. Po raz kolejny mam wątpliwości, czy deportacja to jest właściwe działanie, no, ale jest to pewnego rodzaju działanie pod publiczkę i takie rzeczy będą się powtarzać. No, proszę pamiętać, że politycy mają niestety te tendencje, żeby czasami pod publiczkę zadziałać, żeby tym nastrojom społecznym ulżyć, żeby dać im upust. W związku z tym to jest najwyższy moment na deeskalację i dobrze by było, żeby te dyskusje, rozmowy Budanowa z polskimi przedstawicielami przed przedstawicielami

0: dały jednak jakiś efekt, najlepiej w postaci zmiany decyzji Wołodymyra Zełenskiego, czego sobie i państwu życzę. Natomiast oczywiście wydaje mi się, że nie stanie się to przed jutrzejszym spotkaniem kapituły Orderu Orła Białego.
1: Bo mamy
0: wydaje
1: sobotę,
0: mi się, że...
1: panie redaktorze,
0: przepraszam,
1: pojutrze.
0: Przepraszam, tak jest. To już długi weekend działa.
1: Dokładnie, się wydaje, że co chwilę macie wrażenie, że jest niedziela.
0: Dokładnie. Po jutrzejszym spotkaniu, gdzie tutaj będziemy mieli... Ukraińcy moim zdaniem zechcą sprawdzić nasze intencje. Czy my jesteśmy już na tyle zdeterminowani, żeby odebrać ten order, co będzie jakimś moim zdaniem na poziomie międzynarodowym kolejnym elementem eskalacji, skandalem, który Ukraińcy zechcą wykorzystać. Także oni poczekają na te decyzje.
1: To przejdźmy do tego, co wydarzy się w Krakowie. W poniedziałek poznamy nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, tak poinformował Donald Tusk, ale premier zasugerował, że bardzo możliwe jest to, że to będzie wspólny kandydat KO i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłuchajmy.
2: Rozmawiałem z premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmawialiśmy także o sytuacji w Krakowie i wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji, bo chociaż zauważyliście, że każdy ma tam już swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli. W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony koalicji i PSL-u albo koalicji.
1: Wspólny kandydat z PSL-em, jak pan ocenia, znaczy ewentualny, bo sam premier mówi, że nie wiadomo, jest taka propozycja.
0: Pytanie, co to będzie za nazwisko i jaka będzie strategia?
1: Właśnie, jaki klucz, jaka strategia? Czy bardziej znany polityk, czy może jakiś samorządowiec?
0: Dyskusja się toczy z tego, co ja słyszałem, z tego, co media spekulują, to są albo nazwiska pani Moniki Piątkowskiej, senator Koalicji Obywatelskiej, słyszałem o Bartłomieju Sienkiewiczu, słyszałem wręcz też o Paweł Kowal jest tutaj wymieniany jako jeden z tych kandydatów. No pytanie, na co zgodzi się PSL i czy w ogóle zgodzi się na takie podejście? Ja nie wiem, na ile mocna struktura Polskiego Stronnictwa Ludowego pozwalałaby tutaj na samodzielny start nie mieszczący się gdzieś tam w granicach 1,5-2%. Także PSL pewnie przystanie ochoczo na te propozycje, bo będąc członkiem koalicyjnego komitetu, gdyby się udało wygrać, to zwycięstwo też opromieni Kosiniaka-Kamysza i opromieni jego partię, więc wydaje mi się, że z jego perspektywy politycznie to są absolutnie same korzyści z tego typu podejścia. Pytanie, co z Lewicą, bo wiemy, że Lewica także zamierza wystawić własnego kandydata, zdaje się Daria Gosek-Popiołek ma być tym kandydatem ze strony Lewicy, także będziemy mieli jakieś takie koalicyjne starcie, to poparcie się może rozjechać. Rozumiem, że Łukasz Gibała nas jeszcze poinformuje o tym, że startuje. Ta lista się robi strasznie długa. Daje mi się, że tutaj Donald Tusk, jeżeli chce wygrać w sposób taki skuteczny i stanowczy, potrzebowałby mocnego nazwiska. Te nazwiska, które wymieniłem przed chwilą z całym szacunkiem, nie brzmią na mocne, brzmią raczej na twardą i trudną rywalizację, chociażby właśnie z Łukaszem Gibałą.
3: Z politologiem Pawłem Królikowskim rozmawiała Maria Furdyna.

0: Autopromocja.
1: W niedzielny, czerwcowy poranek o 8.30 muzyczny ogród Mieczysława Szcześniaka o sztuce tworzenia muzyki i pasji ogrodnictwa. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maja Chwalińska przegrała z Rosjanką. Polka jako pierwsza w historii French Open przeszła drogę od kwalifikacji do finału. Niepokojące dane z polskich dróg w czasie długiego weekendu. Coraz więcej pijanych kierowców za kółkiem. Naukowcy obalają mit o mniejszej szkodliwości e-papierosów. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Lekki niedosyt, ale przede wszystkim duma z historycznego sukcesu. Kibice w Bielsku-Białej podsumowują występ tenisistki Mai Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa.

0: Choć reprezentantka lokalnego klubu przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą, to w strefie Gliwica do końca panowała atmosfera sportowego święta.
1: Wydawała się już po tych 8 meczach, myślę, że dosyć mocno zmęczona. Natomiast wynik nie pokazywał jakiegoś ogromnej przewagi. Dała wszystko z siebie.
2: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że był finał.
3: Jest lekki niedosyt?
2: Niedosyt jest, ale trzeba przyznać szczerze, że Andrzejewa była dzisiaj lepsza. Myślę, że pod wieloma aspektami.
0: Więcej na ten temat za chwilę w magazynie sportowym. Z każdym dniem długiego weekendu rośnie liczba zatrzymanych pijanych kierowców. Komenda Główna Policji podała najnowsze dane z polskich dróg. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
4: Tylko wczoraj na polskich drogach zginęły 3 osoby, a kilkuset kierowców prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
5: Wczoraj, 5 czerwca, doszło do 72 wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 98 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 364 kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu.
4: Łącznie 4 i 5 czerwca doszło do 118 wypadków drogowych. Zginęło 6 osób, a 146 zostało rannych. W tym czasie prawie 700 osób zostało zatrzymanych za kierowanie pod wpływem alkoholu. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obalają mit o mniejszej szkodliwości e-papierosów czy systemów podgrzewania tytoniu. Jak tłumaczą, we krwi badanych osób odkryto coś niepokojącego, mówi psycholog Justyna Śniadach z Kliniki Psychiatrii.
6: Okazało się, że we krwi tych osób jest mikroplastik. Nie wytwarza się dym, wytwarzają się inne substancje, nie do końca znane. No to już widzimy, że mikroplastik we krwi. Skąd on się bierze? Prawdopodobnie z filtrów. Zwykłe papierosy mają filtr z celulozy, to jest 99% plastiku, podobnie IQOSy. Tam nawet nie do końca wiadomo, z czego te filtry są. Czyli też to pokazuje, że to nie jest tak, że IQOSy są zdrowe.
0: Mikroplastik przyczynia się do rozwoju wielu przewlekłych chorób.
6: Wiadomo, mikroplastik jest wszędzie, wszyscy go mamy, natomiast te grupy mają go znacząco więcej. Badania pokazują, że prawdopodobnie powodują stan zapalny.
0: Białostoccy naukowcy podkreślają, że palacze e-papierosów czy systemów podgrzewania tytoniu dostarczają do organizmu substancje, które nie zostały w pełni zbadane. Nowe atrakcje turystyczne na Warmii i Mazurach. 6 gmin dostało 120 tysięcy złotych z budżetu województwa. O szczegółach Katarzyna Piasecka.
7: Na ścieżce rowerowej od Bratianu do Radomna powstanie wiata rekreacyjna. W Nowym Mieście Lubawskim i Elblągu wykonane zostaną okolicznościowe murale. Na przystani w Małdytach zorganizowana zostanie strefa do wypoczynku. Będą tam m.in. nowe leżaki. W Olsztynie bardziej dostępny dla turystów ma być teren w okolicach mostu przy ulicy Kalinowskiego. To początek wielu spływów kajakowych łyną. Wyremontowana zostanie także infrastruktura rekreacyjna na plaży w Warlitach Wielkich koło Ostródy. Dodajmy, że to część kanału Elbląskiego.
0: Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspiera takie projekty od 7 lat. Do tej pory przeznaczono na to ponad 2 miliony złotych. Maria Szabłowska odsłoniła swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu. Dziennikarka Polskiego Radia, która od lat związana jest z Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej, wyróżnienie mówiła, że jest o tyle wyjątkowe, że po raz pierwszy przyznano je osobie nie będącej muzykiem czy piosenkarzem.
8: Dziękuję bardzo Państwu. Jeśli chodzi o wartość polskiej piosenki, jest no nie do przecenienia. Dlatego, że to jest pewnie pierwsze spotkanie najpierw młodych ludzi, potem dorosłych z literaturą dobrą, bo mamy fantastycznych tekściarzy, mamy świetnych kompozytorów i spotykajmy się tutaj w Opolu, które zapracowało bardzo na to, żeby być nazywane stolicą polskiej piosenki. Powinniście być z tego dumni, naprawdę. Gratuluję wam.
0: Opolska Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki powstała w 2004 roku. Do tej pory na rynku głównym w Opolu odsłonięto ponad 100 gwiazd.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy na zachodzie i południu przelotne opady deszczu, bez opadów jedynie na wschodzie kraju. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy od 10 stopni na wschodzie, 14 w centrum do 16 na

0: północnym zachodzie. W niedzielę bez opadów na Podkarpaciu. Temperatura od 18 stopni nad morzem, 20 na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 24 na zachodzie i najcieplej na Mazowszu do 27 stopni.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Jest 6 minut po 20. Sportowy weekend, Sylwia Urban, dobry wieczór. Maja Chwalińska czarowała na korcie przez 3 tygodnie, ale dziś w finale French Open, drugiego w tym roku tenisowego turnieju Wielkiego Szlema, przegrała z Rosjanką Mirrą Andrzejewą 3-6 i 2-6. Niemniej Polka osiągnęła olbrzymi sukces. W rankingu tenisistek awansowała ze 114 na 21 miejsce. Poznał ją cały świat i pokochał za jej grę, kompletnie niekonwencjonalną, zupełnie inną od tej, do jakiej kibice tenisa przyzwyczaili się w ostatnich latach. Cezary Gurjew wyczyny Mai obserwował z bardzo bliska, bo z kabiny komentatorskiej na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Dobry wieczór, Czarku, i powiedz, jakie emocje są w tobie po tym finale.
3: Dobry wieczór, emocje są rzeczywiście ogromne. No jesteśmy troszeczkę... Jakby to powiedzieć, no te emocje gdzieś tam już opadły, bo 2 tygodnie, 3 tygodnie te osoby, które kibicowały Mai od początku, od eliminacji, od tych trudnych meczów, no obawialiśmy się w kwalifikacjach, że Suzanne Lammens może być przeszkodą, której nie uda się pokonać, ale dzisiaj trzeba powiedzieć, że no w pewnym sensie to państwo usłyszą także Wojtka Fibaka słusznie zauważył, że Maja dzisiaj zginęła od własnej broni. Wieczne warunki i zmęczenie polskiej tenisistki spowodowały, że ta świetnie wyszkolona zawodniczka, jaką jest jednak Mirra Andrzejewa, zresztą oglądałem 2 treningi z jej udziałem, jak Conchita Martinez świetnie ją przygotowywała, no zabrakło sił przede wszystkim, ale Maja o tym też nie chce mówić, Maja chce oddać się rywalce, która zresztą bardzo sympatycznie się zachowywała, to co jest, to co jej się należy, bo ta 19-letnia dziewczyna wygrała. No emocje są takie, że no przecież na naszych oczach tworzyła się piękna historia. No Maja nie jest już anonimową postacią. Maja jest przesympatyczna, ale teraz będzie rozpoznawalna. Wiem, że gdzieś te poziomy oglądalności w telewizji, która to nadawała, wiem, że także duże zainteresowanie było w programie pierwszym przy odbiorze, bo takie informacje z jakichś tam badań takich tych fokusowych już otrzymaliśmy, także no jest to postać, która jeszcze raz pokazuje to wszystko, jak sport łączy. No ja dzisiaj spotkałem tutaj, rozmawiałem z Michałem Kubiakiem, Łukaszem Kaczmarkiem, czy z naszymi tutaj siatkarzami, czy z Grzegorzem Łomaczem, to oni przyjechali tu w ostatniej chwili. Łukasz załatwił przez jakiegoś menedżera, którego poznał w Hiszpanii, bilet. Byli na korcie Filipa Chatier. No każdy, kto mógł, chciał tutaj przyjechać. Wiadomo, nie jest łatwo przyjechać do Paryża w ostatniej chwili i oglądać. Ale no Sylwia, emocje są tak duże, że ja przede wszystkim nigdy bym nie pomyślał, że to się może wydarzyć. Ale to jeszcze jest jeden przykład, żeby nie skreślać osób. No wszyscy wiedzieli, że Maja jest bardzo zdolna, no ale były jakieś kłopoty, była depresja, był słabszy okres. Każdy zapomniał, że ta dziewczyna potrafi wszystko zagrać. No i powiem tak, Maja nie będzie grała aż do Wimbledonu. Nie będzie żadnego turnieju, który ją będzie przygotowywał. Nie wiemy, czy dostanie dziką kartę, ale ja pamiętam jedno, zresztą o tym dziś z trenerem Jarosławem Machowskim rozmawiałem, który też to przypomniał, że 4 lata temu świetny występ, no wówczas młodziutka, niedoświadczona, doszła do drugiej rundy Wimbledonu. Ona ma grę właśnie na tą nawierzchnię, a tutaj na tej ceglanej mączce, dzisiaj Sylwia, był 10. mecz. Przy tym stylu to trzeba się ustawiać, trzeba obiegać, a ceglana mączka jest niezwykle wymagająca. Dzisiaj niestety podmuchy wiatru spowodowały i Maja też o tym państwo usłyszą, mówi, ona musi nad tym jeszcze popracować, bo jeżeli grasz różne rotacje, zmieniasz rytm z wiatrem, trzeba sobie doskonale radzić.
2: To prawda, ale przede wszystkim, tak jak już wspomniałeś, zabrakło sił, bo Maja Chwalińska spędziła na korcie dwa razy więcej minut, czy godzin nawet, bo to się już liczy w godzinach, niż Mira Andrzejewa, tak naprawdę.

0: bo grała właśnie te kwalifikacje. No ale ja chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jej lewą rękę, bo zdaje mi się, tak przynajmniej statystyki wskazują, że to była pierwsza zawodniczka leworęczna, która zagrała w finale i to może być taka cicha broń, bo jednak większość tenisistek to prawa ręka.
1: No tak, to od wielu lat, bo tutaj przecież grywały leworęczne tenisistki przed laty. Także Maja po długiej przerwie rzeczywiście tutaj wystąpiła. No ta lewa ręka, to różne są opinie, ale przykład zawsze daje Rafaela Nadala. Praworęczny, wszystko robi prawą ręką, je, pisze, a jednak Tony Nadal go przestawił na lewą rękę. Jaka to jest trudna sprawa, że jak wykonujemy jakieś czynności prawą ręką, żeby grać lewą. Myślę, że Maja zwłaszcza na trawie może też zaskakiwać, a ta mistrzyń leworęcznych to przecież cała historia. No jestem ciekaw tej przerwy aż do Wimbledonu, no ale z drugiej strony no naprawdę ile można grać w tenisa. To jest taka intensywność, z jaką się spotkała, ale mam nadzieję, że to będzie procentować. Oczywiście teraz Maja będzie grać we wszystkich turniejach, bo już będzie dopuszczana do tych największych, do tych Masters 1000, 500. Potem oczywiście w przyszłym roku będzie trzeba bronić punktów właśnie od Paryża, ale będzie można też zyskać wcześniej. Będzie grać w Australii, będzie grać, nie wiem, Double Sunshine, będzie w Miami, w Indian Wells, będzie na Bliskim Wschodzie. Także mam nadzieję, że rysuje się przed Mają piękna kariera, ma świetny sztab szkoleniowy, bardzo dobrego sparring partnera, no i tego Jarosława Machowskiego, który jest ostoją spokoju, dużo widzi, naprawdę ta szkoła czeskiego tenisa analizuje bardzo dobrze szkoleniowiec, także bądźmy dobrej myśli. No tak to jest, no finał, no pojawiło się tutaj wielu gości, no wielu celebrytów, każdy chciał zobaczyć tę sprytną Polkę, no ale dzisiaj Mira Andrejewa skradła show, naprawdę zagrała wyśmienicie.
0: No cóż, nie zawsze się w sporcie wygrywa, ale i tak jesteśmy Mai bardzo wdzięczni za to, czego dokonała w French Open w Paryżu. Czarku, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i oczywiście zazdroszczę, że mogłeś to widzieć na własne oczy z tak naprawdę bardzo, bardzo bliska, bo z trybun kortów Rolanda Garrosa. Dziękuję Ci serdecznie jeszcze raz i posłuchajmy, co powiedziała Ci Maja Chwalińska właśnie po tym finale.
2: Maju, sprawiasz, że ludzie płaczą, jak oglądają twoje mecze. To jest w ogóle niezwykłe. Zainteresowałaś osoby, które nigdy się sportem nie interesowały.
3: Bardzo mi miło. No, uważam, że też w tym sporcie nie są najważniejsze wygrane tylko. Jednak myślę, że właśnie te historie i ludzie są ważni. I cieszę się, że po prostu mogę dzielić się tymi emocjami z innymi i widzę ich reakcje też. Jestem często zaskoczona i nie wiem, co zrobiłam, żeby zasłużyć na takie wsparcie, ale jestem na pewno za to ogromnie wdzięczna i dziękuję.
2: Maja, ty oglądasz mecze największych tenisistów w historii. Powiedziałeś, że to dla ciebie jak poezja, gdy oglądasz Nadala, Federera czy Djokovicia. Ale dzisiaj było coś niezwykłego, z czym ja się nie spotkałem. Gdy wchodziłaś na kort, główna arena w Paryżu, no to było standing ovations. No, ludzie naprawdę cię pokochali.
3: No tak, byłam zaskoczona. Tak troszeczkę uśmiech mi się nie chciał z twarzy zmyć, bo naprawdę no, było to coś wspaniałego i dziękuję jeszcze raz.
2: Dzisiaj Rosjanka zagrała dużo lepiej, ale ty byłaś zmęczona. Trochę tego tenisowego paliwa brakowało i myślę, że wykonałeś tutaj cudowną pracę, no ale organizm też ma swoje możliwości.
3: Pewnie też, no ale no naprawdę nie chcę zabierać tutaj nic Mirze, bo zagrała świetnie, dużo lepiej ode mnie, poradziła sobie o wiele lepiej w tych warunkach i ja wiem, że właśnie jeszcze mam dużo do poprawy, jeżeli chodzi o grę przy wietrze, więc to był taki następny właśnie przykład, ale wezmę co mogę z tego meczu, na pewno dużo mogę się z tego nauczyć, ale na razie czekam, aż mi opadną może emocje i na spokojnie będę mogła z trenerami właśnie to wszystko omówić i po prostu rozwijać się dalej. No myślę, że wykonałam wspaniałą pracę przez te 3 tygodnie i tak naprawdę mogę być z siebie dumna. Cieszę się, że może w końcu się wyśpię, bo jednak te nerwy już się i stres kumulowały, więc myślę, że już troszeczkę może ciało się uspokoi i głowa, więc na to jestem najbardziej chyba podekscytowana. Wimbledon będzie następnym turniejem.
2: Trzeba odpocząć od meczów, od treningów, no i myślę, że w pewnym sensie też od dziennikarzy. Co za dużo, to niezdrowo.
3: No odpocznę sobie troszeczkę, myślę, ale to też jest przyjemność. Jesteście spoko.
0: A to ciekawe, Maja Chwalińska lubi dziennikarzy i dobrze, dobrze, będziemy z nią rozmawiać. Ale Czarek rozmawiał też z legendą polskiego tenisa. Proszę posłuchać.
1: Wojciech Fibak, Wojtku, twój ulubiony turniej w Paryżu, no i wielkie emocje.

0: To jest mój ulubiony turniej, to jest mój ulubiony kort. Ja tu przeżyłem tyle, bo nie tylko sami, nie tylko w deblu z Kodeszem, z którym siedziałem, nie tylko z Iwanem, którego doprowadziłem, z Lekontem, ale na tym korcie takie wzruszenie przyleciałem, bo chciałem być blisko Mai, chciałem być z nią, chciałem przeżyć to, miałem łzy w oczach i serce mocno biło.
1: Wojtku, przegrany finał, ale to jest wielki sukces. Ta dziewczyna pokazała coś, czego nie oglądaliśmy od dziesięcioleci. Pokazała, że wszystko jest ważne w tenisie, przygotowanie fizyczne, ale ono powinno być fundamentem, jednak to jest gra, są wymiary od czasów, kiedy Maja Wingfield to opatentował. Tenis jest najważniejszy, ona wszystko potrafi.
0: Pięknie to podsumowałeś. Powrócił taki tenis właśnie z moich lat. Ten tenis taki techniczny, no bo ona te skróciki, loby, czucie, się okazuje, że wtedy, kiedy ktoś gra inaczej, kiedy dziewczyny nie mają piłki na wysokości bioder i sobie spokojnie biją, kiedy nagle ta piłka jakimś podciętym krosikiem po przekątnej gdzieś tam leci, to nagle one są bezradne i rozbijała ich Hinkę, i Mertens, i Sakar, i kolejne, ale w końcu trafiła kosa na kamień. Się okazało, że dzisiaj w tych trudnych, wiecznych warunkach Mira Andrzejewa okazała się jeszcze sprytniejsza, miała jeszcze mądrzejszą taktykę od Mai. Się okazało, że ona sama z siebie instynktownie, no bo jest bardzo inteligentna, a do tego jeszcze Conchita Martinez, która wie naprawdę, co się w tym tenisie dzieje. Ona zachwyciła dzisiaj koncentracją i odpornością na te trudne warunki. Pokonała Mai właśnie jej bronią.
1: Ale nie masz wrażenia, że jednak Mai zabrakło dzisiaj siły, bo żeby tak grać, żeby rozprowadzać rywalkę, to jednak te nogi muszą pracować.
0: To był tak o jeden most za dużo. I odczułem to również z Henri Lecomte'em i o tym rozmawialiśmy z Lecomte'em właśnie, kiedy on dotarł do finału tutaj, jak gdyby ja go wtedy prowadziłem. W finale z Villanderem już to nie był ten sam Lecomte. Już nie miał tej świeżości, nie miał tego polotu. Lecomte też zachwycał techniką. Villander był jak ściana i nie dał szans Francuzowi. To jest świetne porównanie do meczu dzisiejszego Mai, gdzie była niby ta nasza Maja i wiedzieliśmy, że trochę brakuje właśnie tej świeżości, takiej może szybkości dodatkowej. Jan Kodesz, brawo Janku, miałeś rację. Janek powiedział, że wygra Andrzejewa, ja mówiłem, że wygra nasza, a on mówi...
2: I understand the game, you don't.
1: To jak to jest, kto rozumie?
0: Tak mówi, ale przed tym powiedział do mnie, że Maja gra tak jak ja, więc dziękuję, że sprytnie. My se to grali w dubla tu, prosim pięknie, finał, no.
2: No one's ever remembered this. It's 50 years ago. It's so long time.
0: Pierwszy raz, kiedy przeszedłem tu przez eliminację, wyobraźcie sobie, trafiam pierwsza runda na kogo? Jan Kodesz, bo wygrał dwa razy. Wiecie, że miałem piłki meczowe. Przegrałem. Zitra się uvidimy, Janku. Ahoj, ciao, ciao.
3: I to był cały Wojciech Fibak, a my zapytaliśmy też innych tenisowych fachowców o ocenę gry Mai Chwalińskiej w finale. Na początek trener i komentator Tomasz Iwański. Co w tym spotkaniu poszło nie tak?
4: No w tym spotkaniu poszło nie tak przede wszystkim to, że Andrzejewa zagrała bardzo stabilnie, bardzo dojrzale i dokładnie w taki sposób, jaki należy grać z Mają, czego nie zrobiły wcześniej zawodniczki, z którymi Maja rywalizowała, czyli oprócz pewnego spokoju w wymianie z linii końcowej, miała również argumenty do przyspieszenia wymiany i po prostu Maja, biorąc pod uwagę również jej to, niezależnie od tego, jak bardzo była rozemocjonowana, jak bardzo była entuzjastyczna, jak bardzo jest zadowolona z tego, co zrobiła, to zmęczenie się po prostu odkłada i w momencie, w którym grała z zawodniczką, która nie dawała jej wielu punktów za darmo, musiała... jak gdyby zmuszać się do grania rzeczy, które normalnie, których normalnie nie robiła, czyli jak gdyby iść po więcej w wymianach, co powodowało z kolei z jej strony coraz większą niecierpliwość, coraz większą frustrację i to zmęczenie się jeszcze bardziej uwypuklało. Także myślę, że to jest główna przyczyna tego przegrania przegrania tego meczu w taki sposób, bo rzeczywiście Andrzejewa była dzisiaj po prostu lepsza.
3: Wydaje się, że Mira Andrzejewa doskonale rozszyfrowała grę Mai.
4: No tak, oczywiście. To znaczy, no to jest właśnie jedno z tych nie tyle zagrożeń, co jak gdyby praw, które obowiązują w zawodowym sporcie, że w momencie, w którym pojawia się jakiś zawodnik, czy zawodniczka, zaczyna dobrze grać, no to ludzie dookoła wszystkich innych graczy analizują, widzą, wyznaczają różnego rodzaju kierunki przeciwdziałania, czy też neutralizowania mocnych stron danego zawodnika i prędzej czy później później trafia się jakiś zawodnik, który oczywiście nie każdy umie te uwarunkowania zrealizować, ale akurat dzisiaj Mira poradziła sobie z tym świetnie. No to jest jedna z czołowych zawodniczek, jedna z

0: z najbardziej utalentowanych zawodniczek w turze. I dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, po prostu była lepsza, czyli zadziałało to, co ustaliła zresztą z bardzo swoją doświadczoną, rutynowaną w tego typu okolicznościach trenerką, również z kariery i swojej zawodniczej, i z racji doświadczeń, które miała z wieloma graczami, których prowadziła, czyli z Conchitą Martinez. I rzeczywiście ta jej taktyka, czyli zachowanie spokoju, czego nie umiały zrobić wszystkie wcześniejsze przeciwniczki Mai, które ona w sposób perfekcyjny wprowadzała w stan delirium tymi swoimi różnego rodzaju sztuczkami, podcięciami, topspinami, zmianami rotacji i tak dalej, tą swoją delikatną grą, do której nie są przyzwyczajone, do których nie jest przyzwyczajona większość zawodniczek. Dzisiaj Mira po prostu, będąc w odpowiedni sposób nastawiona, ona dokładnie wiedziała, co musi grać, w jaki sposób musi grać. Również bardzo pomagał w jej w tym, ten jej slajsowany forehand, którego bardzo często używała, żeby odkręcić te takie nieprzyjemne, krótkie piłki Mai. No i to po prostu zadziałało. No i jeszcze raz, po raz trzeci powtarzam, niezależnie od wszystkiego, dzisiaj była lepsza. Natomiast to jest wspaniały turniej Mai, wielkie osiągnięcie. No zawsze jest tak, że ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ona naprawdę zrobiła, ona i jej ludzie dookoła, czyli Piotrek Szczypka, Bob Machowski, drugi trener, z którym Maja pracuje, trenerzy przygotowania fizycznego i tak dalej, zrobili wspaniałą pracę i to jest wynik, który będzie i jest zauważony na całym świecie. I oczywiście gdybyśmy rozmawiali przed turniejem, że Maja osiągnie taki poziom, to bardzo mało ludzi jakby mogło przewidzieć coś takiego. Praktycznie nikt nie był w stanie tego przewidzieć, a to, co zrobiła, jest wielkim wynikiem i braliby w ciemno taki wynik przed rozpoczęciem turnieju. Nawet dwie rundy mniejsze.
1: Dobrze, to co teraz i czy w ogóle Maja ma szansę na dłużej zagościć w światowej czołówce i grać o najwyższe cele?
0: Wydaje mi się, że na razie na pewno Maja musi odpocząć. Zobaczymy, co się wydarzy z Wimbledonem, czy będzie grała główny turniej, czy będzie grała eliminację. Natomiast ja nie chcę się bawić we wróżbiarstwo. Chcę oceniać rzeczy takimi, jakimi są. Można ewentualnie bawić się w jakieś tam prognozy. Myślę, że Maja gra tak dobry tenis i tak stabilny, że jeśli będzie zdrowa, to na pewno będzie w stanie utrzymać się na poziomie, na którym w tej chwili jest. I mam nadzieję, że dokładnie tak to właśnie będzie wyglądało i że te jej marzenia będą się dalej spełniały i będzie grać przynajmniej tak dobrze jak w tym turnieju lub minimalnie gorzej, bo będą i tak wspaniałe rezultaty.
1: I tego się trzymajmy. Dzisiejszy finał ocenia także była reprezentantka Polski w tenisie Klaudia Jans-Ignacik.
2: Mira Andrzejewa grała dzisiaj fenomenalnie. Była przygotowana bardzo dobrze taktycznie przez swoją trenerkę, ale jedno to jest być przygotowanym taktycznie, a drugie to tę taktykę umieć wprowadzić do gry. Maja gra fenomenalnie wysoką piłką, gra dropshoty, gra slice'a. Widać było, że Mira Andrzejewą bawi taka gra. Jej się to podoba. Ona była przygotowana na to, ale sama też potrafi właśnie operować takimi elementami, które potrafi Maja. Z tym, że gra silniej i to jej dzisiaj bardzo pomagało. Starała się być cały czas w korcie, nie oddawać pola Mai Chwalińskiej. Widać było, że Mai brakuje już pary na ten finał i na to, żeby rozegrać główne spotkanie z świetnie dysponowaną Andrzejewą.
1: Niemniej grać w finale Wielkiego Szlema to wielkie osiągnięcie, a doskonale zna tę atmosferę Marcin Matkowski, czterokrotny ćwierćfinalista French Open w Deblu.
3: Znaczy na pewno turniej Wielkiego Szlema, każdy ma w sobie dodatkowe emocje dla zawodników. Jest to u nas w sporcie najwyższe osiągnięcie, najwyższy wygrany turniej, który zawodnik może wygrać. I im dalsza runda, im dalsza faza turnieju, to dochodzą dodatkowe nerwy, więc tutaj widać było po Mai, był to już 10. turniej i na pewno wszystko tutaj grało dużą rolę. Ale i tak, pomimo tego przegranego dzisiaj finału, wielkie gratulacje i możemy być dumni z Mai postawy w Paryżu.
1: Na korcie centralnym jest taki napis i w języku angielskim, i w języku francuskim oczywiście przede wszystkim. Zwycięstwo należy do wytrwałych. Maja grała bardzo cierpliwie przez 9 meczów, ale chyba dziś zabrakło tej cierpliwości.
3: Wydaje mi się, że to było bardziej tutaj zasługą gry.

0: przeciwniczki Andrzejewę, która bardzo dobrze kontrolowała wymianę i nie dawała własnych punktów, a Maja czuła w wymianie, że bardziej ta wymiana odbywała się na warunkach Rosjanki i próbowała coś zmienić. I z tego być może wynikały błędy, że Maja chciała coś zmienić, nie grać tak, jak Rosjanka sobie to zaplanowała. Na pewno były momenty, kiedy to spotkanie mogło trochę wyglądać inaczej, natomiast no, trzeba docenić przeciwniczki. Przeciwniczka to jak zagrała w całym tym turnieju i w dzisiejszym finale, no nie bez powodu jest obecnie numer jeden zawodniczką na w rankingu Race, więc no, teraz gra na lepszy tenis, to potwierdziła, ale to i tak nie zmienia tutaj naszego faktu i naszego wyobrażenia o tym, co Maja zrobiła w przeciągu całych nie tylko 2 tygodni, tylko ponad 3 tygodnie grała.
1: I teraz ma powody do dumy, zwłaszcza, że jest pierwszą w historii French Open kwalifikantką, która dostała się do finału.
0: No tak, takie historie się nie zdarzają, bo od początku historii tenisa w wieku szlamowych turniejów tylko 2 zawodniczki doszły w całej historii, to prawie 100 lat, czy nawet ponad 100 lat, 2 zawodniczki doszły z eliminacji do finału. Maja jest tą jedną z zawodniczek. Oczywiście dzisiaj nie wygrała i na pewno jest lekki taki niedosyt, bo jeżeli jesteś w finale, to masz nadzieję na wygranie. Natomiast no, trzeba, i chyba wszyscy wiemy, z jakich poziomów Maja startowała. Dla niej to było pierwszy raz, gdy zagrała w turnieju głównym w Paryżu, na Roland Garros, i doszła od razu do finału. Wygrała z 6 wyżej od siebie notowanymi zawodniczkami. Dlatego no, taka historia, jak bardzo celnie uważam, tutaj Venus Williams opisała jako kopciuszka, jak najbardziej tutaj ma sens i pokazuje tą wielką sprawę, wielki wyczyn, który Maja Chwalińska na kordach w Paryżu dokonała.
1: A wraz z tym wyczynem kamień z serca spadł chyba jej menadżerowi, Piotrowi Szczypce.
0: Tak, tak. No, finał to rzeczywiście bardzo blisko. No ale dzisiaj jednak poziom był na stronę Andrzejewy dość widoczny. I to szczególnie było widać, kiedy w pierwszym secie po dość bardzo nerwowej grze, kiedy zawodniczki nawzajem się przełamywały i Maja po raz pierwszy utrzymała swój serwis 3-2. Przy swoim serwisie 3-2 serwowała Andrzejewa i tak naprawdę od tego gemu wygrała 9 gemów z rzędu. Ten gem na 4-3, kiedy przełamała Maję i krzyknęła takie no come on do siebie bardzo mocno, widać było, że tego nie chce puścić i wtedy dość mocno zarysowała się przewaga Rosjanki. Ale mówię, no tutaj nie patrzyłbym na to, co Maja, jak dzisiaj ten finał wyglądał, tylko bardziej patrzyłbym przez pryzmat całego turnieju, ponieważ no, sam fakt bycia w finale to już jest niesamowita sprawa dla Mai. Oczywiście wszyscy dzisiaj trzymaliśmy mocno kciuki, ale no, jeszcze nie teraz ten moment, kiedy Maja wygra turniej wygaszlemu. Być może w przyszłości będzie miała szansę jeszcze.
1: A no właśnie, kolejne szanse przed Mają, tylko czy tak owocne jak w Paryżu?
0: Ma szansę, ma ku temu warunki jak najbardziej. Ma taką bardzo nietypową, inteligentną grę, która może się sprawdzać na każdych kortach. Ale dajmy się jej trochę pocieszyć. Na pewno teraz przed nią zupełnie nowy etap kariery. Zupełnie inaczej będzie planowała turnieje, będzie łapała się do każdego turnieju, będzie rozstawiana w każdym turnieju. To jest coś, co 2 tygodnie temu chyba w snach tutaj nie można było zakładać, że takie coś będzie, a od 3 tygodnia to już Maja będzie zawodniczką prawie z top 20. Więc wszystko przed nią, niech spokojnie okrzepnie, przyzwyczai się do nowych standardów jej tenisa i na pewno będziemy jeszcze mieli dużo pociechy z Mai w przyszłości.
1: I oby tak było. Czekamy teraz na to, czy Maja dostanie dziką kartę w Wimbledonie, a jak nie, to zagra ponownie i po raz ostatni w kwalifikacjach do tego turnieju, zaś później już bez kwalifikacji w US Open i w mniejszych turniejach. Kto wie, może dostanie się również do turnieju mistrzyń. Byłoby fantastycznie. Wspaniałe chwile w każdym razie za Mają, wspaniałe chwile także za nami. Czekamy na kolejne turnieje z jej udziałem, ale nie zapominamy oczywiście o innych polskich tenisistkach, przede wszystkim czekamy na odrodzenie Igi Świątek, a także na Magdę Linet i Magdalenę Fręcha, u panów na Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka, który dzisiaj gra z Finem Otto Virtanenem w półfinale tenisowego Challengera w Birmingham. W tej chwili to spotkanie jest przerwane z powodu

0: deszczu w pierwszym secie i w tym pierwszym secie Polak prowadzi 5-4. A Mai Chwalińskiej oczywiście za French Open jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. W sportowym weekendzie przenosimy się teraz do Dąbrowy Górniczej, skąd pochodzi Maja Chwalińska i dowiedzmy się, jak reagowali kibice, a był tam Piotr Muszalski. Dobry wieczór, Piotrze, opowiadaj, jak było.
1: Dobry wieczór. No z tym pochodzeniem to ja się już pokłóciłem trochę z tymi kibicami, bo Maja się urodziła w Miechowie. W wieku 2 lat przeprowadziła się z rodziną do Dąbrowy Górniczej. No i dąbrowianie oczywiście traktują ją jak swoją. Też podsłuchiwałem tej rozmowy Cezarego z panem Wojtkiem Fibakiem i też wielu kibiców zwróciło uwagę na to, że właśnie wrócił stary, dobry tenis i to się chce aż oglądać. I wielkie brawa. A przede wszystkim my dziennikarze często chodzimy do takich stref kibica, najczęściej na mecze piłkarskie, mecze siatkarskie. One są organizowane w różnych dużych miastach. No i często jak nagrywamy tych kibiców, to oni są bardzo krytyczni, wręcz wylewają tak zwane pomyje na piłkarzy, rzadziej na siatkarzy. A tutaj no naprawdę duma, duma, jeszcze raz duma. Zresztą proszę samemu posłuchać, co mówili dąbrowscy kibice w strefie kibica po meczu Mai Chwalińskiej.
2: Maja była w finale, więc no tylko czekaliśmy, czy będzie ten finał już wygrany, czy jeszcze będziemy czekać, ale no, bardzo się cieszymy z tego.
3: Ale chyba też jest to wspaniały wynik.
4: Pewnie, że tak. No, jeszcze kilka tygodni temu nikt o tym nie myślał, także jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Jeszcze przyjdzie czas i na to zwycięstwo.
5: Nastroje bardzo pozytywne. Mimo tej porażki to tak naprawdę mamy super dąbrowiankę i Polkę, która tak awansowała mocno w rankingu i tak naprawdę cieszymy się, że ta dyscyplina coraz większą zyskuje popularność nie tylko w Dąbrowie, ale również w całej Polsce. Możemy być dumni wszyscy jako Polacy, jako dąbrowianie i cieszę się bardzo, że tak daleko ona zaszła.
6: Nie, no świetnie się oglądało, szczególnie, że walczyła do samego końca. To ja w ogóle nie widzę tej przegranej, nie? To nie dość, że doszła tak daleko, to jeszcze walczyła, pokazała polską dumę tak naprawdę, nie? Polską zawziętość.
7: Mały, wielki człowiek, no. Na pewno będzie dużym wsparciem dla młodych tenisistek z Dąbrowy i z całej Polski.
3: Tutaj w tej strefie kibica było mnóstwo dzieci, mnóstwo rodziców. Myślicie, że ktoś już zapisze te dzieci w przyszłości na tenis?
8: Oj, na pewno. Teraz wszystkie szkółki tenisowe tutaj na Zagłębiu, w okolicy będą pękać w szwach. Przynajmniej mam taką nadzieję.
3: Dąbrowa zawsze słynęła z pomnika Jimiego Hendrixa, to może teraz pomnik Mai Chwalińskiej.
9: Wydaje mi się, że fajną inicjatywą byłoby nazwanie, w ubiegłym roku oddawaliśmy korty na zielone, żeby to były na przykład korty imienia Mai Chwalińskiej. I to by było bardzo symboliczne, bo wydaje mi się właśnie, że po tym fenomenie, który Majka dokonała w tym roku swoją ciężką pracą, bardzo dużo dzieciaków zainteresuje się tą dyscypliną. Tak samo jak kiedyś była Małysza Mania, mam nadzieję, że zostanie Mają Mania.
0: A to ciekawe, korty imienia Mai Chwalińskiej, może pomnik w Dąbrowie Górniczej. Faktycznie, Mają Mania zbliża się bardzo szybkimi krokami. Piotrze, no ale z drugiej strony, czy rzeczywiście w Dąbrowie Górniczej można dostrzec jeszcze jakieś perełki tenisowe wśród młodzieży?
1: Nie chcę od razu tak się krytycznie wypowiadać, że nie, bo na pewno są ukryte talenty. Zresztą z Mają było podobnie. My ją bardzo długo znamy. Ona długo dorastała do tego momentu, w którym teraz jest, ale pewnie tak. Chociaż trzeba pamiętać, że jest jeszcze Bielsko-Biała, czyli oczywiście klub BKT Advantage, w którym gra zresztą Maja Chwalińska i jej koleżanka z reprezentacji Katarzyna Kawa również. No więc można powiedzieć, że takie momenty na pewno napędzają różnego rodzaju miejsca, gdzie dzieci mogą trenować. Kilka lat temu, kiedy Aleksandra Mirosław zdobywała złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich, mój kolega przeżył oblężenie ścianki wspinaczkowej w Sosnowcu. No to możliwe, że tak będzie też teraz w tych klubach dąbrowskich.
0: Tylko wiesz, żeby
1: bielskich.
0: To nie było chwilowe, żeby to nie było na tydzień czy na miesiąc, ale żeby to trwało dłużej, żeby można było rzeczywiście z tego wynieść jakąś korzyść.
1: No i tu się pojawia to, co jest w sporcie najtrudniejsze według mnie dla dzisiejszego pokolenia, czyli cierpliwość. Bo to jest niestety nie tylko w tenisie, ale praktycznie w każdej dyscyplinie bardzo znacząca cecha, która no musi, przecież wiemy, co było z Mają, jakie to było, ta przeszłość była taka troszeczkę czarno-biała, bez urazy oczywiście, a w pewnym momencie w wieku no już ponad 20 lat, kiedy niektórzy skreślają większość zawodniczek, ona jak petarda odpaliła, za przeproszeniem, no i właśnie

0: Może o to chodzi, że te dzieci, ci trenerzy, rodzice oczywiście przede wszystkim, powinni swoje pociechy uczyć cierpliwości.
1: W takim razie apelujemy do wszystkich zainteresowanych grą w tenisa. Bądźcie cierpliwi, a sukcesy przyjdą. Piotrze, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie informacje z Dąbrowy Górniczej i czekamy na Majo Manię. Piotr Muszalski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Dodam,
0: bardzo,
1: że jutro w męskim finale French Open Niemiec Aleksander Zwieriew zagra z Włochem Flavio Cobollim. Marceli Bogusławski wygrał trzeci etap i ostatni etap wyścigu kolarskiego dookoła Estonii i triumfował w klasyfikacji generalnej. Polak uzyskał 5 sekund przewagi nad Rometem Pajurem z Estonii i 7 nad Łotyszem Martinsem Pluto. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Formuły 1 Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał kwalifikację przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Monaco, 6. rundą Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajął Holender Max Verstappen z Red Bull Racing, a trzecie Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari. Antonelli wygrał 4 ostatnie wyścigi, a na inaugurację sezonu najlepszy był jego partner z Mercedesa, Brytyjczyk George Russell. Dzisiaj Włoch zdobył swoje 4. pole position. W klasyfikacji generalnej mistrzostw Antonelli prowadzi z dorobkiem 131 punktów. Russell ma 88, a trzecie miejsce zajmuje Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari z 75 punktami. Start Grand Prix Monaco jutro o 15. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała wygrali na swoim stadionie finał baraży drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz 3-1 i po 2 sezonach spędzonych na trzecim poziomie rozgrywkowym wracają na zaplecze ekstraklasy, czyli do pierwszej ligi. Koszykarze New York Knicks z Jeremim Sochanem w składzie wygrali na wyjeździe z San Antonio Spurs 105-104 w drugim meczu finału ligi NBA. Reprezentant Polski nie pojawił się na boisku. Kolejne 2 spotkania toczące się do 4 zwycięstw rywalizacji play-off odbędą się w Nowym Jorku. I właśnie o tym meczu będziemy teraz rozmawiać z Janem Pachlowskim. Dobry wieczór, Janku.
2: Dzień dobry. Dzień
1: jednak,
2: dobry z mojej
1: jednak
2: perspektywy oczywiście.
1: Na początek zapytam Cię o Mayę Chwalińską. Czy w Stanach Zjednoczonych zauważyli naszą wspaniałą tenisistkę?
2: Tak, szczególnie po półfinale, po tym jak doszła już do samego finału, tutaj jeszcze środki masowego przekazu o fenomenie Mai Chwalińskiej zaczęły pisać właśnie wtedy, to było po wygranej z Szwedką Schneider. Oczywiście były wspomnianki już wcześniej, no ale wówczas tych artykułów było zdecydowanie więcej, a po przegranym finale amerykańskie media dalej z dużym uznaniem piszą o naszej tenisistce. Ten turniej zmienia karierę Mai Chwalińskiej, to powiedziała Lindsay Davenport, komentatorka stacji TNT, która na żywo tutaj w Stanach Zjednoczonych pokazywała mundial, finał, przepraszam, o mundialu za chwilę powiemy, ale finał French Open. Podczas turnieju zawodniczki wielokrotnie miały trudności z przystosowaniem się do niekonwencjonalnego stylu gry Chwalińskiej. Nieda Kandrejewa, najwyżej rozstawiona tenisistka, która mierzyła się z tą kwalifikatką, poradziła sobie znakomicie, oceniał na gorąco prestiżowy dziennik New York Times. Gdyby Maja Chwalińska zdobyła tytuł na French Open, byłaby to niesamowita historia, jednak zdobycie pierwszego wielkoszlemowego tytułu przez 19-letnią Mirę Andrejewą to również nie lada osiągnięcie. Na gorąco komentował prestiżowy portal Yahoo Sports. Chwalińska próbowała zostać pierwszą zawodniczką z kwalifikacji, która zdobyła tytuł na Rolanda Garros, podsumowała stacja ESPN i na koniec taka ciekawostka, bo jednym z gości na finale w Paryżu był słynny amerykański aktor Brad Pitt.
1: To prawda, widzieliśmy, był. No dobrze, Maja Chwalińska przegrała w finale, wygrała Mira Andrzejewa. My oczywiście cieszymy się z tak wspaniałego występu we French Open Mai Chwalińskiej. No a kto zdobędzie mistrzostwo ligi NBA, koszykarskiej ligi NBA? Jak uważasz?
2: No jeden krok już od tego zwycięstwa dzieli drużynę New York Knicks, aczkolwiek ja bym jeszcze nie przekreślał San Antonio Spurs. Przypomnę zwycięstwo minionej nocy po pasjonującym meczu 105-104 w serii Best of Seven. Nowojorczycy prowadzą 2-0. A tutaj taka ciekawostka, bo 2 pierwsze mecze odbyły się w San Antonio, wygrali je Knicks, ale Knicks są dopiero 3. drużyną w historii, która wygrała 2 pierwsze finałów na wyjeździe. Poprzednie to były Chicago Bulls, poprzednie to były drużyny Chicago Bulls, 93 rok i Houston Rockets, 95, czyli bardzo długo czekaliśmy na 2 kolejne zwycięstwa w pierwszych dwóch spotkaniach. Mówimy o zwycięstwach wyjazdowych jakiejś drużyny w finale. Tym razem są to Knicks. Było bardzo ciekawie, bo na 9,5 sekundy przed końcem meczu gracz Knicks Jalen Brunson

On trafił rzut wolny, dający prowadzenie. Chwilę wcześniej piłkę stracił. No i właśnie, Victor Wembanyama, on trochę pogubił się w końcówce, bo jak naprawdę mecz grał bardzo dobry, no to jednak po pierwsze spudłował rzut w ostatniej akcji meczu, no i też w przedostatniej stracił piłkę i z tego powodu między innymi Knicks zdobyli

0: ławki po prostu oglądają ten finał, będąc na rezerwie, i to dotyczy naszego Jeremiego Sochana. Jak już jesteśmy przy zawodowych rozgrywkach amerykańskich, to równolegle z finałem NBA odbywa się finał NHL. Tutaj kolejny mecz, trzeci numer serii, czeka nas najbliższej nocy, tym razem w Las Vegas. Po dwóch pierwszych spotkaniach rozegranych na lodowisku w Karolinie Północnej, Hurricanes remisują w serii do 4 wygranych 1-1 z zespołem Vegas Golden Knights. I tutaj najbliższymi meczami szczególnie tak naładowani są zawodnicy z miasta hazardu Vegas Golden Knights, bo oni trzy poprzednie spotkania w playoffach we własnej hali wygrali. To, jak podkreślają miejscowe media tutaj w Nevadzie, daje im tak zwanego dodatkowego powera, jakbym jak mógł tak cytować z języka trochę kibicowskiego. Zobaczymy, jak będzie na razie. I finały tutaj NHL i te NBA, o których Państwu opowiadamy, są naprawdę pasjonujące.
1: A dokładnie za tydzień o tej porze będzie już po dwóch dniach rozgrywania piłkarskich mistrzostw świata w mieście Meksyk. W pierwszym meczu mundialu gospodarze Meksykanie podejmą Republikę Południowej Afryki. Jak to jest z tą popularnością mundialu za oceanem? Jak trwają ostatnie przygotowania?
0: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o popularność, to nowy sondaż Pew Research Center pokazuje, że 66% Amerykanów niespecjalnie się tym mundialem interesuje lub w ogóle. Oczywiście, jeżeli chodzi o grupy imigrantów, to jest zdecydowanie inaczej. Tutaj dominują, jeżeli chodzi o zainteresowanie, Latynosi i Azjaci. Ale mundial jest widziany na ulicach, widziany jest w telewizji, gdy się wchodzi. Mnóstwo tutaj promuje się firmy, które sponsorują mundial, firmy, które proponują właśnie swoje tutaj towary, mnóstwo koszulek, tak więc mundial jest widoczny, ale jeżeli przeciętnego Amerykanina zapyta się, kto gra, nawet jakie kraje, no to te odpowiedzi mogły być bardzo różne, ale to nie jest nasze zmartwienie.
1: Janku, no, ale słuchaj, czy Amerykanie w jakiś sposób dopingują swoją drużynę piłkarską? No bo wiemy, że Amerykanie słyną z koszykówki, z hokeja właśnie, od czym już mówiłeś, tak, z futbolu amerykańskiego, ale czy piłkę nożną również doceniają w ten sam sposób, bo na przykład teraz drużyna Stanów Zjednoczonych, ta reprezentacja, która zagra na mundialu, gra towarzysko z Niemcami i bardzo szybko już straciła remis, bo Niemcy od chyba bodajże drugiej minuty prowadzą 1-0, a w tym momencie widzę, że padł kolejny gol dla Niemców, więc chyba Amerykanie chyba nie spodziewają się po tej drużynie jakiegoś wielkiego osiągnięcia.
0: Przede wszystkim trudno tutaj oceniać, jak Amerykanie są przygotowani do tego mundialu, bo po pierwsze to jest spotkanie towarzyskie, które nie wywołuje jeszcze tylu emocji, bardziej to wszystko się sprawdza, poszczególne warianty gry, niż ocenia do taką ścisłą formę przed mundialem, to po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście też trudno odpowiedzieć na pytanie, które zadałaś, bo amerykańskie media alarmują, ale to też na to wpływają ceny, że jednak sporo biletów jest do kupienia na mecze grupowe reprezentacji Stanów Zjednoczonych, ale to nie wynika nawet do końca z braku zainteresowania, ale amerykańscy kibice jeszcze na kilka miesięcy przed mundialem podkreślali, że tutaj oni mają swoje budżety na kupienie biletów i jeżeli po prostu będzie drożej, to tych biletów nie będą kupować. No i to widzimy tego skutki, bo wielokrotnie opowiadaliśmy Państwu na antenach Polskiego Radia o, tutaj padały takie nawet stwierdzenia, absurdalnych sposobach sprzedaży biletów, cenach windowanych do góry. No i wiele wskazuje na to, dzisiaj czytałem artykuł w amerykańskich mediach, że na przykład duża część stadionu na finał piłkarskich mistrzostw świata może być pusta. Dlaczego? Bo w tej chwili te ceny są dynamiczne, one mogą się zmieniać, ale w tej chwili bilet najtańszy na finał mistrzostw świata kosztuje $8000. I to jest o 6 czy prawie 7 razy drożej niż na Mistrzostwa Świata 4 lata temu.
1: I szczerze mówiąc, bardzo się dziwię tym, którzy takie drogie bilety kupują. Natomiast
0: mówi się, że to jest mundial dla bogatych. To takie stwierdzenie jest już od wielu miesięcy tutaj wśród różnych forów dyskusyjnych, a nawet w mediach.
1: No dobrze, a co jest ostatecznie z Iranem? Jak to wygląda?
0: Przede wszystkim warto tutaj podkreślić, że zawodnicy Iranu i sztab trenerski wczoraj otrzymali wizy w tureckiej ambasadzie.

0: zasadzie, sporo się na ten mówi, ale nie wszyscy członkowie tego całego zespołu irańskiego, ponieważ no tutaj Amerykanie podkreślają, że nie wszyscy kwalifikowali się i bali się, że mają też związki z polityką. Natomiast reprezentacja Iranu będzie szczególnie tutaj pod uwagę amerykańskich władz, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, i mówi za to odpowiedzialny ze strony Białego Domu Andrew Giuliani. Posłuchajmy.
1: Nie mogę zdradzić szczegółów dotyczących naszych działań zapewniających bezpieczeństwo w przypadku wszystkich reprezentacji. Jedynie mogę powiedzieć, że Iran jest pod szczególnym nadzorem. Będziemy robili wszystko, aby fani czuli się bezpiecznie, szczególnie w trakcie rozgrywania spotkań przez Iran, aby i ta reprezentacja i kibice na stadionie nie czuli zagrożeń.
0: Zobaczymy, jak to będzie. Przypomnę, inaugurację jednak w Meksyku. Najbliższy czwartek, mecz Meksyk-RPA, a my będziemy na miejscu z miasta Meksyk, ze stolicy Meksyku. Będę Państwu opowiadał o tych wszystkich ciekawostkach przed, w trakcie i po inauguracji.
2: Janku, bardzo dziękuję za rozmowę. A skoro zakończyliśmy tę rozmowę z Jankiem Pachlowskim na futbolu i zbliżających się Mistrzostwach Świata, to pozostańmy jeszcze przy tym temacie. W studiu witam Tomasza Kowalczyka. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Który pewnie bardzo żałuje, że w tym mundialu nie zagrają Polacy. Czy nie?
3: Myślę, że nie tylko ja. Mnóstwo naszych kibiców, reprezentantów. Jan Urban, z którym rozmawiałem 2 tygodnie temu, powiedział, że ten mecz, baraż ze Szwecją, cały czas gdzieś z tyłu głowy zostaje, tak?
2: Ale z drugiej strony, patrząc na to, jak zagrali 2 ostatnie mecze towarzyskie, to powiem ci szczerze, że ja cieszę się, że nie grają, bo gdyby oni taką grę zaprezentowali na mundialu, to byłby to po prostu zwyczajnie wstyd.
3: No tak, ale to trudno porównywać taką formę, jaką prezentują nasi zawodnicy w momencie, kiedy wiedzą, że na mistrzostwa nie jadą, są po sezonie ligowym, a do tego mundialu, gdyby się przygotowywali. Ten mecz drugi nie odbywałby się w Warszawie, tylko w Chicago, bo takie były plany. Inaczej nastawiona byłaby drużyna, też inny z pewnością skład, nie byłoby tylu testów i też inaczej mentalnie nasi zawodnicy by podchodzili do spotkania, no bo przecież byliby jednak w takiej pozytywnej energii, więc no, trudno porównywać te dwie sytuacje.
2: No dobrze, to w takim razie w turnieju zagra 48 zespołów, tak? Po raz pierwszy.
3: Tak jest.
2: Wiele grup, wiele dziwnych reprezentacji.
3: Kiedyś byliśmy w stanie tak naprawdę wymienić grupy mundialowe, czy tam w 94, czy 90 roku, 98, jednym tchem, bo wszyscy byli w stanie to zapamiętać. No teraz, jeżeli dojeżdżamy do grupy L, to tylko takie osoby, które mają naprawdę pojemny mózg.
2: Zwłaszcza, że jest wiele takich reprezentacji, do których po prostu zwyczajnie nie jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Reprezentacji spoza Europy. Więc która z tych grup według ciebie wydaje się najmocniejsza, która według ciebie jest tak zwaną grupą śmierci?
3: Myślę, że ta grupa z Francją, Senegalem i Norwegią, grupa I plus Irak, jest naprawdę ciekawa, tym bardziej, że Francja ostatnio przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2 i pokazuje, że można ją ograć. No tutaj będzie mecz z inną drużyną z Afryki, a ekipy z Afryki rosną w siłę, jest ich sporo na mundialu. Norwegia w dodatku też ma szansę tutaj pełnić rolę czarnego konia. Czy ktoś tak mówi o Norwegii? Może już nawet więcej, bo przecież Norwegia w grupie sobie poradziła z Włochami, wyeliminowała Włochów, teraz niedawno pokonała też w towarzyskim meczu Szwedów 3-1 i mają naprawdę kapitalnych zawodników. Bodo Glimt też kapitalny sezon w Lidze Mistrzów. No to może być mundial też, w którym objawi się ta Norwegia. No a skoro jest w takiej grupie, to wydaje mi się, że tutaj będzie się działo, no ale i Francja, i Senegal, i Norwegia, wszystkie te drużyny mogą przecież z grupy wyjść, bo wychodzi też trzecia drużyna i to 8 drużyn z trzecich miejsc wyjdzie do 1/16 finału.
2: Czyli jest to co walczyć, no dobrze, a co z Argentyną, co z Brazylią, co z Portugalią, co z Anglią, co z Niemcami, co z Holandią? Więc jak ty to wszystko widzisz?
3: No, Brazylia jest w ciekawej grupie z Carlo Ancelottim, który układa reprezentację tego kraju. Powołał Neymara, więc...
2: Dodajmy, że Carlo Ancelotti niedawno opuścił stanowisko trenera Realu Madryt.
3: No już jakiś czas temu.
2: No jakiś czas temu, ale generalnie całą ostatnią karierę trenerską na ławce rezerwowych spędził

0: właśnie w drużynie
1: Doprowadzając Real do fantastycznych wyników, bo przecież wygrywał Ligę Mistrzów w 24 roku, w 22 roku. Zobaczymy, czy ta jego ręka wystarczy na to, żeby poukładać Brazylię, ale wydaje się, że Brazylia cały czas nie ma takiego pokolenia i ma też piłkarzy, którzy no, po prostu nie są w stanie stworzyć mistrzowskiej drużyny.
0: Świetnych Brazylijczyków gra w klubach europejskich.
1: No, troszkę im jednak daleko do takiej klasy jak Ronaldo, Romario, Ronaldinho. To byli piłkarze jednak z innej planety. Rafinha oczywiście jest, jest Neymar, jest mnóstwo świetnych brazylijskich piłkarzy, ale czy to jest ten rozmiar kapelusza? No powątpiewałbym. Brazylia jest właśnie w takiej ciekawej grupie z Marokiem i Szkocją oraz Haiti i na mundialu w 98 roku, skoro pamiętamy stare grupy, to jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, że Brazylia była wtedy w grupie z Maroko i też ze Szkocją i Norwegią, a teraz tylko Haiti wymieniło Norwegów. No i wtedy Brazylia doszła do finału. Tutaj mnóstwo kibiców, kiedy ta grupa została wylosowana, zwracało uwagę, że to jest pewnego rodzaju kopia tamtej sytuacji. Argentyna broni mistrzowskiego tytułu, jest w grupie J z Algierią, Austrią i Jordanią. Musi uważać na pierwszy mecz, bo przecież z Arabią Saudyjską przegrali swój pierwszy mecz na mundialu poprzednim w Katarze, ale ostatecznie złoto zdobyli.
0: Nie, no ja myślę, że nie będą mieli problemu z wyjściem z tej grupy.
1: Nie mówię, że będą mieli problemy z wyjściem z grupy, ale muszą uważać na swój pierwszy mecz, bo przegrali pierwszy mecz przecież w Katarze.
0: No,
1: nikt nie dawał złamanego grosza na to, że Arabia Saudyjska będzie w stanie to zrobić. I pamiętam miny naszych trenerów i piłkarzy, bo trochę to pokrzyżowało plany, bo wszyscy myśleli, że Argentyna wygra i jest już plan na to, jak z tej grupy wychodzić, i wściekli byli wszyscy. Absolutnie.
0: No, no dobrze, ale
1: wszyscy.
0: Tak oceniając realnie, Argentyna z Messim w składzie, bo Messi jest powołany, będzie w stanie ten tytuł obronić, a Messi zdobyć swój drugi tytuł?
1: Jest w stanie powalczyć na pewno o obronę tytułu, bo przecież Argentyna nie obniżyła lotów. Cały czas wygrywa te mecze w Ameryce Południowej. Była najlepszą drużyną kwalifikacji. Copa America też wygrana, więc no to jest drużyna, która cały czas jest na fali wznoszącej i tutaj Argentyńczyków stać naprawdę na dużo, na pewno stać na dużo Anglików, chociaż spore trzęsienie ziemi tutaj przez Tomasa Tuchela, bo mnóstwo fantastycznych piłkarzy niepowołanych na turniej, a są w ciekawej grupie L z Chorwacją, Ganą i Panamą. Grupa absolutnie do wyjścia, ale też na pewno mecze Anglii z Chorwacją, Gany z Anglią czy Chorwacji z Ganą no mogą być ciekawe w tej pierwszej fazie, gdzie mamy niedobór takich fantastycznych spotkań, no bo też czeka nas między innymi w fazie grupowej mecz Republiki Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską. No myślę, że na ten mecz nie będą wstawać kibice jednak o 3 w nocy z ogromną chęcią.
0: Albo kupować biletów
1: to
0: już
1: jest
0: tam na miejscu.
1: Kolejna sprawa.
0: A jeśli chodzi o Anglików, no to oni tak już od lat pretendują do tego, żeby zdobyć mistrzostwo, żeby przynajmniej znaleźć się na podium, a jakoś im to nie wychodzi. No dobrze, powiedzieliśmy o Anglii, powiedzieliśmy o Argentynie, o Brazylii. A co ty na to, żeby Hiszpania zdobyła mistrzostwo?
1: No jest to całkiem realny scenariusz. Hiszpanie w świetnym stylu wygrali Mistrzostwo Europy 2 lata temu i prezentowali jednocześnie piłkę najładniejszą i byli też drużyną najlepszą. Oczywiście były pewne kontrowersje w meczu ćwierćfinałowym z Niemcami, bo wydawało się, że tam jednak powinien być podyktowany rzut karny dla reprezentacji Niemiec i kto wie, jakby ten turniej się potoczył, no za słynną rękę Kukurei. Natomiast no, Hiszpania była wtedy fenomenalna, poza zasięgiem i sięgnęła po złoto. Teraz eliminacje przebrnięte w cuglach, a w ostatnim meczu towarzyskim sensacja. Remis z Irakiem 1-1. I tutaj w Iraku na przykład Hussein Ali, znany z Pogoni Szczecin, Ali Aurawi z Krakowi, więc ci zawodnicy z naszej ekstraklasy w szerokim składzie Iraku.
0: Ale w składzie ma czarodzieja Lamina Jamala, więc kto wie.
1: Tak, to jest piłkarz, który naprawdę jednoosobowo jest w stanie zrobić dużo, jest w stanie przechylić losy meczu na korzyść swojej drużyny i to są właśnie tacy zawodnicy. Lamin Lamine Yamal, Leo Messi, będzie też Cristiano Ronaldo, no więc tak, nie.

0: Niemcy, Portugalia, Belgia.
1: Czy to będą mistrzostwa właśnie tych gwiazd, które wymieniłeś, czy to raczej powinny
0: Last Dance,
1: być...
0: ostatni taniec raczej tych
1: czy to
0: panów.
1: Raczej będą mistrzostwa drużyn, po prostu. Natomiast jeszcze chcę cię zapytać o jedną drużynę. Kiedyś było takie powiedzenie, że grają wszyscy, gra 11, a i tak wygrywają Niemcy. Więc co z Niemcami?
0: No Niemcy wygrywają, ale z Amerykanami w tym momencie 1-0 po golu Kaja Havertza, tego, który strzelał też w finale Ligi Mistrzów.
1: No ale to mecz towarzyski, więc można powiedzieć, że mało istotny, ale jednocześnie dający jakiś obraz, prawda?
0: Tak, ale Niemcy są mocno przebudowani, są dużo lepszą drużyną pod wodzą Juliana Nagelsmana i Niemców stać na pewno na wiele, choć mundialu w Stanach w 1994 roku nie wspominają najlepiej, bo odpadli tam w ćwierćfinale z Bułgarią.
1: No to jeszcze zapytam cię i powiedz parę słów o Portugalii. Czy jakiekolwiek szanse ma?
0: Portugalia ma szansę, bo naprawdę ma konstelację fantastycznych piłkarzy. Cristiano Ronaldo oczywiście może coś do tego dołożyć. Ta grupa dosyć słaba z Demokratyczną Republiką Konga, Uzbekistanem i Kolumbią do wyjścia i do awansu do kolejnych rund.
1: Z pewnością te mistrzostwa zapowiadają się bardzo ciekawie. Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A ja również dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z MediaExpert. Media jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Reklamie. Autopromocja.
9: Karta małej rodziny to nie pomyłka. To pomysł na program na wzór karty dużej rodziny i ulgi dla osób starszych, samotnych, które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach, jak przeniesienie zakupów, drobne naprawy czy ustawienie telewizora. Ale też nie radzą sobie z rozproszonymi promocjami. I karta to szansa, żeby z nich skorzystali. Czy to dobry pomysł? Porozmawiamy w audycji Portfel Seniora jutro, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maja Chwalińska przegrała mecz, ale awansowała w rankingu o prawie 100 miejsc. Trąba powietrzna w rejonie Mrągowa i Mikołajek nie ma większych strat i 11. Marsz Równości w Gdańsku. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Zwycięstwo Miry Andrzejewej zasłużone, ale Maja Chwalińska i tak jest wygraną tego turnieju. Mówi po kobiecym finale French Open tenisista Dawid Olejniczak. Tenisista docenia sukcesy 24-letniej polskiej zawodniczki.
2: Nie ma co robić żadnej tragedii, tym bardziej, że przecież chodzi o to, co wydarzyło się przez 3 tygodnie od kwalifikacji do finału Majki Chwalińskiej. Ja mówiłem przed dzisiejszym meczem, nieważne co się wydarzy, tak jest. Mistrzynią jest wygraną tego turnieju i ja by tak dalej.
1: Mira Andrzejewa wygrała 6-3, 6-2. Maja Chwalińska dzięki występowi na Roland Garros awansowała w rankingu WTA ze 114 na 21 miejsce. W rejonie Mrągowa i Mikołajek przeszła trąba powietrzna i chociaż nie wywołała takich strat jak zjawisko sprzed tygodnia na Opolszczyźnie, to została sklasyfikowana jako tornado. Jak mówi Piotr Szuster z IMGW, zjawisko z Mazur należało do najstarszych.

0: słabszych tornad.
1: Przeciętnie na obszarze Polski notujemy od 7 do 14 trąb powietrznych, w tym statystycznie jedna posiada umiarkowaną siłę, natomiast te najsilniejsze trąby powietrzne w wysokich stopniach klasyfikacji intensywności zdarzają się przeciętnie raz na około 10 do 12 lat.
0: Zjawisko z Mazur nie spowodowało większych strat. Potwierdziły je systemy radarów meteorologicznych. Zapisała także Europejska Baza Danych o poważnych zjawiskach pogodowych. Przemysław Czarnek chce wyjścia Polski z europejskiego systemu handlu emisjami dwutlenkiem węgla. Polityk stwierdził, że unijna polityka środowiskowa dusi polską i europejską gospodarkę, a globalnie nie zmniejsza negatywnych skutków zmian klimatu.
2: Wychodzimy z ETS-u. Nie wchodzimy także i nie pozwalamy na przyjęcie, na wdrożenie ETS-u 2, tego budynkowego i paliwowego.
0: Przemysław Czarnek dodał, że człowiek jest najważniejszym elementem środowiska, a nie jego niszczycielem.
2: Mamy święty obowiązek zatroszczyć się o środowisko naturalne, pomnożyć wszystko, co możemy zrobić i przekazać następnym pokoleniom. Żadnej animalizacji człowieka i żadnej humanizacji roślin i zwierząt. Po prostu zrównoważony rozwój. Po prostu normalność.
0: Konwencję programową PiS w Łódzkiem w gminie Maków otworzył prezes PiS Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że wpływ człowieka na negatywne zmiany klimatu został sfałszowany. To ważny dzień i kolejny krok w kierunku większej tolerancji, mówią organizatorzy 11 Marszu Równości w Gdańsku. Ulicami miasta przeszło w nim kilka tysięcy osób. Marta Margot, jedna z organizatorek, podkreśla, że uczestnicy parady walczą o swoje prawa.
3: Widok na zmianę zawsze jest. Ja zawsze będę optymistką, że faktycznie może każdy rok troszeczkę symboliki dla nas przynosi. Natomiast no za dużo przez dwa lata dla nas się nie zmieniło i nie zadziało. Dalej nie mamy związków partnerskich, nawet ustawy o osobie najbliższej. Okej, przez ostatnie tygodnie dużo mówiliśmy o transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą przez pary jednopłciowe, ale to dalej jest symbolika.
0: Na Gdańskim Marszu Równości była pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
4: W tym tygodniu w Senacie idziemy dalej z ustawą o statusie osoby najbliższej. No i mam nadzieję, że być może w ciągu kilku dni dowieziemy tą ustawę na biurko prezydenta. To jest też historyczny krok.
0: Przed rozpoczęciem pochodu na skwerze Świętopełka stanęło miasteczko marszowe, stanowiska organizacji społecznych, zdrowotnych i jednostek miasta. Na Litwie zmiany w koalicji rządzącej. Mająca większość w parlamencie litewska partia socjaldemokratyczna postanowiła usunąć z niej populistyczne ugrupowanie Świt Niemna.
5: Dyskusje o przyszłości koalicji wywołały napięcia między socjaldemokratami a Świtem Niemna. Część rządzących polityków krytykuje postawę tego ugrupowania, a oburzenie wzbudziło m.in. głosowanie przeciwko utworzeniu poligonu wojskowego w Kopciowie. Jak pisze agencja BNS, w przyjętej uchwale socjaldemokraci stwierdzili, że obecny format koalicji nie odpowiada już standardom politycznego zaufania, odpowiedzialności i stabilnego zarządzania państwem. Do nowej koalicji socjaldemokraci zaprosili m.in. Związek Demokratów w imię Litwy. Decyzję ugrupowania rządzącego z zadowoleniem przyjął prezydent Gitanas Nausėda, który zaznaczył, że jest gotów do konstruktywnej współpracy z nową większością rządzącą. Na razie władze partii socjaldemokratycznej nie ujawniają, do jakich zmian dojdzie w rządzie, a także czy obecna premier Inga Ruginienie utrzyma swoje stanowisko. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Obecnie koalicja rządząca ma 80 mandatów na 141 miejsc w Sejmie. Jeśli socjaldemokratom uda się porozumieć ze Związkiem Demokratów oraz Związkiem Rolników i Zielonych, to nowa większość liczyłaby 75 posłów.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy na zachodzie i południu przelotne opady deszczu, bez opadów na wschodzie kraju. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 10 stopni na wschodzie, 14 w centrum, do 16 na północnym zachodzie. W niedzielę bez opadów tylko na Podkarpaciu. Temperatura od 18 stopni nad morzem, 20 na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 24 na zachodzie, do 27 na Mazowszu.
6: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Kędzierzynie, Koźlu, w Opolskiem, na Podlasiu i miejscami na Pomorzu bardzo dobra, a na pozostałym obszarze kraju dobra. 1/5 energii w krajowej sieci produkują teraz źródła odnawialne. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. Poza województwem pomorskim w całej Polsce susza hydrologiczna. Alert obowiązuje do odwołania. Wiele samorządów apeluje o oszczędzanie wody.

0: Klimat.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
3: Ze mną w studiu jest Tomek Frejtak-Piątek.
4: Cześć.
3: Cześć. Cześć. Tak, mistrz RPG.
4: Storyteller. Może być mistrz gry.
3: Mistrzu, nauczyciel, pan Kornel Stanisławski.
5: Dzień dobry.
3: I pan jest ze szkoły?
5: Bednarska Szkoła Realna.
3: No, to wzbudza pewne emocje, tak bym powiedział.
5: Zdecydowanie.
3: Znam tą szkołę. Fantastycznie. Pan jest, czego pan uczy?
5: Uczę angielskiego i jestem wychowawcą.
3: I mam tu dwójkę pana uczniów.
5: Maję.
3: Tak, no właściwie to się szkoda zostaje. Maja Esden-Temska.
6: Tak, dzień
3: cześć
6: dobry.
3: Maju, cześć Maju. I Maja jest, no tak, absolwentką tej znanej szkoły, jakże lubianej w mieście stołecznym. I znamy się też jeszcze ze Stowarzyszenia Rzecz Jasna, którą należy pozdrowić.
6: Tak, trzeba pozdrowić, no.
3: Bo znajduje się w połowie drodze między Warszawą i Gdańskiem.
6: No, czasem tam zajeżdżam.
3: Tak, tak, tak. I to jest ostruda.
6: To jest ostruda.
3: Super. I Igor Sienkiewicz.
7: Dokładnie, dzień dobry.
3: Igora też jakoś zaraz będzie lepiej pewnie słychać. Słuchajcie, chcemy porozmawiać o grach, a jakżeśmy się tutaj w ogóle znaleźli w tym składzie? No bo tak, jedna ścieżka jest taka bardzo poważna. To znaczy tutaj szereg audycji było na arcypoważne tematy. Jednym z nich są rzeczy związane z odpornością i tym, że no w ogóle musimy jakoś się przygotować na różne sytuacje, które mogą nam się przydarzyć. Ja jestem naszym ojcem trójki dzieci i oni też grają w te gry. I teraz przedstawię taki ogólnie prowokacyjny obrazek, to znaczy, że lepiej byście się wzięli do roboty. Te gry zanurzają was w jakąś rzeczywistość, która w ogóle nie istnieje i w dodatku marnujecie czas, bo powinniście uczyć zupełnie czego innego, ćwiczyć, kooperować. No różne takie rzeczy, które w tych audycjach ja często podnoszę jako istotne. No jest jakiś drugi punkt widzenia, o którym będziemy rozmawiać, że gry nie muszą być szkodliwe. Tak to mało, takie no trochę sugerujące pytanie. Nie muszą być szkodliwe, mogą być też pożyteczne. I o tym trochę chciałem porozmawiać z wami. Czuję się dosyć niepewny na tym terytorium, bo nie jest to ani socjologia, ani polityka. To są gry, w których słownik dla mnie nie jest zupełnie jasny. I chcę, żebyśmy od tego zaczęli. My nie robiliśmy żadnego tutaj prób specjalnych, ale ja posiłkuję się urządzeniami. I chciałem, żebyśmy zaczęli od tego, o taką mapę gier. Gry są często mapami, a teraz mapa gier. I żebyście jakoś rozszyfrowali te różne typy, które budzą nas. Ja jeszcze pamiętam gry komputerowe, to się tak mówiło, video games. I jak rozumiem, one po prostu są, no grasz sobie tam z komputerem, nie wiem, jakie przykłady można podać tych gier. Musicie mi przerywać, bo inaczej ja to mówię tak, dopóki ktoś mi nie przerwie i mówicie tak niekompetentnie, to jest inaczej. Ale ja mam tu jakiś podział na gry, uwaga, możecie nad tym popracujmy, na komputerowe, RPG, a następnie mam tu gry, które nazywają się LARPy i gry planszowe, to jakoś czuję się bezpiecznie. No w każdym razie są przynajmniej cztery, może są jakieś inne oboczne ścieżki ewolucji gier, ale porozmawiajmy o tym, jakbyście objaśnili, może o czymś zapomniałem, ale czym zasadniczo one się różnią? Poza tym, że jak do sklepu idziesz i mówią kup planszówkę, to już wiesz mniej więcej, co masz kupić. No ale rozumiem, że część w ogóle nic nie kupujesz, tylko gra z jakiejś przestrzeni.
6: Gry komputerowe na pewno są cyfrowe. Wszystkie inne, które podałeś, w większości są na żywo, papierowe, możesz ich dotknąć. No, gry komputerowe mają to do siebie, że albo grasz na komputerze, albo w tych czasach już na konsolach różnych.
5: Ale czy też nie na telefonach komórkowych czy tabletach?
6: Prawda, jest to nawet największy procent graczy tak naprawdę w tym momencie. Są też gry na telefon.
3: Czasami jedzie się publiczną komunikacją. Ludzie mają jakąś chyba niechęć do tego, żeby czas tak się po prostu zatrzymał i coś ich pędzi do tego, żeby po prostu nerwowo, kompulsywnie, przymusowo innymi słowy, machać kciukami, rozwiązywać jakieś spadające klocki i tak dalej. Tak jakby nas mózg cały, no być może tak trochę jest. No dobra, ale teraz powiedzcie, czym się różni LARPy od RPG-ów, rozwiń RPG.
4: Tak, jeśli chodzi o te gry analogowe, czy też fizyczne, o czym tutaj koleżanka powiedziała, to tak jak w przypadku tych gier wideo, czy na różne konsole, czy aplikacje, mamy do czynienia z tą płaszczyzną, przestrzenią cyfrową, tak tutaj możemy tego dotknąć, możemy nawet tego powąchać, możemy doświadczyć z poziomu różnych zmysłów. A polega to na tym, że jest jakaś książka, w której zapisane są zasady. To może być nawet broszura, to nie musi być coś, co kojarzy nam się z jakimiś ogromnymi tomiszczami. Jest tam dość jasny podział na tych, którzy grają i tych, którzy prowadzą, ale coraz częściej też są takie gry, w których na przykład mistrza gry nie ma. Gry, w których razem tworzymy jakąś opowieść. I taką najważniejszą rzeczą jest to, że spotykamy się przy stole, ale to też ważne, ten stół dla skomplikowania trochę może też być wirtualny.
6: Wirtualny,
4: więc najbardziej chodzi o to, że pewne rzeczy

0: dzieją się w naszej wyobraźni i na poziomie deklaracji, na poziomie rozmowy ze sobą. Więc to jest ta różnica między tym a tymi cyfrowymi grami, które pewnie są już takie, ale w większości te gry mają już ustaloną strukturę, nawet jeśli mają wiele ścieżek fabularnych, te cyfrowe, no to tam jednak to środowisko jest już wcześniej zaprojektowane.
1: No i widzisz to, tak to RPG są w twojej wyobraźni. Każdy będzie trochę inaczej widział to, co jest opisywane.
2: Nie lubię grać w gry, bo nie lubię przegrywać. Coś jest ze mną niedobrze, ale i tak zawsze, więc... Ale świetnie się nadaje taką uniwersalną ofiarę. Pewnie w grach przydają się takie osoby, ale... Tomek, bo to, skąd ja znam Tomka Freitaga Piątka? Dlatego, że my tu w Stoczni, w niej nagrywamy tę audycję, zajmujemy się inkubowaniem innowacji społecznych. I część tych innowacji to nie są startupy biznesowe, tylko to jest no, różne rzeczy, które mają ludziom jakoś pomóc, a choćby to, żeby przełamać jakąś epidemiczną samotność. I Tomek zaprojektował taki, u nas taką innowację i ją rozwija. On teraz zmieniła się nazwę, nazywał się Teatr przy Stole. I gry, które kojarzą nam się dotychczas głównie z młodzieżą, która nie wiem... z różnych powodów nie zajmuje się tym, czym powinna się zajmować, mówię do pana nauczyciela, ale generalnie spędza godziny na tym, to ty żeś to wprowadził to w środowisko osób starszych, które tak. Skądinąd lubią konfabulować, mam wrażenie, i grałeś w te gry. Opowiedz trochę o Teatrze przy Stole, jako właśnie mechanizmie przełamywania izolacji. Tak bym
0: ja powiedział. Myślę, że w ogóle konfabulacja to jest taka przyjemna rzecz, znaczy, że chyba nie tylko osoby starsze i dzieci lubią i potrafią konfabulować, że w momencie, kiedy... mamy taką przestrzeń do tego, żeby sobie powymyślać i trochę odskoczyć od tej codziennej rzeczywistości i jakichś problemów takich doczesnych i wejść w jakąś historię, która może być absurdalna, zabawna, może być jakaś poruszająca, to część osób chętnie po to sięga. I faktycznie, takie moje doświadczenia były z osobami starszymi, bo Teatr przy Stole na początku skupiał się wokół osób 60+, potem przesuwaliśmy tę granicę 65-70. Zdarzali się też gracze czy graczki w wieku 80 i 90 lat. To, co nam wyszło z testów, to przede wszystkim, że poza samą integracją i tym, że te osoby mogą razem spędzić czas i to jest takim ważnym aspektem, to też wpływa na funkcje poznawcze, na zapamiętywanie, na koncentrację, na to, że te osoby mogą też jakoś realizować swój potencjał twórczy, no bo często się okazuje, i to dobrze wiemy, o takich sytuacjach, gdzie ktoś większość życia poświęcił swojej rodzinie w wieku 60-70 lat, już odchowane dzieci, mąż zajmuje się swoimi rzeczami, a po prostu wtedy mamy możliwość powrotu do jakiejś pasji sprzed lat.
2: No właśnie, bo mąż też się zajmuje. Właśnie, moim zdaniem brakuje różnych fajnych jakichś gier dla starzejących się mężów i mężczyzn, ale u ciebie byli, widziałem. U ciebie byli.
0: Byli, chociaż w mniejszym stopniu. W większości to jednak
2: my sobie
0: były...
2: też wymyślimy jakieś gry, to bo my też gramy w inne gry. Ale to jest bardzo poważne. Podaj przykład tego, jak ty to otwierasz, bo ty jesteś mistrzem tego, to jest ważne, to są elementy wyboru, elementy losowania.
0: Tak.
2: I jest... jak taka gra, no, jak robisz tą inwokację? Jesteśmy, są ciemne, no, co ty tak mówisz na początku?
0: To znaczy już dzisiaj to wiadomo, że trochę inaczej do tego podchodzę. Początki były takie, że rzucałem hasło, dzisiaj przeniesiemy się na bezludną wyspę. Co na tej bezludnej wyspie mogłoby być? Pytam osób. No i wiadomo, że na początku, jak ktoś wcześniej nie grał albo nie wcielał się w jakieś postacie, to może być dla niego trudne. Więc dzisiaj doszedłem do takiego momentu, gdzie stopniowo staram się oswajać poprzez takie ćwiczenia improwizacyjne, takie zabawowe, bo to jest kwestia, która też mi wyszła, to że przede wszystkim ludzie bardzo rzadko wchodzą w te sytuacje growe, gdzie trzeba coś odgrywać. Dlaczego? Bo się wstydzą. Więc warto jest pokazywać, jak za pomocą ciała i jak za pomocą po prostu różnych pomysłów i współpracy można po prostu ten wstyd zrzucić z siebie.
2: I oni losują te postaci, czy ty je wyznaczasz?
0: Mogą losować, mogą wymyślać. Czasami jest tak, że mówię im, dobra, to do wyboru jest kapitan, bossman, ktoś tam jeszcze, ale bardzo często osoby wymyślają i wymyślają abstrakcyjne postacie w stylu jestem drzewem, na przykład na tej bezludnej wyspie. Albo jestem napotkanym lisem i z tego testujemy historię.
2: Podobno kiedyś pan Wiesław Gołas, aktor, musiał zagrać na scenie teatru w jakiejś próbie czy egzaminie Zsiadłe Mleko.
0: Wspaniałe.
2: Prawda? No dobra. Czy są jakieś nazwy, które jakoś kojarzą się z tym? Inaczej ja je podpatrzyłem, ale nic mi one nie mówią, bo widzę, że są no, Dungeons and Dragons, Warhammer.
0: No tak,
2: to są
0: nazwy produktów, nazwy gier, chociaż...
1: Ale też systemów.
2: Których bo... jako rodzic mam się bać? No nie wiem.
1: Tak, to... dokładnie.
0: Bardzo. Nie,
1: no, jak mamy mechaniki, to zebranie tych mechanik nazywa się systemem. I to są właśnie nazwy po prostu tych systemów różnych. One każde mają trochę inne te mechaniki i inne po prostu zasady, wokół jakich grasz.
0: A dzisiaj to są franczyzy tak naprawdę, to są ogromne produkty, które zarówno w świecie cyfrowym gry, które powstają wideo czy na aplikacjach oparte są o te mechaniki, o których właśnie mówisz, jak i oczywiście w wersji papierowej.

0: wszystko z tego powstaje, nawet klocki Lego, nie wiem, jakieś zabawki. Bo to są już firmy, nie? Jeszcze tylko taką jedną rzecz powiem na temat tego, co powiedziałeś a propos tych przedziwnych sytuacji. To przypomina mi się, jak kolega Krzysztof, który też testował teatr przy stole u siebie w Krakowie wśród wolontariuszek tamtejszego muzeum, wymyślili razem, że panie wcielą się w produkty spożywcze w lodówce. I cała historia toczyła się wokół tego, co się z nimi stanie. Koniec był szczęśliwy tym razem, to był happy end, ale to też ciekawe w ogóle, gdzie zaprowadziła ich wyobraźnia.
1: Kurt Vonnegut napisał książeczkę o Śniadaniu Mistrzów i tam jest opowieść o pewnym przedsięwzięciu, takim bardziej opowieści chyba, którą on jakoś tam konstruuje, która składa się z rozmowy, uwaga, dwóch drożdży, które to drożdże, topiąc się we własnych ekstrementach, bo na tym polega praca drożdży, rozmawiają o sensie życia, nie wiedząc wszakże, bo ich ograniczona inteligencja uniemożliwia to, że uczestniczą w produkcji szampana. I wydaje mi się, że w ogóle takie różne postaci, to jest coś bardzo, bardzo ciekawego. I rozumiem, że gramy w te gry i to, żeby, bo ja muszę taką małą sprzedażową, chociaż to wszystko jest za darmo. Gdyby państwo chcieli zobaczyć, to na stronie innowacjespołeczne.org.pl jest bardzo dużo innowacji i teatr tam jest. I urokiem tego, powiedziałeś, franczyzy, tam są komplet materiałów, filmy. Jeśli ktoś chce zagrać, niekoniecznie w środowisku 60+, sam chętnie zagrał w te gry, no to one tam są jakoś opisane i one robią to, co miały robić. To znaczy rozumiem, że ludzie mają odwieczną potrzebę bycia częścią karnawału, założenia maski, bycia na chwilę kimś innym, jest im po prostu z tym łatwiej i to bardzo działa tak pewnie terapeutycznie, nie lubię tego słowa, no ale trochę tak pewnie działa, wyzwala czasami ze wstydu, pozwala marzyć bardziej niż to, na co skazuje nas obecna kondycja.
0: Ale tak jest, no bo akurat gry fabularne, elementy LARPów, bo o tych LARPach jeszcze nie powiedziałem. No LARPy to jest przeniesienie tego 1:1, że osoby się przebierają, są w tej sytuacji, że tak powiem, cały czas w postaci przez jakiś tam okres.
1: No właśnie.
2: Często jest trochę zabierana też mechanika. To tak. Mechanika najczęściej. Pięknie
1: słowo mechanika, bo ja już zrozumiałem.
2: Zasady, które są przy RPG-ach stołowych, to najczęściej są dookoła kości. Rzucamy kością, jest wynik, jest dobrze albo nie z tego wyniku.
1: Czyli system jest zasilany losem lub tak. Wyborem i rozumiem, że to się nazywa mechaniką.
2: Tak,
1: czyli,
2: tak.
1: Czyli
2: to jest jakaś mechanika tej gry.
1: Sekwencja
2: prostu.
1: Rzeczy, które wydarzają się gdyż.
2: Tak.
1: Tam i, tak dalej.
2: I one sobie tak żyją i w LARPach też jest to, że odrzucamy to, ponieważ wszystko dzieje się na żywo. My rozmawiamy z drugą osobą, my chodzimy. Najczęściej to są w ogóle całkiem duże miejsca wynajęte.
1: No właśnie, poznaję, bo ale LARPy. Zatrzymajmy się tutaj. LARP, musimy rozwinąć skrót ten LARP, bo brzmi jak larwa, ale co to
2: live
1: jest?
2: Live action role playing.
1: No teraz pan od angielskiego, co to jest?
3: Powiem, że to była świetna wymowa.
1: Live action role playing.
4: LARPy rozumiem, że polegają, chociaż sam nie gram w nie. Może właśnie nie, może nie będę mówił, jak rozumiem, bo akurat na LARPach znam się najmniej z tych wszystkich rodzajów.
1: Mamy tu sporo ekspertów, musicie sobie wybrać, bo są jeszcze różne gry, myślę też o Igorze, ale LARPa, no kto opowie LARPy? Bo ja nawet widzę tutaj coś takiego i coś tu kojarzę, one mają swoje różne typy, gry bojowe, fabularne.
2: Mogę spróbować, by trochę
1: Nordic, miejskie, miejskie coś mi mówią, Edu LARPy, porozmawiamy trochę o
2: Dobra.
1: Tym.
2: Bitewniaki tak zwane na przykład, które, tak, one wśród graczy nazywamy je bitewniakami. Głównie polegają na tym, że przebieramy się wszyscy za albo takie fantastyczne stwory, jak nie wiem, orki, elfy i mamy zbroje, albo za bardziej futurystyczne takie sci-fi i żołnierzy. I rzeczywiście jest to jakaś walka. Na jakichś zasadach, tak, nikt nie robi sobie krzywdy, wszystkie bronie, które tam są, są bezpieczne, zawsze jest to zapewniane. Ale ogólnie chodzi o to, że po prostu ludzie trochę wyrzucają z siebie emocje i jakieś, pozwalają sobie trochę
1: czyli
2: poszaleć.
1: Czyli rekonstrukcję, bo o tym była audycja.
2: Tak, tylko że...
1: Bitwy pod Grunwaldem, gdzie dorośli mężczyźni przyjeżdżają razem z końmi czasami, to jest rodzaj LARPu, rozumiem, tak?
2: Tak, teoretycznie tak. Chociaż najczęściej jest on światem wymyślonym.
1: Mistrz musi zginąć. No mistrz musi zginąć. Ja porozmawiałem nawet z kimś, co się wciela w Jagiełłę i w Mistrze i to nie wiem, jak my grali. Trochę jak gra w Powstanie Warszawskim, zupełnie serio. Ludzie
2: tak.
1: Myślą, że można je wygrać.
2: Ale na LARPach też na przykład często jest bardzo dużo mistrzów gry. Nie ma jednego. Tak. Bo nawet w Polsce organizowane LARPy potrafią mieć po 50-60 osób na miejscu. Jedna osoba tego nie ogarnie.
1: I rodzice się na to zgadzają.
2: Częściej są to już dorośli ludzie. Ja sama LARPy doznałam, będąc na obozach RPG-owych, na których dodatkową taką atrakcją było zawsze, że jak graliśmy, tutaj mieliśmy tą fabułę, którą rozgrywaliśmy przez około tydzień, to zawsze był jeden LARP, w którym mogliśmy się wcielić, przebrać w te postacie i odgrywać je na żywo. I ja na przykład z tym się bardziej spotkałam, bo to jest taki bardziej fabularny wtedy. Wtedy po prostu mistrzowie gry, praktycznie zawsze jest ich kilku, rozpisują jakiś scenariusz, mniej więcej, jakąś historię dla graczy. Mistrzowie gry potem są postaciami, które

0: w grze nazywałyby się NPC.
1: Which is?
0: Non-playable character. To są po prostu postacie, które nie są graczami.
2: Bohaterowie niezależni.
0: Tak.
2: Drugoplanowi, tak jakbyśmy to...
0: I powiedzieli. Mistrzowie gry się
3: bardziej
0: w nich...
3: podobało mi się niezależni, szczerze mówiąc, niż drugoplanowi, ale że tak. No,
0: można bardziej niezależni, tak.
3: Rozumiem, że one są też od kompletny, znaczy takie typu, że ktoś sobie paintball, czy paintball jest LARPem?
4: Zależy.
0: Zależy.
4: Ja bym powiedział, że paintball jest LARPem, jeśli na przykład jest jakaś fabuła w tym paintballu, albo ludzie są konkretnymi frakcjami. Bo jeśli to jest po prostu paintball dla strzelania, to powiedziałbym, że nie. Bo właśnie nazwa wskazuje role playing, to jest odgrywanie roli. Jeśli rzeczywiście ktoś tam przychodzi, ma jakiś cel do osiągnięcia, fabularny, ma jakąś postać, którą odgrywa, to powiedziałbym, że to może być LARP. Ale tak po prostu właśnie sam sposób spędzania czasu poprzez strzelanie, nie, to jest sama mechanika. To jest sposób tak naprawdę jakiejś zabawy, jakiejś gry, ale wydaje mi się, że żeby zaklasyfikować to jako LARP, to musi być ten element właśnie odgrywania jakiejś roli.
3: Co mi przychodzi do głowy, taki filozof, bo socjologią jestem, przychodzi mi taka właściwie kultowa książka Społeczeństwo spektaklu, którym generalnie, no i główna cena, to książka z lat 60. Guy Debord, o tym, że my właściwie wyłącznie składamy się ze spektaklu, że możemy tego tak nie nazywać, ale Kurt Vonnegut powiedział w jednej z książek: jesteśmy tymi, których udajemy. Dlatego powinniśmy uważać, kogo udajemy. To dedykuję nam wszystkim tu siedzącym, przede wszystkim mnie samemu, ale na tym, z czym trzeba uważać. Życie jest trochę teatrem w tym wszystkim i rozumiem, że LARP jest jakimś przeniesieniem do ekstremu, ale z taką możliwością wycofania się też z tego, bo ludzie często są, zbiera mi się na filozofię, zakładnikami tej ruli, nie potrafią się z nich wyrwać. Natomiast w LARP jest tak, że kończymy, wychodzimy, resetujemy, no generalnie możemy zamienić się tymi rolami. Ja mówię o LARPach dlatego, że intencja tej audycji nie była taka, żeby się pośmieć z gier, tylko też docenić ich właśnie walor ewentualnie dotyczący takiego przekazywania twardej wiedzy, umiejętności i nawyków tak naprawdę, ćwiczeń dotyczących sytuacji trudnych, życiowych i tak dalej. Bardzo będę chciał, żebyśmy doszli do tego, że to mogą być gry, w których lepiej to 100 razy poćwiczyć sobie w sytuacji umownej, ćwiczenia, no nie wiem, wojsko to oczywiście ma gry wojenne, poligonowe, no różne tam rzeczy i tego się przy tym nauczyć, no bo ja chcę bardzo do tego dojść dla naszych słuchaczy, że to jest taki czas, w którym no być może takie gry mogłyby pełnić bardzo pożyteczne role. O jednej z nich spróbujemy później powiedzieć. No dobrze, słuchajcie, to trochę wiemy o LARPach, a powiedz, jaka jest skala tego zjawiska w Polsce, poza tym takim filozoficznym, że wszyscy jesteśmy w LARPie, ale...
0: W Polsce, no, mam akurat znajomego, który między innymi parę z nich współorganizuje. W Polsce są dwa większe LARPy związane z Wiedźminem. Jak wiemy, być może tutaj wszyscy oraz słuchacze mogli też słyszeć, Wiedźmin jest w pewnym stopniu kultowy w Polsce. Mhm. Już w tym momencie i istnieją LARPy, w których możesz właśnie wcielić się albo w takiego Wiedźmina, albo po prostu być w świecie tej książki lub gry. Tak to właśnie w Polsce jest bardzo popularny również LARP Gothic, też na podstawie gry komputerowej, w którym jest właśnie tak 50, 60 nawet uczestników. Tak to w Polsce najpopularniejsze są bitewniaki. Tak.
3: Mordobicia powiedział.
2: Warhammer chyba.
0: Warhammer jest najpopularniejszy. Tutaj nie będę ukrywać, że bitewniak jest takim trochę mordobiciem.
3: No cóż.
0: No nie powiem, że też po części nie jest to też fajne dla tych osób, ponieważ też łączą się w jakieś komórki i takie rzeczy. No, się znajdują się, czują takie braterstwo w broni. Nie?
3: To są takie dwie teorie bardzo poważne na temat tego, czy udział w grach o charakterze i to do pana kolegi nauczyciela. Bo jedno jest takie, że ale mi się zeszło na tą socjologię, ale Lorenz kiedyś powiedział, że my jako ludzkość przetrwaliśmy tylko dlatego, że potrafiliśmy, uwaga, długie zdanie, zrytualizować wewnątrzgatunkową agresję. To znaczy potrafimy tworzyć rytuały, w których nie musimy ustalać hierarchii poprzez to, że ktoś nas się zabije, tylko sport, polityka, taniec, gry także. One w dużej mierze służą nam do ustalania różnego rodzaju relacji, bez konieczności sięgania po miecz, jeśli mogę tak powiedzieć. No i jak rozumiem, to jest dość, na pewno znalazłem w czasach internetu dowody na obydwie te tezy, że gry agresywne są rodzajem sublimacji agresji. Krótko mówiąc, można się tam wystrzelać, wracasz, no a inne są takie, że ją rozpędzają. Czy jest jakaś, i pewnie wyniki są bardzo, bardzo różne, czy wy macie jakiś pogląd właśnie taki teraz po rodzicielsku, czy to rozbudza agresję, pewnie zaraz powiecie zależy i która, ale trochę podywagujmy na ten temat. Pan jako nauczyciel, wy jako uczniowie, kiedy mam się bać naprawdę i których gier mam się bać?
5: Ja bym nie bał się żadnych gier. Mogę raczej opowiedzieć o anegdotycznych jakichś przykładach, jak na przykład to, że koleżanka, która jako nauczycielka pracowała w bardzo trudnych warunkach,

0: W jakimś momencie zaczęła sobie z tym radzić właśnie przez to, że ściągnęła po raz pierwszy w życiu Diablo 2 i wieczorami siedziała i rozwalała potwory.
1: A niektórzy chodzą na strzelnicę, rozumiem, że to jest ekwiwalent tego, tak?
0: W ten sposób jakoś...
1: Ale kasiła to, bo do tego zmierza.
0: Tak, zdecydowanie to pozwalało jej wyładować swoją złość.
1: Czyli tak jak worek trenerski, żeby widział, żeby nie kopnąć, żeby mieć coś do kopania wreszcie. Tak. Okej, czyli to jest, rozumiem, jedno, a jak wy to widzicie? Bo myślę, że są też tacy ludzie, których agresja na przykład do przeciwników może się nagle wymknąć spod tej gry i próbować dostać się w świat rzeczywisty. No nie wiem, czy to, bo te zespoły się widzą niby wirtualnie, tak jak w wielu jest sytuacjach, dopóki są, także agresja międzyludzka, także ta, którą widzimy na co dzień w internecie, to jest trochę jak z eksperymentami ze szczurami. Jak podniesiesz te ściany, to okazuje się, że są mniej agresywne. To znaczy konsekwencje tej agresji, które polegałyby na tym, między innymi temu służą gry i stół. Znaczy, no to nie pozwolisz sobie na to samo, co pozwolisz sobie w internecie jako osoba anonimowa albo ktoś, kto jest zawsze na dystans i jest taki bohaterski. Życie realne to jest jeden z powodów, znowu się rozgaduję, ale tego, co jest domniemaniem tej kruchości tego pokolenia, to znaczy, że ono w związku z tym, że tak bardzo pracuje z maszynami, w każdej sytuacji może być w nich lub je wyłączyć, ma bardzo mało doświadczeń, które kształtują, jak to się mądrze mówi, antykruchość. Czyli sytuacje, że naprawdę spotykają kogoś z łobuzem, kogoś z tym, którego nie można wyłączyć. Jest częścią nieuchronną tego i tego nie da się przenieść do gry. Pamiętam, jak było pytanie, ale pytanie było o to, który gier się bać.
2: Takie dwa przykłady przychodzą a propos gier fabularnych i takich sytuacji przy moim stole, nazwijmy to. Kilka razy doświadczyłem czegoś takiego, że gracze... Widać było, że buzuje w nich jakiś rodzaj złości, że to nie jest tylko złość w ich postaci, ale że to są po prostu emocje takie prawdziwe, więc w tych sytuacjach albo zatrzymywaliśmy tą grę i przegadywaliśmy, albo widziałem, jak to z czasem, w trakcie rozwoju tej całej fabuły było w stanie zmaleć. I na przykład potem, po takiej sesji gry fabularnej, rozmawialiśmy o tym i pojawiały się takie refleksje na zasadzie, że osoba przepracowała jakiś temat swój, że to nie było coś takiego bardzo, bym powiedział, traumatycznego albo coś bardzo trudnego, ale nie spodziewała się, że dana sytuacja w grze, jak walka albo rozmowa na argumenty z jakimś przeciwnikiem, wyzwoli w niej te emocje, gdzie ona w rzeczywistości po prostu już albo by się zamroziła, albo agresywnie by zadziałała, a w tej sytuacji skonfrontowała się z tym. No bo tak jak powiedziałeś słusznie, założyła maskę tego bohatera. Potem przy omówieniu widziałem ulgę w tej osobie, ale miałem też taką sytuację, gdzie ktoś w trakcie po prostu tak bardzo się nakręcił, niby w postaci, ale tak naprawdę widać było, że masz czymś bardzo duży problem, że zaczął podważać zdanie innych graczy, zaczął podważać w ogóle kwestię związaną z jakimiś przedstawionymi realiami fikcji, gdzie w tej fikcji rzeczy są umowne. Umawiamy się między innymi na to, że nie rekonstruujemy rzeczywistości, nie zastanawiamy się nad tym, czy w latach 20. budynek, który był ogólnie powszechnym budynkiem z klatkami mieszkalnymi, ma tyle i tyle klatek i tyle wejść, tylko jednak skupiamy się na samej historii. Więc zdarzały się też takie sytuacje, gdzie ktoś nie mógł dalej grać, bo poziom złości, jakiejś frustracji w nim tak narastał. Więc to mam jakieś takie dwie sytuacje. Nie wiem, jak dalej pracowała ta druga sytuacja w tej osobie, bo najczęściej po prostu ta osoba się już później nie dzieliła tym, ale widzę, że na przykładzie tej pierwszej pewne rzeczy można po prostu, z pewnymi rzeczami można się skonfrontować.
1: Mhm. Rozumiem.
3: Ja też bym tutaj dodał, że myślę, że są różne rodzaje emocji i że to jest takie dosyć szerokie zagadnienie. Na myśl przychodzą mi dwa różne porównania, które porównują dosyć inny aspekt. Pierwsze porównanie to by było z filmami. Wydaje mi się, że to jest dosyć szerszy kontekst, generalnie takie pytanie ogólne, czy pochłanianie agresywnych mediów powoduje agresję. I wydaje mi się, że to jest oczywiście z jakimiś różnicami dosyć podobna sytuacja, w której jest przedstawiony gracz, jak i widz jakiegoś serialu, jakiegoś filmu, gdzie właśnie to nie jest koniecznie tak, że gracz wchodzi do gry z myślą, że chce wywołać agresję, tylko jest jakaś fabuła i ta agresja jest częścią tej fabuły. Tak samo mało jaki film rzeczywiście jest takim prawdziwym slasherem, gdzie jest tylko agresja, no tylko tam główny bohater musi się przebić gdzieś przez tony wrogów, ale ta agresja jest tylko jakąś drogą do celu. Może nie najlepszą, ale jednak jest to jakoś uzasadnione fabularnie. Tak samo wydaje mi się, że jeśli gracz jest w tej sytuacji, to podobnie on nie odbiera tej agresji jako celu gry. Więc zastanowiłbym się właśnie, czy taka agresja, która jest gdzieś bardziej w tle, rzeczywiście aż tak bardzo aktywuje mózg, jak potencjalnie

0: jakieś agresywne zachowania w prawdziwym życiu. A drugie porównanie, które mi przychodzi tutaj na myśl, to jest porównanie do gier zespołowych, na przykład sportowych. Wydaje mi się, że to jest coś, co rzadko się pojawia w tej dyskusji, ale na przykład jest to według mnie dosyć trafne porównanie, bo możemy mieć gry wieloosobowe i komputerowe, i fizyczne. I wydaje mi się, że takie negatywne emocje mogą pojawiać się w obydwu właśnie w kontekście przegranej, w kontekście tego, że ktoś się poczuł oszukany. I wtedy to są emocje, które nawet nie dotyczą konkretnie gry, ale drugiej osoby, kimś, z kim konkurujemy. A jednocześnie raczej i widząc dziecko, które jest złe po przegranej albo jest smutne, bo się nie udało czegoś osiągnąć w jakimś meczu piłki nożnej na przykład, nie mówimy mu, żeby nie grało w piłkę, bo to powoduje w nim złe emocje. I właśnie tak samo jak tam Tomek mówi o tym przepracowaniu, może to jest coś, co w rzeczywistości jakoś buduje, jeśli weźmie się to pod odpowiednią refleksję. Oczywiście pozostawione samemu sobie może być niebezpieczne, no ale to też jest właśnie rola jakiegoś wychowawstwa, jakiegoś rodzica, żeby pomóc z tymi uczuciami.
1: No to jest starożytna funkcja teatru i katarzis tak naprawdę. Możliwości przeżycia czegoś z pewnego dystansu po to, żeby w jakimś sensie nie przeżywać tego dosłownie. Oni musieli chodzić, oglądać te występy i nawet płacono im za to pieniądze. Bo uznali, że to jest element zbiorowej terapii. Przepracowanie tego, zobaczenie tego jest czymś, co powoduje, że być może nie każdy musi przejść przez to osobiście, a te historie były często, jak wiecie, bardzo dramatyczne. I teraz dochodzimy do czegoś, co w ogóle mnie jakoś przywiodło do tego. Bo mianowicie myślę sobie o tych grach, także z punktu widzenia, i chyba ze dwie audycje, na temat edukacji obywatelskiej. I ta edukacja obywatelska, i to jest jakieś osiągnięcie, że w tej chwili została wprowadzona w liceum chyba 3 godziny, jeśli dobrze pamiętam, głównie uczą tego nauczyciele. No i w ogóle wszyscy zdają sobie sprawę, że to powinno być jednak coś więcej niż to, że dowiemy się, ilu mamy posłów, senatorów, jak często są wybory. Tylko, że to powinny być jakieś elementy takiej zdolności, sprawności, nawet charakteru. Ja wiem, że na przykład jestem zwolennikiem, jakby to powiedzieć, wiem, chociaż słowo nie jest popularne, ale jak myślę o starożytnym pojęciu cnoty obywatelskiej, takim właśnie dydaktycznym, prawdomówność, pracowitość, umiejętność kompromisu, wierność sobie. To są takie rzeczy, że może być lewicowe, to ma znaczenia. To jest jakaś cecha integralna, którą no, Grecy uważali, że te cnoty powstają w gimnastyce, w treningu. Znaczy przeczytanie całej teologii, nawet znanie jej na pamięć nie powoduje, że jesteś patriotą, że rzeczy się okazują. I że moim zdaniem cała ta kategoria ćwiczenia takiego, w jakimś sensie też moralnego, przepracowywania tego jest bardzo ważna. Być może z tego punktu widzenia większe czasami znaczenie niż nauczyciele historii mieliby nauczyciele WF-u, szczególnie dla chłopaków, bo sport może być źródłem gigantycznej agresji, ale może też być czymś, co przypomina o pewnych fair play, pewnej pracowitości, gry zespołowej i naprawdę jeśli, no wydaje mi się, że to jest strasznie ważne, jest zaniedbane. Zawód nauczycieli w WF-u chyba w całej tej dosyć, w sensie ściśniętej na dół drabinie, nazwijmy to prestiżu zawodowego, jest już bardzo nisko także wśród nauczycieli, wydaje mi się. Gdyby ktoś kiedyś próbował z nimi pracować, bo oni bez przerwy grają w gry tak naprawdę i te gry mogą być różne. I tutaj dochodzę, zawsze tak schodzę tak naokoło, nawet właściwie spiralą i tak zigzagiem. I teraz doszedłem do tego, co mnie zaskoczyło. Otóż była poważna dyskusja o liście lektur i ona trwa do tej pory i nagle odkryłem, że na liście lektur, na stronie, której końcówka jest na gov.pl, są dwie gry. I zacząłem pytać różnych znajomych nauczycieli i też uczniów, czy oni w ogóle wiedzą, że można zagrać w grę o nazwie This War of Mine. Powiedziałem ładnie? Bliżej mikrofonu. This War of Mine.
2: This War of Mine.
1: This War of Mine. Co znaczy This War of Mine?
2: Ta moja wojna.
1: Ta moja wojna. To, co jest ciekawe w tej grze, bo to nie jest strzelanka, to jest to, że on symuluje, to słowo jest takie, no tak pokazuje nas w sytuacjach, w której nie chodzi nam o to, żebyśmy zabili jak najwięcej osób, tylko jesteśmy cywilem w czasie, kiedy prowadzone są działania wojenne i musimy podejmować czasami bardzo trudne wybory. Powiedzcie trochę o tej grze. Ja trochę o niej przeczytałem. Nie udało mi się jej zainstalować, bo jestem za stary, mimo że za darmo można ją zainstalować, ale coś mi się nie rozpakowywało do tego folderu. Nie mam pojęcia. Powiedzcie trochę o tym.
3: Ogólnie jest dostępna na stronie gowowej, tak? Gry w edukacji konkretnie ta zakładka się nazywa. Jest też, żeby powiedzieć ładnie, zrobiona przez 11-Bit Studios, tak się nazywa producent tej gry i została wydana w 2014.
1: I to jest Polska nasza.
3: To jest Polska nasza gra.
1: Zastukała parasolką, jestem tak. Jest przy tym Polką, ale my w ogóle jesteśmy chyba potęgą, jeśli chodzi
3: ostatnio,
1: o
3: ostatnio naprawdę bardzo dobrze nam idzie.
1: I o graczy to też, prawda? Bo to nie...
0: O graczy to ciężko powiedzieć, ale jeśli chodzi o gry, to na pewno jesteśmy największą branżą tworzenia gier w Europie i no na pewno... Słychać o nas też na całym świecie.
1: Słyszałem wywiad z nauczycielką, długi 8-minutowy, nauczycielką chyba polskiego i etyki, która mówi, że w tej grze to nie tylko są obrazy, ruchy, mechanik,

0: że ona uczy na tym, nie wiem, że ona, że to nawiązuje do tekstów Mirona Białoszewskiego czy Hanny Kral, że w ogóle to jest nieprawdopodobne, ile elementów tam zostało wkomponowanych, takich dotyczących kontekstu jakby historycznego, etycznego, społecznego, ale powiedzmy, jak ta gra, czy ktoś z was grał w tą grę?
1: Tak. O. Nawet w dodatki, wszystkie scenariusze.
0: No to mów jak to jest, jak już sobie państwo to, bo za darmo można to sobie
1: tak,
0: ściągnąć
1: to,
0: na kupę, lub grać na tym drugim, to jak to nazywa się?
1: To jest na Steamie też gra,
0: to, teraz to,
1: to jest platforma, tak, jak ktoś gra w gry, to będzie wiedział. Na Steamie jest też do kupienia, wtedy można mieć w innej wersji językowej, bo ta za darmo jest tylko po polsku, a zdaję sobie też sprawę, że część graczy woli mieć gry po angielsku.
0: No właśnie, bo tu informuję. Jak szukamy, jakie są zalety, to myślę, że duża część tego pokolenia nauczyła się angielskiego z gier.
1: To prawda.
0: Naprawdę.
1: To, to definitywnie.
0: Nie wchodzę w szczegóły takie rodzinne, ale też mam, że skąd on się tego wszystkiego nauczył. I są takie komendy, które wyraźnie wyciągnął z gier ten mój młody. No dobra, i jest, kim jesteś tam? Wybierasz
1: tak.
0: rolę, kim jesteś?
1: W This War of Mine zaczynamy jako właśnie cywil. Mamy rozpoczęcie kilku mini scenariuszy, w których wybieramy zestaw tych cywili. Każdy z nich był kimś innym za normalnego jeszcze swojego życia. Nie wiem, możesz mieć strażaka, dziennikarkę, kogoś, kto był kucharzem. Masz po prostu zestaw tych ludzi. To są najczęściej 2-3 osoby, które jakby dostajesz pod swoją pieczę.
0: Bo odnośnie, zdefiniujmy to. Czy gry można spoilerować, czy nie? Czy to w ogóle takie jest sensowne pojęcie spoilerowania
1: Spoilerować
0: gry?
1: Można takie, które nie mają fabuły.
0: Okej. Okay. Czyli nie spoilerujemy teraz.
1: Bo ta gra nie jest tak naprawdę o fabule.
0: Okej, okay, no właśnie, ona jest o wyborach.
1: Tak, ona jest.
0: Czyli dostajesz kogoś, kim masz, to jest bardzo ważne, nie masz ich zabić, tylko ich uratować.
1: Masz ich
0: przetrzymać
1: przy życiu, jak najdłużej, ponieważ w pewnym momencie wojna może nie tyle zawsze się skończy, ale będzie moment, w którym będą mogli uciec.
0: Czyli tą grę można wygrać.
1: Tak, można wygrać. Podczas gry właśnie musimy zajmować się naszymi cywilami, których wybraliśmy na początku. Każdy z nich też ma swoje plusy i minusy z tego, co wcześniej robił. Możemy mieć kucharza, który rzeczywiście będzie potrafił z jedzenia, które znajdziemy, zrobić więcej porcji, co potrafi nam jakby zapewnić to, że nasze zapasy będą trochę większe, ale na przykład jest też palaczem, więc żeby utrzymać go w jakimś w miarę dobrym stanie psychicznym, musimy mu skądś załatwiać papierosy. Jeżeli nie ma papierosów, on zaczyna się denerwować i nie chce z nami współpracować.
0: Wojna i szlugi i alkohol. To chyba jest temat na wiele audycji i wiele filmów, ale rozumiem, że on musi mieć szlugi.
1: Tak, inaczej rzeczywiście może zostać depresją.
0: Ale później są jakieś takie różne rzeczy, które chyba są trudnymi bardzo wyborami moralnymi,
1: ponieważ,
0: tak naprawdę. I on wprowadza... Ta gra wchodzi w świat rzeczywistości, bo ona często nie tworzy sytuacji klasycznie, którą chcielibyśmy, po prostu czarno-białej.
1: Ponieważ
0: ona bardzo często wymaga zawierania
1: różnych
0: kompromisów.
1: Gra jest rozdzielona na dwie części. Jest dzień i noc. W dzień jesteśmy w swoim budynku, który znaleźliśmy. Próbujemy sprawić, żeby był bezpieczniejszy, zamknąć wszystkie okna, może deskami zabić, przygotować się na ewentualną zimę, żeby było ciepło, zebrać rzeczy, zniszczyć niektóre meble, które możemy wykorzystać. To robimy w dzień. W nocy, o ile część postaci naszych może spać, to ktoś może też wyjść. Może szukać zapasów, których potrzebujemy do przeżycia. I kiedy wychodzimy, wybieramy miejsce, do którego idziemy. Są miejsca bezpieczne, w których najpewniej nic nie będzie nam zagrażać, ale najczęściej nic tam też nie znajdziemy. Możemy też pójść do miejsc, które są mniej bezpieczne, w których być może będziemy musieli wdać się w walkę lub próbować przekraść, ale jest tam o wiele więcej rzeczy, które na przykład też mogą potem pozwolić nam się bronić w momencie, w którym ewentualnie zdecydujemy się kogoś zabić, z niego możemy zabrać też broń, którą możemy zostawić w naszym domu, która może pomóc obronić się cywilom, którzy zostali w domu, bo w nocy mogą też zostać napadnięci. Jest bardzo dużo wyborów takich, że pomijając samą sytuację, w którym oceniamy ryzyko, no bo tak, tutaj na pewno nic się nam nie stanie, nie stracimy człowieka, ale zyskamy mniej. Albo możemy stracić tego człowieka, ale być może wróci z większymi zapasami, więc nie będziemy musieli następnej nocy iść. No to jest jeszcze bardzo często nadawany kontekst moralny, tak jak mówiłeś, ponieważ bardzo często napotykamy inne postacie, NPC-ty, o których wcześniej mówiliśmy, tak, postacie niezależne, które mówią coś, często przeprowadzają rozmowy. Bardzo mi zawsze zapada w pamięć przykład odwiedzania dwóch staruszków. Jest to bezpieczne miejsce, do którego możemy przyjść. Jest tam bardzo dużo jedzenia i leków, które bardzo będą nam przydatne. Ale w momencie, w którym zaczynamy cokolwiek zabierać, przychodzi właśnie mąż starszy i zaczyna nas prosić, żebyśmy zostawili, bo jego żona jest chora. Ona nie przeżyje, jeżeli zabierzemy te leki. I ta postać nic nam nie robi. On tylko za nami chodzi i nam mówi, żebyśmy proszę to zostawili i że on nic nie może zrobić, bo jest już za stary, nie ma na to siły.

0: I ty jako gracz możesz w tym momencie wybrać, czy ty chcesz im to zostawić tylko dlatego, że ta postać ci to mówi, nic ci nie robi. Czy chcesz to zabrać?
1: Już sobie myślę, że gdybym miał dostęp do

0: wieku, IV, V wieku, to była gra, i nie pamiętam tej nazwy, poza tym Chaturanga chyba. Szachy były dla czterech graczy i w ogóle były takie do takich gier, jakby gry w koalicję. Dopiero Persowie zamienili ją w grę wojenną, taką jeden na jeden, szachmat, zabić szacha, ale generalnie ona zawsze prowadzi do takiego finału i ona została zmilitaryzowana, jeśli mogę tak powiedzieć, w takim klasycznym podejściu binarnym, to znaczy, że albo ty, albo ja, no tylko tak istnieje. Ale są też gry przecież, które uczą zupełnie czegoś innego. Nie wiem, po co był ten trend, ale zastanawiam się, bo to mnie zdziwiło, skoro jakbym myślał jeszcze 2 tygodnie temu, to wyglądało na mnie, jak ktoś to wymyślił tą grę, ale to byli jacyś fajni bardzo ludzie, chyba pożytecznie myślący o tym, że ona ma pożytki, chyba wszystko wskazuje na to, że jest bardzo pożyteczną grą. I pomyślałbym, musiałby się zdarzyć cud, żeby ta gra została zauważona przez instancję rządową i powiedziana nauczycielom, którzy boją się wpuszczać i organizacji, różne nieprawomyślne tego. Możecie pobrać grę, możecie przerabiać to na lekcji, możecie z tego nawet robić na egzaminie jakieś rzeczy, rozumiem, bo tam są jakieś elementy, nie że sprawności grania, no ale ona może być częścią materiału dydaktycznego. Ta i jeszcze tam jest jedna gra chyba. Wojna
1: ogólnie szyfrów, tak, jest gra szyfrów, tak, robiona przez Chronospace, ona została wydana w 2022.
0: Przez Instytut Pamięci Narodowej.
1: Tak, tam też jest dostępna. Jest jeszcze jedna gra, którą znalazłam, nie w gry w edukacji na GOW-owej stronie, ale na Steamowej stronie IPN-u, ponieważ IPN ma tam swoją streamową stronę. Nazywa się Warsaw Rising, Miasto Bohaterów i jak być może można się spodziewać po nazwie, jest to Powstanie Warszawskim. I jest rzeczywiście też, jak przeglądałam, sama tutaj akurat nie grałam, jest za darmo i też opowiada bardzo znaną już dla nas być może historię. Niemniej opowiada ją w jakiś sposób być może bardziej wciągający dla młodzieży.
2: Ja mam przykład trzeciej gry, jakbym mógł dorzucić. No, no. Akurat nie w kontekście polskim, ale w kontekście Ameryki Północnej. To jest gra Never Alone, wydana w 2014 roku. I ta gra w ogóle została zainicjowana przez organizację, stowarzyszenie działające na rzecz rdzennej ludności Alaski i odpowiadające na taki problem tego, że młodzi ludzie coraz mniej w ogóle wiedzą i chcą wiedzieć o tradycji inuickiej, o tradycjach inuickich, czy w ogóle o tej kulturze rdzennych mieszkańców. No i osoby z tego stowarzyszenia wymyśliły sobie, że no dobra, no to spróbujmy zrobić coś mediami odpowiadającymi na ich potrzeby. Zgłosili się do konkretnego wydawnictwa wydającego gry i razem z tym wydawnictwem stworzyli tą grę. To jest taka gra trochę platformowa, trochę logiczna, bardzo ładna estetycznie, bo udało mi się zagrać w nią, jeszcze nie przeszedłem jej, ale cały urok jej jakby brzmi w tym, czy cały urok tkwi w tym, że z jednej strony mamy ciekawą, taką poruszającą historię, gdzie wyrusza młody chłopak czy dziewczynka, czy nie pamiętam właśnie, ale razem z lisem, istotą, która też jest ważna w tej inuickiej kulturze i ma po prostu uratować tą swoją społeczność. A pomiędzy etapami tej gry pojawiają się filmiki osób z tej rdzennej ludności, które tłumaczą różne elementy, które właśnie się wydarzyły. Czyli są takim komentarzem i niejako po prostu takim uzupełnieniem edukacyjnym dla tego młodego człowieka, który gra.
0: Muszę zakończyć ten wątek, który miał być taki tutaj bardzo ważny, bo skoro spełniły się marzenia i to jest na tej stronie, nie umiem w tej chwili powiedzieć, ile osób to gra. Niepokoi mnie, że być może mało, może wyjaśnicie, co, jeśli doszło się już do takiego punktu, z którego wydaje się, że już czas, że kulka już przytoczy po prostu sama. Wszyscy powinniśmy grać, przecież chcieliśmy i tak dalej. Jak to może być, że w szkole to jest jednak mimo wszystko tak mało, nie wiem, popularne? Czy są jakieś inne, jest za darmo, dostępna, legalna, ciekawa, no nie wiem.
2: Ja mam taką hipotezę, na co dzień nie działam w szkole, ale wydaje mi się, że z jednej strony ta gra no już ma swoje lata, więc to raz, a dwa, wydaje mi się, że ten temat jednak jest poważny. Z tego, co też kojarzę i tutaj właśnie jak zostało powiedziane, no są tam takie jednak bardzo trudne elementy pobudzające refleksję, że wiele osób może nie do końca chce grać właśnie w taką grę poprzez ten ciężar, który jest zawarty tam.
0: No tak, ale równolegle czytanie Zdążyć przed Panem Bogiem czy Pamiętnika z Powstania Warszawskiego nie jest lżejsze. Z pewnością jest być może. Nie wiem, ale po prostu zastanawiam się, czy jest. Szukam też i no, w tej chwili w związku z tą odpornością, bo wiem, że są gry, w których i nawet mam przed sobą takie tak zwane metabadanie, czyli ktoś zadał sobie drut i przebadał aż 250 badań na temat tego, co gry robią z ludźmi i wyszło z nich, że w tym 17 case'ów, tak zwanych przypadków, na przykład polski GOBR gra część straży pożarnej, część WOTowców gra w gry, czasami oddziały ratunkowe, szpitalne, czasem firmy, o których mówiliśmy dzisiaj. I to jest na przykład pytanie, że firmy, które muszą zadbać o swoją odporność, zamożne, niezamożne, infrastruktura krytyczna, one muszą grać w te gry. Znaczy muszą prowadzić analizy, scenariusze tego, że coś

0: tam i po prostu nie zadziała. W każdym razie odpowiedzią firmy na temat tego, jak będzie kryzys, to zadzwonię na 112 i przyjadą strażnicy, to nie jest dobra odpowiedź. W ogóle coraz częściej nie będzie dobrą odpowiedzią. I wiem, że są specjaliści od tego i to jest chyba bardzo ciekawy i dobrze płatny zawód, który tworzą jakby takie scenariusze i nie jest to, wiecie, prezent, po prostu talon na wakacje z emocjami, tylko taki, w których pracownice rzeczywiście ćwiczą różne rzeczy. Wykazały te badania, że spośród badanych zespołów 87% badanych zespołów wykazało poprawę koordynacji w realnych sytuacjach po treningu z grami komputerowymi, na przykład Crisis VR, bo to w ogóle są te cały czas te nowe technologie, to już w ogóle tak nas immersing, tak, inaczej, że jesteśmy cali w tym i tak dalej. Więc zastanawiam się, żeby nie powpadać w tą panikę, ale że powinniśmy szukać różnych gier. Zresztą w Polsce, i to jest jeden z elementów, który też jakoś jest ciekawy, odbyła się taka pętla. Bo poza tym, że one się coraz bardziej stają takie wirtualne, tak jak i wojna staje się tak naprawdę. To jest zupełnie nowe pole bitwy, w którym odpowiedzialność, znaczy ani nie celujemy już, ani nawet nie pociągamy za spust, to wszystko powoli, znaczy ona się jakoś tak, to wszystko jest trochę jak w grze właśnie, chociaż jest cholernie rzeczywiste i teraz jak znaleźć tą granicę, ale też wiem, że i chciałem, żebyśmy chwilę temu poświęcili, no właśnie te słynne planszówki, bo jest jakiś też taki rodzaj w tym wszystkim, co jest tak bardzo elektroniczne, że jest jakiś powrót do tego, co ma strukturę, jest analogowe. Ja to widzę coraz bardziej, łącznie z powrotem do winyli, że ten świat tak po prostu się rozpędził, że chcemy mieć rzeczy, które mają strukturę. Nawet te kości, które są role, figurki i tak dalej. I w Polsce to odkryłem, jest jedna z organizacji, pewnie jest ich więcej, z Wrocławia, która robi na przykład grę, a tą odkryłem, jak robiłem analizy sytuacji po powodzi na Dolnym Śląsku, nazywa się Władca Doliny. No jest taką grą, w której parametry tej gry rzeczywiście odpowiadają realnej sytuacji. To jest wielki apel, bo my tu tak sobie żartujemy, ale to, co chcę powiedzieć, zaapelować, może ktoś ważny słucha tej audycji, nie mogę tego wykluczyć, ale że w Polsce mamy, w tej chwili wydajemy rocznie, mamy wydawać i wydajemy rocznie na, nie na wojsko, bo to jest 180 miliardów, na obronę cywilną i ochronę ludności wydajemy 17 miliardów złotych. One w tym roku poszły w większości na koparki, kłady, wszystkie rzeczy, na tle których można się sfotografować. Jestem trochę złośliwy, bo na edukację obywatelską prawie nic nie poszło. Jakieś zerowe, to mówimy o jakichś dziesiątkach milionów przy miliardach. I na przykład wydaje mi się, i tego są poważne doświadczenia i z Ukrainy, i z innych krajów, cały słynny Total Defense, o którym mówimy. No na przykład Szwedzi mają taki 39 tydzień zawsze co roku. Dobry byłoby nie nazwa w Polsce 39. I przez tydzień to jest rodzaj takich ćwiczeń, ludzie sprawdzają, czy mają baterie, czy mają do siebie telefony, czy potrafią otworzyć garaż, że nie jest to parada wojska. Tylko ludzie rozumieją, że ich szansa przetrwania, jeśli nie jesteś prepersem i indywidualnie się katapultujesz do mieszkania w Hiszpanii, to generalnie będziesz polegał na sąsiadach. I że te sytuacje, które tam są zaprogramowane, to bardzo często mogą się okazać sytuacje, w których no, jak przychodzi woda, jest blackout, to skąd wiesz, że sąsiad, sąsiadka ma leki z insuliną i nie ma tam prądu? O, skąd się o tym dowiemy w ogóle? Więc szukam jakichś takich mechanizmów, w których dość powszechnie w różnych instytucjach pozarządowych, ale w szczególności w samorządzie, żeby grali w gry takie wspólnotowe, nie indywidualne, jak przetrwać indywidualnie, tylko jak chronić tą społeczność, jakie są tam prawdziwe zasoby. Ci Szwedzi, z którymi rozmawiałem, mówią, wszystko zależy od zaufania. A zaufanie to jest, uwaga, exercise, exercise, exercise. I że musimy mieć takie miejsca, które bez histerii ćwiczą nas w takich sytuacjach, w szkołach. I bardzo szukałbym, taka była intencja tej audycji, może będą następne, takich doświadczeń, w których gra jest nie tylko zabawą. Gra jest czymś, co naprawdę, szczególnie te symulacyjne gry, te, które wcielasz się, w których następuje naprawdę wyćwiczenie pewnych nawyków. Na przykład, że odbierasz kogoś telefon albo nie odbierasz. No, nie mam pojęcia. No i muszę jakoś tutaj wylądować. Poruszyłem dwa wątki. Jedno, dlaczego tak popularne są planszówki, bo to widzę. A drugie, czym dajecie jakąś nadzieję, czy waszym zdaniem gdzieś, bo w Polsce nie brakuje ludzi, którzy potrafiliby to zrobić, na jakiś, powiedziałbym, względnie bardziej powszechny ruch, nie pojedyncze case'y, tylko żebyśmy się nauczyli celebrować, ćwiczyć, grać i właśnie użyć gry po to, żeby może oszczędziła nam tego, co zdarzy się w rzeczywistości.
1: Powiedziałabym, że poruszyłeś dużo więcej wątków. Tak, tak tylko trochę. O ile planszówki wiem, że są znowu popularyzowane, ponieważ ludzie chcą spędzać razem czas, a jest to bardzo prosta forma spędzania czasu, w której jeżeli chcesz porozmawiać, to porozmawiasz, a jeżeli chcesz coś porobić razem, to porobisz. Do tego wydatek najczęściej jest albo jednorazowy, ktoś musi kupić planszówkę, albo bardzo często, chociażby w Warszawie, chodziłam do 3-4 różnych barów, w których można po prostu wziąć planszówkę. Oni mają całe biblioteki, w których możesz po prostu ją wziąć i zagrać ze znajomymi. I tak naprawdę ludzie chcą coś razem po prostu robić, szczególnie młodzi ludzie. Oni bardzo naprawdę to lubią. I mogę to potwierdzić przy moich znajomych, którzy non-stop chcieliby się spotykać na planszówki. Po prostu my grafiku nie możemy sobie ustalić razem. to jest jedyny nasz na przykład problem.

0: problem przy tym.
1: Mogę się odnieść do tego wcześniejszego wątku, o którym mówiłeś, o grach w szkole.
2: No.
1: I wydaje mi się, że to bardzo raczkuje. To znaczy, my używamy gier w szkole raczej w ten sposób, że mamy Kahoot, czyli można na komórkach głosować, które słówko jest dobre i kto szybciej zgadnie i to się wyświetla na monitorze, albo Quizlet Live, ale to są zabawy, można powiedzieć, taka gamification. To, że w pierwszej klasie na angielskim w liceum pytam uczniów, kto gra, jakie są ich ulubione gry i potem piszą o tym wypracowanie, jest jakąś próbą wprowadzania i normalizowania gier jako czegoś, co nie jest tylko poza szkołą. Mam wrażenie,
2: bo grają wszyscy, nie?
1: Właśnie okazuje się, że nie wszyscy. Może niektórzy się nie przyznają, ale...
2: Bo jeszcze są takie gry na przerwach, Zimbergaj.
1: Myślę, że jeszcze pokutuje wśród nauczycieli trochę takie przekonanie, jakie kiedyś pokutowało na przykład na temat komiksów, że po prostu są wyższe i niższe gatunki sztuki. Tak jak kiedyś komiks wydawał się niższym gatunkiem sztuki, do dzisiaj nie wszyscy dorośli wiedzą, że jest to pełnoprawny rodzaj sztuki. Tak samo o grach komputerowych. Niektórzy dziwią się, że te gry potrafią w tak wysublimowany sposób na przykład pokazywać problemy, które mają ludzie w codziennym życiu i pomagają przeżywać te problemy w sposób, który wcale nie ustępuje ambitnym filmom książkom.
2: Bo ja czasami myślę jako taki trochę nadwrażliwy. Mówię to o nim z autoironią społeczną. To jak mnie pyta, gdybym miał jakiś specjalny dar, to żeby świat był lepiej urządzony, to zawsze stoję na świecie, chciałbym mieć taką różdżkę, która ludzi zamienia rolami. Że bardzo szybko zrozumielibyśmy i jakie mamy problemy, i jakich nie mamy problemów. I cały ten mechanizm empatii działałby natychmiast. Więc jeżeli gra potrafi, poza tym, że mogłeś być księciem, i pamiętam ja w jedną grę, którą grałem, jak był Sinclair, to był dyktator. I trzeba było tam walczyć, ale generalnie finał gry polegał na tym, że takie grube piksele były, takie po byku, takie biało-czarne, ale wygrywał ten, kto okradł cały kraj i miał helikopter na dachu. I to był po prostu gra w dyktatora. No i jakoś byśmy nad tym przechodzili. Ciekawe, co byśmy tutaj zagrali razem, jak siedzimy w te 5 osób. Walka o mikrofon, bo tutaj państwu powiem i mojemu wydawcy też, że to nie było łatwo, bo po raz pierwszy mam, że musieliśmy trochę machać. Państwo wybaczą, no taki tu jest improwizacyjny charakter. I dobrą puentą moglibyśmy zagrać w Monopoly prawdopodobnie, a to jest dobra puenta.
3: Jeszcze jedno zdanie
2: tak
3: mogę
2: jest? Oczywiście.
3: Samych planszówek. Dla mnie też to jest fenomenalny raz, że te planszówki w ostatnich latach tak mocno się rozwijają, ale ja znam też przykład, na pewno takich przykładów jest wiele, ale znam przykład grupy nieformalnej, która działa tutaj w Józefowie, Rozgrywkowy Świder, która to grupa na początku zawiązała się po to, żeby po prostu się spotkać, no, żeby rodzice mogli się spotkać i po prostu odpocząć od dzieci, odpocząć od obowiązków, ale też włączyć te dzieci w jakieś wspólne granie. Oni się spotykają już ponad rok i tak jak obserwuję ich z boku, a też miałem okazję wziąć 2 razy udział w wydarzeniach przez nich organizowanych, no to widzę, że to się po prostu zawiązała taka grupa przyjaciół, którzy jeżdżą na różne wyjazdy, mogą na siebie liczyć. I cały czas testują i grają po prostu w różne gry. Udało im się dzięki budżetowi obywatelskiemu, więc też takiemu elementowi partycypacyjnemu.
2: To też jest gra.
3: Dokładnie. Udało im się zdobyć środki między innymi na te gry. Jest tam malowanie figurek, jest w ogóle dużo bardzo sprzętu, który udało im się pozyskać i za darmo się tym dzielą z innymi. To jest dla mnie fenomenalne.
2: Super. No.
0: Ja bym chciała jeszcze, żeby tak pokazać być może, że gry nie są tylko dla dzieci i to wcale nie jest tak, że jest bardzo mało osób, które gra, albo to jest takie hobbystyczne. To z tego roku graczy ogólnie jest około 3 biliony, z czego na komputerze 1,8 bilionów, a średni wiek gracza to 36 lat.
3: 6 miliardów.
2: Miliardów, no. Jeszcze bilionów nie, ale no, billions przeczytałeś po angielsku,
0: tak,
2: i wyszło na...
0: Tak.
2: Panie,
0: dziękuję.
2: Panu od angielskiego, przepraszam.
0: Się, żeby szybko przekazać informację.
2: No, dużo, to bardzo dużych dużo liczb, to dobrą puentą do tego będzie to, że gry mogą być działać inaczej niż zostały zaprojektowane. I dużo jest takich przykładów, nie wiem czy wiecie, to jest bardzo smaczna anegdota, że gra Monopoly została wymyślona przez pewną siostrę zakonną, chyba w Nowym Jorku, po to, żeby pokazać, jak źle i złośliwie działa kapitalizm. No i właśnie to, co właśnie różne sposoby wygrywania, to, co my uważamy za wygraną w tym, dla niej było dowodem, do czego prowadzi kapitalizm i jak jest. I myślę, że wcale się tak bardzo nie pomyliła, ale Monopoly istnieje jako powszechnik kulturowy. Można jego zamontować praktycznie do wszystkiego. Ze mną był Tomek Freitag Piątek.
3: Freitag.
2: Kornel Stanisławski, nauczyciel realnego liceum z Warszawy. A
1: tak,
2: zrozumiałeś
1: mnie? Tak, dzięki. Znajdziecie mnie w Bednarskiej Szkole Realnej.
2: Spróbujcie się tam dostać. A Maji to się udało. Maja Esden-Tempska i Igor Sienkiewicz. No więc tak, pograliśmy w tą grę. Bardzo państwu dziękuję. Do następnego razu.

0: laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Mam wielki apetyt na życie i chciałabym, żeby ten apetyt miały też inne kobiety. Tak o sobie i właściwie o nas, mówi gość programu. W najbliższą niedzielę o 17:05 gościem apetytu na życie będzie Katarzyna Dowbor. Małgorzata Żochowska, zapraszam.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maja Chwalińska przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką. Sezon letni dopiero się zaczyna. W Polsce w tym roku utonęło już 65 osób. Na polach lednickich jubileuszowe 30. ogólnopolskie spotkanie młodych. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Próbowała wszystkiego, ale o wyniku zdecydowało zmęczenie, mówią trenerzy z klubu Mai Chwalińskiej. Choć tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą, w klubie w Bielsku Białej dominuje duma z historycznego sukcesu.
2: Szkoleniowcy z Bielska Białej jednoznacznie oceniają, że o dzisiejszym wyniku na paryskiej mączce przesądziło zmęczenie Polki. Były sparring partner Mai, Mikołaj Wieżoł, przypomina, że rywalka miała po prostu dużo krótszą i łatwiejszą drogę do finału.
3: Maja próbowała wszystkiego, ale niestety u Rosjanki zagrało wszystko. Może też trochę wpłynęły na to trzy dodatkowe mecze, które miała, a Rosjanka ich nie miała.
2: Dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok dodaje, że ludzki organizm ma swoje wyraźne granice, choć akurat Maja potrafi przesunąć je znacznie dalej niż przeciętny człowiek.
4: Każdy organizm ma swoje ograniczenia i uzupełnienie energii, uzupełnienie glikogenu to jest ciężkie, żeby to robić cały czas, na bieżąco, więc też mamy swoje limity. Maja ma limity trochę dalej niż normalny człowiek, ale mimo wszystko.
2: Przed Polką teraz czas na regenerację pod okiem specjalistów, a klub z Bielska Białej już zapowiada organizację kolejnych stref kibica. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: 65 osób utonęło w tym roku w Polsce, podaje policja. Marszałek województwa mazowieckiego i lekarz Adam Struzik podkreśla, że najwięcej ginie mężczyzn między 30 a 50 rokiem życia.
5: To świadczy, że po pierwsze

0: pewnie alkohol jest tam gdzieś w tle. Po drugie brawura, po trzecie podejście do swoich możliwości. Większość tych utonięć jest w rzekach, co ciekawe. To nie jest w zbiornikach takich stałych, czyli wniosek z tego, że po prostu wchodzą ci ludzie do nieznanej wody i przeceniają swoje możliwości. Kobiety to jest niewielki procent utonięć, więc jednak chyba są roztropniejsze.
1: Prezes Legionowskiego WOPR Robert Rodziewicz podkreśla, że należy wybierać kąpieliska strzeżone. Dodaje, że amatorom wypoczynku nad wodą często brakuje umiejętności pływackich i przygotowania.
2: Większość z nas uważa, że o, jest sezon, woda ciepła, czerwiec, no to skaczemy. No przecież 5 lat temu przepłynąłem tam na tamtą wyspę i z powrotem. A to było 5 lat temu. Ostatnio byłem na basenie w ubiegłym roku we wrześniu. Mamy już prawie 9 miesięcy przerwy i raptem wchodzę do jeziora i chcę pokazać swoim dzieciom, swojej dziewczynie, swojej narzeczonej. A tutaj generalnie rzecz biorąc brakuje ludziom kondycji.
1: W ubiegłym roku w polskich rzekach, jeziorach i Bałtyku utonęło 212 osób. Szybowiec spadł na ogrodzenie lotniska w Krośnie. Pilot nie odniósł poważniejszych obrażeń. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, mówi rzeczniczka policji Sara Bania-Nowak.
3: Po godzinie 18 w Krośnie doszło do zdarzenia, gdzie szybowiec uderzył w ogrodzenie lotniska. Na miejscu pracują służby. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń ciała. Została powiadomiona Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych, która będzie wyjaśniała okoliczności tego zdarzenia.
1: Na miejscu wypadku pracuje policja. Na polach lednickich jubileuszowe 30. ogólnopolskie spotkanie młodych Lednica 2000. Prawie 20 tysięcy zgromadzonych przed bramą Rybą powitał prymas Polski, biskupi, księża i zakonnicy.
4: Głos zabrał także emerytowany metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki, który przez 30 lat opuścił jedno tylko spotkanie.
5: To wszystko zaczynało się bardzo skromnie. Nawet nie miało takiego wsparcia dominikanów, jak ma obecnie. Myślę, że każdy, kto ma to serce ochrzczonego człowieka, chętnie wraca z powrotem na Lednicę i nie chce przepuścić tego spotkania.
4: Na czas mszy świętej zamiera zabawa na polach lednickich, które przez cały dzień tętniły życiem, bo przecież były tu tańce, śpiew, ale i gra w siatkówkę i piłkę nożną. Na czas Eucharystii zamykają się także punkty gastronomiczne. Po mszy uczestników spotkania czeka jeszcze apel jasnogórski i przejście przez bramę Rybę. Z Lednicy Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na zachodzie i południu przelotne opady deszczu, bez opadów na wschodzie kraju, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 10 stopni na wschodzie, 14 w centrum, do 16 na północnym zachodzie. W niedzielę bez opadów tylko na Podkarpaciu, a temperatura od 18 stopni nad morzem, 20 na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 24 na zachodzie, do 27 na Mazowszu.
7: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
11: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
12: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
13: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
10: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Po reklamie.
14: Wieczór w Polskim Radiu 24.
15: No, były to po prostu całkiem inne czasy.
16: I sala zamarła.
17: Co jest na tej taśmie? Pierwszą piłkę podobno przywiózł do Polski z Anglii lekarz Henryk Jordan, który w Krakowie na Błoniach zbudował później 5 większych i 12 mniejszych boisk. Było to ponad 130 lat temu, gdy Polska była jeszcze pod zaborami.

0: Pierwszy mecz na ziemiach polskich rozegrały drużyny Sokołów, czyli Towarzystwa Gimnastycznego z Krakowa i Lwowa. Miało to miejsce w 1894 roku w Lwowie. Spotkanie trwało tylko 6 minut. Zakończyło się, gdy jeden z piłkarzy, Włodzimierz Chomicki, strzelił pierwszego gola. Tak to podobno się wszystko zaczęło.
1: Już za kilka dni wielkie święto sportu, piłki nożnej, Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada. W tych miejscach odbywa się Mundial 2026. Czy rzeczywiście będzie to święto? Tym bardziej, że w cieniu wojny. Dorota Boniecka-Górny
0: i Wiesław Molak.
1: Witamy serdecznie w cotygodniowej audycji, w której prezentujemy reportaże i dokumenty radiowe, jak słyszą Państwo, w nowej odsłonie.
0: To może taki cytat o kibicach. Powiedzieć, że ci ludzie wydają swoje szylingi, by popatrzeć na 22 najemników kopiących piłkę, to jak powiedzieć, że skrzypce to drewno i struna, Hamlet to mnóstwo papieru i atramentu. Jak ktoś kiedyś powiedział.
1: Kim jest kibic, a kim kibol? Razem z naszym gościem, osobą, która na piłce nożnej zna się bardzo dobrze, Markiem Wawrzynowskim, który jest z nami, dziennikarz portalu Przegląd Sportowy Onet.
2: Witam serdecznie.
1: Wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No to powiedzmy, kim jest kibic?
2: Kibic to jest taki bardzo duży przekrój społeczny, to właściwie kibicem może być każdy. Jeśli pojedziemy do, nie wiem, do krajów, które są rozwinięte piłkarsko, czy to będzie Anglia, czy to będzie Portugalia, to tam właściwie, no jakby, jak się spotka kogoś, kto nie jest kibicem, no to tak jakby znaleźć Yeti. Każdy może być kibicem, po prostu nie wiem, czy istnieje coś takiego, jakby skonkretyzować, kto to jest kibic. No, po
1: ale
2: prostu
1: ten
2: każdy.
1: Taki dobry kibic, taki
2: dobry,
1: pozytywny,
2: no,
1: kibic,
2: myślę,
1: taki z krwi i kości.
2: Piłka nożna jest dla wszystkich. Znajdujemy cały przekrój społeczny, znajdujemy lekarzy, znajdujemy prawników, znajdujemy łobuzów, znajdujemy absolutnie każdego w piłce nożnej.
0: No jak właśnie, to się, jak to... są kibice i są kibole.
2: No tak. Oczywiście, zgadza się. No, jest ten gdzieś tam ruch chuligański, który co prawda powstał na zachodzie, ale można powiedzieć, że nasi kibice ze wschodu Europy, w tym z Polski, przejęli to i doprowadzili do takiego, nie wiem, żeby to nie zabrzmiało tak źle, ale do pewnego sprofesjonalizowania. Myśmy mieli taki, pamiętam, obrazek w 2016 roku we Francji, w Marsylii, jak starli się tacy angielscy chuligani z rosyjskimi, którzy tam przylecieli samolotami, chyba sponsorowani przez państwo. I to było widać, ci panowie z brzuszkami kontra ludzie wytrenowani w sztukach walki, zawodowcy, że tak powiem. No stąd dzisiaj ten ruch gdzieś tam chuligański, no jakby się właśnie rozwinął w takim kierunku sztuki walki. Goście od ustawek, tak zwani.
0: Którzy z piłką nie mają, piłką nożną nie mają,
2: no tak,
0: nic wspólnego, albo niewiele.
2: Mają tyle wspólnego, że mam czasami wrażenie, że oni właściwie żerują na klubach. Też, to są taki,
0: no i rządzą pod stadionem, bo na przykład nic nie widać, bo trzeba puścić racę, bo trzeba zamanifestować, że jesteśmy
2: na tym
0: stadionie.
2: To jest boisku. Jakby odrębna grupa. Oni mają swoją trybunę i tak dalej. Rzeczywiście gdzieś tam te wpływy czasami są za duże. Mamy teraz przykład z pierwszej ligi polskiej, gdzie kibice wymusili na władzach Śląska Wrocław, czyli klubu miejskiego de facto, który rządzi miasto, tak, żeby nie wpuszczać kibiców.
0: Miasto.
2: Tak, żeby nie wpuszczać kibiców Wisły Kraków, tak? I organy te piłkarskie, czyli PZPN, no, dał walkovera przeciwko Wiśle, więc tak by też taki skandal i tak dalej, więc no jest taki ruch, ma się dobrze, jest mocny od lat. Gdzieś tam są szumne zapowiedzi polityków, że coś z tym się zrobi, ale nic się z tym generalnie nie robi, bo to jest chyba za trudny temat. Nie? Można łatwiej powiedzieć niż gdzieś tam wykonać i to bez względu na to, kto rządzi.
1: Teraz właśnie będziecie tworzyć taki skarb kibica. Powiedzmy o tym, co to takiego będzie, no bo każdy mniej znający się kibic, ale ja na przykład się zaliczam do takich kibiców, że jak są jakieś mundiale, euro, to wtedy jestem ogromnym kibicem i oglądam.
0: No i się kupuje
1: no i
0: na pamiątkę coś takiego. I zostaje na...
1: I jak tutaj się przygotować do tego oglądania?
2: Zawsze można bazować na stereotypach, że Brazylijczycy to techniczni, Niemcy fizyczni, Norwegowie wysocy, prawda? A Portugalczycy dobrze technicznie też i tak dalej. Nie, no jeśli chodzi o skarb kibica, no to jest wciąż, myślę, że jedno z topowych wydawnictw papierowych. To nie jest tylko pamiątka, no po prostu siedzi kibic, sprawdza składy, kto gdzie grał, gdzie się urodził, czy on jest Anglikiem z Anglii, czy jednak Anglikiem na przykład z Irlandii, to wszystko jest
0: no
2: gdzieś tam.
0: No i wpisuje się tam wyniki przy
2: wyniki,
0: każdym meczu,
2: tak,
0: po
2: jest,
0: każdym meczu.
2: Oczywiście. No to jak pamiętam, jak byłem dzieckiem, no to było oczywiste, że trzeba było mieć na ścianie wielki terminarz i tam były wpisywane wyniki.
0: No i

0: plakat wpisana, reprezentacji tak. Polski przede wszystkim.
1: Oczywiście. Ale w tym roku nieaktualne. Nieaktualne. Zwróciliśmy na swoje miejsce.
2: A teraz proponujemy posłuchać reportażu Hanny Bogoria-Zakrzewskiej, Kibice inaczej.
0: Ten reportaż opowiada o pewnej rodzinie z Góry Kalwarii, dla której mecze to święto do kibicowania. Przed telewizorem siadają w szalikach i kibicują, jakby byli na stadionie.
2: Zapraszamy do słuchania reportażu Hanny Bogoria-Zakrzewskiej, Kibice inaczej.
3: Mam niesamowitą rodzinę. Najpierw zaczęła kibicować ze mną żona. Z początku było troszeczkę oporów, ale przekonałem ją do pozytywnego kibicowania. No ale jak urodził się nasz kochany jedyny syn, no to wtedy już zaczęła się prawdziwa bajka z kibicowaniem. Jest to niesamowita oprawa. Przychodzą znajomi, rodzina. Przebieramy się, kibicujemy, są flagi.
4: Jak widać.
5: Czerwono, biało.
3: Nie zawsze.
5: Góra Kalwaria.
6: Górę serca i Polska wygra mecz, Polska wygra mecz, Polska wygra mecz. Górę serca i Polska wygra mecz, Polska wygra mecz, Polska wygra mecz.
5: Ale wy naprawdę w czasie meczu śpiewacie, czy nie?
7: Nie, to śpiewamy. No tak, naprawdę śpiewamy. Tam są zakłady. Tu po 5 zł zakłady, ściśle tajne losy, każdy wrzucił.
5: A ile osób dzisiaj was jest?
7: Czas muszę policzyć. 6, 8. 8 osób jest nas, czy 9?
5: 9. Po ile wrzucaliście?
7: Po piątaku. Ładna pula. A niektórzy są materialistami i mogli tutaj...
1: Ci, co są materialistami, to ustawili na Polaków.
7: Aha.
1: Ci, co liczą na szczęście, to na Niemców postawili.
5: Dla was to będzie jeszcze podwójna wygrana, tak? Bo wyjeżdżacie w razie czego.
7: No tak, no jeżeli, ale to Polska musi wejść do ćwierćfinału.
1: To normalnie wylosowaliśmy bilety z PZPN-u, tylko że są to bilety tak zwane warunkowe. Znaczy, jeżeli Polska zagra w ćwierćfinale, to wtedy możemy pojechać na mecz. Jeżeli nie zagra, no to nie mamy tych biletów. Ale ciągle czujemy, że mamy te bilety, ponieważ no, jeżeli będziemy drudzy w grupie, to jedziemy do Bazylei, Szwajcarii, a jak pierwsi, no to do Wiednia.
7: No wolelibyśmy być pierwszymi, bo jednak tańsza podróż, bliższa. Można pojechać samochodem, a do Bazylei to codziennie, już cała wyprawa.
1: Przynajmniej po 2 godziny sprawdzamy jakieś hostele w Wiedniu, w Bazylei, gdzie są jeszcze wolne miejsca, jakieś połączenia lotnicze.
5: Nie mieliście żadnej wątpliwości, że to może za drogo będzie, żeby zostać?
7: W ogóle nie rozpatrujemy.
1: No, takie wyjazdy są bezcenne.
7: Mam pieniądze, które w zeszłym roku zarobił wakacje, no bo to są te pieniądze. Tak?
5: Bo Czarek jest studentem.
1: Tak, studentem trzeciego roku. To już kolejny mój wyjazd, bo pierwszy raz, jak byłem na Mistrzostwach Świata w Korei, no to miałem 16 lat. 20 na Mistrzostwach Świata w Niemczech.
7: UEFA wylosowałeś. FIFA, przepraszam.
1: To też były takie bilety też tak. Na szczęście, bo już nie miałem praktycznie nadziei na wylosowanie jakiegoś biletu. No i wykupiłem po bardzo zawyżonej cenie bilet na mecz Polska-Ekwador z Biura Podróży Polskiego. No a 2 dni potem, jak wykupiłem ten bilet, to się okazało, że wylosowałem z takiej dodatkowej puli na Polska-Kostaryka bilety. Ale to tak właśnie stwierdziłem, że to pewnie w nagrodę za to, że wydałem wszystkie oszczędności na ten Polska-Ekwador, to że dlatego wylosowałem jeszcze na jeden mecz. Kiedy pierwszy raz jechaliśmy 6 lat temu do Korei, ja już byłem zadeklarowanym kibicem, mama oglądała z tego powodu mecze, że ja i tata kibicujemy. No i wróciła stamtąd już jak prawdziwy kibic, bo jak się poczuje tą atmosferę, to później już chce się wracać. Że,
5: ale co to znaczy prawdziwym kibicem?
1: Szczerze mówiąc, byłem wtedy z niej dumny na stadionie, bo no, byliśmy na meczu z Portugalią, gdzie wynik był bardzo niekorzystny, bo przegraliśmy 4-0 i z naszego całego sektora, gdzie było około 200 osób, dopingowało 5, w tym ja i moja mama, także... Prawdziwy kibic kibicuje wtedy, kiedy drużyna przegrywa, nie wtedy, kiedy jest na fali. Wtedy wszyscy są mądrzy i dopingują drużynę, a jak tylko przegrywamy, to już na nią psioczą. A właśnie chodzi o to, żeby być zawsze z tą drużyną i my zawsze z nią jesteśmy.
8: Druga kanapa odpowiada! Druga kanapa odpowiada! Kto wygra mecz?
9: Polska!
8: Kto?
9: Polska!
8: Kto?

0: trzeba wierzyć w marzenia, no bo Czarek marzy o tym, że będzie
1: kiedyś
0: nami mistrzostwa.
1: Marzenia się spełniają, no.
0: Teraz to już czeka. Och, no, ale na początku to ja mówię tak, wiesz, do Czarka, to tak jakby ktoś lot w kosmos mi powiedział, że ja polecę w kosmos. To takie same prawdopodobieństwo było, że ja do jakiejś Korei pojadę. A trzymać będziemy to. Rozwiń, Cezary.
2: A ta flaga kupiona?
0: Flaga kupiona, natomiast czarnym sprayem farbą wymalowaliśmy Góra Kalwaria. Tak.
3: Dwa szaliki dla mamy i dla mnie.
0: Mój ładniejszy.
2: Tak. Biało-czerwoni.
3: Koszulka mamy.
2: Polska.
0: Wszystko jest w barwach albo białych, albo czerwonych. Wszystkie nasze bluzki w czasie pobytu będą w takich kolorach, żeby było widać, że jesteśmy Polakami.
3: Ręcznik mamy. No.
0: Ja nie planowałam mieć bluzeczki, no ale mój syn stwierdził, że mamo, jak ty byś wyglądała?

0: Zaczęło się od tego, że słuchałem radia, usłyszałem o konkursie. Mówię, wyślę tego SMS-a. I właśnie wieczorem pan powiedział, że zaraz będzie dzwonił do zwycięzcy konkursu.
1: To był istny horror. Czarek krzyczący, jak zadzwonił u nas w domu telefon. Mamo, odbieraj, bo tylko 5 sygnałów. Czarek chwytający w locie dosłownie telefon komórkowy, podający go swojej mamie.
2: Słyszę, czy jak ktoś się pyta mi jakiś męski głos, jak mam na imię, to powiedziała, że mam na imię Elżbieta. No i czy chciałabym pojechać na Mistrzostwa Świata do Korei? No, zatkało mnie w pierwszej chwili i myślałam, że to znowu tata robi mi żart.
0: No spytał się, jak mama ma na imię, czy jest kibicką.
2: A przy nich oczywiście muszę bardzo się sportem interesować, bo Czarka dziś zaczyna się od włączenia telewizji i telegazety. I codziennie rano, w czasie śniadania, czyta telegazetę i sprawdza najnowsze wyniki, także on już o 7 rano codziennie wie, co się w świecie sportu wydarzyło. Codziennie.
3: To ile to już lat?
2: No na pewno jak miał 7 lat, to już tak się mocno interesował. Jego zawsze interesowały zestawienia, w którym roku, kto ile goli, statystyki.
4: Liczba widzów.

0: mamy płytę, tam jest Korea. Pierwszą wiedzę zdobywaliśmy o Korei, bo jak dojdzieśmy się o wygranej, no to od razu, Boże, ja mówię, gdzie ta Korea? Co to za jakiś kraj egzotyczny?
1: Ta muzyka koreańska, popularna muzyka koreańska.
2: Nauczyliście się mówić? Dzień dobry, do widzenia, dziękuję.
0: Tu jest Czarek, zademonstruj, ja nie mogę się tego nauczyć.
3: Już.
4: Annyeonghaseyo.
3: Annyeonghaseyo.
0: Annyeonghaseyo. Zamiast cześć to annyeonghaseyo, to jest jak
3: a
0: się czujesz, tak?
3: A dzieci małe tylko mówią.
0: Annyeong.
4: Annyeonghaseyo.
0: To jakoś to się respekt okazać.
3: Ale
0: to
3: tak najbardziej popularny Annyeong.
4: Annyeonghaseyo.
0: No nie, ja jestem z samego kraju strasznie ciekawa. Nawet te ulice, nie? Jak te kobiety się ubierają, jak one wyglądają. Jestem, to będzie wszystko inaczej. Oni są zupełnie inni od nas, z tego co my tu czytamy i wiemy.
3: W ogóle jak nas przyjmą ci, bo przyjmują bardzo dobrze piłkarze, jak nas jak samych nas? Kibiców, czy jak po przegranej naszej niestety z Koreą będą się wywyższać, czy coś, czy będą coś do nas krzyczeć w tym swoim języku.
0: Samo spotkanie z tymi kibicami, czy oni na zasadzie wysłali, żeby po prostu wysłać
5: czy ten... Czy poleci na przerwę.
0: Tak? Czy to, czy marzyli o meczu?
6: Bo wielki tumult na trybunach. Tutaj znakomite zachowanie publiczności. Ta grupa około 800 polskich fanów, którzy przyjechali z naszego kraju, wzmocniona ponad 200 podstawową grupą naszych polonusów, którzy także dopingują pod opieczę Gengera. W środku jest Figo, podnosi rękę Bauleta. Figo jednak do Figo w pole karne, ten do Baulety. Jest gol Baulety w 65. minucie spotkania. No i chyba teraz to niebo koreańskie może już powoli zacząć płakać na poważnie nad polskimi piłkarzami. Znakomita, szybka kontra.
2: Chybaliście, nic się nie stało? Czy
3: tak, miało w każdej bramce, żeby nie martwili się, że...
0: Nic się nie stało. Jesteśmy z Bami, Polacy.
6: Teraz oni mają szansę na kontrę. Pauleta, taniec piłką w polskim polu karnym. Szybał do Huszczela, gol! Pauleta jest gwiazdą wieczoru na stadionie w Jeonju. Taki samolocik robi, taka sylwetka Paulety. Zakręcił prawą ręką, zakręcił lewą

0: I on cieszy się, że pokrąża polską reprezentację, a nam może być tylko...
1: Nie mieliśmy cały czas nadziei, nie wierzyliśmy, tak, kiedy się że taki, to będzie.
2: Kiedy się cały czas dopinguje, to też jest inaczej.
1: Nie myśli się o tym, że oni przegrywają. Cały tym, czas się ma nadzieję.
2: Bo kiedy się siedzi w domu, no to...
1: A tu widzieliśmy koniec, całe boisko, tak. To dla nas to było...
2: Kibice jeszcze, bo pod nami siedział cały sektor polskich kibiców też. Dalej był doping i
1: do końca był doping.
3: Wynik tego spotkania 4-0 dla reprezentacji Portugalii w żaden sposób nie oddaje tego, co dzieje się na boisku. Polska reprezentacja wcale w tym meczu nie grała źle. My nie będziemy go komentowali, nie będziemy analizowali na gorąco. Poczekamy na wypowiedzi, ale pamiętajmy tylko o tym, żeby nie przejść za szybko od uwielbienia do nienawiści. Jeszcze niedawno, jeszcze w zeszłym roku wszyscy kibice w Polsce kochali, uwielbiali wręcz.
4: Tak,
3: Polski.
1: Witamy Pani.
4: Dzień dobry Pani. O Jezu, ja przyjąłem.
1: Nie, na wstępie się powiedzieć, że wcale nie jestem wielką przegraną. To jest nieprawda, bo drużyna polska grałaś naprawdę bardzo dobrze i mecz był świetny.
4: Słuchajcie, tak jak pytali mnie w domu, Michał, co największe wrażenie zrobiło? Słuchajcie, wiecie co zrobiło? Stadion. Wy sobie nie wyobrażacie, jak wyglądał ten stadion. Ja wam przyniosłam, nie wiem, czy to odda w ogóle. Możecie pooglądać, to jest ten stadion. Polacy grali na najpiękniejszym stadionie. To stadion był... No,
5: oczywiście, że
4: ja byłam zauroczona, a jak oni nas tam przyjęli, słuchajcie, wyszliśmy na stadion, gdzie tam te 40 tysięcy musiało ludzi wejść, wchodziło się w 5 minut. I było tak, że wyszliśmy, cała ta polska grupa, a oni nas witali, jak nie wiem, no czuliśmy się tam jak jacyś honorowi goście. I oni nam bili brawo, krzyczeli, porozdrawiali nas. W jednym sektorze część siedziała ubrana w białe bluzki, a pod spodem w nimi w czerwone bluzki. I oni krzyczeli razem z nami i po swojemu. To było wzruszające. I nad nami cały sektor. I w czasie, jak przegrywaliśmy, to niektórzy czaliki od nas brali, przychodzili, współczuli nas, chcieli nas wspomóc, że my tu przegrywamy. Oni są za nami. A te dziewczęta, młode dziewczyny, słuchajcie, jak one się darły. Tak, oni są krzykliwi, więc to było piękne. Te dziewczynki, no Czarkowic się te dziewczyny kibicki najbardziej podobały. Mamo, jak one się fajnie tu krzyczały. Ja się szalikiem wymieniłam. Czarek się wymienił kapelusze. Ma tak piękny portugalski kapelusz, to jest piłka na głowie i tu taki kapelusz, no po prostu rewelacja. Po czym jeszcze chciał wymienić się koszulką, ale oni byli duzi, ci Portugalczycy. Czarek jest nieduży. No i na nikogo nie pasowali. W końcu taki starszy pan, no taki starszy, przepraszam, w średnim wieku pan tak popatrzył, a chłopiec zdjął swoją, dał mu, wziął od niego i mówi, że na pamiątkę to pan angielsku sobie zostawi. I Czarek ma trofeum koszulkę też.
6: Ostatnia niedziela. Mecz Polska-Niemcy.
7: Podolski znowu.
8: On nie żyje.
9: To jest jego 27 gol w reprezentacji. 26 i 27 bramkę. To jest 7 dzisiaj w fajnym punkcie.
10: Jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami. Polacy, jesteśmy z wami.
4: Kibice nie myślą tak jak tutaj pół narodu pogrążonej w żałobie. Kibice no to wiedzą, że mecze się wygrywa i przegrywa. Oczywiście, że chcieliśmy, żeby wygrali, ale jak przegrali, to się nic nie stało. No to tylko mecz.
10: Polska! Polska! Polska! Polska! Polska!
11: No były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
12: Co jest na tej taśmie?
13: Wysłuchaliśmy reportażu Hanny Bogoria-Zakrzewskiej, Kibice inaczej.
14: A z nami w studiu Marek Wawrzynowski, dziennikarz portalu Przegląd Sportowy Onet. Jeszcze raz dobry wieczór.
15: Jeszcze raz dobry wieczór.
13: Tutaj w reportażu mieliśmy, prawda, przykład tego kibica z krwi i kości, który kocha piłkę, a mamy też kibiców, tak zwanych kiboli. Ostatnie wydarzenia w Paryżu, w piłkarskiej Lidze Mistrzów, gdzie ranni zostali funkcjonariusze policji. Ponad 400 osób zostało aresztowanych. Czemu to się dzieje? Z czego to wynika?
5: To kiedyś chyba Norman Davis powiedział, że rugby to jest gra jaskiniowców oglądana przez dżentelmenów, a piłka to gra dżentelmenów oglądana przez jaskiniowców, ale tak, to tak pół żartem.

0: Natomiast wydaje mi się, że tutaj mówimy o dwóch grupach. Mamy klasyczna Francja, czyli wandalizm, że tak powiem, który gdzieś tam jest regularnie, czy to strajk taksówkarzy, to płoną samochody i tak dalej.
1: To każda chwila jest dobra, żeby się pokazać.
0: Tak jest. Natomiast nie wiem, a z drugiej strony mamy, nie wiem, awans Wisły Kraków do Ekstraklasy i fantastyczne obrazki z rynku. To też są dwa światy. Kluby, tam niektóre, a kadry. Na mundialach no to jest raczej bardzo kulturalny doping, bardzo fajny poziom. Kiedyś, myślę, że w 2006 roku byłem świadkiem akurat w Niemczech. To było takie drugie otwarcie, tak? Bo pierwsze otwarcie powojenne, 74 rocznik. Patrzcie, jesteśmy tutaj Niemcy, znowu jesteśmy fajni i tak dalej. 2006 rok, Niemcy otwarci na świat, multikulti, tak? Wielorasowość i tak dalej. Zapraszamy. Fantastycznie wtedy się tam bawiliśmy. I to jest taki moim zdaniem początek, taki na dużą skalę turystyki mundialowej, turystyki imprezowej, czyli kibice zawsze jeździli, tak? No były słynne wyprawy Irlandczyków w swoich kamperach z Irlandii do Niemiec w 88 roku, to takie legendy i tak dalej, ale tutaj w 2006 roku rozpoczęła się tak zwana turystyka właśnie mundialowa, imprezowa i są tak zwane strefy kibica i nawet jeśli nie masz biletu na mecz, to przychodzisz, zwiedzasz cały kraj, jeździsz za drużyną, bawisz się w tych strefach kibicach, ludzie się mieszają, no wielkie party tak generalnie.
1: Chociaż na hotel i na bilet na ten mecz, cię nie stać. Tak?
0: Nie, no myślę, że tak ludzie kupują tacy, których stać. To też prawdopodobnie gdzieś tam odróżnia te imprezy, tak? No ktoś, kogo stać, to nie wyda ktoś kupę kasy, żeby przyjechać i z kijem baseballowym latać na drugi koniec świata, gdzie to trzeba naprawdę wydać.
1: Jesteśmy z rodziną, z przyjaciółmi. Zajmuje się pan głównie piłką nożną, ale nie stroni pan, tak jak przeczytałem, od innych dyscyplin sportu.
0: Tak.
1: Czasami. Czym się różnią kibice piłki nożnej od kibiców innych dyscyplin sportu? Czy nasze narodowe święto, czyli skoki narciarskie, no to było kiedyś mały Szumanie, no, ale to lekka atletyka,
0: to znaczy,
1: piłka ręczna, tenis.
0: Znaczy piłka jest, tak powiem, takim sportem dla wszystkich, tak? Siatkówka. A myślę, że inna geneza powstania masowego ruchu siatkarskiego i narciarskiego, tak? To były duże sukcesy, nagłe, niespodziewane, tak? Małysz, tak? A potem Mistrzostwa Świata w Japonii 2004 w siatkówce.
2: Czy teraz Tomasik?
0: Tak, dokładnie, ale chodzi, to ten początek tego ruchu. I nagle ludzie zaczęli to oglądać masowo. To było to oglądanie rodzinne w niedzielę po kościele i tak dalej. To wszyscy oglądali, wszyscy skakali, ja zresztą też gdzieś tam.
2: Wszyscy,
0: a kibice piłkarscy to jest jakby ruch od drugiej strony. Myślę, że wydaje, że u nas zawsze piłka gdzieś tam była, teraz trochę się bardziej cywilizuje, od 20 lat, gdzieś tak bym powiedział, chociaż zawsze są te nawroty, choroby się zdarzają, ale gdzieś tam, zwłaszcza w tych latach 90., gdzie ta piłka upadła, gdzie była ta korupcja wszechobecna, gdzie no taki był wieki ciemne polskiej piłki, tak bym to nazwał, i została tylko ta grupa, która się troszkę, można powiedzieć, na tych klubach pasożytowała, czyli zakładający sklepiki, on do tej pory gdzieś tam działa. Natomiast gdzieś tam dopiero czasu potrzeba i wysokiego poziomu sportu, bo piłka nożna na przykład w Polsce ma tyle niski poziom, że tak jak państwo zainteresowali się skokami, a Małysz wygrywa, lejemy wszystkich, tak, brawo, nie, siatkarze, no kurczę, mistrzowie świata, tak. No tu jednak, no, Legia 0-0 z Łęczną, tak? No tu trzeba być wariatem, żeby tam być.
1: Trzeba być prawdziwym kibicem przede wszystkim.
0: No, tak, no, dlatego...
1: Życie nie opuszczę aż do śmierci.
0: Tak, dlatego jak ja poszedłem z żoną na mecz Legii Warszawa, może ona nie zna się na piłce kompletnie, no to ja oglądałem mecz, ona była zachwycona tym, co się działo na trybunach, był fajny klimat i tak dalej, więc to troszkę o to chodzi. No.
2: A można z dzieckiem pójść
0: można.
2: Dzisiaj?
0: Myślę, że bez problemu. Ja bym powiedział, że incydenty są. Natomiast generalnie na stadionach jest bezpiecznie. I to też pokazuje, nie wiem, bardzo duży wzrost frekwencji na stadionach Ekstraklasy. Coraz więcej ludzi po prostu chodzi, bo nawet była taka reklama trochę wzorowana na niemieckich stadionach, bo Niemcy robili ankietę, jak najlepiej spędzić czas z kumplami. I 70% ludzi odpowiedziało, że na stadionie piłki nożnej, na meczu. Czyli idziemy przed meczem na kawę, powiedzmy, czy tam coś do picia innego i później na stadion siedzimy, bawimy się razem, przeżywamy razem i w Polsce zaczyna też to powoli działać, więc ja bym nie demonizował. Ten ruch chuligański jest, ale on jest wypierany moim zdaniem przez tą klasę średnią. Chciałbym, żeby tak było.
2: W tym roku nie jedziemy na wielką imprezę piłkarską, jaką jest mundial. Porozmawiajmy o polskich mundialach. Została legenda, czyli medale z 1974 roku i 1982. Ja pamiętam mundial natomiast we Francji w 1998. Polski też niestety nie było.
1: No ale ty byłaś.
2: Ale ja byłam. No. Pojechałam
0: czyli Polska
2: na...
0: była.
2: Polska była.
1: Jeszcze jak?
2: Bo byłam na kursie francuskiego w Paryżu.

0: No i zadano nam pracę domową, że mamy iść na półfinały, posłuchać żargonu francuskiego. No i tak mi się to spodobało, ten klimat. W ogóle to było niesamowite tam też, że organizowano, oprócz tego, że były mecze i to najważniejsze, to co było, to jeszcze pokazywali całą kulturę świata. Jednego dnia w ogrodzie Tuileries przy Placu de la Concorde był pokaz samurajów, czyli przenosiliśmy się do Japonii. Innym razem przenosiliśmy się do Brazylii, bo był karnawał w Rio. To jest też niesamowite w tym mundialu, prawda?
1: No tak, Mistrzostwa Świata to jest jakby, no nastąpiła ta globalizacja, że tak powiem, w latach 70. piłki nożnej i to jest po prostu największy event tak naprawdę na świata, tak? To jest,
0: a pan
1: to,
0: jak wspomina ten, no te swoje mundiale i euro?
1: No generalnie dobrze, a nawet fantastycznie. Można
0: zawsze
1: powiedzieć,
0: jako
1: że...
0: dziennikarz sportowy,
1: tak,
0: czy też
1: tak,
0: prywatnie
1: nie,
0: jakoś?
1: Nie. Prywatnie z dziećmi spędzam czas na rowerze, ale jeśli chodzi o...
0: Ale jako dzieciak na przykład, nie był pan nigdy?
1: Nie, gdzie my... Ja jestem jeszcze z tych czasów, kiedy się nie wyjeżdżało za granicę, chyba że miał już tam znajomości z legitymacji i tak dalej odpowiednią. Na pewno się zakochałem w Mistrzostwach Świata. Pierwszy mundial, jaki oglądałem, miałem 8 lat, to był 86 rok. Tuż ostatni polski mundial przed wielką klątwą Bońka, jak to się mówiło. A potem...
2: Bońka i Piechniczka.
1: Tak, Bońka i Piechniczka, dokładnie. I że 16 lat nie graliśmy później na żadnym dużym turnieju. Ja byłem wychowany w latach 90. To były te lata wielkiej smuty, kiedy my na żadne turnieje nie jeździliśmy. Zawsze dostawaliśmy w łeb. Dlatego często kibice mi zarzucają, że ty jesteś zawsze negatywnie nastawiony. Nie? No ja, bo ja się tak wychowałem. Tak mnie zostałem ukształtowany przez tych naszych reprezentantów.
2: Panie Marku, tak no to powiem. Teraz coś negatywnego. Co takiego jest, że nie mamy takich sukcesów jak w 72 roku, to były Igrzyska Olimpijskie, 74 rok, czy 82, kiedy byliśmy trzecią drużyną świata. Może jeszcze ten 76, kiedy zdobyliśmy srebrny medal olimpijski.
1: W stylu, ale srebrny medal.
2: No i tak, trenerzy się zmieniają, a my ciągle marzymy o tamtych sukcesach sprzed lat wielu.
1: Jest to problem wielowymiarowy, ale odpowiem tak. W Niemczech jest zarejestrowanych 500 000 tenisistów stołowych. Czyli więcej niż w Polsce piłkarzy. I uwaga, w Niemczech jest to 12 pod względem wielkości związek sportowy. Myślę, to jest jakaś odpowiedź na pytanie. W Polsce generalnie 1,14% osób uprawia piłkę nożną, bo wszyscy mówią sport narodowy, wszyscy gramy w piłkę. Nie, 1,14% ludzi uprawia piłkę nożną. Dla porównania w Holandii jest to 8% osób. Czyli żebyśmy my mieli taką średnią, powiedzmy, no, Holandia oczywiście jest ekstremalnym przykładem, tak, ale żebyśmy my mieli taką średnią, żeby ten wybór był większy, to powinno nas, nie wiem, 1,5 miliona, 2 miliony osób uprawiać piłkę nożną, a uprawia 500 000. Generalnie w Polsce nie ma masowości sportu, w Polsce nie ma dostępności boisk. Jest prosty przykład. W Warszawie dzisiaj mamy 35 boisk pełnowymiarowych, a w Kopenhadze mamy 122 boiska pełnowymiarowe, tak. W Łodzi mamy 5 boisk dostępnych dla małych klubów. W tej samej wielkości mieście, którym jest Oslo, mamy tych boisk 70 i każdy gra w piłkę. Zajęcia są darmo. W Norwegii 93% dzieci jest w klubach sportowych. 93% dzieci. Czyli znaleźć trudno dziecko, które nie jest w klubie sportowym. W Polsce 25%
2: pan
1: ludzi
2: powiedział,
1: sport.
2: Że darmowe. Może to jest właśnie sposób. Darmowe, a nie za ogromną opłatę, kiedy nasze dziecko ma jakieś swoje plany, marzenia.
0: Piłka
2: chce trenować, to muszą rodzice wozić na te mecze, kupować sprzęt i tak dalej, i tak dalej.
1: Piłka nożna jest droga. 350 zł w Warszawie miesięcznie płacimy za zajęcia. Dla porównania nasz kolega, Piotrek Wojtyna, który jest wychowawcą N'Golo Kanté, najlepszego francuskiego piłkarza, mówi, że u nich się płaci 800 zł rocznie. Rocznie, tak? We Francji, w Paryżu. Nie ma masowości, nie ma szkolenia. No, zostaje nam liczenie na złote pokolenie typu Lewandowski, Glik, Błaszczykowski, Krychowiak. To się zdarza raz na jakiś...
2: Ale to się kończy.
1: Znaczy, to już się skończyło.
2: Trener zmienia się, no właśnie, nie potrafimy wybrać nawet, bo to
1: z
2: Portugalii.
1: No, ale z drugiej strony
2: to...
1: był Ben Hacker, wziął to przeciętną bardzo drużynę i prowadził na Mistrzostwa Europy, prawda?
2: No właśnie.
1: A i go pogonili. No.
2: Trener tysiąclecia, pan Kazimierz Górski. No to teraz posłuchajmy o magii pana Kazimierza. To przypomnijmy, to człowiek, który zdobył dla nas złoty medal Igrzysk Olimpijskich, później srebrny medal Igrzysk Olimpijskich. No ale przede wszystkim ten posrebrzany, jak to kiedyś się mówiło, czyli trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku. I w reportażu Eweliny Karpacz-Oboładze Mieszkanie nam Badalińskiego posłuchamy wspomnień rodziny w rok po śmierci trenera. Zapraszamy.
3: Zdjęcia pana Kazimierza.

0: zmierza w zasadzie od zarania, czyli od lat młodzieńczych. Dużo jest tych zdjęć, jak widzisz. Spotkania, uroczystości, sukcesy, zdjęcia rodzinne. W zasadzie całe życie w jednym pudełku. To jest Madalińskiego na warszawskim Mokotowie. To jest mieszkanie związane z rodziną Górskich w ogóle, no głównie z panem Kazimierzem, który tutaj mieszkał przez ostatnie, trochę mi się zatarło, 20 parę lat lub 30.
1: Porcelana. Porcelany tu jest sporo. Są kryształowe piłki. Tu jest wieniec laurowy grecki. Tysiące różnych rzeczy. Puchar Espania 82, jakiś kufel na piwo. To jest panu Kazimierzowi Górskiemu na pamiątkę pobytu w ośrodku doskonalenia kadr Ustka. O, to medal taki jest, wisi sobie. Orły Górskiego kontra Łęczycanie, Łęczyca, 2002 rok. Kupę pucharów, kupę medali, kupę odznaczeń, proporczyków i to jak zawisało, bo ktoś miał pomysł, przeważnie babcia zastukała młoteczkiem, wpięła coś nowego. Tak to wisi do tej pory, wisiało przez lata. Bo są to takie rzeczy, no... Nie wiadomo skąd tak naprawdę, no. A wiadomo, że jest to pamiątka po czymś tam, no.
2: A co to jest?
1: A co to jest? Nie wiem. To jakieś berło jest, słuchaj, takiej firmy budowlanej. Powiem ci, że ja to zamieszkanie znam, ja tu się w sumie wychowałam i znam je świetnie, ale ja łapię się nieraz na tym, że ja na przykład tej rzeczy nie widziałam. Albo gdzieś sięgnę w szafkę, mówię, Boże, co to jest? Dziwne jakieś maskotki, jakieś na przykład miecze, wiesz. Ja nie wiem skąd tak naprawdę ludzie, którzy dawali to, skąd ci biorą pomysły na takie rzeczy. To jest jakaś ciuchcia, to jest pewnie z San Francisco, jakaś pozytywka. Nie wygląda, że to musi grać, ale jak? Co zaraz zobaczymy, może to jeździ gdzieś. O!
3: Ciekawe, kiedy ostatnio ktoś to nakręcił.
1: Dawno. No to kurz. No niestety tak, nie mogę powiedzieć, że największym problemem dla mnie jest gromadzenie się kurzu na tym wszystkim, bo jak widzisz, tego nie jest sposób wszystkiego sprzątnąć i gdzieś to jest na pewno no problem, w jakim kurzu żyć. Tu jest tysiące różnych dziwnych rzeczy, ładnych, mniej ładnych, bardziej pamiątkowych. No nie jest to przeciętne mieszkanie. W tym domu nie ma dużo takich rzeczy gospodarstwa domowego. Tutaj 3/4 rzeczy to są po prostu odznaczenia, puchary, książki, zdjęcia. Jak ktoś wchodzi, ja mówię, słuchajcie, trzeba piątaka, 5 zł, bo to jak w domu muzeum. Zawsze odmarzyłam od małego, że jakbym miała takie mieszkanie, to bym chciała mieć puste, bo po prostu do naszego mieszkania zawsze było zagracone i pełno tego wszystkiego, ale tylko tak się mówi, bo nie wyobrażam sobie tego domu bez tych rzeczy. No bo zawsze te rzeczy były. Ja bardzo się cieszę, że mieszkam w tym mieszkaniu. To też jest piękne, to, że odziedziczyłam to wszystko i że cały czas tu się czuję ducha.
3: Ułożyłaś się już trochę z tymi rzeczami?
1: Ach, jak widzisz, nie.
3: Przyniosłam ci prezent.
1: Tak?
3: Co, włączymy?
1: No.
4: Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tym rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Skrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę, dziadek nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcię. Ja złapię rzepkę, a ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Gdy mi nie odpowiadał chyba bajek, takie bajka przez dziadka. Duża niespodzianka dla mnie, naprawdę niesamowite. Tak jakby trochę był tutaj z nami, prawda?
0: Ja z tatą.
3: Jesteś ty? Ta dziewczynka mała?
0: No to tak, taka była moda podobno wtedy. A tu mnie rodzice ubierają, na spacer idziemy. Pan Kazimierz widać, że dopiero wrócił ze zgrupowania, bo trzyma buty narciarskie, więc nie zdążył się przebrać. Grecja. Ja z siostrą. Moja siostra wychodziła za mąż za Greka.
5: To jest rok od odejścia ojca. Jestem po raz pierwszy. Pierwszy raz czułam lęk. Nie wiedziałam, jak się będę zachowywała. Jak usiądę na fotelu. Jak to będzie wyglądało. I muszę stwierdzić, że jak przyjechałam do domu, to się poczułam bardzo spokojnie i pogodnie. To znaczy taka atmosfera, jaka panowała, jaką wprowadziła pani Maria, moja mama i pan Kazimierz, mój tata.

0: lata. Naprawdę to się odczuwa w tej chwili.
1: Ten fotel pana Kazimierza, usiadłeś w nim?
0: Tak, usiadłam. Mówię, że myślę. Tak jak tata myśli na tym miejscu. Że to jest miejsce honorowe, że nikt nie powinien siedzieć, nawet ja. Ale czuję się bardzo dobrze. I czuję ten zapach. Jak już tam powiedziałam, że czuję zapach.

0: dalej stoi w tym samym miejscu. Znaczy, jak się przywiązuje do pewnych rzeczy.
1: Właśnie, fotel. I tutaj jest... Ja tak ostatnio to odkryłam, że on właśnie siedział na tym fotelu jednym, no wcześniej innym, ale na tym już długo, długo. To był jego fotel. To takie miejsce, gdzie sama doskonale ty wiesz i każdy z tym wchodził. Tak, o, tutaj siedział zawsze pan Kazimierz. Każdy wywiad robiony w domu był z tego miejsca. Ja jednak tak naprawdę najbardziej go pamiętam i przypominam się, jak siedzi na tym fotelu. Pamiętam też jedno, że jak dziadek przychodził, cokolwiek by się nie działo, po pierwsze się rozbierał, przebierał się w dresiki, zawsze bardzo ładnie, starannie składał swoje ubrania, wkładał właśnie buty w prawidła i sobie siadał. To był taki jego rytuał. Dziadek jak siadał na fotelu, zawsze miał gazety, zawsze miał koło siebie tacę i tam były jakieś cukierki, jakieś krakersy postawione, kubek właśnie, albo dwa kubki, albo trzy, bo tak się lubił gromadzić. I zawsze na oparciu był telefon przenośny, taki biały, stary telefon. I on był zawsze położony tam w taki specyficzny sposób i ten grzeb gdzieś tam wciśnięty. I te buty, które wkładał w te prawidła, leżały zawsze w tym samym miejscu. A to jest ten sławetny fotel. Siedział tutaj na tym właśnie oparciu, kładł telefon. Tutaj zawsze stała ta taca. I tak go zapamiętałam. Tak właśnie to wszystko tak się wbiło tutaj, że jest ciężko jakkolwiek to wszystko, no nawet przestawić. Ja w sumie przystosowałam do mieszkania jeden pokój, no kuchnię, łazienka, a te resztę pokoi, jak widać, no jak tak było, tak jest, no tylko tam troszeczkę dokładam z tego pokoju, gdzie by się poruszać.
2: To jest zdjęcie z kolonii pana Kazimierza.
0: Tak, z kolonii, ale gdzie ona, czekaj, tu jest nawet napisane, Tuchla, 39 rok, 12-6, no to już przed wybuchem. Wojny, tak. Niestety niewiele z Jenizy Lwowa ocalało. Z przyczyn, że tak powiem, historycznych.
2: Ty byłeś z tatą we Lwowie.
0: Byłem. No dla mnie, ja byłem po raz pierwszy w życiu we Lwowie, a pan Kazimierz ostatni.
2: No i to właśnie jest...
0: O, to jest właśnie Lwów. Przy pomniku Adama Mickiewicza we Lwowie. O, tutaj. Tak jakby chciał mnie pokazać te miejsca, gdzie się urodził, gdzie był ochrzczony, gdzie się wychował, gdzie chodził do szkoły. Zobacz, to było to. Tego już nie ma. Tu był stadion legendarnej pogoni lwowskiej, gdzie ja wchodziłem na drzewa i słynną pogoń lwowską oglądałem właśnie. I te drzewa są, tylko że nie ma tego stadionu.
3: Jak do ciebie dzwonił, to co mówił najpierw?
4: A co słychać, Urszulko? W ten sposób zawsze te pierwsze jego słowa. I zawsze mówił, że widzi i ogląda w Polsce, jaka pogoda. Zawsze widział, jaka temperatura jest w Atenach. Na pewno tęskniał bardzo za mną, ja też za nim. Bardzo często rozwiązywaliśmy krzyżówki z ojcem. Czytaliśmy dużo książek, szczególnie na wakacjach, jak przyjeżdżali rodzice do Grecji na wyspę Speces. Ranne takie rozwiązywanie krzyżówek, popołudniowe czytanie książek. Chciałabym jeszcze o tylu sprawach powiedzieć. Mówię, że nigdy nie było tego czasu, żebym chciała tyle powiedzieć, chciałabym tyle usłyszeć i od taty, i od mamy. Z roku na rok odkładaliśmy, że tata mnie nauczy grać w szachy. Mam do tej pory takie skrupuły, że jednak mnie nie nauczył. Oto może to jest taka jedna sprawa właśnie, którą chciałabym, żeby jeszcze mnie mógł nauczyć w życiu.
2: Widać taką staranność właśnie.
0: No właśnie, tata był pedantem, dbał o wygląd swój. Zawsze mówił, marynarka, krawat, koszula wyprasowana, guziki przyszyte wszystkie. Słynny, nie grzebień, tylko grzebyk. Zawsze był grzebyk pod ręką. No, nie golił się tylko, no to wiadomo, to już nie golił się tylko przed meczami, prawda? Bo to już weszło do tradycji i chłopcy też, czyli zawodnicy uznali, że to przynosi im szczęście. Później powstała na ten temat, no już te legenda nieomalże, że pan Kazimierz jak się nie ogoli, to już jest dobrze. I najczęściej tak bywało.
1: Dziadek zawsze bardzo lubił i pastował sobie buty, ale to mi się bardzo kojarzy z dziadkiem, że jak leżą te stare pasty do butów, że ja jakoś tego nie robię. To mój dziadek nie miał takich dużo osobistych swoich rzeczy. On tak naprawdę nie miał w ogóle dużo swoich takich przedmiotów swoich własnych. No, miał parasolkę. Zawsze pamiętam właśnie, co jego z parasolką tak naprawdę. Parasolka to był taki jego... No zawsze. Czy w sumie padało, czy nie nosił parasolkę. Nie pamiętam żadnej aktówki takiej. On miał w domu saszetkę taką, w której trzymał, powiedziałabym, różnego rodzaju rzeczy, typu dowody, odcinki renty, również pieniądze. I to było tylko to nie... No tak, to miał schowane w jednym miejscu i ta saszetka musiała mieć chyba ze 100 lat, ponieważ ona była taka mocno przetarta, zużyta. Wydaje mi się, że kiedyś mógł jej używać takiego codziennego użytku. Okulary, chusteczki, na pewno grzebyk, który zawsze nosił. To takie głupie, bo wiadomo, że grzebyk plastikowy

0: przedmiot za tam złoty 50 zł, a on miał dwa w domu, ale jeden zawsze miał w kieszeni ten sam. I zawsze mówił, gdzie jest mój grzebiek? A no jeszcze jedno, prawidła do butów, to były takie jego ukochane przedmioty. Zawsze musiał mieć buty w prawidłach, zawsze musiał mieć łyżkę do butów, gdziekolwiek wiesz, nie wyjeżdżał. Zawsze to musiało być tak, łyżka, grzebyk, chusteczki. A ciągle te rzeczy przy nim były. Wiesz, ja nigdy nie pamiętam, że dziadek używał portfela, zawsze trzymał po kieszeniach pieniądze. Mało tego, też robiąc jakieś rzeczy, ktoś się zapytał się, dowiedział się, że jestem wnuczką dziadka. I tak, ojejku, to ty masz w tym domu taką zieloną tapetę. To jest taka tapeta, 30 lat temu babcia przyjechała z Kanady. Musiała być wtedy piękna, bo taka jakaś welurowa z jakimiś dodatkami, z jakimiś takimi przyczepianymi rzeczami. No i to też tak jest, może już nie jakby jego osobisty przedmiot, ale w tym domu tkwi i jest taką, taką rzeczą nieodzowną tego mieszkania.
1: To jest ta tapeta.
2: Był kiedyś taki pomysł, żeby ją zmienić?
0: Chyba nie, bo tu w ogóle nie było pomysłu, że na remont żaden. Ja teraz zastanawiam się nad tym wszystkim. Jest mi samej ciężko cokolwiek zmienić. Wiesz, ludzie się mnie pytają, coś będę zmieniała, czy coś. To ja mam taki plan, żeby tą tapetę, bo to jest taki dla mnie naprawdę taki jeden z punktów tego domu, taki najważniejszy, żeby po prostu wykroić kawałek tej tapety i obsadzić ją w ramkę, bo jest to dla mnie coś takiego niesamowitego. Jest mi ciężko, no tak, nawet jak babci torebka zawisnęła na drzwiach. 2 lata, jak babcia nie żyje, tak cały czas wisi. I o, widzisz, to jest torba, która wisi. Tak jak wisiała zawsze na drzwiach, na klamce, wisi do tej pory.
2: A czy w tej torbie jest to, co babcia w niej zostawiła?
0: Tak, babcia, ja mam to po niej, babcia kochała się malować. Kochała szczególnie szminki. Są babci okulary, jeszcze są chusteczki, babci szczotka. Jak widzisz, tutaj na tej torbie jest, nie ma nic więcej jak 500 różnych szminek. Nie żartując, ale ich jest 5-6, kredki do oczu. A to tak wisi i będzie wisiało. W ogóle jesteśmy w pokoju, gdzie dziadek spał. To jest jego sypialnia.
1: Otworzymy.
0: Koszule dziadka ma ich 1000 tutaj, tych koszul. I tak się kapelusz dziadka, widzisz, jakiś słomiany w skór dziadka, koszule do spania. Jest to ciężkie i teraz właśnie zapach taki naiw po prostu. Raz nie wiadomo, co z tym zrobić, a dwa... Ja tego nie mogę wyrzucić, ponieważ dla mnie to jest, no... Troszeczkę rzeczy już przyjrzałam z rodzicami. Ja się staram wrzucać takie rzeczy, ale to tylko dlatego, że mi się po prostu nie przydają. Zawsze przepraszam babcię, że muszę to zrobić, bo to jednak były jej rzeczy. Jakieś stare, no nie wiem, tarka, miska, takie rzeczy kuchenne, takie gospodarcze. Ja tak patrzę na to wszystko i chcę mi się płakać. Chcę mi się płakać dlatego, że nie wiem, co mam z tym zrobić, a z drugiej strony chcę mi się płakać, bo to jest tak dla mnie ważne, wiem, jak było dla niego ważne i dla babci tak samo. I tak mieszkam sobie w tych pucharach, w tych piłeczkach, w tym wszystkim. Brakuje mi go strasznie, wiesz. Brakuje i bardzo bym chciała, żeby mnie pogłaskał po dłoni, żeby do mnie powiedział, tak po prostu. Po prostu, że go nie ma. Po prostu.
3: Ja czasami mam takie wrażenie, że pan Kazimierz z panią Marią wyjechali. Wyjechali, nie wiem, w dłuższą podróż i niedługo wrócą. Zamykamy pudełko.
4: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
5: Co jest na tej taśmie?
6: Wysłuchaliśmy reportażu Eweliny Karpacz-Obuładze, Mieszkanie na Madalińskiego. Za chwilę, tak jak mówiłam, już zaczynają się Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Będzie to święto sportowe w obliczu wojny, którą prowadzą Stany. Czy rzeczywiście będzie to święto? To
7: no znaczy, jeszcze nie tak dawno Stany chciały, żeby Kanada była... Może Donald Trump chciał, żeby Kanada była kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych.
6: A Meksyku nie chciał wpuszczać.
8: Ja bym to oderwał taką bieżącą politykę. No wiadomo, że Trump ma ten sposób komunikacji, jak taki wuj z wesela. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o same mistrzostwa, no pamiętam, jakby mistrzostwa w Rosji, to były bardzo bezpieczne mistrzostwa, tak? Jakby mistrzostwo w RPA, gdzie też byłem i tu, tak? A w Rosji przecież też był tak jakby ten stan wojny de facto trwał od 2014 roku. Jeśli chodzi o RPA, który uchodzi za jedno z najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie. To i byliśmy tam i wjeżdżaliśmy do Soweto, najbardziej niebezpieczna dzielnica świata, tak się mówiło. I myślę, że tam generalnie no, ludzie stają na głowie, tak, władze stają na głowie, żeby tam nie doszło do najdrobniejszego

0: incydentu, no bo to rezonuje na wizerunek kraju. Nie wiem, być może Trump jest bardziej nieobliczalny niż Putin, niż władze RPA. Zobaczymy. Natomiast ja generalnie bym się nie obawiał. No, to jest taka impreza, że tu każdy się bardzo pilnuje, każdy bardzo chce się pokazać, każdy bardzo chce pokazać tą dobrą stronę. Mistrzostwa, turnieje, często igrzyska olimpijskie są wręcz wykorzystywane jako taki właśnie, jak to się mówi, soft power, tak, po to były mistrzostwa krajom arabskim, tak, po to, żeby pokazać, patrzcie, jesteśmy światowi, jesteśmy otwarci, tutaj rodzi się nowe centrum świata i myślę, że dla Meksyku, gdzie są cały czas doniesienia, jaki to jest niebezpieczny kraj, gdzie tam jakieś wojny, kartery dla Kanady, dla Stanów, to jest szansa, żeby pokazać taką lepszą twarz. No nic nie wykluczamy, ale jakoś wierzę w to, że tam będzie wszystko postawione do pionu. Te mistrzostwa to jest taka wioska potiomkinowska troszkę dla
1: rządów. Tak, wioska, ale będzie rekordowa liczba drużyn, bo jeszcze tylu drużyn na mundialu nie było.
0: A dla nas i tak nie starczyło miejsca, prawda? No, to też pokazuje skalę kryzysu.
1: Biegniemy, lepsza Szwecja. Dobrze, na kogo pan stawia? Kto będzie mistrzem? Argentyna obroni tytuł?
0: Kurczę, ja powiem tak, że jest 4-5 kandydatów głównych.
1: A i tak wygrają Niemcy, ktoś
0: powiedział. Nie, ja Niemców nie liczę. Gary Lineker to powiedział, że zawsze wygrają Niemcy, ale to było dawno temu. Tych cytatów jest pełno świetnych w piłce nożnej, nie wszystkie są trafione. Niemcy, mi się wydaje, że no, bardzo mocne były 2 lata temu, a teraz no, kluczowi zawodnicy, Kroos, Gundogan, gdzieś tam odeszli. Myślę, że są 4 największe kraje w tej chwili. 4,5, tak? Bo pół to jest Anglia, która jest zawsze bardzo mocna, ale nigdy nie wygrywa. Raz tylko wygrała w 1966 roku. Myślę, że to jest Hiszpania. To jest piekielnie mocna i są zawodnicy wszyscy w sile wieku, w bardzo dobrym momencie swoich karier. Jest Francja, która jest poza Brazylią największym producentem piłkarzy, nadprodukcja piłkarzy, tam po prostu każdy gra w piłkę, masowy sport i bardzo duża imigracja, która też kreuje bardzo dużo zawodników. Jest genialna absolutnie Portugalia, która od 20 lat po prostu strasznie idzie w górę i no i produkuje nieprawdopodobną ilość piłkarzy na najwyższym poziomie światowym. No i właśnie jest Argentyna, no. Ja bym jeszcze chciał, żeby była Norwegia, bo to jest też fantastyczna historia. Genialne pokolenie, czekali tyle czasu. Malutki kraj. Jeżeli weźmiemy sport całościowo, był taki przelicznik, medale olimpijskie na ilość mieszkańców i Norwegia jest najbardziej usportowionym krajem świata.
1: No i proszę, nie było ani słowa o Brazylii.
0: Ja nie widzę Brazylii. Brazylia oczywiście gdzieś tam się mówi, że siła trenera Carlo Ancelotti, człowiek, który osiąga sukcesy, być może, ale kto wie. No, Brazylia od 20-30 lat w gigantycznym kryzysie.
1: Mówiliśmy o cytatach wielkich ludzi, sławnych ludzi dotyczących piłki nożnej, filozofii tego sportu. Najpopularniejszego przecież sportu na świecie. To my i dla pana, i dla państwa mamy też cytaty od wielkich.
2: Bobby Charlton, piłkarz, trener, powiedział tak. Ludzie mówią, że my, zawodowi piłkarze, jesteśmy niewolnikami futbolu. Jeśli to niewolnictwo, to proszę o dożywocie.
1: No jeszcze tak legendarny Bill Shankly, trener Liverpoolu, który powiedział tak, że drużyna piłkarska jest jak fortepian. Potrzebujesz 8, żeby go nieśli i 3, którzy umieją na tym cholerstwie grać. Zgadzamy się?
0: Absolutnie się zgadzamy. Jest to najlepszy cytat oddający, jak powinna wyglądać drużyna piłkarska.
2: Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, za rozmowę. Naszym gościem i państwa gościem był pan Marek Wawrzynowski, dziennikarz z portalu Przegląd Sportowy Onet.
0: Dziękuję bardzo.
1: My też dziękujemy.
2: Dorota Boniecka-Górny
1: i Wiesław Molak. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Reklamie. Ogłoszenie społeczne. U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
8: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno.

0: dzieciom współpracować.
1: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
0: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
1: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
0: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
1: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
0: To działam.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Zamiast scrollowania, praca z piłą, siekierą i dłutem.
4: Uczenie się samego rąbania, piłowania, przecinania. To też rozwój dla umysłu.
3: Twórczy bunt przeciwko dominacji cyfrowego świata nad realnym i pielęgnowanie tradycji w rodzinie.
4: O, tak jak Antek wziął strug, który mu się, widzę, że rozwalił i teraz układa na nowo. I teraz skręcaj.
3: Szlifowanie charakteru. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej to najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7.06. Zamiast scrollowania, praca z piłą, siekierą i dłutem.
4: Uczenie się samego rąbania, piłowania, przecinania to też rozwój dla umysłu.
3: Twórczy bunt przeciwko dominacji cyfrowego świata nad realnym i pielęgnowanie tradycji w rodzinie.
4: O, tak jak Antek wziął strug, który mu się, widzę, że rozwalił i teraz układa na nowo. I teraz skręcaj.
3: Szlifowanie charakteru. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej to najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7.06.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest sobota, 6 czerwca, a oto co dziś w magazynie. Maja Chwalińska przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką, ale i tak sporo zyskuje. Wołyń jednym z tematów wizyty szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Polsce. Polska nie zamierza wdrażać wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Nowe regulacje wchodzą w Unii za kilka dni. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Historyczny sukces Maji Chwalińskiej. Nasza rodaczka jest wicemistrzynią Roland Garros. Dziękuję wszystkim kibicom, dałam z siebie wszystko, mówiła zawodniczka. Po finałowym pojedynku z polską tenisistką rozmawiał specjalny wysłannik Polskiego Radia, Cezary Gurjew.
2: Maju, sprawia, że ludzie płaczą, jak oglądają twoje mecze. To jest w ogóle niezwykłe. Zainteresowałaś osoby, które nigdy się sportem nie interesowały.
3: Bardzo mi miło. No, uważam, że też w tym sporcie nie są najważniejsze wygrane, tylko jednak myślę, że właśnie te historie i ludzie są ważni. I cieszę się, że po prostu mogę dzielić się tymi emocjami z innymi i widzę ich reakcje też. Jestem często zaskoczona i nie wiem, co zrobiłam, żeby zasłużyć na takie wsparcie, ale jestem na pewno za to ogromnie wdzięczna i dziękuję.
2: Ty oglądasz mecze największych tenisistów w historii. Powiedziałeś, że to dla ciebie jak poezja, gdy oglądasz Nadala, Federera czy Djokovicia. Ale dzisiaj było coś niezwykłego, z czym ja się nie spotkałem. Gdy wchodziłaś na kort, główna arena w Paryżu, no to było standing ovations. No, ludzie naprawdę cię pokochali.
3: No tak, byłam zaskoczona. Tak troszeczkę uśmiech mi się nie chciał z twarzy zmyć, bo naprawdę no, było to coś wspaniałego i dziękuję jeszcze raz.
1: W decydującym meczu Polka uległa Mirze Andrzejewej 3-6, 2-6, choć trofeum trafiło do rywalki. Po zakończeniu spotkania to właśnie Chwalińska znalazła się w centrum uwagi kibiców, którzy docenili jej ambitną walkę i drogę do finału paryskiego turnieju.
4: Ja jestem takim kibicem, który wierzy zawsze i do końca. Stało się jak się stało, ale Maja zrobiła i tak wielką robotę. Zachwyciła nas wszystkich. Myślę, że ona sama była zaskoczona tym, co jej się działo w tych ostatnich dniach. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Zostaliśmy

0: specjalnie na ten mecz. Gratuluję jej przede wszystkim. Wszystko jeszcze przed nią.
1: No, ja myślę, że zrobiła nam wielką frajdę, nam Polakom, kibicom tutaj we Francji. Bardzo wiele osób, zresztą tak jak my, przyjechaliśmy specjalnie właśnie, żeby dopingować ją. I mimo, że nie zdobyła tego tytułu, to zdobyła nasze serca.
2: Fani w Bielsku-Białej, gdzie na co dzień trenuje zawodniczka, podkreślają, że Polka dała z siebie wszystko, a o wyniku zdecydowało głównie ogromne zmęczenie całym paryskim maratonem.
3: Trochę niedosyt, ale to, co Maja osiągnęła, to jest wielki sukces młodej zawodniczki. Myślę, że to bardzo wielki sukces. Jesteśmy zadowoleni.
4: Maja wydawała się już po tych 8 meczach, myślę, że dosyć mocno zmęczona. Natomiast wynik nie pokazywał jakiegoś ogromnej przewagi. Dała wszystko z siebie.
5: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że był finał.
6: Jest lekki niedosyt?
5: Niedosyt jest, ale trzeba przyznać szczerze, że Andrzejewa była dzisiaj lepsza. Myślę, że pod wieloma aspektami. Miała lepszy serwis, broniła topspinowe piłki.
2: Polka jako pierwsza w historii French Open przeszła drogę od kwalifikacji do finału. Mimo porażki w finale w poniedziałek zamelduje się na 21. miejscu w rankingu WTA. A to oznacza awans o 93 pozycje w światowym zestawieniu tenisistek. A to olbrzymi sukces polskiej zawodniczki, mówi tenisistka Katarzyna Nowak.
7: Oby tak się dalej układało, że będziemy widzieć nasze tenisistki właśnie w tych fazach końcowych, co wiadomo jest bardzo trudne. Olbrzymi sukces tenisistki, która była poza pierwszą setką, która marzyła o tym, żeby przejść eliminację i być może, no nie wiem, bardzo dobrze zagrać w turnieju głównym, może wygrać rundę, więc to jest niesamowita historia.
2: Mówiła tenisistka Katarzyna Nowak.
8: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom, podkreślił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Głównym tematem rozmów były kontrowersje wokół upamiętnienia bohaterów UPA w ukraińskiej armii. Od wczoraj specjalny wysłannik prezydenta Wołodymira Zełenskiego przebywa w Warszawie. Kryło Budanow spotkał się z przedstawicielami polskich władz, by rozmawiać o kwestiach ważnych dla relacji polsko-ukraińskich. Szczegóły zna Jola. Anta Turkowska.
9: O 8.30 Kryło Budanow spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Później delegacja przeniosła się do Belwederu, aby rozmawiać z Marcinem Przydaczem. Prezydent chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. Jego doradca Szymon Stachowiak mówi, że decyzja Karola Nawrockiego jest w tej sprawie stanowcza.
10: Że tego typu gesty są absolutnie niezbędne i muszą być konkretne, bo to też jest pewien element walki o pewną narrację międzynarodową. Dzisiaj podejmujemy stanowcze i konkretne decyzje, stanowcze i konkretne działania. Pan prezydent się swojej decyzji nie wycofuje.
9: Innego zdania jest rząd. Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski mówi, że nie powinno odbierać się odznaczenia.
11: Umiem sobie wyobrazić sytuację, gdzie na przykład na jakichś gremiach międzynarodowych, w Narodach Zjednoczonych, jakiś minister, wiceminister, ambasador z Federacji Rosyjskiej będzie opowiadał o tym, że przecież ten cały Zełenski to jest faszysta, bo mu nawet Polska odebrała Order Orła Białego.
9: Wczoraj Kryło Budanow spotkał się m.in. z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz wiceszefem resortu dyplomacji Marcinem Bosackim. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu z powodu niedawnej decyzji. Paweł Królikowski mówił w Polskim Radiu 24, że odznaczenie Orła Białego nie jest przyznawane ludziom bez skazy, a tym, którzy zasłużyli się w określonych okolicznościach.
12: To jest odznaczenie przyznawane w odpowiednich okolicznościach za odpowiednie zasługi, za rzeczy, które były dla państwa polskiego ważne i niewątpliwie moment, w którym ten order został nadany Zełenskiemu, a tak naprawdę całemu narodowi ukraińskiemu, niezmiennie jest dla polskiego bezpieczeństwa, dla polskiej racji stanu ważny i wydaje mi się, że nie powinniśmy takimi absolutami posługiwać się w tej relacji.
2: Mówił politolog Paweł Królikowski. Przemysław Czarnek chce wyjścia Polski z systemu ETS. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera mówił o opuszczeniu przez Polskę europejskiego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla podczas partyjnej konwencji w gminie Maków w Łódzkiem. Polityk stwierdził, że unijna polityka środowiskowa dusi polską i europejską gospodarkę, a globalnie nie zmniejsza negatywnych skutków zmian klimatu.
13: Wychodzimy z ETS-u. Nie wchodzimy.

0: Także i nie pozwalamy na przyjęcie, na wdrożenie ETS-2, tego budynkowego i paliwowego.
1: Przemysław Czarnek dodał, że człowiek jest najważniejszym elementem środowiska, a nie jego niszczycielem. Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził, że wpływ człowieka ma na negatywne zmiany klimatu. Został sfałszowany.
2: Sprawa CO2 i to twierdzenie, że człowiek wpływa na zmiany klimatu, to są twierdzenia, które dziś można powiedzieć, używając języka nauki, zostały już właśnie przez naukę sfalsyfikowane. Udowodniono, że są nieprawdziwe.
1: Prezes Kaczyński dodał też, że Polska w ostatnich latach rozwijała się bardzo szybko i dogania Niemcy, by obciążyć ją unijna polityka klimatyczna.
2: Idziemy tu szybko do przodu, ale musimy tą drogę przejść, a nie przejdziemy z tym workiem kamieni na plecach, który jest w tej chwili nam nakładany i coraz bardziej nas przygniata. Trzeba po prostu ten worek wyrzucić.
1: Jarosław Kaczyński zaznaczył też, że od upadku komunizmu ochrona środowiska w Polsce bardzo się poprawiła, także dzięki Unii Europejskiej. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa będzie samodzielnym wyborem partii albo wspólnym z PSL, powiedziała Kamila Gasiuk-Pichowicz. Politycy dyskutowali w śniadaniu w Trójce o tym, kto będzie kandydował na urząd prezydenta stolicy Małopolski. Działaczka Koalicji Obywatelskiej podkreśliła, że w poniedziałek jej partia ogłosi kandydata na następcę Aleksandra Miszalskiego, którego mieszkańcy odwołali w referendum.
3: Będzie to albo niezależny kandydat, w sensie niezależny Koalicji Obywatelskiej, albo wspólny razem z PSL-em. My przyjmujemy decyzję mieszkańców Krakowa z pokorą. Odwołali prezydenta w referendum. Rada Miasta została. To też oznacza, że to zaufanie wobec koalicji także pozostało.
1: Sebastian Gajewski z Lewicy mówił, że każda partia lewicowa ma prawo wystawić swojego kandydata. W ten sposób polityk odniósł się do propozycji partii Razem, która zaproponowała na kandydatkę Aleksandrę Owce.
4: Oczywiście takie decyzje szanujemy. Decyzja będzie ogłoszona w poniedziałek o godzinie 17 w Krakowie. Będziemy całą ekipą rządowo-poselsko-senatorsko-ministerialną i będziemy wspierać naszego kandydata lub kandydatkę. To będzie osoba związana z Krakowem, świetnie przygotowana do pełnienia tej funkcji.
1: Kandydat PiS Michał Dwernicki ma już zaufanie krakowian, bo od 12 lat jest radnym miasta, podkreślił Jarosław Selin.
5: To nie jest łatwe dla prawicowego kandydata zdobyć mandat radnego w dużym mieście w Polsce, a to jest drugie pod względem wielkości miasto w Polsce. No i sam fakt, że udało się w tak ważnym mieście odwołać prezydenta z partii rządzącej, jest czymś, co do annałów polskiej polityki jednak wejdzie, bo to jest fakt dosyć znaczący. W tak dużym mieście jeszcze takie referendum skutecznie nie zostało przeprowadzone, jak właśnie w Krakowie.
1: Witold Tumanowicz z Konfederacji zwrócił uwagę na to, że jego partia była już przygotowana na odwołanie Aleksandra Miszalskiego.
6: Jak widać, pozostałe partia, szczególnie PiS, nie był na to gotowy, bo musiał jeszcze jakiś czas debatować nad tym, jakiego kandydata będzie chciał wystawić, czyli tak naprawdę nie wierzyli w ten sukces. Mam nadzieję, że nie będą tak nieprzygotowani w 27 roku, kiedy będziemy potrzebowali odsunąć Donalda Tuska od władzy. Natomiast tutaj apelujemy o to, aby poprzeć właśnie tego dobrego kandydata, jakim jest Bartosz Bochańczak.
1: Chęć startu w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa zapowiedzieli również m.in. były prezes NIK Marian Banaś i Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. Głosowanie ma odbyć się na przełomie sierpnia i września. Polska nie zamierza wdrażać wszystkich przepisów paktu migracyjnego, zapowiedział to w rozmowie z Polskim Radiem i Polską Agencją Prasową wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Pakt wchodzi w życie 12 czerwca. Jednym z jego kluczowych elementów jest pula solidarnościowa, w której Polska jest w tym roku wyłączona i która przewiduje, że albo kraje przejmą migrantów od państw pod presją, albo zapłacą 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Ale pakt migracyjny to w sumie kilkanaście reguł. Polska już mówi, że nie będzie do wszystkich się stosować, podkreśla wiceminister Maciej Duszczyk.
7: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy. Stanowisko Polski jest jasne, dobrze uargumentowane. Z 12 nic się tutaj nie wydarzy. Wstaniemy rano, to będzie taki sam dzień jak poprzedni wieczór. Jakieś mówiące hasło, że 12 to jest jakaś data, która spowoduje jakieś nie wiadomo co w Polsce, jeśli chodzi o politykę migracyjną, to mogę zapewnić, że nic takiego się nie wydarzy.
1: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk powiedział, że Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z Komisją.
7: I nawet gdyby była jakaś skarga do przyszłości byłaby skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną. I myślę, że

0: Nikt tego nie zrobi. Nie będzie fos rządu, który by pod wpływem jakichś pomysłów decydował się na to, żeby osłabić determinację w zakresie ochrony granicy i takiej restrykcyjnej polityki migracyjnej.
1: Wiceminister Duszczyk zaznaczył, że Polska nie zamierza na przykład budować na granicach specjalnych budynków do zapewnienia migrantom opieki medycznej i delegować tam grup lekarzy. Już teraz ma wyszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Jutro odbędą się wybory parlamentarne w Armenii, które mogą zmienić przyszłość tego kraju. Erywań stara się uniezależnić od Moskwy, ułożyć sobie relacje z sąsiadami oraz zbliżyć się do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Rosja nie chce jednak pozwolić Armenii wybić się na pełną niezależność. Profesor Krzysztof Fedorowicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu mówi Polskiemu Radiu, że Moskwa uruchomiła w Armenii cały arsenał środków, nacisków, dezinformacji i gruźb, które mogą wpłynąć na wynik wyborów.
3: Tradycyjnie można powiedzieć, strona rosyjska przy takiej okazji przystępuje do realizacji swojego stałego planu rozpoczęcia działań mających stworzyć dosyć duży bałagan i utrudnić te demokratyczne procedury. Co są głównie media społecznościowe? To jest powielanie różnego rodzaju fejków, bzdur, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Na przykład, że premier Armenii zezwolił na osiedlenie się 300 tysiącom Azerbejdżan w Armenii.
1: Mówił profesor Krzysztof Fedorowicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Papież Leon XIV wezwał światowych przywódców, aby nie dzielili swoich elektoratów w celu zdobycia popularności. Papież, który rozpoczął wizytę w Hiszpanii, wygłosił w Pałacu Królewskim w Madrycie przemówienie do przedstawicieli władz i hierarchów kościelnych. Powiedział, że nasila się pokusa zdobycia popularności przez podsycanie polaryzacji, a godność ludzka nadal jest naruszana. Zachęcam wszystkich w imię miłości prawdy do odłożenia na bok dzielących, polaryzujących narracji waszej społecznej rzeczywistości i historii, aby przezwyciężyć jałowe uproszczenia poprzez owocne docenienie złożoności. Leon XIV dodał, że za stworzenie środowiska, które wymaga uprzedzenia i osłabia krytyczne myślenie, częściowo odpowiada technologia. Papież wezwał też polityków, aby słuchali wołania świata o pokój. W trakcie tygodniowej pielgrzymki papież odwiedzi Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. W Chinach zaostrzono prawo dotyczące korzystania z internetu. Oficjalny powód to walka z dezinformacją i sianiem nienawiści. Krytycy nowych regulacji uważają jednak, że to kolejny etap zacieśnienia i tak wielkiej kontroli nad sferą komunikacji w internecie w Chinach. Tomasz Sajewicz.
4: Chińska Agencja Cyberprzestrzeni poinformowała o wprowadzeniu kolejnych 11 paragrafów określających działania zakazane w internecie. Pośród nich znalazły się takie pozycje jak złośliwe gromadzenie i powielanie negatywnych informacji czy przetwarzanie starych wiadomości w celu wprowadzenia opinii publicznej w błąd. Te jednak mogą dotyczyć nie tylko osób, które sieją w internecie nienawiść. Chińskie władze znane są z przystosowywania historii do aktualnych potrzeb rządzących. Przetwarzanie starych informacji można zaś interpretować jako przywoływanie wydarzeń, które według obecnej wykładni są dla władz niewygodne. Według nowych przepisów osoby poniżej 16 roku życia nie mogą prowadzić w internecie transmisji na żywo. Młodzież do 18 roku życia musi zaś przejść dodatkową weryfikację i przedstawić zgody rodziców. W Chinach trwa kampania Czysty Internet, której celem jest, jak twierdzą władze, studzenie emocji społecznych. Jej krytycy nawet wewnątrz Chin postulują, że zanim cyberpolicja zacznie studzić emocje, powinna nauczyć się analizowania danych, żeby zrozumieć, jakie problemy poruszają Chińczyków. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Matka pięciolatki, która wypadła z okna wieżowca we Włocławku, przesłuchana. 21-letnia Wiktoria D. w chwili wypadku dziecka była pijana. W jej organizmie wykryto ślady zażycia marihuany. Dziewczynka przeżyła upadek. W ciężkim stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. O szczegółach Marek Ledwosiński.
5: Przesłuchanie matki trwało prawie 5 godzin. Zakończyło się postawieniem przed kobietą zarzutów, do których popełnienia ta się przyznała. relacjonuje prokurator Małgorzata Kręcicka.
6: Podejrzanej Wiktorii D. zostały przedstawione zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki, czyli osoby, którą musiała się opiekować, ciążył

0: obowiązek opieki, a także spowodowania w sposób nieumyślny ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa, złożyła obszerne wyjaśnienia.
1: Jaki opis tego zdarzenia podejrzana zawarła w swoich wyjaśnieniach?
0: Miała świadomość stanu, w którym znajdowała się w czasie zdarzenia. Potwierdziła, że w noc poprzedzającą zdarzenie spożywała alkohol i paliła marihuanę.
2: Prokuratura pracuje nad wnioskiem do sądu o aresztowanie podejrzanej na 3 miesiące. Okres zatrzymania kobiety na 48 godzin upływa w niedzielę przed południem. Kiedy sąd rozpatrzy wniosek, jeszcze nie wiadomo. Procedura pozwala, aby stało się to nawet w poniedziałek. Na pewno wiadomo, że do czasu podjęcia przez sąd decyzji o aresztowaniu lub o odmowie aresztowania, matka dziewczynki pozostanie w policyjnej izbie zatrzymań. Włocławek, Marek Ledwosiński.
3: Niedawno sąd zdecydował, że nie zastosuje aresztu wobec matki dziewczynki. Wiktorii D. grozi do 5 lat więzienia. Ratownik medyczny ze Stalowej Woli uratował życie dwojgu seniorom, wyprowadzając ich z płonącego domu tuż przed wybuchem. Bartłomiej Wilczewski, rozpoczynając poranny dyżur, zauważył gęsty, czarny dym wydobywający się z sąsiedniego drewnianego budynku. Widząc, że mieszkają tam starsi małżonkowie, natychmiast ruszył z pomocą. Dobijał się do drzwi i okien, a następnie pomógł mieszkańcom opuścić zadymiony budynek. Chwilę później doszło do eksplozji, prawdopodobnie butli gazowej, a budynek stanął w ogniu. Seniorzy nie odnieśli obrażeń. Od początku kwietnia 38, od początku roku 65 osób w Polsce utonęło. To są dane policji. Marszałek województwa mazowieckiego i jednocześnie lekarz Adam Struzik podkreśla, że najwięcej ginie w ten sposób młodych mężczyzn między 30 a 50 rokiem życia.
4: To świadczy, że po pierwsze pewnie alkohol jest tam gdzieś w tle, po drugie brawura, po trzecie podejście do swoich możliwości. Większość tych utonień jest w rzekach, co ciekawe, to nie jest w zbiornikach takich stałych, czyli wniosek z tego, że po prostu wchodzą ci ludzie do nieznanej wody i przeceniają swoje możliwości. Kobiety to jest niewielki procent utonięć, więc jednak chyba są roztropniejsze.
3: Prezes legionowskiego WOPR Robert Rodziewicz podkreśla, że należy wybierać kąpieliska strzeżone. Dodaje, że amatorom wypoczynku nad wodą często brakuje umiejętności pływackich i przygotowania.
5: Większość z nas uważa, że o, jest sezon, woda ciepła, ciepła, czerwiec, no to skaczemy. No przecież 5 lat temu przepłynąłem tam na tamtą wyspę i z powrotem. A to było 5 lat temu. Ostatnio byłem na basenie w ubiegłym roku we wrześniu. Mamy już prawie 9 miesięcy przerwy i raptem wchodzę do jeziora i chcę pokazać swoim dzieciom, swojej dziewczynie, swojej narzeczonej. A tutaj generalnie rzecz biorąc brakuje ludziom kondycji.
3: Lekarze i ratownicy niezmiennie przestrzegają przed piciem alkoholu, przed wejściem do wody. Polecają też treningi w basenie, by przygotować się do sezonu pływackiego pod chmurką. W ubiegłym roku w polskich rzekach, jeziorach i Bałtyku utonęło 212 osób, latem 121, w tym 107 mężczyzn. Z okazji Święta Warszawy przez centrum miasta przeszła 5. Parada Syrenki. Kolorowe instalacje artystyczne w towarzystwie orkiestr dętych, szczudlarzy, tancerzy i performerów przejechały krakowskim przedmieściem na Plac Zamkowy. Na miejscu był Przemysław Paczkowski z mikrofonem Polskiego Radia RDC.
6: Dzień dobry, jak się podobają syrenki?
7: Cudowne są.
6: A która najładniejsza jak na razie?
8: Chyba ta pierwsza, która była bardzo kolorowa.
6: A czemu wpadła w oko?
8: Bo była bardzo zielona, dużo roślin żywych.
6: Czyli jest pan miłośnikiem przyrody?
8: Można tak powiedzieć.
7: Jesteśmy po prostu zachwycone.
6: Jakie walory panie najbardziej doceniają?
7: Nam się wszystko podoba. Przyjechały z Gdańska i nam się... Tak, specjalnie na ten weekend. Gdynia pozdrawia!
3: I tą informacją kończymy sumę wydarzeń przygotowaną przez Kamilę Kuzar. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia.
9: To była suma wydarzeń. Reklama.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy.

0: My i programujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
2: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
3: Mikrofon,
4: kamera,
3: radiowe studio,
4: scena.
5: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Po reklamie.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: 23 minuty po godzinie 23. Powoli zbliżamy się do naszego końca dzisiejszego naszego spotkania. Audycję przygotowali Kamila Kuzar i Rafał Roślik. Zrealizowali Kuba Białobrzewski i Wiktor Sudyka. A mówił do państwa Paweł Wojewódka. Zostańcie państwo z nami, czyli z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
6: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
9: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. 9 maja tego roku po raz pierwszy odbyła się akcja Warszawskie Targowiska Nie Marnują. To cykl inspirujących, dostępnych i angażujących spotkań kulinarno-edukacyjnych, na których możemy dowiedzieć się, jak kupować lokalnie, sezonowo i myśleć ekologicznie, bo o to chodzi, żeby nie marnować jedzenia, które już kupiliśmy. A czy ta akcja to właśnie miejsce do uczenia się niemarnowania, czy przede wszystkim edukacja? No postanowiłam to sprawdzić i pojechałam na jedno z warszawskich targowisk, a tam spotkałam dziewczyny, kobiety, które starają się nas uczyć, jak nie marnować. Jedną z nich jest Beata Bednarska.
10: I edukujemy, i karmimy, także pokazujemy, w jaki sposób można przerabiać różne produkty spożywcze, tak zwane odpady, chociaż my tego słowa bardzo nie lubimy, tylko przerabiamy wszystko, na przykład zielone części rzodkiewki, liście, wszystko, wszystko, rabarbar, wykonujemy takie potrawy tutaj na miejscu, podajemy przepis, także wszystko jest smaczne i jest bardzo, bardzo duże zainteresowanie naszą akcją, ale też przekazujemy informacje na temat, jak nie produkować odpadów śmieci we własnym gospodarstwie domowym, jak przerabiać. Mówimy o zasadzie 5R, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o ekologiczne podejście do życia. Pokazujemy, jak przerabiać wytłaczanki po jajkach na przykład, rolki po papierze toaletowym, jak układać jedzenie w lodówce, żeby się nie marnowało. Bardzo dużo mówimy o tym, co robić, żeby się nie marnowało. O tym, żeby zawsze wybierać lodówkę jako nasz pierwszy sklep, sprawdzić, co mamy, lista i dopiero idziemy na zakupy. I o tym mówimy na naszych spotkaniach.
9: Ważne jest właśnie, żeby wykorzystywać wszystko, co kupimy, bo raz, że to są pieniądze, a dwa, że no marnowanie jedzenia to problem nas Polaków. 5 milionów ton jedzenia wyrzucamy rocznie. Można by to przerobić, ale właśnie, chyba czasami nie wiemy trochę jak. I co można zrobić, chociażby z obierek, chociażby z tych liści, które odrywamy, tych rzodkiewek, tej zielonej części, którą wyrzucamy, bo no bo co, no bo to jest do śmieci, a tylko to różowo-czerwone, czyli ta rzodkiewka nas interesuje.
10: Tak, to prawda. No niestety 5 milionów ton rocznie Polacy wyrzucają do śmieci jedzenia i tak naprawdę wiele z tych ton można by nie wyrzucać poprzez na przykład niemarnowanie. I my pokazujemy, że jest niewiele rzeczy, których nie można jeść. Szypułki truskawek, zielone liście rzodkiewki. Czasem coś nam się wydaje, że jest już po terminie zepsute, ale należy to sprawdzić. Mi się zdarzyło zjeść jogurt, który jest kilka dni po terminie podanym na opakowaniu. Otworzyłam, zobaczyłam, że nie ma pleśni, posmakowałam, zjadłam. Także pokazujemy tutaj wszystkie możliwe sposoby na to, żeby nie marnować jedzenia.
9: Myślę, że jeszcze nie jedna osoba, nie jedna rodzina ma w domu makaron albo mąkę z pandemii. Śmiało można ją zjeść. No warto oczywiście najpierw otworzyć, sprawdzić, czy jest w dobrym stanie, ale to się nie psuje. Data musi być, ale to się wcale nie psuje. Ale tutaj mamy też możliwość właśnie wykorzystania rzeczy, które wyrzucamy. Na przykład zaskoczyło mnie to, że rzodkiewka ma ten ogonek. Przyznam szczerze, ja go zawsze urywałam, bo wydawało mi się, że to jest korzeń brudny w ziemi do śmieci.
3: a tutaj zjadamy.
10: Tak, no właśnie, my tutaj to pokazujemy, żeby nie marnować, nie wyrzucać, próbować. To jest właśnie ta edukacja, bo wiele osób jeszcze

0: nie wie o tym, wielu z nas, że tak naprawdę niewiele rzeczy jest niejadalnych, że możemy wykorzystać. Oprócz tego jest zdrowe, pełne błonnika, witamin, wartości odżywczych. Wystarczy tylko znaleźć pomysł. Te przepisy później oczywiście przekazujemy, będą też podane po zakończeniu naszej akcji. I bardzo zachęcamy do kreatywnego przerabiania jedzenia, żywności, ale też innych odpadów, których mamy cały czas niestety dużo w domu.
1: Odpadów, czyli takich rzeczy, które nam niepotrzebne, też można im dać drugie życie. No dzisiaj się skupiamy przede wszystkim na jedzeniu, na tym, żeby go nie wyrzucać, nie marnować i czasami eksperymentować. I myślę, że są też takie dania, które wychodzą tylko raz i są nie do powtórzenia, bo akurat coś było, coś już było takie do, no za chwilę wyrzucenia, ale jeszcze przerabiamy i czasami to danie jest jednorazowe.
0: Tak, no właśnie przed chwilką dosłownie, kilka minut temu rozmawiałam z panią, która mi powiedziała, że ona robi co tydzień sałatkę i za każdym razem wychodzi inna. Bo zbiera wszystkie rzeczy, które jej pozostały z całego tygodnia i z tego robi sałatkę i ona jest przesmaczna, kolorowa, zdrowa i u niej te rzeczy się dzięki temu nie marnują.
1: Fantazja, to jest to, co nam się na pewno przydaje. A dlaczego jesteśmy na targowisku? Tu jest przecież świeże jedzenie, to nie jest takie jedzenie, które się zepsuje, bo tutaj świeżo, prosto z pola, miejmy nadzieję, przyjechało, więc wszystko jest zjadliwe i na miejscu.
0: No właśnie, targowisko jest bogactwem różnorodnych produktów, które tutaj właśnie idąc przez targowisko zauważyłyśmy, że sprzedawcy odrywają liście od rzodkiewki, o której już mówiłam, od różnych warzyw, albo gdzieś tam jest jakaś skórka już troszeczkę podgniła, jakiegoś owocu czy warzywa. I się okazuje, że te produkty są nadal do przerobienia, do zjedzenia i targowiska są tak naprawdę bogactwem takich produktów i stąd też ta akcja, żeby zrobić wszystko, żeby nie marnować, a targowiska są świetnym miejscem, żeby to pokazać i wyedukować mieszkańców, osoby odwiedzające nas, żeby tego nie robiły, żeby jak najmniej marnować jedzenia.
1: Czyli wcale nie zużywacie tych najpiękniejszych pomidorów, najbardziej kształtnych marchewek i najsłodszych jabłek, żeby przygotować pyszne dania?
0: Dokładnie, bo jest takie powiedzenie, nie oceniaj książki po okładce. Ja mówię, że nie oceniaj banana też w ten sposób, bo ja na przykład jak robię zakupy, to szukam nie całej kiści takiej bananów.
1: Tylko samotnego?
0: Tylko samotnego, który ma lekko brązową już skórkę. W ten sposób robię, bo wiem, że on nie zostanie kupiony, a on jest dobry w środku. Można z nim zrobić wiele rzeczy, zblendować, no naprawdę nawet świeży zjeść i on jest cały czas dobry i pełnowartościowy.
1: A jaka technika właśnie najlepiej się sprawdza przy takich już nieco zmęczonych życiem warzywach? Co z nimi najlepiej zrobić?
0: To jest bardzo indywidualna sprawa. Każdy pewnie ma swój własny sposób, każdy ma swoje własne smaki, gusta i tak dalej. Najlepiej dobrać do siebie taki sposób, który jest dla kogoś najlepszy i najzdrowszy. Ja osobiście lubię owoce i warzywa w całości, bo wtedy tego błonnika jest więcej, ale to zależy, jak już jest coś bardziej takie...
1: Zmęczony życiem.
0: Zmęczone, tak, trące. No to wtedy wiadomo, że wymyślam, kroję, blenduję, podsmażam, podgotowuję, ale bardzo krótko. Im krótsza obróbka, tym ten produkt jest zdrowszy i bardziej pełnowartościowy.
1: A taki najbardziej wdzięczny produkt, którego być może na pierwszy rzut oka nie użylibyśmy, a można z niego sporo zrobić, bo mamy też takie sprawdzone rzeczy. Rzodkiewka to albo surowa, albo na kanapce, albo ewentualnie ze śmietaną. Tutaj mieliśmy smażoną, grillowaną rzodkiewkę, więc no takie jakieś pomysły na to, jak wykorzystać warzywa w inny sposób niż na co dzień. Mam wrażenie, że tam też się ogórek smażył, co też nie jest normalną rzeczą, chyba że to szparagi.
0: To były szparagi akurat. W zasadzie no, to jest tak naprawdę bardzo też indywidualne podejście. Co mamy w domu, co nam się wydaje, że moglibyśmy już ewentualnie wyrzucić, spróbujmy pomyśleć. A może zrobię z tego sałatkę, czyli te wszystkie takie zielone części warzyw czy owoców. Nie wszyscy wiedzą też, że szypułki truskawek są jadalne, że liście rzodkiewki, botwina i tak dalej, to wszystko można przerobić, pokroić, zrobić sałatkę, obgotować, krótko zgrillować i to cały czas jest pełnowartościowy produkt do spożycia.
1: A skórkę od banana podobno też się zjada. Są tacy, którzy już próbowali i żyją.
0: Tak, kiwi można jeść w całości, skórki od banana. Wiadomo, że my te produkty sprowadzamy z zagranicy. W Polsce one są, żeby dotarły do nas w dobrym stanie, są pryskane różnymi chemikaliami. Dlatego my mamy opór przed tym, żeby zjeść w całości banana czy kiwi. Natomiast ja oczywiście zachęcam zawsze, jak mamy gdzieś możliwość zjedzenia banana zerwanego prosto z drzewa, czy kiwi, to jak najbardziej. Tak jak nasze polskie jabłka. Jeśli wiemy, że są niepryskane, to też jemy w całości, prawda?
1: Tak, no jabłko obrane ze skórki traci zdecydowanie walory witaminowe, odżywcze. A co udało się dzisiaj przygotować? Jakie dania były serwowane?

0: dane do spróbowania?
1: Tutaj dania do spróbowania, to zapytamy Sylwię, zna konkretne przepisy i dokładne nazwy. Sylwia?
0: Sylwia, czym częstujesz dzisiaj?
2: Tutaj mamy akurat chłodnik z liści, rzodkiewki i kalarepy z grillowaną rzodkiewką. Wcześniej były gofry z liści botwiny z sałatką z botwiny, z buraków z botwiny. Były też grzanki z tatarem z rabarbaru. Taki rabarbar lekko podwiętnięty, jak się zamarynował w kwaskowatym sosie, to nabrał znowu charakteru. I jeszcze coś będzie ze szparagami, bo mamy sporo szparagów, więc coś z nich też powstanie.
0: To jeszcze ostatnia rzecz, co zrobić z obierkami, bo to jest też rzecz, którą wyrzucamy. Obieramy ziemniaki albo marchewkę i niestety ląduje to w śmietniku.
2: Ziemniaki rzeczywiście możemy obierać, ale marchewki niekoniecznie, szczególnie tej takiej młodej, czy później tej starszej. W tej skórce jest sporo dobroci, witamin i wartości odżywczych, ale można zrobić chipsy, jeśli już obieramy. Wystarczy na patelni albo w piekarniku podsmażyć, zarumienić. Można zrobić taki puder właśnie z obierek marchewki wysuszonych i dodawać do sałatek, dobarwiać sobie chociażby ciasto naleśnikowe czy ciasto na gofry. Można też takie obierki pociąć na mniejsze plasterki i dorzucić do jakiejś kiszonki. Też się fajnie tak w tym sosie zrobią i będą dobrym dodatkiem do różnych sałatek.
0: Obok nas akcja, warszawskie targowiska nie marnują i tak podobno pan tu podrzuca takie liście, żeby nie wyrzucać. A co się najczęściej marnuje właśnie na targowisku z tych waszych produktów?
3: Wie pani co, młode takie warzywka, bo tak jak na przykład jabłko, my możemy go przebrać, na drugi targ przywieziemy, ale właśnie taka młodzież typu rzodkiewka, cebulka, najbardziej botwinka, jest teraz ciepło i szybko to więdy. Nie, tak? I niestety na drugi targ no, rzadko kto chce to kupić, ewentualnie w promocyjnej cenie.
0: No właśnie, bo chodzi o to, żeby nie wyrzucić, czyli co, obniżacie cenę, żeby już na koniec dnia po prostu jeszcze ktoś skorzystał i zjadł.
3: Tak, oczywiście, bo wie pani co, dla nas to jest po prostu zarobek. My wolimy na przykład mieć za rzodkiewkę 2 złote niż ją wyrzucić.
0: To najważniejsze, a jeżeli chodzi o takie przechowywanie, bo dzisiaj mamy piękne słońce, część warzyw jest na słońcu, część jest w cieniu, są takie, które właśnie trudniej znoszą takie gorące momenty i szybko trzeba je sprzedawać.
3: Dokładnie, dokładnie tak, tak jak pani mówi. Niektóre są, że postoją dłużej nawet na słońcu, ratujemy się jak możemy wodą, a niektóre no po prostu owieje i już jest no nie do uratowania.
0: A jest coś, czego nie można zjeść? Czy wyrzucacie coś, czego tak naprawdę uważacie, że nie można zjeść i się po prostu wyrzuca od razu? Jakieś obierki, jakieś takie liście, które już no nie do wykorzystania są.
3: Wie pani co, wydaje mi się, że wszystko jest do wykorzystywania, bo nawet wiem, że moja teściowa to nawet obierki z ziemniaków zbiera po prostu i pod jakieś tam swoje kwiatki czy warzywka jakiś taki robi kompostownik.
2: Takie ad hoc, o.
4: Akcja Warszawskie Targowiska nie marnują w prawie każdą sobotę właśnie na warszawskich targowiskach, ale mam nadzieję, że ta akcja będzie też inspiracją do innych miast, dla innych miast, żeby spróbowały podjąć wyzwanie i nauczyć nas, jak wykorzystywać wszystkie części warzyw. A gdyby Państwo chcieli dzisiaj sprawdzić, jak można zagospodarować to, co czasami ląduje w śmietniku, to właśnie dzisiaj przy targowisku na Szembeka odbywa się spotkanie w ramach Warszawskie Targowiska. Nie marnują, naprawdę warto pojechać, bo inspiracje, jakie tam dostajemy, potem na długo zostają w pamięci. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
5: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Powtórka programu. Turbo historia.
6: To jest Turbo Historia, Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie, a naszym gościem jest dziś pan profesor Jarosław Źrałka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Archeolog, Uniwersytet Jagielloński i, co najważniejsze dla naszej rozmowy, autor książki Majowie na tropie wielkiej cywilizacji Ameryki Środkowej. No to panie profesorze, ja zacznę bardzo banalnie, ale myślę, że to jest pytanie, które powinno się jednak pojawić. Majowie, czyli kto?
7: O, dobre pytanie. Czyli grupa ludności, która zamieszkiwała dawniej, co mam na myśli mówiąc dawniej, w czasach przedhiszpańskich, ale też zamieszkuje do dzisiaj obszar Ameryki Środkowej, który pokrywa obecnie terytorium 5 środkowoamerykańskich państw. To są Meksyk, dokładnie południowo-wschodni Meksyk, w rejonie Półwyspu Yucatan, Gwatemala, Belize. Ślady tej kultury można też znaleźć w zachodnim Salwadorze i w zachodnim Hondurasie. I do dzisiaj szacuje się, że na tym obszarze mieszka

0: około 6-7 milionów osób, które posługują się około 30 językami zaliczanymi do rodziny języków majańskich. Jakaś część tej ludności wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, no ale to terytorium, które wymieniłem, które zajmuje też, może warto wspomnieć, jakieś 324 tysiące kilometrów kwadratowych, to jest terytorium, które definiują badacze jako ziemię Majów. I jednak wiemy, że Majowie nigdy siebie nie postrzegali jako takiej jednej wspólnoty, nie nazywali siebie też Majami. To jest w zasadzie ten termin Majowie, chociaż on natrafiamy na taki termin, na toponim, czy też nazwę regionu w północno-wschodniej części Półwyspu Jukatan w kronikach z XVI wieku. Jakaś tam część, jakiś obszar Jukatanu mógł być określany tym terminem Maja, ale nie wiemy do końca, o jaki region chodzi, i potem gdzieś już wtórnie XIX-XX wiek się ta nazwa weszła do nauki. A dzisiejsi Majowie, jak się ich pytamy o ich tożsamość, to oni najczęściej podają tą tożsamość w oparciu o język, jakimi się posługują. Na przykład mamy, nie wiem, Majów Kicze, to powiedzą, że oni są Kicze, i Ishilowie powiedzą właśnie, że są Ishilami. Raczej rzadko kiedy się używają tego terminu Maja, że somos los mayas.
1: To, panie profesorze, to jeszcze jedna kwestia, bo skoro mamy od 6 do 7 milionów osób, które cały czas żyją tymi językami, posługują się tymi majańskimi językami, to na ile możemy rzeczywiście mówić o tym, iż Majowie to jest cywilizacja wymarła, cywilizacja z przeszłości? To jest uprawnione określenie?
0: To jest słuszna, myślę, uwaga. Kiedy my mówimy o upadku czy upadkach, to w większości przypadków jednak mamy w głowie albo wielki upadek klasycznej cywilizacji Majów, który miał miejsce w IX wieku, bo faktycznie doszło wtedy do ogromnej katastrofy demograficznej. Większość miast Majów położonych w samym sercu tego obszaru, który przed chwilką opisałem, to przede wszystkim północna, środkowa Gwatemala, Belize i tam przylegające obszary Meksyku, cały ten obszar zostaje wyludniony. Ludność się być może przenosi na inne tereny i to jest jakby taki pierwszy wielki upadek, chociaż no pierwszy. Mówi się jeszcze, że w drugim wieku naszej ery był ten pierwszy upadek, bo część miast Majów została wyludniona. Potem jest rozwój w okresie klasycznym, czyli między III a IX wiekiem, upadek w IX wieku, ale ten upadek z IX wieku przetrwało wiele miast, państw, królestw Majów, które rozwijały się aż do podboju, aż do przybycia białego człowieka, Hiszpanów. I te ośrodki, te królestwa majańskie, część z nich walczyła przeciwko Hiszpanom. Zarówno tych miast, które były położone daleko na północy Jukatanu, jak i te gdzieś tam z gór dzisiejszej Gwatemali. Inne po prostu poddały się władzy hiszpańskiej bez walki i Majowie się dalej rozwijali, prawda? To nie było tak, że ten lud, nie wiem, gdzieś zniknął z powierzchni ziemi i dotrwał do dzisiaj. Ale trzeba pamiętać, rzadko się o tym wspomina, ale było bardzo wiele powstań majańskich wymierzonych przeciwko władzy hiszpańskiej, szczególnie w XVII wieku. Natomiast trochę później, około połowy XIX wieku, podkreślam, połowa XIX wieku, wybuchł duży konflikt, który nazywamy wojną kast. To był bunt ludności majańskiej z północnego Jukatanu przeciwko wszystkim białym albo kreolskim osadnikom. I Majowie byli w stanie opanować na ponad pół wieku większość obszarów północnego Jukatanu. Tylko duże miasta takie jak Merida i Campeche zachowały jakby niezależność, nie poddały się tej kontroli wojowników, kacyków majańskich. Więc to jest, no pamiętajmy, to jest kultura ciągle żywa. Oczywiście ona przeszła wielką transformację, ale myślę, że warto to też zaznaczyć, że Majowie używają ciągle wielu tych języków. Zachowało się wiele własnych języków, zachowało się wiele elementów ich dawnej, tradycyjnej kultury. I w ostatnich latach obserwujemy też taki proces zainteresowania dużego się ludności rdzennej majańskiej tą swoją przeszłością. Wiemy, że są na przykład organizowane przez niektórych badaczy, naukowców warsztaty hieroglificzne z pisma Majów skierowane do konkretnie do ludności rdzennej. Te warsztaty wyglądają bardzo, bardzo ciekawie, bo wiele z tych języków, które używają dzisiaj Majowie, one są podobne do języka inskrypcji, w którym...

do języka, którym zapisane były teksty Majów, szczególnie okresu klasycznego. Więc no, to jest fascynujące zjawisko. Ja miałem kiedyś okazję uczestniczyć w

0: miejscach odległych setki lat temu.
1: Turbo Historia.
2: To ja muszę w takim razie zapytać teraz już o pana i o to, jak to się stało, że Majowie odcisnęli na pana życiu tak wielkie, no nie chcę powiedzieć piętno, ale dobrze, niech będzie piętno, ale takie pozytywne piętno oczywiście.
0: Tak, ja pamiętam, że moje początki moich zainteresowań kulturą Majów, czy w ogóle tymi kulturami amerykańskimi, gdzieś sięgają okresu, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, kiedy w moje ręce trafiła szczególnie jedna książka autorstwa Cerama, Bogowie, Groby i Uczeni. Tam przeczytałem rozdziały, które dotyczyły... To jest bardzo znana, przepraszam, jeszcze tu wspomnę, to jest, może nie każdy słyszał o tej książce, bardzo znana książka na temat historii archeologii. Większość rozdziałów oczywiście tej książki jest skoncentrowana na badaniach archeologicznych, na archeologach, odkrywcach, którzy prowadzili jakieś poszukiwania w rejonie Egiptu, Bliskiego Wschodu, czy też mówiąc ogólnie basenu Morza Śródziemnego. Natomiast kilka rozdziałów właśnie było poświęconych kulturom amerykańskim i strasznie mnie to jakoś zafascynowało. Te informacje na temat szczególnie kultury Majów, na temat miast, które, jak pisał Ceram, były ukryte w dżungli, nieodkryte ciągle przez badaczy. Całe miasta, jakoś tak to rozpaliło moją wyobraźnię, że zacząłem szukać więcej i więcej literatury na temat Majów. To jeszcze było w okresie tuż przed tą transformacją naszą 89 roku, albo zaraz po, gdzie no, w zasadzie był problem z dostępem do jakiejś fachowej literatury. Parę książek, a jedną książkę mi się udało dostać, to była taka troszeczkę popularna pozycja De Maja, autorstwa Michaela Coa, znanego amerykańskiego badacza. W ten sposób, że jak już byłem w liceum, to poprosiłem swojego nauczyciela języka angielskiego, który był Amerykaninem mieszkającym w Nowym Jorku, żeby mi kupił jakąś książkę o Majach i on mi wtedy przywiózł. To była chyba pierwsza moja książka w języku angielskim na temat kultury Majów. Ale jej czytanie to nie było takie proste. Język był też specyficzny. I tak się to jakoś potoczyło, potem poszedłem na studia, ale muszę się przyznać, że jak startowałem na archeologię tu do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński, to się nie przyznałem do swoich zainteresowań. Mówiłem, że, bo wiedziałem, że nie ma tam specjalistów od tej działki. Ktoś mi doradził przed egzaminami wstępnymi, że wiesz, lepiej o tym nie mówić, bo mogą ci powiedzieć, że jak się interesuje pan kulturami amerykańskimi, to dlaczego pan nie poszedł do Warszawy, bo wtedy Warszawa była zdecydowanie najlepszym miejscem, gdzie można było studiować archeologię Ameryk, ale ja tam opowiadałem, że się interesuję archeologią Egiptu. Dopiero później gdzieś po latach ujawniły się moje zainteresowania. Natomiast spotkałem się też z dużym wsparciem badaczy, kilku osób, też ówczesnego dyrektora Instytutu Archeologii, profesora Chochorowskiego, jednego z dziekanów, którzy mnie i jeszcze kilka osób moich znajomych, którzy jeździli wówczas do Ameryki Łacińskiej, wspierali i dzięki temu wsparciu, a jeszcze też muszę wspomnieć o profesora Janusza Krzysztofa Kozłowskiego, który poprowadził mnie też w tych zainteresowaniach, był moim promotorem mojej pracy magisterskiej, potem pracy doktorskiej. On się zajmował co prawda archeologią epoki kamienia, ale też prowadził badania w rejonie Antylii, między innymi też na Kubie i jakoś tak byłem w stanie rozwinąć trochę pod jego opieką merytoryczną skrzydła. No i jeszcze na studiach pierwsze wyjazdy na prace wykopaliskowe, pracowałem wtedy jako wolontariusz, a już po skończeniu studiów udało się mi razem z kolegą moim Wieśkiem Koszkulem rozpocząć pierwszy taki projekt polski, archeologiczny w Ameryce Środkowej.
2: No i polscy archeolodzy są tam do dziś.
0: Tak jest, no działamy prawie 20 lat. Bo pierwszy sezon naszego projektu, który jest realizowany w północno-wschodniej części Gwatemali na terenie parku, który nazywa się Parkiem Narodowym Yashana Kum Naranjo. Ten pierwszy sezon to był 2006 rok i to nie było tak, że przez te ostatnie 20 lat co roku prowadziliśmy prace wykopaliskowe. Czasami było kilka lat, w trakcie których musieliśmy przeanalizować w laboratorium ten materiał wydobyty wcześniej w trakcie wykopalisk, bo to jest też bardzo ważna część pracy archeologa, opracowanie tego, co się wykopie. Obecnie mój zespół zajmuje się głównie analizy.

0: analizą danych, tak zwanych danych lidarowych, danych pochodzących ze skanowania lotniczego, dużego takiego poligonu badawczego, który pokrywa obszar około 250 km kwadratowych i obejmuje właśnie tenże park Jasza-Nekum na Rancho. Więc to, co my robimy, to tu na miejscu w Krakowie analizujemy te dane pochodzące ze skanowania. Widzimy, co znajduje się pod płaszczem dżungli. Wszystkie modyfikacje terenu, te naturalne, jakieś rzeki, wzgórza oraz te wykonane ręką ludzką, wszystkie budowle, jakieś tarasy rolnicze, drogi, które były przez Majów budowane, my to wszystko widzimy na tych mapach lidarowych. Potem jedziemy w teren i prowadzimy wykopaliska, weryfikujemy te dane lidarowe tak zwane. Mhm.
1: No to jeżeli pan pozwoli do samych miast i tego, jak te miasta są odkrywane i co skrywają, to będę chciał powrócić jeszcze za chwilę. Natomiast teraz trochę o takich naszych wyobrażeniach, jeżeli chodzi o Majów, bo no, takie chyba najprostsze skojarzenie, jakie mamy. Kakao, kauczuk, choć nie wiem, czy tu w tym skojarzeniu bardziej nie będą dominować Aztekowie. Mamy okrutną grę w piłkę. Też nie wiem, czy tu w tych naszych skojarzeniach też Aztekowie nie wybiliby się na pierwsze miejsce. Mamy koniec świata w 2012 roku. No to zdecydowanie, pamiętam, było już przypisywane kalendarzowi Majów. Mamy, to wynika z pana książki z kolei, mamy pierwsze przemysłowe oczyszczanie wody. Z tym nam Majowie powinni się kojarzyć?
0: No myślę, że tak. No, no wspomniał pan o tych różnych osiągnięciach tej kultury, też takich sferach, które czasami postrzegamy jako bardziej mroczne.
1: Nie, to mrocznych jeszcze nie rozpocząłem. Właściwie wspomniałem tylko o tej, tak, wspomniałem o grze w piłkę. Ale to mogę dorzucić. Bo po tej mrocznej stronie legendy są krwawe ofiary składane m.in. z małych dzieci. Jest wyrywanie serc. Są egzekucje tych drużyn, które właśnie przegrały te mecze w piłkę. Są w końcu wieże z ludzkich czaszek. Aczkolwiek tu też mam wątpliwości dotyczące tego, czy Aztekowie jednak w tej czarnej legendzie też Majów trochę nie przebijają.
0: Znaczy, my naukowcy tak pewnie nam jest ciężko takie porównania robić, ale te wieże z ludzkich czaszek to faktycznie to jest Tenochtitlan i Aztekowie. Majowie składali, owszem, ludzi w ofierze. Wspomniał pan o tym zwyczaju też z dzieci. Ja tu nie mówię tego w formie jakiegoś usprawiedliwienia, prawda? No my badacze raczej staramy się analizować tą kulturę, nie oceniać. Wiele tych krwawych zwyczajów po prostu wynikało z pobudek religijnych. Przelewanie krwi ofiar albo własnej krwi, bo jeszcze był też taki u Majów zwyczaj ofiarowywania własnej krwi, był w jakimś sensie związany z wierzeniami, z tym, że Majowie wierzyli, ale Aztekowie również, że bogowie, tworząc człowieka, tworząc świat, upuścili własną krew albo oddali swoje życie i ludzie byli de facto zobligowani do tego, żeby krew ofiar przelewać, żeby ten świat mógł należycie funkcjonować, żeby był w jakiejś tam równowadze. My niektórych rzeczy też nie do końca rozumiemy. Ten zwyczaj składania w ofierze małych dzieci, on jest obecny w kulturze Majów. Ogólnie ofiary z małych dzieci w kulturach mezoamerykańskich, czyli tych, nie wiem, czy też tu każdy z słuchaczy będzie wiedział, co to znaczy Mezoameryka, to jest taki obszar bardziej geograficzno-kulturowy, obejmujący tereny od północno-zachodniego Meksyku do Hondurasu i Salwadoru, ale na tym obszarze właśnie bardzo często kult urodzaju, deszczu, szczególnie rytuały, których celem było wybłaganie ubóstw, tego życiodajnego deszczu, były powiązane z ofiarami z małych dzieci. I to pokazują nam i kroniki z początku, szczególnie okresu kolonialnego, z XVI wieku, jak i badania archeologiczne. U Majów odkryto dosyć dużo takich pochówków, których małe dzieci towarzyszyły władcom, którzy też zmarli, władcom wielkich ośrodków, zapewne w tej podróży na drugą stronę. Może chodziło też o to, żeby mu tam mieli służyć w zaświatach, ale to nie jest też bardzo powszechne. Ja muszę powiedzieć, że my w trakcie prac, tych około 20-letnich prac wykopaliskowych w Nakum, no tak sobie teraz próbuję przypomnieć, ile myśmy takich na świadectw takich ofiar natrafili, to tego jest bardzo niewiele tak naprawdę. Mamy kilka takich świadectw, na przykład nadpalone kości małych dzieci odkrywane w jakichś depozytach, ale też niektóre odkrycia, nie wiemy, czy one są związane z ofiarami,

0: z ludzi, czy też jest to jakiś kult przodków, na przykład ktoś zmarł po jakimś czasie, kilku miesiącach, kilku latach mogli moi wyciągnąć jego szczątki, poddawać je jakimś różnym procesom oczyszczenia kości, nadpalania kości, bo mamy takie świadectwa archeologiczne i potem składać powtórnie. A dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj takie zwyczaje przetrwały w niektórych częściach północnego Jukatanu. Ja miałem okazję w listopadzie ubiegłego roku być w dwóch miejscowościach zamieszkiwanych przez Majów, Pomucz i Typical, w północno-zachodniej części Jukatanu, gdzie widziałem, jak w listopadzie ludzie wyciągali kości swoich zmarłych. Te kości były wcześniej, bo tam jest taki zwyczaj, że jak ktoś umrze, chowa się go najczęściej w ziemi, w trumnie. Po 3-4 latach otwiera się, ekshumuje się te zwłoki, wyciąga się zwłoki, jest specjalista, który czyści kości z pozostałości tkanki miękkiej, następnie te oczyszczone kości przekazuje rodzinie, rodzina zamyka je w takim pudełku, takiej małej trumience i otwiera zawsze tą trumnę w listopadzie, przynosi jakieś jedzenie, kwiaty i to jest z całą pewnością pozostałość po jakichś takich zwyczajach, które wywodzą się jeszcze z czasów przedhiszpańskich, więc część tych różnych aktywności, na które my też natrafiamy w trakcie wykopalisk archeologicznych powiązanych z kośćmi ludzkimi, może mieć charakter powiązany z kultem przodków, ale część z nich, bo widzimy to na przykład na cięcia na kościach, które są świadectwem składania ludzi w ofierze, no bez wątpienia jest efektem istnienia takich zwyczajów. No ale pamiętajmy, że też w starym świecie składano ludzi w ofierze, dzieci, pisze o tym między innymi też, jak przeczytamy Biblię, Stary Testament, mamy też informacje o ofiarach z dzieci składanych takiemu bożkowi, który nazywał się Moloch, prawda? Więc to jest też zwyczaj, albo ofiary w bagnach z epoki żelaza, przede wszystkim bagnach Danii, gdzie odnaleźli archeolodzy zwłoki osób, które zostały uduszone, wrzucone do takich podmokłych terenów i odkryte wiele lat później przez archeologów. Więc taki zwyczaj istniał. No, natomiast no, faktycznie tą złą sławę szczególnie miały ludy Nała, czy też jak my je nazywamy Aztekowie, bo wielu kronikarzy pisze o tej dużej ilości osób składanych w ofierze przez Azteków. Są takie kroniki, jeden z kronikarzy, Diego Duran, dominikański zakonnik, podaje, że na przykład w trakcie konsekracji jednej z faz budowlanych największej piramidy Azteków, Templo Mayor albo Huey Teocalli, miało zostać złożonych w ofierze 80 400 osób w 4 dni.
1: To trudno to sobie wyobrazić.
0: I tak, i to były, powiem panu, były nawet robione symulacje, archeolodzy, nie tylko archeolodzy, liczyli, ile taki wprawny kapłan mógł osób tam zabić w ciągu, nie, minuty, kilkunastu minut i to wychodzi na to, że to jest po prostu fizycznie, to jest niemożliwe, więc ta liczba jest zapewne zawyżona, ale nie ulega wątpliwości, że przez te 4 dni i noce, w trakcie których trwała ta konsekracja budowli, złożono w ofierze, ale może nie wiem, kilkanaście, inne źródła podają 20 tysięcy osób. Wiemy, że tych jeńców gromadzono przez dłuższy okres czasu na tą specjalną okazję.
1: No to o takich rytuałach, również o tych legendach, które być może niezasłużenie krążą wokół Majów, o tym będziemy nadal rozmawiać. Przypomnę, profesor Jarosław Źrałka, autor książki Majowie na tropie wielkiej cywilizacji Ameryki Środkowej, ale o tych kolejnych tropach, o kolejnych odkryciach porozmawiamy już w drugiej części naszego programu, którą można znaleźć na podcastach Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2020.

0: 2025-2026.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.
3: Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. Dopasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na świecie, gdybym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Za niecały tydzień zacznie obowiązywać w Unii pakt migracyjny, ale Polska nie przyjmie wszystkich regulacji. Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego turnieju z Rosjanką. 20 tysięcy młodych ludzi na 30. ogólnopolskim spotkaniu młodych na Lednicy. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że to byłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Pakt zacznie obowiązywać w Unii za niecały tydzień, 12 czerwca. Polska została wyłączona w tym roku z puli solidarnościowej, czyli nie będzie zmuszana do przyjmowania migrantów ani płacenia za odmowę. Cały pakt migracyjny składa się z kilkunastu regulacji. Polska chce przyjąć tylko kilka z nich.
2: Wiceszef MSWiA tak tłumaczył, dlaczego Polska nie może wdrożyć wszystkich elementów paktu migracyjnego.
3: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy.
2: Wiceminister Maciej Duszczyk mówił, że Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z Komisją Europejską.
3: Nawet gdyby w przyszłości byłaby skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną.
2: Polska na pewno wdroży przepisy pozwalające lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie, czy regulacje dotyczące sytuacji kryzysowych. Ale już na przykład Polska nie zamierza zapewniać zaplecza medycznego i procedur dla migrantów na granicach. Tłumaczy, że już ma wyszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth wezwał europejskich sojuszników do wzmocnienia obrony swoich plaż przed migrantami. Zaapelował do krajów europejskich o podjęcie działań w obliczu zagrożeń. Niestety dziś różne europejskie plaże są szturmowane przez rozmaite niebezpieczne ideologie. Plaże w Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji, w Bułgarii. Przybywają łodzie i ludzie. Kiedy europejskie stolice zrobią coś z tą inwazją? A może już jest za późno? Modlę się, aby nie, i wierzę, że nie. Agencja Reutera podkreśla, że uwagi te są podobne do wcześniejszych krytycznych wypowiedzi administracji prezydenta Donalda Trumpa pod adresem Europy, która według Waszyngtonu ma słabą obronę, zbędną biurokrację i niewystarczająco zwalcza nielegalną migrację. Rosjanie zaatakowali dwa ukraińskie kutry służby poszukiwawczo-ratowniczej. Są poszkodowani. Do ataku doszło w ukraińskim korytarzu na Morzu Czarnym. Według strony ukraińskiej kutry wykonywały misję humanitarną. Maja Chwalińska, mimo przegranej z Mirą Andrzejewą, jest mentalną zwycięzczynią Rolanda Garrosa, ocenia psycholog sportu.

0: Bartosz Pietruszewski. Polka przegrała w finale wielkoszlemowego turnieju z Rosjanką 3-6, 2-6. Gość Polskiego Radia 24 zwraca uwagę, że polska tenisistka pokazała, że potrafi zachować spokój.
1: Potrafi się znaleźć, co udowodniła tą swoją wypowiedzią po dzisiejszym spotkaniu. Sportowcy, którzy zachowują dystans właśnie do tych emocji, do tych wielkich wartości, które niosą za sobą takie turnieje, czy właśnie takie mecze, im to bardzo pomaga. W związku z czym to też dobrze rokuje na przyszłość, bo oczywiście dzisiaj cieszymy się, Maja też na pewno się cieszy ze swojego sukcesu, przede wszystkim z przełomu, jakiego dokonała w swojej karierze, ale za chwilkę zacznie się już z powrotem powrót do treningu.
0: Dzięki występowi w finale French Open Maja Chwalińska awansuje ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Otrzyma także premię w wysokości 1 400 000 euro, najwyższą w swojej dotychczasowej karierze. 26 tysięcy osób wybiegło późnym wieczorem na ulicę Wrocławia w 12 nocnym półmaratonie. Debiutanci mieli mieszane uczucia.
2: Bardzo dobrze. Jestem podekscytowana, trochę zestresowana, no i co, czekam na swoją kolej. Pierwsze, więc trochę tego stresu jest więcej, ale myślę, że będzie dobrze.
3: Trwa przypinanie numerka.
4: Tak jest.
5: Tak jest, dokładnie. To jest mój pierwszy taki półmaraton, pierwsze takie przygotowania, więc nie wiem, czego się w ogóle spodziewać, o tak.
0: Trasa prowadziła m.in. przez Most Grunwaldzki, plac Jana Pawła II obok Uniwersytetu Wrocławskiego i Muzeum Współczesnego. Tysiące młodych ludzi na 30. ogólnopolskim spotkaniu młodych wspólnoty lednickiej. Dla wielu Lednica jest miejscem spotkania z rówieśnikami, wspólnej modlitwy i doświadczenia wspólnoty, do którego wracają każdego roku.
6: Jestem tutaj 6. raz na Lednicy, bardzo uwielbiam tutaj przyjeżdżać. Jest to duże doświadczenie co roku, można zobaczyć wiarę z różnych stron, różnych świadectw posłuchać, różnych doświadczeń i dużo doświadczyć tak naprawdę samemu.
7: Najbardziej urzeka mnie w tym miejscu to, że jest tu tyle ludzi i nikt nie boi się swojej wiary tak pokazać na światło dzienne, że nikt się nie chowa nigdzie, że tą wiarę swoją, powiedzmy, wykrzykuje i całym swoim sercem chłonie tą wiarę od innych osób.
0: Kulminacją jest nocne przejście uczestników przez Bramę Rybę, symbol ponownego wyboru Chrystusa.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody. W nocy na zachodzie i południu przelotne opady deszczu, bez opadów na wschodzie kraju. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 10 stopni na wschodzie, 14 w centrum do 16 na północnym zachodzie. W niedzielę bez opadów tylko na Podkarpaciu. Temperatura od 18 stopni nad morzem, 20 na Pomorzu i w rejonach podgórskich. 24 na zachodzie do 27 na Mazowszu. Sześć minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Radio Podcast.
3: Podcast Polskiego Radia.
4: Przed nami finały piłkarskich mistrzostw świata, na których niestety zabraknie reprezentacji Polski. Pozwoliliśmy sobie więc powspominać czasy, kiedy to biało-czerwoni grali fantastycznie na mundialach i zdobywali medale. Witają Państwa
5: Andrzej Janisz
4: i Filip Jastrzębski. W pierwszym odcinku rok 1938. To był pierwszy występ reprezentacji Polski na mistrzostwach świata. Występ bardzo krótki.
5: Bardzo krótki, bo inna była formuła tych mistrzostw świata. To był rzeczywiście Puchar Świata. Wszystkie mecze rozgrywane systemem pucharowym. Nie było grup, kto przegrywał, odpadał. Przegraliśmy z Brazylią, ale po wielkim meczu.
4: Chcielibyśmy w każdym odcinku też pokazać Państwu pewne tło historyczne, społeczne, kulturowe, tak żebyśmy wszyscy mogli lepiej zrozumieć czasy, o których mowa. Wtedy, w czerwcu 1938 roku, prezydentem Polski był Ignacy Mościcki, prezydentem Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, Adolf Hitler stał na czele III Rzeszy, a Włochami rządził Benito Mussolini.
5: Papieżem był Ambrogio Damiano Achille Ratti, czyli Pius XI, a w kinach był pierwszy pełnometrażowy animowany film od Walta Disneya.
4: A jeśli o kinie mowa, w Los Angeles odbyła się 10. ceremonia wręczenia Oscarów. Najwięcej nagród zebrał wówczas film Życie Emila Zoli.
5: Literackiego Nobla otrzymała amerykańska powieściopisarka

0: Monika Perlbach za wspaniały epicki opis życia chińskich chłopów i za biograficzne arcydzieła.
1: Co królowało w gustach muzycznych? Otóż swing i jazz.
0: Węgierski artysta i dziennikarz Laszlo Biro wynalazł długopis.
1: Powszechne stawało się radio, które było wówczas nowym, modnym medium.
0: Polskie zakłady lotnicze wyprodukowały bombowiec Łoś.
1: Picasso stworzył chłernikę, która trafiła do Paryża, gdzie przed Mistrzostwami Świata odbywała się wystawa światowa.
0: Na łamach pisma Action Comics zadebiutował Superman.
1: A świat próbował otrząsnąć się po wielkim kryzysie, jednocześnie czekając na II wojnę światową, szczególnie po aneksji Austrii. W takich okolicznościach drużyna selekcjonera Józefa Kałuży wybierała się na Mistrzostwa Świata.
2: Sekrety Mundialu.
1: Słynny mecz Polski z Brazylią na Mistrzostwach Świata w 1938 roku był transmitowany w polskim radiu. Tych relacji Michała Franka z wypiekami na twarzy i z uwagą słuchała właściwie cała Polska. Nam niestety nie było i nie będzie już dane wysłuchać tego, co wówczas mówił o tym spotkaniu Michał Frank. Te relacje archiwalne nie zachowały się, nie przetrwały próby czasu i II wojny światowej. W związku z tym podczas dzisiejszej audycji będziemy posiłkować się fragmentami z przeglądu sportowego. Oto pierwszy z nich.
3: Dzień 5 czerwca 1938 roku może stać się historyczną datą w kronikach polskiej piłki nożnej. Po raz pierwszy drużyna nasza staje do rozgrywek o Mistrzostwo Świata w grupie finalowej. Przeciwnikiem Polaków będą piłkarze Brazylii, którzy w ujęciu własnym przyjechali do Europy, aby zabrać wspaniałe trofeum – Puchar Mistrzowski.
1: O historycznym pierwszym występie reprezentacji Polski w finałach Mistrzostw Świata będziemy rozmawiać z wybitnym dziennikarzem, publicystą Stefanem Szczepukiem. Mamy taką konwencję w tej audycji, że zadajemy gościom pytanie, co robili w danym czasie. W związku z tym muszę panu zadać to pytanie, co pan robił latem roku 38?
4: Wbrew pozorom jeszcze mnie nie było na świecie i nic nie wskazywało na to, że się prędko na nim pojawię. Więc o tych mistrzostwach dowiedziałem się dopiero wiele lat później, tym bardziej, że w Polsce o nich właściwie może to was zaskoczyć jako ludzi młodszych, że niewiele o tych mistrzostwach mówiono, ponieważ to już jest moja teoria, nie jest to żadna tam wielka sprawa, ale generalnie o przedwojennej Polsce w jakimkolwiek kontekście mówiono niewiele w PRL-u, bo tam wszystko było B. Nie było żadnego tam centralnego ośrodka przemysłowego, ani portu w Gdyni, no bo ważniejsza była huta Lenina po wojnie. To wszystko, te proporcje były tak rozłożone. I w to się też wpisywał ten mecz w jakimś tam sensie, bo dlatego, że mówić o nim właśnie warto i trzeba i należy, dlatego że to był pierwszy występ i mecz, który przeszedł do historii.
5: I będziemy o tym mówić, ale musimy zadać również, ponieważ był to jeden mecz, więc najbardziej zasadne pytanie.
1: Gdyby, czyli co by było, gdyby reprezentacja Polski nie wylosowała tak silnej drużyny jak Brazylia?
4: Myślę, że miałaby szansę na grę w drugiej rundzie. Grano systemem pucharowym właśnie, czyli krótko mówiąc przegrywający odpadał. Więc pańskie pytanie, co by było, gdybyśmy wylosowali nie Brazylię, tylko kogoś innego, jest bardzo zasadne, bo myślę, że no, z kimś innym mielibyśmy większe szanse. Pamiętajmy też, że niezależnie od tego, że Brazylia była świetną drużyną, mimo że na żadnych z dwóch poprzednich mistrzostwach nie odniosła sukcesów, to jeszcze jedna rzecz była przeciwko nam, można powiedzieć, przeciwko Polakom. To był pierwszy przeciwnik reprezentacji pochodzący z Ameryki Południowej. Myśmy nie wiedzieli, jak oni grają. Myśmy tylko o tym słyszeli.
3: Piłkarze nasi z niejednego pieca chleb jedli. Liczymy na to, że oszołomić ich będzie trudno. Z całą pewnością nie zdetonują się sztuczkami swych egzotycznych rywali, a mamy przecież i u siebie nie lada żonglerów piłki, których stać na ripostę najwyższej marki światowej. Ale nie o to chodzi. Odradzamy wręcz stanowczo te doraźne metody odegrywania się. Chodzić będzie o coś więcej niż o chwilowe zadowolenie. Wymagamy i mamy prawo

0: wymagać od naszej drużyny, aby miała przed oczyma tylko cel ostateczny – uzyskanie najlepszego wyniku, dążenie do zwycięstwa. Żadnej chwili słabości, żadnego zapomnienia się, żadnego samosądu na boisku. Zgodny wspólny wysiłek mięśni i ducha, aż do końca. Jeśli mimo to Brazylijczycy okażą się lepsi od nas, ulegniemy przynajmniej nie bez walki, jak prawdziwi sportowcy i nikt nie będzie miał o to do naszych chłopców pretensji. Wiemy jednak, że drużyna polska umie się bronić. Dowiodła tego na wiosnę w Belgradzie, że umie atakować. Widzieliśmy to na meczu z Irlandią. Jeżeli te dwie skale możliwości zejdą się dnia 5 czerwca, mieć będziemy poważne szanse na zwycięstwo w Strasburgu.
1: Tak nawiasem mówiąc, to tylko powiemy, że Polskie Radio jest trochę starsze od Mistrzostw Świata. Niedużo, bo 3 lata tylko. Te pierwsze Urugwaj, drugie Włochy, trzecie Francja. Mistrzostwa Świata dziwne dla nas przynajmniej, bo przecież nie skompletowano nawet 16 reprezentacji.
2: To był jedyny taki przypadek w historii mistrzostw, kiedy drużyna, reprezentacja kraju, który awansował do finałów, nie wystąpiła w tych finałach.
1: Od razu powiedzmy dlaczego.
2: I to była Austria. Dlatego, że 3 miesiące przed mistrzostwami doszło do Anschlussu. Austria jako państwo przestała istnieć, stała się częścią III Rzeszy.
1: Czyli zawodnicy reprezentacji Austrii, która zakwalifikowała się na te mistrzostwa, przynajmniej ich część, zagrała w reprezentacji Niemiec.
2: Tam były 2 mecze ze Szwajcarią, obydwa na Parc des Princes, który ledwo wtedy powstał, miał chyba za 3 lata. Dzisiaj jest to stadion legendarny. Wtedy jeszcze nie wiadomo było, jak się jego historia potoczy. W każdym razie we Francji już były takie nastroje bardzo lewicowe, zresztą był lewicowy rząd. Tam to troszkę inaczej te mistrzostwa wyglądały niż poprzednie we Włoszech. I te pierwsze w Urugwaju, i w przypadku tego pierwszego meczu, kiedy wyszły reprezentacje Niemiec właśnie w połowie złożonej z Austriaków i Szwajcarii, Niemcy zostali wygwizdani. Kiedy odgrywano hymn, to publika gwizdała, a kiedy mecz się zaczął, to obrzucano Niemców butelkami i pomidorami. To była reakcja na to, co się dzieje w Rzeszy.
1: Ale to nie była jedyna polityczna konotacja podczas tych mistrzostw, dlatego że do eliminacji nie dopuszczono w ogóle reprezentacji Hiszpanii. Wiemy, co działo się wówczas w Hiszpanii, to była ta wojna domowa, ze względów, jak to ujęto, na niemożliwość skompletowania obiektywnej drużyny. Czyli my w tej chwili mówimy o sporcie, o związkach z polityką i tak dalej, natomiast takie, jakie one były wtedy, to jest zupełnie nie do opisania. To są rzeczy, które nam w tej chwili w ogóle do głowy nie przychodzą.
2: Świat miał wtedy, ten świat kibiców sportowych miał wtedy 2 doświadczenia. Obydwa takie, powiedziałbym, średnie dające do myślenia. Jedno to jest mundial, a właściwie mondiale we Włoszech w 1934 roku, które Benito Mussolini wykorzystał dla swoich celów, niewątpliwie. I nawet można z jakąś tam dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że on zrobił wszystko, dołożył wszelkich starań, użyję takiego sformułowania, żeby Włosi te mistrzostwa wygrali, aby pokazać, że my, faszyści, możemy pokazać, że jesteśmy najlepsi na świecie.
1: Tężyzna w narodzie.
2: Tak jest, tak jest. No i 2 lata później mamy igrzyska w Berlinie, które fantastycznie wykorzystała propaganda hitlerowska.
1: Ale wróćmy do polskiego udziału, a raczej jego braku w drugich mistrzostwach, tych włoskich, o których wspomniałeś. Przecież reprezentacja Polski wystartowała w eliminacjach, przegrała pierwszy mecz z Czechosłowacją, a na drugi nie pojechała.
3: I to przegrała nieznacznie, jedną bramką.
2: I to mamy tutaj, mamy też kolejny przykładek związków polityki ze sportem, czy ingerencji polityki w sport, dlatego że no, było tak, jak mówicie, pierwszy mecz z Czechosłowacją odbył się na stadionie Legii. To był pierwszy w ogóle mecz eliminacyjny w historii reprezentacji Polski. Przegraliśmy 1-2 tylko. Bramkę dla Polski strzelił z karnego Henryk Martyna. To był taki stoper, 1,69 m wzrostu, 100 kg wagi. Był podobno fantastyczny.
1: Kopnięcie nie było.
2: Tak, podobno jak miał taki tak silny strzał, że tam to legendy, że bramkarz razem z piłką wpadał do siatki. No raczej chyba tak nie było, no ale okej. Okay. W każdym razie, a bramki czeskiej bronił słynny, legendarny rzeczywiście, no legendarny Franciszek Planiczka. W rewanżu nie mieliśmy dużych szans,

0: skoro się przegrywał siebie 1-2 z dobrą drużyną. Ale do rewanżu w ogóle nie doszło, dlatego że mamy rok 34. Są stosunki między Polską a Czechosłowacją, są bardzo napięte i na wyraźną sugestię Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska na ten rewanż nie pojechała. Otrzymała karę od FIFA, nic to nie znaczyło, nie pojechaliśmy w ten sposób. Straciliśmy znikomą, ale jednak szansę na udział w mistrzostwach.
1: W 1930, kiedy był pierwszy mundial, nie było eliminacji, jedyny mundial bez eliminacji. Zostały zaproszone wszystkie zrzeszone w FIFA drużyny narodowe, w tym Polska, która była w strukturach FIFA od 1923 roku.
0: No, ale tak, została turnieju... przyjęta tego samego dnia, co Portugalia.
1: I na tym turnieju nas zabrakło, my tego zaproszenia nie przyjęliśmy. Czy tutaj względy ekonomiczne decydowały?
0: Pamiętajmy, co się dzieje w świecie w roku 1930. Jesteśmy, jeszcze ten świat przeżywa wielki kryzys po krachu na Wall Street. Pieniędzy generalnie nie ma. O stronie sportowej nie mówię. W 1930 roku Polska była jeszcze dość słaba, miała dość słabą reprezentację, umówmy się, więc pewnie tutaj też rozważano, czy jest sens tam się w ogóle pokazywać, ale pamiętamy, jak ja mówię o pieniądzach, to nie są pieniądze tylko w sensie dosłownym, że to kosztuje tyle i tyle, niezależnie od tego, ile FIFA zwraca, ale też no, mówimy o tym rejsie statkiem Conte Verde z Genui do Montevideo. Ile to trwa? Nie każdego, przecież pamiętajmy, że polscy piłkarze byli do wybuchu II wojny światowej amatorami. Oni musieliby się zwalniać z pracy, nie dostaliby zwrotu utraconych zarobków. To był nie tylko problem Polski, omijano to jakoś tam, że dawano te pieniądze pracodawcy, pracodawca potem to rozdzielał, żeby tylko udawać, że mamy tutaj amatorstwo. W każdym razie myślę, że z tych wszystkich powodów to byłoby niemożliwe. Ale też wróćmy do tego 38. I tu nam się historia powtarza z jednym uczestnikiem niecodziennym i to są Indie Holenderskie. Przecież to jest kolonia Holandii. Oni się dostali do finałów, dzisiejsza Indonezja z grubsza, to się tam pokrywało mniej więcej tak. Oni się dostali do finałów w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności, bo najpierw się wycofała Japonia, a potem oni mieli zagrać z reprezentacją Stanów Zjednoczonych w Rotterdamie i Amerykanie też się wycofali, bo im się nie chciało przyjrzeć do Europy. Nie byli przekonani, że oni mogą ten mecz wygrać, chociaż pewnie by wygrali. Pewnie tak, bo Amerykanie wtedy nie byli tacy źli. I w ten sposób do finału dostały się Indie Holenderskie. I teraz uważajcie, panowie. Mistrzostwa rozpoczynają się tam 5 czy 4 czerwca. Myśmy grali z Brazylią 5. I ci piłkarze z Indii Holenderskich zaczynają podróż do Europy jeszcze w kwietniu. Czyli najpierw tam pociągiem gdzieś do Jakarty, wtedy to była Batawia, potem jeden statek przez Ceylon, kanał Suezki, Chartum, Port Said do Europy, do Marsylii. W tej Marsylii oni wcale nie pojechali prosto do Paryża, tylko pojechali do Holandii, żeby tam rozegrać jeszcze parę meczów, się zorientować, czy w ogóle są cokolwiek warci. Nie byli dużo warci, to prawda, no ale to się wszystko... I zobacz, ile to trwa.
2: Po 3-tygodniowym pobycie na ziemi francuskiej, gdzie uszy egzotycznych gości doszły nieznane im dotąd prawdy o piłkarstwie europejskim w ogóle, a o naszym w szczególności, pewność Brazylijczyków uległa już pewnej deprecjacji. Nie w tym stopniu jednak, aby widzieli oni innego, godniejszego faworyta do tytułu Mistrza Świata. Po prostu dopuszczają teoretycznie możliwość niespodzianki właśnie w meczu z Polską.
3: Te mistrzostwa również zasłynęły tym, że po raz pierwszy na turniej jedna z drużyn przyleciała samolotem. To byli Szwedzi, którzy dotarli do Francji samolotem i to był pierwszy przypadek w historii.
0: I o ile mi wiadomo, to Szwedzi w ogóle byli pierwszą reprezentacją, która podróżowała samolotami. Nie wiem, czy wynikało to z ich możliwości finansowych, czy z jakichś innych powodów, no bo w końcu będąc w Europie mieli wszędzie blisko. Ale tak. To coś się zmieniało. No.
3: Byli Szwedzi, wspomniałeś o Indiach Zachodnich, ale przecież wśród tych drużyn nie było ojców futbolu. Nie było Anglików.
0: Ponieważ oni mimo zaproszeń uznawali zawsze, że im mistrzostwa dziewięćdziesiąte nie są potrzebne, ponieważ oni są mistrzami.

0: mistrzami świata z definicji. Oni futbol wymyślili, oni są w nim najlepsi i nie muszą mieć żadnych turniejów, żeby to udowadniać. Co było no, kompletną bzdurą, oczywiście, tym bardziej, że Anglicy wprawdzie piłkę nożną wymyślili tę współczesną, ale bardzo szybko znaleźli naśladowców, którzy byli lepsi od mistrzów. Bardzo szybko. Więc ja nie jestem pewien, czy gdyby Anglicy startowali w mistrzostwach jakikolwiek przed wojną, to by je wygrali. Nie mam takiej pewności. Trudno było, ponieważ nie było takich rywalizacji międzynarodowych. Mistrzostw Europy przecież też nie było. Trudno było na podstawie jedynie meczów towarzyskich stwierdzić, kto jest dobry, kto jest słabszy i na tej podstawie zrobić jakąś hierarchię. No nie było czegoś takiego. Uważam, że Polacy, można by ich było zaliczyć wtedy do takiej średniej klasy europejskiej. Bo to jest wspomniany w 1934 roku mecz z Czechosłowacją minimalnie przegrany.
1: Przypomnijmy, Czechosłowacja została wicemistrzem świata i tak, to po dodatkowym meczu.
0: Tak jest, z Włochami, na ich terenie. To jest zwycięstwo w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 1938 roku nad Jugosławią 4-0 tu w Warszawie. Tam przegraliśmy 0-1. Zdaje się, że można mówić w kontekście tamtego meczu w Belgradzie, że to było takie pierwsze polskie Wembley.
2: Polska traci tylko jedną bramkę. Droga do finałów otwarta. Przegraliśmy rewanż 0-1 i wygraliśmy wyjazd do Francji. Oto jest sens dzisiejszego spotkania. Chciałoby się poprzestać na tej lapidarnej krytyce i nie wspominać już więcej o grze nerwów i podniecenia stanowiących zasadniczy element dzisiejszego widowiska. Można by co najwyżej dodać jeszcze dwie cyfry, 17-3 rzutów wolnych i 10 rogów na korzyść Jugosławii. Kto posiada nieco fantazji, dośpiewa sobie resztę.
0: Tam Jugosłowianie mieli miażdżącą przewagę, no ale strzelili tylko jedną bramkę, więc nie odrobili strat.
3: Czyli pierwszy polski autobus w defensywie.
0: No, trochę taki z konieczności. Przede wszystkim to jest czwarte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. Myśmy o trzecie miejsce przegrali tam z Norwegami 2-3, a Norwegowie należeli do czołówki europejskiej wtedy.
1: Ja pokuszę się o taką analogię, która wyjdzie później w naszych następnych odcinkach, o tym, że tak jak drużyna Kazimierza Górskiego ukształtowała się podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium, tak reprezentacja Józefa Kałuży, bo to on był kapitanem związkowym, tak wówczas nazywano funkcję selekcjonera, ukształtowała się właśnie podczas tych Igrzysk Olimpijskich w Berlinie.
0: W znacznym stopniu tak, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że na Igrzyskach w Berlinie nie grał Ernest Wilimowski. Starsi obserwatorzy, których jeszcze mieliśmy i ty i ja okazję poznać i porozmawiać z nimi, czy dawni piłkarze, czy dziennikarze, dość zgodnie mówili, że gdyby na Igrzyskach w Berlinie grał Wilimowski, to my byśmy tam zdobyli medal. Jednak on był, jego obecność na boisku bardzo była znacząca.
3: 5 czerwca, 17.30, stadion w Strasburgu i mecz Polska-Brazylia. Co prawda to rywale otwierają wynik tego spotkania, no ale mamy też pierwszego historycznego gola dla reprezentacji polskiej, jeśli chodzi o mundialowe występy. Po faulu na Wilimowskim zdobywa go z rzutu karnego Szerwkę.
2: Start Brazylijczyków był tak mocny, że beznadziejny wydawał się wszelki wysiłek. Pierwsza bramka ich padła w 18 minucie i, przyznajmy, była ona dojrzałym owocem zdecydowanej supremacji. Nawet gdy Szerwkę wyrównał po 5 minutach z karnego za faul na Wilimowskim, który miał wszelkie szanse ulokować piłkę w siatce, nie wierzyło się, by mogło się to skończyć dobrze. Na parę sekund przed końcem Piątek przypomniał sobie nareszcie, jak to idzie się na przebój. Choćby trzeba było wypróć z siebie kiszki. Goń za pilką, mija dwóch przeciwników. Jeszcze starczy sił na strzał. Do Witka Szerwkę lekko muska pilkę. Tlok pod bramką, znów pilka wraca w pole pod nogi Wilimowskiego i tu dosięgł ją los. Jest znów 4-4.
0: Też jak obserwatorzy dość zgodnie mówili, bardzo istotne znaczenie miał fakt, że w przerwie spadł deszcz i padał przez całą drugą połowę.
3: I znowu ten

0: Deszcz się pojawia, prawda?
1: No, znowu się pojawia deszcz i teraz, tak jak ja czytałem parę opisów tego meczu, to wychodzi mi z tego coś takiego, że to było takie pierwsze, właściwie, no, że Polacy są dobrze na błoto, jak to się czasami mówiło. Ale nie trywializując tego, to jedno nie ulega wątpliwości. Na takim mokrym, grząskim boisku łatwiej się bronić niż atakować.
0: Czyli te warunki nam sprzyjały warunki w przeciwieństwie do 74.
1: Czyli krótko mówiąc, te ataki Brazylijczyków oparte na technice troszeczkę osłabły. Jednak no, gra krótkimi podaniami na boisku, na którym piłka się zatrzymuje, no, mają niewielkie szanse powodzenia. W związku z tym ten mecz wyglądał zupełnie inaczej. Że jednak nawiązaliśmy tę walkę rzeczywiście.
2: Ten mecz i te mistrzostwa są rozpatrywane z punktu widzenia dwóch zawodników tylko. Bo wydaje mi się, że zdecydowana większość ludzi w Polsce wie, że bramki dla Brazylii strzelał Leonidas, a dla Polski Wilimowski. I to był jakby rywalizacja tych dwóch piłkarzy. Mało kto zna pozostałych piłkarzy, którzy występowali w tamtym meczu.
3: Dopiero teraz nastąpił prawdziwy dramat. Zamiast pierwszej bramki Polaków padły dla Brazylii dwie. Były one dziełem niezmożonego Leonidasa, który nie mogąc dać sobie rady na śliskim boisku, grał nawet przez jakiś czas boso.
1: Nie mógł grać boso. Nie mogę, bo po prostu no, przepisy zabraniały.
2: I są to zdjęcia pokazujące, nie, no, że pewnie oczywiście
0: legenda
2: miał
0: głosi, że chciał się poczuć jak u siebie, no, tak, za młodych lat w Brazylii.
1: No właśnie, i tak się mówiło, że no, ci biedni Brazylijczycy nie mieli piłek, to żonglowali pomarańczami i potem jak mieli większą piłkę, to im to łatwiej wychodziło i tak dalej, i tak dalej. Robili to boso z biedy. No nie przesadzajmy. Wszyscy grali w butach, natomiast mogło i prawdopodobnie doszło do takiej sytuacji, że ponieważ wspominaliśmy, że grano na błocie, buty miały, korki miały 6 kołków. Skórzane buty, na skórzanych paskach było nabijanych 6 skórzanych kołków i między te kołki zostawało tam błoto. W związku z tym po iluś tam minutach zawodnicy się ślizgali. I najprawdopodobniej było tak, że ponieważ Leonidas też się ślizgał, to musiał zejść na chwilę na bok boiska, zdjąć buty, żeby usunąć z nich to błoto. Nie wiem, może akurat w tym czasie przyleciała do niego piłka, więc wszedł na boisko i ją kopnął bosą stopą. Tego nie wiem, ale
2: to jest
1: ale
2: bardzo
1: nie
2: prawdopodobne, ale nie, bo powiedzmy od razu, wtedy nie było takich restrykcji. Jeżeli on wybiegł na chwilę zdjąć buty, to nie musiał czekać na sygnał sędziego, nie, który miał go wpuścić na boisko. To jest rzecz pierwsza.
1: No oczywiście.
2: A rzecz druga jest taka, że wówczas nie było zmian przecież.
1: To może szokować niektórych słuchaczy, ale pierwszymi mistrzostwami świata, na których były zmiany zawodników, to był mundial w Meksyku w 1970 roku.
2: Powiedzmy o transmisji radiowej, bo była transmisja radiowa z tego spotkania w Strasburgu. Jej autorem był Michał Frank, który relacjonował wszystko, co było. Nawet skarżył się, że nie mógł się napić ani papierosa zapalić, ale stanowisko mu piękne przygotowano.
0: Tak, stanowisko na dachu tego stadionu. Podobno wszystko było przygotowane bardzo dobrze, ale wspominaliśmy o deszczu. Też musiał się przed tym deszczem pan Michał Frank bronić. To był wówczas człowiek 31-letni, bardzo młody sprawozdawca Polskiego Radia, który zresztą 2 lata wcześniej wygrał konkurs na sprawozdawcę.
2: Człowiek wielu talentów, który w dodatku mówił po rozmowach, że on w ogóle nie wiedział. On mówił, bo mówił, ale czy to było w Polsce odbierane, to nie miał żadnego pojęcia. Natomiast było odbierane bardzo.
0: Tak, w całej Polsce na ulicach głośniki słuchano transmisji, wówczas nawet nie w radiowej jedynce, tylko po prostu w polskim radiu. No i nie mamy tych radiowych nagrań w naszych archiwach, bo uległo to wszystko zniszczeniu. Podobno komentarz był bardzo rzeczowy i spokojny. Tam nie było hurra optymizmu, tam było spokojne, rzeczowe mówienie
1: ja
0: o futbolu.
1: Ja gdzieś czytałem jego wspomnienia. Michał Frank zdaje się nie miał za sobą żadnych doświadczeń piłkarskich, ale zrobił to bardzo dobrze.
0: Ale był sędzią piłkarskim.
1: Był sędzią piłkarskim, natomiast chyba nie grał w piłkę. Był sędzią, był lekarzem przede wszystkim. Zginął w Auschwitz, trafił tam, był Żydem, trafił tam.
0: Urodzony jako Mojżesz Frank.
1: Tak, w każdym razie on opowiadał, że to stanowisko, tak to byśmy dzisiaj powiedzieli, komentatorskie, zainstalowano mu właśnie na dachu skąd było słabo widać i to

0: tak fajnie, że mówi po prawej stronie, no w końcu ta trybuna, ten dach był dość długi, nie? Tam miał, zakładam, że miał długość 100 metrówki mniej więcej, tak? Czyli długość tej, no, samej trybuny. I po prawej stronie był komentator brazylijski, w środku był francuski, mówi, a ja stałem po lewej stronie, między nami było tam 20 parę, 30 metrów odległości. I mówi, że największym problemem było to, że po pierwsze ten deszcz przeszkadzał mu w oglądaniu, bo nie wszystko dobrze widział, czemu się trudno dziwić, a po drugie, że nie mógł zapalić. Nawet doszło do takiej sytuacji, że pomagał mu Edmund Giemza, jeden z zawodników rezerwowych, który, jak już ustaliliśmy, i tak na boisko by nie wszedł, bo nie było zmian. I on tam stał nad nim z parasolem, ale właściwie bardziej biegał niż stał. W związku z tym była to pomoc taka iluzoryczna, powiedziałbym. No i być może tutaj też to jego stanowisko i ta odległość do boiska i deszcz przeszkadzający w odbiorze sprawiły, że Michał Frank w swojej transmisji też uznał bramkę tą piątą dla Polski, uznał, że strzelił ją Wilimowski. No i tutaj mamy pewien problem, bo zawsze tak myśleliśmy. Właściwie, że cztery bramki strzelił Wilimowski, to jest w ogóle, no, to przechodzi do historii. Nikt nigdy Brazylii na Mistrzostwach Świata nie wbił czterech bramek. Ale nasz nieżyjący kolega Leszek Jarosz kilka lat temu napisał takie fantastyczne dwa tomy historii mundiali i tam on właściwie, no, można powiedzieć, że niemal udowadnia, może nie w 100%, ale
1: poddaje wątpliwość,
0: czy autorem, czy zdobywcą tej piątej bramki był na pewno Wilimowski, a nie Szerwkę właśnie, ten, który strzelił karnego, który był środkowym napastnikiem i po prostu przystawił nogę po dośrodkowaniu Wodarza. Jedni mówili, że Wilimowski, drugi, że Szerwkę, jedni i drudzy mieli na to argumenty. No, przyjęło się i w protokołach FIFA jest, że jednak Wilimowski.
1: Ładniej to brzmi, bo człowiek legenda. Wydaje mi się, że ten mecz i te mistrzostwa, które skończyły się dla Polski tylko jednym spotkaniem, po dogrywce co prawda, ale jednym spotkaniem, są tylko kanwą do tego, żeby powiedzieć o chyba jednej z najbardziej dramatycznych postaci, jeżeli chodzi chyba nie tylko o polski futbol, ale o cały polski sport, czyli Erneście Wilimowskim. Najpierw musimy powiedzieć to, że on się wcale nie urodził jako Wilimowski. Tak, urodził się jako Ernst Otto Pradella.
0: Pradella, tak. To było nazwisko matki właściwie, bo ojciec był Polakiem. On się urodził w 1916 roku.
1: To już nazwisko jest... Wilimowski, od razu powiedzmy, żeby to uporządkować, to jest nazwisko męża...
0: Matki, tak.
1: Matki, pani Pradella,
0: tak.
1: Który usynowił Ernesta,
0: tak, masz rację, tak.
1: I to było nazwisko właśnie już pod którym go znam.
0: Wilimowski podkreślał, że jest górnoślązakiem, grał dla Polski, grał najpierw w drużynie mniejszości niemieckiej, która się nazywała Erste Fußball Club Katowic. Jako 17-latka kupił go Ruch Chorzów i on tam zaczął robić w latach 30. No, nieprawdopodobną karierę rzeczywiście. I jak pamiętam jeszcze w latach 60., jak się pojawił Włodzimierz Lubański, który był niewątpliwie geniuszem futbolu, to, i wszyscy cmokali, że nigdy nie mieliśmy takiego piłkarza w historii Polski, to starzy Ślązacy, nie tylko Ślązacy, mówili, tam dobry jest, ale Wilimowski to był piłkarz. Że on ma jakąś nieprawdopodobną umiejętność dryblingu, który sobie wyrobił grając na hałdach z chłopaczkami takimi 12-14-letnimi. Miał ich przeciwko sobie 10 i żeby nikomu krzywdy nie zrobić, to nie strzelał z całą mocą. W związku z tym musiał wszystkich przedryblować. I potem to samo robił z przeciwnikami na boisku. Podobno był, no, kimś absolutnie niezwykłym.
2: Postać bardzo trudna do oceny. Wspominaliśmy, bo w czasie II wojny światowej występował w reprezentacji III Rzeszy, co do dziś uznawane jest jako zdrada. Natomiast spróbujmy może przedstawić naszym słuchaczom jego perspektywę, bo to nie jest tak jednoznaczne i tak proste, jak się dzisiaj wydaje.
1: Nie dostosowujmy tamtych realiów do tego, co dzieje się teraz. Wszyscy ci piłkarze, którzy grali w Mistrzostwach Świata, w reprezentacji Polski, to byli ludzie, którzy urodzili się albo w Austrii, albo w Niemczech, albo w Rosji.
2: Pod zaborami.
1: Pod zaborami. Polski wtedy nie było. Fryderyk Szerwkę, który strzelił karnego w tamtym meczu, był Niemcem. Był Niemcem.

0: żyjącym w Poznaniu. Wielu zawodników, tacy jak Gerard Bodasz, jak Wilhelm Piec na przykład, byli w Wehrmachcie. Inni znów zmieniali nazwiska z niemieckiego na polskie. Niektórzy zmieniali z polskiego na niemieckie. Ci zawodnicy grali, zwłaszcza ci górnoślązacy, w klubach niemieckich. Więc nie oceniajmy, ale jedynym zawodnikiem, który wystąpił w reprezentacji innego kraju, w tym przypadku okupanta, był Wilimowski. I to jest pytanie, dlaczego?
1: Ja go będę bronił. Ja wiem, że do dzisiaj trwają spory, czy on był zdrajcą, czy należy go traktować łagodnie. Ja należę do tej drugiej kategorii. Uważam, że należy go traktować łagodnie, bo pamiętajmy, że kiedy wybuchła wojna, Wilimowski miał ile? 23 lata. Dopiero się ożenił. On chciał grać. On się ożenił chyba, nie jestem pewien, czy nie 2 września, jakoś tak. Młoda żona, on chciał grać. I mu było wszystko jedno gdzie. I został Reichsdeutschem, tak jak wielu innych górnoślązaków, bo to było w sumie naturalne.
0: I piłkarzy tej reprezentacji.
1: Tak jest.
0: Oni byli wpisywani
1: tak
0: na listy.
1: Jest. Tak, tak jest. I rzeczywiście, no grał w reprezentacji Niemiec, no bo był dobry. No to grał. Zamiast powiedzieć, że nie gram, no mógł tak powiedzieć. Oczywiście, że mógł. Ale to właśnie to jest to, o czym ty powiedziałeś. Ja nie oceniam ludzi za ich postawy, w czasach, w których to nie było takie oczywiste, że jednak czasami za takimi decyzjami ich ceną było życie, dosłownie. Pamiętajmy, że on też grał, oprócz tego, że chciał, to on musiał grać, dlatego że w pewnym momencie jego matka trafiła do Oświęcimia, do Auschwitz. I co on miał powiedzieć, że on się wypina na Hitlera, bo mu matkę wsadził? Wprost przeciwnie, no, on grał, żeby tę matkę mu wypuszczono. I tak zresztą było. Ja nie znam też żadnego przypadku, nigdy nikt nie zachowały się żadne takie relacje świadczące o tym, że on wprawdzie zakładał mundur chyba nawet Luftwaffe, nie Wehrmachtu, nie jestem tego pewien. Grał w takiej drużynie złożonej to się nazywało Rote Jäger, przez takiego słynnego lotnika, który się nazywał Graf. Więc chyba mieli mundury Luftwaffe, ale on nigdy prawdopodobnie nie nosił broni, a jeśli nawet to z niej nie strzelał. Nigdy nie mówił niczego przeciwko Polsce, Polakom. Nawet przez pewne kręgi w Niemczech był uważany za Polaczka. Nazywano go pogardliwie Polaczkiem. No a po wojnie to już nie mógł wrócić, no bo już był zdrajcą. To jest to trochę tak, że najwybitniejszym polskim piłkarzem przed wojną był Górnoślązak, grający w reprezentacji Polski i Niemiec, Ernest Wilimowski. Pierwszym człowiekiem, który strzelił dla Polski bramkę na mundialu, był Niemiec Fryderyk Szerwke. Kapitanem reprezentacji Polski w latach 30. był Jerzy Bułanow, czyli Jurij Bułanow, Rosjanin, który uciekł przed rewolucją październikową z Moskwy. Był piłkarzem Polonii. I była taka słynna historia, jak Polska grała tutaj z Niemcami w 36 bodajże roku na stadionie Wojska Polskiego, to kapitanami reprezentacji byli ze strony Polski Rosjanin Jerzy Bułanow, a ze strony Niemiec w jakimś sensie Polak Stanisław Kobierski, bo jego rodzice pochodzili z Poznania. I podobno doszło do takiej sytuacji, że jak wymieniali się przed meczem proporczykami, to Kobierski miał ponoć powiedzieć Bułanowowi: mówmy do siebie po polsku, przecież my jesteśmy Poloki. I żeby tę listę zakończyć, to pierwszym człowiekiem, który strzelił bramkę dla Polski, był Żyd z Jutrzenki Kraków, Józef Kloc. Bo tak wyglądał wtedy świat i ta Polska porozbiorowa, jak mówiłeś. Trudno mieć pretensje do kogokolwiek. Tak to wyglądało.
0: Przypomnijmy sobie sztukę, którą niedawno pokazał Teatr Telewizji, Ecji, Ernest Wilimowski, to fikcyjne spotkanie, znaczy fikcyjna rozmowa, bo spotkanie miało miejsce, ale taka rozmowa miejsca nie miała, między Kazimierzem Górskim i Ernestem Wilimowskim. Spotkanie dwóch ludzi, których teoretycznie powinno różnić wszystko, ale łączyło bardzo wiele.
1: Sztuka wzbudziła troszkę emocji, tak bym powiedział.
0: Bo to jest sztuka, żeby budzić emocje.
1: No tak, tak. Wzbudziła je dlatego, że rzeczywiście do takiego spotkania doszło. Wspomina o tym Kazimierz Górski. Zresztą ja go o to pytałem i mi to potwierdził, że rzeczywiście, kiedy oni byli Polacy, znaczy na zgrupowaniu w 1974 roku w Murchard, to przyjechał Wilimowski, chciał się spotkać z Górskim. Górski w pierwszej chwili się nie zorientował, bo mieszkał w Niemczech, no cały czas.

Górski w pierwszej chwili się nie zorientował, kto to jest. A kiedy się zorientował, to mówi mi, no ale ja nie wiedziałem, wie pan, co ja mam mu powiedzieć. Kiedyś to był mój idol, a teraz to ja nie wiedziałem, czy to prowokacja, czy nie prowokacja. Przecież pamiętajmy, że my w tym 74 jechaliśmy na Mistrzostwa Świata do Niemiec, które tak po takim

0: górskiego jakiś Niemiec mówiący łamaną polszczyzną i mówi, ja nie wiedziałem, o co w ogóle chodzi. W związku z tym nie doszło do żadnej dłuższej rozmowy. Tę rozmowę wymyślił autor sztuki, dyrektor teatru imienia Wyspiańskiego w Katowicach, czyli Robert Talarczyk, i to jest jego prawo. To jest fikcja literacka. Czy ta rozmowa, gdyby oni się spotkali na dłużej, rzeczywiście tak by wyglądała, jak wyglądała w sztuce, tego nie wiemy. Ale wiele sformułowań, jakie tam padły, wypowiadanych przez czy Górskiego, czy Wilimowskiego, jest uprawnionych.
1: To łączy się z tym, o czym my mówiliśmy, bo tych ludzi urodzonych gdzie indziej, mających różnego rodzaju poczucie przynależności do polskiej państwowości, było bardzo wielu, ale tylko jeden z nich zagrał w innej reprezentacji. Kazimierz Górski w czasie II wojny światowej pod okupacją sowiecką także grał w sowieckich klubach. I wtedy to pytanie, dlaczego zagrałeś w reprezentacji? A Wilimowski miał odpowiedzieć, bo mi zaproponowali, a tobie nie.
0: Mało tego, a jak był Lwów pod okupacją niemiecką, to Górski grał w klubie niemieckim. Może nie do końca, ale usankcjonowanym przez Niemców. I też trudno mieć o to pretensje.
1: Oni chcieli grać w piłkę.
0: Po prostu chcieli grać w piłkę. No pamiętajmy, no mówię, że to jak Wilimowski urodził się w roku 1916, a Górski w 21. No to oni byli jeszcze no, młodymi, bardzo młodymi ludźmi, którzy nie myśleli o wojnie, o polityce, co jest słuszne, co nie jest słuszne.
2: I nie mieli tej perspektywy, którą my mamy.
0: I nie wiedzieli, co się stanie. Oni chcieli przedłużać sobie normalne życie, no. Przecież no, nie zapominajmy, że jak wojna już prawie się kończyła, to Górski przyjechał już do Warszawy jako żołnierz. Górski był w wojsku raptem pół roku tylko, ale był w armii, która szła od Lublina. On został żołnierzem chyba w listopadzie czy w grudniu 1944 roku. I mówi, że od początku, na samym początku mówi, przeżył szok, to mi opowiadał tak w cztery oczy, jak ich zakwartowano na Majdanku. I mówi, myśmy zajęli prycze po więźniach. I już więcej nie chciał nic mówić. A potem brał udział w wyzwoleniu Warszawy, tylko nie na pierwszej linii, no ale za chwileczkę został pierwszy raz w życiu selekcjonerem. Czyli mając lat 24, już jako w miarę znany piłkarz, został wytypowany przez wojsko do odbudowy Legii. Jeszcze nie wiadomo było, czy klub, który powstanie na miejscu starej Legii, będzie się nazywał Legia, ale tak było. I Górski mówi, i ja miałem wybierać spośród żołnierzy na placu apelowym, rzucało się piłkę, a ja patrzyłem, kto się nadaje, kto się nie nadaje, kto kiedyś grał, kto nie grał. I to było tak, że kto się w miarę nadawał, to zostawał w Warszawie i wielu, kilku przynajmniej tych żołnierzy zaczęło budowę, stało się zawodnikami tych pierwszych drużyn Legii, a kto się nie nadawał, to dalej szedł na front, czyli szedł na Berlin i nie wiadomo było, czy wróci. I mówi, i to był dla mnie problem, bo nikogo nie chciałem skazywać na śmierć. I znowu mówimy o, że piłka jest piękna, ale no fajnie jest piękna, ale jednak ile to jest czasami takich spraw, które z samym sportem mają niewiele wspólnego. To jest życie.
2: A za dziś bardzo już dziękujemy. Naszym gościem był Stefan Szczepłek.
0: Dziękuję bardzo.
2: I my dziękujemy już za uwagę.
1: Andrzej Janisz.
2: I Filip Jastrzębski.
3: Radio Podcast. Powtórka programu. Komentarz.
4: Historyczny sukces Maji Chwalińskiej poruszył szczególnie kibiców Bielsku-Białej. Mieszkańcy miasta nie kryją dumy ze swojej zawodniczki. W strefie kibica Beskidzkiego Klubu Tenisowego, gdzie na co dzień trenuje Maja, do ostatniej piłki właściwie trwało gorące wsparcie i wiara w zwycięstwo. Nie inaczej było w rodzinnej miejscowości wicemistrzyni French Open w Dąbrowie Górniczej. Okrzyki, oklaski, ściskanie kciuków, strefa kibica wypełniona była do ostatniego miejsca. Ci, którzy przyszli, by obejrzeć finał turnieju Rolanda Garrosa, żywiołowo reagowali na każdy punkt zdobyty przez naszą polską zawodniczkę.

0: właśnie o relacjach fanów i wyjątkowych emocjach po tym historycznym występie opowie nam teraz Anna Orzeł, reporterka Polskiego Radia, która jest na miejscu w Dąbrowie Górniczej. Witaj, Aniu.
1: Witaj, tak,
0: ale
1: jestem.
0: Słyszę, że nie jesteś ochrypnięta.
1: Nie jestem ochrypnięta, chociaż muszę się przyznać, że wtedy, kiedy nasza zawodniczka wychodziła na kort, to się bardzo wzruszyłam, chociaż tak na co dzień nie jestem fanką tenisa, czy też nie znam się, nie śledzę dokonań. No oczywiście wiem, Iga Świątek, jej wielkie sukcesy i nasi inni tenisiści, ci, którzy zdobywają laury. No ale powiedzmy, to nie jest moja, nie jest to dyscyplina mojego pierwszego wyboru. Natomiast naprawdę się wzruszyłam, a Dąbrowa Górnicza żyła tym meczem. To było widać. Rano wszyscy się bardzo spieszyli, bo o 15:00 każdy chciał być gdzieś, albo w domu przed telewizorem, albo właśnie w strefie kibica. A półtorej godziny przed początkiem tenisowego pojedynku już w strefie pojawili się pierwsi sympatycy Mai, a po krótkiej chwili już brakowało miejsc. Od pierwszej sekundy do ostatniej wszystkim towarzyszyły naprawdę wielkie, wielkie emocje, a tuż przed rozpoczęciem meczu, tak jak mówiłam na początku, widać było też wielkie wzruszenie.
2: Kto wygra mecz? Kto wygra mecz?
3: Jakie emocje towarzyszyły temu obrazkowi, jak ona wychodzi?
4: Bardzo fajne, aż mi się płakać chciało.
5: Proszę panią, no coś pięknego. To jest tak, jakby sen był, ale no, no fantastyczna sprawa. Ja w ogóle jestem kibicem wszystkich sportów, a tu mnie za serce złapała taka dziewczyna z Dąbrowy.
3: Czyli mocno trzymamy kciuki za nią?
5: No, bardzo mocno. I wygra, na pewno.
1: Ta wiara nie opuszczała kibiców do ostatniej chwili tego meczu, bo oni bardzo utożsamiają się z Mają i są bardzo dumni, że to właśnie tu, w Dąbrowie Górniczej, stawiała pierwsze kroki na korcie tenisowym. Miała zaledwie 7 lat. Do końca wszyscy wierzyli, że losy tego pojedynku się odmienią i Maja wygra. No stało się inaczej, co nie zmienia faktu, że nie czują się rozczarowani, ani nie czują niedosytu. Życzą jej jak najlepiej i są przekonani, że to dopiero początek wielkiej, pięknej, sportowej kariery.
6: Duma. Z jednej strony trochę niedosyt, z drugiej strony jednak duma i taki człowiek jest naprawdę szczęśliwy, że tak daleko zaszła. I takim szybkim tempie, że tak powiem. Także to radość mnie rozpiera mimo wszystko.
7: Znamy tą historię tych eliminacji, jej pozycję i nagle finał. Byłoby szczytem szczęścia, gdyby ten finał zakończył się inaczej, ale i tak pełne szczęście.
3: To dopiero początek, miejmy nadzieję.
6: Tak jest.
3: Jeszcze usłyszymy o niej.
6: Oczywiście i to nieraz na pewno.
8: Wszystko dobrze. Jestem dumna, bo jestem z Dąbrowy Górniczej, że taką mamy zawodniczkę. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwa.
1: No i wiele wskazuje na to, że strefa kibica, która dziś już opustoszała, zagości w Dąbrowie Górniczej na dłużej, że będą tutaj się spotykać kibice i jeszcze wiele razy trzymać kciuki za Maję.
0: Aniu, mamy doniesienia, że spotkałaś się ze sportowcem, o którym też wcześniej rozmawiałem. Kacper Tomasiak się pokazał i rozmawiałaś
1: tak
0: z Kacprem.
1: Mm-hmm. Rozmawiałam z Kacprem i miałam wielką przyjemność witać go, kiedy wrócił do rodzinnego Bielska, a w zasadzie spotkaliśmy się w Bystrej, bo tam jest klub sportowy, w którym Kacper na co dzień trenuje i tam też właśnie stawiał pierwsze kroki i oddawał pierwsze skoki. Oni mają coś wspólnego, i Maja, i Kacper. Oboje są przesympatyczni, oboje są bardzo skromni, oboje są zdeterminowani. Oboje chętnie spotykają się z kibicami, rozmawiają z nimi. Także ci młodzi ludzie są bardzo otwarci na innych, mimo wielkiego sukcesu, które odnieśli. To są bardzo do siebie podobni.
0: No i potrafią reagować w sposób bardzo sympatyczny, również dla kibiców.
1: Sympatyczny i spontaniczny,
0: i
1: to
0: spontaniczny,
1: też ma znaczenie.
0: Tak, i mają tak zwany luz do siebie. I to jest bardzo ważne. Anna Orzeł wprost z Dąbrowy Górniczej. Bardzo ci serdecznie dziękuję za relację.
9: Powtórka programu.
0: Te statystyki są bezwzględne.

0: Smutne i porażające. Tylko 4 czerwca w wypadkach zginęły 3 osoby, 48 zostało rannych. W Boże Ciało doszło do 46 zdarzeń drogowych. Policjanci zatrzymali także 327 kierowców, którzy prowadzili pojazdy po spożyciu alkoholu. A jak informuje Komenda Główna Policji, funkcjonariusze interweniowali tego dnia blisko 15 razy. No wszyscy apelują, mundurowi też, o to, żeby jechać ostrożnie, powoli i nie wsiadać pod żadnym pozorem po chociażby po jednym piwie. No właśnie, jak się nie poddać fantazji i zachować zdrowy rozsądek za kółkiem? Na naszej antenie mówił o tym Tomasz Kulik, instruktor jazdy, z którym rozmawiał Jakub Kukla.
1: Powoli się przyzwyczajam i chyba dochodzę do wniosku, że nie doczekamy takiego długiego weekendu, kiedy nie pojawiłyby się informacje o ofiarach śmiertelnych i o tych, którzy kierowali pod wpływem alkoholu. Czyżby przemawiało przeze mnie jakieś rozgoryczenie?
2: No trochę tak, ja też jestem rozgoryczony tym, co się dzieje. Jeżeli 300 ponad zatrzymano po alkoholu, to znaczy, że po alkoholu jechało 30 tysięcy. Prawa statystyki, o czym mówią socjologowie i fachowcy, tak ta ekstrapolacja postępuje. Drodzy Państwo, największym problemem naszego społeczeństwa jest tolerowanie wsiadania po alkoholu. Ludzie się zachowują irracjonalnie, nie reagują, nie zwracają uwagi, nie zabierają kluczyków, boją się. A potem nieszczęście, że ktoś po pijanemu kogoś przejechał albo poszedł do więzienia, albo stracił prawo jazdy i no, stracił możliwość zarobkowania. Jest teraz obciążeniem rodziny zamiast jej podporą, bo ktoś nie zareagował. Wiadomo, że jesteśmy dorośli, mamy swój rozum, ale drodzy Państwo, jak ktoś jest głupi, to otoczenie powinno reagować i nie pozwalać na to, żeby po alkoholu wsiadł. A już najgorszą rzecz jest namawianie, no napij się, bo podobno na bocznych nie stoją. Kultura.
1: No tak.
2: Bo jak sam wyląduje w rowie, czy rozbije samochód na drzewie, to on sam, ale jak zabije kogoś, no to już jest niewyobrażalnie większa tragedia. Więc rozumiem Państwo, nie pochwalamy picia alkoholu, tępimy, reagujemy i uwaga, to nie jest podłe kablowanie powiadomić policję, że przed nami jedzie kierowca, który zachowuje się dziwnie, jest podejrzenie, że jest po alkoholu czy po narkotykach. Trzeba dzwonić, powiadamiać, wykonywać polecenia dyżurnego, który z nami jest w kontakcie. My mu mówimy, gdzie jesteśmy, co robimy, którą drogą jedziemy. On już będzie wiedział, gdzie wysłać siły, środki policyjne, które zrobią z tym łobuzem porządek. Sami nie bawimy się w Chucka Norrisa i nie podejmujemy zatrzymania obywatelskiego, bo możemy dostać w ucho. Od tego są służby, więc one mają być informowane. To nie jest kablowanie, to jest postawa obywatelska, żeby zażegnać zagrożenie dla innych.
1: Zostawmy samochody. O nich jeszcze na pewno będziemy w czasie długiego weekendu i przed wakacjami niejednokrotnie rozmawiać, ale popatrzmy teraz na ścieżki rowerowe. Pogoda dopisuje, pojawiło się całe mnóstwo rowerów. Jak o tym przypomnieć kierowcom, że kiedy włączają się do ruchu, to powinni rozglądać się za innymi samochodami, ale też spojrzeć i w prawo, i w lewo, czy aby nie zbliża się rowerzysta albo rowerzyści?
2: Straszne jest to, że to trzeba przypominać, no, ale przypominamy. Rowerzyści, użytkownicy hulajnóg. Ja wiem, że wśród nich są osoby mocno grzeszne w ruchu drogowym, bo są. Ale skoro my ruszamy autem, to bądźmy tym mądrzejszym osobnikiem, który się rozgląda, upewnia i włączając się do ruchu nie wjedzie przed rower, przed hulajnogę, przed kogoś na rolkach, wrotkach, kto pędzi sobie ścieżką rowerową. Pani, nieważne, czym się poruszają inni uczestnicy ruchu. Ruszając z miejsca, w jakichkolwiek okolicznościach, my się mamy 5 razy upewnić, że nic złego się nie stanie. Tak zwyczajnie po ludzku. I proszę pamiętać, że wśród użytkowników rowerów są też osoby, które troszkę też grzeszą, bo jeżdżą na rowerach elektrycznych, które nie wymagają pedałowania. To już jest poważne wykroczenie, jeżdżą z prędkościami grubo przekraczającymi zdrowy rozsądek i przyzwoitość. Więc, a co do rowerzystów? Jeździmy w kaskach, jeździmy, bo to taniej wychodzi kask niż rehabilitacja na przykład, albo wizyta u neurologa, prawda?
1: Tak, pan już uprzedził kilka kolejnych wątków, bo o kaski chciałem zapytać. Tak, od kilku dni, dokładnie od 3 czerwca kaski dla dzieci do 16 roku życia są obowiązkowe. To coś znacząco może zmienić w bezpieczeństwie na drogach?
2: Myślę, że tak. Smutek mnie ogarnia, gdy mam świadomość, że trzeba było wprowadzić taki przepis. To bardzo smutne, że rodzice w Polsce sami z siebie tych kasków nie zakładali dzieciom powszechnie. Gdyby tak było, tych przepisów nie trzeba byłoby uchwalać.

0: Ale biorąc pod uwagę statystyki medyczne, jak wygląda przeciętny, małoletni, poszkodowany rowerzysta lądujący na SOR-ze albo w kostnicy, to wychodzi na to, że w większości przypadków kask zapobiegłby tragedii. Naprawdę. Proszę pogadać z dowolnym chirurgiem, ratownikiem z SOR-u, z karetki czy patologiem. Okazuje się, że w przypadku rowerzystów głowa niestety najbardziej cierpi. Zatem Gani, jeździmy w tych kaskach, trudno ten przepis wszedł w życie, bo musiał wejść w życie, a my bądźmy mądrzejsi, jeździmy w tych kaskach nawet wtedy, kiedy skończymy 16 lat.
1: No właśnie.
0: Bo to jest mądrzejsze zwyczajnie.
2: Z Tomaszem Kulikiem, instruktorem nauki jazdy, rozmawiał Jakub Kukla, a aktualne informacje o korkach i utrudnieniach w ruchu drogowym jak zwykle można znaleźć na antenie Polskiego Radia dla kierowców.
3: Powtórka programu.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Piękną historię napisała w Paryżu Maja Chwalińska. Od kwalifikacji dotarła do finału Rolanda Garrosa, w którym zmierzyła się z ósmą rakietą świata, Mirą Andrijewą. Rosjanka wygrała to spotkanie w dwóch setach. Niemal perfekcyjna gra Miry Andrijewej przesądziła o przegranej Maji Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa, ocenia dziennikarz TVP Sport Jakub Kłyszejko. W Polskim Radiu 24 zwraca uwagę na to, że Maja Chwalińska po raz pierwszy miała do czynienia z tak doświadczoną rywalką.
1: Ja miałem wrażenie, że nawet jak Maja Chwalińska zagrywała dobrze, że potrafiła troszkę rozrzucić Andrijewą na bok, potrafiła zagrać wzdłuż linii, no to i tak to zagranie kontrujące było na tyle mocne, że bardzo szybko Chwalińska z tej ofensywy musiała przejść do defensywy i bronić się przed kolejnymi udanymi atakami Rosjanki, która się w kluczowym momencie meczu nie myliła.
0: Występ w finale Wielkiego Szlema w Paryżu to największy sukces w karierze 24-letniej Polki. Maja Chwalińska zanotuje też gigantyczny awans w rankingu. Od poniedziałku będzie 21. zawodniczką świata. Zapisze się również w historii paryskiego turnieju jako pierwsza uczestniczka, która przeszła drogę od kwalifikacji aż do finału. Zarzuty dla 21-letniej Wiktorii D., matki pięciolatki, która przedwczoraj wypadła z 11 piętra bloku we Włocławku. Dziewczynka przeżyła upadek, trafiła do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan jest ciężki. Kobieta w chwili wypadku dziecka była pijana. W jej organizmie wykryto także marihuanę. Wiktorii D. grozi do 5 lat więzienia.
2: Przesłuchanie matki trwało prawie 5 godzin. Zakończyło się postawieniem przed kobietą zarzutów, do których popełnienia ta się przyznała. Relacjonuje prokurator Małgorzata Kręcicka.
3: Podejrzanej Wiktorii D. zostały przedstawione zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa, złożyła obszerne wyjaśnienia.
2: Prokuratura pracuje nad wnioskiem do sądu o aresztowanie podejrzanej na 3 miesiące. Włocławek, Marek Ledwosiński.
0: W poniedziałek poznamy nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, poinformował Donald Tusk. Premier zasugerował, że bardzo możliwe jest to, że będzie to wspólny kandydat KO i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Politycy dyskutowali w radiowej Trójce o tym, kto będzie kandydował na urząd prezydenta stolicy Małopolski. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej potwierdziła, że nazwisko kandydata zostanie przedstawione jutro.
4: Będzie to albo niezależny kandydat, w sensie niezależny Koalicji Obywatelskiej, albo wspólny razem z PSL-em. My przyjmujemy decyzję mieszkańców Krakowa z pokorą. Odwołali prezydenta w referendum. Rada Miasta została. To też oznacza, że to zaufanie wobec koalicji także pozostało.
0: Prawo i Sprawiedliwość w tym tygodniu zdecydowało, że ich kandydatem będzie Michał Dwernicki. Od 12 lat jest radnym Krakowa, podkreślił Jarosław Selin z PiSu.
5: To nie jest łatwe dla prawicowego kandydata zdobyć mandat radnego w dużym mieście w Polsce, a to jest drugie pod względem wielkości miasto w Polsce. No i sam fakt, że udało się w tak ważnym mieście odwołać prezydenta z partii rządzącej, jest czymś, co do annałów polskiej polityki jednak wejdzie, bo to jest fakt dosyć znaczący. W tak dużym mieście

0: czy jeszcze takie referendum skutecznie nie zostało przeprowadzone, jak właśnie w Krakowie?
1: Kandydatem Konfederacji jest Bartosz Bochenczak. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana.
2: To są aktualności jedynki.
1: Korea Północna podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie broni jądrowej. Kim Yo-jong, siostra przywódcy tego kraju, oświadczyła, że Pjongjang nie zamierza rezygnować ze statusu państwa posiadającego broń nuklearną i nie zaakceptuje działań, które uzna za zagrożenie. W poniedziałek Koreę Północną odwiedzi przywódca Chin Xi Jinping, który spotka się z Kim Jong-unem. Będzie to jego pierwsza wizyta w tym kraju od niemal 7 lat. Każdy użytkownik roweru lub hulajnogi podczas wypadku jest narażony na poważne obrażenia głowy, dlatego eksperci namawiają, aby nie tylko dzieci i młodzież do 16 roku życia jeździły w kaskach.
3: Kask na głowę. Kask. Nie patrzcie na to, że 16 lat i powyżej już nie muszę mieć tego kasku, bo moja głowa ma 50 lat i głowa 16-latka z krawężnikiem ma takie same szanse, czyli żadne. Kask na głowę.
1: Apelował Krystian Fiedziuszko z Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Od środy dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasku podczas jazdy na rowerze i hulajnodze. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy na przeważającym obszarze kraju pogodnie, więcej chmur i przelotne opady deszczu na Warmii, Mazurach, Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Temperatura minimalna od 7 stopni na Podhalu, 13 w centrum do 14 na Pomorzu Zachodnim. Podajemy morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. 9 maja tego roku po raz pierwszy odbyła się akcja Warszawskie Targowiska Nie Marnują. To cykl inspirujących, dostępnych i angażujących spotkań kulinarno-edukacyjnych, na których możemy dowiedzieć się, jak kupować lokalnie, sezonowo i myśleć ekologicznie, bo o to chodzi, żeby nie marnować jedzenia, które już kupiliśmy. A czy ta akcja to właśnie miejsce do uczenia się niemarnowania, czy przede wszystkim edukacja? No postanowiłam to sprawdzić i pojechałam na jedno z warszawskich targowisk, a tam spotkałam dziewczyny, kobiety, które starają się nas uczyć, jak nie marnować. Jedną z nich jest Beata Bednarska.
5: Edukujemy i karmimy, także pokazujemy, w jaki sposób można przerabiać różne produkty spożywcze, tak zwane odpady, chociaż my tego słowa bardzo nie lubimy, tylko przerabiamy wszystko, na przykład zielone części rzodkiewki, liście, wszystko, wszystko, rabarbar. Wykonujemy takie potrawy tutaj na miejscu, podajemy przepisy, także wszystko jest smaczne i jest bardzo, bardzo duże zainteresowanie naszą akcją, ale też przekazujemy informacje na temat, jak nie produkować odpadów śmieci we własnym gospodarstwie domowym, jak przerabiać. Mówimy o zasadzie 5R, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o ekologiczne podejście do życia. Pokazujemy, jak przerabiać wytłaczanki po jajkach na przykład, rolki po papierze toaletowym, jak układać jedzenie w lodówce, żeby się nie marnowało. Bardzo dużo mówimy o tym, co robić, żeby się nie marnowało. O tym, żeby zawsze wybierać lodówkę jako nasz pierwszy sklep, sprawdzić, co mamy, lista i dopiero idziemy na zakupy. I o tym mówimy na naszych spotkaniach.
4: Ważne jest właśnie, żeby wykorzystywać wszystko, co kupimy, bo raz, że to są pieniądze, a dwa, że no marnowanie jedzenia to problem nas Polaków. 5 milionów ton jedzenia wyrzucamy rocznie. Można by to przerobić, ale właśnie, chyba czasami nie wiemy trochę jak. I co można zrobić, chociażby z obierek, chociażby z tych liści, które odrywamy, tych rzodkiewek, tej zielonej części, którą wyrzucamy, bo no bo co, no bo to jest do śmieci, a tylko to różowo-czerwone, czyli ta rzodkiewka nas interesuje.
5: Tak, to prawda. No niestety 5 milionów ton rocznie Polacy wyrzucają do śmieci jedzenia i tak naprawdę wiele z tych ton można by nie wyrzucać. Poprzez na przykład niemarnowanie. I my pokazujemy, że jest niewiele rzeczy, których nie można jeść. Szypułki, truskawek.

0: zielone liście rzodkiewki. Czasem coś nam się wydaje, że jest już po terminie, zepsute, ale należy to sprawdzić. Mi się zdarzyło zjeść jogurt, który jest kilka dni po terminie podanym na opakowaniu. Otworzyłam, zobaczyłam, że nie ma pleśni, posmakowałam, zjadłam. Także pokazujemy tutaj wszystkie możliwe sposoby na to, żeby nie marnować jedzenia.
1: Myślę, że jeszcze nie jedna osoba, nie jedna rodzina ma w domu makaron albo mąkę z pandemii. Śmiało można ją zjeść. No warto oczywiście najpierw otworzyć, sprawdzić, czy jest w dobrym stanie, ale to się nie psuje. Data musi być, ale to się wcale nie psuje. Ale tutaj mamy też możliwość właśnie wykorzystania rzeczy, które wyrzucamy. Na przykład zaskoczyło mnie to, że rzodkiewka ma ten ogonek. Przyznam szczerze, ja go zawsze urywałam, bo wydawało mi się, że to jest korzeń brudny w ziemi do śmieci. A tutaj zjadamy.
0: Tak, no właśnie, my tutaj to pokazujemy, żeby nie marnować, nie wyrzucać, próbować. To jest właśnie ta edukacja, bo wiele osób jeszcze nie wie o tym, wielu z nas, że tak naprawdę niewiele rzeczy jest niejadalnych, że możemy wykorzystać. Oprócz tego jest zdrowe, pełne błonnika, witamin, wartości odżywczych. Wystarczy tylko znaleźć pomysł. Te przepisy później oczywiście przekazujemy, będą też podane po zakończeniu naszej akcji i bardzo zachęcamy do kreatywnego przerabiania jedzenia, żywności, ale też innych odpadów, których mamy cały czas niestety dużo w domu.
1: Odpadów, czyli takich rzeczy, które nam niepotrzebne, też można im dać drugie życie. No dzisiaj się skupiamy przede wszystkim na jedzeniu, na tym, żeby go nie wyrzucać, nie marnować i czasami eksperymentować. I myślę, że są też takie dania, które wychodzą tylko raz i są nie do powtórzenia, bo akurat coś było, coś już było takie do, no za chwilę wyrzucenia, ale jeszcze przerabiamy i czasami to danie jest jednorazowe.
0: Tak, no właśnie przed chwilką dosłownie, kilka minut temu rozmawiałam z panią, która mi powiedziała, że ona robi co tydzień sałatkę i za każdym razem wychodzi inna. Bo zbiera wszystkie rzeczy, które jej pozostały z całego tygodnia i z tego robi sałatkę i ona jest przesmaczna, kolorowa, zdrowa i u niej te rzeczy się dzięki temu nie marnują.
1: Fantazja, to jest to, co nam się na pewno przydaje. A dlaczego jesteśmy na targowisku? Tu jest przecież świeże jedzenie, to nie jest takie jedzenie, które się zepsuje, bo tutaj świeżo, prosto z pola, miejmy nadzieję, przyjechało, więc wszystko jest zjadliwe i na miejscu.
0: No właśnie, targowisko jest bogactwem różnorodnych produktów, które tutaj właśnie idąc przez targowisko zauważyłyśmy, że sprzedawcy odrywają liście od rzodkiewki, o której już mówiłam, od różnych warzyw, albo gdzieś tam jest jakaś skórka już troszeczkę podgniła jakiegoś owocu czy warzywa i się okazuje, że te produkty są nadal do przerobienia, do zjedzenia i targowiska są tak naprawdę bogactwem takich produktów i stąd też ta akcja, żeby zrobić wszystko, żeby nie marnować, a targowiska są świetnym miejscem, żeby to pokazać i wyedukować mieszkańców, osoby odwiedzające nas, żeby tego nie robiły, żeby jak najmniej marnować jedzenia.
1: Czyli wcale nie zużywacie tych najpiękniejszych pomidorów, najbardziej kształtnych marchewek i najsłodszych jabłek, żeby przygotować pyszne dania.
0: Dokładnie, bo jest takie powiedzenie, nie oceniaj książki po okładce. Ja mówię, że nie oceniaj banana też w ten sposób, bo ja na przykład jak robię zakupy, to szukam nie całej kiści takiej bananów.
1: Tylko samotnego?
0: Tylko samotnego, który ma lekko brązową już skórkę. W ten sposób robię, bo wiem, że on nie zostanie kupiony. On jest dobry w środku. Można z nim zrobić wiele rzeczy, zblendować. No naprawdę nawet świeży zjeść i on jest cały czas dobry i pełnowartościowy.
1: A jaka technika właśnie najlepiej się sprawdza przy takich już nieco zmęczonych życiem warzywach? Co z nimi najlepiej zrobić?
0: To jest bardzo indywidualna sprawa. Każdy pewnie ma swój własny sposób, każdy ma swoje własne smaki, gusta i tak dalej. Najlepiej dobrać do siebie taki sposób, który jest dla kogoś najlepszy i najzdrowszy. Ja osobiście lubię owoce i warzywa w całości, bo wtedy tego błonnika jest więcej, ale to zależy, jak już jest coś bardziej takie
1: zmęczone życiem.
0: Zmęczone, tak, trące. No to wtedy wiadomo, że wymyślam. Kroję, blenduję, podsmażam, podgotowuję, ale bardzo krótko. Im krótsza obróbka, tym ten produkt jest zdrowszy i bardziej pełnowartościowy.
1: A taki najbardziej wdzięczny produkt, którego być może na pierwszy rzut oka nie użylibyśmy, a można z niego sporo zrobić. Bo mamy też takie sprawdzone rzeczy. Rzodkiewka to albo surowa, albo na kanapce, albo ewentualnie ze śmietaną. Tutaj mieliśmy smażoną, grillowaną rzodkiewkę, więc no takie jakieś pomysły na to, jak wykorzystać warzywa w inny sposób niż na co dzień. Mam wrażenie, że tam też się ogórek smażył, co też nie jest normalną rzeczą, chyba że to szparagi.
0: To były szparagi akurat. W zasadzie no, to jest tak naprawdę bardzo też indywidualne podejście. Co mamy w domu, co nam się wydaje, że moglibyśmy już ewentualnie wyrzucić, spróbujmy pomyśleć. A może zrobię z tego sałatkę, czyli te wszystkie takie zielone części warzyw czy owoców. Nie wszyscy wiedzą też, że szypułki

0: truskawek są jadalne, że liście rzodkiewki, botwina i tak dalej, to wszystko można przerobić, pokroić, zrobić sałatkę, obgotować, krótko zgrillować i to cały czas jest pełnowartościowy produkt do spożycia.
1: A skórkę od banana podobno też się zjada. Są tacy, którzy już próbowali i żyją.
0: Tak, kiwi można jeść w całości, skórki od banana. Wiadomo, że my te produkty sprowadzamy z zagranicy. W Polsce one są, żeby dotarły do nas w dobrym stanie, są pryskane różnymi chemikaliami, dlatego my mamy opór przed tym, żeby zjeść w całości banana czy kiwi. Natomiast ja oczywiście zachęcam zawsze, jak mamy gdzieś możliwość zjedzenia banana zerwanego prosto z drzewa czy kiwi, to jak najbardziej. Tak jak nasze polskie jabłka, jeśli wiemy, że są niepryskane, to też jemy w całości, prawda?
1: Tak, no jabłko obrane ze skórki traci zdecydowanie walory witaminowe, odżywcze. A co udało się dzisiaj przygotować? Jakie dania były serwowane do spróbowania?
0: Tutaj dania do spróbowania, to zapytamy Sylwię, zna konkretne przepisy i dokładne nazwy. Sylwia?
1: Sylwia, czym częstujesz dzisiaj?
2: Tutaj mamy akurat chłodnik z liści rzodkiewki i kalarepy z grillowaną rzodkiewką. Wcześniej były gofry z liści botwiny z sałatką z botwiny, z buraków z botwiny. Były też grzanki z tatarem z rabarbaru. Taki rabarbar lekko podwiętnięty, jak się zamarynował w kwaskowatym sosie, to nabrał znowu charakteru. I jeszcze coś będzie ze szparagami, bo mamy sporo szparagów, więc coś z nich też powstanie.
1: To jeszcze ostatnia rzecz, co zrobić z obierkami, bo to jest też rzecz, którą wyrzucamy. Obieramy ziemniaki albo marchewkę i niestety ląduje to w śmietniku.
2: Ziemniaki rzeczywiście możemy obierać, ale marchewki niekoniecznie, szczególnie tej takiej młodej, czy później tej starszej. W tej skórce jest sporo dobroci, witamin i wartości odżywczych, ale można zrobić chipsy, jeśli już obieramy. Wystarczy na patelni albo w piekarniku podsmażyć, zarumienić. Można zrobić taki puder z właśnie z obierek marchewki wysuszonych i dodawać do sałatek, dobarwiać sobie chociażby ciasto naleśnikowe czy ciasto na gofry. Można też takie obierki pociąć na mniejsze plasterki i dorzucić do jakiejś kiszonki. Też się fajnie tak w tym sosie zrobią i będą dobrym dodatkiem do różnych sałatek.
1: Obok nas akcja Warszawskie Targowiska Nie Marnują i tak podobno pan tu podrzuca takie liście, żeby nie wyrzucać. A co się najczęściej marnuje właśnie na targowisku z tych waszych produktów?
3: Wie pani co, młode takie warzywka, bo tak jak na przykład jabłko, my możemy go przebrać, na drugi targ przywieziemy, ale właśnie taka młodzież typu rzodkiewka, cebulka, najbardziej botwinka, jest teraz ciepło i szybko to więdnie. Nie, tak? I no, niestety na drugi targ no, rzadko kto chce to kupić, ewentualnie w promocyjnej cenie.
1: No właśnie, bo chodzi o to, żeby nie wyrzucić, czyli co, obniżacie cenę, żeby już na koniec dnia po prostu jeszcze ktoś skorzystał i zjadł.
3: Tak, oczywiście, bo wie pani co, dla nas to jest po prostu zarobek. My wolimy na przykład mieć za rzodkiewkę 2 złote, niż ją wyrzucić.
1: To najważniejsze, a jeżeli chodzi o takie przechowywanie, bo dzisiaj mamy piękne słońce, część warzyw jest na słońcu, część jest w cieniu. Są takie, które właśnie trudniej znoszą takie gorące momenty i szybko trzeba je sprzedawać.
3: Dokładnie, dokładnie tak. Tak jak pani mówi, niektóre są, że postoją dłużej nawet na słońcu, ratujemy się jak możemy wodą, a niektóre no po prostu owieje i już jest no nie do uratowania.
1: A jest coś, czego nie można zjeść? Czy wyrzucacie coś, czego tak naprawdę uważacie, że nie można zjeść i się po prostu wyrzuca od razu? Jakieś obierki, jakieś takie liście, które już no nie do wykorzystania są.
3: Wie pani co, wydaje mi się, że wszystko jest do wykorzystywania, bo nawet wiem, że moja teściowa to nawet obierki z ziemniaków zbiera po prostu i pod jakieś tam swoje kwiatki czy warzywka jakiś taki robi kompostownik. Nawet z pokrzyw ludzie jakieś na pary robią i ten. Wydaje mi się, że wszystko można zjeść, tylko wszystko jest kwestią ugotowania, zrobienia i pomysłu.
1: Pomysłu, otóż to, trzeba mieć otwartą głowę i dużo pomysłów.
3: I chęci.
1: A co teraz jest na straganie w dzień targowy? Jakie teraz mamy produkty?
3: Rzodkiewka, sałata, pomidor się zaczął, młody ziemniaczek, jak sezon szparagowy się też zaczął. No i przede wszystkim kalarepka, tak?
1: A kiedy czereśnie i bób?
3: Bób będzie, z czereśniami w tym roku będzie bardzo ciężko, ponieważ u nas 90% wymarzło czereśni i będzie ciężko będzie z czereśniami.
1: To znaczy z dostępnością i z ceną pewnie?
3: Z ceną też i dostępnością jak najbardziej. U nas, tak jak mówię, 90% tyle co dla szpaków. I do pojedzenia dla siebie.
1: No to przykra wiadomość, w takim razie trzeba brać co jest. Akcja Warszawskie Targowiska Nie Marnują. Tutaj można się dowiedzieć, jak wykorzystać wszystkie części warzyw, owoców, które kupujemy. A jak to jest u ciebie, jeśli chodzi o marnowanie i wyrzucanie? Czy udaje się tak wykorzystać wszystko? I obierki, i skórki, i ogonki, i liście zielone, żeby nie wyrzucać?
4: Tak. Ja ogólnie robię zakupy na tydzień do przodu. Mam wszystko zaplanowane, to jest raz. Druga sprawa, elementy zielone, to dla mnie to jest świetny dodatek do sałatek, to jest dwa. Ja jestem typowa odpadówka, jestem po odpadach.

0: odpadach, gospodarstw odpadami, więc u mnie organika leci do kurek, jest rozdzielana, więc to w ogóle jest inna sprawa. Także no, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o marnowanie żywności u mnie w domu, to jest to mocno zagospodarowane, więc nie ma problemu u mnie, jeżeli chodzi o tą funkcję, tak?
1: Ależ trafiłam. Od razu widziałam po oczach, że ta kobieta ma coś do powiedzenia, jeśli chodzi o właśnie wykorzystywanie jedzenia. Tutaj mieliśmy okazję spróbować na przykład chłodnika z liści rzodkiewki i to jest coś, co często wyrzucamy, czyli rzodkiewka różowa pasuje, a te liście do bio. Też wyrzucasz?
0: Ja lubię liście z buraka na przykład, uwielbiam i to jest świetny dodatek do sałatek na przykład, a dużo osób wyrzuca. Także no, do rosołów wkładam wszystko, co jest możliwe zielone, więc taki dodatek, który daje taki fajny aromat.
1: A potem jak się z rosołu wyjmuje, to do śmieci, czy jeszcze można z tym coś zrobić?
0: No jak z rosołu wyjmuję, jeżeli chodzi o zielone, to do śmieci, ale jeżeli chodzi o, nie wiem, marchewkę, pietruszkę, to robimy sałatkę jeżdżową, tak? To tutaj jest taki element. Lub oddaję oczywiście do zwierzątka, czyli do piesków. O. Także u mnie tak to wygląda.
1: To też jest dobre rozwiązanie mieć zwierzęta, a patrzymy teraz jeszcze na przykład na truskawki. Ogonki od truskawek zjadasz?
0: Nie, tego nie zjadam. Nie.
1: A podobno są jadalne.
0: Podobno są jadalne, tak.
1: A szczypiorek? Nie. Szczypiorek się da zjeść. Z jabłka, ogonka się może nie da zjeść. Co tu jeszcze mamy takiego zielonego do góry, że da się zjeść? Wszystko da się zjeść.
0: Praktycznie tak.
1: I co jest ważne, żeby nie marnować? Pieniądze czy ekologia?
0: Myślę, że dobre planowanie, jeżeli chodzi o żywność. I rozplanowanie tego, co się chce ugotować i takie planowanie dobre, o. Nie takie ad hoc, o.
2: Akcja Warszawskie Targowiska Nie Marnują w prawie każdą sobotę właśnie na warszawskich targowiskach, ale mam nadzieję, że ta akcja będzie też inspiracją do innych miast, dla innych miast, żeby spróbowały podjąć wyzwanie i nauczyć nas, jak wykorzystywać wszystkie części warzyw. A gdyby Państwo chcieli dzisiaj sprawdzić, jak można zagospodarować to, co czasami ląduje w śmietniku, to właśnie dzisiaj przy targowisku na Szembeka odbywa się spotkanie w ramach Warszawskie Targowiska Nie Marnują. Naprawdę warto pojechać, bo inspiracje, jakie tam dostajemy, potem na długo zostają w pamięci. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: I mamy klimat. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
4: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki i zapraszam na audycję Spakowanie. Audycję o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj zabieramy Państwa na Słowację. Słowacja kojarzy nam się przede wszystkim z zimą, pięknymi górskimi szczytami, nartami, ale Słowacja to jest jeden z największych w Europie krajów pod względem liczby źródeł mineralnych, gorących wód, ośrodków spa. Z nami jest pan Martin Pawlik, szef słowackiej organizacji turystycznej w Warszawie, Slovakia Travel. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Panie Martinie, spa to jest jeden z kierunków, które cieszą się bardzo dużą popularnością wśród turystów i tych młodszych, i tych starszych, bo to jest przyjemność zdrowego i prozdrowotnego pomoczenia się w ciepłej wodzie. Ile tych ośrodków spa na Słowacji mamy aktualnie?
5: Ja bym tutaj jeszcze troszkę to podzielił. Musimy powiedzieć, pan na początku wspomniał ilość źródeł mineralnych. Rzeczywiście na tak mały kraj jest Słowacja, to my liczymy prawie 2000. W tym są wliczone oczywiście wody mineralne, zimne, które nadające się do picia. Również źródła termalne, geotermalne z wodą ciepłą aż gorącą, bo niektóre to sięgają nawet ponad 80 stopni. I taką osobitą grupą, podgrupą, no to są te lecznicze. Więc 2000 źródeł łącznie i tak na tych małych krajach.
4: 2000.
5: 1968 chyba jest to dokładnie, ale wiadomo, że tam na różne podgrupowania są potrzebne też różne certyfikaty, więc nie każda woda może być lecznicza, a odwrotnie niektóre akwaparki, termalparki może by się nawet nadawali jako wody lecznicze, ale się nie starają o ten certyfikat, żeby należeli jako uzdrowisko, tylko wolą być termalparkiem.
4: Po prostu termalparkiem, bardziej na rozrywkę, atrakcje niż te lecznicze, prozdrowotne historie.
5: Ale dodatkowo w niektórych tych ośrodkach są baseny właśnie z tą szarkową wodą, gdzie jest stricte napisane, że doba moczenia się w tej wodzie nie powinna być dłuższa niż powiedzmy tam 15-20 minut, dlatego że one mają w sobie te właściwości, te minerały prozdrowotne, i nie powinno się nie

0: Moczyć dłużej, nie tylko ciepła woda.
1: To zacznijmy od tych prozdrowotnych. Rozrywkę sobie zostawimy na koniec. To najsławniejsze, najlepsze, najbardziej godne polecenia. Miejscowość z tymi prozdrowotnymi źródłami, którą by pan zarekomendował. Jaka to jest?
0: Ja bym został przy tym godno polecenia, dlatego że ze względu na te różne źródła i różny skład wody i różne minerały, to mówimy o różnych benefitach prozdrowotnych. Niektóre nadają się na aparat ruchomy, niektóre na skórę.
1: To od razu mówmy, które na aparat
0: ruchomy. Dobra, jeżeli mówimy o tych najbardziej słynnych, najbardziej znanych na Słowacji, to oczywiście są pieszczany. Są z tą wyspą, gdzie rzeka Wak i kanał rzeki Wak oddziela taką wyspę rzeczną, powiedzmy, w samym miastu Pieszczany, z długą tradycją 120 czy tam więcej lat. I to uzdrowisko jest znane praktycznie na cały świat.
1: Tak, rzeczywiście. I tam są hotele na, i na bogatą, i na trochę mniej zasobną kieszeń.
0: Zgadza się, baza noclegowa jest dosyć szeroka i pewnie od jakichś tam apartamentów przez dwu-, trzygwiazdkowe hotele, aż po pięciogwiazdkowy hotel zrekonstruowany jakieś 10 lat temu, który naprawdę jest na światowym poziomie.
1: Z grafikami Alfonsa Muchy w jednym z apartamentów, ale to jest raczej nie do zobaczenia, chyba że się ten apartament wynajmie.
0: Ale do zobaczenia jest słynny jego obraz, który w podarunku oddał uzdrowiskowi, jak jego córka tam się leczyła, więc w restauracji właśnie w tym hotelu pięciogwiazdkowym nad drzwiami jest ten obraz.
1: Warto w ogóle do niego chyba zajrzeć jeszcze z powodu niesamowitej architektury. Przepiękna, secesyjna budowla, witraże, ogromne malowidła i tam też można sobie te zabiegi wykupić, zafundować.
0: Tak, tak. Nie musi państwo mieszkać w tym hotelu bezpośrednio, może w innych hotela na tej wyspie, albo nawet w mieście, w miasteczku jest kolejna wielka baza noclegowa różnego rodzaju.
1: I w Pieszczanach co leczymy?
0: Głównie aparat ruchomy.
1: Obok jest taka miejscowość, która no niekoniecznie nazwa zachęca do jej odwiedzenia, ale ona zdaje się też ma bardzo ważne znaczenie, miejscowość Smrdaki.
0: No Smrdaki, jak nazwa znaczy, chodzi od zapachu wody, która tam jest, i ciekawostką jest, że to uzdrowisko nie jest tak znane tak zwykłym ludziom, ale ludzie, którzy mają problemy z chorobami skóry, takie poważne, no to znowu tu mówimy o bardzo znanym uzdrowisku, dlatego że koncentracja minerałów w tej wodzie, ona jest dużo, dużo większa niż na przykład w samotnych Pieszczanach. Oni na większość zabiegów to muszą rozrzedzać tą wodę. Specjalnością jest mieszanie, moczenie błota w tej wodzie, a potem przykładanie tego błota, albo tam na przykład naciera się na łóżko i człowiek się kładzie i ma to na całe plecy, albo jak mam problemy ze stawami, na przykład biodro, no to okładają biodro tym błotem, leży człowiek w tym takim, jeszcze zapatrzony jeszcze oczywiście w jakiś koc, no i po 20 minutach mu to zdejmują, nawet muszę powiedzieć, że sam doświadczyłem tego i potem zmycie tego błota też nie jest takie łatwe, bo to jest takie gęste, takie aż tłuste, ale wyniki na przykład szczególnie na psoriazę to mają na przynajmniej europejskiej, jak nie na światowym poziomie.
1: Jedźmy dalej do tych uzdrowiskowych. Jest takie uzdrowisko tręczańskie Cieplice, które ma prawdziwy hamam.
0: To się zgadza. Ogólnie Cieplice oznacza coś, jak w Polsce używa się zdrój, czyli jest źródło ciepłej wody. Ale wracając do tręczańskich Cieplic, tam liczymy 1895 Expo w Paryżu, gdzie ówczesna właścicielka tego uzdrowiska zobaczyła hamam i poprosiła tego miejsce króla, czy tam księże Izmaelego, o pozwolenie taką replikę zbudować na terenie Słowacji w tręczańskich Cieplicach. On nie to, że pozwolił, jeszcze wysłał chyba jakichś robotników do tego i naprawdę zbudowali hamam, który no dzisiaj już dookoła jest zabudowa innego
1: stylu. Okej, ale w środku jest to po prostu replika.
0: Sam budynek zewnątrz i w środku naprawdę to robi wrażenie.
1: I leczymy w tręczańskich Cieplicach?
0: Też zazwyczaj aparat ruchowy, ale też na przykład niektóre z tych wód, które się w jakichś do konkretnych roślin piją, mają też bardzo dobre wpływy gastroenterologiczne.
1: Co możemy jeszcze? No dobrze, pojedziemy, wyleczymy się wspaniale, ale w tręczańskich Cieplicach możemy spotkać wielu sławnych ludzi.
0: Spotkać powiedzmy wirtualnie, bo przez długie, długie lata...
1: Tam jest taka piękna aleja gwiazd.
0: Bo odbywał się festiwal filmowy na skalę europejską, bardzo poważny. zapraszano różnych

0: gwiazdy, szczególnie europejskiego kina, od francuskich aż po te wspomniane polskie.
1: Ale są polskie, tak. Ja pamiętam, że jest tam tabliczka chyba poświęcona Danielowi.
2: Potrafi się znaleźć, co udowodniła tą swoją wypowiedzią po dzisiejszym spotkaniu. Sportowcy, którzy zachowują dystans do właśnie do tych emocji, do tych wielkich wartości, które niosą za sobą takie turnieje, czy właśnie takie mecze, im to bardzo pomaga. W związku z czym to też dobrze rokuje na przyszłość, bo oczywiście dzisiaj cieszymy się, Maja też na pewno się cieszy ze swojego sukcesu, przede wszystkim z przełomu, jakiego dokonała w swojej karierze, ale za chwilkę zacznie się już z powrotem powrót do treningu.
3: Chipsy, jeśli już obieramy, wystarczy na patelni albo w piekarniku podsmażyć, zarumienić. Można zrobić taki puder z, właśnie z obierek marchewki wysuszonych i dodawać do sałatek, dobarwiać sobie chociażby ciasto naleśnikowe czy ciasto na gofry. Można też takie obierki pociąć na mniejsze plasterki i dorzucić do jakiejś kiszonki. Też się fajnie tak w tym sosie zrobią i będą dobrym dodatkiem do różnych sałatek.
4: Obok nas akcja, warszawskie targowiska nie marnują i tak podobno pan tu podrzuca takie liście, żeby nie wyrzucać. A co się najczęściej marnuje właśnie na targowisku z tych waszych produktów?
5: Wie pani co, młode takie warzywka, bo tak jak na przykład jabłko, my możemy go przebrać, na drugi targ przywieziemy, ale właśnie taka młodzież typu rzodkiewka, cebulka, najbardziej botwinka, jest teraz ciepło i szybko to więdy. Nie, tak? I niestety na drugi targ no, rzadko kto chce to kupić, ewentualnie w promocyjnej cenie.
4: No właśnie, bo chodzi o to, żeby nie wyrzucić, czyli co, obniżacie cenę, żeby już na koniec dnia po prostu jeszcze ktoś skorzystał i zjadł.
5: Tak, oczywiście, bo wie pani co, dla nas to jest po prostu zarobek. My wolimy na przykład mieć za rzodkiewkę 2 złote niż ją wyrzucić.
4: To najważniejsze, a jeżeli chodzi o takie przechowywanie, bo dzisiaj mamy piękne słońce, część warzyw jest na słońcu, część jest w cieniu, są takie, które właśnie trudniej znoszą takie gorące momenty i szybko trzeba je sprzedawać.
5: Dokładnie, dokładnie tak, tak jak pani mówi. Niektóre są, że postoją dłużej nawet na słońcu, ratujemy się jak możemy wodą, a niektóre no po prostu owieje i już jest no nie do uratowania.
4: A jest coś, czego nie można zjeść? Czy wyrzucacie coś, czego tak naprawdę uważacie, że nie można zjeść i się po prostu wyrzuca od razu? Jakieś obierki, jakieś takie liście, które już no nie do wykorzystania są.
5: Wie pani co, wydaje mi się, że wszystko jest do wykorzystywania, bo nawet wiem, że moja teściowa to nawet obierki z ziemniaków zbiera po prostu i pod jakieś tam swoje kwiatki czy warzywka jakiś taki robi kompostownik. Nawet z pokrzyw ludzie jakieś na pary robią i ten. Wydaje mi się, że wszystko można zjeść, tylko wszystko jest kwestią ugotowania, zrobienia i pomysłu.
4: Pomysłu, otóż to. Trzeba mieć otwartą głowę i dużo pomysłów.
5: I chęci.
4: A co teraz jest na straganie w dzień targowy? Jakie teraz mamy produkty?
5: Rzodkiewka, sałata, pomidor się zaczął, młody ziemniaczek, jak sezon szparagowy się też zaczął. No i przede wszystkim kalarepka, tak?
4: A kiedy czereśnie i bób?
5: Bób będzie. Z czereśniami w tym roku będzie bardzo ciężko, ponieważ u nas 90% wymarzło czereśni i będzie ciężko będzie z czereśniami.
4: To znaczy z dostępnością i z ceną pewnie?
5: Z ceną też i dostępnością jak najbardziej. U nas, tak jak mówię, 90% tyle co dla szpaków. I do pojedzenia dla siebie.
4: No to przykra wiadomość, w takim razie trzeba brać co jest. Akcja warszawskie, targowiska nie marunują. Tutaj można się dowiedzieć, jak wykorzystać wszystkie części warzyw, owoców, które kupujemy. A jak to jest u ciebie, jeśli chodzi o marnowanie i wyrzucanie? Czy udaje się tak wykorzystać wszystko? I obierki, i skórki, i ogonki, i liście zielone, żeby nie wyrzucać?
6: Tak. Ja ogólnie robię zakupy na tydzień do przodu. Mam wszystko zaplanowane, to jest raz. Druga sprawa, elementy zielone, to dla mnie to jest świetny dodatek do sałatek, to jest dwa. Ja jestem typowa odpadówka, jestem po odpadach, gospodarce odpadami, więc u mnie organika leci do kurek, jest rozdzielana, więc to w ogóle jest inna sprawa. Także no, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o marnowanie żywności u mnie w domu, to jest to mocno zagospodarowane.
0: Więc... Jest ten Thermal Park w Dunajskiej Stredzie, oprócz tego, że ma na 3-gwiazdkowy hotel, 4-gwiazdkowy hotel, ma też bardzo fajny kemping, który wygrywa nagrody jako najlepszy kemping na Słowacji. Polacy już odkryli to miejsce i na przykład nawet teraz na Wielkanoc było parę Polaków tam kamperami, się dowiedziałem od znajomego. I ja tam lubię to, że jest to kombinacja basenów wewnętrznych, zewnętrznych i na dodatek jeszcze jeziorka naturalnego. Czyli tam popływać supem, czy małym kajakiem, wszelkim tym rowerem wodnym bez najmniejszego problemu. I ośrodek jest fajny tym, że stara się zapewnić różne aktywności. Od dzieci aż po naprawdę seniorów.
1: Ale oprócz tego można jeszcze na Starym Dunaju popływać sobie łodziami. To jest naprawdę

0: naprawdę fajne przeżycie i można w okolicy nakarmić lwa osobiście.
1: No, to też osobiście widziałem i karmiłem. No nie tak, że podchodzicie tam głaskacie.
0: Co to jest? Proszę opowiedzieć o tym miejscu, bo ono jest niezwykłe.
1: Miejsce powstało jako schronisko dużych kotów. Zaczęło się od jednego czy dwóch lwów uratowanych albo z prywatnego chowu, gdzie właściciel nie dbał odpowiednio o zwierzęta, albo teraz dużo tam trafia z cyrków zwierząt. No i już teraz tam znajdziemy od tych lwów, tygrysów, aż po na przykład papugi albo niedźwiedzie. I tak się to schronisko biednych zwierząt rozrosło, że dzisiaj już dostało status zoo. Ale to zoo to nie jest takie klasyczne zoo po prostu. Więc można tam w ramach programu oczywiście przez kratę tego lwa nakarmić takimi szczypcami.
0: Ten ogród nazywa się Malkia Park i jest kompletnie, ale to zupełnie prywatną inicjatywą. Osoba, która ratuje w ten sposób zwierzęta, robi to za absolutnie własne pieniądze.
1: No właśnie zaczęło się tym pierwszym lwem, po którym jest nawet ten ośrodek nazwany, czyli Malkia Park.
0: Bogactwo źródeł mineralnych, akwaparków, przepiękne miejsca, o wielu oczywiście nie opowiedzieliśmy, bo w każdej z tych okolic są piękne pałace, zamki do odwiedzenia i to od tych miejsc na pograniczu z Polską, aż przez samą Bratysławę, która jest przepięknym miejscem na taki weekendowy city break. Zapraszamy do Słowacji, a zapraszał pan Martin Pawlik ze Slovakia Travel. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Spakowani. Poradnik turystyczny. Powtórka programu. Kafe Armia.
3: Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną i z Państwem jest generał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Witam serdecznie, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
3: I od razu, bez obwijania w bawełnę, że tak powiem, zapytam o bardzo ważną rzecz, która mnie bardzo zainteresowała. Na wszystkich wydziałach medycznych w uniwersytetach, które kształcą przyszłych lekarzy, zostanie uruchomiony od nowego roku akademickiego specjalny kierunek, na którym będą przyszli adepci medycyny kształceni w medycynie taktycznej, tej medycynie pola walki. My wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, dlaczego to jest tak bardzo potrzebne w ogóle w tej przestrzeni publicznej, no bo przecież to jest szerszy kontekst, który zaraz pan generał na pewno wyjaśni naszym słuchaczom.
4: Tak, to jest bardzo dobra informacja, na którą czekaliśmy, no można powiedzieć śmiało, 3 dekady. Dla mnie zupełnie niezrozumiała, bo wielokrotnie zwracałem na to uwagę, że Polska zajmując taką pozycję na mapie geopolitycznej świata, no, jest krajem, który jest wręcz predestynowany do tego, aby absolwenci kierunków medycznych byli kształceni w zakresie kompetencji dotyczących medycyny taktycznej, szeroko rozumianej medycyny taktycznej. No i w końcu doczekaliśmy się. Minister zdrowia powołała zespół, którego celem było opracowanie zakresu tematycznego tego rodzaju szkolenia, kształcenia. Bardzo ciekawa praca, miałem zaszczyt, przyjemność uczestniczyć w pracach tego zespołu, dlatego że tak jak na początku mieliśmy ogólną wizję tego, jak to powinno się odbywać, to w toku bardzo dobrych, rzeczowych dyskusji okazało się, i to uważam też jest olbrzymią wartością dodaną, że to kształcenie nie będzie ograniczone wyłącznie do kierunku lekarskiego, stomatologii czy pielęgniarskiego, ale będzie dotyczyć w równym stopniu wszystkich, podkreślam, wszystkich obszarów kształcenia w zakresie medycyny, a zatem kierunków farmacja, rehabilitacja i szeregu innych.
3: Dlaczego w taki sposób, panie generale, wejdę w słowo, dlaczego to jest tak ważne, żeby taką szeroką ławicą, że tak powiem, kształcić tych przyszłych lekarzy, ale nie tylko lekarzy, tak jak pan powiedział?
4: Dlatego, że to też nie jest tak, że funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w warunkach zagrożenia kryzysu szeroko rozumianego, w tym kryzysu o charakterze militarnym, jest sytuacją angażującą wyłącznie tych, którzy bezpośrednio pracują z chorym. To również w równym stopniu

0: dotyczy farmaceutów właśnie, dotyczy rehabilitantów. Oczywiście każda z tych grup zawodowych ma swoją przypisaną rolę i też program kształcenia będzie odpowiednio dopasowany do tego, jak wyglądają oczekiwania czy wymagania, jakie są stawiane w tych grupach czy wobec tych grup zawodowych. Tym niemniej od początku te osoby już na etapie kształcenia przeddyplomowego będą przygotowywane, formowane pod kątem umiejętnego zachowania się w tego typu sytuacjach.
1: To kształcenie, rozumiem, będzie się rozpoczynało, nie wiem, od początku przygody przyszłych lekarzy, czy farmaceutów, czy rehabilitantów, czy tych wszystkich medycznych zawodów, nazwijmy to tak? Czy na przykład, nie wiem, to będzie już w późniejszym okresie, najpierw trzeba będzie ogólnie tę medycynę przyswoić sobie, żeby potem przejść na medycynę taktyczną?
0: Wchodzi pani w bardzo ciekawe szczegóły i faktycznie to było przedmiotem ożywionej też dyskusji i rozwiązanie tutaj jest różne dla różnych właśnie kierunków. Tam, gdzie szkolenie się nakłada na istniejące już dziś szkolenie, uznajemy, że ten moduł będzie zrealizowany w toku szkolenia związanego ze szkoleniem na przykład na kierunku lekarskim. Natomiast są obszary, które są wyjątkowo specyficzne i one będą jako moduł dodatkowy. Czyli mówiąc tak, są kierunki, w których będziemy kształcić od pierwszego roku, ale są takie, których to kształcenie będzie odbywało się w jednym module na najczęściej jednym z ostatnich lat studiów i będzie obejmowało wszystkie zagadnienia dotyczące tego tematu.
1: Na wyobraźnię słuchaczy, czy w ogóle ludzi najczęściej działają przykłady, więc nie sposób też nie powiedzieć, na czym takie szkolenie, czy taka nauka tej medycyny taktycznej, medycyny pola walki, bo wymiennie się używa tego w tej przestrzeni publicznej, na czym, czego konkretnie będą się uczyć ci ludzie? Na czym będzie skupiało się to szkolenie, ta nauka?
0: No przede wszystkim jest to przybliżenie wszystkich tych protokołów, tak jak protokołu marsz, jakie stosowane są właśnie w warunkach pola walki i wszystkie kompetencje związane, umiejętności w tym zakresie będą omawiane. Też obrazując i przybliżając osobom szkolonym, dlaczego te umiejętności są ważne? No bo nie jest rzeczą dla nikogo zaskakującą, że lekarz dziś nawet na etapie kształcenia przeddyplomowego uczy się o tym, jak odbarczać odmę prężną. Natomiast świadomość tego, jakiego rodzaju obrażenia występują na polu walki oraz w jakim trybie, w jaki sposób i w jakich warunkach należy umieć wykonać zabieg odbarczenia i dlaczego to ma znaczenie, no jest tą wartością dodaną, którą między innymi chcemy w ramach tego kształcenia zbudować. Zwrócę uwagę też na to, co jest takim elementem mocno odróżniającym medycynę taktyczną od szeroko rozumianego ratownictwa medycznego, no bo wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę, że w powszechnym ratownictwie, nazwijmy pokojowym, stosujemy ten protokół ABC, czyli skupiamy się na drogach oddechowych, które udrażniamy, przywracamy oddech, a następnie krążenie. Obrażenia pola walki to jest dokładnie odwrócenie tego protokołu, a zatem ryzyka związane z postrzałami, czy dzisiaj zwłaszcza z obrażeniami wybuchowymi powodowanymi przez drony, czyli potężne krwawienia, a zatem numerem jeden jest stabilizacja układu krążenia, czyli zaczynamy od C. Wyrobienie nawyków w tym zakresie, sprowadzenie tych nawyków do czegoś, co określamy terminem pamięci mięśniowej, jest między innymi celem tego kształcenia. Wyrobienie nawyków i umiejętności tak zwanego triażowania, kwalifikacji, która decyduje o życiu i będzie decydować o życiu wielu ludzi, jest tą umiejętnością, którą chcemy właśnie między innymi poprzez to kształcenie wśród studentów wyrobić.
1: Pana zdaniem i z pańskich obserwacji wynika, że teraz, na dzień dzisiejszy, to większość, powiedzmy, środowiska medycznego zdaje sobie sprawę z tego, że tu i teraz i bardzo szybko, pilnie potrzebujemy jako państwo, bo my mówimy tak naprawdę o projekcie, który będzie przygotowywał państwo, bo służba zdrowia to jest po prostu element państwa, na właśnie działania w sytuacji kryzysu, sytuacji wojny, kryzysu, czytajmy to na przykład zagrożenia, nie wiem, zdarzeniami masowymi, wypadkami też komunikacyjnymi na przykład na wielką skalę, czy na przykład, tak jak pan wspomniał, panie generale, no atakami materiałami wybuchowymi, które będą na przykład drony przenosiły. Czyli mówimy o zagrożeniu hybrydowym.

0: hybrydowym.
1: Oczywiście, że tak i moje kontakty ze środowiskiem, a mam je bardzo szerokie ze środowiskiem medycznym, są bardzo pozytywne.

0: Natomiast też, i to dla mnie jest zrozumiałe, środowisko to oczekuje przygotowania dobrych, racjonalnych, adekwatnych do tych zagrożeń, dedykowanych też poszczególnym specjalnościom medycznym, programów szkoleniowych. I tutaj ten temat jest, uważam, największym dzisiaj wyzwaniem dla zarówno Wojskowej Służby Zdrowia, bo czuję się odpowiedzialny i wielokrotnie powtarzam, że zadaniem Wojskowej Służby Zdrowia w czasie pokoju jest przygotować rynek cywilny do działania w warunkach zagrożenia wojennego, no ale też jest to wyzwanie dla państwa. Zatem przygotować program szkoleniowy taki, który będzie nie tylko atrakcyjny. Co znaczy atrakcyjny? Taki, który wyjściowo już pokaże osobie szkolonej, że jej kompetencje są poszerzane, że wchodzimy z wiedzą, która dla tej osoby jest całkowicie nowa i też z wiedzą, która jest kluczowa do tego, aby samemu przetrwać się w warunkach pola walki, ale też i aby udzielić pomocy tym, od których te osoby będą zależne.
1: A kto przygotował ten program, albo kto przygotowuje? Bo my mówimy o sytuacji, która będzie po wakacjach, od nowego roku akademickiego. Ten typ szkoleń ruszy no, na wszystkich uczelniach, gdzie jest medycyna, rozumiem.
0: Tak, tutaj oczywiście jest zespół, ten właśnie, o którym wspominałem, zespół ekspertów. Obok mojej skromnej osoby profesor Machała, profesor Gałązkowski i szereg kilku rektorów uczelni wyższych. A zatem jest to zespół, który przygotował założenia tego programu, ale też miejmy świadomość, bo tutaj spędziłem wiele czasu na rozmowach z panami rektorami, że to jest temat, który będzie ewoluował. To nie jest wiedza, którą my dziś zdefiniujemy i będziemy mogli powiedzieć, że będzie obowiązywała przez najbliższą dekadę. To jest wiedza, zresztą przykład Ukrainy pokazał, że zupełnie innym systemem ochrony zdrowia, a przynajmniej jego organizacją w warunkach pola walki dysponowaliśmy, czy dysponowała Ukraina w 2022 roku. Natomiast to, co jest dzisiaj, czyli dronizacja pola walki, te wektory, podkreślam jeszcze raz, te wektory radykalnie zmieniła. To nie jest modyfikacja, to jest radykalna zmiana podejścia do sposobu organizacji zabezpieczenia medycznego na polu walki.
1: A kto będzie ewentualnie zmieniał ten plan dydaktyczny? No bo rozumiem, że jak się znowu zmieni pole walki albo dojdą jakieś nowe zagrożenia, no to trzeba będzie bardzo szybko. A wiemy też, że często jest tak, że system jak jest stworzony, no to on potrzebuje też trochę przepracować pewne rzeczy, więc czy też właśnie ten zespół ekspertów, o którym pan mówi, panie generale, będzie na bieżąco sugerował, że słuchajcie, tu wprowadźmy jakąś zmianę, tu dołóżmy jakieś szkolenia, no bo coś się zmieniło i musimy szybko na to reagować.
0: Tak, oczywiście to jest decyzja Ministerstwa Zdrowia, ale wydaje mi się, że to, w jaki sposób udało się nawiązać wzajemną współpracę, relacje i też pokazać, w jak krótkim czasie można osiągnąć no, wymierny sukces, dlatego że powstanie tej kompletnej już decyzji i rekomendacji przekazanych do ministra nauki w celu zatwierdzenia i wdrożenia jest jasnym sygnałem, że można powiedzieć minister zdrowia dysponuje już zespołem ludzi, którzy są w stanie na bieżąco także ten program modyfikować i dostosowywać do potrzeb.
1: To teraz zapytam pana trochę tak troszeczkę z boku, ale jednak to jest powiązane. No bo my rozmawiamy tak naprawdę o zagadnieniu, o którym rozmawialiśmy tuż po wybuchu wojny u naszych wschodnich sąsiadów. Myślę sobie, że no, dla systemu państwowego no to 4 lata to może i niedużo. Z drugiej strony dla kryzysu hybrydowego, wojennego, no to może trochę za długo. No więc tak po ludzku, panie generale, czy pan jest zadowolony, że te nasze pierwsze rozmowy, tak naprawdę one były jeszcze przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny toczone, bośmy w tym gabinecie, w którym się spotykamy, wiele razy na ten temat rozmawiali. To jest to in plus, że jednak no, udało się mimo tych 4 lat no, przekonać tak wiele osób, no bo żeby wdrożyć jakiś nowy typ szkolenia do uczelni, do wszystkich uczelni, z tym błogosławieństwem czy Ministerstwa Szkolnictwa, czy właśnie Ministerstwa Zdrowia, no to chyba jest taki osobisty sukces.
0: Znaczy to jest przede wszystkim sukces, i ja zawsze tak na to patrzę, sukces decydentów, ludzi, którzy zrozumieli potrzebę i dali się przekonać do tego, aby też i wykazali determinację, bo jeszcze raz podkreślę, to się odbyło naprawdę w błyskawicznym tempie i z bardzo wysoką jakością produktu końcowego. Oczywiście, mogę powiedzieć, czuję pewien niedosyt tego, że zajęło nam to aż tyle czasu, nam Polsce, ale też cieszę się, że

0: osiągnęliśmy już ten pierwszy krok i więcej. Jestem tutaj optymistą, bo wydaje mi się, że to był taki element, jak coś, co określamy terminem punktu zwrotnego, że od tego momentu sprawy związane z bezpieczeństwem medycznym, szeroko rozumianym bezpieczeństwem medycznym państwa i jego konfiguracją zarówno tego, jak powinien być ten system przygotowany we wschodniej części kraju, a jak w zachodniej, bo to są dwa różne rodzaje przygotowań, że tę dyskusję rozpoczęliśmy, a w ślad za nią nie tylko, że mogą iść, nie, one będą, bo te plany już są i te działania już są podjęte, będą szły konkretne działania, także to, co mówię i też z czym dzielę się z ministrami, wiara w to, że w ciągu 18-24 miesięcy najdalej jesteśmy w stanie zbudować solidne fundamenty tego systemu i jest naprawdę uzasadniona.
1: Panie generale, poruszył pan bardzo ważną kwestię, właśnie niejako podziału kraju na tę część wschodnią i zachodnią, jeżeli chodzi o przygotowanie od strony medycznej państwa, tej medycyny no właśnie wojennej. Dlaczego to jest tak ważne? Jak to ma być, ten model jak ma wyglądać?
0: To jest kapitalna różnica. My akurat z racji położenia geograficznego stawiamy sobie tutaj geograficzną granicę, oczywiście linii Wisły, jako tego obszaru, tej przeszkody naturalnej, która rozdziela też zakres czynności działań podejmowanych przez system ochrony zdrowia. Dla nikogo na pewno tajemnicą i zaskoczeniem nie jest, jeśli powiem, że podmioty lecznicze zaangażowane we wsparcie medyczne we wschodniej części kraju to będą miejsca, w których no, oczekujemy, że będą udzielane te świadczenia medyczne czy te czynności medyczne, które mają za cel stabilizację stanu zdrowia osób rannych. A zatem twarda chirurgia, szybka stabilizacja, 2-3 dni i transport chorego na kolejne etapy. I te kolejne etapy to są właśnie już rejony, to są miejsca po zachodniej stronie naszej Królowej Rzek. Myśmy w naszych planach kierowali się, wyznaczając wyjściowo lokalizację takich ośrodków, tym aby no, z jednej strony były one możliwie najbliżej zachodniej granicy, po drugie aby były też możliwie najbardziej rozśrodkowane, no i po trzecie oczywiście aby spełniały wyjściowo te wymagania, no, które stawiamy sobie, biorąc pod uwagę oczekiwania, jakie mamy wobec ośrodków i tutaj użyję określenia takiego leczenia definitywnego. To słowo definitywne już sobie zawiera potencjał tego, czego my oczekujemy. Oczekujemy leczenia przywracającego do sprawności, a zatem rehabilitacji, fizykoterapii, protezowania, również wsparcia psychologicznego. Leczenie PTSD jest olbrzymim wyzwaniem. Dlaczego jest to ważne? Tutaj posłużę się danymi amerykańskimi. Amerykanie w odniesieniu do żołnierzy, którzy trafiali na czwarty poziom, stwierdzili, że 35% z nich wraca do służby. Żadnego państwa nie stać na to, zwłaszcza jeżeli dotyczy to wyszkolonych, przygotowanych operatorów, specjalistów na to, aby ten potencjał trwonić.
1: Panie generale, jak tak słucham tej filozofii podziału państwa, oczywiście, że chodzi o medycynę wojskową, właśnie na takie te ośrodki, które są po prawej i po lewej stronie Wisły, to nachodzi mi taka myśl, że jest to trochę też wykorzystanie funkcjonowania naszych szpitali, chociażby tych wojennych, polowych w Afganistanie, bo tam był szpital, tak? I tam przecież też nasi sojusznicy mieli też taki podział na miejsca, gdzie natychmiast trzeba było pomóc żołnierzom, ale na przykład cięższe przypadki były odsyłane już do bazy w Ramstein. Ja wiem, że to są Niemcy, więc w porównaniu do chociażby tego wspomnianego przeze mnie Afganistanu to trochę daleko, no ale jednak też były inne warunki, ale filozofia chyba podobna.
0: Oczywiście, że tak, tylko zwrócę uwagę, tutaj mieliśmy do czynienia z klasyczną ewakuacją strategiczną, natomiast my rozmawiamy o obronie własnego terytorium. Doktryna obrony zakłada obronę na własnym terenie, a zatem jest rzeczą naturalną, że w pierwszej kolejności myślimy o wykorzystaniu wszystkich zasobów, jakimi system ochrony zdrowia konkretnie dysponuje. A zatem jest to właśnie między innymi nie tylko infrastruktura wojskowa, zarówno ta mobilna, jak i stacjonarna, ale przede wszystkim przede wszystkim to, co jest największą siłą systemu ochrony zdrowia, czyli ta olbrzymia pula podmiotów leczniczych, które oczywiście wcześniej chcemy właściwie przygotować i teraz w zależności od lokalizacji i zadania, jakie tym podmiotom będziemy przypisywać,

0: otrzymają one właściwe wsparcie. Na wschodzie będzie to wsparcie również dotyczące tego, aby przygotować tak zwane miejsca chronione udzielania świadczeń medycznych, czyli coś, co potocznie nazywa się budowaniem schronów. Nie lubię tej nazwy, wolę jednak, bo to jest znacznie szerszy temat. Natomiast na zachodzie, i to też trzeba mieć świadomość, rozmawiamy przede wszystkim o skali. Średni czas pobytu żołnierza amerykańskiego rannego w Afganistanie w szpitalu czwartego poziomu przekraczał 360 dni. W związku z tym jedno miejsce, takie, o którym mówiłem, które wyznaczamy do tego, aby tego typu opiekę sprawować, będzie musiało dysponować minimum 500, a najlepiej 3000 miejsc. W związku z tym to są zupełnie inne wyzwania w stosunku do tych, które będziemy mieli na wschodzie. I do tego się trzeba dobrze przygotować.
1: Panie generale, no to jeszcze na koniec musimy porozmawiać o tym czymś, co jest taką nowością, świeżutkim newsem, tak bym to powiedziała, czyli o szpitalu wojennym i dwóch jego lokalizacjach. Mówimy o Warszawie i mówimy o Legionowie. Skąd ten pomysł, co to dokładnie będzie? Rozumiem, że bazujemy na tych ośrodkach, którymi pan teraz zarządza i które już funkcjonują, czyli chociażby no właśnie szpital tutaj wojskowy w Warszawie przy Szaserów i jego oddział, filia w Legionowie, tak?
0: Tak, oczywiście. No, jestem członkiem wielkiego resortu, resort obrony narodowej, nie tylko finansowo jest wielki, ale również swoją strukturą zawsze budzi szacunek, ale nawet w przypadku tej inwestycji, czy tych inwestycji musimy mówić i otwarcie trzeba o tym powiedzieć, że jest to inwestycja centralna, a zatem inwestycja zatwierdzona przez Radę Ministrów i taka decyzja wyjściowa została niedawno podjęta, aby w Warszawie między innymi nasz ośrodek i to w lokalizacjach dwóch, czyli warszawskiej i legionowskiej, był przygotowany, wyposażony właśnie w te miejsca udzielania świadczeń, chronione miejsca udzielania świadczeń, z zaznaczeniem oczywiście realizacji potrzeb zarówno sił zbrojnych, jak i ludności cywilnej.
1: A co to oznacza dla tej placówki, którą pan dowodzi?
0: No przede wszystkim to, że my jeszcze bardziej dostosujemy naszą infrastrukturę, ale również szeroko rozumiane kompetencje, dlatego że za tą infrastrukturą w ramach planowania, które już przeprowadziliśmy przy okazji określania skali inwestycji, którą mamy do przeprowadzenia, poszerzamy czy dostosowujemy nasze kompetencje do wszystkich tych wymagań i wyzwań, jakie są bezpośrednio związane ze zagrożeniem, jakie stwarza współczesny konflikt zbrojny. A zatem to nie jest tylko tak, że w Wimie dziś pojawią się nowe mury i nowe lokalizacje udzielania świadczeń, ale przede wszystkim pojawią się zupełnie też nowe zespoły, nowe dysponujące nowymi kompetencjami w zakresie na przykład właśnie protetyki, w zakresie zarządzania gospodarką krwią, w zakresie organizacji opieki medycznej dotyczącej osób skażonych promieniotwórczo czy skażonych czynnikami biologicznymi. Proszę zwrócić uwagę, tu jak choćby te trzy przykłady pokazują i z jak dużą ilością zadań mamy do czynienia i my te zadania między innymi właśnie tą inwestycją będziemy chcieli realizować.
1: Dużo się zmieni w szpitalu jako takim, tutaj chociażby właśnie przy Szaserów, gdzie no, bardzo wielu pacjentów z całej Polski tak naprawdę zna tę placówkę.
0: Odpowiem na to tak, każdy kto ma, bo najlepiej do świadomości zawsze przemawiają pieniądze. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie ich siły nabywczej. Pada w przestrzeni publicznej taka liczba i ona jest bardzo bliska prawdy, 800 milionów. No to zmienimy się na 800 milionów.
1: Ale będzie cały czas w czasie pokoju, rozumiem, dostępny ten szpital i jego filia w Legionowie dla cywilów.
0: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono jest kluczowe. Myślę, że też słuchacze chcieliby to usłyszeć. Drodzy Państwo, ta inwestycja jest klasyczną, bo to był nasz cel, jest klasyczną inwestycją podwójnego zastosowania, a zatem wszystko to, co zrobimy w jej ramach, będzie służyć Państwu zarówno w czasie pokoju, jak i na okoliczność każdego, podkreślam, kryzysu, nie tylko kryzysu wojennego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był generał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kafe Armia. Powtórka programu.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem i Polską Agencją Prasową, że to byłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Pakt zacznie obowiązywać w Unii za niecały tydzień, 12 czerwca. Polska została wyłączona w tym roku z puli solidarnościowej, czyli nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów ani płacenia za odmowę. Cały pakt migracyjny składa się z kilkunastu regulacji. Polska chce przyjąć tylko kilka z nich.
1: Wiceszef MSWiA tak tłumaczył, dlaczego Polska nie może wdrożyć wszystkich elementów paktu migracyjnego.
2: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy.
1: Wiceminister Maciej Duszczyk mówił, że Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z Komisją Europejską.
2: Nawet gdyby w przyszłości byłaby skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną.
1: Polska na pewno wdroży przepisy pozwalające lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie, czy regulacje dotyczące sytuacji kryzysowych. Ale już na przykład Polska nie zamierza zapewniać zaplecza medycznego i procedur dla migrantów na granicach. Tłumaczy, że już ma wyszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To ostatni dzień długiego czerwcowego weekendu. Dziś powroty z kilkudniowego wypoczynku. Od środy do piątku na polskich drogach doszło do 188 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 226 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali 934 nietrzeźwych kierujących. Wzmożone działania policji związane z długim weekendem potrwają do jutra, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
3: Policjanci dbają o płynność ruchu, reagują na niebezpieczeństwo. Na zachowania. Szczególną uwagę zwracają na wykroczenia, które najczęściej prowadzą do tragicznych zdarzeń. Przede wszystkim przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niestosowanie pasów bezpieczeństwa oraz niewłaściwe zachowania wobec pieszych, rowerzystów, motocyklistów i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego.
0: W trakcie długiego weekendu nad bezpieczeństwem na drogach czuwa około 4,5 tysiąca policjantów. Główny Inspektorat Sanitarny i szkoły razem przeciwdziałają uzależnieniom. Od września w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program GIS-u. Projekt Tylko Pomyśl jest kontynuacją obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny, który uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych.
4: Temu ma ten program być poświęcony. Jak z młodzieżą rozmawiać, żeby te wybory były jednak podporządkowane kryteriom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych opakowań czy różnych używek, które prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
0: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Według szacunków w Polsce tytoń pali około 8 milionów osób.
5: To są aktualności jedynki.
0: Na Litwie zmiany w koalicji rządzącej. Mająca większość w parlamencie litewska partia socjaldemokratyczna postanowiła usunąć z niej populistyczne ugrupowanie Świtniemna.
6: Dyskusje o przyszłości koalicji wywołały napięcia między socjaldemokratami a Świtem Niemna. Część rządzących polityków krytykuje postawę tego ugrupowania, a oburzenie wzbudziło m.in. głosowanie przeciwko utworzeniu poligonu wojskowego w Kopciowie. Jak pisze agencja BNS, w przyjętej uchwale socjaldemokraci stwierdzili, że obecny format koalicji nie odpowiada już standardom politycznego zaufania, odpowiedzialności i stabilnego zarządzania państwem. Do nowej koalicji socjaldemokraci zaprosili m.in. Związek Demokratów w imię Litwy. Decyzję ugrupowania rządzącego z zadowoleniem przyjął prezydent Gitanas Nausėda, który zaznaczył, że jest gotów do konstruktywnej współpracy z nową większością rządową.